nie żaden telefon zaufania, bo to nie chodzi o to, żebyś tu dzwonił i się spowiadał ze swoich problemów życiowych jakichś, czy coś w tym stylu. Nie jest to też 0800, żebyś ty na przykład zadzwonił, a żebym ja ci tutaj do słuchaweczki chuchał do uszka i cię podkręcał erotycznie, też nie. No, więc to jest po prostu radio. Radio. I to od was zależy, czy coś się dzieje, czy nie.

Kolejne osoby się żegnają z radyjkiem, idą spać. Słabo, słabo, kochani, słabiutko.

Kiedyś gustowałem w takiej muzyce, ale to był jeszcze czas, kiedy nosiłem ze sobą miecz, kiedy w domu trzymałem topór, kiedy sobie montowałem zbroję, kolczugę i kiedy się napierdalałem po prostu co tydzień.

Może pozbycie się miecza, hełmu, zbroi. Jest jakieś takie symboliczne, nie? Że zdziadział nam krawiec. Ale to wy to dopiero zdziadzialiście. Nie ma w ogóle odważnych, żeby zadzwonić, coś tutaj podkręcić, jakąś brutę zrobić, jakąś tutaj nową dramę, żeby mnie tutaj wkurwić, walnąć ze mną kielona. Nie ma. Naprawdę, jestem zawiedziony wami.

Co jest pite? Pita jest żubrówka biała. Zaczynam walić bez popity wódę. Tak więc możecie się spodziewać wszystkiego po mnie.

i kolejni słuchacze się wystraszyli takiej szatańskiej muzyki. Trolle atakują. Sfintrola. Chrześcijanin w galarecie będzie tu podany. To ja nie słucham takiego. Takiego straszne jakieś. Głowa boli od tego hałasu.

O, dzięki, dzięki. No tak, mam mocny łeb, to fakt. Trochę się odzwyczaiłem, ale był czas, że potrafiłem wypić litra i jeszcze się bawić. A, to w ogóle stare czasy, stare czasy. Tylko... No, a, to już nieważne. Dobra. Nie męczę was już. Dzieciaczki. Dzieciaczki wy moje. Moje wy radiowe. Radiowe moje. Moje niuniuśki. Moje kochane. Takie maluśkie. Takie. Maluśkie. Takie nieśmiałe. Nieśmiałe. Jakie historie alkoholowe? No to dużo było, no. Ja kiedyś ostro łoiłem. Był czas, że łoiłem ostro wódę. Był czas, że ostro tanie wina obalałem pod śmietnikiem i w miejscach wszelakich. Był czas, że ostro jarałem. Był czas, że inne wynalazki były. Ale to już stare dzieje, stare dzieje.

Może właśnie z tego powodu mam coś tam rozwalone w środku. Nie wiem, czy to trzustka, czy to wątroba.

A śpiewa dla was. Jak się nazywał ten jegomość? Katla, wokalista, były Fintrola, który zmarł na raka krtani. No, po takim zaśpiewie, no to w sumie nie dziwne.

0: Oh yeah! Opinia o żubrówce białej. Raczej standardowa wódka dla proletariatu. Biała jest moim zdaniem lepsza od tej z trawą. Dobra, gdy trzeba kupić pół litra, a w kieszeni tylko 20 zł. No, no. Ostatnio nawet piłem coś, co mi bardziej podpadło. Parkowa. To taka taniocha trochę, ale fajnie kopie. Ja się muszę ostatnio sponiewierać. Coś tak, znaczy, tak ostatnio czuję potrzebę, żeby się sponiewierać od czasu do czasu. Nie wiem, czy nie popadam w jakiś alkoholizm i czy się nie skończy tak, że będę nadawał dla was w takim stylu, wiecie.
1: Dzień dobry, słuchajcie. Pierwsza sprawa. Szanuję to radio. Szanuję to radio, bo sam zakładałem. I dzisiaj wam dla odmiany opowiem, jak uratowałem dziecko przed szalonym kierowcą.
0: Może tak się skończyć.

0: pokoju, gruby zeruje harnasia, ruszamy w miasto do boju. Chlub do boju, bojownicy wody.
1: Jak marszałek pił wódki dużo.
2: Nie, ale serio, jestem zawiedziony trochę, że się nie znalazł ani jeden wariacik, żeby do mnie zadzwonić. Naprawdę, no co z was za takie smuci konie, no. Poszli spać, nie słuchają już. No nie wiem, gdyby była większa słuchalność, gdyby radio było popularniejsze, to zaraz by się tu znalazł jakiś szalony człowiek, który by zadzwonił i tutaj rzucił jakiś temacik fajny, byśmy się bawili. A tak, to tak spokojnie, nie? Tak trochę... No dobra, no.
1: Podchodzę do dyskoteki, podchodzę do la.

Aj, ludzie, ludzie, ludzie. Cuda w tej budzie. O, mnie wywalili, bo postanowiłem wziąć za baru ten wąż z kolą i napić się prosto z węża. O, Wacek Wellacha. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W końcu jakiś normalny człowiek.

Taka z wami robota, no. A mnie coś korci, mnie coś nosi po prostu. Zaraz chyba wyjdę i zacznę zaczepiać ludzi na ulicy może. Jakoś rozpierduchę bym zrobił.

No dobra, no to zdrówo, sam się ze sobą napiję. Chociaż to nie powinno się za bardzo. No dobra, to chlup ten głupi dziób, no za zdrowie Marka, no. Marek, trzymaj się. Oby ci było tam lepiej w tej siódmej gęstości.

Nie mam z kim pić. No słuchajcie, nie mam z kim pić, no. Ludzie, czy wyście powariowali? Sobota, imieniny kota. I co, i nie ma się z kim napić? Naprawdę, łapka w dół, naprawdę, no. Podpadliście mi dzisiaj.

A może choroba wszystkich zmiotła, epidemia i jestem ostatnim człowiekiem w ogóle na świecie? Dajcie znać na czacie, czy nie jestem przypadkiem ostatnim człowiekiem na Ziemi. Chyba nie, bo jeszcze jest orzech. Ale ja mam tylko piwo. To się do wody nie umywa, pisze orzech. O, biedaczku ty mój.

Jeszcze około 30 osób słucha. To jest cała sala. To jest cała sala. I siedzą tak w tych ławeczkach. O, 34 znowu. Siedzą tak w tych ławeczkach ci słuchacze. Grzecznie. Rączki na trzymają na ławeczce. I tak czekają, aż pan profesor coś powie. Wesołego, ciekawego. A może się znajdzie jakiś rozrabiaka jednak?

0: No i znalazł się jednak odważniak. Umo, dobrze? Tutaj myślę, że to ty?
1: Nie, to nie ja.
0: To ty, mam Spoko. Cię gagatku, mam cię gagatku, to ty.
1: No. Chciałem uratować sytuację, wiesz?
0: No właśnie, no i uratowałeś.
1: No, no tylko, że ja nie wiem, o czym ci powiedzieć i w ogóle nie mam żadnych tematów.
0: No jejku, jejku. To może powiedz na przykład, jakie filmy lubisz najbardziej, albo jaką ostatnio książkę przeczytałeś ciekawą.
1: Książkę to nie pamiętam.
0: To dawno było, nie?
1: No, w podstawówce.
0: A co to była za książka? Kubuś Puchatek? Ten...
1: Nie, Kubuś Puchatek to chyba nie, to był ten. Do przerwy 01.
0: No i
1: film też oglądałem jakiś... Chyba Korona Królów, czy coś takiego.
0: No, to bardzo fajny serial. Taki historyczny, jakby.
1: No, na podstawie. No. Tylko, że tam się nie, ten... Nie było, no wiesz, seksu nie ma.
0: No właśnie. Się nie biją, nie ma seksu, to taka słaba, taka miała być taka, ten, gra o tron, a nie wyszło znowu, wyszło jak zwykle, no. No to co, tak trochę, nie wiem, to ja pójdę, zaparzę kakao, włączymy sobie adapter i robimy imprezę. Włączę adapter na podwójne obroty, będziemy się bawili. Fajnie, będzie wesoło, śmiesznie,
1: no,
0: wesoło.
1: No włącz coś tam, bo... Kurwa, klub ten, Rivierę zamknęli i dzisiaj nie jestem na imprezie, niestety. A chciałem być, a nie jestem. A tam tyle rzeczy się dzieje, że szok, niedowierzanie. Dobra. Tak no. Zadzwoniłem, tylko wiesz, bo też piję piwo sobie teraz, bo nie mam wody już. Się skończyła.
0: No dobra, ale wiesz co, szacun dla ciebie, że zadzwoniłeś, przynajmniej ty. To jeden się znalazł, widzicie, jeden odważny, jeden, który coś...
1: Poczekaj chwilę, no. Ja teraz mówię chyba, nie?
0: No przepraszam, mów.
1: No, ja proszę sumie, mi się tu nie wcinać w słowo, bo się robi...
0: Przepraszam, znowu się wciąłem.
1: 17.
0: Mów. No, tak.
1: No chciałem... No, kurwa, już zapomniałem przez ciebie. No,
0: już tak się nastawiłem.
1: No, to mów ty teraz, twoja kolej.
0: No to dziękuję tobie za telefon, ciekawy, Umo. I cóż, do następnego razu.
1: No, do następnego.
0: No.
1: Ty, a wiesz co, mam nadzieję, że od poniedziałku zamkną wszystkie te firmy i będzie państwo płacić pieniądze za to, że siedzimy w domu w kwarantannie. O, fajnie by było, nie?
0: No, pieniążki. Pieniążki za darmo, żeby dali.
1: Donate'a ci wyślę, może.
0: Takie donate'y od państwa.
1: No, co tam jeszcze masz do powiedzenia, wariacie?
0: Nic w sumie, wiesz. Tak myślałem, że ty coś zagaisz, ewentualnie zageisz. No, ale...
1: O, zagaję sobie, tak. Kiedy się zobaczymy?
0: Danusia się tutaj znowu pojawiła na czacie jednak. Ja czuję, słuchajcie, wy wielu rzeczy nie wiecie naprawdę. Wiecie, jaka to jest kobieta? To jest taka kobieta, to jest taka kobieta, żeby was mogła tutaj rozkręcić na imprezie i byście się czuli jak takie... A nieważne, już nie będę mówił. Ale to jest ciekawa osoba naprawdę i... Czuję, że z nią bym się mógł napić właśnie.
1: A poczekaj chwilę, coś ci powiem. No. A inni na czacie to nie są fajne osoby?
0: Też są fajne, tylko że z Danusią to mógłbym sobie, wiesz, poimprezować. Ostro coś czuję. To jest szalona kobieta.
1: Nie wiem, czy jej Czech by się nie obraził.
0: Może. No, ale wiesz... To jest szalona kobieta. Słuchaj, a jak sobie wyobrażasz, że co to jest za kobieta? No to jest kobieta, która jeździ na słoniu, jeździła na słoniu. To jest kobieta, która, wiesz, tańczy, artystyczna dusza, a wy sobie tam wyobrażacie, że taka Danusia tutaj, Danusia, a mogłaby was naprawdę nieźle tutaj zakręcić, taka Danusia. No. Dobra, Umo, dzięki, fajnie, że zadzwoniłeś, miło, słuchaj, wariacie, trzymaj się.
1: Ja po prostu chciałem uratować sytuację, nie?
0: No, dziękuję ci.
1: Ledwo co mówię i nie chcę się tu wypowiadać na antenie, bo podobno nie jest nagrywane, ale ktoś na pewno nagrywa, nie?
0: Nie, tam nie jest nagrywane i nigdzie nie będzie opublikowane, więc dziś dobrze, całkowicie dobrze. Na spontanie, na luzaku.
1: Nie wiesz jeszcze, panie.
0: Nie, tam... Nie, no nie sądzę, żeby ktoś nam nagrywał. Komu się chce, jak nikomu się nie chce zadzwonić, to komuś się chce nagrywać, myślisz? Co ty?
1: No, może nie, może tak. Jeden rabin powie jedno, drugi powie drugie i takie rzeczy, nie? Dobre, na razie. Pozdrawiam wszystkich jeszcze, co tu słuchają.
0: No.
1: Wszystkich.
0: Wszystkich, bez wyjątku.
1: Na razie. Pa, pa. Rozłącz mnie, bo mi się telefon zablokował chyba. Nie wiem, bo mi ekran zgasł.
0: No dobra. No to...
1: Cześć, cześć.
0: Nareczka, hej. A wy słuchacie spontanicznej, niezapowiedzianej audycji wariackiej i zadzwonił wariat. Hej, hej, wariacie, hej!
1: Hej, hej, hej, hej. Słuchajcie mnie okej?
0: Okay? Słuchajcie okej! Okay. Hej, hej, wariacie, hej!
1: Hej, Omega Man, Omega Man, taki jesteś. Co, ostatni człowiek na ziemi, już tak sobie widzę, w tych swoich kalesonach siedzisz i czekasz, aż cię Walking Dead zjedzą w tej zarazie.
0: To takie trochę twoje klimaty, bo przecież nagrywałeś audycję, w której byłeś ostatnim człowiekiem na ziemi.
1: No tak, ale to byłem z tobą tym ostatnim człowiekiem. Etam się podłączał, to były czasy. To było, wiesz, może to było jakieś prophecy, tak jakby proroctwo, przewidzenie tej przyszłości, tak? To jest, teraz nam się realizuje, ale Stack Market idzie, słuchaj, tak w dół, ale akcje radia powinny iść w górę. Teraz właśnie wszyscy powinni się skupić tak przy tym radiu. I tego, to może to jest dobre dla ciebie. Coś odczuwasz, jakieś takie pozytywne zmiany w związku z tym koronawirus?
0: W sumie trochę tak. Zawsze jakaś zmiana, nie? Coś się dzieje. Coś się dzieje, wiatru nie ma, w dupę wieje, jak to mawiali starożytni Rosjanie. No, ale to fajnie. Coś przynajmniej, wiesz...
1: Nie, no ludzie powinni się tak bardziej... Ja odczuwam przynajmniej u siebie w pracy, nie wiem, ludzie są milsi dla siebie. Tak na zewnątrz to jest różnie. Zależy, czy jest papier toaletowy, czy nie. Bo nawet w Stanach odczuwamy poważną potrzebę papieru. Ty już o tym wspominałeś, szczególnie po tym twoim bigosie cię męczy.
0: No. A co, ty pięknie, też już pięknie. Się podcierasz palcem, tak?
1: Znaczy się, wiesz, ja mam zapas.
0: Jaki tutaj zapobiegawczy, jaki tutaj ten preppers nasz.
1: No jakbym mógł Wojnę Światów nagrywać, stary, dwa sezony zrobić i nic, nie być gotowy na koniec świata, to bym był chyba hipokrytą strasznym, prawda? Nie, jestem gotowy, mógłbym być odizolowany co najmniej te 3 miesiące, dałbym radę.
0: Ale na Kubusia też zawsze można liczyć. On zawsze dzwoni, jak coś się takiego nietypowego dzieje. Jak jest jakaś zawierucha, jakaś tutaj coś, ktoś, jakaś aferka, to zawsze Kubuś się pojawia i hej, hej!
1: No bo to wiesz, a ktoś musi to inicjować, te całe zamieszanie. Dzisiaj smutny dzień z tym Markiem, ale ten... W każdym z nas jest trochę Marka, że tak powiem, i to takie dziwne rzeczy się dzieją. Tu wirus, tu Marek, tu inne klimaty jakieś takie. Zobaczymy, co to będzie za 2 tygodnie. Może faktycznie nie będzie tak śmiesznie i pociesznie. Podobno internet ma zacząć trochę spowalniać, bo tyle ludzi ma się teraz edukować zdalnie. Przynajmniej u nas tak jakieś wszyscy mają obsesję na tym punkcie. No ale dajemy radę, Omega Man. Tak bardzo mi się podoba muzyka, którą puszczałeś, taki fajny klimat wprowadzała. Jeszcze przy czerwonym winie, które ja popijam, a ty to jest znowu jakąś wódkę chlasz. Straszne, to jest straszne rzeczy. No, coś przy końcu świata, coś lepszego byś sobie kupił niż tą palkową, kochany, coś tak, wiesz.
0: Nie no, dzisiaj żubrówka biała, no to, to, to nie jest taka nie, zła, to, zła wódka, ci powiem.
1: A sok jabłkowy masz, czy nie? Tutaj
0: wiesz co, ja to w ogóle, ja to bez popity teraz walę, już tak się, serio.
1: Jesz chociaż do tego?
0: Wiesz, no tak jakoś na początku mi nie wchodziła, a teraz już tak się wyspecjalizowałem, już tak powiem, że jeb lufa, bez popity i wiesz, tylko ach.
1: Straszne, straszne. I tak straszne. Do telewizora, znaczy do monitora i średnika. No już, nawet psa nie ma, kochany, żebyś tak, wiesz.
0: Mało tego, słuchaj, im więcej piję, tym się robię bardziej trzeźwy, jakoś tak dziwnie.
1: Znaczy, to ci się wydaje, że się robisz bardziej trzeźwy. Nie wiem, czy oglądałeś to pod Upadłym Aniołem, nie? To taki jest...
0: Tak.
1: Już ci się zaczęła taka karuzela, tak wiesz, to wszystko. Sklep spożywczy, góra, coś tam, domek, radio, sklep spożywczy i tak ci przyspiesza to wszystko, nie? Coś, czy nie?
0: Tak, tak. Ja już jestem alkoholik wysoko funkcjonujący.
1: No. Tak na razie, to tak na razie. Wiesz, to jest taka iluzja. W pewnym momencie ta iluzja już tak nas oszukuje, że staje się rzeczywistością, już nie wiemy, co jest czym. Ale fajnie, że nie poddajesz się, że trujesz tego wirusa, bo trzeba zawsze jakieś usprawiedliwienie z swojego zachowania znaleźć. Ja bym w tych trudnych czasach powiedział, że trujesz wirusa, a dzisiaj to jeszcze normalka, pamięć próbujesz uszanować. I tego kielona walisz z tego powodu. No wiesz, zawsze ktoś jakiś powód musi mieć. No, ja dzisiaj czerwone wino piję, też się relaksuję, bo sezon wirusowy naprawdę chwycił globalny świat. Nawet tutaj w Stanach przeżywamy to poważnie przeżywamy.
0: W Stanach też, mówisz. Też w sklepach braki, kwarantanny i tak dalej. To wszystko macie to już, tak?
1: Tak, ale nie jest aż tak mocno jak w Polsce jeszcze, ale wiesz, społeczeństwo jest, wiesz, generalnie nikt się wirusa nie boi, obawia się bardziej, wiesz, reakcji społeczeństwa, najbardziej w takich metropoliach typu Nowy Jork, nie? Wiesz, to nie jest Warszawa, to Nowy Jork jest trochę na przykład bardziej skomplikowany. Są rejony, na przykład takiego miasta, w których no niewiele potrzeba do tego, żeby ludzie robili niewłaściwe, podejmowali niewłaściwe decyzje, nie? I wtedy opanowanie czegoś takiego powoduje, wiesz, no taka lawina się z tego robi, no i tego się ludzie naprawdę obawiają, nie? Czyli, wiesz, reakcji ludzi do tego jakby stanu zagrożenia, który tak naprawdę nie jest żadnym tam zagrożeniem jakimś takim dużym, przynajmniej mi się to tak wydaje, ale reakcja niewłaściwa ludzi może być przeogromnym stanem zagrożenia. Tym bardziej, że wiesz, no, u nas każdy broń ma, to, wiesz.
0: No tak.
1: A toaletowy papier coraz trudniej, tak więc wiesz. Czekam, aż się ludzie zaczną strzelać za papier, no to będzie trochę takie żałosne, no ale wiesz, niewiele potrzeba.
0: A ty masz Gana?
1: Mam papier toaletowy, tak, mam papier toaletowy.
0: Każdy. Gana.
1: Oczywiście, każdy ma, ale o takich rzeczach się nie mówi.
0: Ale takie M60, takie jak Schwarzenegger, czy taki bardziej mały pistolecik jak Kaczyński masz?
1: Ja jestem agentem, to przecież już chyba o tym wszyscy wiedzą, to ludzie o tym audycję robili, człowieku, to agent to musi mieć taki ukryty, wiesz, pistolet. Ja mam taki aparat, co się zmienia w pistolet, krótkofalówkę i jeszcze, wiesz, radio na jajnik. Nie na dajnik, tylko na jajnik sobie nakładam i wtedy emituję takie specjalne fale, które są, wiesz. To jest coś jak parchator, aż dzisiaj nie miałem o tym nie mówić, to jest bardzo, bardzo skomplikowane.
0: De parchator, nie parchator.
1: Wiesz, to się różnie nazywa w różnych strefach czasoprzestrzennych.
0: Ja wam zdradzę, Kuba ma tak ukryty pistolet w bucie i musi tam zdjąć buta pierw i nieważne, miałem nie mówić.
1: No ja wiem, to są takie...
0: Sorry,
1: takie
0: Kuba,
1: no ale powiedz, już mnie wypytałeś, czy ja się przygotowuję, czy mam broń i tak dalej, a teraz ja to w drugą stronę odkręcę. Jak ty się przygotowujesz do tego trudnego czasu, który nadchodzi. Czy zrobiłeś jakieś zakupy?
0: No, kupiłem sobie dresy.
2: Poza tym bigosem.
0: Mam kij baseballowy od ciebie, mam dresy i mam gar bigosu. No to taki prawdziwy Polak. Baseball, dresy i bigos.
2: No taki właśnie, o którym by prawdopodobnie ten polski stand-uper był w stanie coś opowiedzieć. Ten, którego obydwaj tak bardzo nie lubimy, taki typowy. Ale tak na serio, coś się przygotowujesz, nic nie tego, coś dzwoniłeś z kolegami, rozmawiasz, jakieś nastroje, będziecie się zrzeszali na przykład w grupy obrony garu bigosu. Albo znaczy się, no ja nie wiem, czy tam będzie. Czy koledzy są gotowi, coś tego, grupujecie się, jakieś, nie, czy tak na solo każdy będzie?
0: Kolegów to ja mam na powązkach.
2: A wodę masz? Zapasy nie. Wody.
0: Nie wiem, z 2 litry może. Słabo jestem przygotowany, wiesz.
2: To jest strasznie. To no. będziesz taka hiena od razu. Coś pierdolnie, a ty po prostu zamienisz się w takiego Walking Dead, tylko jeść wody. I tak masz chodził, nie? Pukał po sąsiadach, jak tego klucza, co zapomniałeś. Nikt ci nie pomoże, jak ty wyglądasz, człowieku. Nie,
0: będę,
2: nie zaufa.
0: Będę zabijał od razu. Pierwszą broń zdobędę na wrogu. No. To taka standardowa zasada. Myślę, że uczyli cię tego na szkoleniu agentów.
2: No tak.
0: Pierwszą
2: tak,
0: broń zdobywasz na wrogu. No i co ci mogę powiedzieć, Kuba? No wiesz jak jest, no trzeba walczyć, to jest dżungla, świat to jest dżungla, więc tym baseballem od ciebie zabiję pierwszą ofiarę, zdobędę nóż, nożem zadźgam następnego, zdobędę tą bronią zabiję kolejnego i zdobędę karabin, no i tak to się toczy, jak w Quake'u, jak w Doomie, no to ty o tym najlepiej wiesz, Kuba. No to
2: ja wiem, ale
0: ja cię będę uczył, no.
2: Ważne, żebyś walił w głowę, bo tak ja oglądałem taki Walking Dead, sobie odświeżam, żeby to wiesz, nie trzeba było poprawiać. Jak walniesz w głowę, czy twoją strategią będzie takie, że będziesz się ciągle przemieszczał, tak jak w Walking Dead, taki wiesz, takie... Road, taki film drogi, taki zrobisz siebie, czy planujesz zbudować sobie fortecę, na przykład pójdziesz do kościoła, bo wszyscy wiedzą, że ty bardzo lubisz zrobisz sobie taką fortecę i będziesz, wiesz, czy może na przykład do więzienia pójdziesz, bo w jednym sezonie z Walking Dead tam cię fajnie blokują w więzieniu. Czy planujesz tak się przemieszczać ciągle? Jaką technikę wybierzesz?
0: No chyba trzeba wyjechać na wieś wtedy. Do ciotki na przykład i tam już się jakoś zabarykadować, no i bronić domostwa przed szabrownikami, przed kanibalami. No nie wiem, a tak wiesz co ciekawego zauważyłem, że jak padają takie słowa jak zabijać, baseball, wuda, to tak wzrasta ilość słuchaczy, tak, z 32 do 35, a jak tak zaczniemy teraz gadać, no i tak Kuba, wiesz jak to jest, to teraz tak spada, potem znowu wiesz, wuda, broń, pistolety, agent i tak zaraz, już tu 35, 36, to jest zabawne.
2: To jest dobre, bo to przeintelektualizowujemy ten koniec świata, bo my tu mówimy strategię, jakieś plany, a to trzeba po prostu spontan, nie walić w głowę. Właśnie tak Walking Dead mi się wydaje, ten film działał, nie? Ja zawsze tak czekam, aż się jakaś akcja tego, a niektórzy czekają na te flaki. Rozumiesz? To są takie dwa, jakie audience trzeba targetować, żeby mieć sukces, nie? Musisz tą wódę i tą coś tam, a ja będę tutaj, wiesz, jakąś strategię i będziemy balansowali, żeby trzymać tych mądrzejszych i tych, co czekają na te flaki i na tego baseballa. Dobra, to czyli będziesz się przemieszczał, tak? Powiedziałeś? Czy...
0: Jak powiedziałeś, baseballa to skoczyło z 33 na 34. Okej, okay, dobra. Baseball, śmierć!
2: Kiedyś takiego kolegę miałem, słuchaj, ja zawsze mówię, jak coś powiedziałem, to tak się zacinał, wiesz? Może coś dobrego było, nie? Na przykład. Ja tak zacznę chyba mówić.
0: Kupa, gówno, siki. O, już 35.
2: I co, podnosi się słuchalność?
0: Tak.
2: Oh, shit, man. To jest... się wykończyć można przy takim radiu. No ludzie właśnie. Oczekiwania mają straszne.
0: No to mnie tak trochę psychicznie właśnie osłabia, bo tak sobie zdaję sprawę, że jestem tylko jakimś tam śmieszkiem tutaj, który ma gadać, nakręcać, wiesz, robić rozpierduchę, a jednocześnie tak mało ludzi do tego, żeby ze mną, żeby z nami tutaj razem, wiesz, coś...
2: przyłączyć się. No. To tak jak w tym właśnie, w tej wojnie światów, tak ciężko było, no. Tak to szło opornie, żeby ludzie właśnie się przyłączyli i byli częścią tego naszego wspólnego świata, który próbujemy odbudować po tej zagładzie. Teraz ludzie wszyscy są zmuszeni, żeby zacząć się zastanawiać nad nowym porządkiem świata. Co ja powiedziałem? Nowy porządek świata, straszne. Czy podniosło, czy spadło słuchalność?
0: Spadło, dziwne, na 33 z 34. No to dziwne.
2: Nie, 44, to... dojdziemy do 44, to będzie taki obiektyw może na dzisiaj.
0: A powinno wzrosnąć, jak powiedziałeś, nowy porządek świata, bo tu jakiś foliarz powinien się dołączyć zaraz i o, tak, chcą nas ubezwłasnowolnić, chipy, i tak, i tu zaraz rumieńce na twarzy, no to tak, a tu spadło, dziwne. To psuje trochę moją teorię na temat słuchalności. Dziwne. No,
2: chipy to też są dwuznaczne, to też powinno iść do góry wtedy, nie? No. Chipy. O shit, znowu się wyrwało.
0: Ale pamiętam, jak myśmy chcieli tutaj świat odbudowywać, show robić, a tu takie, wiesz, taka cisza trochę i takie komentarze, no tak, no bo to takie zrobiliście, że to nie wiadomo, co powiedzieć, prawda, no.
2: Słucham. Cudka też załapała. Nawet Jacek jeszcze się przyłączał. To było paru odważnych, ale reszta to tchórze.
0: Tchórze i takie mamlasy i takie niedorajdy. I
2: później powiem, rząd, siedźcie w domu i siedzą w domu.
0: O, ale tutaj obraziliśmy słuchaczy i już przybyło. Już słuchalność wzrasta. Ktoś zadzwoni i powie, przepraszam, ale musiałem zareagować. Czuję się naprawdę zażenowany tym radiem. Poczułem się urażony w pupę tym, że tak jedziecie na słuchaczy. Myślę, że to radio się kończy. Dziękuję, do widzenia.
2: To się dopiero zaczyna, my zbudujemy pewną komunę życia tutaj, słuchajcie, drodzy słuchacze, chcecie być jego częścią, to każdy musi być potrzebny do czegoś. Nie możemy mieć na przykład dwóch zegarmistrzów albo dwóch ślusarzy, po prostu jednego się odstrzeli albo się da zombiakom, ale my po prostu musimy skompletować grupę ludzi, którzy będą w stanie w jakiś sposób kontrybuować tutaj. Nie, my będziemy mówili, pieprzyli głupoty, a reszta musi być użyteczna. Czy ma sens? To nie wiem. Myślisz, że to się ktoś skusi na taką...
0: Czy to ma sens, co ja mówię? Standardowa gadka Kuby, tak jak Etam zawsze kończy swoją wypowiedź także, i tu powtarza całą tą swoją poprzednią, to Kuba zawsze, czy to ma sens, co ja mówię? No, to Kuba, to jakaś taka psychologia. To jakaś...
2: po pijaku, nie? No, dzisiaj już słyszeliśmy 3 razy, ale... Dziękuję bardzo.
0: Kuba, a czemu ty się tak często zastanawiasz, czy to, co ty mówisz, ma sens?
2: Bo się zagolopowuję z tobą szczególnie. Zapominam się i wtedy tak myślę, czy to w ogóle ma sens?
0: Nie, Kuba, to wszystko, co mówisz, to nie ma sensu. To jest bez sensu zupełnie. Takie zupełnie bez sensu.
2: Ja tu komunę życia projektowałem. Słuchajcie, jak są jacyś zegarmistrze albo ślusarze, albo mechanicy, albo budowniczy. Niech ktoś zadzwoni, słuchajcie, i nam powie, w jaki sposób mógłby się przyłączyć do tego świata ostatecznego, który tworzymy. I my wtedy na przykład podejmiemy decyzję, czy on się nadaje do tego, żeby z nami budować ten
0: tu
2: nowy
0: tego.
2: Świat.
0: Tu tego. A kiedy przyjdzie właśnie po mnie... Zegarmistrz światła purpurowy.
2: By mi zabełtać błękit nieba w głowie, to będę jasny i gotowy.
0: Tak dobrze, jest. Nie?
2: Dobrze.
0: Ładnie śpiewasz też.
2: Ty też.
0: Ale ty ładniej.
2: Dobra. A witaminy masz jakieś w domu? Może o przygotowaniach.
3: jeszcze tak wiesz.
0: Najlepsze witaminy.
3: Oh, Jesus.
0: Mają polskie dziewczyny. Ja bym chciał, żeby Danusia zadzwoniła. Strasznie mnie kręcą.
2: Ty, jak się napijesz, to taki jesteś taki polski, że po prostu nie mogę.
0: Kurwa, jaki se bigosik zrobiłem, kurwa.
2: A tego ogórka masz, żeby zagryźć jeszcze po polsku? Czy...
0: Kurwa, ogóreczek musi być, kurwa.
2: Kabanosa, masz?
0: Mam kabanosiki, kurwa, czekają w lodówce, kurwa, aż mi się wąs sfilcował, kurwa, jak myślę o tym kabanosie, kurwa.
2: No, i tak dziewczyną by sobie pogadał, nie? Tak po kielichu, to jest takie fajne, nie? To jest świetne. Już dzwoni do ciebie, na pewno.
0: Ty, ale powiedz, że cię nie kręci kobieta w seksownym wdzianku na słoniu.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy ten słoń to jakiś symbol, czy to faktycznie słoń.
0: No nie symbol, ona naprawdę na słoniu jeździła.
2: Znaczy, wiesz, takich fantazji to nie ma akurat na słoniu kobieta. Znaczy, na słoniu, to tak, nie, ale nie na słoniu, rozumiesz? To jest jakieś, wiesz, zwierzęcofilia czy coś, jak myślisz o tych zwierzętach. To dziwne jest.
0: Mam fantazję, nie ukrywam. Danusia, ja i słoń.
2: A ty w roli takiego, taką byś miał kamizeleczkę, wiesz, bo to w tych cyrkach takie mają kamizelki.
0: Treser.
2: Bez podkoszulka, no, taki byś miał bat i tak hop, tego słonia w dupę, nie? A no. Tutaj, wiesz... Dobre,
0: nie? No mam, żebyś wiedział właśnie, ja jako taki treser no. I Danusia na
2: takie
0: tym słoniu.
2: Włoski kręcone, takie czarne, krótkie, byś miał takie fajne, taki byś był rubaszny, fajne.
0: No.
2: Świetne, koncepcja jest naprawdę świetna, koniec świata to jest. Nigdy o tobie tak nie myślałem, zawsze wiesz, no. Dzisiaj mówiłeś Guns N' Roses, coś tego, coś tam, Axel Rose, taki, wiesz, rock and roll, a teraz krawiec na słoniu, znaczy bije słonia, znaczy wali, Boże, co ja mówię, wali słonia, to już w ogóle jest dziwne. Okej. To jak, słuchacie, no nikt nie ma odwagi się przyłączyć do takiego duetu, no to jest skandal.
0: Takie ciche myszki.
2: Tak, może cały faktycznie ten tlen wyssaliśmy z anteny i teraz już nie ma dla nikogo, nie mają czym oddychać. A dzisiaj jest wyjątkowy dzień, słuchajcie. Jeśli ktoś z was ma ochotę na dobrą poradę, jak przetrwać czas apokalipsy, niech śmiało wali, nie? Niech śmiało dzwoni. Jest jedyna taka okazja. Kiedyś była taka audycja, wielu słuchaczy nie wie o niej, i ja i Krawiec wspólnie robiliśmy, może z 5 odcinków nawet zrobiliśmy, Rada Stalców się nazywała, Stalców, nie wiem, coś tam było takiego, pamiętasz?
0: U Martina, tak?
2: No.
0: To było, tak. Martin to był, to on zawsze tak lubił z siebie takiego papę smerfa robić i tak, że ma wokół siebie te smerfy i tak, wiesz, i tak. O.
2: Nie no, hierarchia musi być, nie? To jest, wiesz, aleta.
0: My tu tacy właśnie mędrcy, no i wy nas tu słuchacie i my tutaj wam mówimy, jak żyć i o Panu Jezusie, tak.
2: Znaczy, my akurat o tym nie mówiliśmy, bez przesady, stary. Ja już wtedy nic nie wierzyłem.
0: A ty byłeś w tej Radzie Mędrców? Tam się pojawiłeś też, tak?
2: No głupku, przecież to razem robiliśmy wszyscy. W czterech, czy na pięciu.
0: No niby tak, no ale nie pamiętam, że ty też tam byłeś. No dobra, no to...
2: No ja ty, się wierzę, ciebie w ogóle było. Mędrzec? Ty byłeś tylko dlatego, bo ja byłem.
0: A ty...
2: Ty w ogóle nic nie pamiętasz. Ci woda wyjadała całe komory.
0: Tak mi się jakoś nie skojarzyłeś z mędrzcem.
2: Okej, masz rację.
0: Tak dziwnie, tak Kuba, mędrzec, to dziwnie. Tak.
2: No dobra, krawiec, no kalesony, to ciekawe. To jest koncepcja dobra. Nie, to nie było źle, bardzo fajnie było, przez chwilę. Króciutko, ale było fajnie.
0: Tak przez ułamek sekundy, tak.
2: Przez ułamek sekundy. Dobra, wody nie masz, broni tak pół na pół. Sam jesteś taki, jesteś samotny jeździec. Nie przetrwasz długo, mi się wydaje, krawiec w tym świecie. postapokaliptycznym.
0: No chyba tak.
2: Takie wiesz, tak nieśmiało ci tutaj mówię, ale ja nie widzę żadnej szansy przetrwania tego, słuchaj, ani radia, znaczy radio może i przetrwa, ale krawie, żebyś ty sobie dał radę z największym swoim wrogiem i przyjacielem, ale to kurde, mi się ten komputer zawiesił.
0: A co to się stało, że ty dzwonisz i nie biegasz na bieżni, bo zawsze tak ostatnio dzwoniłeś, to taki...
2: Ćwiczę, słuchajcie, bardzo dużo ćwiczę. Dzisiaj po prostu mam taki dzień, że tego, pogodziłem się z myślą, że chyba nie przylecę do Polski, bo już miałem przylecieć, miałem już bilet kupiony, dalej go mam, jeszcze nie anulowałem, ale w związku z obecną sytuacją, no jest dziwacznie, nie? To po prostu tak, wiesz, dzisiaj mam taki dzień żałoby, o, taki sobie zrobiłem i po prostu nic nie robi generalnie. Żałuję tego, że nie wybiorę się do Polski, tak mi trochę głupio z tego powodu. Już chyba nie byłem co najmniej 2 lata, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No w sumie... Wiesz, no nie wiem, czy masz czego żałować, no tak, do Polski, z Ameryki. Potem przyjeżdżasz i czujesz się tak dziwnie i tak tutaj wszystko takie polskie, a u ciebie takie amerykańskie, fajne, a tu takie polskie, no. Jak patrzysz jednak, na tego Krawca.
2: Po tych 20 latach emigracji od czasu do czasu fajnie tak przylecieć do Polski i tak wiesz, tak, poczuć się dziwnie, że wszyscy dookoła mówią w tym samym języku, nie?
0: Ale tak się pewnie uczucie. Dziwnie czujesz, przyznaj trochę, tak przyjeżdżasz jak do ojczyzny Borata trochę, tak i tak jak się masz?
2: Znaczy pewnie się tu w Polsce nie czuję, powiem tak. Ludzie mnie zaskakują bardzo, nie? I w pozytywny sposób i czasami też w taki mniej pozytywny, powiedzmy tak. Zmienia się bardzo i wiesz, ta Polska, którą ja pamiętam to z lat jakichś tam 90. no zupełnie jest inna niż ta Polska dzisiaj. Ale od czasu do czasu warto odwiedzić, to tak wiesz, taki, nie wiem, czy się starzeje, czy już, czy co, czy może mi już z brzegu, jak to niektórzy mówią, ale fajnie byłoby odwiedzić, no ale przecież nie przylecę, żeby później się wygłupiać i jakieś 2 tygodnie w jakiejś durnej kwarantannie czy czymś siedzieć i w Polsce i w Stanach, bo z powrotem chyba też jest jakaś kwarantanna, nie wiem jak to działa, powiem szczerze, jak się wracę z Europy, a miałem być w maju, tak tutaj się otworzę trochę, więcej już nie powiem, ale chyba nie przylecę z tego co wygląda. Szkoda czy nie szkoda ci prawie, że nie przylecę? Masz w dupie to wszystko.
0: O, właśnie, mam w dupie. To no, właśnie zgadłeś. Jak ty mnie już znasz, widzisz, Kuba. Mam w dupie. No, tak przyznam się trochę, że tak też się przed wami otworzę i powiem, że mam w dupie. No tak jest trochę.
2: No to prawda. Tak to jest, słuchacze, widzicie, tak to jest. Po tylu latach wspólnych przeżyć radiowych kolega, tak to jest, tak, tak to szanuję przynajmniej nadający.
0: Zdziczałem trochę, to przyznam, tak o mnie mówią, wiesz, że Krawiec zdziczał kompletnie i no cóż, no człowiek się zmienia, no tak wyszło.
2: Ale myślisz, że w drugą stronę pociągniesz, czy już tak będziesz dziczał dalej, jak, bo to wiesz, na końcu drogi jest, nie chcę tutaj obrażać Marka, ale Marek Podlecki jest na końcu tej drogi dziczenia, to tak się zaczyna, nie? Wiesz, no, to już zupełnie poważnie mówię. Mm-hmm.
0: No niby tak. Nie wiem, może się coś jeszcze zmieni, bo mam tak, wiesz, taką w życiu tak wszystko na fali, że raz tak wzrasta, potem opada, potem wzrasta. No wiesz, kiedyś mi się powodziło i finansowo, i też dużo działałem, a potem tak zupełnie nic, potem znowu tak w górę, potem znowu w dół. No tak bardzo skrajnie, ze skrajności w skrajność, więc może nagle któregoś dnia powiem sobie, a pierdolę to, dzisiaj robimy zwrot, panie, robimy zwrot o 360 stopni.
2: I nie, to akurat źle, 180 ma być.
0: No wiem.
2: No.
0: Zrobię zwrot o 360.
2: No taki Adam, syndrom Etama, to jest takie, widzisz, to tak opanowuje, to jakaś jakby taka choroba, nie wiem, taka... zombiologiczna. A pragnienie masz? Jakieś takie chęć, takiej na przykład, ej, wyjdę dzisiaj, poćwiczę. Nie?
0: Nie, chyba na razie nie.
2: Nie, to widzisz, to musi być z wewnątrz. Ja ci powiem, ty jesteś taki typ, jak, nie chcę mówić, że jak ja, ale mi się wydaje, że właśnie takie zewnętrzne rzeczy nie zmieniają, to musi być go. Ja powiem ci, zrzuciłem 25 funtów w ostatnie dwa miesiące. To całkiem dobry wynik, nie? Na no. Początek. Jeszcze 20 chcę rzucić przez
0: serio?
2: Następne
0: półtora
2: miesiąca.
0: Nie, to naprawdę dużo. Naprawdę
2: to
0: dużo.
2: Bardzo dużo.
0: Ty już możesz iść na Fame MMA.
2: Mogę biec przez godzinę na przykład, czy tam ile, nie? Nie wiem, czy ile ty możesz biec. Pewnie 10 minut i zdechniesz.
0: 10 sekund chyba. No. Ale to nieźle, to robisz takie postępy jak zawodnicy Fame MMA, którzy się przygotowują do walki. To wiesz, to naprawdę nieźle, szacun.
2: Nie, no przygotowuję się do walki, bo to życie to walka, stary. Od pewnego momentu to już walczysz tylko z jedną osobą, nie z samym sobą, a ludzie myślą, że wszystkich dookoła to wina, nie? Że wiesz, coś się nie dzieje, a tak naprawdę to sami jesteśmy sobie jakimś takim największym przeciwnikiem, tyle, że zajęło mi to grubo ponad 40 lat, żeby to zrozumieć, nie? I wiesz, no i staram się, nie? I wszystkim tego życzę, tyle, że tak jak mówię, no nie ma do tego prostej drogi, nikt ci tego nie powie, sam musisz na to wpaść w pewnym momencie, nie? To jest fascynujące, jak nasz umysł potrafi nas oszukiwać, że na przykład wszystko jest okej, albo że będzie dobrze, albo że pewnego dnia się obudzę i właśnie się obrócę o 180 stopni. Ja powiem ci, że do tego momentu, w którym teraz na przykład trenuję tam co drugi dzień, czy tam co trzeci dzień, staram się naprawdę dbać o siebie i przede wszystkim jedzenie. Jakieś dobre. Ja się do tego przyszykowałem co najmniej, tak jak teraz na to patrzę, przez ostatnie ponad 2 lata, nie? Bo już długi czas tam, wiesz, biegam, no ale dalej żarłem to, co żarłem, czy tam, wiesz, jakoś tak do połowy dbałem o siebie, a w końcu jeszcze wziąłem ten następny taki jakby stopień i po prostu wszystko zaczęło się tak zmieniać, nie? Łącznie z tą na przykład wagą, nie? U mnie, bo to wiesz, kobiety się tylko, wiesz, mężczyzna może być gruby i w ogóle. Nie, nie może być, nie? Też nie za bardzo jest okej, nie?
0: No bo ty się nasłuchałeś o tym agencie, o tym coś i teraz chcesz wyglądać jak jakiś taki właśnie Jason Statham albo jakiś Sylvester Stallone i tak sobie robisz właśnie kaloryferek, mięśnie, nie? Przyznaj się, że tak chcesz być
2: nie,
0: taki
2: po prostu
0: właśnie
2: chcę dłużej hero. Żyć z dobrą jakością, wiesz? Bo ludzie myślą, że jak żyją, to jest okej. Okay. A życie naprawdę może mieć zajebistą jakość i mi się wydaje, że tutaj właśnie się duża część ludzi pogubiła. Szczególnie właśnie młodych ludzi w wieku tam, nie wiem, 40 lat, nie, czy tam 45 lat. Oni myślą, że jak żyją, to już jest okej. Jak nie masz jakości w tym życiu, nie wiem, plecy cię bolą, głowa cię boli, nie masz jakości, nie, to nie jest życie, nie. Ja wolę żyć tak, jak, że, nie wiem, się budzę rano i mam ochotę coś zrobić, nie? To jest fajna sprawa, nie? W porównaniu do tego, że na przykład obudzę się i się wybudzam przez godzinę, nie? Żeby dojść w ogóle do siebie, nie? 16 karami i tak dalej. Ja już jestem na tym etapie, że naprawdę budzę się i tak sobie myślę, co dzisiaj zrobię, co fajnego zrobię, nie? Dla siebie, no i też dla innych. To też jakaś taka rewelacja, która mnie ostatnimi czasy dotknęła. Że no, coraz bardziej staje się egoistą i to jest fajne. Brzmi to bardzo źle, wiem, ale ja tak to postrzegam.
0: Jakbym miał hajsy, to też bym się wziął może za siebie, ale to tak, wiesz, trochę jest, że jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi, nie?
2: Ja tak widzę, że są jakieś takie platformy życia, że w pewnym momencie biegnie się właśnie za tym jakąś finansami. Ja akurat w tej kwestii nie cierpię. 100% się zgadzam, że jest dużo znacznie ciężej, jeżeli masz jakieś takie, wiesz, przeciwności w innych sferach, żeby dbać o to, o siebie, nie? Tyle, że czasami, wiesz, no już to ciało zaczyna się sypać, nie? Ty już masz 40 lat też i nie wiem jak, ale ja już czuję się, że potrzebuję dużo więcej pracy włożyć w to, żeby czuć się dobrze, nie? Już dochodziłem do takiego momentu i wielu z naszych słuchaczy pewnie tak ma, nie? I to jest takie żałosne, bo w wieku 40 lat można się naprawdę czuć zajebiście, nie? I to jest takie takie złudne, nie? Złudne. Ta jakość życia, to dopiero zaczynam doceniać, nie? Bo pomyśl, jakby ktoś z twojego ciała, tak jak teraz odjął, nie wiem, tam te 20 kg czy coś, nie? To jest naprawdę duży jakiś kłopok, a to nawet nie chodzi o te kilogramy, tylko chodzi o tą energię, którą się ma, gdy się żyje trochę zdrowie, nie? No jeszcze trochę i spektrum rozwoju zacznę prowadzić, tak się skręciłem w tych pierdoletach.
0: To wszystko ma sens. Jak dobrze się odżywiasz, to twój organizm na przykład mniej energii przeznacza na trawienie, więcej ci zostaje na właśnie na działanie, na chęć życia i tak dalej. No, mamy pewne zasoby energii, które możemy przeznaczyć na różne rzeczy. Trochę tak można sobie to rozpisać jak w jakiejś grze RPG, nie? I tak to działa po prostu. No, to nie jest żadna teoria spiskowa, ani żadne szulskie gadanie, tylko po prostu tak jest.
2: Absolutnie. No i nie chrapiesz i na wszystko inne, powiedzmy, tutaj masz też dużo więcej energii i więcej jakości w tym wszystkim innym dostrzegasz. No już nie będę wchodził w szczegóły, ale słuchacze nie są debilami, tak więc wiedzą, o czym mówię. Jak się ma 40, jeszcze można, powiedzmy tak. Można mieć fun, nie?
0: Pewnie, że tak. Kupiłem sobie bardzo dzisiaj pyszną czekoladkę. Jest to Ritter Sport, bardzo dobra marka czekolady w ogóle. I to jest, proszę was, kakao, 61% kakao z marakui. To jest taka cała seria, mamy tam jakieś kakao, nie wiem, z Nigerii, kakao, kurczę, z jakichś tam innych, jakichś afrykańskich krajów. I taka jest dobra ta czekolada, mówię wam, naprawdę, pycha. Prawdziwa, po prostu konkretna czekolada, nie żadne tam jakieś nadziewane gówno, nie jakaś tam Milka, tylko po prostu naprawdę dobra czekolada. Mm.
2: To dobre, jakość jest zajebista. Jak ludzie zaczną zwracać uwagę na jakość, to jest dobry kierunek. Nieważne, czy to czekolady, czy życia, czy muzyki, czy współżycia, jakość jest po prostu tym takim dziwnym słowem, którym ostatnio się bardzo kręcę, nie? Może być mniejsza ilość, ale lepsza jakość.
0: No dokładnie.
2: I we wszystkim tak jest, nie? We wszystkim. I w relacjach, nie wiem, nie musisz mieć 50 przyjaciół, którzy mają ochotę się z tobą nawalić zawsze, ale możesz mieć naprawdę 4, z którymi masz zajebistą relację, do których możesz zadzwonić i mieć dobry czas bez na przykład picia alkoholu, nie? To jest możliwe między mężczyznami.
0: Bez picia to się nie da. Bez picia to nie ma życia.
2: I ogórka
0: chlup
2: i tego,
0: w ten głupi dziób, zdróweczko twoje, Kubusiu, kochany mój, ja cię szanuję, Kuba, jesteś, w ogóle ty to jesteś, na Kuba, słuchajcie, Kuba, o, nie, Kuba,
2: się,
0: Kuba, to
2: odbiło
0: jest Kuba.
2: Się, odbiło ci się, czy nie, czy mi się wydawało,
0: nie wiem.
2: Świetny pomysł to jest, naprawdę, czy ktoś w ogóle nas słucha? Tutaj komputera nie mam.
0: Nie.
2: Ktoś tego nikt nie słucha.
0: Nie, no, około 40 osób.
2: No to dobrze. Nie, to są koncepty na życie. Ja powiem wam, tu dobry ten, mówię, że finansowo jest trudniej, znaczy trudniej zadbać o siebie, jak masz kiepsko finansowo. To ja tak, nie wiem, to jakieś bzdury, teorie tworzę swoje umysłowe czasami takie. Ale są lata, w których na przykład dbamy o głowę, nie? Jakby ustawiamy tą swoją głowę, później, nie wiem, może to się przenieść na jakiś taki wymiar bardziej fizyczny, zaczynamy, nie wiem, dbać o swoje ciało, też w jakiś sposób, nie wiem, no musimy zadbać o swoje finanse. To wszystko jest bardzo powiązane, tak mi się wydaje. Mhm. Jest to bardzo trudno zrobić razem, nie? To jest, tak mi się wydaje, że to jest niemożliwe. Ale może się mylę, jakieś wiesz, coache czy inni pierdoliliby, że to wszystko razem się da zrobić. Moim zdaniem jest to bardzo trudne do zrobienia razem, ale fajnie, żeby jakiś w tym plan mieć, że po prostu no, w tym roku dbamy o swoją głowę, żeby jakoś poukładać te swoje rzeczy. W przyszłości spróbujemy jakoś wyprostować te swoje finanse, no a następnym krokiem spróbujemy zadbać o to swoje na przykład ciało, nie? Żeby nie było za późno, nie? Bo czasami ludzie sobie hodują różne raki i inne rzeczy bardzo młodo, nie? I później już ciężko to wyprostować, to prawda.
0: Mi tam się już nie chce. Ja jestem gotowy na śmierć. Czas umierać. Te wszystkie chwile nasze tu w radio, znikają niczym łzy w deszczu. Czas umierać.
2: Najmilsze są tylko chwile. Czytam. Świetne to było. Nie, Krawiec, nie audycja może premium. Zemrzeć, bo kto by pieprzył te farmazony w tym radiu? To było trochę szkoda ciebie stracić. Tak więc...
0: Tylko trochę. Tak,
2: nie, no trochę, no... Wiesz, jakiś,
0: będzie jak z Markiem Podleckim, tak? Słuchajcie, dziś audycja, tu Krawca nie ma, no, fajny był, był jaki był, ale był. Dzwoni Kuba. Hej, hej, słuchajcie, no fajny był Krawiec, no nie ma go, no widzicie jak to jest. No to śmiesznie Wałęsę nadawał, fajne to, nie, no fajne było, fajne. No, no to tyle, no trzymajcie się wariaty, hej, hej. No i jeden dzień taki będzie smutny, a potem życie toczy się dalej, no.
2: Krawiec, co? Kto?
0: A kto to był? Aha, ten, no, ten taki głupek, no.
2: Taki błazen. Oh man, oh man, to ty tak tutaj już dołujesz czasami. Masz takie chwile, nie wiem dlaczego, czasami ci się włączy takie, nie wiem, przytulić cię potrzeba, nie ma kogo, bo ci wirus, nie wiem, nikt cię nie przytula.
0: Lodzika nie, no jesteś potrzebny. Możesz lodzika zrobić.
2: To ci ten słoń może zrobić od wieży od Danusi, a nie ja.
0: Słoń od Danusi.
2: Słonie dobrego robią, bo mają dużą trąbę, to wiesz, to tak może, wiesz, się zahaczyć. Aha, to taki masz plan. Twoim planem jest nieposiadanie planu. To też jest ciekawe.
0: No w sumie.
2: Na sumie. A w zamrażarce to coś jest ciekawego? Bo ja zawsze się pytam o tą lodóweczkę. To już moja religia taka. Coś tam masz zamrożone kotleciki jakieś czy coś?
0: Coś tam jest. Aha, schabik, tak. Schabik zamierzam zamarynować, zrobić dobry schabik. No na razie bigosem się raczę. Gar bigosu sobie nagotowałem. Są dresy, jest baseball, jest bigos i dobrze.
2: A papier? Ale papieru nie ma.
0: No nie ma właśnie.
2: Znaczy jest krót, mało, niewiele no, jest,
0: już
2: tak?
0: Malutko. Ale w poniedziałek mam zamiar z samego rana, bo się dzisiaj wypytałem, z samego rana jak pójdę, to tam będę musiał trochę walczyć, bić się o ten papier. Tam po trupach, tam z drogi, tam kopnę, jakąś babcię kopnę. Tam się wywróci, przeskoczę przez barierkę.
2: Pójdź z tym baseballem po ten papier, to było piękne. Na pewno byś jakiegoś Bilala takiego złapał, ktoś by cię nagrał, czeka facet na papie z baseballem.
0: Kopnął babcie tam z kopa i biegnie tam z 12 rolkami zadowolony.
2: Stan zagrożenia. Oh man, to jest, widzisz, to jest nowy świat. Może to jest dopiero początek, może już koniec, no ale jakaś przygoda. Mi się wydaje, że to wszystko to jest jakiś test. Przed tym, gdy naprawdę zaczną się jakieś problemy za, nie wiem, 5 czy 15 lat, nie? To trudno powiedzieć. No, ale test jest całkiem dobry, nie? Ja mam plan, ja powiem wam, że mam plan. Jakby się coś zaczęło dziać, uciekam do lasu. To jest tak, jak ty wspominałeś o tej wsi, każdy ma, musi mieć swoją wieś. To jest dobra koncepcja.
0: I zamienisz się w tym swoim lesie w takiego amerykańskiego redneka. Będziesz strzelał ze strzelby do każdego, kto się zbliży.
2: Będę jeździł na słoniu. To już ustaliliśmy.
0: Aha. Na słoniu to ja będę jeździł z Danusią, a ty tam się odwal od słonia.
2: Słoń to też będzie tego loda robił. Ten słonia już strasznie się rozchamiłem teraz, ale to już dzisiaj jest późno, to mogę. Oh man, okej, słuchajcie, ostatnia minuta. Jeśli ktoś ma ochotę jakąś dobrą radę od Rady Starców dostać, gdzieś to można jeszcze pewnie znaleźć tą audycję. Nie była taka zła. Kto tam był w tej Radzie Starców? Jak robiliśmy? Ty, ja? Martin? Ktoś jeszcze był?
0: Nie pamiętam.
2: Kurde, ależ. To nie tak dawno było, a rzeczy z lat 80. pamiętasz jak dzisiaj. Co to może znaczyć?
0: Widać nie było ciekawe. To aż takie super, żeby to pamiętać.
2: Nie było super. Ale
0: mnie
2: było,
0: to
2: było
0: zawsze okay. Jakoś tak męczyło, to takie wcielanie się w jakąś radę starców, starszyzna jakaś, to zawsze tak trochę nie po drodze mi było i tak trochę z przymusu. A ty się dobrze czułeś jako Papa Smurf 2?
2: Niekoniecznie, ale śmiesznie pamiętam było. Ja tego nie odbierałem, że jestem jakimś papem smerwą. Ty zawsze miałeś obsesję w tym kierunku, że ktoś jest papą, że mu się papa włącza. I tak sobie zawsze żartowaliśmy o tych naszych przyjaciołach nadających. Ja tak tego nie odbierałem raczej. Nie wiem, nie czułem się, że ktoś dla mnie kiedykolwiek był jakimś tam papą smerfem. Ale to wiesz, ludzie różnie odbierają, nie?
0: Pierdolić takie... Ja, nie moja bajka, man, człowieku, w ogóle.
2: Man.
0: Człowieku, wiesz, nie moja bajka.
2: Ja rozumiem, ale to wiesz, wtedy właśnie ci, co mówią, że że to nie ich bajka, to wtedy największe papy smerfy się rodzą, nie? To musisz uważać, tak. Też, bo to też jest kanał, kochany, nie? Który się możesz łatwo władować, nie? Ale nie jest źle, na razie jeszcze tak nie zalotujesz mocno tym babom. Czasami ci się włączy jakiś
0: to
2: taki.
0: To dobrze, wiesz, tak? Czasem tak? A kiedy?
2: Momenciki są, takie malutkie momenciki są.
0: Ale co wtedy, wiesz, co wtedy robię? Że co? Że co, tak mówię. Znaczy, i dlatego właśnie mówię wam, słuchajcie, moje drogie nocniki, właśnie musicie uważać na to i na tamto i na sramto, tak? Tak mi się włącza taki papa smerf, tak?
2: My już to robiliśmy, my już tam... O kurwa, ten klawiec.
0: Za moich czasów to było nie do pomyślenia.
2: O minimala! Jeszcze był z nami minimal. Ostatnio tak jadę, kurwa, krawiec, przestań, proszę.
0: Aha, w ten sposób, że o kiedyś to było, pamiętam jak dziś. Aha, no ale był, no to tak chciałem wspomnieć, no to co mam nie wspomnieć, no był.
2: Ale to już było 44 raz, krawiec.
0: Tak?
2: W przeciągu ostatnich 6 miesięcy.
0: No nie pierdol, nie, no, serio?
2: Nie, to akurat o tym to nie, no ale czasami są... Są momenty, powiedzmy tak, nie?
0: Kurde.
2: No, ale...
0: To niedobrze.
2: Znaczy, ale to jest... Wiesz co? To jest takie... też tworzy jakby taki dobry oddźwięk, że to jest takie jakby... Kurde, familia. Takie znane słuchaczom. Oni już to znają. To jest ich radio. I wtedy są w stanie zgadnąć jakby, co powie krawiec. I to powoduje, że od czasu do czasu czują się dobrze. Mi się wydaje, że jako socjotechnika to jest bardzo dobra rzecz, rozumiesz? To nie zmienia tych takich, wiesz, stałych momentów. To zawsze jest taki, wiesz... Wtedy się ludzie dobrze czują. Wtedy się czują, że są w domu, nie? Tyle, że wiesz... Ja już tego, nie wiem... Słucham tyle, że wiesz... Za dużo, nie? Za dużo słucham. No ale fajne miejsce, tak więc mam nadzieję, że mimo tych kataklizmów dacie sobie radę.
0: To są etamizmy, pisze Adriano. To są etamizmy. No.
2: Etam to jest hardcore w tych
0: jak on o tym kangurku Kao po raz kurwa milionowy. Ja pierdolę, kangurek Kao.
2: Oh god.
0: Jest dramat. No, ale cóż, no...
2: Naprawdę jest. Ale to już jest, wiesz, to już są poważne, to już jest Xanax.
0: To już jest wyższa szkoła jazdy.
2: To już jest next level, kochany. To już jest... Ale niektórzy też to lubią, to jest, wiesz, to jest... Każdy ma swojego słonia, powiedziałbym tak dzisiaj. Rozumiesz? Każdy ma to, co lubi, kochani. Ja i co, właśnie... wypiłeś już tą żółdóweczkę?
0: Nie, jeszcze zostało troszeczkę, odrobinkę na dnie. No to twoje zdrowie, Kuba. Fajnie, że zadzwoniłeś. Naprawdę się cieszę. Jesteś, jaki jesteś, ale jesteś. No, zdrowie.
2: Tak, jestem dla was, kochani, a szczególnie dla ciebie. Jestem tym twoim słoniem, krawiec. Nie zapominaj o tym.
0: Nie psuj mi moich fantazji erotycznych, bo to wyobrażam, że siedzę na tobie... I razem z Danusią to mi się odechciewa, wiesz?
2: Takie kamizeleczce, ja ci mówię. Takie, wiesz, srebrne guziki, bez podkoszulki, tak ci, wiesz, te od czasu do czasu, wiesz, zawiewa, że sutka można zobaczyć. Piękne to jest, po prostu jest wizja, naprawdę.
0: Ja sobie raczej wyobrażam inne rzeczy. Że i ja jako ten tygrys i Danusia z batem, nieważne,

0: słuchają, a nie płacą. Tak.
1: To jest ciekawe. Tak. To jest ciekawe. A i ty później się dziwisz, że nie ma na ten papier toaletowy. Okay.
0: Dobra, okay. Kuba, wariacie, ty jeden, ty. Trzymaj się, no.
1: Trzymaj się. Hej, hej, hej.
0: Hej, hej, hej.

Dobra, to ostatnie chwile audycji. Jak ktoś ma ochotę jeszcze dryndnąć, to proszę bardzo. Najlepiej jak to będzie jakiś wariacik i coś tutaj podkręci jeszcze atmosferę. A jak nie, to sobie idę.

O, proszę, nagle słuchalność skoczyła. 42 słuchaczy. Słuchaczy i słuchaczek być może. Może jakaś kobieta zadzwoni i mnie na przykład zauroczy, skusi. No nie wiem.

jedyne chyba takie radio, nie? Gdzie prowadzący łoi wódę, gada z jakimiś dziwnymi ludźmi. Gdzie dzwonią też jacyś dziwni ludzie. Gdzie są audycje takie, gdzie sobie wspominamy i wzruszyłem się, przepraszam, ale to nie wstyd płakać. O, i ktoś właśnie wyłączył radio. 41. Ktoś się poczuł zażenowany. Taki poziom audycji? Ja sobie wypraszam, nie będę słuchał takiego radia. To są jakieś głupoty. To nic nie wnosi. Włączyłem z nadzieją, że usłyszę jakiś mądry głos, a tu takie pierdoły? Przepraszam bardzo. Czuję się zażenowany takim poziomem audycji. Naprawdę, to mnie w żaden

sposób intelektualny nie rozwija, to jest byle jakie, to jest miałkie. Przestaję słuchać tego radia w dniu dzisiejszym i oświadczam kategorycznie, że tego debila Krawca skreślam z moich, z listy moich tych, no, nadających, których słucham, mówię w tym momencie nie. Koniec z tym. Do widzenia.

A jednak ktoś wrócił. Znowu 42 osoby słuchają. Czyli ktoś jednak sobie tak wyłączył i pomyślał, kurczę, może jednak dam mu jeszcze jedną szansę? Może dam mu jeszcze szansę. Może coś powie mądrego. Może mnie jakoś ubogaci. Ale to tak w drodze wyjątku. Włączam i posłucham, ale to tak w drodze wyjątku. Dobrze, co on tam gada? Znowu jakieś głupoty puszcza? Nie, koniec. Przestaję słuchać tego nocnego radia. Mam dosyć! Włączam sobie jakiś program popularno-naukowy, są audiobooki. Dosyć już z tym nocnym radiem. Naprawdę, to już jest przesada. Takie gadanie o niczym. Takie po prostu smrakloki ciągle. Jakieś głupoty. Dość już marnowania mojego czasu.

Dobra, walę Kielona za wasze zdrowie. Co to za przedziwny płyn z żyta, czy tam z ziemniaków? Przeźroczysty taki. Właśnie patrzę teraz przez ten kieliszek na naszą stronę internetową. Jak to się pięknie załamuje światło w tym kieliszku. Naprawdę, to jest jakaś magia w tym. Magia. No to co? Wasze zdrowie. Zdrowie wasze w gardła nasze.

coś się dziwnego dzieje. Im więcej piję, tym bardziej jestem trzeźwy. To jest dziwne. Może to chodzi o to, że im więcej piję, tym bardziej mi się ręka trzęsie i więcej rozlewam. Czyli im więcej piję, tym mniej piję. No, to ciekawe.

po prostu ruchaj, tak. 44 słuchaczy, czyli magiczna liczba. Dziwne, to jakaś magia tu się rodzi. No, 44, tak. Właśnie 44, to jest ta liczba właśnie, która, no... magiczna liczba i Zbawiciel, 44, czyli ten właśnie, który uratuje ten kraj właśnie. Przyjdzie Mesjasz, 44 i sprawi, że jednak będą jakieś szanse dla radia, tego radia,

tak mówiąc serio, jednak mnie trochę zastanawia to, że jakiś byle szmendak, jakiś człowiek, który nie ma nic zupełnie do powiedzenia, wejdzie na streama i ma zawsze, nie wiem, tam miliony słuchaczy od razu. Donate, lecą, ludzie zainteresowani. A my się, ja tutaj próbuję jakąś imprezę zrobić, pogadać z wami o życiu, o trochę o poważniejszych sprawach, ale w takiej luźnej atmosferze, muzykę puszczam, też, no, jakąś tam ciekawą, no nie wiem, raz metal, raz disco polo, a nie ma chętnych, żeby w ogóle tutaj jakoś się odezwać, żeby coś wnieść, żeby jakąś tutaj zadymę zrobić, a jak Kononowicz wejdzie na antenę i powie: Szanowni Państwo, kochani moi, znowu sradek, bo tak trzeba o nim mówić, sradek zasrany, który miał mi wersalkę dać i nie dał, jest po prostu śmieciem dla mnie. O, zaraz tam, od razu miliony, w ogóle, Krzysiu, kochamy cię, wysyłają mu pieniądze, paczki, w ogóle, cała Polska szaleje, a no to nie wiem, to świadczy jednak o trochę o ludziach, że lubią takie byle co, nie, trochę. Dobra, no, ja też jestem byle czym, potwierdzam, takie właśnie byle co i to się nigdy nie przebije. To nie ma szans. Ja nie widzę żadnych szans rozwoju własnego radia. Żadnych. Już nic. Koniec. Nie ma. W sumie to się cieszę, że jest jak jest. Jesteśmy tutaj w kameralnym gronie. Jakaś tam społeczność jest. Jakiś taki wódczany klimat mnie dopada chyba. Taki maruda się robię, nie? Czy nie? Jak myślicie? Taki wódczany, taki mrukliwy, wódczany kompan wasz wieczorową porą. Mrukliwy, wódczany kompan.

ale założę się, że jakbym rzucił taki jakiś toksyczny temat, że na przykład ktoś tam mnie wkurwił, nie? Że na przykład ten potrzeba, ten po prostu ten potrzeba, on po prostu, mieliście rację, on zawiódł, on zdradził, on jest podstawiony, to jest agent, mieliście rację, on zhakował radio, on zamierza zniszczyć, on jest po prostu, to jest szkodnik. To zaraz by ktoś zadzwonił i powiedział, o, Krawiec, wiesz co, poruszyłeś ważny temat. To naprawdę jest, ja od początku to mówiłem, wiesz co, on cię chciał wycyckać, on cię chciał wykorzystać. Zaraz by się ktoś znalazł. Może w ten sposób trzeba jakieś takie aferki kręcić, nie? Że właśnie tutaj zaszkodzić, zniszczyć coś, zaraz będą chętni. W tym kierunku trzeba iść. Ja już rozgryzłem. Okej, dobra, to już wszystko wiem.

Może chociaż na koniec ktoś zadzwoni i powie: krawiec, pierdolisz, stoczyłeś się, nocne radio się już w ogóle zepsuło, tego już się nie da słuchać, to jest już końcówka, ja to przewidywałem. Może chociaż taki jakiś, nie wiem, jakiś Czarnowic może zadzwoni na koniec. Ostatnie chwile.

0: Pewnie, że tak. Znaczy, pewnie, że tak, trzeba grać na emocjach, pisze Orzech. No tak. O, jednak się jeszcze znalazł jeden odważniak.
1: Cześć. No jak już tak nakręcasz, to mówię, zadzwonię, powiem, że chujowe radio skończyło się już dawno temu. I...
0: No, a za co najbardziej nie lubisz nocnego radia?
1: Nie no, żartuję, kurwa.
0: Ale szczerze, szczerze, co jest takie najchujowsze? Takie wiesz, takie, że po prostu takie byle jakie, takie, że się skończył, że takie do dupy, takie po prostu toksyczne, takie po prostu, wiesz, po prostu, no, takie, to jest masakra, umówmy się, to jest po prostu jakaś masakra, jakieś nieporozumienie po prostu, no.
1: No, nie no, ja lubię radia, nie? Tam są poszczególne jakieś tam audycje, jakieś tematy, czy mnie trochę wkurzy. No dobra, nie będę przekinał.
0: No, o! Co cię wkurwia, o!
1: No, obecnie nic mnie nie wkurwia.
0: A coś mówiłeś, że coś cię tam wkurwia.
1: No bo tak mówię, ja mówiłem, że zadzwoniłem. Mówiłeś, żeby zadzwonić, powiedzieć, jakie to chujowe radio. No to dzwonię, masz. Chujowe radio, jebać was. I tyle, no.
0: O!
1: Lepiej.
0: Kij wam w nery. Tfu wam na ryj, wy pseudoradiowcy.
1: Nie, no tak, dzwoni, chociaż nie mam, nie wiem, co mam ci powiedzieć tak naprawdę. Nie mam jakiegoś tematu, widzę, że wódczamy klimat przy sobocie.
0: No trochę,
1: wiesz, sobota, tak. Tego radia, to też wydaje mi się, że słucha większa część, to może jacyś, nie wiem, introwertycy, czy często dzwonią ci sami ludzie, większość się raczej nie udziela, nawet pewnie masz dużo stałych słuchaczy. Którzy jeszcze nie zadzwonili, nie? Tam, nie wiem.
0: No.
1: Tak mi się wydaje. I to też, wiesz, no większość to mi się nie chce już jakoś tak słodzić, czy nie wiem, ale wydaje mi się, że to trochę ludzie, przynajmniej większość, tak ja oceniam, że to jakoś ponad przeciętną trochę ludzie słuchają, nie?
0: Ale to mówisz, o sobie teraz, tak?
1: Znaczy nie, wyłączając mnie, nie? Mówię o reszcie, nie?
0: No, dokładnie.
1: No, widzę, że się z tym zgadzasz. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No i gitara, nie?
0: A co tam teraz robisz ciekawego?
1: No, ja pracuję. Ja jestem bardzo ciężko pracującym człowiekiem.
0: W sobotę pracujesz? Czemu tak?
1: No, czasem nawet w niedzielę pracuję. Trzeba robić hajs, panie.
0: A co ty tam robisz? Jeździsz wózkiem widłowym, tak?
1: Nie jeżdżę wózkiem. No przecież Etam się pytał. Mówiłem wam, że nie, żadnym wózkiem widłowym. Robię w transporcie, no.
0: Aha, czyli ty tam notujesz w notysiku, że ten ma przyjechać o 15, a ten o 16, tak?
1: Nie.
0: Nie?
1: No nie.
0: Czyli tam dzwonisz i mówisz, niestety transport odwołany, tam czy coś, nie wiem.
1: Nie, nie dzwonię.
0: Nie, też nie, to nie trafiłem.
1: No widzisz, no chyba nie trafisz. No.
0: To nie wiem, jakieś tam nosisz beczki, no nie wiem. Tam.
1: Nie, nie noszę beczki, ale no i robiłem i takie rzeczy w życiu, że tam nosiłem. A to już wcześniej. Za mało lata, jak się dorabiało, na przykład kontenery rozładowywałem, nie?
0: A masz dzięki temu mięśnie wyrobione?
1: Znaczy dzięki temu to mam spierdolony kręgosłup, mięśnie wyrobiłem sobie sam.
0: Aha.
1: No, tak powiem.
0: Powiedz coś o sobie więcej. Lud, no, słuchaj, słuchacze się domagają. Napisał tu właśnie na czacie. Chciałbym wiedzieć, kim jest Janko Muzykant. Niech on powie coś o sobie. Tak ktoś tu napisał. O.
1: Nie, nie lubię o sobie. No nie wiem, co was interesuje. No to nie wiem, może coś tam powiem. Ale nie chcę się za bardzo odsłaniać. Ja tutaj, wiesz, nie prowadzę audycji. To nie są audycje o mnie. Zadzwoniłem, może tam, wiesz, wygadałem się na temat paru osób, ale wydaje mi się, że mam pełne prawo do tego, jeżeli ktoś przedstawia, bo też można było to odebrać w ten sposób, że byłem chamski, skomentowałem czyjeś życie i wiesz, i tak się nie powinno robić. Tak, zgadzam się z tym, jednakże masz prawo, a nawet obowiązek skomentować coś, jak uważasz, że jak ktoś opowiada o swoim życiu i potem daje ludziom recepty, i gada bajki. No to jednak uważam to za szkodliwe i ktoś powinien to podnieść ten temat i skomentować.
0: Twój ulubiony temat, tutaj krytyka, że ten mi się nie podoba.
1: Właśnie, dlatego tak okrężną drogą idę, wiesz.
0: Ale żeby tak, nie, ale tak nie zakręcasz, tak zakręcasz, że chcesz tak wkroczyć tutaj.
1: Nie chcesz
0: jednak, no dobra. Ale to dobrze. Mniej takich może tematów, że tam oceniamy kogoś, nie? Jaki jest.
1: No właśnie, dlatego a bardziej mówię, tak, zostawmy to, nie chcę. No, powiedziałem raz swojej.
0: No, dokładnie, no. A bardziej tak po prostu, wiesz, dzwonisz, żeby sobie tutaj się odezwać jakoś, żeby coś tutaj rozruszać, audycję, no. To ja chwalę.
1: Za bardzo tematu tak troszeczkę, wiesz, na furiacika, nie? Powinienem jeszcze zapytać, a jaka audycja i a jaki, to trzeba wyciszyć radio?
0: Jaki ja temat tego... dzisiaj, nie? A no. To powiedz, jakiej muzyki słuchasz? Przynajmniej tyle powiedz o sobie. O.
1: To znaczy szczerze, ja już w życiu przerobiłem od klasyki po death metal, nie? Więc różnej, różnistej słuchałem.
0: No. To
1: nie mam
0: tak
1: jakiegoś
0: jak
1: tam ulubionego gatunku, nie? Ostatnimi czasy najbardziej, chociaż rzadko słuchałem, to najbardziej jakaś tam elektroniczna albo rap ostatnio. No ale mówię, słuchałem klasycznej jakiejś gównianych popów, metalu, rocka, death metalu, nie wiem, Venom, mówi coś ci?
0: Pewnie. Czyli Slayer. Tak, czyli wszystko, co dobre, nie? Czyli tak wybierasz sobie z danego gatunku jakieś fajne kawałki, to też tak mam trochę.
1: Otóż to. To takie okresy miałem w życiu, że wiesz, raz ci wchodzi lepiej ta muzyka, raz ta, potem znowu wracasz do tej, co było wcześniej i tak to się toczy, taki soundtrack mojego życia, nie? Jakby, nie wiem.
0: Dokładnie.
1: Jak to się kręci jakoś, panie.
0: No to chlub ten głupi dziób, za tych, którzy pracują w weekend, wypiję.
1: A powiem ci, że kusisz, nie? Ja już długo nie piłem i tak słyszę, ty sobie, wiesz, że to jest niedobre, tam raz na kiedy trzeba, ale ty to coś, zaczynasz się rozpędzać, panie.
0: No, trochę tak.
1: No właśnie, ale i kusisz, nie? Ja tak myślę, jeszcze z miesiąc, półtorej tak sobie dam jeszcze, bo ostatnio coś tam było na Sylwestra. Myślę, jeszcze z miesiąc, półtorej i jakiś gruby balet musi być, bo już mnie zaczyna trochę świeżyć.
0: A miałeś trochę problem z alkoholem? Swego czasu?
1: Znaczy, z alkoholem nie miałem problemu, ale miałem problem z innymi rzeczami i aha. Nie chciałem potem zastępować jednego drugim i tak, no. Ale wiesz, jestem ojcem, teraz muszę być poważnym przykładem, chociaż pewnie po tym, jak się wypowiadam i to niektórym ciężko uwierzyć, ale tak staram się być przykładnym tatą i poważnym, choć nie zawsze wychodzi, no.
0: A synek ale... czy córeczka?
1: Córeczka i czasem nie za często, jak jest okazja, że na przykład córeczka ląduje u dziadków, no to jak mi się tak nazbiera przez dłuższy czas, że wiesz, nic, to mam tak, że lecę opór, nie?
0: No. Ale dziecko wszystko zmienia, nie? Jednak.
1: Oczywiście, że tak.
0: Zupełnie oczywiście. Inne spojrzenie na życie, wszystko ale to, się nagle wiesz, zmienia.
1: Truizmy to są takie i takie banały to słychać, jak sam tego nie doświadczysz, bo nie masz pojęcia tak naprawdę. Ja też to, jak ktoś mi mówił, jak nie miałem dziecka, to tak sobie bierzesz jako takie... Ale jak się to dziecko pojawi, to serio. Świat staje na głowie, nie?
0: Wiesz co, ja jestem mocno sensytywny, więc potrafię się wczuć trochę w twoją sytuację, wiesz?
1: Mam podobnie. Wydaje mi się, że coś... Nawet za bardzo, że chyba... Ja nie mam pojęcia, nie mogę... wiedzieć, jak inni czują, ale wydaje mi się, że jestem, bardziej się potrafię wczuć w innego człowieka niż reszta ludzi. Nie wiem, tak mi się wydaje, nie?
0: Krawiec, zrób se dziecko, bo zginiesz. No tak, ale ja już jestem spisany na straty trochę. Słuchajcie, są różni ludzie. Jedni żyją po to, żeby może, żeby, nie wiem, coś wam powiedzieć ciekawego i żeby umrzeć. A jedni żyją po to, żeby mieć fajną córeczkę i żeby w tym odnaleźć jakiś swój sens życia. I na tym to polega. Jesteśmy różni. To, tak sobie, wiesz, wyobrażam, co możesz czuć. Taka mała kopia ciebie, takie śmieszne, małe, biegające koło ciebie, które jest trochę tobą.
1: Właśnie ja tak bym chciał, żeby nie za bardzo tak mną była, nie? Tak staram się, żeby troszeczkę inaczej podchodziła do wielu spraw. No.
0: No bo
1: ja dużo rzeczy sobie przegrałem w życiu przez to, jaki byłem. Nawet przez to widzisz, szybko, pewnie już zdążyliście zauważyć, że dość szybko mi się przepala bezpiecznik.
0: No, no i dobrze, no.
1: Dużo problemów przez to miałem w życiu, ale też z drugiej strony potrafiłem załatwić takie rzeczy dzięki temu, że inni chodzili, dobijali się, pukali i wiesz, to trwało dużo czasu, nikt tego nie załatwił. A ja poszedłem, przepalił mi się bezpiecznik i załatwiłem.
0: No tak czuję, że jesteś trochę takim ziomeczkiem, który jak trzeba, to potrafi, wiesz, tam, nie wiem, kurczę, walczyć o swoje, czy tam, no trochę no właśnie też w życiu przeżył różnych sytuacji i tak dalej, nie? Ale i właśnie to dziecko to tak zmienia człowieka, nie? Bo pewnie zdajesz sobie sprawę, że to dziecko jest w ciebie zapatrzone i że, no tak w ogóle jest do pewnego momentu, że dla córki ojciec jest takim ideałem, takim, wiesz, takim po prostu wzorem, takim menem i po prostu takim, wiesz, księciem z bajki trochę, jest takie mocno zapatrzone dziecko w ojca. To się potem zmienia, no więc dziecko bierze przykład. Taka córeczka to w ogóle, nie? Z ciebie będzie brała przykład, więc masz pewną odpowiedzialność w związku z tym.
1: No właśnie dlatego staram się, wiesz, być z czasem coraz lepszy. Staram się jak mogę ze wszystkich sił. Gdybym nie miał tego dziecka tak naprawdę, to patrząc na to, co było wcześniej, to ja nie wiem, co ja bym dzisiaj robił i gdzie bym był, ale to by się naprawdę mogło różnie skończyć. Nie? Tak.
0: No.
1: To mnie, z jednej strony mi się wydaje, że trochę mnie uratowała malutka.
0: Na pewno. No.
1: No powiem ci, też byś inaczej patrzał. Wszystko by ci się pozmieniało. Tylko jakbyś miał dzieciaka, by ci taki mały krawczyk biegał, albo krawculka mała. Panie.
0: No, z pewnością. Tak by było.
1: Dobra, widzisz, miał być melanżowe tematy jakieś, a my wchodzimy
0: na filozofię.
1: No właśnie, filozofia życiowa.
0: Ale to...
1: No, ja nie mam nic przeciwko, chcesz o tym rozmawiać na takie tematy, ja nie mam. Zadzwoniłem, żeby dalej się kręciło. Jakoś, nie? Pociągnąć trochę dłużej tą audycję.
0: No i dobrze. A co taki jesteś, jakiś zdyszany?
1: No ja jestem cały czas w ruchu, panie. Cały czas ogarniam.
0: No i dobrze, no. Ruch to zdrowie.
1: No tak.
0: A córeczka, to mnie ciekawi, jak się nazywa córeczka, zdrać imię chociaż.
1: Czy nie wiem, czy chcę.
0: Powiedz.
1: To jest takie starodawne polskie imię.
0: O, tym bardziej jestem ciekawy.
1: Nie, chcę się wychylać.
0: Jaki tajemniczy słuchacz.
1: Chcę za dużo o sobie powiedzieć. Może kiedyś, nie wiem, ci na priwie mogę powiedzieć. Jakoś, no nie wiem, mam jakieś opory przed tym, żeby się tu odkrywać, wiesz.
0: Teraz jakie są popularne imiona? Zuzia?
1: To teraz są albo Wiktorie jakieś, kurwa, Glorie, nie wiem, ludziom
0: pojebało. Gloria!
1: Jessiki, nie wiem.
0: Jessica. Teraz jest moda na takie dziwne imiona, nie? Jakieś takie albo dziwne, albo z zachodu. To już nie te czasy, gdzie była Ania, Asia, tylko tak.
1: No właśnie.
0: No i fajnie, no stary, no wiesz.
1: Które na przykład znam małego chłopczyka Polaka o imieniu Colin. No i spoko. Nie wiem, czy tym rodzicom tak nie ma polskich imion, tak zapatrzeni wszyscy w ten zachód, że już dzieci nazywają Brian Colin. Trochę mnie to bawi, nie? Każdy, wiesz, robi tak, jak czuje, no ale śmieszne to dla mnie jest.
0: A ja akurat wierzę w to, że imię ma w sobie jakąś moc, wiesz? Że imię...
1: Ci, że też...
0: To tak jak w grach RPG, w grach komputerowych, że nadajesz jakieś imię i powiedzmy, nie no, w grach tak w sumie nie ma, ale Wiesz, także imię to jest jakiś tam plus jeden do tego, minus jeden do tego, jakieś takie, nie wiem, predyspozycje.
1: Wiem, do czego pijesz, pijesz i też uważam, że ma to jakiś wpływ, na pewno. Takie jest moje zdanie, nie?
0: Na pewno działa to tak, że jak jest jakieś takie imię śmieszne czy dziwne, no to potem jakoś tam rówieśnicy patrzą inaczej na dziecko. Jak jest imię zwyczajne, znaczy chodzi mi o to, że jak jest imię bardzo zwyczajne, to będzie to predysponowało dziecko do tego, żeby było bardziej zwyczajne. Takie, wiesz, standardowe, zwyczajne, a jak jest takie imię jakieś bardzo dziwne, nie wiem, Elwira, nie? No to będzie z kolei... Ale to nie wiem w sumie, czy to prawda.
1: Znaczy, no... Na pewno to może mieć taki wpływ, jak dasz jakieś tam, nie wiem, dziwne imię, jakieś takie, wiesz, że dzieci się będą śmiały, no to już na starcie dziecko może mieć zrysowaną psychikę tylko przez to imię, nie? To na pewno też może mieć jakiś wpływ. Wiesz, o co chodzi, dasz jakieś, nie wiem.
0: No.
1: Wiesz, jakie są dzieci, nie? Z byle powodu potrafią i ktoś tak na ciebie siądzie od malutkiego i będą wyśmiewać to twoje imię, no to też na pewno zaboli, też na pewno będzie miał to jakiś wpływ na dalszy rozwój psychiczny, nie? Tak coś mi się wydaje.
0: No, dzieci potrafią być okrutne.
1: No są, no dzieci są szczere. To jest to, że dzieci są szczere. One nie mają tych mechanizmów, wiesz, żeby tam wszystko dookoła jakoś walą prosto z mostu to, co czują i tyle. To jest, nie wiem, tego się powinniśmy chyba nauczyć od dzieci. Jakby wszyscy tacy byli, to jednak ten świat byłby trochę lepszy, mi się wydaje.
0: No, może... Bardziej dziecięcy może byłby.
1: Nie o to chodzi, żeby ludzie tak do siebie bardziej prostolinijni, bez żadnych takich gier, o to mi chodzi, nie? W tym sensie.
0: No, czyli byłby świat bardziej taki w stylu
1: prawdziwy.
0: Dziecka, bardziej prawdziwy, dziecinny, tak. No, taki bardziej jak dziecko, no, taki byłby świat. To by miało swoje plusy i swoje minusy pewnie. Bo jednak dorosłość to jest inne zachowanie i może to też jest czasami potrzebne. No, czasami tak tęsknię właśnie za takim światem, który jest bardziej szczery, taki dziecięcy, ale to by też miało pewnie minusy, nie? Takie filmy jak Władcy Much to pokazują, że... No.
1: Serio takie coś podnosi się na przykład. Ja tam, wiesz, nie chcę obrażać czy coś, ale jak też podniecacie się tym Walaszkiem, serio, to jest takie dzieła, on robi, żeby to rozkminiać. Mi się wydaje, że takie fik, kurwa, od sztancy, wszystko tanie, byle co. No, znajdzie się na takie gówno, miliony much nie mogą się mylić. To jest, nie wiem, nie chcę tam obrażać nikogo, wiesz, no każdy ma tam jakieś swoje, ale ja nie widziałem nigdy w tym nic głębokiego, w tych... Disco Polo przeróbkach jego, w tych bajkach czy coś, nie wiem, no takie to...
0: No w tym nie ma nic głębokiego raczej, ale jest to specyficzna twórczość, taka, no, zabawna, fajny humor, czasami ma swoje lepsze i gorsze dzieła. Nie wiem, no to jest kwestia, wiesz, na dłuższą rozmowę pewnie.
1: Tylko mnie to nawet rzadko kiedy bawiły te. Tak, wiesz, rzadko kiedy Warga Dygła, jedynie co tam przy tej blok ekipie, tam czasami, nie oglądałem tego za dużo, parę obejrzałem z ciekawości i tak, no to jeszcze tak niekiedy nawet Warga Dygła, a tak reszta tak są, troszeczkę...
0: Są różne gusta też, no...
1: Ja mówię o sobie, no, ja nie, wiesz, pewnie. Ja nie oceniam nikogo po tym, no. Ja mówię o sobie, nie, teraz.
0: Jasne.
1: Tylko też nie rozumiem, jak tam... rozmawiacie i staracie się rozbić to na jakieś czynniki, coś tam. Ja rozumiem ciebie, że tam możesz się podniecać, że kreska, coś tam, to jest twój fach, nie? Ty tym żyjesz. To jeszcze takie coś rozumiem, ale doszukiwać się tam jakiegoś drugiego dna, że to jakieś głębokie coś tam, on wielki artysta. Serio?
0: Nie, nawet sam kiedyś mówiłem, że Walaszek w pewnym momencie sobie powiedział coś w stylu, a ci Polacy to tak, wiesz, byle co, disco polo, będę sobie tutaj zarabiał, i robił gówna, trzepał na potęgę, dwa razy w tygodniu wypuszczę filmik i myślę, że trochę tak było, że to jest taki trochę zmarnowany talent, nie? Że on sobie po prostu postanowił zarabiać i tyle, ale mimo wszystko myślę, że jest to bardzo zdolny człowiek, który no, zrobił i tak dużo więcej niż większość twórców tutaj różnych producentów, reżyserów w Polsce. No.
1: Możliwe, ja się tam nie za bardzo znam na takiej popkulturze. Nie
0: on
1: wiem,
0: on był też taką gwiazdą kina ofowego. Jeszcze ja się trochę na nim wychowałem. Może trochę nostalgia tutaj działa też, nie? No.
1: Ja tylko powiedziałem swój punkt widzenia. Ja nie mówię, że ja mam we wszystkim rację. Ktoś tak może odebrać, że ja teraz ja będę, wiesz, wszystkich pouczał, mówił, jak jest dobrze. Nie, to jest mój punkt widzenia. I ja rozumiem, że każdy może mieć inny. Proste. No, jest też pewnie na pewno wiele rzeczy, nie wiem, których ja lubię i ktoś by powiedział, że to głupie. I...
0: O, jakieś butelki tam się walają.
1: No coś wyrżnął orła, teraz nie patrzyłem.
0: No spoko, a ja z kolei, wiesz, tutaj przedstawiam swój punkt widzenia i na tym to polega, że sobie tutaj gadamy. Dobra, stary, dzięki, wiesz, że zadzwoniłeś, więc ten...
1: No, kończysz waść?
0: Kończę powoli, bo już jestem pijany, faktycznie. W końcu mnie trafiło chyba.
1: Właśnie słyszę, gadka zaczyna się łamać.
0: No, trochę siada dykcja.
1: Wiesz, tam powiedz, kontroluj. Wiesz, że to nie są żarty, nie? Ja tam słyszałem o tacie, mówiłeś, tata miał z tym problem, więc przemyśl czasem, nie? Czy warto, bo to rozpędzić się z tym bardzo łatwo, nie? Potem nawet się nie obejrzysz kiedy i przekroczysz już pewną linię. Nawet sobie nie znasz tego sprawy, kiedy tą linię przekroczysz. Nie?
0: No ale co by nie mówić, to sobie tata żył krótko, bo krótko. W sumie chyba zginął, jak był jeszcze młodszy niż ja teraz, nie wiem. Nie, chyba nie. Nie wiem, 40... No, nie wiem, 39 chyba. No, chyba tak, chyba młodszy był. Ale wiesz, żył krótko, ale intensywnie bardzo, nie?
1: Wiem, ja słyszałem, jak opowiadałeś o tacie. Równiacha musiał być.
0: No, taki niezwykły bardzo człowiek, tak.
1: No, tacy ludzie dodają kolorytu, nie? Naszej smutnej rzeczywistości.
0: No, on to jeszcze żył w takiej rzeczywistości, która była smutna, wiesz, jak pizda, nie?
1: Ja rozumiem. Mam te czasy. To...
0: A sam był jak z innej bajki, no to taki duży kontrast.
1: Dobra, nie będę cię już tu przeciągał na siłę. Kończ, panie, trzymaj się, tylko ogarnij się, skończ klać. Tam raz na kiedy, wiesz, jakiś grubszy melanż, a tak, to trzymaj się, weź spróbuj poogarniać te swoje sprawy i tyle, nie?
0: No, zobaczymy. Zobaczymy, czy znajdę w sobie siłę, żeby się ogarniać.
1: Wiesz, jak to jest najlepszy sposób? Spójrz w lustro i zacznij sobie cisnąć, co sobie rujemy. Ja miałem parę razy tak, że się w życiu poddałem i też przez długi czas tym trwałem, ale w końcu za ten stan zaczął mnie wkurwiać i w końcu spójrz w lustro i tam niektórzy mówią, mów se, że jesteś dobry, chuj wie co, nie. Wyrzuć sobie to wszystko, powiedz, co ty zrobiłeś, do czego doprowadziłeś. Wkurw się, zrób, żebyś się wkurwił, a potem to wkurwienie zamień w energię i zobaczysz, co się stanie. Taka moja mała recepta.
0: No dobra.
1: Dobra, trzymaj się, chłopie, i do następnego.
0: Nara, nara, trzymaj się, hej, hej. To był Janko Muzykant, a ja już powoli odpływam, już końcówka audycji. Jak ktoś ma ochotę zadzwonić, to proszę bardzo.

A co mi zostało na tym świecie jeszcze? Tylko pić, pić. Jedyny sposób, żeby przetrwać w tym smutnym jak pizda kraju.

0: jest, dude. Okej, dzięki za słuchanie. Trzymajta się Barry White'a. Smykam, idę spać chyba. A jeszcze sobie Bigos może zjem. No, to tyle. Do usłyszenia się z wami kiedy? Jutro w sumie, bo już jest niedziela, czyli w poniedziałek. No, to pa pa, hej. Trochę... tu zerwało połączenie trochę na OBS-ie. No niestety. Ale chyba wznowiło szybko. Zdradzisz słuchaczom już teraz, chociaż rąbek tajemnicy, co tam cię łączy z tą wspólnotą, czy zachowasz to na audycję?
1: Nie, no zdradzę.
0: To może się zapytam tak, czy to ty może byłeś jedną z tych osób, które zadzwoniły, skontaktowały się, bo miały jakiś problem i dostały pomoc od tej wspólnoty i od Michała?
1: Znaczy, pomoc czy pomoc to jest dwie różne rzeczy. Natomiast faktycznie byłem taką osobą, która się zaangażowała, natomiast to był angaż bardzo krótki. Znaczy, powiem ci tak, jak byłeś kiedyś robił audycję na przykład o czarnej magii albo o rytuałach, to bardzo chętnie się dozwonię do ciebie i pogadam. Bo ja w tym dużo do tyczenia, nie? Natomiast ja tam do nich pojechałem tylko po prostu dlatego, ponieważ przyszło mi do głowy, że potrzebuję oczyszczenia. I potrzebowałem oczyszczenia. Oni to nazywają nie egzorcyzmy, tylko nazywają to uwolnienie. Naprawdę to dało, przynajmniej w moim przypadku dało się wyczuć, że coś fizycznie z nami zeszło. Ale to oczywiście wygląda w tym przypadku, teraz wygląda to tak, no, śmiesznie, nie? Ale powiem ci tak, jak to było dokładnie w moim przypadku. Na samym początku, zaraz po tym, jak rozstałem się ze swoją, bodajże moją małżonką, która zostawiła mnie dla mojego najlepszego przyjaciela, strasznie weszłem

0: Zacząłem robić mnóstwo rytuałów. I niektóre rzeczy, zdały się takie rzeczy, że czasami rzuciłem je na ścianę, połamałem sobie palce, połamałem sobie nogi. Nogi nie, przepraszam, palce. Złamałem sobie nos. I... No dobra, jesteś tam?
1: Jestem, słucham.
0: No. I nie do końca taki sożarty, bardzo głęboko w to weszłem i naprawdę tak się do końca zakręciłem, że nawet... No Jezu, weź przystał. Jest, pewnie. Właśnie. A krawiec. Wiesz, jak wygląda rytuał spętania. Wiesz, co jest spętanie?
1: Uwięzienie demona.
0: Nie, nieprawda.
1: Nie?
0: Rytuał spętania to jest spętanie. Czyli jeśli jakaś osoba cię zostawia lub jakąś osobę kochasz, wyzywasz na niego rytuał spętania. Czyli uwięziasz go, czyli sprawiasz, żeby on o tobie całkowicie myślał i cały czas myślał, nie? Czyli myśli, aż w końcu zastanawia się, czy nie kocha, do ciebie wraca lub cię kocha, tak?
1: Czyli, czyli spróbowałeś jakby za pomocą magii, czarnej magii, rozwiązać swoje problemy.
0: Nie, spróbowałem to kupę czasu. Mhm. No, a teraz zadam ci zagadkę, malutku.
1: No.
0: Powiedz mi, dlaczego Pan Bóg na przykład uważa, że magię za zło? To jest dla niego przerażające.
1: No, nie wiem, magia jest dla Boga obrzydliwością jakąś tam.
0: Wiem, dobra. Wiem.
1: On, teraz ci powiem, on uważa to za zło, dlatego że jakby uzurpujesz sobie pewne moce, pewne, które są dla ciebie...
0: Zgadza się, tylko że w Księdze Henocha jest napisane, że pewnie część aniołów uczyli nas czarnej magii, prawda? Czytałeś czy nie? Może nie. Może. Dobra. Powiem ci, jak wygląda, jeśli chcesz. Oczywiście, jeśli chcesz. Rytuał. No dobra, nieważne. Może jutro zadzwonię, pogadamy.
1: Ciężko ci mówić o tym, nie? Znaczy, wiesz co, ja myślę, że to też nie jest trochę odpowiednia audycja i do takich rozmów i właśnie lepiej, gdybyśmy sobie o tym porozmawiali na spokojnie już w jutrzejszej audycji, to będzie trochę bardziej odpowiedni czas, nie? Do tego na pewno. Tak myślę.
0: Ale wiesz co, ci powiem, w swojej praktyce, bo ja tam byłem u nich i byłem poddany rytuałom, znaczy w katolicy nazywa się egzorcyzm, u nich nazywa się uwolnienie i faktycznie to działa i powiem ci coś absurdalnego, bo to, co ja spotykałem w swoich praktykach magicznych, ale robiłem różne rzeczy, no, naprawdę dziwaczne rzeczy robiłem, bardzo dziwaczne rzeczy i powiem ci, że niektórzy używają nawet katolików po to, żeby używać rytuałów okultystycznych. Bo na przykład podam ci, to w Polsce, w polskich stronach internetowych tego nie znajdziesz, ale znajdziesz to na przykład na hiszpańskojęzycznych stronach, na przykład rytuał spętania, gdzie się wzywa Boga po to, żeby pomógł ci spętać pewną osobę. Rozumiesz, znaczy nie rozumiesz, ale mówię ci, spętać, czyli owładnąć jej myśli przeciwko komuś innemu. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale na tej zasadzie działają wróżki internetowe i na tej się działają. Dla każdego zainteresowanego robiłem wiele rytuałów, wiele różnych, dla różnych ludzi i rytuały i 90% to jest ściema internetowa. Naprawdę, to jest ściema, to nie działa. To jest kłamstwo. Jesteś tam?
1: Jestem. Ale co? Ale zdarza się, że jednak to przestaje być zabawą, ściemą i zabawą...
0: Przestaje, bo widywałem różne dziwne rzeczy i zdarzało mi się kilka razy po cmentarzu o 3 w nocy chodzić. Ja wiem, dlaczego 3 w nocy. No dlatego, bo 3 w nocy jest godzina diabła, nie? To jest odmienność ukrzyżowania Jezusa godzinie 3. Nieważne. Patrz. najbardziej silna modlitwa spętania to wygląda tak, która się mówi tak, robi się taką modlitwę, zapala się świecę po zrobieniu kręgu. No to nieważne, jak się robi krąg, to nie będę się tłumaczył. I mówi się tak. W imię Boga wzywam Cię, Duchu Władzy, Duchu Niespokojny, Duchu Irytacji, Duchu Don Juana de la Conquisty, Duchu Miłości, Duchu Juana la Camino, San Juana, Duchu takiego, nie? A potem robi się coś takiego. Przyzywam ciało, umysł, pożądanie, głowę, stopy, dłonie, deklaracje, myśli, głowę, wolę dajcie, aby ona nie mogła nic zrobić bez mojej woli, prawda? Nie może jeść, spać, pić, ani iść bez myślenia o mnie, pokładam w to moje słowo. A na końcu jest coś takiego. Z Twoją łaską Bóg sprawi, że będzie zdominowana na ciele i umyśle przeze mnie i nie będzie nikogo oglądać oprócz mnie. Nie są żarty, bo ja to robię, powiem Ci szczerze, troszeczkę zawodowo. Znaczy, za pieniądze. Także naprawdę to jest coś poronionego.
1: No, grubo, grubo.
0: Bóg brzydzi się magią, a jednak używa się Boga i to, co ci wymienię tych świętych i nie znajdziesz. Znaczy, możesz wpisać sobie w internecie, ale nie znajdziesz, ale jednakże to są święty katolicy, których się używa do pętania ludzi. No dobra, no pomyśl, że jestem pijany albo głupi, ale tak się, tak to jest. A wiedziałem się o tym od parę lat temu, od kiedy ja sobie sam zamówiłem jakieś spętanie, potem sam się tym nauczyłem. No dobra, nieważne.
2: Dlaczego nieważne? Przepraszam, że tak się wejdę w słowo. Cześć, Zuzia z tej strony.
1: Cześć, Zuzia.
2: Bardzo mnie zainteresowało to, co mówisz, gościu, mój drogi. Przepraszam, nie słyszałam, jak się przedstawiałeś. Bo z jednej strony określasz się katolikiem, prawda?
0: Nie.
1: No teraz nie już nie, no teraz to już nie.
2: Teraz już nie, okej. Okay. Dobra, to...
0: Nie. Po prostu księża święci katolicy są używani do rytuału. Tyle.
1: Zuzia, mamy u ciebie jakiś pogłos dziwny.
2: Czekaj. No wyłączę, już, czekaj.
1: Nie wiem, czy to jest YouTube, czy to są głośniki.
2: A teraz lepiej?
1: Zobaczymy. Chyba tak, chyba będzie teraz lepiej.
2: Dobra, wyłączyłam już wszystko.
1: No
2: bo bardzo mnie zaciekawiło to, co opowiadałeś, czyli co, ty się zajmowałeś takimi rytuałami, tak?
0: Tak, i to bardzo dużo.
2: Wow.
1: Wręcz zawodowo i za pieniądze, powiedział Piotr, się tym zajmował. No to tak, jeszcze bardziej to szatanowi sprzyja, że jeszcze za pieniądze i wciągasz w to innych. To w ogóle szatan zły się cieszy.
0: A żebyś wiedział, dokładnie tak. Odbiło mi się to całkowicie, nieźle.
2: No,
0: zawsze odbija.
2: No, dobra, ale jak się odbija? To znaczy na twoim zdrowiu, czy na czym dokładnie? Bo ja różne.
0: Na przykład na tym, że jak robiłem rytuał, na przykład, ale to było osobiste, nie?
2: No.
0: Nie dla innych. Na moje zdrowie było się w ten sposób, że już 3 razy zdarzyło mi się na przykład to, że zesłabłem na ulicy i straciłem przytomność. Byłem w tym sensie osłabiony, jakby był odwodniony, to tak, to się dzieje po rytuałach. Natomiast wcześniej, kiedy. Bo powiem wam tak. Otóż ja zacząłem się zajmować takimi rzeczami w momencie. 4 lata temu, kiedy zostałem się swoją żoną. Więc najpierw zamówię sobie rytuały upadłych ludzi. A skoro one nie działały, więc zacząłem się zajmować tym samym.
2: Okej, okay, no dobra. No.
0: Zacząłem zajmować się tym samym. Mhm. No i masz na poziomie takiego, słuchaj facet, wszystko co wysyłasz mi, ja ci odwalę tak, że się nie pozbierasz. Bo co się zdarzyło, to jest takiego, że moja żona ma znajomą cygankę, która się takimi rzeczami zajmuje. Mhm. I odwaliła mi. W pewnym sensie, jak zacząłem robić rytuał, coś rzuciło mi o ściany i złamałem sobie nos i palec.
2: O, nie.
0: Ale oczywiście nie poddałem się. Ale w końcu czas minął, w końcu wylądowałem u pewnej pani szeptuchy, co mi wosk lała i wyciągnęła to wszystko ze mnie i mi przeszło. Ale pewne rzeczy zostały, nie?
2: Ale... A jak to w ogóle się zaczęło, że ty się zacząłeś tym interesować?
0: Jak

0: Pierwsza scena to jest taka, jak otwiera się sarkofag i ktoś tam chce wyciągnąć ten sarkofag i łapie go kapciata ręka, wilkołaka, a druga jak się biją pod tamą. I te rzeczy do dzisiaj pamiętam. I pamiętam jedną rzecz, ja miałem chyba 4 lata, jak wracałem od sąsiadów do domu, widziałem ogromny, niewyobrażalny, ogromny księżyc, prawie jak na całą Ziemię. No i to jest w pamięci. Potem zdarzyły się teraz jeszcze inne rzeczy, nie? Na przykład kiedyś pobudałem, bodajże chyba w wieku 11-12 lat, film Carmilla. Taki był polski teatr Carmilla. Krawiec znasz?
1: Kogo? Nie. Kogo?
0: Carmilla. Teatr taki.
1: Nie, chyba nie.
0: O wampirach. Potem też się tym nakręciłem, ale jak to się mówi, jak ktoś coś powiedział, że jak się czegoś bardzo boisz, to wejdź w to i strach znika. No i tak, podejrzewam, że w wieku 15 lat byłem najlepszym specjalistą od demonologii całej swojej wysokości, bo strasznie dużo tam czytałem, wszystko mi przeszło. A jak dalej się tym zająłem? Po prostu to już poleciało. Tego się nie da oddalić. Jakby ktoś się zacznie tym zajmować, to po prostu tym zostaje.
2: No ale to w sumie można jakby podpiąć pod to wszystko. Nawet i hobby, i jakiś zawód, który się wykonuje, że zawsze się wykorzystuje, jakieś umiejętności, które się zdobywa, więc nawet picie alkoholu. W każdym możliwym momencie można. Ale pomijając to tak z ciekawości zapytam, ale to dalej się tym interesujesz? Dalej w tym działasz?
0: Jest co? I właśnie to jest pewien dylemat.
2: No.
1: Ciągnie do mroku. Mrok jest atrakcyjny. Czy to takie jakieś tam dobro? Dobro jest głupie. No.
0: Jeśli tłumaczę dlaczego i teraz ci powiem na przykład, dlaczego pastor zjawił się u ciebie. To jest właśnie przyczyna. Dlatego pastor zjawił się u ciebie, bo bodajże w grudniu tego roku pojechałem do nich, bo powiedziałem, że muszę się z tego oczyścić, tego wszystkiego, nie? No. Pojechałem, zrobili mi, w katolicyzmie nazywa się wzorce z ludzi, nazywa się uwolnienie, nie? Zrobili. I naprawdę poczułem, że całkowicie coś ze mnie wyszło. Naprawdę poczułem. Ale nie minęło tydzień, półtora i nagle poznałem dziewczynę. Kinga, jesteś tam?
2: No jesteśmy,
1: słuchamy
0: cię. Znam dziewczynę Kinga. Ja nie jestem już młody facet, mam 47 lat, a dziewczyna 42 lata. Po rozwodzie. I co mi powiedziała tak? Nigdy nie pomyślałabym, że z kim się tak zachowuję. Gdy chcę być coś takiego, spędziło mnie 3 dni. U mnie w domu, nie?
2: No.
0: I nagle znikła. I to było po tym, co ja robiłem u tego tam, u tej ewangelizmu.
2: Czyli przestraszyłeś
0: ją? Ja też znikła. I co?
2: Przestraszyłeś ją, czy co?
1: Może sobie po prostu
0: nie
1: poszła.
2: Znudziłaś.
0: Znikła.
1: Albo zacząłeś jej opowiadać takie różne historie i się wystraszyła może. I uciekła.
2: Albo po prostu przestała.
0: Nie, powiedziałem jej, że nie wymarzałem sobie piękniejszej dziewczyny niż ona.
1: No, a miała może idealne włosy. Ona sobie wymarzyła może tytułę, innego.
0: Nawet stopy i dłonie miała idealne, rozumiesz?
2: Może się obudziłeś wtedy.
0: Obudziłem. Może tak być.
2: No bo ja nie rozumiem czegoś takiego, że co, znika w ogóle bez śladu i w ogóle bez kontaktu?
0: Znaczy ja mam te podejrzenia, co się z nim dzieje. Pastor mi powiedział, że to jest... Jezus mi to zrobił dla mojego dobra. Nie, że on tłumaczy, o co chodzi. Ona jest alkoholiczką i ma problem z alkoholem. Rozumiecie?
2: No.
0: I pan sobie mówi, że to jest dla mojego dobra. Dlatego, że Bóg jako dobry ojciec. Ja jestem ojcem, nie? I przyjdzie do mnie mój syn i powie mi tak. Tato chce wypić flaszkę wódki. Ja mówię, nie pozwolę ci na to, bo to dlatego niedobre jest dla ciebie, bo będziesz miał drugi dzień kaca i będzie ci źle, nie? No. I on mówi tak. I on też to zrobi dla ciebie. Bo byś jej nie dał rady ogarnąć. A ja teraz jestem w takim temacie, że spróbować, nie? Co cię, Panie Boże, obchodzi, czy ja chcę spróbować, czy nie? Może ja chcę spróbować, może dam radę ogarnąć ją, mimo tego, że taka jest.

0: bo powiem o coś takiego, że po rozwodzie tam już te 2-3 lata minęło, spotkałem się dwa razy jakoś tak z różnymi dziewczynami i z taką jedną dziewczyną, dość fajna, fajna, ładna dziewczyna, cofałem się z nią i jakoś tak bez żadnego efektu, natomiast jak się cofałem są, to jakby piorun mi w łeb trasnął. No, niesamowite. Dwa dni i tak wyszło. I dlatego no już mija 2 miesiące i dalej jakoś.
1: A słuchaj, Piotrze, słuchaj, Piotrze, bo to wiesz, no nie obraź się, ale zawsze trzeba brać też taką ewentualność pod uwagę, że może nam po prostu coś się tam uwidziało, że mamy jakieś problemy z głową. I nie zastanawiałeś się, czy to przypadkiem nie są jakieś omamy, czy ci się, wiesz, trochę beret nie zrył, no coś tam, wiesz. No.
0: Krawiec, omamy to ja miałem, jak byłem w Czechach na jahuasce.
2: Ale może jakiś, wiesz, substancji psychoaktywnych za dużo zażyłeś i dlatego ona ci się ziściła i nagle zniknęła bez słowa, no, bo to jedyne racjonalne wyjaśnienie.
0: No, niestety muszę cię zmartwić, bo jedyny raz, jak zażywałem substancje psychoaktywne, to było tylko w Czechach, byłem na ekwace. A raz paliłem tylko marihuanę, ale to dawno, dawno temu.
1: Po psychodelikach jest coś takiego jak flashbacki, czyli taka, co jakiś czas ci wraca jakby na chwilę ta faza. I może to są jakieś omamy takie lekkie, że coś się tam w głowie kiełbasi. To nie jest żaden wstyd. No, każdemu może się coś tam przytrafić. Więc ja bym też brał taką ewentualność pod uwagę. Ale no to tylko ty wiesz, jak realne...
0: Rozumiem, doskonale rozumiem. No. Czyli mówisz, że po 3 latach działa teraz jak łaska. Dobra.
1: No, wiesz co, tak, nie, no, po 3 latach to już raczej nie powinna, ale faktycznie, ale no sam nie wiem, co o tym myśleć. Wiesz, że ja jestem sceptykiem i szukam raczej racjonalnych rozwiązań.
0: Nie, mi myślisz, że głupoty ci opowiadam i tak dalej, ale niestety nie opowiadam ci głupot. Mówię ci, wszystko, co powiedziałem, to jest prawda i tak jest. Nie wymyślam, nie ściemiam, absolutnie.
2: Ale, dobra.
0: A jeśli myślisz, że ściemiam, to zapytaj tego pastora. On ci powie, mnie doskonale zna.
1: Nie, ja nie mówię, że ściemniasz, bo często jest tak, że dla nas coś jest realne i wiesz, i po prostu ty możesz faktycznie widzieć różne dziwne rzeczy. Mogą się dziwne rzeczy w twoim życiu dziać, ale to może być pewna iluzja, pewne jakieś rzeczy spowodowane traumą, którą przeżyłeś. Mózg zaczyna w jakiś sposób się bronić, wiesz, przed różnymi sytuacjami, tworzyć jakieś myśli dziwne w twojej głowie i tak dalej.
0: Nie mów mi, że ta dziewczyna to jest mój wyobraźni.
1: No ale z tą dziewczyną się właściwie nic takiego dziwnego nie wydarzyło, oprócz tego, że zniknęła nagle. No to tak to jest.
0: No, dokładnie tak.
1: Z dziewczynami no, są, a zaraz ich nie ma, nie?
2: Ale masz przynajmniej jakieś rzeczy,
0: to masz,
2: które ona zostawiła, żebyś mógł rzeczywiście jakoś zweryfikować jej obecność, cokolwiek takiego, wiesz, realnego, tak? Oprócz twoich wspomnień związanych z tym, że ona rzeczywiście była.
0: To mam? No mam, czy dużo rzeczy mam. Fluid, olejek do rąk, 2 bluzki i taki mały zegarek, to się łączy z smartfonem. Nie wiem, jak to działa, bo takie rzeczy nie używam.
1: Czyli pewne gadżety, upominki, które są realne i są i masz je do dzisiaj, które ona ci zostawiła niby, tak? Wiesz, no, widziałem taki film, był taki film o człowieku, który też przeżywał różne dziwne rzeczy i wydawało mu się, że właśnie on coś od kogoś dostał, że ktoś mu coś powiedział, a później się okazało, że to wszystko on robił sam, że on sobie sam jakby to kupił.
0: To dobra, mam ci zrobić zdjęcie tych rzeczy i wysłać.
1: Ale skąd wiesz, że ty sam sobie tego na przykład nie kupiłeś tych rzeczy, że nie poszedłeś
0: prawie
1: do sklepu?
0: Prawie, przestań się nabijać, mówię poważnie.
1: Nie denerwuj się, spokojnie, no wiesz, po prostu sobie rozmawiamy, nie?
0: Ja cię dobrze znam i wiem, że wiem, kiedyś udajesz.
1: Nie, akurat teraz się nie nabijam. Mówię ci szczerze, gdybym się nabijał, to bym się przyznał nawet do tego, bo nie mam z tym problemu. Po prostu się zastanawiam. Czasem tak faktycznie jest, że coś nieświadomie robimy sami, a potem przypisujemy to jakiejś postaci, która dla nas jest realna, a tak naprawdę jest to, wiesz, mózg nas oszukuje.
0: Pewnie, żyjemy w Matrixie, a wszystko to jest fizyka kwantowa, która nas ustawia na pewne tematy, nie? To jest wszystko Matrix.
2: Nie, no może być przesady.
0: Albo wierzymy w demona, albo w Boga, albo w coś, nie? Pewnie, oczywiście.
1: No, słuchaj, nie dziw się, że nam jest ciężko uwierzyć w takie rzeczy, bo my tego nie przeżyliśmy, nic takiego, nie? Nic nadnaturalnego nas nie spotkało, więc dla nas to jest coś ciężkiego do wyobrażenia sobie.
0: Na przykład jutro pastor na pewno potwierdzi, na przykład moje tak zwane uwolnienie, czy egzorcyzm, na pewno potwierdzi. Na pewno nie potwierdzi moją łaskę, czy wiele rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu, na przykład miałem trzy wypadki samochodowe i różne rzeczy. Nikt to nie uwierzy, ale czy tak do końca potrzeba, żeby ktoś się wierzył? Nie wiem. Miałem być księdzem, nie wiem, czy wiesz. Bo jak mieszkałem, to Zagórz, ja mieszkam w Zagórzu. Zagórz to jest takie małe miasteczko podkarpackie, w okolicach Sanoka. I mieszkałem tak pod takimi ruinami klasztoru. I tam zawsze przychodził ksiądz, nazywał się Józef Winnicki. I on mówi tak, Piotrek, ty będziesz księdzem. Dlaczego? Ponieważ taka jest tradycja, że każdego jakiegoś pierwszego się chrzczę, to jest księdzem. I ty będziesz księdzem. A ja powiedziałem, że nie będę księdzem. I nie będę księdzem, bo księdzem, a on się uparł, nie? I kiedyś zdarzyło się coś takiego, że miałem bodajże chyba, że byłem starszy, 13 lat, przyśniło mi się coś takiego, że leżę sobie w łóżku i śpię, otwiera się okno i wchodzi ksiądz Winnicki i mówi do mnie tak, Piotrek, słuchaj, ja wyjeżdżam, musisz mnie zastąpić. I rano mówię do
1: przez
0: mojej mamy,
1: wszedł?
0: Tak, wiecie, to przyjdzie mi się ksiądz Winnicki, nie? Halo?
1: No, przez okno wszedł?
0: Tak, mi się śniło, że wszedł przez okno. I okazało się, że w tym dniu umarł. Oczywiście możecie się z tego śmiać, no to nie ma problemu. No dobra, gadajcie.
1: Nie denerwuj się, wiesz, no to... Ciężko jest uwierzyć w takie rzeczy komuś, kto nigdy nie doświadczył żadnych nadnaturalnych sytuacji. Mi się...
0: Dobra,
1: Słuchaj. Ja sobie tak wyobrażam, że możesz być takim człowiekiem, który mocno był osadzony w tej kulturze katolickiej, religijnej, z którym wiązano nadzieję, że on zostanie właśnie księdzem. Ty bardzo mocno tym żyłeś, a jednocześnie może gdzieś tam był jakiś konflikt bardzo mocny, że wiesz, że to po prostu nie była twoja droga i ty z tym gdzieś tam w głowie swojej walczyłeś i może walczysz nadal cały czas i to mogło spowodować różne takie dziwne rzeczy w głowie, że wiesz, walczą w tobie te siły.
0: Ale to nie żadna tajemnica. To nie jest żadna tajemnica. To, że ja walczę to z Bogiem, to jest oczywiste. Ale nie z katolicyzmem, bo nigdy tam nie byłem zaangażowany. A to, że walczę z Bogiem cały czas, to jest oczywiste.
1: No jak, ale przepraszam Bogu, bardzo, jak nie byłeś zaangażowany, jak mówisz sam, że miałeś kontakt tam z księżmi i oni rokowali, że może będziesz księdzem.
0: No, ale to, że ksiądz przyłaził pod mój dom, to nie miałem z nim kontaktu. Potem się uparł, bo jak miałem, bodajże chodziłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej, pierdolono mi autobus, nie? I on powiedział, że Matka Boska mnie uratowała dla siebie sama. Mam dowód, obrazek z jego podpisem. Hmm. Nie, bo, no, ale... ale dobra, nie musisz to wierzyć.
2: Że ale... księża potrafią, no jakby manipulować i wręcz jakby w drugą stronę, nie? To, co jest dla nich wygodne, żeby to ładnie wytłumaczyć jakieś takie dramatyczne historie. Szczerze mówiąc, akurat powiem ci szczerze, że ciężko mi jest w to uwierzyć. Natomiast ja, jeśli chodzi o jakieś nadnaturalne rzeczy, to jak najbardziej jestem skora do rozważań. Sama mogę wam się przyznać, że miałam coś takiego, ale to właśnie po odpowiednich psychodelikach, w sensie po trawce głównie, i od tamtej pory nie palę w ogóle. Miałam taką historię, miałam taką sytuację, że jak wypaliłam, to dosłownie miałam, o Jezu, fazę, że no jakbym, nie wiem co, czego się naćpała. Miałam przebłysk z przyszłości niby, że mój mąż jest miłością mojego życia i że w ogóle ja nie mam prawa się od niego uwolnić, że nawet w równoległych światach, które one istnieją i w ogóle sobie podróżowałam między tymi światami, ja zawsze jestem między nimi, jestem z nimi i tak dalej. I powiem ci, że coś w tym jest, w sensie wiem, że na cudownego faceta trafiłam i w ogóle nie mogę nic mu zarzucić. Natomiast wiesz, też ja jestem bardzo racjonalną osobą i wiem, że ludzie mają skłonność do przypisywania do jakichś wydarzeń nadnaturalnych mocy wręcz. W związku z tym...
3: To jest prawda.
2: Tak. No i że wiesz, zawsze się szuka jakiegoś takiego boskiego wytłumaczenia, że to po prostu było mi pisane, ale w rzeczywistości jest tak, że no to, wiem, że to górnolotnie zabrzmi trochę tandetnie, ale to my jesteśmy kowalami swojego losu, tak? I że to my mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu i fakt, że no oczywiście może ty pierdolnąć samochód, tak jak ty to powiedziałeś, ale to my mamy wpływ, jak ludzie nas traktują na co dzień, jak, jaką pracę wykonujemy, czy jesteśmy z niej zadowoleni, jeżeli nie, czy w niej zostajemy, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Ale w tych wszystkich przykładach, które ty podałeś, to ja nie widzę jakiegoś, tak szczerze mówiąc, nadnaturalnego jakiegoś wpływu. To jest po prostu takie... taka twoja interpretacja. Nie jest tak, że ja oczywiście ci zabraniam tak myśleć, ale po prostu mówię ci szczerze, tak obiektywnie, bez jakichś emocji, uczuć i tak dalej, że moim zdaniem to jest nadinterpretacja.
1: Może, może tak, może nie. Ja, Piotrek, też nie neguję twoich jakichś tam doświadczeń całkowicie, wiesz, dopuszczam taką możliwość, że są jednak jakieś siły nadnaturalne, demony nawet, być może nawet Bóg istnieje i o czymś tam nie wiemy, czegoś tam nie rozumiemy, więc całkowicie nie neguję, po prostu jestem sceptyczny mocno. Jak tak się otwieramy, to przyznam wam się, że jak miałem taki okres, że strasznie dużo jarałem trawy po prostu, to jeszcze miałem taką trawę od ziomala, który mi dał taką jakąś podrasowaną mocno, nie wiem co tam było, ale to był mocarz po prostu. To miałem taki okres, że prawie, że dostałem jakiejś schizofrenii, bo wydawało mi się, że kontaktuje się ze mną, że słyszę w głowie głos samego siebie z alternatywnej rzeczywistości, tak jakby. Takiego...
2: Nie, to miałam podobnie, o Jezu.
1: To straszne jest, nie?
2: To jest,
1: no, masakra. Też tak miałaś? Kurde, no to... No to nas, widzisz, tutaj łączy. No i ja gadałem z takim krawcem z alternatywnej rzeczywistości, z przyszłości. On mi się przedstawił, że on jest z przyszłości. Polegało to na tym, że ja zadawałem jakieś pytanie, coś tam mnie nurtowało, a on mi na to odpowiadał, nie? Tak jakby było nas dwóch trochę.
3: To ja słyszałem, tam to mówiłeś, jak nie odejść.
1: No, kiedyś o tym tam napomknąłem, no, też właśnie. No i to straszne było i zacząłem się z tym męczyć w końcu i nawet byłem wtedy jeszcze wierzący i tam zacząłem prosić Boga, zacząłem się tego bać, że zaczynam wariować i żeby mnie od tego uwolnił coś i tu zadziałała trochę taka autosugestia jakby, że wydaje mi się, że mi to potem znikło, nie? Że jakby zaleczyłem swoje jakieś zaczątki schizofrenii, bo marihuana potęguje takie stany schizofreniczne trochę. Wydaje mi się, że
3: To schizofrenia do 35 lat potem już nie działa. Ja mam 48, a ty ile mam?
1: 40, no. 41 chyba już, czy jakoś tak.
2: Dobra, ja jestem poniżej 30, ja miałam jakieś dziwne fazy, więc wiecie, to moim zdaniem wiek nie...
3: Panie dziewczyny, tak. Mamy młodo. A wiecie, ile miała ta giga?
2: 2 lata? Ile miała?
3: 32.
2: A, 32? Czułam 2, okej, okay, dobra. To już więcej wyjaśnię, okej, okay, dobra. No to ja jestem młodsza. Ale wiesz co, powiem ci, że naprawdę, mimo że ja lubię takie historie i naprawdę ja bardzo chętnie wyszukuję takich nadnaturalnych wytłumaczeń, to wybacz mi, ale ja nie jestem w stanie znaleźć jakiegoś takiego wątku rzeczywiście nadnaturalnego, oprócz twojej nadinterpretacji.
3: Dobrze, więc powiem teraz historię taką moją, ale to jest tylko zwykła historia, taka zwykła, normalna, żadne tam czarna magia, tam nic nie było, coś takiego. W momencie, jak moja szacowna małżonka drugi raz mnie zdradziła i to pierwszy raz widzę, że jest takim dziwnym facetem, a drugi raz zostawiłem dla mojego najlepszego przyjaciela. Rewelacja, nie? Czy nie? Papary później.
2: Masakra. Współczuję serdecznie.
1: No na pewno mocno to przeżyłeś. No, słuchaj,
3: do Czech. Jakiegoś. No. Co?
1: Jakbyś mógł się...
3: Do Paniego do Czech i mówię tak. Jadę do was na...
1: Przepraszam, bo trochę cię słabo słychać, tak jakbyś jakieś wiadro miał na głowie, nie wiem, czy się oddaliłeś od mikrofonu, czy coś. Wcześniej cię było lepiej słychać. Jakbyś mógł się tam, nie wiem, zbliżyć, czy coś, do Majka.
3: A teraz?
1: No tak trochę tak kiepskawo, ale dobra, może być. Nic nie poradziłem.
3: Nie mam innego mikrofonu.
1: Spoko.
3: No i zadzwoniłem do Paniego do Czech, taki kogoś. Wtedy go poznałem i mówię tak, jadę do was na ayahuasca. To jest 1300 zł za 3 dni sesji.
1: O Jezu.
3: Takiej 3-dniowej. Tam mają taki, no niestety, tam mają taki, wiesz, namiot potężny, tipi, takie mongolskie i tam się robi tą. No. Ja mówię, jadę. A on mówi, nie ma miejsc. Ale ja jadę, bo muszę się zresetować. Ale ja tam sobie nie wymyślam, naprawdę. To jest prawda. Jak nie wierzycie, to dajcie im tamci namiar, numer telefonu, do niego on to potwierdzi. Nie ma problemu. Jeśli nie wierzysz, maila, numer telefonu, wszystko to potwierdzi, że tak było. A on mówi tak, no dobra, nie ma miejsca. Ja mówię, ja przyjadę i tak, ja mam taki problem i koniec, jadę. No dobra, przyjedź. Oczywiście potem okazało się, że naprawdę nie było miejsca, bo jeden z gości spał tam na tapce, na materacu na ziemi. Ale dobra, przyjechałem do Wrocławia, Sanoka, czyli Bieszczad. Przyjechałem do Wrocławia, tamten autobusem i wyszła taka dziewczyna. Duża, wysoka, piękna, ja tam sobie. Mówi, to co wie takie, wiesz? Nie wiem, zastanawiam się. Wiesz. No to musisz zdecydować, że albo nie jedziesz, a to w końcu siadek tego jest. Wsadziłem je do auta, normalnie sam autobus się wsadził do auta i pojechałem. I przyjechałem tam do Czech i w Czechach mówię do nich tak, że tam było takie spotkanie i mówię tak, ale to jest tak, tu jest napisane, nie wolno pić alkoholu 5 dni przed zażyciem ayahuaski, bo grozi śmiercią. Nie wolno spożywać mięsa, przejdźmy przed ayahuaską. A ja dzisiaj rano, ty, chlałem browara, byłem na kacu, popłynąłem na kacu i zżarłem hamburgera. No mówię, ale dobra, zgadzamy się. Nie? Ale kazałem oczywiście podpisać taką deklarację, że ja biorę wszystko na siebie. No i pierwszy dzień to był taki skromny. O, właśnie, tam był taki jeden gość, może się na YouTube wpisać Baja spod zamku. Piosenkarz troszeczkę tam siedzi i ciągle mi dawał rapę. Wiesz, co jest rapę?
1: Nie.
3: Wiesz, co jest rapę? Dziko rosnący tym meksykański, to się jak się wmuchnie nosto jesteś jak pompę, tak i już. Tylko, że no, nie ma. Pierwsza sesja była taka skromniutka. Tak sobie, wiesz, leżałem przez 8-9 godzin, tylko tak strasznie dziwnie się czułem, jakby mi ktoś czaszkę rozrywał. A na drugi dzień to było coś takiego, że na samym początku położyłem się na bo tam się leży na materacach, nie? Na materacach dookoła, to w środku jest taki ołtarz, coś takiego, tam zegar, taki zegar tam gra na gitarze, coś takiego. I posadzili mi zaraz koło zegara. I on mi zaczął grać taką dziwną muzykę. I oni mi tak troszeczkę tak więcej to wydajawskie podali. Potem tak sobie leżę i otwieram oczy, patrzę, stoi ktoś na domu i tak ktoś buchnął w oczy. I nagle się zaczęło. Wiesz, jak wygląda tunel, ten, który się odlatuje w inne światy? Ja ci powiem. A wygląda coś takiego, że to nie jest taki tunel prawdziwy, przynajmniej to, co ja widziałem. W tym tripie, bed trip, to był bed trip, nie? Strzałki, srebrne strzałki, srebrne i złote strzałki, które fruwają w kierunku wskazówek zegara i otwierają taki tunel i ciebie do niego ciągną. A potem chodzi, jak według mnie wygląda śmierć, którą ja przeżyłem. Więc wygląda w ten sposób, że otwierasz taki tunel, jak ktoś otwiera stary grób, nagle zobaczy nieboszczyka i ten nieboszczyk tak się zapada w sobie. Tak to wygląda. Zacząłem się w sobie zapadać i nie mogłem oddychać. Zacząłem się zapadać i umierać. Myślę, o kurwa, już umierać. Zacząłem się zapadać i nie mogę oddychać. Więc co się stało? Nie. Kuźwa, możesz mi nie uwierzyć. Dam ci numer telefonu do Waldiego, zapytaj go, to jest prawda. To nie jest kłamstwo, to nie jest ściema. Otworzyły się drzwi do jurty i zobaczyły w jurcie swoich dwóch synów. Zerwałem się, nie wiem jak to zrobiłem. Zerwałem się, przewróciłem się chyba z 15 razy, wyleciałem na pole. Na bosaka, na polu, wszedłem na taras. Zacząłem dychać, miałem i zawał, udar, wszystko naraz. Nie mogłem, dusiłem się. Poleciałem do swojego pokoju. W pokoju swoim się znowu dusiłem. Potem poleciałem do kuchni, nie wiedziałem co z sobą zrobić. Wyszedłem przez okno na balkon, zacząłem oddychać powietrzem, jakoś się uspokoiłem. Potem siadłem na łóżku, siedziałem 2 godziny i zastanawiałem się, czy ja żyję, czy nie żyję. Wyszedłem na zewnątrz i podszedłem do tego szamana, mówię, słuchaj, mam tego już dość, zrozumiałem, mam tego dość. Położył mi rękę na ramieniu i powiedział, okej, przeszło. Naprawdę, przeszło. I powiedział mi tak, żeby to się mogło narodzić, coś musi użyć i cześć.
2: A mogę wysypki nie dostałeś?
3: Numer telefonu. Proszę?
2: Wysypki nie dostałeś?
1: Wysypki? Nie no, to są naprawdę mocne tripy. Ty doświadczyłeś jakiegoś takiego bad tripa. Myślę, że wystraszyłeś się trochę po prostu siły, bo to jest jedna z najmocniejszych substancji w ogóle, nie? Ta ayahuasca. Więc no to jest potęga. W ogóle mózg zaczyna nas przenosić do innych naszych jakichś reinkarnacji, jakieś zwierzęta, nasze awatary opiekuńcze, zwierzęce się ujawniają i w ogóle...
3: To ty gadasz. Wiem, co ci ludzie mówili, jakie przenosili, to takie co innego. Oni takie inne rzeczy wchodzą. Oni siebie odnajdują, a nie szukają jakiejś awatory. To jest, wiem, z tymi ludźmi rozmawiali, wiem, mówili, pytali, jakie by drzwi. Nieprawda, nie będzie żadnej kłasy i nie wiesz.
1: No nie wiem, tylko słyszałem.
3: To jest wasz problem, nie było.
1: No, jeden człowiek, z którym współpracowałem przy radio, to sobie tam gotował ayahuaskę co tydzień w rondelku i sobie tam przygotowywał sam.
3: A wiesz co, pamiętasz, to było takie radio na fali, nie?
1: No tak, tak.
3: I tam była taka strona, jako strona taka, tam, co tam ktoś mówi, nazywa się altermedium.net. Wiesz, to mi tą stronę zaprojektował Tomek. Tak, tam było polubionych, altermedium.net. I tam zrobiłem 2 artykuły z Marcina Tachtery, jeśli chodzi o papieży i o III Rzeszy, oraz 2 artykuły z dokładki sam napisałem.
1: No proszę.
3: Może to sprawdzić, nawet właśnie w internecie jeszcze znajdziesz. Tak, radio na fali było od samego początku.
2: Ale wiesz, to nie chodzi o to, że my ci nie wierzymy, po prostu... To jest jakby dodatkowy przykład na to, że substancje psychoaktywne po prostu wpłynęły na twoją percepcję. I jak najbardziej ja to rozumiem. Też miałam coś podobnego, że dosłownie miałam kołatanie serca i w ogóle, wiesz, zapytanie, czy ja chcę żyć i w ogóle. I dosłownie mi to Apple Watch udowodnił, że rzeczywiście miałam takie wysokie akcje serca. I dosłownie to było na tej zasadzie, że tak, czy chcę żyć i dopiero jak ja w momencie, kiedy ja stwierdziłam, że tak, chcę żyć, to wiesz, unormowało mi się to serce, nie? Więc ja to z jednej strony rozumiem, natomiast to jest, no powiem ci tak racjonalnie, no po prostu to jest substancja psychoaktywna, która wpłynęła w taki, a nie inny sposób na twój organizm i dlatego miałeś takie, a nie inne odczucia. Dobrze, że miałeś jakby dobre wnioski.
3: Ale Księżniczko, masz rację. Masz całkowitą rację, tylko że ja nie miałem jakiejkolwiek wątpliwości, czy to żyć, czy nie. I to, co się wydarzyło, to było kierowane najbardziej przez tych, którzy to kontrolowali.
1: Wydaje mi się, że szaman może bardzo mocno wpływać na twoją... może ci dawać bardzo mocną sugestię po prostu, która potem steruje twoim tripem. Szaman jest taki trigger. Szaman to jest taki trigger. On ci kładzie rękę na ramieniu i on ma, wiesz, on ma w sobie moc, którą daje mu, która się bierze z tego, że ty po prostu go uważasz za wielki autorytet. Tak, autorytet. Wiesz, no ze mną też się działy... Czekaj, ale nie mówmy jednocześnie. Mi się wydaje... Znaczy, wiesz, po dopalaczach miałem naprawdę mocne jazdy. Wydawało mi się, że na przykład mózg mi się zepsuł, że zaczynam myśleć w kółko to samo. I to kiedyś się tu śmiali ze mnie w radio, że zacząłem się modlić do Jana Pawła II. W ogóle mi się percepcja rozpierdoliła całkowicie, bo ja bym się w życiu czegoś takiego nie robił. Jakieś modlenie się do Karola Wojtyły, nie? No to w ogóle mi do głowy by nie przyszło. A po dopalaczach mi takie rzeczy zaczęły chodzić po głowie, dziwne. Na chwilę. No i też mogę sobie wmówić, że Jan Paweł II mnie uzdrowił, bo mi to przeszło. No przeszło, bo przeszło, nie? No przeszło, bo się skończyła faza i przeszło, bo sobie wmówiłem może, że Jan Paweł II ma jakąś moc wielką.
3: No to musisz się nawrócić.
1: No i też... Mógłbym dostać teraz jakiejś takiej fazy, że Jan Paweł II mnie uzdrowił, nie? Że zszedłem na złą drogę, sięgnąłem po dopalacze i no...
2: Przemówił do ciebie.
3: Ja ciebie rozumiem. Właśnie tylko, że to nie jest problem tym, że ja mam fazę albo coś. Ja po prostu szukam. Wszędzie szukam. I szukałem w czarnej magii i w katolicyzmie i teraz nawet tylko tych ewangelistów też po prostu szukam. Nie znajduję, a przeszedłem już bardzo dużo. Też mało wam powiedziałam, to nieważne. Ale po prostu szukam.
2: Ale to każdy... Zalazłem
3: jednego... Miałem na przykład przyjaciela, znaczy nie może nie przyjaciela, ale dobrego faceta do dyskusji na temat czarnej magii demonów. Wiesz, to był? Ksiądz proboszcz nas do skońca wyburza. Naprawdę, nazywał się Gierek miał na imię. Tam jest jego gruch.
1: Jak miał na imię? Giereś?
3: Gienek. Gierek, aha, nie Gienek. Szyduj. Nie szyć.
1: No dobra, żartuję.
3: ale no, to Giereś raczej w Zagórzu nie leży na krowie. Ale powiem się, że rozumiem. I to jest jedyny ksiądz katolicki, z którym rozmawiałem, który potwierdził mi, że istnieją opętania, istnieją demony, takimi rzeczami można, znaczy demony. Znaczy, słuchajcie, bo to mówimy o różnych złych rzeczach. Opętania lub tak zwane to się robią, inaczej protestanci, czyli uwolnienia, oni nie robią demonów. Oni robią uwolnienia od własnych, jak gdyby, rzeczy, które się do nas przyplotywuje. To się nazywa w ogóle na przykład przyczepy lub jakieś tam byty przyczepione, astralne. To się tak nazywa, a to nie są demony. Absolutnie nie ma żadnych demonów. grupy, to im ludzie są bzdury. To, co to mówią, że jak tam dypluwałem wojście albo coś tam, robiłem egzorcyzmy, to jest nieprawda, to jest ściema.
1: No, też
3: jeżeli
1: tak
3: ktoś się upalnia, a jak robi, co? To co, przepraszam.
1: No nie, no mówię tylko, że, no. że też tak myślę, tak jak ty, że są te właśnie myślokształty, to się czasami mówi myślokształty, czasami agregory, tak, że masz jakiegoś tam agregora, czy to jakoś tak, no po prostu jakieś takie byty, które zaczynają jakby żyć swoim własnym życiem, ale to my je tak tworzymy, dajemy im siłę jakby poprzez swoją myśl.
3: No dobrze, tak, no fajnie, że masz rację, tak działa.
1: Ale to, no ale to nie zaprzecza, znaczy wiesz, to, że, znaczy my tworzymy no. jakiś byt dziwny w swojej głowie, on zaczyna na nas wpływać, ale to nie musi oznaczać na 100% tego, że to nie jest autentyczne, że to faktycznie się jakoś tam nie dzieje, że nie ma jakichś światów astralnych, jakichś połączeń dziwnych, no nie wiem, ja tego tak zupełnie nie neguję, no dopuszczam taką możliwość, że nie
3: ładnie powiedziałeś, ale kiedyś powiedziałeś, że bawię się w godzenie astralne, ja się też bawiłem, mnie się udało. Parę razy. I powiem ci jedną rzecz, że to jest coś takiego, że jak wychodzisz, a dobra, to ci wydygadę i tak nie wyrzuć. Dobra, mów.
1: Nie no, co mam mówić? No słucham ciebie. Nie wiem, ty słuchasz jakoś tam z opóźnieniem?
3: Takie rzeczy, które nie wierzycie.
1: No ale nie miej nam za złe, że nie wierzymy. No.
3: Nie jestem jak Juby, ale zdarzało mi się na odległość 50 metrów od domu, potem jest, to się urywa. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może to jest po prostu tylko świadomy sen? Nie wiem. Teraz już od kilku lat mi się tego nie udaje. Prawnie mi się podobało. No dobra, ale krawiec, zrobimy eksperyment, okej?
1: Jaki?
3: Też nie. Zrobimy eksperyment. Ustalmy jeden dzień. Ty ustalisz jeden dzień, który chcesz. Ja zrobię na ciebie rytuał. O. W tym dniu będzie ci wszystko pierdolić.
1: Super.
3: I zobaczymy, czy się sprawdzi, czy nie.
1: Bardzo chętnie.
2: A może tak dla zmiany innego, w sensie, że wiesz, że wszystko mu się będzie udawać.
3: Nie, i tak się wszystko udaje, wystarczy. Nawet co nie uwierzy. Ja bym się spierdoli. Przyjdzie komornik, policja, jestem spierdolony.
2: Nie, ale właśnie w drugą stronę. Czemu od razu taką negatywną energią? To nie lepiej właśnie tak...
3: Dlatego, bo negatywne energie jest 10 razy łatwiej przesłać niż pozytywne.
2: No to lepiej właśnie tą pozytywną, żeby właśnie był jakiś taki pozytywny efekt i żeby rzeczywiście można było w to uwierzyć.
3: No to mu pozytywną przesiadę.
1: Nie, może ja chcę negatywną. Chcę, żeby mi się wszystko, chcę, żeby mi się zawalił świat jutro.
2: Masochista?
3: Nie jutro. Krawy nie da rady. Za jakieś parę dni.
1: Za szybko. A na poniedziałek dałoby radę?
3: Nie na poniedziałek. Na środę.
1: No, na środę. No dobra, może być na środę. Okej, czyli w okolicach środy zacznę mieć kłopoty straszne, jakieś życiowe, finansowe, rodzinne, ktoś umrze, tak? I tak dalej.
3: Nikt nie umrze. Pierdolą ci blokersi i tyle, nie?
1: Dobra, chętnie, ja mam od dłuższego czasu chęć komuś przypierdolić.
3: Ale to wiesz, że to trochę żarty, nie?
1: No.
3: Czy ty poważnie do tego?
1: Ja poważnie chcę, zamawiam sobie klątwę, na środę może być.
3: 150 zł przelewem.
1: No jeszcze mam płacić, całe życie mi się spierdoli, jeszcze mam płacić za to, to nie chcę, nie mam pieniędzy.
3: Dobra.
1: Za darmo. To
3: w
1: promocji za darmo chcę.
3: Dobra.
2: Tylko bez komorników, proszę.
1: Mogą być komornicy, ale słuchaj, jak to się zdarzy za rok, to potem mi nie wmawiaj, że to się stało z opóźnieniem, bo za rok to się może coś zdarzy, nie? No, ja chcę tak w tym tygodniu, co będzie.
3: Nie mówię, że to się wydarzyło, ale mi się pomyliło, bo za drugi rok. No. Jakoś tak. Te wszystkie święte wróżki w napuszki.
1: Ale słuchaj, myślę, że pastor Michał by był wściekły na ciebie, gdyby się dowiedział, że ty odprawiasz jakieś mroczne rytuały. No nie wiem, ja mu to powtórzę, ja mu to powiem, ja mu doniosę. Ja już piszę tutaj donosik. Piotr odprawia czarne rytuały, msze, przywołuje demony, klątwy. No, będziesz miał pozamiatać.
3: No właśnie, chcesz mieć dużo pieniędzy, to powinien zostać Santeros. To jest wszędzie tak nazwa Santeros, nie?
1: Jak? Słabo cię trochę słychać.
3: Santeros.
1: Zamteros?
3: Santeros.
2: Przez S, jak Stanisław. S. Tak?
1: Aha. Santeros, to nie wiem.
2: Ja też nie wiem.
1: Santeros, tu siedzę i... Nie wiem. Dobra, słuchaj, wal najgorsze klątwy, jakie tylko masz, przywołuj szatana i powiedz, żeby mnie pognębił. Jak coś się takiego zdarzy, będę w pytę zadowolony, bo w końcu coś...
3: Nie znam takiego gość. Nie widziałem go.
1: Mhm. Mogą być jakieś pomniejsze demony, niech mi zaczną szkodzić. Chętnie coś zobaczę fajnego, nadnaturalnego.
3: Ale podejdź do tego trochę tak humorystycznie, bo też wiesz, że ja nie do końca jestem taki poważny. No.
1: Ja podchodzę humorystycznie.
3: Ale z tą klocą to nie jest do końca poważnie.
1: Ja podchodzę do tego humorystycznie.
2: To większość.
3: To, co powiedziałem, jak łatwo, to było prawdą, ale z tym klocami to teraz jeden jest.
1: Spoko, no może domyślam się, że skończy się tak, że moja niewiara w te rzeczy i mój sceptycyzm stanie się taką tarczą, barierą i nic się nie stanie, no bo tak trochę to wygląda u mnie chyba.
3: Nie wiem.
2: Oby.
3: Jak oby. A dlaczego ty tak mówisz, piękna dziewczyno księżniczko? Bo może krawiec w końcu się nawróci i ujdzie do Boga, żeby go chroni przed demonami.
2: Ale ty tak mówisz, jakbyś był jednak wierzący, tak go chcesz nakłonić na tą wiarę?
3: Ale ja, posłuchaj mnie tak, ja nie jestem katolikiem, nie jestem nikim, ale natomiast wiem, że Jezus istniał, bo troszeczkę siedziałem w historii, bardzo dużo, ten milion książek na tę historię, wiem, że postać taka istniała autentycznie, natomiast nie wiem, czy był synem Boga. Podejrzewam, że raczej był prorokiem, który był jak gdyby taką, no nie wiem, reinkarnacją, klonem, nie wiem, Buddy, Shiwy, nie wiem, z tego, jak by się to nazywało, Horusa, Samuharasti, jak, no wolnie to wszystko nazwę. Ale coś w tym stylu było, coś była taka postać, która była, ale nie wiemy, co ona chciała zrobić, co zrobiła i tak dalej, nie wiemy tego. Ponieważ jednakże istnieją pewne rzeczy, które działają. Czyli jeżeli ktoś używa słowa Jezusa, w pewnym sensie to działa. Tylko, że ktoś katolicki użył pewnych rzeczy, to wszystko tak jak gdyby złożył w jedną kupę. Na przykład mieliśmy Astarte w Babilonie, czy Isztar w Sumerze, czy Izydę w Egipcie. Tak mamy teraz Matkę Boską w katolicyzmie. To jest jedno i to samo. To jest postać demonologiczna. Wszystkie objawienia religijne były demonologiczne. Demoniczne. Posłuchajcie mnie, teraz ja nie mówię, że jestem chrześcijaninem lub katolikiem wierzącym, nie, ale jeżeli upieramy się na Piśmie Świętym, jest napisane, że Jezus powiedział, nie dajcie się zwieść, nie ukaże się wam nikt oprócz mnie, a Matka Boska się ukazuje tak co 2-5 lat, co każe wszystkim, to co to jest, powiedzcie. Halo. Nie ma was?
2: Nie, no jesteśmy. Powiem ci tak, że tak naprawdę to wiesz, no jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską, to można wszystko pod to podpiąć, no bo tak naprawdę jeśli chodzi o święta. Święta to one są też w dużej mierze ze słowiańskich wierzeń, więc wiesz.
3: Wiedzą. To jest nieciemność i Jezus się rodzi wtedy, kiedy przesilenie, wszyscy o tym wiemy, każdy to wie. 12 apostołów i 13 znak Zodiaku, Horus i 13 apostołów. Krawiec się nazywał ten Bóg perski. Tu też miał 12 uczniów.
2: W Persji 12 uczniów?
3: Nazwy. Wyciągnę głowę. Shiva też miał.
2: Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc, ale chyba krawiec
3: jest taki punkt, to zawsze działa.
2: Czy napić. Ale...
4: Leży pod biurkiem.
2: Albo leży pod biurkiem, tak. Ale nie no, ale tak szczerze to...
1: Jestem.
2: A, no.
1: Byłem tam, gdzie król chodzi bez obstawy.
2: No. Tak mi się wydawało.
1: Tak przepraszam, ale musiałem, bo mi oko wypchnie i w ogóle.
3: Krawiec, jak się nazywał ten bóg perski na Z?
1: Zaratustra?
3: Zaratustra. Też miał 12 uczniów, prawda?
1: No, tak dużo jest wspólnych cech jakoś tak.
3: Jezus, Horus, Shiva, no. Tak dalej. No, właśnie to się powie tej pięknej dziewczyny, prawda?
2: O, dziękuję, jeszcze mnie nie widziałeś, ale już mówisz, że piękna dziewczyna, to już, wiesz, biorę za kumplanę.
3: Pięknie mówi, to pięknie wygląda, no zawsze tak jest.
2: Oby tak było, rzeczywiście. Nie, ale tak szczerze mówiąc, to wiesz, no wszystko można pod to podciągnąć.
1: Dobra, kochani, słuchajcie, zróbmy może tutaj kropkę, postawmy kropkę. Ja wrócę, mam tutaj bardzo ważną misję, obrzucić gównem dom Niemca, który źle gadał na króla Władysława.
2: Pewnie, bo już za dużo jest dywagacji, więc...
4: Za mało gówna.
2: Tak, a za mało gówna, więc... więc rzeczywiście kropkę i krawiec, jeśli chodzi o Kingdom Coma, to mogę ci dać wskazówki, bo mój mąż dużo grał w niego i też przyglądałam się, jak on gra, więc jak są jakieś kradzione rzeczy, to nie możesz ich sprzedawać, jak jeżeli masz, bo mają czerwoną taką łapkę, czy plamę krwi, czy cokolwiek. Jeżeli upolujesz coś w lesie, to musisz to najpierw ugotować, a później sprzedać i będziesz miał o wiele lepsze łowy i będziesz mógł to bez problemu sprzedać.
4: Chyba już nie.
2: I co
4: już
2: tam jeszcze? A, chyba, że patcha zrobili, to może nie. Ale co tam jeszcze? Takich rzeczy?
4: Dużo by tu...
2: O, jest. No, dobra. No to tyle w takim razie z takich głównych wskazówek, ale jakby coś, to będę pisać najwyżej na czacie. Może ci się uda odczytać, bo wiem, że miałeś jakieś tam problemy, żeby odczytać czat. No, więc mam nadzieję, że ci się uda.
1: Teraz już powinno się dać, bo sobie tutaj przestawiłem okienko i wszystko widzę pięknie, ładnie. No to dzięki Piotrze, dzięki Zuziu i chłopaku Zuzi.
3: Wiesz, prawie, że nigdy nie grałem żadne gry?
2: Nie grałeś? Serio? To wiesz co, ja grałam.
3: Czytaj książki.
2: Ja czytam mega dużo książek.
3: No bo, ale,
2: chyba nawet więcej niż, nie no, zdecydowanie więcej niż przeciętny Polak, bo minimum jedną tygodniowo wciągam, ale jeśli chodzi o gry, to ja po prostu, jak zaczęłam grać Wiedźmina 3, to od tamtej pory gry są w moim życiu i w ogóle nie zamierzam się ich wyzbyć, bo w tym momencie gry są fantastyczne. Mają tak niesamowity scenariusz, mają tak niesamowite dialogi i w ogóle taką fajną akcje, że naprawdę można się mega wciągnąć i są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne, nawet jeśli chodzi o w porównaniu do książek, bo książki też są super, ja nie uważam i nie uwłaczam im, bo uwielbiam je czytać, szczególnie w wersji papierowej, ale jedno nie wyklucza drugiego.
1: No to uważaj, bo się zły tobą interesuje, tak, grasz w Diabolo.
3: Po prostu nigdy nie spróbowałem.
2: No to spróbuj, bo naprawdę polecam ci...
5: Na grubo.
2: Nie, no, ale możesz zacząć od Wiedźmina 3, bo jest naprawdę super fabuła i super w ogóle postać.
3: Mam okupię, że jestem nowy.
2: No to na co czekasz? W ogóle ja tego nie rozumiem.
1: Dobra, kochani. Się
2: zacząć.
1: Dobra. Dzięki za telefoniki, za komentarze, za opowieści ciekawe. Wracamy do gry. Jakby co, to jeszcze się na antenie zgadamy. Jutro też jest audycja o 21:00. Zapraszam na Spelunę, wywiad z Michałem Pastorem. I pogadamy sobie na pewno o rzeczach różnych, niewyjaśnionych, tajemniczych.
3: Panie Szpyły, ładnie zobaczysz.
1: No, zobaczymy, zobaczymy.
3: Dobra,
1: tak łatwo się nie dam.
2: Jutro nie będzie na pewno, więc powodzenia jutro, ale miłego wieczoru, ale dzisiaj jeszcze na pewno jeszcze posiedzę. Buziaki, hej, do usłyszenia.
1: Pa, pa, cześć.
2: Cześć.
1: Hej, hej. No widzicie, jak to się zmienia klimat audycji. Nagle zeszło na takie poważne rozmowy. Ale to właśnie fajnie, że łączy się jedno z drugim. Raz sobie tutaj jajcujemy, raz sobie gramy, a potem ktoś dzwoni i mówi o swoich jakichś doświadczeniach. No a czemu nie, czemu nie? A ja tutaj wracam do poważniejszych rzeczy. Muszę obrzucać łajnem dom Niemca, co źle mówił na króla Wacława. Dobra. Spróbujemy się tu przełączyć. No, to są moje ziomeczki. Ten jest silny. Ten jest liderem, a ten jest taki średni, nijaki. Wygląda trochę jak Sradek. Zobaczę, czy jest rudy. No, ale Sradek też nie jest wcale rudy i nie jest gejem, wbrew temu, co mówią trolle. No dobra, czas się brać do roboty. Popatrzcie, jaka piękna biała ściana. Ja muszę tutaj żonkę gdzieś zagadać. Żona Niemca. To co, panowie, robimy? Robimy akcję? No właśnie.
6: We have to check that the coast is clear.
7: Why? Deutsch is in the tavern.
6: But maybe you noticed after all these years that he has a
1: wife. No geniuszu, no tam siedzi żona, no a może ma żonę, tak, no tam siedzi żona.
6: Henry, you go lure her away somehow.
7: Why me?
1: Co ja mam taką mordę wstrętną, obitą cały czas? Wszyscy tacy ładni, gładcy, a ja taki cały czas kostropaty, no. Dobra, trzeba żonkę gdzieś zagadać. Witam, waćpannę, szczęść Boże. Co tam dobrego? Pani mąż biega z gołą dupą, zaraz go aresztują, a ja tu uprzejmie donoszę, no bo to trzeba coś z tym...
6: Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought...
2: God almighty, the fool.
1: Piękna fryzura, nie?
6: He might have mentioned the popes too.
1: U niewiasty.
2: I just hope I can catch him before he gets into another fight.
1: Proszę biec i tam męża doprowadzić do... No, dobra. No to teraz zobaczymy, kto jest tutaj... Kto jest cwańszy?
8: What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and...
1: Jep, jak Kwaśniewski pół litra!
8: It's all good, clean, fun! Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet.
6: That's for Sigismund.
1: Zemsta. Na drugi raz się zastanowi, zanim coś powie.
6: What the fuck do you think you're doing?
9: Hey Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do.
10: Masz jakiś problem, Kolo?
11: Horsehunt! I'll take those smiles off your faces!
10: Bo Wacław to jest potęga. Wacława trzeba szanować. Zygmunta trzeba pierdolić. Jep. W ten głupi ryj. No to teraz zobaczymy, kto będzie górą. Ach ty. A ty. Gdzie z tymi gałęziami? Kurde, no co, ja się bić nie umiem? Wyłączony. Bierzemy następnego. Dalej go hopy razem. Spierdolamy. No to właśnie ciężko trzymać gardę. Chyba jeszcze nie opanowałem tej sztuki trzymania gardy. Mamy tu takie tajne miejsce, gdzie się z ziomeczkami spotykamy, jak jest jakaś bruta. Hopla. Gdzie to ja się miałem z nimi spotkać? Za stodołą u tego pijaka. Mieliśmy takie swoje miejsce tajne. No to teraz ziomeczki wiszą mi przysługę. To pomogą mi teraz sprać tego kuleszę, ale już go sprałem przecież. No muszę mu odebrać. Ale Tatulo przecież nie kulesza, tylko kunesza, przepraszam. Ale Tatulo miał się do niego przejść z wizytą i obić mu ryja. O, to chyba tu było. Fajna muzyczka, nie? O, jeszcze nie ma ziomali. Dostanę zaraz wytrych od ziomeczka za przysługę. O, już idą chłopaki. Cześć chłopaki, w górę ptaki. Hej, ułani konie w dłoń. Jak to mawiają starożytni Rosjanie. No właśnie, muszę wytrych. Ale to muszę się uśmiechnąć tutaj do Frycka. Frycek taki tutaj najbardziej... Człowiek z miasta, mimo że mieszka na wsi.
9: That was pretty close, eh?
12: That old bastard didn't stand a chance.
9: True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us.
13: Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung?
9: Good point. It's not as if.
10: Dziwne, że nie słyszę żadnych głosów w głowie. To co mówił ksiądz, że to demon donator. Podpowiada coś, to ustały głosy. Dzisiaj ani jednego głosa.
12: Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot.
10: Trzeba pogadać z Fryckiem. Ale czemu tu nie mam takich opcji dialogowych, żeby mi dał wytrych? Teraz ty zobaczysz moje plecy.
12: Now I've got someone else to deal with.
13: Another beating? Count me in.
12: Kunesh owes money to my father, but he won't pay. I'll have to shake it out of him.
10: Ale można nakłonić Kuneszę, żeby po prostu sam... No, klątwa działa, brak donatów, faktycznie. Demon biedy mnie opętał. Już nigdy nie dostanę żadnego donata. Wyłaź, luju! Raz się zjawi. Dostanie klapsa w dziąsło i się skończy. O, wylaz. Cwaniaczek z bombą w nosie. Ono tu. Co ty tu jesteś? Chcesz, abym wziął do ciebie, czy zwołał catchpole? Just try it, you'll do. Ty, nie bądź taki do przodu, bo ci zabraknie do tyłu. Lost your way. No, od razu lepiej. Sam mu dałem radę, no.

Co oni tam mają za flagi? Tam amerykańska flaga jest, tylko ktoś wyciął ten granatowy kwadracik, prostokącik z gwiazdkami. Chcieli tu demokrację wprowadzać już. Dobra, no i co tu robić teraz? Coś bym zjadł. idę jeść i spać. Prześpię całą grę. Zobaczmy, co my tu mamy w... O, trzeba rodziców pochować. No właśnie, oni tam gniją. Znowu z tym panem Bożkiem rozmawiać. Zdobyć konia. Gdzie jest pan... To jest ciekawe, bo tutaj bohater spada z wysokości pół metra i od razu... Jakby mu się nogi łamały. Jakiś taki niedorobiony, niewydarzony trochę ten bohater. O, pokażę wam sztuczkę jeszcze raz. Pyk! To jest sztuczka, której się nauczyłem w swojej wsi. Pyk! Umiecie tak? Walnąć kurę z pięści, żeby się od razu oskubała. O, to jest to, co lubię właśnie. Przyszedł i wyżarł wszystko znowu. Wszystkim. Co za gość. Gdzie jest ten pan Bożek zasrany? Jest. Janusz. Cześć, Janusz. Muszę jechać do Skalicy. Pochować rodziców. Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Assassin's Creed Syndykat ma być, już jest chyba nawet dostępny też za darmo na Epic Megastore. Teraz pytanie, czy użyć swojej wspaniałej retoryki, czy zaimponować mu tutaj siłą swoją i go tak trochę wystraszyć, czy swoją wspaniałą charyzmą w tej obszarpanej, obsranej, w tych zapierdzianych pantalonach. My parents died there. I'm a free man and I don't need to ask anyone's leave for doing what's right. Wypuść mnie zanim się zdenerwuje. Be glad I'm in a good mood. Się nie wystraszył, Janusz. Next time you take that tone with me, it'll be straight in a jail cell with you. No, nie chce mnie wypuścić. Pan Radzik kazał, że mam tu zostać. Pan każe, sługa musi, no. To ja zaraz stąd dam drapaka, no i się tak się skończy. Tu było takie miejsce, gdzie można właśnie uciec. O, tu jest to miejsce, widzicie? Tylko, że jak zacznę uciekać, to mnie zaraz złapią. Ja bym coś tu jeszcze ukradł, zanim ucieknę. Tu można chyba jakoś przekupić strażnika. Fajne jest to, że gra daje spore możliwości rozwiązywania na różne sposoby zadań. Tak więc tu jakby tu jest zamknięta jest brama, więc nie wyjadę koniem, nawet jak konia ukradnę, a mógłbym ukraść właśnie. Po prostu wsiadam i jadę. Zamknij tą dupę. Taka opcja. Zamknij kurwa tą dupę. No nic, no to dużo kombinowania jest. Pewnie, żeby zdobyć te pieniądze na łapówkę, to musiałbym tutaj dawać dupala przez 2 miesiące i koniom wygrzebywać gówno z kopyt i... Popatrzcie, czy ta flaga nie wydaje wam się znajoma? Gdzieś już ją widziałem właśnie. Tylko ona jest o 90 stopni odwrócona. Nasi tu byli. Nie no, z koniem tu nie zeskoczę. No co ty, przez te łańcuchy? To się nie da. Koń tu nie przejedzie. Zaklinuje się koń. No nic, trzeba chyba uciekać. No.

0: Mam nadzieję, że mnie nie dogonią. Ten mój bohater to taki jakiś niewydarzony, że mnie zaraz złapią. No. Muszę sobie zaplanować, w którą stronę biec. Flagi UE nie ma. Dobra, tutaj jestem, a muszę dobiec jaki kawał drogi w ogóle. Co ja, nie wiem, gdzie moja wieś leży? Tu chyba, tak? Co? Tutaj? To ten taki kawał drogi mam przebyć? No chyba żartujecie, kumie. O, ale można szybką podróż odbyć. A, można, a nie można. No. Ojejku, czy ja będę musiał tu biec gdzieś przez rzekę, tu. Ja będę 2 godziny tu szedł. Bez konia to jest dramat. Ojejku. Gdzieś się tu skryje, może pod wodą. Tu jakieś nieznane miejsce, niezbadane. No nie mam łuku, nie mam nic, nawet pałki nie mam, nic. Aha, czy zupolowałem jakiegoś zwierza? Tak, więcej zajęcy ustrzeliłem nawet niż mój kompan, szlachcic. I zazdrosny był, wściekły trochę. Nie, no w sumie nie był, ale... No dobra, spierdalamy. O, mogę... Jedyne, co umiem, to mam gwizdanie. Mam umiejętność gwizdanie. No nic, to uciekamy w takim razie. Co, już nawet nie mogę klęknąć mu do miecza? Panie, proszę, pozwólcie mnie odejść, no. Może zagadam z nim. Coś mądrego może. Nic ciekawego. No i wiecie co? On tu stoi. Czy deszcz, czy mróz, czy dzień, czy noc, to on tu stoi jak kołek. Nie rusza się stąd. Już sprawdzałem. No w jajca nie można. Kopnę go w jajca, on ma zbroję na jajach. Ma żelazne jaja. Dobra. Co on coś nie wstaje? Kurwa, stoi czy... Dobra. Co ja, biegać nie umiem? Co, nogę se złamał, czy co? On nie umie biec. Wciskam shift i dupa. No, nagle biegać nie umie, no kurwa, no. No tak, nogi se połamał, no. I ma krwotok wewnętrzny. No ja pier... To jest jakiś dramat po prostu. Tak, ma nogi se pokaleczył, no. Co za gość. Ale... O dziwo mi się udało z tymi poranionymi nogami. Ja się tu w chacie schowam. Kurde. Nie ma bandaży. Może jak buraka zjem. Jerzy Zięba mówił, że sok z buraka leczy. Złamania. Mieliśmy takiego znachora w swojej wsi. Mówiliśmy na niego pan Zięba. Kurde, no. Nikt. O, pan strażnik. Nic, tak sobie przyszłem. Wykąpać się przyszłem. Ech, no i co, ja będę teraz tak... Muszę się jakoś wyleczyć. Jest tu jakiś Medyk? Medyk! Taki to jest los biedaczka, prostaczka właśnie. Biednemu zawsze wiatr w oczy wyje. O, pokażę wam sztuczkę. A, jeszcze nie posiadłem sztuki nokautowania śpiących. A tu można być skrytobójcą, można w ogóle tam zabijać we śnie. Ciekawe, czy się obudzi, jak zacznę grzebać tu wytrychem. Co, jak nie mam wytrychu? O, już, brzęknęło, już, na równe nogi. Co za ludzie w tej wsi w ogóle, jacy czujni, zlęknieni, wszyscy tak śpią, mają jedno oko otwarte, się boją. Taki połamany. Ja chyba krwawię, bo mi energia spada. Się coraz słabiej czuję. Co, może coś zjem? O, mam bandaże. Lewa noga. Dobrze, że wziąłem bandaże z domu. No i nie wystarczyło niestety bandaży. No, ta gra jest po prostu przerąbana. Totalnie. O, odwar z napletków. Ach, to nie tak. Czekajcie, muszę skonsumować. Wywar z napletków. Jedz. Może mi pomoże. Jeszcze zjem pieczoną kaczkę. I dupa. Już mu serce bije. Krwotok. Krew z dupy. Idź do tej dzierżlatki. Ona mnie wyleczy? No nie miała takiej opcji, że mnie wyleczy. Mamula to by wyleczyła, no a to nie żyje. Może ta wyleczy. Właścicielka łaźni, nie. To łaziebna to mi może plecy wymyć co najwyżej. Zobaczę, może na mapie tutaj coś. Tu jakieś namioty, tu. Nie, to są łaźnie tylko. Jak zaraz umrę, ja się wykrwawiam. Nie no, te marynowane naplety chyba coś powoli. A może po prostu się gdzieś prześpię, to się wyleczę trochę. To gdzie tu się przespać? Zaraz będę głodny znowu pewnie. Ech. Życie. Żebyś ty miało dupę, to bym cię w nią kopnął. Może tu jest jakieś łóżko. Już tam krzyczą, coś szukają mnie.
1: Hey, who's there?
0: Nikt cię do domu nawet nie wpuści. To mają być chrześcijanie. No nie, zobaczył mnie. Do wody. Jesus, you gave me the run around. Ale ja wcale nie uciekałem. Ja tylko dokonywałem taktycznego odwrotu. Poza tym... O, udało się przegadać gościa. No, tam już następny idzie. Jakiś brodaty skurwiel. O, kurwa, fuck.
1: Sakra. It's hellishly deep here.
0: Pływać też nie umie? Co to jest za bohater w ogóle? Pływać nie umie, biegać nie umie. Spadnie z wysokości pół metra, to głupi rej rozwali sobie i umrze zaraz. Co za po prostu... Heros z koziej wólki. Może jakbym się przespał, to by ten wywar zaczął działać po prostu z napletka. tu zamknięte. Nigdzie mnie nie chcą. No już biegnie następny. I biega w tej zbroi jak Ben Johnson jeszcze. Po prostu. No, jak w Far Cry'u tak miałem, że gdzieś tam goni mnie tygrys, wpadam do wody, tam krokodyl.
2: Let me go. I'll give you silver. How much?
0: A mi został jeden grosz. Ciekawe, czy się zgodzi. Składam mu ofertę.
2: Not likely. Except back inside.
0: No dobra, nie mam wyboru.
1: All right. Take me.
2: That's a good lad.
0: Zaraz znowu. No, to ten sam chyba. Jaki bezsens, nie? Dopiero co go przegadałem, on dobra, to uciekaj. Będę udawał, że mi w ryj dałeś. A za chwilę pułapówkę przybiega. Jak polski poseł po prostu. Kłamliwy, wstrętny. No, zaraz umrę. No, prywatny teren. Dobra, idę spać. Może sen przyniesie odpowiedź. Czuję, że umrę we śnie. To będzie chyba pierwszy przypadek taki, że jesteś poważnie ranny, wymagasz leczenia. Super. Czy jest tu w ogóle jakiś medyk w tej zabitej dechami dziurze? Nie ma. Tu jest tylko handlarz. Taka żydowska wioska, to jest tylko handlarz. Kurwa. Gdyby to był Skyrim, to bym sobie najadł się gulaszu i bym dostał, mało żeby mnie uzdrowiło, to jeszcze dostałbym plus 10 do wszystkich cech. Jakbym się najadł gulaszu. Garnek pusty. No i umieram, już mi został jeden promil energii. Zaraz umrę.

gorzałka może mnie wyleczy. Jestem najedzony, już nie mogę. Jak jestem najedzony, to już się gorzałki nie mogę napić. Super. Chyba samobójstwo popełnię, młotkiem se walnę w łeb i się skończy. Nie ma, no nie ma zielarza, nie ma niczego. To jest wioska Kononowicza tu. Nie ma niczego. I padł. Wyszedł i padł po prostu. Co za gość. Co za heros. Herkules się chowa. Jak zjecie coś zepsutego, to możecie się nawet rozchorować.

Nie ma strażnika. Co to się stało? Jeszcze nie przylazł po prostu. I nikt nie zauważył, że uciekłem. No w końcu. Tylko muszę teraz uważać tutaj na pozostałych. No proszę. Właśnie, bo to, nie gadałem jeszcze z tym Januszem. Może dlatego strażnik jeszcze gdzieś tam na spotkaniu był. Co, w krzakach mnie zauważyli? No chyba to już Far Cry lepszy, naprawdę. Jeszcze się zaklinowałem w tych krzakach i nie mogę z nich wyjść. Są żelazne krzaki. Tam mnie zauważyli. Z góry. Wszędzie strażnicy w ogóle. Jakaś policyjna wieś. Wszędzie ZOMO. Kuźwa. No dobra, tutaj gdzieś muszę iść. Mam możliwość szybkiej podróży? Teraz nie mogę, zablokowany. Ale złośliwa gra, no. Muszę przejść tutaj na drugą stronę. Tutaj do drogi dojść. Dobra, sobie zaznaczę. W tamtym kierunku. Tutaj ogrodzone. To jest wieś Ogrodzieniec. Strażnik. Ciekawe, czy mnie zobaczył przez ścianę. Ma cyber gały. Kamerę termowizyjną może ma w oku. Tutaj przez wodę.

Dobrze idę? Źle idę. W przeciwną stronę. A tam już strażnik. Ale panie strażaku, ale o co chodzi? Już tam strażnik na następny. Wszędzie strażnicy. Ja pierdziu. Więcej was matka nie miała. Tutaj więcej zbrojnych niż chłopów. W tej pieprzonej dziurze. Co ja mówię? Ja dopiero z dziury pochodzę. Gdzie on polas? Kurde.

0: could do with a bite to eat.
1: Znowu, już 15 minut nic nie jadł, już umiera z głodu. Pasi brzuch pieprzony.

fajnie zrobili te pola, lasy, tak bardzo naturalnie, nie? Stokrotka rosła polna sobie.

0: No i teraz nie wiem, czy kontynuować to, bo teraz będę tutaj przez 2 godziny szedł. Może ma tasiemca. Na wiewiórki, tak, Polas. Na Ubera zwróć. Nie rozśmieszajcie mnie, bo mam zajady. Nie rozśmieszajcie mnie, bo się głodny robię. Gdzie strumyk płynie zwolna? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. A krawiec taki gapa, że znów pokrzywy wpadł. Ta, ra, ra, ra, ra, ra, ra. A nad nią szumiał gaj, zielony gaj. Zaraz czuję, że mnie zaraz zbóje napadną i ja z tymi piąsteczkami to tam znowu będą w zbrojach płytowych biec 2 razy szybciej niż ja, oczywiście. W rajdkach. Tak to jest, to bardzo realistyczna gra. Ja też jak się robię głodny, to od razu mi wszystkie cechy spadają i nie mogę chodzić i powtarzam tak sobie, idę i zaraz umrę. Muszę coś zjeść. Też tak się zachowuję. Idę tak, przechodzę koło kuchni. Muszę coś zjeść. Natychmiast, bo umrę. O, jakiś obóz. Może coś tu się da ukraść. O, już... Cel nieosiągnięty, już konia nie zdobędę. A co to za przerywnik? Wsi spokojna, wsi spalona. Diabolo tu był. Dobra. W razie czego to posiekam ich moim wiernym mieczem. Dopiero potem się uczymy robić różne takie zmyły. Na razie to mamy dwa ciosy. Pchnięcie i cięcie. To wszystko. I to nasze zajęcie. Pchnięcie, cięcie, też zajęcie. Co on już dobiegł? Przecież ta wieś była daleko. To skalisko, czy coś, czy jak mu tam było. Aż mi się jeść odechciało, jak na te trupy patrzę. Nie no, nie doceniamy naszego bohatera. Jemu się nigdy nie odechciewa jeść. Nawet jak trupy ogląda, rodziców mu zabijają, on nadal myśli, coś bym zjadł, głodny jestem. Równa. Wieś równa. Gdzieś tu jacyś zbóje byli chyba. O, zbój też? Trzeba go, szybko go trzeba. No, tak to się robi. Kurdelas. Szkoda, że nie można 2 mieczami walczyć, a może potem można. Jakaś specjalna umiejętność. Cios miłosierdzia. Dokładnie. Pyk i żegnamy pana. Pozdrów pan świętego Michała. Jakieś takie średniowieczne teksty. Bierzemy, wszystko się przyda. Skórzana kamizelka. czerwony kaptur, czerwony kapturek teraz jestem. Te czepce to mieli fajne, nie? To kiedyś, no, bardzo wyjściowe takie. Kiedyś to była moda wspaniała. Ale trzeba przyznać, że średniowieczną modę oddali bardzo fajnie tutaj. Też te takie właśnie warstwowe stroje, jedno na drugie i tyle tych warstw różnych. Te właśnie te czepce, te opończe, wszystko fajnie zrobili. Turutu. Hopla! O! Marchew. Znalezione, nie kradzione. O, proszę bardzo. Znalezione, nie kradzione. Chrzan. Umarł, bo on się nadawał tylko do tarcia chrzanu. No to, i kto to mówi? To mój bohater się nadaje tylko do tarcia chrzanu. A to co to? W sukience facet? Patrzcie. W sukience facet. Jakiś oddział gender chyba. O, jakiś wóz. Ktoś tu się może kryje. Precelek. Suszone grzybki. Bardzo dobrze. Będzie na zupkę, jak znalazł. Jabłuszko. Witaminki. O. Dzień dobry. Nie wie pan, gdzie... O. Ktoś tam biegnie. No widzicie? Sobie pogawędziłem ze zwłokami na szubienicy i mi wzrosła retoryka od razu. Nie ma to jak z kimś inteligentnym. Wracaj, łotrze! Nie uciekniesz mi! Maręka sprawiedliwa Boża ukaże cię w imieniu Pana, wracaj tu! Powiadam ci, wróć, to się skończy tylko na kilku wybitych ząbkach, a tak to cię poszatkuje. To jest zbój chyba, nie? Mam nadzieję, bo zaraz go zabiję. Nawet nie będę się pytał, bo jeszcze mnie zaatakuje. Kurde, no szybko biega dosyć. Ech, masz. Masz ci, babo, placek. O, proszę bardzo. 9 groszy. To już mam 12 prawie. 12 groszy. Jeden grosik dla biskupa, bo go swędzi dupa. Ta, ta, tam, tam, tam. Dobra, tutaj biegniemy. Co myślicie, że to był przedsiębiorca? Bandyta wstrętny? To był prywaciarz wstrętny. Dobrze, że go zabiłem. My, chłopi pańszczyźniani, nie lubimy takich. Prywaciarzy. Cholera. Chęt do żony w dupę. Prywaciarz zakichany ma za swoje się nakrad. Ja się głodny robię już. Od 10 minut nic nie jadłem. Umieram z głodu. Chyba mi przyjdzie tu szczeznąć zaraz. Rup, tup, tup, rup, tup, tup, rup, tup, tup, hopla. O, są Tatulo i Mamula. Ach, jakie to smutne, aż mi się jeść odechciało. No. Tam wójt był? No wójt coś... To pewnie miał przy sobie marchewkę, cebulę i chrzan, nie? To taki wójt. Why?
1: forgive me for everything.
0: Widzicie, i z taką ocharataną gębą przez całą grę trzeba chodzić. Wszyscy się patrzą jak na jakiegoś debila. Jak na pijaka jakiegoś. Każdy pijak to złodziej. I zaraz mnie aresztują. Za złodziejstwo. Bo każdy pijak to złodziej. Trochę tak gra taka jest właśnie, że idziesz gdzieś tam po cienku bez pochodni, zaraz strażnik wypada. Ej, ty, łotrze! Jesteś aresztowany! Nie stawiaj oporu! I mnie pałą od razu w łeb. Jeb, jeb. Gdzieś tam idę za głośno, oddycham. Ty, co tak oddychasz głośno? Chodź tu, jesteś aresztowany. A ta cebula, skąd ją masz? Tak przez całą grę. Ukradniesz jakiegoś precla, to cię zaraz chcą wieszać. Co za świat. Chyba, że się jest księdzem, bo tam mówiłem wam, spotkałem księdza, proboszcza, to on tam chlał, jak coś tam ruchał, chlał, a wszyscy mu jakoś tak wybaczali, to trzeba na księdza było pójść. No, tak jak dzisiaj, no. Znajdź łopatę. Właśnie, znajdź łopatę teraz, nie? Jesus Christ. Przepraszam, że tak powiedziałem, że przeklinam. Gdzie ta łopata może być? To gdzieś tutaj chyba był ktoś z łopatą. Halo? Jest ktoś tu? Wszystko szare, brudne, obskurwiałe, takie...

Szczekanie psa słychać. Jak tu piknie.

0: Jeszcze jest żar, co coś tam się pali, można by sobie ziemniaczki usmażyć.
1: What are you doing?
2: What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me.
1: Isn't that not the butcher's? No. Isn't that body the butcher's?
2: Yeah, that's him. What's that got to do with anything?
1: Seems to me that dog knows exactly what he's going to do.
0: Naprawdę. Shame on you. Shame, shame, double shame. Wstydź się. Rabujesz zwłoki? Jestem zniesmaczony.
1: I asked what you're doing here. How about you give me an answer?
2: If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace.
0: O, to jest bardzo dobra, uniwersalna odpowiedź. Ja to inaczej załatwię. Ale szybko, też wszyscy szybciej ode mnie biegają. No co jest? Dobra. Spierdala. Lamus. Gdzie ta łopata była? Chyba ją tu zostawił, nie? Jest. Nie wolno rabować zwłok. Naprawdę, to jest niegodne. Niegodne. Wstydziłby się. Co za szubrawiec, łotr wstrętny, aż mi całe ręce dygocą po prostu. Dobra, gdzie teraz? Dobra. Idziemy pochować rodziców. Co, nie mogę biec? Przeciążony jestem? Za dużo tej kiełbachy chyba nabrałem. Tak to jest, widzicie, ale nie wyrzucę. Nie może być, że to się zmarnuje. O, mamusia miała precelek jeszcze schowany, ale nieładnie, nie powiedziała synkowi. A ja wiecznie głodny chodzę, no. Co za wyrodna matka. Gdzie to miałem wykopać? Tu gdzieś. Za murami czy przed? Tak, tutaj, tu muszę, tu... O Jezu.

Nie no, ja coś muszę zjeść, bo po prostu się zgłodniałem z tych nerwów. To łopata to taka ciężka może. Już więcej nie wcisnę w siebie chyba. O, zjem kradzionego precelka, chociaż mówi się, że kradzione nie tuczy. A mi tam wszystko jedno. Przecież nie wyrzucę, muszę wszystko zjeść. No. Kurde, coś muszę wyrzucić, nie będę tak tuptał. Dobra. I tak się szybko męczę, a jeszcze... Tu, pod lipą.

Nie no, Agnesa, mam nadzieję, że ten, że... że nie wyciągasz wniosków na temat mojej osoby na podstawie tego, jak gram. Złodziej, obibok, kłamczuch, morderca, gwałciciel, kłamca. Co, piesku? Kiełbasę byś chciał? No niestety, nie dam ci. Bo nie wiem, czy sam nie będę głodny za 5 minut. Niestety. Wybacz, przyjacielu.

0: damy o.
1: Znów się robię głodny, cholera jasna. Skaranie Boże. Zaraza, znów czuję głód. Chociaż jadłem 2 minuty temu. Chyba jakaś klątwa.
2: Do you need some help?
3: O, dzień dobry.
2: Is that him? Yes. Can't you see the sword?
4: Who are you? What do you want?
2: Zbyszek? Who do you think we are?
1: Zbyszek.
2: Franciscan brothers. We're here to rob you of everything you've got.
3: Tfu ci na ryj.
4: Banish the thought.
3: Urząd skarbowy. Chyba trzeba będzie schować dumę do kieszeni i spierdalać.
1: Ani kroku dalej, bo na plasterki posiekam. Kulaj się stąd, grubasie, bo posmakujesz mojego miecza.
3: Dam radę. Myślicie, że dam radę? Na pewno. Długo to nie trwała ta walka w sumie. Zostaw, to nie twoje.
2: It's new, isn't it? Now, the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined.
1: Gdybym tylko mógł coś zjeść, to przez to, że jestem głodny.
2: I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. I'm just a common. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge.
5: Hey, goat fuckers! The games are over.
3: Odsiecz w drodze. Janusz. Z konia też można walczyć w sumie. No tak, można było właśnie do lombardu dać. Dobrze mówisz, Tomu. Przynajmniej by coś z tego było. No. A tak to ukradli, zabrali. Mordę obyli, w łypę dali, uciekli. Nie ma niczego. Nie ma niczego. Jest tylko getę. Dobra, będziemy kończyli. Tak wygląda gra Kingdom Come Deliverance. Dopiero teraz się zaczyna właściwa fabuła. No, na początku, jak to w każdej grze, niewiele można zrobić, niewiele się potrafi, niewiele się umie. Niewiele można, ale potem się rozkręca. Stajemy się coraz większym wymiataczem. Dostajemy konia, kupujemy sobie zbroję, wojny, bitwy, władza. Można też smalić cholewki do Teresy, tej, co nas uratowała. Jest córka młynarza, który nas potem jakoś tam ratuje.

0: Janusz dobry człowiek, dobry.
1: Dajcie mi szybko jeść, dajcie mi coś zjeść szybko, no to to wyzdrowieje. Kaszanki.

fajne krajobrazy nawet. Trochę to inaczej wygląda niż takie typowe miasta fantazy, nie? Gdzie wszystkie drogi są pięknie wybrukowane, gdzie jakieś wszędzie wiszą lampki magiczne i inne pierdy. A tutaj tak właśnie na średniowieczną modłę. Koszmary. Jak można sobie poradzić z koszmarem? Dam wam tipsa. Trzeba pójść spać we śnie. I dużo jeść, pamiętajcie, musicie dużo jeść.

Amash, Amash, Amash, Amash. Odgryzę ci zadek. Co, już masz dość? Już masz dość? Kurde, zaraz go jeszcze pokonam, ale to tylko sen. We śnie wszystko możliwe. Ech.

0: Gdyby ktoś chciał sobie pograć w tą grę, to musi zainstalować Epic Mega Store, czyli taki Steam, tylko że firmy Epic, a nie Valve. No i tam można sobie... Tam jest w ogóle sporo fajnych gierek za free. Właśnie Assassin's Creed, Syndicate też można sobie teraz już ściągnąć. I jeszcze parę innych ciekawych tytułów. Na Steamie to jakoś ciężko znaleźć coś ciekawego za darmo. I dużo też jest zniżek. Na Steamie to za 10 zł nie kupimy sobie raczej fajnej gierki, nie? A tutaj jakieś zniżki o 70% i dużo ciekawych tytułów. Zapraszam jutro na godzinę 21:00. Jak oczywiście się uda wszystko dobrze zrobić, bo mogą wyjść jakieś nieoczekiwane problemy techniczne. Niestety, tak to bywa. Ale myślę, że jakoś tam się uda. No, a ja idę się najeść i idę spać.
1: You're awake.
2: Good morning.
1: It's near midnight. You've slept all day.
2: Oh. Oh, I feel like a horse fell on me.
1: The beating you took was worse, but at least the fever's broken.
0: Jestem zmęczony, muszę iść spać.
1: I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest.
0: Tak, tak, jedzenie. Jak najszybciej. I dużo. No, teraz chyba tu zostanę już, bo tu za darmo. Dobre, bo za darmo.
1: Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment.
0: Czy będzie ciąg dalszy? No nie wiem, zobaczymy. Jak słuchacze będą chcieli, to możemy zrobić. Okej, przełączam z powrotem. Zobaczę, czy w ogóle ktoś tego słuchał, ktoś to oglądał w ogóle.

O. Dosyć niewielka oglądalność. Na radiu to nie sprawdzam, no bo chyba nikt nie słuchał bez obrazu, to bez sensu. No, po kilkanaście osób jest, mimo to. No, zobaczymy. Może lepiej, żebyśmy pograli w coś grupowo, w jakąś fajną grę. Zenon coś tam proponował. Okej. No, dobra. To trzymajcie się w takim razie. Do usłyszenia jutro. W audycji Speluna, gdzie porozmawiamy z pastorem Michałem o protestantyzmie i o bożych sprawach. Na razie, hej.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie w audycji Spoiler. Spoilerów nie było już od dłuższego czasu. Ostatni to bodaj odcinek o Barei. Tak, a dzisiaj postanowiłem zrecenzować serial Mesjasz od Netflixa. Właściwie serial ma już 2 lata, więc jest to recenzja mocno spóźniona. Czy w ogóle ktoś recenzuje stare filmy w polskim internecie? Jest zdecydowanie taki trend, aby recenzować głównie nowości. No a ja zawsze trochę pod prąd i biorę się za recenzowanie staroci. Zresztą nie pierwszy raz. No, audycja Spoiler w założeniu jest ogólnie o kinematografii, a nie o nowościach i ciekawostkach ze świata filmowego. Buszując po YouTubie widziałem, że jest kilka recenzji. No, zdarzały się nawet takie minutowe, które właściwie można by przyrównać do takiego opisu, jaki jest często pod filmem gdzieś w sieci. Kilkuzdaniowy opis filmu i tak wyglądają niektóre te recenzje. No, a u nas czasami po kilka godzin, nie? No to jest różnica, jest różnica. O, Bartłomiej Rybka się pojawił.
1: W końcu się spotykamy, młody Skywalkerze.
0: Jest też Łukacjusz, który pisze o Jezusku będzie. No właśnie nie wiadomo do końca, czy o Jezusku. Bo to, czy właśnie główny bohater

niby rzekomy Jezus, który pojawia się we współczesności w XXI wieku, zaskakuje nas kompletnie czymś i właściwie tracimy orientację. Serial niestety został anulowany, nie będzie drugiego sezonu i moim zdaniem bardzo dobrze. Oglądałem dzisiaj wywiad z twórcą i z odtwórcą, z twórcą i z odtwórcą głównej roli, któremu dano może dwa zdania się wypowiedzieć. No i w zamierzeniu serial miał raczej skłaniać do pewnych przemyśleń, do zastanowienia, czy to może być faktycznie Jezus, czy a może jest, a może nie jest. I to jest dobre podejście. To jest dobre podejście. Mamy tutaj do czynienia trochę z takim zabiegiem, może jak w filmie Kajpax, który to też podzielił widzów i niektórzy uważali, że Prot był faktycznie przybyszem z kosmosu, a niektórzy, dla niektórych oczywiste wydawało się wręcz, że nie. I to mnie zaskoczyło. Pamiętam, jak rozmawiałem z Michałem, z Klodem o tym i właśnie zaskoczyło mnie to, że on był tak bardzo przekonany, że to był kosmita. Ale wracamy do serialu Mesjasz. Kolejna, moim zdaniem, bardzo udana produkcja Netflixa. Ile to już dobrych seriali zafundował nam Netflix? Seriale Netflix. No, z moich ulubionych to na pewno Black Mirror, Outlander, o kobiecie, która się przenosi do dawnej Szkocji, przenosi się w czasie. Stranger Things do dzisiaj nie obejrzałem, sobie zostawiam na inny czas. No, Rick i Morty. Właściwie to nie rozumiem do końca tak krytycznych ocen, bo wielu recenzentów, wielu krytyków filmowych nie zostawia suchej nitki na tym Netflixie, tak jakby Netflix produkował gnioty. Czy Mr. Robot to jest gniot? Nie, moim zdaniem najlepszy film o hakerach, jaki powstał. Czy Rick i Morty to jest gniot? Nie, jedna z najlepszych kreskówek dla dorosłych, jakie powstały i tak dalej. I myślę, że podobnie jest trochę z Mesjaszem, który zebrał właściwie kiepskie oceny. Gdzieś sobie tutaj zapisałem. Zaraz je przytoczę. To są oceny na takich popularnych serwisach właśnie, na których się ocenia filmy. Rotten Tomatoes 6 na 10. No to raczej Transformery pewnie mają 9 na 10, nie? Jak to zwykle bywa. Mediacritic 7,4 na 10. IMDb 7,7 na 10. No to raczej, nie wiem jak wy, ale mi się kojarzy ocena pozytywna, że mamy do czynienia z dobrą produkcją, to tak 8 na 10. W świecie gier chyba jest trochę podobnie. Jak widzimy, że jakaś gra ma ocenę 7 na 10, to już się kojarzy, że to jest taka jakaś, no, jak błędy ma, nie? Tak ryzyko brać tą grę. Swoją drogą kupiłem sobie klucz za 10 zł, się wykosztowałem do Hotline Miami na popularnym serwisie z kluczami i pierwszy raz zdarzyło mi się, że mi Steam po prostu wyświetlił komunikat, że już tą grę posiadam, bo posiadam drugą część Hotline Miami, Wrong Number, i złożyłem reklamację. Ciekawe, że bardzo miłego maila szybko dostałem, że będzie sprawa zbadana, poprosili o screeny. Taki bardzo uprzejmy list przyszedł. A Rybka się przejechał na Jezusie ostatnio. Przejeżdża się, czyli Jezus zawodzi, tak? Ale Rybka widać też, że nie głupi facet, bo też książkę czytał Kajpax, tak? Trzy części wyszły, tak?

0: Jeśli dobrze pamiętam, to jest trylogia. Mister Robot nie jest od Netflixa, pisze Dobrodziej. Bartłomiej, no z takimi sprawami to na priwa, nie? Ale to się tam nie przejmuj, nawet jak się nie wyrobisz, to zwykle tam dłużej jeszcze to trwa trochę, nie? Można sobie wykupić jeszcze po czasie. No ale to zgłoś się, to spróbujemy coś zrobić. Nie wiem, czy pomogę, nie wiem, czy tam będę w stanie, ale postaram się. No, a to dziwne, bo wyświetliłem popularne seriale od Netflixa i wyświetla mi się też Mister Robot, że to Netflix. No, to ciekawe, to sprawdźmy. Mister Robot, może na Filmwebie będzie informacja. To znaczy, no bo Netflix wykupuje jakieś produkcje i pod swoim szyldem je wyświetla, a ma też produkcje oryginalne, jak oni to nazywają, tak? Czyli takie autorskie, że to są ich. Jakoś tak to jest podzielone, prawda? No, na Filmwebie nie widzę tutaj wzmianki o tym, że jest to Netflix, ale Punisher jest od Netflixa, zgadza się? Właśnie serialowy. Też najlepszy Punisher zdecydowanie. Co ciekawe, te seriale Netflixowe wydają się niekoniecznie wysokobudżetowe. Tam nie ma wielkiej ilości efektów zwykle, czegoś, co by sugerowało, że to jest produkcja kosztowna. Podobnie jest z Mesjaszem. Tu też nie ma spektakularnych efektów specjalnych. No, są... Na pewno trochę pieniędzy trzeba było wydać na organizowanie planu zdjęciowego w różnych miejscach, no bo tam mamy właśnie Syrię, mamy Tel Awiw, Waszyngton, no to jest dużo różnych miejsc i przypuszczam, że zorganizowanie zdjęć w takich miejscach niekoniecznie jest tanie, no bo to nie chodzi o to, żeby kupić bilet, polecieć samolotem z ekipą, no ale to trzeba przewieźć sprzęt, poinstalować na miejscu różne szyny na kamery, tych aktorów wszystkich poprzewozić, nie? Zapewnić noclegi. No to jest jakiś koszt. Nie znam się dokładnie, ale domyślam się, że to tutaj może trochę kosztować. Taka różnorodność miejsc.
1: Mesjasz, 10 zł. A może oszust? A może Mesjasz? A może oszust?
0: A może raz tak. No właśnie tak to trochę wygląda. Dzięki Mesjaszu, chociaż przypuszczam, że ty akurat jesteś tak bez urazy, ale fałszywym Mesjaszem. Nie gniewaj się, żem niewierny Tomasz. Ale tutaj no niestety nie pójdę za tobą. Nie rzucę wszystkiego. Nie zostawię. Bartłomiej, no nie chcę o tym na antenie rozmawiać teraz, wiesz, o sprawach związanych z tym, co mówisz, to trochę nie na audycji, jak mówię, odezwij się do mnie na priwa, to pogadamy. Bo dzisiaj rozmawiamy sobie o serialu Mesjasz. Wszystko się rozpoczyna w Damaszku, czyli w stolicy Syrii, no gdzie trwa, jak wiemy, wojna domowa. Właściwie to tak do końca nie wiadomo, w którym mamy rok, w którym roku się rozgrywa akcja, bo jest alternatywny prezydent USA, alternatywny papież w Watykanie, więc no tak cholera wie. No ale XXI wiek, współczesność, mamy Facebooki, komórki, wszystkie dobrodziejstwa cywilizacji, różne gadżety i pojawia się nagle ktoś, kto wygląda jak Jezus, mówi jak Jezus, zachowuje się jak Jezus, to może to jest Jezus, nie? Cholera wie. I właściwie przez cały serial towarzyszą nam te wątpliwości, czy to Jezus, czy nie Jezus. I to już jest ciekawy eksperyment, coś, nad czym można się zastanowić, nad tym naszym wahaniem, bo czy to jest takie ważne, właściwie czy to jest prawdziwy Jezus, czy ktoś, kto podaje się za Niego, czy nieważniejsze jest to, co mówi, Jego uczynki. My się cały czas zastanawiamy, czy to jest prawdziwy Jezus. Tak jakby, no, to tak jakbyśmy mieli spodnie, super dokładną podróbkę Lewisów, która by zupełnie niczym się nie różniła od oryginalnych Lewisów. I byśmy się ciągle zastanawiali, czy włożyć te spodnie, czy nie włożyć, bo no nie chcemy jakichś podróbek, ale a to by była no, kopia, po prostu wszystko się zgadza, też są mocne, dobre, dobrej jakości, dobry materiał, identyczny z oryginalnym, ale my się cały czas zastanawiamy, czy to są oryginalne Lewisy lub Levi'sy, jak kto woli. No i czy to jest takie istotne? W ogóle serial wywołał oczywiście kontrowersje i w świecie islamu, i w świecie Żydów, chociaż niektórzy twierdzą, że najbardziej, znaczy zaskakujące jest to, jak różne są opinie o serialu pod tym kątem, że co serial, kogo serial znieważa. No bo tak, niektórzy twierdzą, że przejechano się po chrześcijaństwie, a inni z kolei mówią, że to bardzo chrześcijański film. Świat islamu jest też bardzo niepocieszony, bo tam są takie sytuacje, że, znaczy słuchajcie, w ogóle ten nowy Jezus, współczesny Jezus, pojawia się w świecie islamu i mówi o Allahu. Jest jakby muzułmaninem. Oczywiście szybko się okazuje, że nie zachowuje się jak typowy muzułmanin, a wręcz budzi kontrowersje. I to kolejny ciekawy zabieg. Znaczy, jakie to są kontrowersje? Kiedy już... W tej Syrii trwa wojna między rebeliantami a siłami rządowymi prezydenta. No i następuje tam atak na jakichś biedaków, którzy sobie tam siedzą. Może to są ci rebelianci. Ja tak się dokładnie nie znam na sytuacji politycznej, ale przyjeżdżają czołgi, jest jakiś atak. No i ten i nadciąga wielka burza piaskowa, która przegania najeźdźców. No i wszyscy są przekonani, że to ten Mesjasz uczynił cud i pogonił ciemiężyciela, nie? No właśnie, Mesjasz, prorok, Syn Boży, to są w zasadzie różne rzeczy i w różnych kulturach, w różnych religiach się różnie podchodzi. No, jakby ktoś nie wiedział, Jezus też jest uznawany za proroka przez islam. I to w islamie, zarówno w judaizmie, w islamie, jak i w chrześcijaństwie, tych proroków było wielu. Chrześcijanie chyba tak najmniej... najmniejszą ilość tych proroków akceptują, uznają. W judaizmie nie wiem, w islamie jest ich masa. I co ciekawe, Jezus jest bardzo wysoko tam w hierarchii, jest właściwie zaraz po Mahomecie. Ale też różnie się podchodzi do tego właśnie określenia Mesjasz, prorok, Syn Boży. Mesjasz, no to u nas jest tłumaczone często jako namaszczony, to znaczy zamiennie się tego używa, nie? Po hebrajsku Meszijach, po arabsku Al-Mesih. Samego Jezusa się różnie też w zasadzie nazywa. Jezus to jest imię greckie. W islamie to jest Isa. Żyd powie Joshua. No i zamieszanie jest troszeczkę, prawda? Ciąg Bolunga chyba się zalicza do tych widzów, których serial znudził. Tak, są też takie opinie, że właśnie, że serial jest nudny. mnie absolutnie nie zanudził. Może dlatego, że lubię takie, no, tego typu filmy, gdzie jest duża niepewność, gdzie jest dużo ciekawych rozmów, gdzie obserwujemy reakcje ludzi na różne wydarzenia. No, ale nie każdy to lubi. Niektórzy przyzwyczaili się, że musi być trochę akcji, że film musi być efektowny. Ten film nie jest efektowny. Jest co najwyżej intrygujący, ciekawy, zmuszający do myślenia. Przypuszczam, że bardziej się spodoba ludziom, którzy są zainteresowani postacią Jezusa, chrześcijaństwem, tego typu rzeczami. To będzie bardziej strawny, ciekawy, intrygujący. Może też i kontrowersyjny, no bo jak mówię, są bardzo różne opinie. To jest chyba najciekawsze w tym serialu, że są tak różne opinie na jego temat i być może po tym, jak kto reaguje na taki serial jak Mesjasz, to można coś powiedzieć o człowieku. Michał pisze, że był zauroczony pierwszym sezonem Outlandera, a potem było coraz gorzej. Zgodzę się, tak. Wiele seriali cierpi na taką bolączkę, że bardzo mają świetne wejście, nie? Po prostu nie możemy się oderwać, a potem tak stopniowo już brakuje zaskoczenia, nowości, są ciągnięte jakieś niezbyt ciekawe intrygi, przedłuża się wszystko. Wikingowie się na przykład strasznie popsuli, moim zdaniem. I właściwie teraz już oglądam te jakieś tam dalsze sezony, to już tak bez zaciekawienia nawet oglądałem większego, a pierwsze no to z zapartym tchem. Serial Mesjasz wciągnąłem w jedną noc, cały sezon i dla mnie jest bomba. Dla mnie jest bomba. No i tak, serialowego tego Mesjasza, tak go nazwijmy, on właściwie się sam nigdy nie nazywa ani Jezusem, on nie mówi ja jestem Jezus, ja jestem Mesjasz. On przemawia tylko, mówi pewne prawdy, pewne mądrości, nakłania ludzi do czegoś, ma swoje cele, ale właściwie to ludzie go nazywają tym Mesjaszem. Przez większość filmu właściwie większość ludzi go nazywa cudotwórcą. Nie odważają się może nazywać go Jezusem. No, niektórzy mówią wprost, albo padają takie pytania po prostu, czy to jest Jezus powrócił, czy to on. Ale no, różnie go nazywają Mesjaszem, cudotwórcą, Zbawicielem. On dokonuje też cudów, ale to są cuda, na które możemy różnie spojrzeć. Czy one są prawdziwe, czy nie? No, staram się nie zdradzać zbyt wiele z tego serialu, tak aby zostawić wam coś do oglądania. No, ale tutaj zdradzę, że no, nie trudno się domyślić, że pojawią się momenty, kiedy będziemy całkowicie przekonani, że jest to oszust, bo był badany psychiatrycznie, ma syndrom Mesjasza, był wychowywany przez świetnego iluzjonistę, magika i tak dalej. I poznajemy jego prawdziwe imię, które wcześniej nie pada. Okazuje się, że to był no, zwykły chłopak, który miał podobno zapędy do mitomaństwa. Wręcz, nie wiem, można przypuszczać, że cierpiał na jakiś syndrom Delbrucka i był mitomanem. Ale czy to wszystko ma znaczenie? Czy to wszystko ma znaczenie? A może to postać Jezusa wniknęła? Może o czymś nie wiemy? Może ten chłopak miał, jako młody chłopak miał wypadek i wszedł w niego Jezus, przejął jego ciało w jakiś sposób? No też można sobie coś takiego wyobrazić. A może po prostu może on nie kłamał? Może to, że spotkał lwa na pustyni, co jako jest taka retrospekcja, gdzie opowiada nauczycielce, że musiał tam zaopiekować się kozą i lew zaatakował. Może to nie było kłamstwo tak naprawdę. To różnie, są wątpliwości, tak? A poza tym no, to, że był synem magika. No, cuda, których dokonuje, właściwie ciężko uznać za sztuczki iluzjonistyczne. Co prawda są tacy iluzjoniści, Chris Angel i różni tam, którzy kopiowali nawet cuda Jezusa i tam kopiowali chleby, chodzili po wodzie, ale to są właściwie sztuczki iluzjonistyczne, które wymagają pewnych przygotowań, pewnych trzeba coś skonstruować, jakieś platformy, jakieś lustra, a tutaj właściwie nie było takiej możliwości w wielu przypadkach, aby to mogła być sztuczka iluzjonistyczna, szczególnie kiedy uzdrawia. A może chłopiec, którego uzdrowił, to była też sztuczka i się dogadał i było to przygotowane i temu chłopcu zapłacił. I właściwie ciągle są tego typu sytuacje, że nie do końca wiemy, czy o co tu chodzi, czy szarlatan, czy prawdziwy Jezus. I ciągle o tym rozmyślanie. I to, że tak podchodzimy do tego filmu, to też jest ciekawe zjawisko, bo gdyby prawdziwy Jezus się pojawił, byłoby dokładnie to samo. Załóżmy, że naprawdę się pojawił we współczesności taki ktoś, kto twierdzi, że jest właśnie tym Jezusem, który powrócił. Nigdy nie bylibyśmy pewni, zawsze moglibyśmy się wykłócać o to, i ludzie byliby, tak jak w tym serialu, bardzo podzieleni, bo ten Mesjasz zbiera sobie popleczników, gromadzi wokół siebie ludzi, ale też ma wrogów. Bardzo charyzmatyczny aktor wcielił się w rolę tego Mesjasza. Mehdi Debi, tak śmiesznie się nazywa trochę, nie? Mehdi Debi. Słyszałem, że czytano po prostu, że to H jest nieme i Mehdi Debi, no. Ubi-dubi, Mehdi Debi, upu-cupu. 35-latek, bardzo charyzmatyczny aktor i świetnie, moim zdaniem, jeden z lepszych Jezusów w kinematografii. Bardzo różnych tych Jezusów widzieliśmy, prawda? Od takich bardzo klasycznych i nieco teatralnych, sztucznych, nie? Którzy tam przemawiają w sposób wręcz taki biblijny, tym archaicznym językiem i właściwie nie ma w nich człowieka, jest jakaś postać posągowa, bardziej taka teatralna, posągowa, taki sztuczny Jezus. Poprzez Jezusa, który jest bardzo, bardzo ludzki, do tego stopnia, że jest przedstawiony jako ten, który też się boi, jest w nim bardzo dużo człowieka po prostu, on cierpi, boi się i tak dalej. Maharadża ma tutaj zagwozdkę i pytanie takie, na które ja chyba nie jestem aż takim mędrcem, żeby odpowiedzieć. To trzeba by tutaj jakichś mędrców zapytać, nie wiem, rabinów, mułów. Czy prawdziwemu Jezusowi udałoby się dokonać cudu i doprowadziłby mieszkanie Etama do czystości? Etam musiałby chcieć. To mu tu pisze o stajni Etamiasza. No nie wiem, czy by się taki Herkules znalazł, ale to zobaczylibyście moje mieszkanie. To dopiero syzyfowa praca i to dopiero Herkulesa trzeba. A pozwólcie, że zastanowię się nad tym przez sekundę, i w tym czasie łyknę sobie napoju bogów, którym to napojem dla mnie jest Black, zielony, mojito lub mojito, jak to

filmie obserwujemy reakcje różnych grup religijnych, różnych wyznań, ludzi z przeróżnych środowisk, bo w pewnym momencie Mesjaszem zaczynają się interesować wszyscy. On się, no, dzięki komunikacji sprawnej, dzięki internetowi, Facebookowi, on się staje szybko popularny. No, filmy, seriale Netflixa w ogóle, jak dla mnie, właśnie to jest ich cechą charakterystyczną, że są bardzo współczesne. Mamy zawsze te różne serwisy społecznościowe i nie ma, zauważcie, takich udawanych, fejkowych serwisów, nie? Tylko jest normalnie Facebook, YouTube. No pewnie się jakoś dogadali, żeby to reklamować. Łe? Mojito? Co, nie lubisz? O, to dla mnie nie jesteś w ogóle człowiekiem nawet. Nawet zwierzęciem, nawet... Nie zasługujesz, żeby istnieć, jak ty nie lubisz. To nie podałbym ci ręki, naplułbym pod nogi twe i nie pozwoliłbym ci iść za mną. Zaprawdę, powiadam ci, boś niegodzien. Jeśli twe kubki smakowe nie przyjmują takiego boskiego smaku, jak zielony black, pyszny. Ja uwielbiam. I niedrogi. Ja jestem pewien, że Jezus, gdyby wrócił, to by pił właśnie zielone bleki. Jakby je rozmnożył, to ja bym poszedł za nim od razu. No i tak, i obserwujemy reakcje różnych właśnie religii, różnych ludzi. Interesują się i Żydzi w Izraelu tym Jezusem, no bo Jezus prowadzi tych Arabów na granicę z Izraelem, co wywołuje oczywiście skandal od razu. No, potem się przenosi do Jordanii, potem w Teksasie go widzimy. Towarzyszą mu różne zagadkowe sytuacje, które zadziwiają ludzi. No, nie ma ich tak dużo. Jezus też tak nie chodził i cały czas nie czarował, nie? Nie cudował. Tylko no to raz na jakiś czas. Ten Jezus potrafi nas też zaskoczyć. Ale powiedziałem o tym, że według mnie jest to naprawdę taki bardzo świetnie zagrany Jezus. Dlaczego tak uważam? Bo jest bardzo biblijny. Jest bardzo mesjanistyczny. Wygląda na introwertyka i myślę, że taki Mesjasz musi być mocno introwertyczny. No bo wyobraźmy sobie takiego Mesjasza ekstrawertyka, który, no co, to ma iść tam gdzieś, ej, chcecie ze mną pogadać? Słuchajcie, ja bym se pogadał tutaj. Co, nie chcecie? Nie, no kurde, to ja bym se pogadał, nie, ale kurde, coś bym se porobił. Chodźcie do mnie, zrobię wam ten, no, jakieś kazanko, nie? Napijemy się wina trochę? Chodźcie, a wy chcecie coś powiedzieć? Nie, tak się nie zachowuje prorok, Mesjasz, Zbawiciel, Syn Boży. No, mamy jeszcze Syna Bożego właśnie. W chrześcijaństwie to jest Syn Boży, w islamie prorok. W islamie Jezus jest prorokiem. Drugim co do ważności po Mahomecie, jak już mówiłem. Więc bardzo jest szanowany. Tak samo Matka Boska, jego mama też jest bardzo szanowana. Nawet prorok Mahomet, jak jego ludzie niszczyli różne figury heretyckie, obcych bóstw, bożków, no to... To podobno Mahomet osłonił swoim płaszczem własnym posąg Maryi Dziewicy i powiedział, że mają oszczędzić. Taka sytuacja. No i właściwie różne są domysły co do tego, kim naprawdę jest ten Mesjasz. Mamy tutaj izraelskie służby specjalne, Shin Bet, które się interesują, na spółkę z CIA, no bo wiadomo, że Amerykanie i Izrael współpracują mocno. Mamy islamistów różnych, w tym też takich bojowników, nie, którzy się lubią wysadzać, rozerwać się lubią. Mamy chrześcijan pokazanych też, i to różnych chrześcijan, nie? Chrześcijan takich, owakich, w tym tych właśnie słynnych amerykańskich chrześcijan, którzy przychodzą na różne zloty,
gdzie telewizyjny kaznodzieja robi show, krzyczy, zbiera pieniądze. Też mamy i takich. Mamy chrześcijan w Teksasie, w małym kościółku. Poznajemy pastora właśnie też, który prowadzi taki mały kościółek, traci wiarę. I na jego drodze staje właśnie też ten Mesjasz. No i islamiści, niektórzy, dla niektórych on jest heretykiem, bo nie cytuje dokładnie islamu. Wzbudza kontrowersję tym, że no, jeden raz, kiedy się wkurzył Jezus, zauważcie, to też jest bardzo, bardzo biblijne, Jezus się rzadko wkurzał, nie? On miał takie wkurzenia, że się wkurza raz na całą opowieść, się raz wkurza i wkurza go coś takiego, co też się dziwimy trochę, no akurat tym się tak wkurzył, nie? No to tutaj się wkurzył tym, że nie ma kobiet wśród tych, którzy poszli na początku samym za nim, taka większa grupa poszła za nim, po tym jak on dokonał pierwszego cudu, czyli ocalił przed atakiem tych sił rządowych, czołgów, rzekomo wywołując tą burzę piaskową. No to on się strasznie wkurza, że nie ma kobiet i wręcz tak odpycha nogą jednego typa, który się śmiał. No kobieta? No gdzie? No nie żartuj. Baba tu u nas z nami, kobieta. No i to się wtedy strasznie zbulwersował. To też nawiązuje do postaci Jezusa, bo Jezus, co też było w tamtych czasach dziwne i szokujące, to on do kobiet był bardzo taki dobrze nastawiony. Do kobiet, do dzieci. Tutaj też widać, on tak rzadko kiedy się uśmiecha, gra tego aktora jest świetna, bo to nie jest Jezus, który się tam szczerzy, który będzie z tobą gawędził na różne tematy, to jest Jezus, który się rzadko odzywa, ale jak już coś powie, to powie, nie? To jest Jezus, który jest właśnie, no, siada i medytuje, patrzy się w niebo, rozmawia z Ojcem. To jest Jezus, który się często powołuje na tego Ojca, na tego Boga Ojca i pytany o to, jakie są jego plany, odpowie oczywiście, że pójdzie tam, gdzie Bóg mu każe, gdzie mu Ojciec każe, nie? Jest bardzo biblijny Jezus. Może najbardziej, znaczy, nie wiem, czy najbardziej, ale no taki jeden z bardziej biblijnych Jezusów i charyzmatycznych i jezusowatych, tak powiem brzydko trochę. Jest bardzo jezusowaty, tak się czuje od niego tą jezusowatość, którą bym określił jako połączenie pewnych cech. On jest nieagresywny, nie dąży do wojny, do agresji, ale jednocześnie bije od niego wielka siła i to jest ktoś taki, komu, kto ma, jak spojrzy na ciebie, to po prostu się odsuwasz, onieśmielony. Wiecie, po prostu siła od niego bije. Bije od niego, jest teoretycznie słaby, w ogóle nieskory do agresji, wiadomo, że nikomu nie da w mordę, ale bije od niego wielka siła. No i to też jest fajne zobaczyć takiego Jezusa, jaki mógłby być naprawdę. No, Jezusów to w ogóle, to jest ciekawa postać od tej strony, że wersji różnych Jezusa to mieliśmy tysiące, setki. Różne kung fu Jezusy, Jezusy łowców wampirów, Jezusy wesołki, Jezus kumpel, Jezus mściwiec, Jezus hippies, Jezus superstar, wszelkie możliwe Jezusy, nie? A ten jest właśnie taki, no ja to tak odebrałem, to jest taki Jezus jak bardzo prawdziwy, bardzo autentyczny, bardzo zgodny jakby z Biblią. No i jak mówię, bardzo charyzmatyczny aktor, który miał niełatwe zadanie, ponieważ sami twórcy przyznają, że ta postać miała być zagadką. To jest właśnie cel tego filmu. Postać miała być zagadką, więc tym bardziej się cieszę, że anulowano kolejne sezony, ponieważ chyba bym nie chciał, aby to zostało wyjaśnione, kim on naprawdę jest, bo no tu zdradzę, że pozostajemy zagadka pozostaje niewyjaśniona, no chyba, że ktoś uważa inaczej i się utwierdził w swoim zdaniu, że to jest Mesjasz albo może nie.
Ale ja w każdym razie jestem nadal zdezorientowany. A co by było, gdyby się okazało w następnych odcinkach, że to jest na przykład antychryst? Czyli ktoś, kto ma niby przypominać Jezusa mocno, albo się podszywać wręcz pod niego. Cholera wie, w islamie spodziewają się Dajjala, al-Dajjal, czyli to jest właśnie taki w islamie odpowiednik antychrysta. On też ma czynić cuda, leczyć i tak dalej, ale nie ma być dobry ostatecznie, tylko ma sprowadzić zło. Ten netflixowy, współczesny Jezus, Mesjasz, no rzekomy Mesjasz, to też wywołuje wielkie napięcia społeczne, różne konflikty dyplomatyczne. Dochodzi nawet do sytuacji, że rozmawia z prezydentem Stanów Zjednoczonych i ten prezydent też jest zdezorientowany. I no, bez wątpienia, mamy dwie opcje. Albo jest to naprawdę niesamowity manipulator, który dodatkowo współpracuje z różnymi znanymi buntownikami. Tam się pojawia też postać takiego anarchisty, buntownika, hakera dawnego, z którym on ma rzekomo współpracować. Pojawiają się różne ważne osobistości. No, są też reporterzy, którzy starają się wyjaśnić, kim jest ten człowiek naprawdę. Agenci CIA, agenci Tel Awiwu, no i wszyscy chcą się dowiedzieć, kim jest naprawdę ten człowiek. Większość tam nie dowierza właściwie z tych, którzy się interesują tą postacią, może oprócz pastora, no ale żona pastora też w pewnym momencie jest przekonana, że jest to oszust. Jest tam bardzo dużo sytuacji takich, które sprawiają, że no jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła i cholera wie, nie? Ale zastanówmy się, możemy się zastanowić, co by było, gdyby faktycznie się pojawił Jezus we współczesności. No, wydaje mi się, że jeśli miałby pozostać spójny ze swoją dawną ziemską powłoką, to byłby właśnie taki jak w tym serialu. No, nie ma szans, żeby był inny. Gdyby był inny, to by znaczyło, że zmienił mu się, nie wiem, charakter, styl bycia, poglądy. On jest bardzo, bardzo spójny z tym Jezusem biblijnym. Gdyby Jezus faktycznie powrócił do współczesności tu na ziemię, no to postępowałby dokładnie, myślę, tak jak ten Jezus serialowy. Taka sama byłaby też sytuacja z różnymi cudami, no bo właściwie no, też nie mielibyśmy pewności, więc co by się zmieniło? Chyba nic. Myślę, że reakcja ludzi jest też dobrze oddana. Oczywiście jakieś profile powstają tam facebookowe, każdy chce na tym Jezusie coś zyskać. Jeden ma... Tam się pojawia też taki agent Żyd, taki zakapior naprawdę, który jest chamem, burakiem, ma ciemną też przeszłość, nie? I też jest ciekawa postać. No więc oczywiste jest, że mielibyśmy wokół postaci tego prawdziwego Jezusa, przyjmijmy, że faktycznie się pojawił, mielibyśmy dokładnie takie samo zamieszanie, taki sam konflikt różnych interesów, takie same ścieranie się świata religii, wiary i polityki. Właściwie to jest bardzo dobra symulacja tego, co by było, gdyby Zbawiciel wrócił, nie? No, przez Żydów nie jest uważany Jezus za proroka, za Mesjasza, bo nie spełnił swoich, no, tego, co powinien zgodnie z przepowiednią spełnić. Nie został królem Izraela, nie zapewnił ani pokoju na ziemi, ani... nie zapewnił pokoju narodowi Izraela. No, chrześcijaństwo tutaj, niektórzy tak twierdzą właśnie Żydzi, że to ta legenda o tym, że on ma powrócić, no tak ja mówię, legenda z pozycji ateisty, ta legenda o tym, że on ma powrócić i dopiero to wszystko zrobi, to jest taka ucieczka trochę przed faktem, że tego nie zrobił i się nie sprawdził jako Zbawiciel. Dlatego go nie uznają.
No więc załóżmy, że powrócił. No więc ciekaw jestem waszego zdania, jak by wyglądało waszym zdaniem przyjście ponowne Jezusa Chrystusa na ziemię. Możecie dzwonić na Skype'a Nocne Radio, a ja sobie dalej rozmyślam nad serialem. Ciekawe jest to, że od takiego Jezusa zaraz byśmy oczekiwali, mało by nas interesowało to, co miałby do powiedzenia i czy mówi bardzo mądre rzeczy, czy bardzo prawe rzeczy, czy takie, które mogą coś zmienić. Tylko oczekiwalibyśmy sztuczek raczej, nie? Cudów, że kogoś uzdrowi, że rozmnoży, że miałby cały czas udowodnić nam, że ma magiczne moce. Tak by było. Jest to pewne jak amen w pacierzu. Tak dla rozluźnienia może opowiem, dzisiaj widziałem fajnego mema. Różnica między wierzącym a ateistą nie jest duża. Na świecie jest około 4000 religii. Wierzący uważa, że 3999 pozostałych, oprócz tej, którą on sam wyznaje, to są religie fałszywe, a ateista całe 4000, czyli plus jeden uważa za fałszywe. No więc nieduża różnica, nie? 3099 i 4000. A nie wiem, czy więcej nie ma tych religii, faktycznie. Mogę też wam pokazać, jak Jezus mało, że jest chyba najbardziej różnorako pokazywaną postacią w historii, bo zwykle, no to wiecie, jakiś tam Conan, czy Superman, czy ktokolwiek inny, to się zawsze pokazuje go tak samo, czy jakąś postać historyczną, no to zawsze jest to tak mniej więcej na tym samym schemacie. Nie odbiega się zwykle od pewnego archetypu tej postaci, od pewnego sposobu jej przedstawiania, czy to będzie Sherlock Holmes, czy ktokolwiek tam, czy jakaś prawdziwa postać. A Jezus występuje mało, że w tak różnych rolach, tak różne ma charaktery, tak różną budowę ciała, wygląd i tak dalej, no to jeszcze w różnych krajach. Pokażę wam Jezusa, jak się w Afryce na przykład pokazuje. To widzicie tutaj Jezus afrykański. Czy murzyn z dreadami, no. No właśnie, Rybka pisze tutaj, że samych odłamów chrześcijaństwa w USA jest ponad 1600. No więc też mi ta liczba 4000 się wydaje zaniżona mocno. No, tutaj widzicie Jezusa afrykańskiego. Tutaj Jezusa Hindusa. Jezusa Hindusa. No to też, no, wygląda jak Hindus, nie? Też się go pewnie inaczej jakoś nazywa. Tutaj Jezus Azjata. Piękny, taki azjatycki Jezus. Skośnooki. A tu Jezus Indianin. No, ciężko, żeby... To już chyba najmniej jezusowaty Jezus, Jezus Indianin, bo nie ma brody, która jest atrybutem Jezusa prawie zawsze. Ale Indianie nie mają brud, nie mają wąsów, brud, nie golą się, więc no, ciężko by było go z brodą pokazać, to by był coś śmiesznie by wyglądał. No więc może mieć długie włosy, też, jak to zwykle. Chociaż, zaraz, czy ten Azjata, no te ma długie włosy, tak. Hinduski też. Indianin, dla Indianina długie włosy też są mało charakterystyczne, bo często widzimy Indianina z długimi włosami. A Polak Jezus, no to oczywiście musi być jasnowłosy, no ciemny blondyn zwykle. To ja tak trochę wyglądam. Też mam w sumie często, jak się nie golę jakiś czas, to mam brodę, długie włosy, ciemny blond i to tak wyglądam jak Jezus. Może cholera jestem, a nie wiem. No w każdym razie nasz też Jezus ze Świebodzina to wygląda jak Aragorn z kolei. To tak się mówi żartobliwie, że to pomnik króla Aragorna.
No, a ten Jezus Netflixowy wygląda bardzo tak realistycznie. Tak mógłby wyglądać niby Jezus. To znaczy, no, też jest popularny taki wizerunek Jezusa, jak wyglądał najprawdopodobniej, naprawdę. I ma krótkie włosy. Ma krótkie włosy, co wydaje się sensowne, ponieważ Biblia raczej, z tego co pamiętam, no. Jest taka wskazówka, że mężczyźnie nie przystoi. Czyż sama natura nie pokazuje, że nie powinien mężczyzna mieć długich włosów? Co jest takie dziwne trochę, bo nie wiem, jak mamy to rozumieć. No, lew ma wielką grzywę, nie? No, więc. Ale myślę, że długie włosy są niepraktyczne. I. Popatrzcie, jak muzułmanie dzisiaj wyglądają, nie? Którzy żyją w różnych ciepłych miejscach. Mają krótkie włosy, często są starannie ogoleni. A nie wiem, jeśli Jezus być może bardziej na modłę taką żydowską. Martin dzisiaj, słuchałem trochę jego audycji, przypominam, w środę o 23:00 spotkanie z Martinem w Spelunie, to słuchałem dzisiaj sobie jego audycji i. Ciężko dziś ślinę przełykasz, krawiec, więc chyba gruba nalewka idzie, hihi. Nie piję, nie piję teraz alko za bardzo. Od czasu do czasu może piwo. Nie wiem, może po prostu tak dzisiaj mam, że ślinianki pracują mocniej. Co chciałem powiedzieć, że Martin się dzisiaj zastanawiał, bo powiedział, że sobie chce zrobić wąsa antyhitlerowskiego, czyli tak, że po środku nie ma nic, a tam po bokach wąsy. Tam, gdzie Hitler miał, to on by nie miał. A potem się zastanawiał, jaka to by była fryzura antyhitlerowska. I nie doszedł do odpowiedzi na to pytanie ważne, filozoficzne. A ja chyba znam odpowiedź. Byłaby to taka fryzura, jaką noszą często ortodoksyjni Żydzi, którzy znaleźli sobie w różnych pismach taką wskazówkę, że nie wolno golić włosów po bokach. I dlaczego Żyd ma dużo tych włosów po bokach do tego stopnia, że zaczyna sobie je zawijać w pejsy? Właśnie, żeby z racji tego, że jest ortodoksyjnym Żydem, dobrze tam jest traktowane przestrzeganie różnych bożych zaleceń na wyrost. Wiecie, o co chodzi, że przestrzegasz je, mało że ich przestrzegasz, to jeszcze na wyrost, po prostu z rozmachem i specjalnie robisz tak, żeby jeszcze bardziej temu Bogu dogodzić. Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest takie przesadne podchodzenie do różnych zaleceń Bożych. No to skoro Bóg zakazuje golić sobie włosów po bokach, przypuszczam, że to chodziło po prostu o to, żeby nie upodabniać się do pogan, którzy sobie golili tam włosy po bokach głowy i zostawiali jakiegoś czuba, nie? Na górze, tak jak dzisiaj niektórzy noszą, tak na pogańską modłę, na Wikinga się robią na przykład, czy coś. No to sobie golą po bokach. I Hitler też sobie tak po bokach wygalał, tak trochę po żołniersku może z kolei. No to Żyd ma odwrotnie. Żyd ma właśnie dużo tych włosów po bokach i zaczyna je sobie zawijać w pejsy. No to jest odwrotna fryzura do hitlerowskiej, jakby to Martina interesowało. A taki Jezus to raczej byłby właśnie krótko ostrzyżony. Martin wspomniany kiedyś znalazł taką informację w Biblii, że Jezus był bardzo przeciętny, że nie był ani bardzo przystojny, ani brzydki, był bardzo przeciętnej urody, co sugerowałoby, że no, nie był taki, jak tu widzimy. No, tu raczej widzimy, no, nie jestem ekspertem od męskiej urody, ale raczej widzimy przystojnego aktora, tak? A Jezus byłby bardziej taki przeciętny. Może by jak Martin bardziej wyglądał. Zresztą powiem wam, że to krążące po sieci, ten obrazek pokazujący, jak prawdopodobnie wyglądał taki prawdziwy Jezus, jak mógłby wyglądać, no to tak trochę przypominał tego Martina. Też taka bardziej okrągła twarz, nie? Nie taka smukła.
No, Nohal by może miał, jako że był Żydem, taki krępy, raczej niski, no bo ludzie ogólnie wtedy byli niscy. Powiem wam, że ten Jezus serialowy, on też jest bardzo niski. To się rzuca w oczy, że on jest bardzo niski. Ale trochę odbiega od pewnego stereotypu, bo Jezusa często się pokazuje jako człowieka o takiej solidnej budowie ciała, nie? Może tak się to kojarzy, bo cieśla, bo no, człowiek pracy, no to tak ciężko, żeby był taki chuderlawy trochę, no taki drobny, żeby był, nie? Raczej ma łapę, ma jakąś tam budowę, no i raczej tak sobie go wyobrażamy, a ten raczej taki właśnie drobny się wydaje. Chociaż jak tam jest scena, że gdzieś tam go bez koszulki raz widać, to nagle znowu trochę zaskoczenie, bo widać, że pewna muskulatura jest. Więc to jest taka postać, która budzi często zaskoczenie. Nie wiadomo właściwie, czy on jest dobry, czy ma coś, czy to jakiś łobuz trochę przypadkiem nie jest. Czy te cuda robi, czy nie robi, czy to, co mówi, ma sens, czy nie ma. Zastanawiamy się, jest bardzo wieloznaczny ten Jezus cały. I to jest w nim fajne, bo Jezus biblijny też trochę taki jest. To nie jest ktoś, kogo zaraz tam lubimy, sztaman, dusza towarzystwa, fajny i taki jednoznacznie, nie wiem, taki, jak to było w dogmie, ten Chrystek, nie? Kumpel Chrystek, oh yeah. Nie, to nie jest taka postać. To jest postać, która często mówi niewygodne rzeczy, beszta tych swoich uczniów o różne rzeczy, jak oni się pytają go, to on się tak irytuje trochę jakby, nie? I czyż nie mówiłem wam, że to i tamto. I ten Jezus znowu też taki jest. Więc jak mówię, jest świetnie postać skonstruowana, taka, że właściwie no, ten Jezus taki powinien być, jakby się tu zjawił. No dobra, nie wiem, czy nie dzwonicie, bo tak wspaniale i ciekawie tu opowiadam, czy nie macie nic do powiedzenia. Ostatnio się musiałem prosić, się trochę rozdzwoniliście, ale dzisiaj to nie będę tak długo prosił. Najwyżej zakończę szybko audycję. Jeszcze coś tam się podzielę jakimiś wrażeniami i kończymy. No, jak nie chcecie gadać, co? Focha walnęliście? Nie chcecie o Jezusie rozmawiać? Szatany? Zaprawdę powiadam, jeśli nie zadzwonisz teraz ty, do ciebie mówię, tak, właśnie do ciebie, to wypluję cię z radia mego.

0: Jezus był androidem obcej cywilizacji. No, wiedziałem, że mogę liczyć na ciekawe wasze głosy. No, to tak liczyłem trochę po cichu, że może zadzwoni właśnie Adam Protestant i ze mną porozmawia, bo no, bo obok Jamci to taka druga, nasza dyżurna tutaj postać radiowa, z którą można sobie porozmawiać na takie tematy. Witam cię, Adamie.
1: No, cześć wam.
0: Cześć, cześć.
1: Mówisz, masz, dzwonię.
0: No, fajnie, fajnie. I co powiesz?
1: Prawda, że tam Izajasz opisuje Jezusa, że był mało urodziwy i że tak nie było na czym oka zawiesić, ale Jezus pochodził z rodu Dawida. To znaczy Maria, jego matka, była z rodu Dawida i Józef, jego ojciec, też był z rodu Dawida. A Dawid miał rude włosy i niebieskie oczy. Więc jest duża szansa, że Jezus nie miał takiej semickiej urody, tylko mógł przypominać nawet nas, Słowian.
0: No Jezu, tak? Aż tak? Ale to co, chyba nie miał, to nie był taki Jezus, jak się u nas na obrazkach pokazuje, ciemny blondyn o takiej jakiejś słowiańskiej twarzy. Tak, tak, taki był?
1: Nie wiem, jak wyglądał, nie? Ale jest duża szansa, że nie miał takiej semickiej urody, nie? Że nie był brunetem, że może był blondynem, szatynem, nie? A może rudowłosym, nie wiem.
0: Rudy Jezus. Słyszałem, różne dziwne teorie krążą. Na przykład, że Jezus był albinosem. Tak miałoby niby wynikać z całunu turyńskiego, który no, już dzisiaj raczej podejrzewamy, że to falsyfikat, tak? Bo badano ten całun i się okazało, że to faktycznie Da Vinci zrobił sobie, tak? Lubił takie psikusy robić, zrobił. Może to by wynikało, że albinos. A widziałeś w ogóle serial Mesjasz Netflixowy?
1: Nie.
0: A będziesz chciał się z nim zapoznać, czy raczej cię nie ciekawią takie rzeczy z góry?
1: Nie. Z tego, co mówisz, to ten Mesjasz Netflixowy przypomina Antychrysta.
0: I z tego powodu już nie chcesz się z tym zapoznawać w ogóle?
1: Nie, ja już od dawna nie oglądam telewizji, nie.
0: Aha, ale filmów też żadnych? Tak się całkiem odciąłeś i od telewizji, od filmów jakichkolwiek?
1: Od sportu, to mnie nudzi po prostu.
0: Tylko Bóg.
1: No nie, nocne radio jeszcze.
0: No ale może by ci się spodobał, bo sam byś mógł sobie, wiesz, po swojemu zinterpretować, czy to antychryst, czy nie antychryst, bo czemu antychryst, skoro no tak po mojemu mówi, zachowuje się, przekazuje prawdy i ma takie plany, ma taką ufność w Bogu też cały czas. On często powtarza, że pójdzie tam, gdzie mu każe ojciec, wiesz, to Jezus taki był, bardzo zawierzał w wolę Bożą, w plan Boży, no to co w nim jest antychrystowego takiego? To jaki musiałby być Jezus, jaki musiałby tu powrócić, żebyś go nie uznał za antychrysta?
1: Jezus powróci jako król królów, pan panów. Już nie będzie tak jak baranek, tak jak ty sobie teraz go wyobrażasz, nie? Przyjdzie sądzić świat, sądzić narody. Znaczy to ten Jezus taki dobrotliwy już nie wróci. Tak opisuje Księga Objawienia, nie? I tak będzie.
0: Ciężko mi sobie to wyobrazić i poukładać jakoś w głowie, bo jak ma powrócić od razu jako król, jako, wiesz, królem się zostaje jakby, nie? I prowadzi do tego nawet jakaś krótka, ale jednak droga. To co on żeby pojawić się jako król, to musiałby, nie wiem, zniszczyć od razu parę miast, objawić się na niebie z lewitacją, przemówić głosem, który usłyszy cały świat, jakimś takim tubalnym, telepatycznym, no to może by go wszyscy uznali za króla, chyba że sam siebie będzie tylko uznawał on za króla, a inni pomyślą, że to jakaś inwazja z kosmosu czy coś. Nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić.
1: Będzie znacznie gorzej. Przyjdzie w wielkim trzęsieniu ziemi. Największą górą na ziemi będzie góra Syjon i on tam stanie, nie? Jak po prostu zegnie się każde kolano. Każdy będzie wiedział, że to jest Jezus. Nie będzie wątpliwości.
0: To, na, ciężkie to do wyobrażenia. No, w sumie tak, masz rację, że jest zapowiadane, że powróci w innej roli trochę. A pamiętasz, co tam było konkretnie napisane? Bo to mówisz o Księdze Apokalipsy, tak? O objawieniu świętego Jana, tak?
1: Tak.
0: No i co, i co tam było tak konkretniej trochę napisane, że on powróci i coś tam, jakiś dokładniejszy opis?
1: Tam jest temat wielkiego ucisku. Wielki ucisk dotyczy Żydów. Antychryst będzie panował 3,5 roku i 7 lat i 3,5 roku i 3,5 roku, nie? I po 3,5 roku Żydzi się zorientują, że Antychryst nie jest Mesjaszem. Odwrócą się od niego, nie? I po prostu Antychryst zbierze armię ze wschodu ludzi i z północy, czyli powiedzmy Rosja, Chiny i kraje arabskie, i ruszy na Izrael. I zginie około 2/3 Izraelitów, tylko 1/3 ocaleje. Ale nie ocali ich Jezus. W tym momencie po prostu Izrael się zwróci do Jezusa, zaczną wołać do Niego, do tego, którego przebodli, i Jezus ich uratuje. W Dolinie Megiddo, czyli w Izraelu, jest tam taka Dolina Megiddo słynna, tam zawsze wojny się toczyły, bo to jest równina, tam po prostu wojska Antychrysta polegną. Tam jest opis, że będzie krwi aż po pęcinę końskie, nie? W tej dolinie.
0: Bo rozumiem, że ty wierzysz, że spełnią się te przepowiednie, że Jezus miał właśnie zostać królem, ale on miał zostać królem Izraela i przynieść pokój światu i narodowi Izraela też. No to jak całemu światu, to i Izraelowi też powinno być to tożsame. Znaczy, no, jedno się zawiera w drugim. No, ale ma przynieść pokój całej ziemi, ale już po osądzeniu, tak? Czy po tym, jak pierw trzęsienie ziemi i w ogóle jakieś straszne rzeczy, a potem dopiero pokój, czy jak to?
1: Tak, najpierw pokona Antychrysta, jego wojska, później będzie sądził narody. Ten sąd nad narodami, to znaczy jedne narody się zakwalifikują do królestwa tysiąclecia, inne nie. Przy czym nie będzie tak, że na przykład cały naród polski się zakwalifikuje i wchodzi do tego królestwa, nie? Powiedzmy, może być tak, że 20% tylko Polaków wejdzie, nie? A niektóre narody nie wejdą w ogóle. Na pewno wejdą Cyganie, Romowie, tylko że też nie w całości, nie? I na pewno wejdą Egipcjanie.
0: A czemu tak? Na pewno Romowie?

0: knurestwa, do tego knurestwa.
1: No właśnie. Sorry za moją wymowę, ale mam trudności, nie? Jestem po przejściach.
0: Spoko,
1: ale nie
0: spoko.
1: Przejmujcie się, Mojżesz tak samo miał trudności z wymową i zobaczcie, nie? No, albo i jakie radio, taki ewangelista. No.
0: No. Mojżesz, no ciekawe, jakie trudności miał Mojżesz. Czy seplenił, czy nie wymawiał R, czy się jąkał? No tego,
1: chyba
0: tego
1: się
0: nie
1: jąkał.
0: Wiemy. Jak Michnik może. Może. No, witam, faraonie, będzie za mnie przepajał mój brat. No i właśnie i brat za niego przemawiał, nie?
1: No. Coś takiego.
0: Bóg to sobie wybiera tych proroków, nie? Ale też kiedyś Martin to po swojemu tu tłumaczył. Sorry, że tak się do Martina odwołuje, ale on ma ciekawe te różne interpretacje, że Bóg chce pokazać, że to on jest jakby tutaj najważniejszy i tak trochę... Bóg to jest taki troll trochę, bo wiesz, ciężko nie nazwać trollem. Sorry, że tak mówię, ale tak by wynikało, no Bóg... Skoro wybiera sobie takiego Mojżesza Jąkałę jako swojego posła, proroka, to taki troll trochę, nie?
1: Tak, Bóg wybiera to, co słabe i niby takie dla świata nic niewartościowe i przez, powiedzmy, takiego człowieka czyni rzeczy wielkie, żeby nie było wątpliwości, nie? No, załóżmy, jeśli Bóg zechce, żeby YouTube był pełen Ewangelii, to wybierze do tego celu jakieś gówno radyjko, na przykład nocne radio. Nic nieznaczące. Nie wybierze jakiegoś radia, który ma ogromne zasięgi.
0: My już tu mieliśmy swojego Zbawiciela, ale on się nazywa Antychrystosem, ale twierdzi, że właśnie przyszedł zamiast Jezusa, bo no Jezus nie przychodzi, to ja przyszłem. No mówię oczywiście o Kunradzie 44. Nie wiem, czy pamiętasz taką postać.
1: Tak, ja znam.
0: Ale nawet nie pytam, czy widzisz w nim coś mesjańskiego i nawet się nie pytam, no, się domyślam. Że raczej nie. No, ciekawe rzeczy. Ja bym cię zachęcał, żebyś jednak sobie pooglądał. To są ciekawe, wiesz, no skoro Jezus jest twoim idolem, to powinno cię niby interesować, jak się go przedstawia we współczesnej popkulturze i różne ciekawsze przypadki przedstawiania go, nie? No ale jak nie będę cię też za ucho ciągnął. Ale że ci Romowie, to mnie zaskoczyłeś. No Romowie, to jak... Tu, kurczę, no dobra, no... Jak, raczej mi się nie kojarzą z tymi najuczciwszymi, najbardziej pracowitymi, wierzącymi i tak dalej, a tu mają zapewnione. I to czemu oni tak dostali, że to cholera, że ja się Romem nie urodziłem. Miałbym zagwarantowane miejsce w niebie, robiłbym co chcę, mógłbym kraść, kłamać, oszukiwać, a miejsce w niebie jest.
1: Bóg patrzy na serce, nie patrzy, wiesz, tak jak my. I on inaczej ocenia, nie? Zobacz, że Romowie są też trochę przymuszeni do takiego stylu życia, nie? Nikt ich tam, wiesz, no każdy ich tak wyrzuca trochę, nie? Tak odsuwa, o Rom, nie? Nie daje Romom szansy. A tak naprawdę jest dużo chrześcijan wśród Romów.
0: Tak? No to ciekawe też. Mają jakiś swój własny kościół romski?
1: Nie, to oni chodzą tam, gdzie my, nie? Aha.
0: Tylko, że z tej tacy to tam znikają pieniążki, a nie wpadają. Nie, to taki żarcik. No.
1: Nie, raczej się nie zdarza.
0: No nie wiem. No ale ufajmy, że jest w tym jakiś zamysł Boży. No tak właściwie to Jezus nie jest jedyną osobą, która dostąpiła w niebo wstąpienia żywcem. Jeszcze był ten Henoch, nie? Henoch i jeszcze tam ktoś był.
1: Eliasz.
0: I Eliasz, o właśnie. Czyli mamy trzy osoby, które dostąpiły w niebo wstąpienia. Niektórzy też twierdzą, że Matka Boska została żywcem do nieba zabrana. No, to też się spotkałem.
1: No nie, to jest niebiblijne. Z Matką Boską to jest ciekawy temat. Znaczy z Matką Jezusa. Jak Jezus zaczął swoją służbę, zaczął głosić Ewangelię, to matka Maria z braćmi Jezusa przyszli w to miejsce, gdzie Jezus zaczął głosić i chcieli go zgarnąć na chatę, bo myśleli, że zwariował.

0: czyli jego rodzina, matka plus jego bracia, nie wierzyli, że Jezus jest Bogiem. I jak podczytasz później pierwszy cud, którego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej, zamieniał wodę w wino, nie, i przypatrzysz się rozmowie Jezusa i jego matce, to ta matka nalegała, żeby Jezus zrobił cud, bo ona jeszcze nie wierzyła, nie była osobą wierzącą. Jezus mówi, co ja mam z tą kobietą? To nie jest nasza sprawa, zostaw to. A Maria na to, dawajcie tutaj stąd, zobaczymy, co potrafi, nie? No tak nie było, nie użyła tych słów, nie? I to Jezus zrobił, zamienił tą wodę w wino po to, żeby matce udowodnić, że jest Bogiem. I dopiero jest napisane, że po tym cudzie wielu uwierzyło. I najprawdopodobniej od tego momentu dopiero jego matka własna zaczęła wierzyć, że jej syn jest Bogiem.
1: Ja bym sobie wyobrażał takiego Jezusa, który powróci. No, jeśli by nie do końca się sprawdziło, że powróci z mieczem, jako król, Jezus, król, tak dalej, bo wiesz, ta wizja to tak jest współczesnym chrześcijanom wielu obca trochę, nie? Jakoś tak się nie mówi o tym Jezusie, który powraca jako wojownik, sędzia. To jest, nie jest takie częste chyba, nie? Przyzwyczailiśmy się do myślenia właśnie takiego, że mógłby tu powrócić jako i znowu głosić pewne rzeczy, znów się jakby piąć stopniowo, zdobywać wokół siebie wyznawców, gromadzić ludzi, tak bardziej taka wizja, jak jest właśnie w tym serialu, chyba jest bardziej popularna. No ale tak to jest z tym chrześcijaństwem, że niektórzy nie podchodzą za bardzo biblijnie, tylko tak jak sobie tam wyobrażą, nie? Albo jak im się klei w głowie, żeby było. No, ale co ja chciałem powiedzieć, że wyobrażałbym sobie cuda Jezusa jako bardziej takie że po prostu jakby Bóg steruje wszystkim przez tego Jezusa, że Jezus tylko prosi tego Boga, żeby coś się działo. To chyba się zgodzisz, że to bardziej tak jest, nie? Że te cuda pochodzą bardziej od Boga niż od Jezusa. On jest jakby tylko manifestacją tych cudów, narzędzie w rękach Boga trochę, nie? I widziałbym te cuda, wiesz, tak jest trochę w tym serialu przedstawione, że to jest jakby Bóg był reżyserem życia, że sprawia, że pewne wydarzenia się dzieją, że ewentualnie ten Jezus wie o różnych osobach, jakieś fakty z życia tych osób. Nie takie cuda, że wiesz, jeden chlebek, a to dwa chlebki, trzy chlebki. Wiesz, tak mi się to trochę kojarzy. Ja, mało, jakby to powiedzieć, mało epickie to jest i takie bardziej się z iluzjonizmem kojarzy. Takie cuda, że tam tu winko, tu woda, tu chlebki. No to tak, wiesz.
0: Bóg jest jednością w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. To jest Bóg. W trzech osobach to jest jedność. Ale w momencie, kiedy Jezus przyszedł na świat w ciele, był człowiekiem i był podległy Bogu Ojcu na tej zasadzie. I to się wszystko może mieszać człowiekowi, nie? Ale teraz jest w niebie, siedzi po prawicy Ojca. To jest jedność. To jest po prostu dla człowieka niepojęte. Ja to przyjmuję przez wiarę. Po prostu jest tak napisane i ja to wierzę, że tak jest. Ale sam tego nie ogarniam po prostu. Jak to tak może być? No. Ale ja nie potrafię tego zrozumieć ani wytłumaczyć.
1: No, właściwie to takie cuda, które zahaczają o manipulację rzeczywistością, wiesz, że pewne się rzeczy dzieją, pewne zbiegi okoliczności, zawsze mi się wydawały bardziej takie boskie i bardziej uniwersalne, bardziej, no takie, wiesz, powerne. No bo takie cuda typu rozmnożenie chlebów czy coś, to można sobie wyobrazić, że to jest dosyć prosta do zrobienia sztuczka. Bierzesz jakiś tam kosz, kopiesz dziurę, wrzucasz te chleby tam, wiesz, przez dziurę wyciągasz. To takie, wiesz, to są takie cuda, no uzdrowienie czy wskrzeszenie, no to już co innego trochę. Ale też egzorcyzmy, też można różnie do tego zupełnie podchodzić. No, ja bym widział raczej takie cuda, które zahaczają o manipulację biegiem wydarzeń. Bóg się staje reżyserem rzeczywistości, nie? I sprawia, że na twojej drodze ktoś staje, tak dalej. No to są takie bardziej cuda poważne, że tak powiem, dla mnie przynajmniej. Zbiegi okoliczności.
0: W tej chwili, bo inaczej powiem, w czasach Abrahama, powiedzmy po potopie, Bóg, aniołowie się częściej ukazywali ludziom, tak bezpośrednio, nie? Ale później, jak dał Bóg ludziom Słowo Boże, Pismo, to się zaczął ukazywać coraz mniej. I tych cudów było coraz mniej, mniej, mniej, mniej. A w tej chwili mamy Słowo Boże i to nam ma wystarczyć.
1: No, szkoda trochę. Łatwiej mieli ci, co zobaczyli, jak oślica przemawia ludzkim głosem, jak się anioł ukazuje, albo jak twój znajomy nagle wstaje z grobu. To mieli łatwiej zdecydowanie, żeby uwierzyć. I to jest trochę niesprawiedliwe, cholercia, bo wiesz, każdy ma prawo być trochę niewiernym Tomaszem. I o wiele łatwiej ma ten, kto będzie mógł wsadzić palec w te rany i się przekonać o czymś, albo zobaczyć jakiś mega cud. No stary, jakby mi zwierzę przemówiło ludzkim głosem, to nagle bym, wiesz, się stał chyba religijny bardzo, bo bym zobaczył, że są na tym świecie, panie Fertku, takie rzeczy, co się fizjologom nie śniły faktycznie.
0: Znowu się mylisz. Zobacz, że dużo ludzi widziało cuda, które czynił Jezus, nie? I wszyscy się od Niego odwrócili. Nawet apostołowie. Mimo, że chodzili przez tam 3 lata, 3,5 roku żyli z Jezusem, nie? Widzieli te cuda.
1: Tak? No dobra. No. Ja bym, jakbym zobaczył mega cud, to bym był wierzący pewnie. Bym się przekonał od razu, nie? Stary, no zobaczyłbym, że ktoś chodzi po wodzie. Zaraz bym tam bieg patrzył, czy jakiś tam pali nie ma powbijanych. Jakbym zobaczył, że nie ma, to bym obmacał mu nogi, czy jakieś tam szczudła nie są ukryte, że se wysunął, czy coś. I już bym się przekonał, że kurde, no...
0: Później byś zadzwonił do potrzeby, zapytał się, co jest grane.
1: A potrzeba by mi wytłumaczył. Weź mnie nie wkurwiaj, przecież to jasne, że ja ci zaraz wytłumaczę tu przecież to. Nie, myślę, że tak by chyba nie było. Ciężko pewne rzeczy ciężko obalić po prostu, nie? Jak się zobaczy. Chociaż w sumie, wiesz, jak zobaczę, zawsze, masz rację, trochę taka jest sytuacja. Zobaczyłbym, że wskrzesił niby kogoś, nie? I pobiegłbym, zobaczył, no to bym powiedział, a się dogadali, udawał martwego, albo może jakaś śpiączka. Zobaczyłbym, że trędowatego uzdrowił. A to się pokrywa woskiem, tak skórę, takim roztopionym i potem się to zdrapuje i tego, i to, nie ze mną te numery. Zawsze można podważyć, nie? W sumie, faktycznie.
0: Dobra, krawiec, spadam, rozłączaj mnie. Jutro szykuję się na Martina, powinienem dotrwać do tego.
1: Nie jutro, tylko pojutrze, w środę o 23.
0: Pojutrze. No dobra.
1: Środa. Dzięki wielkie za telefonik, fajny. Trzymaj się.
0: Ja też dziękuję.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: No widzicie, jak to jest. Dobra, a teraz dzwonimy do Ani, która tu wcześniej dzwoniła, ale ubiegł ją Adam. Teraz dzwonimy do...

0: No, co się dzieje się? O, jest, jest, udało się. Witam, no, witam, halo, halo. Witam, witam, o zdrowie pytam.
1: A, dobrze, dobrze, dzięki. No właśnie tu chciałam się Adama zapytać, może na czacie odpowie, skąd właśnie u niego taka głęboka wiara? Czy to od zawsze tak, czy to jakieś wydarzenia go tak natchnęły, nie wiem, jakieś rekolekcje? Bo to jest, widać, że takim przekonaniem mówi. I no, tak geneza tego jest... ciekawiłaby mnie, także nie wiem, czy przy następnym telefonie jakbyś go mógł podpytać. Bo tutaj taki chyba ekspert nocno-radiowy od tłumaczenia tam Biblii.
0: No, zdaniem niektórych będzie to ekspert, zdaniem innego eksperta będzie to... wiesz...
1: No tak, tak.
0: Głupiec, głupiec. No, bo Jamci to ma z kolei inne trochę widzenie, no, no. Ale to miło posłuchać sobie zawsze i jednego, i drugiego, zawsze któryś tutaj nam coś naświetli według swojej wiedzy i można się zastanowić, a muszę cię rozczarować, bo Adam, chyba go pytałem kiedyś o to i wiesz, często dla osób wierzących to są te rzeczy, które zmieniły ich życie nagle, czegoś tam doświadczyli, to są rzeczy osobiste i nie chcą za bardzo o tym mówić. Trochę się może, no tak, tak. Trochę się może wstydzą, że to zostanie wyśmiane, nie? Że zaraz wszyscy buhaha i takie coś, a dla niego to jest ważne i ja to rozumiem trochę, że mają pewne opory, nie?
1: No ale z tego, co mówił, to zrozumiałam, że dla takich, powiedzmy, osób jak Cykrawiec na przykład, co generalnie nie wierzy, tak, jest ateistą, ale ma dobre serduszko, no to przyjdzie Jezus i wszystko gra, i będzie tylko po sercu oceniał. Także myślę, że dobrzy ateiści to są po tej dobrej stronie, tak czy siak.
0: No raczej, raczej właśnie chyba nie. Według u protestantów jest tak, że wszyscy jesteśmy uważani za grzesznych, i dostajemy zbawienie tylko z łaski. To znaczy, no, nikt z nas nie zasługuje na zbawienie, no i dostajemy je tylko tak z racji tego, że się przyznamy do swoich grzechów, że się ukorzymy i Bóg nam z łaski da, czyli no dobra, to możesz ewentualnie wejść, bo nikt nie zasługuje. To wiesz, to pomyliłaś się, za uczynki dobre to bardziej u katolików ewentualnie na przykład, nie? Ale to możesz tu zapytać samego Adama, bo przyłączył się jeszcze raz, więc możecie sobie tu porozmawiać. Cześć Adamie, witam ponownie.
2: No cześć, chętnie odpowiem na pytanie. Nie wstydzę się, nie ma problemu.
0: Aha, no to mów, to fajnie, to mów.
2: W 2015 roku Bóg mnie zbawił. Bóg przyszedł do mnie w duchu osobiście i mnie zbawił. To jest takie przeżycie duchowe, nie? Tego nie da się zważyć, zmierzyć, udowodnić, bo to nie dzieje się w naszym trójwymiarowym świecie, nie? To się dzieje wszystko w duchu.
1: No dobrze, ale no nie wiem, jak ty to poczułeś? Skąd wiedziałeś, że to się zadziało?
2: Po prostu ogarnia cię taka miłość, wiesz, tak Bóg bierze cię w rękę, nie? Tego przeżycia nie da się pomylić z niczym innym. To się nazywa nowonarodzenie. I jeśli się zapytasz obojętnie jakiego chrześcijanina na świecie, to ci powie to samo, nie?
1: Ale to by pod wpływem właśnie jakichś rekolekcji, jakiegoś właśnie czytania, studiowania Pisma Świętego, czy tak się stało z dnia na dzień?
2: Nie, no ja akurat trochę narozrabiałem, no i wołałem o ratunek, nie? No aha, Bóg aha. Po prostu wysłuchał mnie, nie? Ale to nie ma jakiegoś jednego scenariusza, nie?
1: Okej. Czyli uratowany zostałeś po prostu.
2: Dokładnie.
1: Wyciągnięty powiedzmy z dna, tak?
2: Chyba znacznie gorzej.
1: Okej, no to dzięki za odpowiedź.
0: No taka odpowiedź trochę enigmatyczna, taka wiesz, że nadal nic nie wiemy, czy to jakiś wypadek samochodowy, czy po prostu silna depresja, czy byłeś bardzo biedny i na samym dnie finansowym i nagle ci się odmieniło, znalazłeś pracę, bo różne świadectwa ludzie opisują, a ty tak bardzo ogólnikowo i tak, że nadal nic nie wiemy, no...
1: No tak, ale wtedy byśmy właśnie wyszli na te prywatne sprawy, tak? I trzeba by już wtedy konkrety.
2: To znaczy, nie chcę wam... Po prostu mógłbym was zniechęcić do chrześcijaństwa, gdybym opowiedział całą tą historię. Wiesz, boję się, że to jeszcze nie ten czas jest, nie? No. Dlatego, że na przykład jak moi sąsiedzi czy moi znajomi patrzą na mnie jako na chrześcijanina, nie? To oni mówią, w życiu tylko nie chrześcijanin, bo ja jestem takim Hiobem, na mnie spadają wszystkie nieszczęścia świata, nie? Także nikt nie chce być chrześcijaninem.
1: Ale powiedz, czy to nie jest czasami tak niestety, że właśnie spotykają ci jakieś nieszczęścia i wtedy zwracasz się w stronę Boga, wiary, żeby po prostu zwyczajnie nie zwariować i żeby mieć siłę po prostu żyć, bo i to jest trochę takie, wiesz, wieszenie na tym Bogu, żeby, nie wiem, nie iść do psychiatry po psychotropy.
2: Tak, jak idziesz do psychiatry po psychotropy, to nie, to jest fatalna decyzja. Właśnie Jezus mówił, że on przyszedł tutaj do tych ludzi, którzy się czują źle na tym świecie, nie? Do uciśnionych, nie? Mhm. Lepiej zawołać do Jezusa w modlitwie, Panie Boże, swoimi słowami się pomodlić, co ci tam leży na duszy, nie?
1: No tak, tak, tylko że właśnie, no mówię, widziałam sporo osób takich, że właśnie w obliczu jakiejś tragedii wtedy się zwracały, tak, do Boga, do wiary, powiedzmy wcześniej był daleko od Kościoła, i nagle, wiesz, wielki przypływ wiary i to taki, myślę, że czasami to jest taki mechanizm obronny po prostu, tak, że nam, wiesz, jakby przez lata jest to oferowane jako jakaś taka forma właśnie radzenia sobie z takimi sytuacjami i po prostu sięgamy po nią.
0: Jak trwoga, to do Boga, takie powiedzonko jest. No i faktycznie w większości przypadków, jak ktoś jest uzależniony mocno od substancji, wali mu się świat, to wtedy. A ja myślę, że to może być takie placebo trochę. Faktycznie, to tak jak mówisz, jesteśmy zaprogramowani przez wiele, wiele lat od małego do tego, że coś takiego może się zdarzyć. I jak mocno się na tym skupimy i sytuacja nas bardzo dopinguje do tego, wszystko sprzyja, okoliczności sprzyjają, że to mózg może płatać figle trochę. Masz jakiś silny zastrzyk endorfin, nagle wiesz, organizm zaczyna szaleć, bo mózg potrafi z naszym ludzkim ciałem robić różne rzeczy. Mówi się o przypływie siły niesamowitej w krytycznej sytuacji. Nie wiem, tam matka ma coś tam, jakąś blachę odgiąć, nie? I dziecko uratować, dostaje nagle siły. No i myślę, że to na podobnej zasadzie trochę. Znaczy, nie chcę tu umniejszać twojemu doświadczeniu duchowemu, Adamie, ale mam też prawo, wiesz, po swojemu jakoś to widzieć, nie?
2: No tak, ale gdyby tak było, to ja bym się zwrócił wtedy do Kościoła katolickiego, bo jako tako ja, wiesz, ja tam o zielonoświątkowcach nic nie wiedziałem, nie? Mhm. Także wróciłbym jakby do Kościoła, bo byłem ateistą, no ale wychowany w wierze katolickiej, nie? Czyli jeśli to twoja teoria byłaby prawdziwa, to bym się zwrócił do Kościoła katolickiego, a moje życie się kompletnie odmieniło. Potem poznajesz człowieka nawróconego, nie? Może być na przykład pijak, który bije żonę, nie? I nagle on przestaje bić żonę, nie? Mówi o Jezusie. Maharata zmienia po prostu, trzy zmienia styl życia, nie? Ja byłem ateistą, tak jak potrzeba.
1: A to jak do tych zielonoświątkowców trafiłeś? Skąd wiedziałeś, że to jest ten odłam, który jest dla ciebie?
2: Czytałem Biblię i słuchałem na przykład wykładów na YouTubie, nie? No i najpierw zacząłem od adwentystów, później od baptystów, nie? Później zobaczyłem, jak wygląda chrzest wodny, nie? No ale później się dowiedziałem, że po prostu, że to się idzie do lokalnego zboru, nie? A mój najbliższy zbór, co mam 25 kilometrów, jest zielonoświątkowy, nie? I tam idziesz do chrześcijan, bo czy pójdziesz do baptystów, czy do zielonoświątkowców, czy do jakiegoś tam innego zboru chrześcijańskiego, byle byłby biblijny, nie? To nie ma znaczenia. Idziesz do lokalnego zboru, do najbliższego, nie?
0: A jak u ciebie, Aniu jest właśnie z tymi rzeczami związanymi z wiarą, bo sorry, tak pytam, ale wiesz, zainteresowałaś się tym i coś ci, coś ci chodzi po głowie teraz, czy co? Chcesz gdzieś wstąpić? Szukasz no, Boga, czy co?
1: Nie, no ja właśnie miałam taki przypadek u siebie, no trochę tutaj się muszę odsłonić, no miałam taki przypadek u siebie, że właśnie pod wpływem tragedii nagle miałam taki wielki nawrót. Ale to trwało, no nie wiem, krótko tam, z półtora roku to trwało. Ja potem z kolei miałam cała wstecz i no i tak się odwróciłam zupełnie straciłam wiarę. Znaczy na tamto to nie była wiara, bo tamto na przykład, no mówię o sobie, że ja miałam takie coś, że w obliczu właśnie takiej tragedii, której nie byłam w stanie objąć rozumem, chyba po to, żeby nie zwariować właśnie, no chwyciłam się to, co miałam najbliżej, tak? Czyli wiary katolickiej. No ale na długo mi to nie wystarczyło.
0: No to ja podobnie chyba trochę.
2: Nie, to u mnie było coś zupełnie innego.
1: Okej, chyba faktycznie z tego, co mówisz, to było co innego, ale może wracając do tego serialu, to tak się właśnie, jak oglądałam go, to cały czas się zastanawiałam, po której stronie bym była, w sensie, czy poszłabym, tak, za tym Mesjaszem, czy bym jednak cały czas podważała, mimo że to byłaby osoba, która tak żyje tu i teraz. A ty, Krawiec, co byś zrobił?
0: No, to właśnie bardzo ciekawy też taki... ciekawe działanie tego filmu, że zaczynamy się zastanawiać, jak byśmy się sami zachowali w takiej sytuacji. Wchodzimy w ten film, w głowy tych ludzi, robimy sobie symulację taką trochę i myślimy właśnie, jak ja bym się zachowała. No to też na ciekawą rzecz zwróciłaś uwagę. Ja sam nie wiem, też chyba się nad tym zastanawiałem w sumie. Tak, właśnie, co bym zrobił i nie wiem w sumie, co bym zrobił, chyba nie wiem.
1: No, ale sercem byłam z tymi ludźmi właśnie, którzy tam rzucili wszystko, tak? I zanim tam ruszyli, to takie, nie wiem, skojarzenie z jakimiś, nie wiem, świętowaniem hippisów, trochę mi się to tam skojarzyło, tak to trochę było pokazane. No fajnie by mieć taką odwagę właśnie, rzucić wszystko i iść za prorokiem, za Bogiem. No to kuszące. A w ogóle z tym serialem mówiłeś tutaj, że całą noc miałeś obejrzany serial, to kilku osobom polecałam ten serial i dokładnie było to samo, tak, że już nieważne jakie tam plany, po prostu no to co ci scenarzyści to zrobili, to powinno być zakazane, bo to jest tak sprytnie właśnie zrobione, że no musisz ten następny odcinek, musisz i jeden sezon połknięty w jedną noc.
0: No, bardzo wciągający jest. Jeszcze się kończy cliffhangerem, kurczę, tak. I to trochę przerąbane. No, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy chciałabyś, żeby była kontynuacja? Chciałabyś się dowiedzieć, żeby ci wyłożono kawę na ławę i dowiedziałabyś się, czy to jest prawdziwy Jezus, czy szarlatan, czy w ogóle jakiś dżabal, ten, jak się nazywa, ten, no jak się w islamie antychryst, dżal, o, czy to jest Dajjal czy antychryst.
1: Wiesz co, no oczywiście na początku, jak się skończył ten serial, no to tam, no czekałam to powiedzmy przez kilka miesięcy, ale teraz powiem ci, że chyba masz rację, że to może lepiej, że oni tak to zostawili. No. Zresztą, no nie, już następny sezon, to już by chyba ich zjedli totalnie. Pierwszy sezon już takie tam wywołał perturbacje, że ten drugi sezon już to też chyba już mogłoby się jakimiś rozruchami skończyć. Także nie, no to tak jak wiele seriali, dobrze, że się kończą, no to dobry jest ten, wystarczy jeden dobry sezon, po co to psuć następnym.
0: No, czasem lepiej zostawić takie niedomówienie i zostawić interpretację widzowi. Jeszcze ten Jezus w ostatnim ujęciu, znaczy ten Mesjasz, tak się zagadkowo patrzy do kamery, tak jakby na nas się patrzył i chciał powiedzieć, a ty co myślisz? Tak, hamuwa straszna. To.
1: Tak, no tam pięknie jest, jak już właściwie wydaje ci się, że już na 100% wiesz, że on jest oszustem, Tak, no to wtedy już następna scena dokładnie obraca cię w drugą stronę. Także tutaj to mistrzostwo tutaj z tym serialem zrobili.
0: Tam jest cały czas takie lawirowanie z odcinka na odcinek. Mesjasz, oszust, mesjasz, oszust, mesjasz, oszust. Raz w te, raz w te, raz w te, raz w te. No
1: tak.
0: I w rezultacie nic nie wiemy.
1: Tak, tak.
2: Pożegnać?
0: Jasne, Adamie. Dzięki za twoje świadectwo, że tak pięknie tu powiem, po biblijnemu.
1: Dzięki, Adam.
2: No ja również. Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: No to zostawiam.
1: A jeszcze a propos serialowych delicji, czy tam oglądaliście już może ten trailer następnego sezonu Wiedźmina? Jak ci się podobał? Czekasz na święta już?
0: No pewnie, że tak. Miło będzie obejrzeć, ale to już nie są takie emocje jak przy pierwszym sezonie, nie? Na pewno.
1: Nie. Taka starsza Siri.
0: A ty nadal dla ciebie jest to taka wielka przygoda z tym Geraltem? Czy Geralt się nie zaczyna nudzić już trochę, ten Wiedźmin?
1: Nie, absolutnie nie. To jest świetne, bo tutaj jest ta książka, tak, która... Są dobre książki i wiadomo, że mają duża szansa, że ten serial pociągnie to wszystko, nie? W przeciwieństwie do Gry o Tron na przykład, gdzie zabrakło książek i wiesz, i już się pojawił duży problem. Także nie, no teraz to dla mnie święta, co... No czekam na Wiedźmina, bo to taki chyba najlepszy prezent będzie. No, to też idealny serial, tak? Dla dziewczyn Geralt, dla facetów Yennefer, także nie, no każdy ma coś dla siebie.
0: A z ciekawych rzeczy to widziałem taki trailer, nie wiem do końca, co to jest. Rick i Morty w wersji live action z aktorami i pojawia się jako Rick Christopher Lloyd, czyli... No wiadomo, odtwórca doktora Emmeta Browna z Back to the Future, które początkowo Rick i Morty miało być parodią, po prostu taką krótką powrotu do przyszłości. I to mega, mega, mega fajne, nie? I Christopher Lloyd taki bekający. Morty! Gdziemy jesteśmy? Taki wiesz, właśnie Christopher Lloyd, już taki stary też. Fajnie, to nie wiem, czy planują zrobić z żywymi aktorami Ricka i Mortiego, czy to takie dla fanu, bo ma być na pewno pełnometrażowy Rick i Morty, o tym myślą, no to chyba tak dla fanu zrobili, bo nie sądzę, żeby z żywymi aktorami. Zresztą, czy to by było tak fajne? Ciężko by było zrobić tak barwny ten wszechświat, tyle różnych cywilizacji z żywymi aktorami, albo by to kosztowało 100 bilionów, nie?
1: No, ja też mi się wydaje, że to raczej pewnie był, nie widziałam tego, ale raczej to był taki, no, dla fanów. A jeszcze się chciałam zapytać, tutaj serial, jaki przerabialiście, to czy słyszeliście o takim serialu Utopia? Mówiliście coś o nim?
0: Chyba nie. Utopia? Czekaj, sobie sprawdzę.
1: No to 2013-2014 to był taki serial, no, który, że tak powiem, w pandemii. Inaczej się oglądało przed pandemią, a potem się zupełnie inaczej ogląda w pandemii. Także jak mogę tutaj słuchaczom polecić, to Utopia, mega klimatyczny serial.
0: To fajnie, to sobie też zobaczę, bo ty polecasz dobre rzeczy. Mesjasza też ty poleciłaś, prawda?
1: Tak, wczoraj.
0: Razu się rzuciłem. Jak dzika nutria. No, to sobie Utopię też zobaczę. Chociaż tu czytam, że to jakiś Utopia, to thriller przedstawiający losy młodych fanów trudnego do zdobycia komiksu o tym samym tytule.
1: Nie. To coś nie innego.
0: No, ale to też serial, innego. To też serial Utopia.
1: Tak, tak. Myślisz Utopia 2013 rok.
0: Jest.
1: Tak, tak. Tutaj się można tam pomylić, bo ten nowy wskakuje. Szybciej.
0: Utopia 2013. Grupa niezwiązanych ze sobą ludzi wchodzi w posiadanie manuskryptu legendarnej powieści graficznej. No to też mamy jakiś komiks. Tym samym stają się celem mrocznej i morderczej organizacji o nazwie Sieć. No to też chyba nie
1: tak,
0: to.
1: Tak, To. No. A sorry, bo tak po prostu nie wiem, kiedy będę mieć okazję znowu zadzwonić.
0: Śmiało.
1: Tak, jadę po kolei. A Ku Jezioru, ten rosyjski serial, omawialiście tutaj? Jadłeś?
0: Ku Jezioru też nie.
1: Po rosyjsku epidemia? No nie, no to póki trwa pandemia, to wszystkim polecam i Utopię, i to Ku Jezioru. Bo no, naprawdę świetne są te seriale. Tylko no ostrzegam, no to najlepiej zacznijcie też w weekend, bo to też to Ku Jezioru to bankowo tam dwa dni i macie obejrzane, nie?
0: No z opisu tu czytam, zapowiada się ciekawie faktycznie. No, czyli rosyjskie kino na propsie. Kino tak. Pandemiczne ostatnio, można by taki gatunek wyodrębnić. Kino, albo też gry The Division, Tom Clancy The Division, to też chodzi o to, że Stany Zjednoczone ogarnęła jakaś wielka pandemia roznoszona początkowo na banknotach. No i jest taki świat, wiesz, anarchiczny, ludzie się tłuką, strzelają. To dużo jest takich dzieł, które niby coś przewidziały właśnie. Ludzie często przytaczają. O, zostało to przepowiedziane. Coś tu.
1: No. A właśnie i ostatnio tam ze dwa razy mówiłeś ty i Etam, że aż nie ma nadziei dla polskiego kina. Nie, w koniec. Słuchajcie, mam dla was wieści. To dwa promyczki nadziei widziałam ostatnio.
0: O.
1: Nie uwierzycie. Dwie dobre polskie komedie widziałam ostatnio w kinie. Naprawdę.
0: Jakie?
1: No słuchajcie, Teściowie. Oczywiście, dobra, Dorociński gra jedną z głównych ról, tak, ale nie, no naprawdę świetna jest ta komedia. Tam z Mają Ostaszewską i no... No nie chcę tam za bardzo spoilerować, ale no powiedzmy takie... No, nieudane wesele, tak, powiedzmy, ale naprawdę, tak, wiecie, wyciągają właśnie te wszystkie polskie przywary. No, bardzo, bardzo fajnie, zgrabnie jest to zrobione.
0: No, ale to przepraszam, to znowu się wpisuje w ten schemat, którego już mamy tak trochę dość i o tym właśnie gadaliśmy,
1: nie,
0: że
1: nie,
0: wiesz,
1: nie.
0: To pałowanie się tym, jacy jesteśmy toksyczni, zapijaczeni, nietolerancyjni i antysemiccy jeszcze, co najgorsze, bo to domyślam się, że o toksycznych teściach jakiś, tak?
1: Nie, to bardziej, że tak powiem, trochę taka walka, może trochę walka klas, może, jest to może trochę taka, wiesz... Nie wiem, taka psychoanaliza trochę naszego społeczeństwa, ale tak na miękko i z klasą, naprawdę. Także nie bać się iść, jest fajna muzyka. Nie wiem, jak ktoś zna Baranowskiego, to jest taki młody, fajny pop polski, to on tam właśnie jest tam w tym bandzie tej kapeli weselnej. No i naprawdę fajne tam covery lecą. No jeszcze jak Johnny'ego Cash'a zrobili, to już mnie w ogóle kupili. Także w ogóle zachęcam do korzystania z kina teraz, bo wiecie, no nie wiadomo ile to jeszcze potrwa, że będzie można do kina chodzić. A dwa, no mam takie wrażenie, że no już naprawdę coraz mniej ludzi chodzi do kina. I nie wiem, za 5-6 lat, no nie wiem, gdzie na te pierwsze randki się będzie chodziło, bo mi się wydaje, że kino to już naprawdę dogorywa, nie?
0: Czyli co, może bardziej trochę jak Dzień Świra, czy inne przygody Adasia Miałczyńskiego, na przykład Dom Wariatów był też taki słodko-gorzki, śmieszno-straszny, on przyjeżdżał do rodziny swojej i miał takich tam rodziców dziwnych trochę, ale to w zasadzie no, takie, mówię, i śmieszno, i straszno. No, czyli co? Czyli takie niegłupie polskie kino, tak? Mówisz.
1: Tak. A drugi film, jaki polecam, ale to już naprawdę musicie iść, Najmro. O Zdzisławie Najmrockim. Ja w ogóle o nim nie słyszałam wcześniej, ale właśnie byłam na tym filmie z kumplem, który w ogóle jest twój rocznik. I on mówi, że on pamięta tego Najmrockiego właśnie z tych 997, tego kryminalistę, co tam Peweksę okradał. No i tutaj Dawid Ogrodnik gra główną rolę. No i świetnie, bo pierwszy raz gra taką pozytywną, wesołą, pozytywno-wesołym filmie. No dobra, jest Więckiewicz. No ale wiadomo, no nie może być polski film bez Więckiewicza albo Dorotyńskiego. No i fajnie są te lata 80. pokazane. No tutaj się chwaliłeś, że rodzice polonezem jeździli, no to tym bardziej musisz iść, bo tam dużo polonezów też jest. Także nie, no polecam. I no w ogóle super też muzyka tam jest w tym filmie, bo fajnie są wplecione te wszystkie hity. Maryla Rodowicz, Andrzej Załucha, Krystyna Prońko. Także no takie dwa promyczki polskiego kina są cały czas w tych kinach, głównie w tych kameralnych, ale w tych Heliosach jak najbardziej też, także chodźcie do kina, no, to może się ostatni raz.
0: To się akurat no, ciekawie zapowiada, bo to jest taka podróż w czasie, nie? Właśnie do PRL-u bardzo myślę efektowna wizualnie, bo tu widzę dużo strojów takich z epoki, różne jeansowe kurteczki, wąsy, milicja obywatelska.
1: Tak.
0: No, ze szlugiem tutaj Więckiewicz. No, fajne.
1: Ale powiem ci, że w ogóle no ciekawa jestem na przykład też twojej opinii, no i tutaj innych, bo naprawdę tam zaszaleli z tym montażem. Bardzo oryginalne tam, jak na polskie kino, zabiegi i no naprawdę super się to oglądało, wszyscy się super tam bawili, no nie było nas za dużo, ale dobrze się bawili ludzie, także Etamowi też polecam. No i wszystkim.
0: To zachęcające. Na pewno. No to słuchaj, dzięki za polecenie fajnych tytułów. To dużo tutaj ciekawych rzeczy poleciłaś. Pełen tytuł to Najmro kocha, kradnie, szanuje. Gdybyście chcieli zobaczyć. Mówisz, że to w kinach jest dopiero, tak? Do kina trzeba iść?
1: Tak. To jest w kinach teraz.
0: I teściowie też, tak? I teściowie też w kinach.
1: Tak. Tak. Nie ściągajcie polskich filmów, bo dostaniecie pisemko. Także nie, na to idźcie do kina.
0: No racja. A poza tym tak dobrze dać zarobić. Jak mówisz, że dobre produkcje, to niech sobie twórcy zarobią. Nie ma co okradać. Nie, to tym bardziej.
1: No pewnie.
0: No, niech się rozwija dobre polskie kino.
1: No już nie za dużo jego jest, ale jest. No, no dobra, sobie, to ja zwalniam antenę. Zapraszam do kina i przełączam się na odsyp wtedy.
0: Fajnie. Trzymaj się. Pozdrówka, hej.
1: No, papa, hej.

A wcześniej trochę przyszedł donejcik od Maharadży, z brzegu zresztą, to ważne, na prenumeratę strażnicy i wstąpienie do świątyni Faberlika. Faberlika? No dobra. Dzięki.

Bartłomiej Rybka się tu rozpisuje o tym, jak to chrześcijaństwo nam dało wolność i dzięki chrześcijaństwu w ogóle możemy rozmawiać w ogóle. No nie wiem, nie wiem. To ryzykowne, ryzykowna teza bardzo. Jak dla mnie oczywiście.

zupełnie mi się jakoś nie kojarzy tutaj wolność słowa z chrześcijaństwem, że to chrześcijaństwo nam dało. Im mniej religii w świecie codziennym, w naszej rzeczywistości, tym raczej większa wolność. No chyba, że mamy jakiś ustrój totalitarny, który to blokuje, ale zupełnie mi się tutaj nie kojarzy jakoś. Gdybyś podał konkrety, nie, w jaki to sposób magiczny chrześcijaństwo przyczyniło się do wolności słowa, do wielości poglądów, to właśnie religie pogańskie były bardzo tolerancyjne. Mogłeś sobie porozmawiać z reprezentantem innej religii politeistycznej o tym, jaki jest twój Bóg. Nie było z tym żadnego problemu. On ci opowiedział o swoim Bogu coś. Nikt tam się nie prał za bardzo o religię. To raczej właśnie chrześcijaństwo, islam. To są te religie takie bardzo zaborcze, bo są może dlatego, że są właśnie monoteistyczne i ci bogowie nie znoszą innych bogów i jest to wpisane jakby w samą filozofię tych religii, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, że inni bogowie to są bożki albo w ogóle demony. Przecież wielu chrześcijan do dzisiaj uważa, że wszelcy inni bogowie, to jeśli mieliby w ogóle istnieć, to są jakieś demony, które się podszywają. Jak Watykan zawsze reagował na herezje, na jakieś nieprawomyślne, wiesz, poglądy, na naukę, która parła do przodu. Religia zabrania wielu rzeczy, już o tym wielokrotnie mówiłem, co było zabraniane przez wieki, nie? No, zupełnie mi się nie kojarzy jakoś to. Źle się rozumiemy. Całkowicie źle. No dobra, to może zadzwonisz, Bartłomiej, i wytłumaczysz po prostu, o co ci chodzi. Ciekawe jest też, no, Watykan, jest tam w tym serialu Mesjasz pokazany tylko przez chwilę, kiedy ten Mesjasz staje się już popularny, już cały świat o nim mówi, w wiadomościach o nim mówią, no to Watykan oczywiście udziela ustami rzecznika swojego takiej wypowiedzi łaskawie, że będzie badał sprawę i że trwa śledztwo w tej sprawie. I to jest też spodziewana reakcja stolicy apostolskiej, gdyby się pojawił ktoś, kto podaje się za czy to Zbawiciela, czy Jezusa. No powiedzmy za kogoś, kto pretenduje do tego, aby go uznawać za Jezusa, no to jest to oczywista reakcja, że Watykan, jak to ma w zwyczaju, by badał, zastanawiał się i patrzył, czy można coś na tym ugrać, czy to, czy tamto, czy to jest zgodne z teologią katolicką i tak dalej, i tak dalej. I trwałoby to bardzo długo. Jest to też dosyć dobra symulacja.

a Bystroko zakłada KWK, czyli Kościół Wyznawców Kiełbasianych. Nie wiem, czemu mnie zawsze śmieszy ta kiełbasa. To jest bardzo długo już ten żart jest ciągnięty, ale myślę, że jest tak dobra kiełbasa suszona, nie psuje się tak bardzo.

0: Rybka nie zadzwoni, bo jest w Tesco.
1: O,
0: o, a miło by było pogadać, bo dawno nie gadaliśmy. No ale to może następnym razem. No to co? Jeszcze ktoś ma ochotę zabrać głos na antenie, coś tu dopowiedzieć, podzielić się swoimi refleksjami albo refluksjami albo haluksami, albo czymkolwiek się podzielić. Nie wiem, teraz dziś czytałem, że właśnie z wtorku na środę ma być burza słoneczna, która zagraża internetowi, elektronice, ale inne serwisy z kolei piszą, że nie ma się czego bać zupełnie i gdzie indziej jeszcze znalazłem informację, że to już było z poniedziałku na wtorek. Coś wiecie na ten temat? No, gdybyśmy się mieli usłyszeć ostatni raz dzisiaj, to wszystkiego dobrego i całe te. No. I dzięki, że jesteście, że byliście w sumie, bo już się żegnamy, że byliście, jacy byliście, ale byliście, no. Już nie będę wybrzydzał, no. I tak mam spoko tutaj społeczność. Jak patrzę na niektóre społeczności, nie wiem, z ciekawości sobie posłuchałem Claude'a i znów się tam żrą ze sobą. Ten cały Juby tam się odżegnał w ogóle od Claude'a, jego radio zrywa współpracę. Nie wiem, po co to ludzie tak... Nie wiem, ciągle coś. Ja jestem bardzo zadowolony tutaj z naszej społeczności. Fajni, kulturalni, weseli ludzie. Coś mają do powiedzenia, zadzwonią, pogadamy sobie normalnie. Jest git. Podoba mi się to. I nawet powiem wam, że ze wszystkich innych społeczności to mi się najbardziej tu podoba. I nie mówię tylko dlatego, że to moje radio. Tak obiektywnie, no, to mi się to podoba tutaj, jak jest.

44 słuchaczy. Magiczna chwila. Jak o tym rozbłysku powiedziałem, to chyba faktycznie coś w tym jest. Żegnamy się. Dobra. Ostatnia audycja. I o Mesjaszu akurat. I o czasach ostatecznych. Przypadek? Nie, kurwa, sądzę. Dobra, więc skoro to jest ostatnia audycja, muszę wam coś powiedzieć. Długo z tym zwlekałem. To ja jestem Mesjaszem. Nie, no serio, naprawdę. Trochę się bałem, że się będziecie śmiali, jak wam powiem, ale no, skoro ostatnia audycja, to muszę powiedzieć. To ja jestem Jezusem, wróciłem, to ja. Hello. Macham wam, to ja. Nie, żartuję, się obrazi zaraz ktoś, że podaje się za Mesjasza. Nie jestem Mesjaszem. A, i teraz, kurde, wszyscy powiedzą, a, już powiedziałeś, że jesteś. Prowadź nas, prowadź. Gdzieś tam będziecie mnie gonić, zgubię Adidasa mi z nogi, zerwiecie. But, święty but. Już nic nie da, że powiem, że to nie ja. Tak to z ludźmi jest właśnie, jak w żywocie Briana będzie. Już na końcu wkurwiony taki, obszarpany przez was powiem, a odpierdolcie się ode mnie. A wy dalej. O, święty gniew w niego wstąpił. To dowód, że to Mesjasz. I rozerwiecie mnie na strzępy. Mam jego palec, a ja stopę. To święta stopa. Nie, no tak nie będzie chyba. Mika pisze, a ja kiedyś miałam syndrom Mesjasza. To chyba Mesjanki. Chyba nadal trochę mam. O kurde. Jakiegoś tam proroka, ale mam powody i się śmieję tutaj. Ciekawe, jakie to powody. A ja mam dowód na to, że istnieje Bóg. Wczoraj nie miałem kasy, ale tak biorę stare spodnie, patrzę, a tam 10 zł w kieszeni. I co, głupio wam? Macie dowód, czarno na białym. Czy trzeba więcej dowodów? Mesjasz nie byłby taki łasy na donaty. Nie bluźnij, kobieto, córo. You stupid women. Jak śmiesz się odzywać, kiedy mężczyzna przemawia. To nie są dla mnie donaty. Ja wam tak powiem, że ja te wszystkie donaty to zbieram i wrzucam do pieca i to przez dym idzie do Ojca Boga. Ja jemu przekazuję. To nie dla mnie. Możecie też wysyłać różne rzeczy niepotrzebne, jakieś swetry, buty, coś. Ja to wszystko przekażę Ojcu. Mam taką specjalną taką maszynę, wrzucam tam, się pali w środku. No. No ostatnia, no. Zaprawdę powiadam wam. Odchodzę teraz, ale przyjdzie czas, że powrócę. Powrócę. Nie no, słuchajcie, wystarczy poczekać kilkaset miliardów lat, na przykład będzie kataklizm, Ziemia się otworzy, jest duże prawdopodobieństwo, że wszystko się potoczy bardzo podobnie, że cywilizacja się podobnie rozwinie, wynajdą internet, znowu się pojawi taki krawiec, założy jakieś tam radio, jedno, drugie, rozwali, odejdzie, założy nowe i w końcu powstanie znowu nocne radio, znowu się wyczerpią wszystkie tematy, znów będzie się szykowała burza słoneczna, bo ona podobno co 100 lat jest i znowu będzie ta burza i znowu będzie taka audycja i ja znowu będę mówił, to już ostatnia audycja. I się takie cykle są.

Krawiec, czy miałeś kiedyś okazję sprawdzać swój iloraz inteligencji? Nie, no boję się. Jak schodzeniem do lekarza, boję się. Nie, a tak serio to miałem. Kiedyś mnie matula wysłała do tego, do psychologa na testy takie, bo już była tak zrezygnowana. No nie chce się uczyć, nie chodzi do tej szkoły, nie słucha się. Dziurę ma w ostatnich spodniach. No taki kulfon, coś ciebie wyrośnie, nie? No i zostałem przebadany. Się okazało, to dawno by jeszcze byłem dzieciakiem w sumie chyba, jakoś tak. Się okazało, że przeciętny bardzo. I oraz inteligencji, ale bardzo mi zaniżyły braki z wiedzy ogólnej. W ogóle zdziwiłem się. Cały ten test to było jakieś nieporozumienie, bo bardzo dużo pytań. Byłem zasypany pytaniami, jakby taka klasówka, wielki test. Stolice państw. Kto wynalazł samolot? Kurczę, jakieś matematyczne pytania. To ma być test na inteligencję? Przepraszam, to grałem w gry RPG i tam była osobno wiedza i inteligencja. No a tu wyszli z założenia, że jak masz łeb napchany datami, wiesz, kiedy była jaka wojna i świetny jesteś z geografii, bo się uczyłeś, no to jesteś bardzo inteligentny. Masz wysoki iloraz inteligencji. No ale nadrobiłem trochę, układając jakieś tam układanki i pajacyki, malując ładne drzewo na koniec. No też mówię, no ja znam ten test z tym drzewem, wiem, o co chodzi. To czy jest sens, żebym rysował, jak ja znam ten test? No i narysowałem jakieś takie drzewo. Normalne w sumie. Chyba. Dzisiaj to bym zrobił taką strukturę drzewiastą, bo by mi się nie chciało. Tak bym zrobił taką po prostu strukturę. No, wiecie, po prostu takie rozgałęzienia. Jedna kreska się tam rozgałęzia i to powiedziałbym, no co, jest drzewo. Struktura drzewiasta, proszę bardzo. A ta pani, co badała, by powiedziała, o, to ma zadatki na jakiegoś tutaj matematyka albo informatyka. Układałeś słonika? Nie, miałem taką układankę rękę. Trzeba było ułożyć. Dłoń. Z puzli. Coś tam jeszcze były jakieś manualne. No w tych manualnych to podobno pobiłem rekord, jeśli chodzi o szybkość, bo tak od razu patrzę na te, to taka bardzo, bardzo prosta układanka. No to tam parę sekund jest, nie? A pani chyba mamy rekord. No i tym sobie trochę nadrobiłem. Gdyby nie to, że mam takie sprawne paluszki, to by się okazało, że debil. 50 IQ. Ale że się ma małpią zręczność, to się nadrobiło. Chłe. Papierosy mnie się skończyli. Cholera jasna. Jest jeszcze ktoś, co do którego rodzice mieli, czy jest jakaś osoba, co do której rodzice mieli przypuszczenia, że iż jest to być może debil, czyli osoba upośledzona w stopniu lekkim?

W sumie ciężko było nie zawalić tego testu z wiedzy ogólnej, jak się człowiek nic nie uczył, nie? I wszystko tylko tak ewentualnie, co tam gdzieś zerżnął, przepraszam za wyrażenie, zerżnął od osoby siedzącej obok, albo co usłyszał jednym uchem i zapisał, a potem od razu wyleciało. Albo inne takie. O, Gumball pisze, ja. No, nas z Gumballem strasznie dużo łączy. Mamy jakieś takie podobne życiowe doświadczenia często. To jest ciekawe. Nadawaj, krawiec, całą noc, bo mam nocną chandrę. No, to Bartłomiej, jak sobie życzysz, Bartłomiej, to będę cię pocieszał i rozweselał całą noc. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Aha, ehe. Uhu, tak, już, to dobra, to ja się dzisiaj nie wyśpię i zawalę wszystko, co tam mam zrobić, nie ogolę się, bo planowałem w sumie, ale to się nie ogolę, będę cię pocieszał całą noc, dobrze. Może prościej będzie uśpić Bartłomieja, żeby zasnął, to już nie będzie się domagał wtedy całonocnego nadawania. Luli, luli, la... Nie, to nie jest kołysanka, przepraszam. To jest kolęda, nie kołysanka. Ach, śpi Bartłomiej.

57 kustoszy. No, to dobra, dobra cena. Dobra cena. Zaraz się okaże, że wszyscy tutaj, jak tu jesteśmy, byliśmy uważani za niedorozwiniętych lekko. Może tak być. Jakimś magicznym sposobem nas tu przyciągało. Na zasadzie, że podobne przyciąga podobne. Zaczęło się od jednego takiego lekko upośledzonego na antenie, który właśnie wypowiada te słowa. No i zaczęło to przyciągać właśnie takich różnych podobnych. Może tak być. No. Może to hasło Nocne Radio to są ludzie nienormalni. To też nie jest przypadek. To gdzieś tam nawet podświadomie to hasło ktoś ułożył. To chyba ja. I tak to jest właśnie na tym świecie i całe te

No dobra, kończymy audycję w takim razie. Dzięk bardzo za słuchanie. Dzięk bardzo. I zapraszam was na środę, na 23. Wtedy się pojawię. No, raczej jutro się nie pojawię. Może Gumball jutro wpadnie, coś ponadaje. Ja nie mogę tak dzień w dzień nadawać. To jest zbyt wyczerpujące. Poza tym musi wpaść do głowy jakiś może temacik. A może na spontanie. Ostatnio dużo na spontanie nadaję, mój drogi panie, na steropianie. Spontan. To jest dobre. No i tyle chyba. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Miałem właśnie powiedzieć o tym, że żebyście się nie przejmowali brakiem aktualizacji chwilowym na stronie Nocne Radio. To wynikło trochę z pewnych tutaj nieporozumień tam z dostępami, z hasłami, wiecie, takie techniczne sprawy, nie chcę was zanudzać. I już trwają tutaj prace naprawcze. Wielkie pozdrowionka dla Glena, dzięki któremu mamy ten mechanizm w ogóle, który automatycznie konwertuje audycje z YouTube'a na stronę. Pojawiają się automatycznie całkowicie na stronie, więc musicie poczekać kilka dni, myślę, i będzie aktualizacja. No, nie chodzi tutaj o to, że coś po odejściu potrzeby się stało takiego, jakieś tu kwestie, nie wiem, personalne czy coś, tam ktoś się na kogoś obraził, po prostu techniczne różne sprawy. I tak przypadkowo jest ostatnia, najnowsza audycja właśnie pożegnalna potrzeby. Pojawią się nowsze audycje już niebawem, tak więc chwila cierpliwości. Zastanawiałem się nad tym, czy trzymać w ogóle to archiwum, czy nie pójść tą drogą, jak na przykład Radio Kontestacja, które no zlikwidowało swoje potężne archiwum w pewnym momencie. Ucięło to wszystko i są tylko rzeczy aktualne z YouTube'a, o wiele prostsza strona. No trochę kusi, bo no wiecie, to jest jednak też koszt za hosting troszkę. Ale cóż, no, niech sobie będzie. Niech sobie będzie. Szkoda by było to tracić i jest to no, trochę mało komentarzy, to takie niezachęcające, ale muszę zerknąć jeszcze w statystyki, ile osób tam odsłuchuje tych MP3-ek. Bo miałem takie plany i to wcale nie jest wykluczone, że za jakiś czas tak się jednak stanie, że strona Nocne Radio będzie

bardziej taką stroną demówką, gdzie będą, powiedzmy, na front wystawione co ciekawsze audycje, jakieś tam archiwum też z wybranymi pozycjami i tyle. I zmieniłoby się hosting na o wiele tańszy, nie? Tam o 3 razy tańszy i by stykło. Ale póki co myślę, że jeszcze nie tak zaraz ten ambaras i sobie będzie. Bo to też już abstrahując od popularności strony, to raz, że byłaby popularniejsza, gdybym się w końcu za nią wziął i coś tam powstawiał, w końcu o tą strefę premium zadbał, żeby nie było tak łyso przed, przed patronami na przykład, nie? Których zostało 9 wspaniałych. No, ale myślę, że jakby się coś nowego pojawiło w strefie premium, jakby trochę to poreklamować, to by może wrócili. Na razie nie mają za bardzo może jakiejś wielkiej potrzeby. No i no, też bardzo dziękuję za tym, którzy zostali, ale też tym, którzy byli wcześniej, no wiadomo. Trzeba się wziąć może za tą stronę, coś tu poprawić, ulepszyć.

Kiedy pan potrzeba wraca z wakacji? Pan potrzeba nie jest na wakacjach, tylko no już nie jest tutaj kapitanem drugim Nocnego Radia. Wycofał się jakby, bo ma inne plany, inne różne pasje i Nocne Radio było jakąś przygodą, jakimś fajnym przedsięwzięciem, ale trzeba iść do przodu, nie? A Nocne Radio, no to nie oszukujmy się, jest trochę i pozostanie pewnie hermetycznym bardzo medium, takim bardzo małym, kameralnym i to niekoniecznie dla potrzeby jest wielce atrakcyjna perspektywa, nie? Zawsze miał dużo obowiązków tu związanych z radiem. No widzicie, teraz tutaj coś się dzieje, to ja muszę się zajmować tym, pisać tu maile, kontaktować się z Glennem, opłacać serwer, tam na Patronite'a zaglądać, przelewać wszystko. No wcześniej to te różne rzeczy to potrzeba robił, miał dużo obowiązków z radiem związanych, też nadawanie przede wszystkim, nie? Co jakiś czas trzeba się pojawić na antenie, coś przygotować ludziom. Ostatnio nie próżnował, no i tak, wiecie, dużo, dużo roboty, a nie ma w tym zbyt dużych perspektyw jakby, nie? No więc potrzebę, jak ktoś ma ochotę potrzebę posłuchać, to w piątek będzie już prawdopodobnie, jeśli się nic nie zmieni, na kanale Pula Kości, gra RPG, nie? Będą kolejne przygody różne, ciekawe, RPGowe na żywo. Więc koniecznie sobie wpiszcie na YouTubie Pula Kości i zasubskrybujcie kanał, to dostaniecie, no wiecie, jakieś tam dzwoneczki, suby, wszystko powciskajcie, co się da, jeszcze najlepiej łapki w górę, gdzieś tam jak coś będzie, no to i wam przyjdą, może wam przyjdzie powiadomienie, że jest coś. No, co prawda trochę będzie konkurencja być może teraz, bo piątek to dobry dzień na nadawanie. Krawiec, czy będziesz szukał nowego partnera do radia? To jest kłopotliwa trochę sytuacja, wiesz, bo i trochę inaczej było, kiedy to wszystko raczkowało. No bo umówmy się, z Michałem trochę zrobiliśmy, trochę audycji powstało fajnych, no ale to jeszcze nie było tak, że to, wiesz, dużo pracy w to włożone było, nie? No a teraz po tylu latach jakby inwestowania swojego czasu, wysiłku, wszystkiego i całe te, no to nagle ktoś sobie przychodzi na gotowe, jest drugim współwłaścicielem radia, no to trochę dziwnie, nie? Więc poza tym też wiem, że wcześniej czy później się znowu drogi być może rozejdą i to tak nie wiem, czy chciałbym. Zresztą potrzeba to był człowiek bardzo odpowiedni na to stanowisko, bo człowiek wielu talentów, nie? I nadawał, i od technicznych spraw, i różne sprawy organizacyjne, więc jak znalazł, nie? A czy trafiłby się ktoś taki też? Taka kolejna osoba, która by to wszystko potrafiła? Więc tak się nie palę, nie? Żeby tutaj od razu kogoś brać na współwłaściciela teraz.

Kiedy następna audycja o filozofach? No, mówiłem, że może dzisiaj będzie o tym Platonie, ale jakoś mnie ten temat zmęczył, znudził i tak nie wiem, co z tym zrobić. W rezultacie prawdopodobnie się przerzucę na innego filozofa ciekawszego, bo ten Platon mnie rozczarował po prostu. I nie wiem, czy chcę o nim robić. Aż audycję konkretną, osobną. Bo tak właściwie o tym Platonie to tak ciężko dużo powiedzieć. Ciekawych rzeczy. Zresztą już trochę powiedziałem i to tak... Krawiec, a może wśród słuchaczy jest jakaś osoba z kasą, która chciałaby być partnerem i sponsorem zarazem? No to by pewnie była inna sytuacja, gdyby ktoś jakoś bardzo konkretnie dofinansował, przyszedł tutaj i jakby, no... zapłacił pewne wpisowe, no, że tak powiem, nie, że spoko, ja tutaj przychodzę na gotowy, ale za to mam trochę gotówy, no to pewnie to by była inna sytuacja trochę. Pewnie dałbym się skusić, nie? No, nie zgodzę się, zielony ludziku. Wiem, że raczej nie darzysz wielką sympatią potrzeby, ale się tu nie zgodzę akurat, że jakoś dominował czy coś. To właśnie nie, mi się z nim świetnie zawsze gadało i nie wtryniał się, miał dużo wprawy takiej radiowej, nie było, że tam gdzieś, wiesz, dominuje, że ja muszę czekać pół godziny, zanim coś będę mógł powiedzieć. Absolutnie nigdy nie czułem czegoś takiego, nie? Właśnie duża dynamika, wymiana zdań, więc nie czułem niczego takiego. To są jakieś dziwne tutaj twoje odczucia. Jak wysokie wpisowe miałbyś na myśli? Nie wiem, nie zastanawiałem się w sumie nad tym. No, ktoś musiałby coś zaproponować, no i albo bym się skusił, albo nie. Tylko to są raczej marzenia ściętej głowy. Nie sądzę, żeby się znalazł ktoś taki, bo nocne radio właściwie nie stanowi jakiejś wartości jako inwestycja, nie? To musiałby się znaleźć jakiś ekscentryk. No, ekscentrycy są fajni, to może nawet byłoby spoko, nie? Ktoś, kto nie traktowałby zupełnie tego jako inwestycję, tylko po prostu tak o, nie? Sobie chciałbym być współwłaścicielem radia i sobie w to zainwestuję i nic z tego nie będę miał prawdopodobnie, tylko robotę jeszcze. Jest to takie w sumie fantazjowanie. Czy przekabacał? Wiesz, ja to odbieram inaczej. Nie tyle przekabacał, co po prostu często mówił, moim zdaniem, mądre rzeczy. Trochę mnie przekonał do innego sposobu myślenia o różnych sprawach, żeby trochę bardziej rzeczy sprawdzać pewne, weryfikować, wiesz, nie podchodzić tak emocjonalnie, tylko wiesz, szukać... Sprawdzam, żeby sprawdzać. To się nauczyłem, myślę, sporo. To, czy to się udaje realizować, czy tą wiedzę, te umiejętności jakoś czy wprowadzam to w czyn, to już inna sprawa, ale tak czuję, że się sporo nauczyłem. Jak mówię, no już nie chcę się tu rozwodzić, ale powtarzam, ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy, nigdy nie narzekałem za bardzo na potrzeby i będę miło wspominał. Tyle. No co szczepienia? O szczepieniach, no to wiesz... Od początku mówiłem, że mam własne doświadczenia, niezbyt dobre z tym, że nie chcę nikogo do niczego przekonywać. Raczej od początku była taka retoryka. To jest zbyt poważna sprawa i zbyt duża odpowiedzialność, żebym kogoś nakłaniał czy do szczepienia się, czy do nieszczepienia. Swoje stanowisko chyba od początku miałem takie, że się nie będę szczepił i tyle.
No, a że potrzeba ma trochę inne podejście do tego, to jak najbardziej jego prawo i to nie jest sekta tutaj, absolutnie, wręcz przeciwnie. Staramy się konfrontować różne opinie. No, ale na szczęście są też tutaj takie osoby, które cenią sobie potrzebę

Co myślisz o 500 plus dla ciebie i radia, plus ewentualnie datki na pewne projekty promocyjno-marketingowe? Czy jest to kuszące, czy jeszcze nie? Ale co, 500 plus, czyli co, 500 zł miesięcznie? Ktoś by mi dawał, tak? Za bycie wspólnikiem? No nie wiem, to są rzeczy, o których też ciężko na antenie rozmawiać, nie? To bardziej są takie rozmowy już biznesowe jakieś na priwa. Chociaż tutaj właśnie staramy się otwarcie o wszystkim mówić, ale tak to raczej trzeba, wiesz, tak na poważnie pogadać, nie? I ktoś konkretnie musiałby zgłosić jakąś ofertę. Jakby, jak komuś coś strzeli do głowy, to proszę bardzo, zapraszam. Kontakt @nocneradio.pl. Sprawdzam teraz maile już regularnie, znaczy wcześniej też miałem forwarda, nie, zrobionego, ale okazuje się, że niektóre rzeczy na przykład lądowały w spamie na skrzynce gmailowej, nie wiedzieć czemu. Odkryłem ostatnio, wchodzę na spam, a tam całkiem ciekawe listy od ludzi. Przepraszam, że nie odpisałem, ale po prostu no, wylądowało to w spamie. To, czy miał rację, czy nie miał, to już, wiesz, to można różnie na to patrzeć, zależnie od tego, od wiedzy, od podejścia, od poglądów, to różnie można oceniać. No, ciężko znaleźć kogoś, kto ma zawsze rację we wszystkim, ale myślę, że zachowywał się fair, bo zawsze podkreślał, że proszę bardzo, jestem otwarty na rozmowę, nie? Nie czuło się jakiegoś fanatyzmu wielkiego. No. A to, że czasami irytowało go, że ktoś gada jego zdaniem bzdury, to wiesz, mogło tak być, że to były bzdury. No. Dużo, dużo kwitnie różnej szuri, różnych i powielania różnych niesprawdzonych informacji. No i miał prawo się czasami zirytować.

Macher chyba tutaj proponuje tak, nie wiem czy dobrze odczytuję, że takie tematy paranormalne proponuje, opuszczone miejsca, materializowanie się złej energii, którą zostawili w patologicznych miejscach, takie jak opuszczone szpitale psychiatryczne. No spoko, może to jest jakiś temat na audycję Czasy Ostateczne. Krawiec, musisz taki temat poruszyć, w którym zainteresujesz większość słuchaczy. No, spoko, jest to pożądane, aby trafić z tematem tak, aby się spodobał wielu ludziom, ale nie czuję też takiej presji, że muszę wszystkich uszczęśliwić nagle, nie? Czymś. Raczej nie w ten sposób działa to radio i nie działało nigdy. Gdyby było takie podejście, to by się to zmieniło w jakieś komercyjne radio być może. Gdzie byłyby różne ciekawostki, śmiesznostki. A tutaj to tak bardziej na fali, nie? Że jak nam się spodoba i na co mamy chętkę, to robimy sobie i się niczym nie przejmujemy. Dobrze mieć jednak takie podejście, bo to nie męczy i nie wysysa energii i nie jesteś od nikogo zależny, nikomu się nie trzeba przypodobywać i można to wszystko robić dla fanu, na luzie, bez spiny. Mówię ci, zrób audycję o tym, co dało światu chrześcijaństwo, pisze Wódz Wielki Niepokój. Jacek próbował zrobić taką audycję. Moim zdaniem akurat ta audycja nie do końca mu jakoś wyszła super. Chyba się zderzył z tym tematem po prostu i nie do końca dał radę. I nie wiem, czy to... To jest ciężki temat, bo właściwie to by było na siłę strasznie robione. Może się w środę Martina spytam, to jest jego konik, jego świat, więc jego się mogę zapytać, co twoim zdaniem dało światu chrześcijaństwo. Zapiszę sobie, może to jest właśnie dobre pytanie, bo takie w miarę na luzie. I sądzę, że coś będzie miał do powiedzenia też. Znaczy, nie mówię też, że audycja Jacka była zła, tylko spodziewałbym się... Spodziewałbym się może czegoś trochę większego, czegoś takiego, co zrobi większe wrażenie, nie? Może po prostu miałem zbyt duże oczekiwania co do akurat tej audycji.

Na pewno to jest tak, że jak są jakby w zarządzie radia dwie osoby, z których jedna ma podejście bardziej naukowe, interesuje się nauką, a druga sobie odpływa i więcej szura, robi jakieś audycje dziwne o kosmitach, o jakichś, wiesz, o czarach i tak dalej, no o parapsychologii, no to jest sytuacja dziwna i ciężko, żeby to tak w 100% pięknie działało jako pewien mechanizm, nie? Zawsze będą tarcia, zawsze będzie pewna rozbieżność wizji. Co prawda, no zawsze staraliśmy się, żeby to radio to była taka trochę impreza i żeby tutaj sobie dyskutować na różne rzeczy, ale na dłuższą metę to jest ciężkie i to już nie pierwszy raz mam takie doświadczenia, że to po prostu jest w pewien sposób niewykonalne, no. Każdy z nas chciałby, żeby trochę to radio pod swoją stronę podciągnąć. Jest to normalne zjawisko, nie? Że no tak na dłuższą metę, bo chwilowo można znaleźć w tym zabawę, można machnąć ręką na jedną, na drugie, na trzecie, ale przychodzi taki czas, że różnica poglądów, różny sposób podejścia do różne tematy też, które nas interesują, no to w końcu, wiesz, w końcu może kogoś, czy z jednej, czy z drugiej strony zmęczyć trochę. Mnie ciężko zmęczyć, bo mam ogólnie tak wywalone na wszystko, więc co będzie, to będzie, bardziej na tej zasadzie, nie? Płyniemy sobie na fali, nie mam wielkich oczekiwań co do radia, a drugi kapitan może mieć jednak jakieś oczekiwania. Ja nie mówię, że tak było, nie chcę tu potrzebie wkładać niczego w nic, ani w usta, ani gdzie indziej, ale tak, wiesz, wiecie, trochę sobie zgaduję, nie? I staram się wejść w jego... W jego buty. W jego buty, tak.

Kustoszu, w ogóle myślę, że polecanie jakichś tematów, tak bez urazy i z całym szacunkiem, nie? To do wszystkich mówię, że polecanie jakichś tematów przez was jest spoko. Zawsze gdzieś tam jest jakaś inspiracja, ale to są zawsze takie tematy, które no, was interesują, bardzo uważacie je, że o, to super temat, fajny. No i może nawet coś takiego będzie, ale to niekoniecznie od razu mi tu rzucacie jako jakiś przepis wspaniały na radio, nie? Raz, o kurwa, no, robię, teraz już będzie sukces, nie? O, wszystko się zmieni nagle. Mam receptę na sukces, odkryłem, eureka. Dzięki za to odkrycie. Moim zdaniem wiele byś nie się dowiedział. Znaczy co, gdybym zrobił research, tak? Co chrześcijaństwo dało. Ale weź pod uwagę, wódzu, że takie tematy pod tytułem co chrześcijaństwo dało światu, to jest ten rodzaj tematów, gdzie można bardzo różnie do tego podchodzić i różnie oceniać te rzeczy, które nam dało, czy rzekomo dało. I to no, bardzo dużo zależy od tego, jakie masz nastawienie też i co jest dla ciebie wartością, jakich źródeł też szukasz, bo dzisiaj łatwo znaleźć źródła, które mogę sobie kupić, na przykład książkę jakiegoś chrześcijanina czy katolika, z której się dowiem, że po prostu bez chrześcijaństwa już dawno by nas nie było. Wszyscy wielcy naukowcy to byli tak naprawdę chrześcijanie. Chrześcijaństwo w ogóle zrobiło nowy standard, wprowadziło w życie. Wcześniej to w ogóle ludzie biegali w szmatach, tacy błotem umorusani, głupi, tacy się ruchali po kątach tylko i robili a dopiero chrześcijaństwo wprowadziło to, światłość wstąpiła z nieba. No są takie książki, no przeglądałem sobie, no, się zastanawiałem, czy sobie dla jaj nie kupić. Więc zależy też, do jakich źródeł sięgasz, bardzo dużo od tego zależy, więc... Durniu, to do mnie, tak? To nie chodzi o sukces. Czy to do kogoś innego. Niezależnie, czy to do mnie, czy do kogoś innego, to proszę, tu nie obrażaj pan, nie obrażaj pan. No wiesz, to zwykle jest tak, że ty napiszesz durniu, ktoś to chce przelicytować i napisze coś gorszego, potem ty się wkurzysz i jeszcze coś gorszego i to się do niczego nie prowadzi. Prowadzi tylko do awantury, do banowania, do no, tak się nie rozmawia raczej. Tak, właśnie to jest to, że prowadzący musi trochę temat czuć jednak. Robienie czegoś wbrew sobie i tak na siłę, to takie właśnie przysłowiowe wczuwanie się w adwokata diabła, to jest ciężkie i to można na chwilę zrobić, nie? Albo na potrzeby bycia redaktorem, żeby podpytać kogoś coś, ale tak całą audycję przygotowywać i nie być sobą i się nagle starać, nie wiem, myśleć inaczej, wszystko tutaj inne podejście i na siłę będę szukał jakiś tu... Nie jestem wielkim fanem ani chrześcijaństwa, ani żadnych religii w sumie. Tak naprawdę nawet jak filozofów sobie teraz czytam, to też widzę, że niekoniecznie jest to coś, co nagle odmieni myślenie, że to jakaś taka rewolucja się nagle w głowie wielka dzieje. No owszem, są ciekawe przemyślenia, ciekawe różne wizje, ale to nie jest coś takiego wielkiego, nie?

Ale kustoszu, przecież zawsze tu są czerpane inspiracje od słuchaczy. Co, nie jest tak? Nie wiem, jak długo słuchasz Nocnego Radia, ale to raczej tak to właśnie wygląda tutaj. Dużo jest inspiracji, dużo jest komentowane z tego, co piszecie czy mówicie, i to potem jest rozwijane w jakiś temat. Na tym to polega, więc chill out. W Łudzu. Raczej nie powtarzamy tutaj, że przekleństwem jest chrześcijaństwo. Raczej, jeśli już, to staramy się przedstawić, powiedzmy, je może w nie aż tak korzystnym i w korzystnym świetle za wszelką cenę, jak to robią może inni w innych mediach. Po prostu mamy... No ja mam na przykład swoje spojrzenie na to i nie jestem jakimś wielkim fanem chrześcijaństwa. Ani tym bardziej katolicyzmu, ani tym bardziej instytucji, korporacji Watykan. I nie wiem, dla mnie mam swoje zdanie na temat Kościoła i jego wkładu w naszą cywilizację. I... I tyle. A są takie okresy, gdzie mnie bierze trochę na usprawiedliwianie tego chrześcijaństwa, na szukanie w nim dobrych stron, to też się pojawiało przecież na audycjach. To nie jest tak, że tego w ogóle nie ma, tylko może nie ma tego aż tak dużo. I nie jest to tak wyraźne, przez niektórych zostało zapomniane, bo więcej jest tych treści, które raczej krytykują. To jest krytyka, to nie jest, wiesz, demonizowanie, to nie jest, zwykle są fakty, nie? Czy mówimy o pontyfikatach papieży, czy o jakichś historycznych wydarzeniach, czy o, nie wiem, o czymkolwiek, o reformacji, o spojrzeniu na Boga, o różnych... nieścisłościach, znaczy o braku spójności jakimś w Biblii, czy o dziwnych rzeczach, które tam są, zawsze są w pewnym sensie, znaczy nie w pewnym sensie, tylko to są konkrety po prostu, no. Tak po prostu, to są konkrety, to są konkretne zarzuty, konkretne informacje, a nie, że jest złe, bo złe, nie? Więc spoko. Poza tym też zawsze każdy może zadzwonić. Zauważcie, że staram się z szacunkiem rozmawiać. Jak zadzwoni osoba wierząca, to staram się już przynajmniej od pewnego czasu nie zaczepiać, nie obrażać, nie wyszydzać od razu, nie? Nie zadawać takich pytań, jakichś takich, które by sprawiły, że rozmówca się poczuje jakoś tutaj kiepsko strasznie, nie? Ośmieszony na przykład, czy wykaże się jakimś totalnym brakiem szacunku dla jego wiary. No na razie nie narzekają ludzie, nie? Dzwoni cały czas Adam na luzaku i rozmawiamy sobie kulturalnie, dzwoni Jamci to. Nawet, słuchajcie, no wczoraj to zębami zgrzytałem po prostu, jak Etam zaczął gadać po raz... enty o tym księdzu, co taki równiacha jest, taki poczciwina i to fajny taki w ogóle kościół, jakby tak kościółek, co to szkodzi komu, że ten kościółek, to po prostu ja zębami zgrzytam, nie, wtedy, ale siedzę cicho, bo nie chcę się tam krzyczeć na niego, czy go tam obrazić, tylko tak słucham, ale zębami zgrzytam, nie. To wymaga trochę cierpliwości czasami. Ale zawsze każdy może zadzwonić i się wypowiedzieć. Ile było rozmów, gdzie ludzie opowiadali o swoich jakichś doświadczeniach. Dzwoni osoba, która opowiada, że egzorcyzmy tam widziała i też jest wierząca. Dzwoni ktoś, kto mówi, że jest dla niego to ważne i co. Jest jakieś obrażanie, wyszydzanie, szmacenie? Nie ma. Więc chyba wszystko okej jest, nie? Czy ja muszę zaraz na siłę robić audycję, że... że chrześcijaństwo jest super fajne i że dużo wniosło. Co mnie to tak nawet nie, jakoś specjalnie nie interesuje, szukanie dobrych stron i wyławianie tych rodzynków z tego zgniłego ciasta.
wyławianie tych pysznych rodzyneczków, się delektowanie nimi, no bo to nie moja bajka, nie? To też napiszcie do kogoś, kto od lat prowadzi jakiś kanał alternatywny, szurski i tam opowiada o alternatywnej historii świata ukrywanej, o spiskach, o rządzie światowym, to napiszcie mu, żeby tak dla odmiany zrobił co chujowego i co kłamliwego i co niedorzecznego jest w spiskach. No wiadomo, że to tak nie interesuje tą osobę za bardzo. Ja i tak się staram naginać i być plastyczny w miarę. Stąd też takie przekonanie, że krawiec to chorągiewka, że zmienia poglądy. W dużej mierze, bo nie mówię, że tak czasami nie jest, nie? Że zmieniam poglądy albo zdanie na jakiś temat. Tak, zdarza się, może nawet częściej niż u innych, ale może właśnie ta próba brania się za tematy, które nie są do końca po drodze, sprawia, że jest taka, a nie inna opinia. Więc już wystarczy może, nie? Już niekoniecznie muszę jeszcze bardziej w tą stronę iść.

Zresztą taka audycja musiałaby bardziej się skupiać na polityce, na rzeczach bardziej konkretnych, bo jak wejdziemy na kwestie związane, nie wiem, z mentalnością ludzi, z świadomością, duchowością, to zawsze jest to bardzo względne takie i w tym przypadku jeszcze ciężej jakoś to uogólnić, wrzucić do jednego worka chrześcijan, bo ci chrześcijanie bardzo różni bywają, nie? Różnie też podchodzą do samej wiary pod względem teologicznym, pod względem w ogóle wyznawanych różnych prawd, dogmatów, interpretacji Biblii, więc to była dziwna audycja. Ale zupełnie nie, jakoś ten temat mnie już nie interesuje pod tym kątem, ale niewykluczone, że się pojawi, no.

myślę, że się znajdą ciekawsze tematy. Już może nawet dość trochę o tym chrześcijaństwie. Może więcej o islamie, o judaizmie, jeśli już. Zresztą ludzie marudzą czasami, że coś się uczepił tego chrześcijaństwa, a Żydów to się boisz, tak? Czy muzułmanów dotknąć, bo ci łeb zetną. Często jest taki zarzut. No to skoro tak, to tym bardziej trzeba właśnie więcej o innych religiach. O buddyzmie chętnie bym coś się sam dowiedział i wam przekazał. Czy może o jakichś egzotycznych wierzeniach? To by było ciekawsze chyba. Ile już gadaliśmy o tym chrześcijaństwie? Ile gadaliśmy o tym? O katolicyzmie, o kościele, o chrześcijaństwie. Wywiad z protestantem był przecież też, z pastorem protestanckim w Spelunie. I setki godzin rozmów o tym już były. O Biblii, o Bogu, o Jezusie. Dzisiaj znowu. I co, jeszcze dalej to ciągnąć? Już wystarczy może, nie? Żebyśmy się nie zwymiotowali może z przesytu. No właśnie, też tak jak Anna pisze, czemu nocne radio nie może być tak po prostu antyklerykalne czy antyreligijne? Nie, oczywiście jakoś tam do... nie jakoś wielce antyklerykalne i antyreligijne, tylko tak po prostu, no... Ktoś tu przyjdzie i będzie czuł, że raczej taki jest z grubsza profil. I jednocześnie oczywiście osoby wierzące, czy to chrześcijanin, czy ktokolwiek inny, może sobie spokojnie pogadać i to jest chyba dobre. Ciężko od tego uciec. Ja myślę, że tak po prostu jest, że nocne radio jest w gruncie rzeczy antyklerykalne i troszkę antyreligijne, takie religiosceptyczne. Nie mówię, że całkowicie, w dużej mierze jesteśmy różni tutaj. Są osoby, które są bardzo wierzące, jak Furiat na przykład, jest bardzo wierzący człowiek. No i co? Cały czas jest z nami, nie? Jakieś takie mocniejsze antychrześcijańskie czy antyklerykalne zabawy, które w życiu uskuteczniałem, raczej nie kończyły się dobrze. Kończyły się tym, że się ludzie obrażali, że się pokończyły jakieś znajomości, że ktoś mnie po prostu wyrzucił i w zasadzie ja to rozumiem. Jeśli w chrześcijańskim radio zaczynam pluć na chrześcijaństwo, bo się zapędziłem trochę, to... Nie wiem, to jest to zrozumiałe, że ktoś się czuje bardzo niekomfortowo z tym i że się czuje, że, no nie wiem, przyszedłem w gości, nie? Przyszedłem gdzieś na Wigilię i nasrałem na stół. No to i się dziwię, że mnie wyprosili, nie? No nie dziwię się teraz już i nie mam pretensji. I to jest w sumie normalne. Trzeba trochę znać umiar po prostu też. Właśnie, też prosiłbym was, żeby audycja z Martinem nie zmieniła się w jakieś spotkanie mające na celu wypunktować mu w czym on się myli i dlaczego to, w co wierzy, jest głupie i dlaczego jest ciemniakiem, nie? I o ilu rzeczach nie wie, bo to przecież Biblię źle interpretuje. No tutaj tak trochę apeluję może konkretnie do Jamcito na przykład, który no, znany jest z tego, gadaliśmy ostatnio nawet o tym, znany jest ze swojego trochę innego podejścia do chrześcijaństwa i na pewno... Chętnie by z tym Martinem, ja w ogóle no, chętnie bym z nim pogadał, nie wiem, o produkcji gier, o książkach, które napisał, o przebojach, które nagrał, o kontestacji, którą współtworzył, o libertarianizmie, o różnych ciekawych rzeczach. Wiele jest ciekawych rzeczy, o których można pogadać, a jak zejdziemy na religię, zwłaszcza na początku czy w środku audycji, to mamy zagwarantowane, że potem będą jakieś
utarczki, że on się poczuje kiepsko, bo będzie tak pod gradobiciem pytań, to tak niekoniecznie o to chodzi, żeby mu tu coś tu zaraz udowadniać, nie? I nie mam takiej potrzeby i raczej bym unikał jednak chyba tych rozmów o religii. Chyba, że chodzi o takie rzeczy, które są neutralne albo takie bezinwazyjne. No, mogę się zapytać, nie wiem, kim jest dla niego Jezus i co religia zmieniła w jego życiu, ale nie, że zaraz 2 minuty audycji przedstawię gościa i zadzwoni ktoś, a jak ty pogodzisz w tym swoim małym, zakutym łebku ty taki i owaki, głupku ty ciemniaku, to, że jest tu napisane, a tu masz co innego i wiesz, i od razu tak nie wiem, będę chyba dziękował za taką rozmowę, bo nie chcę z tego zrobić jakichś zawodów, nie? Kto ma większego pindolka i kto tu ma rację i dlaczego. I zaraz ci pokażemy, jak bardzo się mylisz. To bez sensu jest zupełnie. Chodzi o to, żeby było w miarę fajnie tutaj. Żeby była fajna atmosfera, nie wiem, trochę się pośmiać, trochę się dowiedzieć o tym, co fajnego robił w życiu, gdzie był, jakie miejsca zwiedził, a zwiedził ich trochę. A nie, żeby zaraz zeszło znowu na te rozmowy, a czy Jezus to, czy Jezus tamto. Po prostu będę unikał raczej, nie? Rozmowa o religii jest z góry bez sensu. Każdy interpretuje po swojemu wiarę z racji wiary. Jest to wiara bez logicznej intencji. No, co prawda Martin stara się właśnie znaleźć w tym jakąś logikę, a nawet nawiązywać do nauki, udowadniać, łączyć pewne rzeczy religijne w sensie no, wzięte z Biblii, z Pisma Świętego, łączyć to jakoś z nauką, udowadniać ludziom, że to nie są takie znowu głupie rzeczy, że to ma sens i to jest jego styl, ale to już było dużo takich audycji, znajdziecie pewnie setki audycji, w których on to robi i nie wiem, czy jest akurat w tym przypadku sens to jakoś tu przenosić na spelunę, nie? Neutralna religia to McDonald's. To się nie da jeść, pisze Zielony Ludzik. No w sumie...

0: Mika pisze, że ją boli chyba to, że w tym radiu się obraża i przeklina na Kościół Boga. No, bywało tak. A teraz raczej jestem ostrożniejszy, jeśli chodzi o samego Boga, bo tu można różnie podchodzić, nie? Do tego tematu i może nie warto się tak nastawiać anty, jakoś bojowo, agresywnie. No, ale od krytyki, i to nawet takiej mocnej, a nawet agresywnej krytyki Kościoła, chyba nie uciekniemy, wiesz, Mika, bo po prostu za dużo się złego dzieje w tej instytucji, nie? I to wszystko przybrało już rozmiar, można powiedzieć, klęski. Skala tej pychy, skala deprawacji, skala... No, w ogóle nie ma już właściwie dialogu z ludźmi. Kościół się ogrodził murem. W każdym razie mówię o polskim kościele na pewno. Dużo można by tutaj negatywnych rzeczy... Chyba sama jakoś widzisz, czujesz, że jest mocno, mocno nie halo. Więc nie mówienie o tych rzeczach albo próba, nie wiem... bagatelizowania, usprawiedliwiania, to już nie przejdzie, bo to jest sztuczne i to można, nie wiem, jakąś bardzo prostą babinkę, nie? Starać się jeszcze przekonywać, że wszystko jest okej. Najlepiej taką, co ma demencję starczą, już zaawansowaną, to może ją przekonamy, że wszystko jest okej. Ja wiem, że boli, ale to twój ból, wiesz, nie jest może spowodowany tym, że my mówimy pewne rzeczy, tylko że jest reakcja na to wszystko, co się dzieje, no. O czym już nawet nie chcę gadać, to wiesz. Jak jesteś świadomą osobą, to doskonale widzisz, a no chyba, że uznajesz, że to wszystko lewaki wymyślili, kłamią, chcą zniszczyć, atakują i wymyślają niestworzone rzeczy, a Kościół tak naprawdę jest kryształowy, czysty. No może gdzieś tam ktoś, gdzieś, kiedyś, ale nie wiem, jak się każdy, kto się zainteresuje, czy to aferami finansowymi, czy seksualnymi, czy... czy polityką, to jak Kościół w politykę wnika, to finansowaniem Kościoła, wszystkim, co tylko... wiesz, jak się... Jak, nie wiem, wszystko, gdzie nie przytkniesz ucha, gdzie nie spojrzysz, to jest źle. Tak jakby, nie? Więc ciężko mieć tutaj jakiś pozytywny stosunek. Trzeba być, wydaje mi się, bardzo zaślepionym i bezkrytycznym, żeby mieć teraz, w dzisiejszych czasach, dobry stosunek. Ale to się nie ma co tutaj zaperzać, ani przejmować, ani, wiesz, irytować, czy ubolewać. No ubolewać można, bo to wiesz, ale wydaje mi się, że krytyka, no mówi się tak, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, to raz, że krytyka może pomóc coś naprawić i zwrócić uwagę na problemy. No nie ma nic gorszego niż niemówienie o tym, że jest syf, brud i degrengolada, nie? Kiła i mogiła. No to i mówienie, o jak pachnie tutaj, czuję fiołki chyba, czy to fiołki? Nie, to śmierdzące skarpety i spleśniały ser i kupsztal śmierdzący, wstrętny, a nie fiołki. No i nie ma co zaklinać rzeczywistości, no. Nie, chyba mówię rzeczy oczywiste. Czy kultura prasłowian była lepsza? Ciężko stwierdzić, bo nie za wiele o niej wiemy i to, co dzisiaj nam się przekazuje, to jest właściwie takie wyobrażenie bardziej o wierzeniach naszych praprzodków. Bo mało się zachowało. Słowianie w ogóle nie robili archiwów, nie zapisywali swojej historii, albo to zostało w jakiś sposób zniszczone, popalone, nie, ale raczej po prostu nie mieli takiej potrzeby, no, żeby coś tam zachowywać dla potomności. Więc mało wiemy, nie? Dużo się domyślamy i sobie budujemy jakiś wyidealizowany wizerunek tych prasłowian, że oni jakieś babeczki fajne na bosaczka sobie z wiankami na głowach biegały, śpiewały, a ludzie byli prawi, sprawiedliwi, chodzili na łowy, a w wolnych chwilach śpiewali pieśni dla światowida i swarożyca. Cześć, ja tam.
1: Cześć, cześć. No już miałem dzisiaj nie zadzwonić, bo mówię, omawiasz jakiś film historyczny o Jezusie i zdradzę zakończenie, nie?
0: No to znaczy, taki, wiesz, że wiesz, ukrzyżują niehistoryczny. No nie, tam nie jest żaden film historyczny, tylko już, jest tak, fabularny serial Netflixowy o Mesjaszu, który się pojawia we współczesności.
1: Wiem, ale ostatnio się zapędziłem, nie wiem, czy czytałeś komentarze tam, a przynajmniej jeden komentarz, że zaspoilerowałem, ale ja po prostu to zrobiłem zupełnie odruchowo, po prostu nie myślałem o tym. Co zresztą jest po linii jednego takiego pomysłu na kanał, no jakby to nazwać, kanał, który byłby kanałem właśnie spoilerowym, a polegałby na tym, i myślę, że on byłby popularny w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy ludzie mają jakieś takie ograniczenia, żeby tam do kin chodzić czy coś, chodzić bezczelnie na pierwszy seans i opowiadać całą treść filmu od razu po przyjściu. Niewątpliwie nie jest to żadne złamanie praw autorskich, bo opowiadać przecież mogę, tak? Dałbym, uwaga, spoiler.
0: A co
1: jak myślisz?
0: No ty to masz pomysły, to nie wiem, jak to by miało wyglądać, to tak byś opowiadał film. I wtedy ten lokaj, co potem się zabójcą okazuje na końcu, nie, to on przychodzi, bierze ten nóż, a ten nóż to dostał, to on, wiecie, później się okazuje, że on ten nóż to dostał od tego drugiego, co tam przychodzi. I tak byś cały film opowiadał, to super, super, to super rozrywka, naprawdę.
1: Znaczy nie, oprócz tego jeszcze tam jakieś swoje interpretacje i tak dalej bym dokładał, ale treść filmu od A do Z byłaby oczywiście jasna. No taki byłby zresztą... O, chyba muszę wyłączyć. Nie, córka sama wyłączy. Dobra. Się tutaj gotują różne rzeczy na garach. No, a co do kościoła tam mówisz, no to ciekaw jestem, jak by wyglądał kościół katolicki bez części urzędniczej, czyli wspólnota taka wiernych, ale gromadząca się spontanicznie. W niedzielę w wyznaczonym jakimś miejscu na osiedlu kapłanem byłby po prostu nie jakiś wyświęcony ksiądz, a jakiś taki dobrodziej, najbardziej, że tak powiem, może sędziwy człowiek, który ma jakieś doświadczenie, czyli taki starszy wśród tej grupy, tak jak to miało miejsce w jaskiniach, jakichś tam ukrytych miejscach na początku, jeszcze za Rzymian, tak? Bo trzeba pamiętać o tym, że to jest tak mniej więcej jak obywatele i Sejm, to tak tutaj jest instytucja i wierni, nie?
0: Ale,
1: ja tak na to patrzę.
0: Ale ty masz odkrycia też, tam kurczę, że ja nie wiedziałem, wiesz, że ja to myślałem, że są od dawna takie wspólnoty, na przykład Martin Lechowicz się spotyka ze znajomymi i sobie tam studiują Biblię, się modlą i że to nie jest nic nadzwyczajnego, ale oświeciłeś mnie, że kościół katolicki bez instytucji, księży, Watykanu, który nadal byłby kościołem katolickim, tak byśmy to sobie nazywali, o dziwo, by się ludzie spotykali. To bardzo odkrywcze. No, myślałem, że się już tak spotykają. Wielu jest takich chrześcijan niezrzeszonych.
1: Popatrz. Gdybym ja to wiedział, to bym dzisiaj inaczej z nim rozmawiał. No ale... Znaczy chodzi mi o Martina Lechowicza.
0: A jak z nim rozmawiałeś?
1: No jak? No, w radiu. Enklawa, a co?
0: Dzwoniłeś tam?
1: No, dzwoniłem. Tłumaczyłem, jak zrobić, żeby ksiądz był gruby, bo tam tematem, w temacie audycji, jak pozbyć się Facebooka, czy jak zwalczyć Facebooka, to było chyba jak być grubym księdzem i jeszcze coś trzecie było. Już nie
0: pamiętam. Jak zapuścić wąsy jeszcze było.
1: Aha, tak. No właśnie wtedy mnie zerwało, bo już miałem przejść do najciekawszych rzeczy związanych z zarostem, a mi się internet urwał i niestety. Ale widziałem aplauz na wśród słuchaczy Martina, także może będę częściej tam dzwonił, tym bardziej, że godziny są, nie są tak do końca, nie pokrywają się z dzisiejszym dniem tutaj u ciebie, także... Także może tam trochę mądrości, bo nowych wiernych, że tak powiem. No trzeba szerzyć swoje mądrości, tak? Przynajmniej próbować. Kto nie próbuje, ten mądrym nie będzie, czy tam nie je, tak? To jakoś tak to było.
0: Kto nie jest mądry, ten nie je. To piękne przysłowie. To sam wymyśliłeś, a twoje przysłowie autorskie. To kto nie jest mądry, ten nie je. No dobre.
1: No, kto nie pisze wierszy, ten poetą nie zostanie też. Nie? To jest bardzo, bardzo logiczne stwierdzenie. No, ciekaw jestem tego filmu, obejrzę go sobie być może. Zobaczymy, czy Chomiks oferuje go w swoim pakiecie. Ja akurat nie przepadam za takimi mesjańskimi filmami, w ogóle takimi historycznymi za bardzo nie przepadam. Wolę takie bardziej współczesne. W ogóle ostatnio...
0: To nie jest tutaj, film, to nie jest po raz drugi ci... Mówię, że to nie jest film historyczny.
1: Tak, tak, ale o Mesjaszu, tak? Współczesnym Mesjaszu. No, wiem.
0: No więc ciężko powiedzieć, że historyczny, tak? Jak się we współczesności w XXI wieku pojawia ktoś, kto się uważa za Mesjasza.
1: No, mieliśmy tutaj takiego jednego w radiu nawet, także jesteśmy przyzwyczajeni, że tak powiem. Ale na pewno skorzystam, cofnę sobie później, odtworzę, bo tam słuchaczka polecała jakieś filmy takie właśnie dystopijne. Czekam cały czas właśnie na to kino rosyjskie, na My. Nie wiem, kiedy on ma wyjść w ogóle, bo tam w trailerze chyba nawet nie jest napisane. No ale w każdym razie bardzo, bardzo mocno ostatnio właśnie oglądam takie różne dystopie, apo, dużo zresztą tych filmów powychodziło. Nawet jest taki Covid, już nie będę mówił przez K, żeby YouTube nie banował, 21, nie? No, ale że tak powiem, tutaj też słuchaczom podpowiem, jak się walczyć z Facebookiem. No, po prostu nie brać z nim żadnego romansu. Nie korzystać. To jest najlepsza forma walki z takimi rzeczami, jeżeli chcecie z takim czymś walczyć.
0: Jak
1: to
0: lubisz,
1: jest od drugiej strony.
0: Jak lubisz kino rosyjskie, a wiem, że lubisz, to Anna dzisiaj polecała Ku jezioru. To jest taki pandemiczny film, nie? Mamy tutaj właśnie straszliwą... A czemu nie mówić pandemia, czy tylko pandemia? Ja jestem zarówno uprawnieniem. Pandemia, mamy taką straszliwą panią demię i koniec cywilizacji i grupa ludzi wściekle walczy o przetrwanie, zaciekle. No i rosyjskie kino, to ci się pewnie spodoba. No,
1: nazwa pandemia akurat to jest od pierwotnego kontynentu. Od Pangei, czyli takiego globalnego kontynentu, który potem się rozdzielił na Gondwanę i na coś jeszcze, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, czyli Pan, czyli coś tak jak Pan American, tak? Że przenosisz. Tylko problem jest w tym, że aktualnie ani wcześniej, czyli 2 lata temu, nie mieliśmy ani przez moment do czynienia z pandemią. To jest wielka pomyłka. Wyszedł Pan czy Pani, już teraz nie pamiętam, WHO i powiedziała, że sytuacja wygląda jak gdyby była pandemia i od tej pory to wszystkie media powtarzają. Natomiast nigdy nie zostało to ogłoszone, nie? Chyba, że potem po cichu i ja o tym nie wiem, nie? No, także nie, absolutnie nie. Zresztą tutaj właśnie brakuje mi tutaj głosu potrzeby, bo on by się fajnie zaraz pewnie wtrącił tutaj i zaczął, że tak powiem...
0: I fajnie by cię zjebał, no.
1: Tak, tak, ale
0: przypuszczam,
1: nie, no,
0: za różne
1: najlepszym
0: rzeczy, nieścisłości takim jakieś.
1: Najlepszym takim popkulturowym materiałem, czyli takim filmowym materiałem, gdzie jest bardzo dokładnie wyjaśniona ta stara, poczciwa definicja pandemii, czyli pomoru, to jest The Stand według Stephena Kinga, ale nie ten serial, który wyszedł ostatnio, tylko z 92 roku film, 6-godzinny taki bardzo, bardzo długi film kinowy. Tam jest to wszystko

0: wiadomo, bajka o czerwonym kapturku, który złapał mnie do perza i zrobił babci zupę, jak mówiłem, to jest taka jak o świętym Mikołaju mniej więcej. A ja w to po prostu nie wierzę. Ja myślę, że mamy do czynienia z sensoryczną, selektywną bronią biologiczną, działającą na konkretną haplogrupę krwi, a czy to jest prawda, czy nie, no to może się kiedyś okaże. Nie sądzę zresztą, żeby się okazało, ale miejmy nadzieję, że jakieś śledztwo w tej sprawie zostanie przeprowadzone. No w każdym razie Wuhan sobie bardzo ładnie poradziło. Zamknęli wszystkich na 19 dni i po sprawie, nie?
1: Etam, mógłbym cię zostawić na sekundkę, byś coś tutaj opowiedział słuchaczom, słuchaczkom, a ja bym na moment, na minutkę się oddalił.
0: Zaskoczyłeś mnie tym, mam taką pustkę w głowie, ale idź.
1: To improwizuj, bądź sobą i tu wymyśl jakiś ciekawy temacik na chwilę, dobra? Ja wracam dosłownie za 2 minuty, dzięki.
0: Dobra, no tak, także słuchacze, to jest ten moment, w którym akurat wystrzelałem się z wszystkiego, co mogłem, ale nawet nie mając tematu, mamy temat o tym, że nie mamy tematu. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy zostajecie z respondentami po drugiej stronie, a sami już właściwie nie macie nic do powiedzenia? Otóż możecie opowiedzieć, jak wam minął dzień. Mój dzisiejszy dzień był dosyć wyjątkowy, jak na moją osobę, bo różnił się od dni codziennych tym, że nasz piesek, a właściwie pies mojej córy, którego adoptowała już będzie za chwilę rok, w listopadzie, no miał, krótko mówiąc, biegunkę. Nie wiem po czym, prawdopodobnie po kotlecie schabowym, którego wczoraj mu dałem wieczorem, na zimno, no ale obfitował w wyjścia w te i nazad po prostu przeze mnie, przez co strasznie się zmęczyłem i poszedłem spać, jak tylko psu minęło. A więc no nie ma właściwie nic ciekawego do opowiadania. Pamiętajcie o tym, żeby zwierzęta karmić tak, żeby nie było takich sytuacji, bo jeżeli macie zwierzaka, a przypadkiem na przykład jesteście związani z pracą i on musi zostać na te 8 godzin, szczerze mówiąc uznaję to za troszeczkę bez sensu, posiadanie zwierzęcia wyprowadzalnego i chodzenie do pracy. To jest dla mnie nie do pomyślenia. Sam czasami słyszę wycie psa pod którymś z drzwi sąsiadów i widać i słychać, że tak powiem, nausznie, że ten psiak jest zostawiony sam sobie. No to jest troszeczkę takie, no, z jednej strony to jest dobre, bo to zwierzę ma dom, tak? Jednak czworonogi, szczególnie psowate, to jest rasa, która została udomowiona. Ale ona była udomowiona w konkretnym celu. Celem było pilnowanie domostwa, czy jak w przypadku Yorków, wyłapywanie gryzoni. Koty są no, o tyle wygodne, że załatwiają się w domu. Co zresztą ma i plusy, i minusy, bo trzeba przywyknąć do zapachu. Ci, którzy mają, a są tutaj na pewno jacyś kociarze, to z pewnością wiedzą, o czym mówię. Aczkolwiek słyszałem o psie, który potrafił wskoczyć na deskę klozetową i się tam załatwić. Także wszystko jest możliwe. To jest pewnie tylko kwestia tresury, ewentualnie indywidualnych uwarunkowań takiego gatunkowego. Tego. Przeczytam, co tutaj pisać do mnie. Tam opowiadasz coś o Indianach.
1: Nie, przepraszam, że się śmieję, ale tutaj takie pytanie ci kustosz zadał wspaniałe, że czy się bawiłeś w kowbojów i Indian, czy wolałeś być Indianinem, czy kowbojem podczas zabaw? To świetne.
0: To znaczy, powiem tak, oczywiście w zerówce, bo ja do przedszkola nie chodziłem, to w zerówce często bawiliśmy się w dwie zabawy. To właśnie byli Indianie, kowboje. Aha, jeszcze był Zorro, bo wtedy leciał ten stary taki Zorro czarno-biały. To też było popularne. W czterech pancernych i psa, no i w kowboi i Indian, bo za komuny były popularne bardzo pióropusze. Już kowbojskie takie elementy typu czapka czy pistolet raczej nie. Natomiast pióropusze można było dostać dosłownie wszędzie. W jakichś kioskach ruchu, w jakichś sklepach zabawkarskich. Zresztą na jedno miasto przypadały najczęściej dwa sklepy, takie miasta jak Szczecin. W Szczecinie to był Puchatek i Krasnal. Puchatek zresztą występuje w grze Franco. No i po prostu w tych zabawkarskich sklepach, aha, jeszcze był trzeci, tylko zapomniałem jego nazwy. No w każdym razie było ich niewiele, tak? Nie tak jak teraz, że idziemy

0: do marketu i mamy stoisko z zabawkami, tak? Najczęściej jednej firmy jakiejś chińskiej, wszystko na jedno kopyto. Kiedyś było inaczej i rzeczywiście te pióropusze można było kupić. Jak były jakieś takie dni, gdzie się przebieraliśmy, ty pewnie pamiętasz, może młodsi słuchacze nie pamiętają, ale były takie dni, gdzie się przebieraliśmy za różne postaci.
1: No, bal maskowy w szkole, tak?
0: Znaczy, bal to może źle powiedziane, bo to nie było tak stricte, że bal, tylko po prostu siedziało się normalnie. U mnie tak było przynajmniej, że były lekcje i przez te wszystkie lekcje siedziało się w tych przebraniach, a balu jako takiego nie było, po prostu się przebieraliśmy.
1: Ale to ja nie miałem tak, że się siedziało w ławkach na lekcji i się przebieraliśmy, to ciekawe, to bardzo wygodne, bo nauczycielka się pytała, tam ile jest 5 razy 7, a ty mogłeś odpowiedzieć: ja nie rozumieć języka blada twarzy. I już.
0: No nie, no ja akurat byłem pytany zazwyczaj 500 razy 700, takie rzeczy. A dzisiaj opowiadałem o tym chyba właśnie u Martina. Nie, opowiadałem to dzisiaj na infolinii mojego operatora GSM, bo z panią się rozgadałem na dobre półtorej godziny. Tak, zdarza mi się coś takiego. Chyba ty byłeś już w tym roczniku, gdzie to zmutowało. To znaczy, pierwszy pomysł był taki, że po prostu przebieramy się i przychodzimy na kolorowo, w cudzysłowie jeszcze tak bardziej kolorowo. Bez fartuszków, tylko i tarczyk, tylko właśnie w jakichś kolorowych strojach ze swoich ulubionych postaci. A później być może ktoś wpadł na pomysł, żeby były bale właśnie takie maskowe czy ten. To ja już, jak która była w szkole, to już takie coś było. Także nie, ja jeszcze byłem w czasach, kiedy tych takich bali typowych nie było. Owszem, przeżywałem bale dziecięce, ale to było raz w roku w okolicach świąt, tak zwane zakładowe bale świętego Mikołaja. I tam wszystkie dzieci na jakiejś takiej sali wynajętej lub po prostu w zakładzie pracy, jeżeli była taka sala jakaś konferencyjna, to gromadziły się grupy, rodzice siedzieli sobie tam, palili, co ciekawe, palili papierosy, alkoholu nie było, ale papierochy się paliło, a dzieci się bawiły, dzisiaj nie do pomyślenia zupełnie, w tym dymie papierosowym się unoszącym się nad ziemią bawiły się i krzyczały: zamiast błąkać się po kraju, przyjdź tu do nas, Mikołaju. I zazwyczaj jakiś taki lipny z gumką od majtek Mikołaj przychodził, po prostu widać było, że ta broda jest przyczepiona, nie?
1: Zapity pedofil taki, z brodą opuszczoną. Nie no, a za kogo się przebierałeś? Mówisz za Indianina, tak?
0: To znaczy, ja osobiście skłamię, jeśli powiem, że pamiętam, bo po prostu nie pamiętam. Bardzo dużo osób przebierało się w takie niby kombinezony kosmiczne, czy to był pewnie buty relaks, plus jakieś takie kółka na szyi symulujące taką przegródkę między kombinezonem a kaskiem kosmonauty, bo wtedy wśród dzieci był popularny serial Kosmos 1999. On wtedy leciał w telewizji polskiej i wszyscy się bawili właśnie w ten taki Kosmos 1999. Każdy chciał być oczywiście kapitanem statku, tego orła całego i w ogóle taki był fan akurat wtedy na to.
1: No, czyli mody były różne, bo faktycznie ja pamiętam, że raczej właśnie ja się za Zorro przebierałem, pamiętam raz, za Zorro się przebrałem, za kowboja też. To tak raczej nie przykładałem dużej wagi, potem co roku używałem tego samego kostiumu. Był też jeden jakiś taki chłopak z innej klasy, co wzbudził straszne kontrowersje, bo się przebrał, nie wiem, za Alfonsa, czy za takiego jakiegoś Jolero, po prostu przyszedł normalnie w takiej koszuli czarnej z kołnierzem, jakiś złoty łańcuch i strasznie to nauczycieli oburzyło, że to takie dziecko, inni tam za księżniczki, a ten za jakiegoś to Alfonsa. I strasznie o tym rozmawiali.
0: Przypomniałeś mi kolegę ze Szwecji, który przyjechał do szóstej klasy, z emigracji wrócili. Dorobili się, wrócili, przed Walkmanem. Wszystkie dzieci mówią, że inwalida, nie? Że po prostu ma aparacik aparacik słuchowy. Autentycznie wszyscy myśleli, że aparacik słuchowy przyniósł. No cóż, no my byliśmy bardzo, bardzo zacofani. Pamiętam czasy, kiedy na przerwach, długich przerwach, ponieważ ja byłem w samym centrum Szczecina w szkole, no to mieliśmy dookoła peweksy, jakieś komisy, gdzie były takie towary przywożone z zachodu, i się na długiej przerwie biegło do tych sklepów i patrzyło się z buźką przy szybie na czekolady, nie? I się marzyło o tym, że sobie może kiedyś taką kupimy. Na przykład teraz te trójkątne takie czekolady, one się nazywają tam trefle, trable, nie pamiętam. Taki, wiesz, w kształcie trójkąta kartonik, nie? To było marzenie po prostu taką czekoladę zjeść. Oczywiście nikogo nie było na to stać, bo to kosztowało $5, nie? Także no, fajne czasy, kurde. Człowiek przylepiony świetnie, z buźką do szyby.
1: Świetne, to w ogóle nie jest żałosne i upokarzające. Świetne czasy. Lizał sobie człowiek szybę i marzył, że kiedyś prawdziwą gumę do żucia będzie miał amerykańską. No, świetne czasy. No,
0: nic. Ja nawet miałem szczególny rodzaj traumy, bo dostałem od mojej cioci, bo ja miałem bardzo dużą rodzinę, która w tej emigracji przedwojennej wyjechała do Stanów, i dostałem dwa razy po $0.50. Tak słynna półdolarówka z Kennedy'm srebrna. No i miałem dolara, tak? No i z tym dolarem zadowolony poszedłem sobie do jednego z właśnie ze sklepów walutowych, do Baltony konkretnie. Nawet wiem, jeszcze pamiętam do tej pory, w którym to było lokalu i na jakiej ulicy. I poprosiłem o czekoladę, a pani mi powiedziała z zalady: chłopczyku, a masz legitymację marynarza? Baltona, nie wiem, czy wiesz i czy słuchacze sobie zdają sprawę, mogła sprzedawać tylko marynarzom na książeczkę marynarską, czyli trzeba było udowodnić, że pracujesz jako marynarz, i wtedy mogłeś tam kupić. W Peweksie mógł kupić każdy, a tutaj mógł kupić tylko marynarz.
1: Też no świetny wynalazek. Świetny wynalazek komunizmu. Sklep dla górnika, sklep dla polityka, bo były też takie z zasłonami, że tam nie wiadomo, co było w środku, ale tam tylko mogli jacyś dygnitarze wchodzić. Sklep dla marynarza, kurwa, sklep dla śmieciarza, sklep dla, kurwa, takiego, sklep dla piekarza, no nie wiem, co, dziwne historie.
0: Ale to był pierwszy raz, wiesz, w życiu, kiedy wyszedłem wkurwiony autentycznie. Taki, nie wiem, czy ja czasami tam parę takich na kanie rzuciłem wtedy, jako chyba 12-latek, bo zdałem sobie wtedy sprawę, że ta pani mogła mi po prostu sprzedać tą czekoladę. Przecież nikt jej nie rozliczał z tego, że pokazałem, tym bardziej, że wtedy kamer żadnych nie było w sklepach ani niczego takiego. Mogą im po prostu ją sprzedać, tą czekoladę. Przecież dostałaby tego dolara, bo ta czekolada kosztowała chyba dolara, bo 80 centów, już nie pamiętam. Taka najtańsza jakaś, taka w stylu czekolada z suszonymi owocami, o taka ciut lepsza, tak? Milki albo czegoś takiego. No i po prostu tego nie zrobiła, bo nie. Tak samo pamiętam, miałem taką przygodę, że wszedłem do salonu gier. Starsi słuchacze pamiętają na pewno, że za komuny alkohol był sprzedawany dopiero po godzinie 13. Wiadomo dlaczego, żeby robotnicy na przerwach nie poszli sobie kupić i się nie upili w pracy. A gwarantuję wam, że jak ja w pierwszej pracy chodziłem niedługo po komunie, to o 10, czy znaczy o 10 nie przychodziłem, ale raz czy dwa byłem, to potrafili być monterzy na próci już od początku dnia, nie? A salony gier obsługiwały w czasie chyba do 15 tylko osoby pełnoletnie. No i ja wszedłem do salonu, wrzuciłem do gry kung fu, pamiętam do dzisiaj, 20-złotówkę, a facet mi powiedział: nie wrzucaj. Się aż przestraszyłem: czemu wrzuciłeś? Nie? I wygonił mnie. No bo byłem dzieciakiem i tak. No, chodziło o to, żeby dzieciaki nie uciekały ze szkoły. Znaczy, no, teoretycznie idea była słuszna, tak, ale... Ale dlaczego kurczę mi dwie dychy ukradł, nie?
1: Fajne były te budy na powietrzu z automatami arcade'owymi. Bardzo miło wspominam, bo to było ciekawe doświadczenie. No, masz, wiesz, wiaterek we włosach, czuć gdzieś smażoną rybkę, ludzie sobie chodzą, słoneczko, i masz te gry arcade'owe, które no, często wyprzedzały jakością te, które znaliśmy z 8-bitowców, to były wypasione gry takie wtedy na poziomie Amigi, kiedy jeszcze nie było Amigi. One robiły wrażenie wielkie, tam były świetne dźwięki, grafika, wszystko i no, miło wspominam te czasy, jak byłem jeszcze bardzo małym dzieciakiem, jak jeździłem gdzieś na wakacje nad morze na przykład.
0: No ja do Międzyzdrojów jeździłem głównie po to, żeby nie zobaczyć morze, tylko po to, żeby sobie pójść na ryneczek do salonu gier. Tam jeszcze był taki w miarę cywilizowany ten salon gier, ale te szczecińskie to były takie, że starsi i silniejsi okradali z pieniędzy. Nie? No tutaj na przykład ode mnie, tutaj gdzie mieszkam 500 metrów, stała taka buda, właśnie taka cyrkowa, jak cyrkowa, właśnie na gumowych, oponowych kołach i tam w środku się wchodziło. Był taki pan kasjer rozmieniacz na 20 złotówki i ten, jak tylko wszedłem, to od razu mnie gościu zgarnął za jeden z automatów i tłukł mną o ścianę, nie? Po prostu aż mu dałem pieniądze. Tak go zrobiłem w konia, bo miałem 540 zł ze sobą, dałem mu 20 zł. Nie? Dzisiaj bym postąpił inaczej. Dzisiaj po prostu poszedłbym do patrolu milicji.
1: Zabiłbym.
0: Nie, połamałbym. Nie, nie. Oczywiście nie miałbym żadnych szans, nie? Ale poszedłbym do patrolu milicji, bo powinien ten człowiek, który tam siedział, powinien zareagować, bo on to widział. I po prostu przeprowadziłby milicję. Faceta by aresztowali, nie? Ale mogę się zemścić, bo on jest żulem teraz na naszej pętli tramwajowej tutaj na Pomorzanach, także w każdym razie opowiadałem, że parę razy myślałem, że do niego podejdę.
1: Zemści się.
0: No, zemścić po latach.
1: A? Weź tam do niego, idź i powiedz, a pamiętasz jak 30 lat temu zebrałeś mi 20 zł, co miałem na grę Kung Fu Master? I go jeb, tak żeby mu perełki wyleciały.
0: No, dzisiaj bym pewnie tą budę spalił w ogóle, nie, ale to jest inna sprawa. Nie powiedziałem tego. No. W każdym razie, no niestety, ale tak to wyglądało i bardzo często właśnie starsi tam, nawet nieraz było tak, że czekali, aż rzucisz monetę i cię odepchnęli, jak był chłop głowy większy od ciebie, dwa razy szerszy, to co zrobiłeś, nic nie zrobiłeś. A ci, którzy tam byli właścicielami, jak mówię, ci rozmieniacze tak zwani, no to nie reagowali zupełnie, nie? Pamiętam taki automat do gier, ale nie do gry komputerowej, a analogowej. To było takie, wyglądało to jak bilard, taki przykryty, stół przykryty szybą. Wrzucało się monetę i takie ramię wędrowało i można było luksusowe towary, takie jak czekolada, czy oczywiście zachodnia czekolada, jakiś KitKat, czy Coca-Cola w puszce, sobie wylosować tą łapą. I ona była tak zrobiona, ja pamiętam, że straciłem na tym chyba z 500, to było bardzo dużo pieniędzy w tamtych czasach. Bo się uparłem, że coś wylosuję. Ona była tak zrobiona, że nie, że spuszczała się, zaciskała i się podnosiła. Nie. Ona się podnosiła, a jednocześnie się zaciskała. Także ona po prostu, nawet jeżeli złapałeś, to upuszczała to. No, takie były tam różne oszustwa.
1: Bo te łapki się strasznie słabo zaciskały, nie? I po prostu one były takie luźne, to z tego chyba powodu ciężko było cokolwiek złapać. No, a kusiły te towary, bo faktycznie, pamiętam, były to towary, no, takie unikalne, nie? Ale to w ogóle jest dziwne, jakie wrażenie na nas robiła puszka czerwona puszka Coca-Coli, nie? Że to było coś takiego wow, nie? Dziś mamy to wszechobecne i na nikim nie robi to najmniejszego wrażenia, a wtedy to no to było coś, co samą tą czerwienią po prostu, bo za PRL-u było ciężko o dobre barwniki, o dobry plastik i wszystko się wydawało przy tych zagranicznych towarach takie liche, takie wytanione, takie jakbyście dzisiaj z jakiejś, nie wiem, zapyziałej jakiejś, nie wiem, kurwa, Rumunii najgorsze śmieci dostali, nie? Z odrzutu. No to po prostu taka różnica była, nie wiem.
0: No ja pamiętam nawet takie najbardziej ekstremalne rzeczy, to czekoladę podobną, to znaczy to była taka czekolada, którą jak się wzięło do ręki, to się rozpuszczała od razu, praktycznie od ciepła dłoni, była owinięta w oryginalną obwolutę czekolady Gryf, bo tutaj była fabryka Gryf w Szczecinie czekolady, oczywiście wykupiona, wrogie przejęcie i tak dalej, z tego co wiem, a natomiast jak to zrobili? W środek wsadzili wyrób czekoladopodobny i była przybita taka ufundowa, nierówno zresztą, nierówno przybita urzędowa pieczątka. Ktoś ją po prostu przybił na tą czekoladę z napisem wyrób czekoladopodobny, etykieta zastępcza. Nie? A jak się odwróciło, czy otworzyło, to z drugiej strony był normalny nadruk oryginalnej czekolady Gryf. Nie? Podobnie tak, kupiłem kasetę kiedyś magnetofonową w sklepie, co ciekawe, z artykułami chemicznymi. I zresztą śmierdziała jak artykuł chemiczny. Słynna śmierdząca kaseta Supertonu Wiskordu szczecińskiego CRO2, chromowa. I była jako wyrób niepełnowartościowy. Nie wiem, dlaczego było to tak sprzedawane, bo była to kaseta C60, czyli 30 minut na jednej i na drugiej stronie. I była ta obwoluta też odwrócona na lewą stronę. Też była pieczątka i było wyrób niepełnowartościowy.
1: Wiesz, wynalazek komunizmu. Wyrób niepełnowartościowy. Słynna śmierdząca kaseta magnetofonowa.
0: Ale naprawdę śmierdziały.
1: Z etykietą zastępczą. Czyli legendarny produkt, za który dzisiaj można by niezłą kasę pewnie zgarnąć, nie? Jakiś legendarny produkt niepełnowartościowy, śmierdząca kaseta, jakaś tam, nie wiem, jaka to firma, jakiś tam, jak ty mówisz?
0: Superton z Wiskortu, firmy Wiskort.
1: Wiskort!
0: Obecnie,
1: no proszę.
0: Tak, Wiskort. Tak. Obecnie Wiskort, zakład z najwyższą budowlą w Szczecinie, 300-metrowym kominem, grozi zawaleniem. Także jeszcze do niedawna tam grupa ASG robiła sobie spotkania. Można było się postrzelać, a teraz tam nie wpuszczają podobno. W ogóle ciekawa sprawa, bo ta fabryka po odrobinie, znaczy myślę, że na zachodzie, tak jak gdzieś tam we Francji czy w Anglii, to by się ci, jak oni się nazywają, skłoderzy czy skłoterzy, by tam zrobili sobie normalnie lokal, bo tam są normalne lokale. Tam trzeba wyczyścić, stawić okna. Tam spokojnie miasteczko by mogło powstać, nie? Pewnie czeka na jakiegoś inwestora wyznaczonego, któremu pozwoli się za złotówkę to kupić. Tak mi się coś wydaje. Tu jest bardzo dużo takich budynków, które niszczeją. No dosłownie wygląda to tak jak na ulicy Kolumba, która jest taka długa ulica wzdłuż Odry. Budynki, kamienice, które stoją z jednej strony, mają tą ulicę, a z drugiej strony ich elewacja wpada prosto w Odrę. Po prostu nie ma nawet brzegu, tylko taka, jakby to nazwać, Wenecja, szczecińska Wenecja. I tam są takie fabryki powojenne, czyli przedwojenne, które widać, że nie były nigdy remontowane, bo widać jeszcze ślady po kulach, gdzie po prostu chyba się Niemcy bronili, tam Rosjanie strzelali. Normalnie są otwory po pociskach, widać, że tam seria była przeciągnięta, nie? I to stoi tak tam, niby tam wynajmują jakimś firemkom, niektóre są w ogóle niedostępne, pewnie grozi zawaleniem. Tam naprawdę można byłoby kupę mieszkań porobić. Nie wiem, no, albo brakuje gospodarza, albo rzeczywiście ktoś to trzyma na jakąś taką okazję, żeby inwestorowi wskazanemu to oddać. Nie mam pojęcia. Takie mam w każdym razie tutaj podejrzenia.
1: Mi się kojarzą z PRL-em też towary, które były po prostu... Na przykład taki He-Man słynny, szary, to podróba była zabawek amerykańskich. I fajnie pokazać na tym przykładzie różnicę, znaczy można pokazać, jaką przewagę ma kapitalizm w stosunku do komunizmu na przykładzie zabawek. Ten podrabiany He-Man, już abstrahując od tego, że był po prostu ukradziony, skopiowany, podróbka po prostu, to on był z takiego ohydnego, szarego plastiku śmierdzącego, krzywo odlany, widać było łączenia, tak po prostu jakieś matryce mieli tam stare do odlewania tego, zużyte. Kolorową miał tylko główkę, miałeś tylko dwie figurki do wyboru, He-Man i Szkieletor, z czego się nie różniły w ogóle od siebie, tylko ta główka się różniła. Było to brzydkie, śmierdzące, szpetne, a amerykańskie odpowiedniki miałeś 100 różnych tych figurek, jakieś pałace można było dokupywać, wszystko z dobrego plastiku, fajnego, tak jak, nie wiem, z takiego jak klocki Lego, nie, błyszczącego, fajnego, książeczka do tego dołączona, której nie było oczywiście w polskim He-Manie podrabianym. No i to tak fajnie można pokazać właśnie różnicę. Tu mamy kapitalizm, a tu mamy komunizm.
0: A, to na pewno pamiętasz, jeszcze bym przypomniał jeden dowcip właśnie na temat zabawek komunistycznych. takie zabawki w kiosku ruchu można było kupić. Dzisiaj to są dla zwierząt podobne zabawki. Na przykład słonik, albo piesek, albo kotek z gumy, która była w środku pusta. Jak się naciskało, to w dupce to miało taką dziurkę i piszczało. Robiło takie... jak się naciskało. Pamiętasz takie zabawki?
1: No były takie różne.
0: Piszczące? No, no to był kiedyś taki dowcip właśnie za komuny, jak to ojciec chciał kupić dziecku jakąś zabaweczkę, no i chciał liska kupić. No i pani mu zamiast liska dała pieska, nie? Znaczy etykietka była taka tam przyklejona, naklejeczka, że to jest piesek. A on mówi, że nie, że on prosi liska. A pani właśnie tak się patrzy jak na głupiego i mówi, przecież dziecko i tak nie umie czytać. Słynne kolejki za rzeczami, za tak zwanymi odrzutami z eksportu. Pewnie pamiętasz tą frazę. Odrzut z eksportu, a ludzie... Czyli coś, co nie przeszło, że tak powiem, przez jakieś tam normy zachodnie, a do nas wrzucali na sklep normalnie i można było kupić i kolejka się ustawiała. Odrzuty z eksportu, a jeszcze jako luksusowy towar to było sprzedawane.
1: No, toksyczne, jakieś toksyczne zabawki dla dwulatka do gryzienia, no to... Bo to się rzucamy, nie? Ale czemu właściwie, tak nie wiem do końca, czemu nam zeszło na wspominanie PRL-u? No, z tobą tak często jest tam, że na wspomnienia schodzi, że kiedyś to było, nie? Wspominamy cały ten szajs, te gówniane różne rzeczy ohydne, obrzydliwe, śmierdzące. Tak nie wiem, skąd ta nostalgia w sumie w nas, czy we mnie nie ma jakiejś wielkiej, ale w tobie?
0: Fajnie, byliśmy fajnie. Młodzi. Komputer to miała tylko elita, a nie jakieś tam hołota, nie? To były fajne czasy.
1: To nie są fajne czasy, bo jak komputer ma tylko elita, to nic na tym komputerze nie zrobisz i nie masz żadnych programów, żadnych gier, nie masz internetu też, jak komputer ma tylko elita. Wolę dzisiejsze komputery, na których mogę wszystko zrobić. Mam centrum multimedialne, rozrywkowe, mam filmy, gry, wszystko, a nie, że sobie siedzę i się pół dnia głowię, jak tu grać w grę jedną, co mam, jakąś głupią.
0: No ale spowszedniało, słuchaj, na pewno słyszałeś, jak tam sobie netowe rzeczy odtwarzasz w ciągu dnia, o tej słynnej reklamie, która od kilku dni bombarduje całe Niemcy, bo to VRD chyba leci, jak sobie poradzić na wypadek lockdownu elektrycznego. Jest pokazana starsza pani, która jest ubrana no tak w takie grube jakby ciuchy, niby że jest zima za oknem, i zapala takie te świeczki, to takie podgrzewaczki do herbaty, wiesz, takie malutkie świeczuszki, zapala sobie, kładzie doniczkę i robi sobie piecyk z tego, rozstawia pełno świeczek, bo nie ma prądu. I tu jest ciekawy motyw, bo Niemcy nie zauważyli chyba tego. Jest dzwonek do drzwi, nie ma prądu, jest dzwonek do drzwi, przychodzą do niej sąsiedzi, dwie panie i murzyn, co ciekawe, no i siadają i tak razem siedzą i się ogrzewają. Takie przygotowanie, to jest reklama, która ma przygotować na ewentualny lockdown energetyczny Niemców, nie? I to jest w tej chwili, wpisz sobie to w YouTubie. Dzisiaj to któryś z YouTuberów omawiał, ja nie wiem, czy przypadkiem nie Ator nawet, nie pamiętam już w tej chwili, bo tyle tego się człowiek ogląda, jak ma dużo czasu. No, w każdym razie, wiesz, ja to traktuję całkiem poważnie, bo Niemcy dali ostrzeżenie w 2020 roku, w 19 roku na jesieni, żeby gromadzić zapasy. Jak się okazało, później zaczęło tam brakować papieru toaletowego, jakiejś tam takiej żywności tańszej i tak dalej, bo tam to miało miejsce u nas. U nas jednak jakoś te dostawy, ten łańcuch dostaw był cały czas, a tam w tych krajach, myślę, że to też jest kwestia pieniędzy, że jednak ludzie tam po prostu mogą sobie pozwolić na to, żeby duży zapas kupić i zniknęło to ze sklepów. A u nas się na bieżąco jednak kupuje bardziej, nie?
1: U nas to wystarczyło, że Biedronkę zamknęli i w Dino się od razu kolejka jakaś mega zrobiła, jakiej jeszcze nigdy nie było, nie? Ciągnąca się aż do garmażerki. A wystarczyło, że po prostu Biedrę remontują. A co dopiero by było, jakby się jakieś problemy pojawiły, jakiś kryzys. Ale to, że kolejka to nic, po prostu towarów brak na półkach. Wiesz? Mimo, że tu jest cała masa innych sklepów. Okazuje się, że to Dino to chyba popularne jest całkiem, skoro towarów na półkach nie ma nagle, nie? Tylko dlatego, że Biedronka, która jest 50 metrów dalej, ma remont.
0: No ludzie dzisiaj bardzo mocno zdziwaczeli, bo nawet no koło mnie Biedronka, teraz to już jest Poczta Biedronka, także w niedzielę jest również otwarta. Ja tłumaczyłem właśnie Turze dwa dni temu, mówię, słuchaj, dla mnie to jest jakiś nonsens. Za moich młodych lat, 30 słynnych, gdzie 30, 21 słynnych postulatów z porozumień sierpniowych 80, mówiło wyraźnie koniec wolnych, czy tych pracujących sobót, nie? Że jedna była wynegocjowana, że jedna w miesiącu sobota była pracująca. I po co? Sklepy powinny być w soboty, w niedzielę zamknięte. Po jaką cholerę mają być otwarte?
1: No jak po jaką cholerę? Jak ktoś chce kupić coś, to co jak po jaką cholerę? Bo ty nie chcesz, to mają być zamknięte, nie?
0: Słuchaj, byłyby normalnie, znaczy ja w ogóle bym coś innego zrobił, w ogóle coś innego bym zrobił, ja bym z tych hal wypieprzył zachodnie korporacje, bym zostawił te hale dla rolników i tam by były targowiska normalne.
1: Precz ze zgniłym, ale ty jesteś komuch jakiś, ty byś, precz ze zgniłym Zachodem, wyganiamy, zamykamy drzwi nasze, polskie.
0: Nie, to ma swoje podłoże, to znaczy idź z miernikiem. Zróbmy taką zbiórkę tutaj na miernik dla ciebie, ten za 999 zł i po chamsku wchodź do sklepów, rób pomiary azotanów w tym, w produktach i wołaj sanepid od razu, żeby zamykał, bo będzie musiał zamknąć taki sanepid. Taki
1: nie
0: sklep,
1: mam,
0: gdzie
1: nie
0: we wszystkich
1: mam
0: towarach.
1: Mentalności konfidenta za bardzo i też ja wiem, że jest problem z tymi normami, że u nas są inne normy, takie, które sprawiają, że jemy bardziej szkodliwe rzeczy niż niektórzy inni w innych krajach ludzie. No ale nie czuję się za bardzo łazić gdzieś z miernikiem, co ja jestem jakiś bustowski.
0: Znaczy wiesz, no trzeba w końcu z tym zrobić porządek, bo jak nie, to za myślę 2-3 lata będziesz jadł schabowe z drukarki 3D, nie? Także to, bo to już szły reklamy gdzieś, nie wiem, gdzieś widziałem, że proponowali. A w ogóle jest taka teoria, która mówi, że nawet film oglądałem pełnometrażowy ostatnio, chyba Netflixa, gdzie już Francja, no takie bardziej postępowe kraje, tak, już w tej chwili są modne farmy koników polnych, różnego rodzaju robaków zawierających białko, gdzie będą mielone i będziesz dostał taki sześcian galaretki takiej białkowej, nie, batoniki białkowe.
1: To jest nieunikniona przyszłość i od tego nie uciekniemy. No, nie ma czarów. Jak zdewastujemy środowisko bardzo i rozregulujemy to wszystko, że no to po prostu tak się to skończy. No. Już tak trochę jest, że jemy byle co w sumie. Jemy trochę taką chemiczną żywność z różnymi dziwnymi dodatkami. Ale cóż, no, co począć?
0: No nie wiem, ja w każdym razie planuję na przyszły rok zakup takiego miernika i będę zawsze przy zakupie mięsa wtykał w to mięso ten miernik przy kasjerce i patrzył, czy normy rosyjskie i japońskie, czyli te najbardziej rygorystyczne, nie są przekroczone. Jeżeli nie, to nie będę tego po prostu kupował. No, chyba że we wszystkim będzie przekroczone, wtedy wybiorę te najmniej przekroczone. Nie? No cóż, trzeba jakoś sobie radzić, a najlepszym sposobem jest nie jeść, tak jak z tym Facebookiem, nie korzystać. No, ale tak całkiem nie możemy nie jeść. Czasami trzeba jednak coś tam sobie przetrącić, wiesz, no. No jesteśmy w troszeczkę w takim klinczu, że tak powiem, jeżeli chodzi o handel. Cały handel w zasadzie ten taki główny, no bo gdzie się teraz idzie, no idzie się do centrum handlowego, jest przechwycony przez zachodnie korporacje i to jest niestety problem, bo ja nie jestem absolutnie zwolennikiem jakiegoś takiego nacjonalizmu natomiast prawdą jest niestety, że jeżeli 99% handlu jest w rękach naszych sąsiadów, czy tam kogoś, no to z jednej strony to jest dobre, bo w razie czego to mamy za darmo magazyny z żywnością, tak? Pójdziemy, weźmiemy, wybijemy szybę i będziemy mieć co chcemy, sobie po prostu weźmiemy. Nikt nie będzie w stanie tego obronić.
1: Stary, ale jakbyś,
0: z drugiej strony to no, pieniądz jest wyprowadzany poza gospodarkę, która była no, karmnikiem Europy kiedyś, tak?
1: Przypuszczam, że jakbyś nagle tutaj wygonił, jak ty to mówisz, zachodnie korporacje, to byśmy się po prostu nie wyżywili. Mielibyśmy znowu sytuację, wiesz, niedoborów, nie? Jak w systemie słusznie minionym. No to jest to niewykonalne. A poza tym, jaką masz gwarancję, że polskie jakieś korporacje ci nagle zrobią lepiej niż te zagraniczne? Co one są, jakieś z innej gliny ulepione? Czy co? Jakieś czary tutaj działają? Bo Polacy to słyną z tego, że nigdy nikogo nie oszukają. Że prędzej sobie Polak sam odejmie od ust, niż rodaka oszuka w jakikolwiek sposób, nie? No to jakieś dziwne rzeczy tutaj opowiadasz. To tak znowu takie rewelacje, jak ty byś nagle zrównał ceny kasjerek w Biedronce z pensjami kasjerów gdzieś wiesz, w Stanach Zjednoczonych, nie? No to są jakieś...
0: Nie w Stanach Zjednoczonych. Nie, no jak jest Carrefour, to be Carrefour, nie? Czyli po prostu zwróć uwagę na to, że na przykład taki Amazon, tak? Rozdzielniasz tam hurtownia, ta logistyczna cała ta, tak? Gdzie rozkładają te towary. 20 kilometrów stąd w markach te same pensje, czy w markach, w euro, a w Polsce w złotówkach, tak? I jeszcze jakie bezczelne reklamy. Nawet zarobisz u nas 8 tysięcy netto za 3 miesiące, nie? No. Zajebiste reklamy. Autentyczne takie reklamy wisiały i to jedna wisiała, nie taka tam w tramwaju, nie. Powiesili taką reklamę na wieżowcu w centrum Szczecina, gdzie zasłonili ludziom okna i po prostu cały wieżowiec taka reklama Amazona, że u nas zarobisz tam 8600 chyba to było. Ja nie wiem, czy to nie było brutto za 3 miesiące.
1: Ty byś zbyt często się garniesz, co w ogóle mnie strasznie dziwi, jako że kiedyś byłeś związany z Korwinem, a ty się ciągle garniesz do tego, żeby robić znowu jakąś gospodarkę centralnie sterowaną, żeby odgórnie wymuszać coś, jakieś, że ten ma zarabiać więcej, tu po temu zabrać, tu zakazać. No jak to? Przecież to wiemy już, że to nie działa za bardzo, nie? Nawet sami na własnej skórze tego doświadczyliśmy, że to nie działa.
0: Jakieś ja tego nie mówię, ja odgórne. Tylko chcę zrobić jedną regulację. Ja tylko jestem zwolennikiem czterech regulacji dodatkowych, skoro jest ich i tak setki. Pierwsza to jest taka, że pensja ma być taka sama jak w kraju pochodzenia danej firmy, a jak nie, to do widzenia, nie? To jest jedna regulacja. Druga regulacja jest taka, że czterozmianowy, sześciogodzinny dzień pracy, to jest druga, tak? A trzecia to jest, że wolna środa jeszcze, żeby była. I
1: jeszcze
0: tyle.
1: Wolna środa. Mhm. Ale ty wiesz, że jak nagle zrobisz jakieś wysokie pensje dla, nie wiem, dla kasjerki, która będzie zarabiała więcej niż wszyscy inni, to stworzy się jakaś chora, dziwna sytuacja i... Nie wiem, i będziemy też drożej płacili pewnie za towary w tym sklepie, albo nikt nie będzie chciał tu otwierać tych sklepów wielkopowierzchniowych, bo pomyśli, że to jakiś zwariowany kraj i mu się nie opłaca też. I
0: wracamy do PRL-u. Jakie były ceny w PRL-u? Regulowana, umowna i detaliczna. Państwo ustala ceny detaliczne na produkty. Koniec.
1: I to by się podoba ustalanie odgórne cen, tak? Przez państwo.
0: Znaczy to i tak wszystkim regulują w tej chwili, ręcznie sterują. To co ci szkodzi, żeby sposterowali to, co będzie ci korzystne.
1: A pierdziele, to dobrze towarzyszu Etam. No wspaniały wniosek racjonalizatorski, a aż mi laczki spadły. Ustalajmy ceny, niech państwo ustala nam ceny odgórnie. Dajmy, żeby wszyscy porówno mieli, to podoba ci się takie coś na przykład, czy nie?
0: Żeby wszyscy mieli porówno. Znaczy, to będzie bardzo problematyczne, bo jak wszyscy będą mieć porówno, będzie musiał chodzić ktoś, kto będzie sprawdzał, czy ktoś nie ma więcej lub mniej i równać. I wtedy jest problem, bo rozrzutkę robi się na wszystkich. To ci, co w geodezji, to wiedzą, o czym mówię. No i to jest dosyć problematyczne. Nie da się zrobić, żeby wszyscy mieli porówno, ale żeby wszyscy byli w pewnych widełkach, to się już da zrobić, tak? Znaczy, że nie mieli więcej niż i mniej niż, nie? No, taki nowoczesny socjalizm, że tak powiem, etamizm nazwijmy to, żeby to było tak, wiesz, mojego imienia, nie?
1: No. Ty jesteś bardziej chyba czerwony niż nasz Błażej komunista w ogóle.
0: Nie, nie, nie, ja nie jestem czerwony, ja jestem seledynowy. To jest
1: A zabrałbyś tym, co się nakradli, tym takiemu rolnikowi, co ma jakieś tam dwa domy, magazyny, krów, dużo, to byś mu to zabrał, bo on ma za dużo, czy nie? Boję się, że tak.
0: Nie, nie, no chyba, nie? Chyba, że nabył to w drodze nieuczciwego przetargu na magazyny i trzodę chlewną po byłych PGR-ach, bo były takie osoby. Ja znam nawet osobiście osoby, które takie rzeczy nabyły za symboliczne pieniądze i dziś mają z tego niezły hajs, tak? Nic kompletnie właściwie nie robiąc. Natomiast wiesz, no...
1: Czyli zabrałbyś tym, co się nakradli. Dobrze powiedziałem. Tym, co się nakradli, to byś pozabierał. Ty normalnie jesteś, kurczę, jak z innej epoki trochę, jak za czasów Związku Radzieckiego, rewolucji.
0: Nie, ale zaraz. Usystematyzujmy słowo nakradli. Jeżeli ktoś się nakradł, oczywiście, to oczywiście należy zabrać i tyle. No, jeżeli to była kradzież, tak? No to tutaj chyba jest pełna zgodność, tak? No, nie zgadzamy się z kradzieżą. Tak? No, czy poza tym, że biblijna kradzież żywności nie jest kradzieżą, jeżeli ktoś jest głodny, ma prawo ukraść. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast w takim przypadku, oczywiście, że tak. Są afery, większe afery gospodarcze w PRL-u kończyły się karą główną. Także to nie było tak, że tam wsadzali do więzienia. Nie, była afera parówkowa, to wszyscy dostali KS-a i tyle. Także musimy troszeczkę, wiesz,
1: W sumie bym karał, te też bym karał srogo różnych cwaniaczków i oszustów, to się może zgodzimy, że są za łagodne te kary, chociaż nie wiem, czy takie łagodne, no taka Biedronka to ciągle dostaje, tu 2 miliony kary, tu coś, a potem, kurczę, my sobie nie zdajemy sprawy, ale może oni sobie potem doliczają co do marży i my płacimy drożej za niektóre rzeczy, bo dostali tu 2 miliony, tu 5 milionów, tu milion. No i sobie, no wiadomo, że zawsze my koniec końców ucierpimy na tym, nie?
0: Prawdą jest, że duży kapitał zachodni, bo to trzeba tak nazwać, bo to nie możesz nazywać, że my używamy tych nazw potocznych, typu tam jakiś tam jeden market, drugi market, nazwa konkretna, natomiast jak sobie popatrzymy w strukturę własnościową, to się okazuje, że to jest jakaś wielki jakiś fundusz, znaczy to należy do jednego jak gdyby właściciela, tak? Jakiejś grupy kapitałowej, tak to się ładnie teraz nazywa. I teraz prawdą jest to, że często jest w ten sposób, że oni płacą jakieś tam podatki, tak? Znaczy ja jestem przeciwnikiem w ogóle podatków, w ogóle ja bym zlikwidował podatki, ale płacą jakiś podatek, tak? Do tak zwanego skarbu państwa, tych państwa w Warszawie. Oni sobie tam to biorą, już potem jakoś rozdzielą. Ale dostają jednocześnie za to, że wchodzą na polski rynek jakieś subwencje od rządu. Nie? No i okazuje się, że często te subwencje są większe niż podatki, które oni płacą. No to jest kompletny bezsens, tak?
1: Ale to polscy przedsiębiorcy też, często zwykli polscy przedsiębiorcy robią takie machloje, wykazują nieuczciwie, że są na minusie, potem dostają jakieś właśnie subwencje. No, czytałem o wielu takich przypadkach, że strasznie kombinują ludzie, ale to jest podyktowane tym, że po prostu ciężko się w Polsce prowadzi działalność, że straszliwe jest zdzierstwo, te ciągle jakieś haracze nam nowe wymyślają i ludzie się tak bronią trochę, nie? Oszukują, żeby pozostać na powierzchni, bo tutaj w ogóle ciężko być tak uczciwym, bo nawet starasz się wszystko mieć pięknie, ładnie, a tu nagle ci coś znajdą jeszcze te urzędasy, nie? Że czegoś tu jeszcze nie dopełniłeś i specjaliści w ogóle już od prawa i księgowi się gubią, wiesz, w zasadach, które tu panują, nie? To jest strasznie ciężko tutaj coś robić czasami niektórym.
0: Kiedyś, gdy miałem jeszcze prawo gospodarcze, to wykładowca albo asystent, bo w tej chwili nie pamiętam, czy to było na ćwiczeniach, czy na wykładach, mówił nam, że każdy z was, a to były lata 90, każdy z was popełnia 10 przestępstw dziennie, nawet o tym nie wiedząc. Po prostu prawo w Polsce, a właściwie ilość tych praw, prawa gospodarcze, inne tam prawo policji, jeszcze tam jakieś tam cywilne, karne, tych wykroczeń, jest tak rozbudowane, że nie sposób jest żyć zgodnie z wszystkimi zasadami. Po prostu nawet nie masz świadomości i popełniasz wiele wykroczeń, tak?
1: Tak, i to jest moim zdaniem strasznie deprawujące, bo ktoś sobie nagle zdaje sprawę, że co to za różnica, czy ja będę robił wszystko uczciwie, czy nieuczciwie, jak i tak mnie w końcu capną i mogą capnąć, i tak ryzykuję, i tak ryzykuję. No to będę pracował na czarno, kantował, podpisywał nie takie umowy, jak trzeba, machloje robił na dokumentach różne tam, się nie znam, ale wiesz o co chodzi, że no i skoro i tak ryzykuję, to już będę ryzykował na całego i przynajmniej coś z tego miał, nie?
0: Wiem, bo dzwoniłem do... Znaczy ja akurat tutaj kiedyś byłem przedsiębiorcą prawie 15 lat, drobnym. Dzisiaj pewnie bym już nie dał rady, bo tak jak zacząłem rozmawiać z panią księgową, która proponowała mi, że będzie się zajmowała za tam niewielką opłatą do 20 faktur rozliczaniem tej działalności, którą bym ewentualnie podjął, to mówi, że no niestety, no ale w tej chwili po prostu to jednoosobowa działalność to jest najgorsza możliwa forma. Najbardziej się jest, ci mali są najbardziej próci, tak, ale 15 lat jakoś tam byłem i ja na przykład nigdy nie miałem możliwości, nawet możliwości, w ogóle nie pomyślałem o tym, płaciłem, byłem na najwyższym VAT-ie, 22, potem 23% jeszcze się załapałem. Przypominam, 23% ustawa, która została przyjęta na 2 lata. Miał automatycznie zniknąć, a to było już ponad dekadę temu. Zniknął? Nie zniknął. Mamy najlepszy dowód, że raz wprowadzonego podatku nie obniżymy nigdy. Nie zlikwidujemy nigdy, a to trzeba zlikwidować wszystko. Wyobraźcie sobie, likwidujemy VAT, likwidujemy wszystkie podatki pośrednie, likwidujemy akcyzy, likwidujemy wszystko dosłownie. Rząd zbiera się, Sejm likwidujemy też, Senat wystarczy 100 senatorów i prezes jakiejś takiej Rady Ministrów z kilkoma ministrami, tam powiedzmy z 10 niechby było, okej, najbardziej podstawowych i raz w roku zbieramy się, mówimy budżet taki i taki jest potrzebny na przyszły rok, dodrukowujemy pieniądze, jest tylko podatek emisyjny, bardzo prosta rzecz. I tyle. Człowiek, który ma numer PESEL, no przecież każdy z nas jak małpan ma swój numer PESEL, tak? No to jest firma. Każdy człowiek jest traktowany jako firma. Jeżeli coś chce zrobić, to po prostu to robię. I nikt nic nie płacę. Ewentualnie, gdyby były jakieś podatki poza tym emisyjnym, na przykład podatek przy kupnie, sprzedaży, no to płacę ten podatek, przecież nie wytapetuję sobie pieniędzmi ścian, tak? Płacę ten podatek, ale jeżeli byłby podatek jedynie emisyjny, to by było najprostsze. To by zlikwidowało jakieś 10 milionów stanowisk urzędniczych w Polsce. Pewnie nie wiem, czy to nawet jest. Strzelam teraz zupełnie, tak? Zupełnie z tego. Ale z tego, co słyszałem, to w Polsce jest mniej więcej na jednego prywatnego przedsiębiorcę 2 urzędników zatrudnionych, także tak to mniej więcej chyba wygląda z tego, co pamiętam. Ale z 3 chyba gdzieś słyszałem. Znaczy chodzi mi o strefę budżetową, tak? Urzędnik to może być nauczyciel, może być lekarz, może być strażak, może być policjant i tak dalej. No, to mam na myśli z budżetówką, nie?
1: No niestety, dobra, no, tam kończymy.
0: To kiepsko, nie?
1: Kończymy. Już tak przedłużyłem, nie. Strasznie audycję, zmęczony jestem trochę. Tak więc.
0: Dobra, to tak jeszcze na koniec, bo teraz słyszałem znowu o tej mapce, że tam ma być jakaś mapka.
1: Jaka mapka?
0: Strefy czerwone, zielone i żółte. To ja tam bym dorzucił panu ministrowi, żeby podpowiedział swojemu pryncypałowi, panu Morawieckiemu. Cała Polska w szarej strefie.
1: No, jaki piękny morał. Na koniec podsumowania.
0: No, skoro już się bawimy w kolory, to bawmy się w pełną paletę, tak? Szary też jest kolorem. Odcień czerni i bieli. No. I no, taka Polska rozwijałaby się pięknie. Wystarczy postawić wielki mur na granicy, żebyśmy widzieli go z kosmosu. Od razu każdy z kosmosu widzi, gdzie Polska jest. No. Dobra, krawiec. Wszystkiego dobrego.
1: Dobra, tobie
0: dużych,
1: też.
0: No. Dużych wpłat, bogactwa. Jak to mówi góral taki, którego słucham? Niech ci się darzy, o. Niech ci się darzy.
1: Mhm. Dobra, dzięki. Heja. To prawo naturalne, do którego się tak wiele osób dziś odwołuje, o którym pisze Remigiusz, no to jest właśnie efekt opresyjnego państwa, prawa niestabilnego, jakiegoś niejednoznacznego, które się dodatkowo cały czas zmienia, zdzierstwa, tego, że ludzie się czują pokrzywdzeni, po prostu nie czują się jak u siebie w domu, czują się, nie czują, że władza jest dla nich, że jest po to, żeby im poukładać trochę życie, żeby nam jakoś nas wspomóc, wyregulować pewne rzeczy, żeby wszystko sprawnie działało, tylko czujemy, że władza jest po to, żeby nas doić, tak, żeby jednym zabrać, drugim dać. No i różne rzeczy, ludzie się kiepsko czują. Chodzę po Środzie Śląskiej i widzę, no naprawdę, coraz więcej lokali do wynajęcia. Mało tego, te lokale, które już dawno widziałem, że są do wynajęcia, widzę, że ich nikt nie wynajmuje. To znaczy, stoją po prostu odłogiem. Nie ma chętnych. Ludzie, nie ma ludzi z pieniędzmi, widać, którzy by chcieli tam jakiś interes założyć. Jest to kiepska sytuacja. I stąd odwołanie się do tego prawa naturalnego, różnie rozumianego też, bo to różnie, to prawo naturalne nie ma jednej definicji, ale z grubsza jest to prawo, które wydaje nam się naturalne, wydaje nam się zdrowe, oparte na zdrowych, takich ludzkich, proludzkich zasadach, nie? Kiedyś nagrywałem coś o tym prawie naturalnym, którym się niektórzy właśnie teraz interesują, do niego się odwołują. To jest taki świat, w którym nie jesteśmy zasypywani stertą dokumentów, w którym nie musimy mieć jakiegoś numerka takiego, owakiego, 100 tysięcy różnych dokumentów, numerków, jak w jakimś obozie koncentracyjnym. To jest świat, w którym czujemy się ludźmi bardziej i liczymy na to, że różne prawa będą jakby tak zdroworozsądkowe, proludzkie, a nie jakieś upokarzające nas, ciemiężyciele. No też oczywiście, że jestem za takim światem. A jak władza przegina, rząd przegina, to się zaczyna kombinować. No, nikt nie chce się poczuć jak ostatnia szmata, frajer, który robi dla innych, nic z tego nie ma, płaci za coś, czego nie dostaje. Mówię na przykład o służbie zdrowia, nie? I wszystko stoi na głowie. Masz system edukacji, który kosztuje więcej, ktoś to liczył. Gdyby, nie wiem, założyć prywatne szkoły, mniej by to w sumie kosztowało. Nie wiem, czy państwo, czy samych obywateli, no niby ta edukacja jest darmowa, z grubsza, no płaci się na różne rzeczy, ale tak z grubsza, no nie są to koszty takie, jakby się dziecko zapisało do prywatnej szkoły. Ale można by to wszystko jakoś inaczej zrobić, zoptymalizować, dać temu wszystkiemu jakąś taką wolność, nie? Żeby może ten wolny rynek spowodował, że ceny bardzo spadną, nie wiem, nie znam się, ale czuję, że to jest dobra droga, że nie jest dobre to, co jest. Czasami się pewne rzeczy trochę czuję, a nie do końca się muszę tutaj orientować, znać cały system, jak on działa od podszewki, ale czuję, że dałoby się to zrobić lepiej. No. Skąd to niekoniecznie musi być faktycznie tak, że tą Polską rządzą Żydzi. Ja widzę teraz, to znowu temat wraca, taki ten Irokes Sława, nie? Nie wiem, może niektórzy z was tutaj lubią takich youtuberów, takich ludzi. Dla mnie to jest pajac, showman, który bardzo taki wyrachowany gość, który patrzy na lajki, na odsłony, na tym COVID-zie sobie robi popularność i nie zależy mu tak naprawdę na robieniu czegoś w dobrej sprawie, tylko po prostu złapał falę, nie? I sobie męczy ludzi i robi z siebie debila, a wydaje mu się, że jest jakąś gwiazdą. No to on też, słucham go i zapowiada, że nagra odcinek o tym, że cały polski rząd jest zarzydzony i w ogóle. to jest takie łapanie się czegokolwiek, co jakiś ci szulski temat wpadnie do głowy, już będziesz, to są populiści. Ci ludzie mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Nawet nie sprawdzą, wezmą jakieś banieluki na warsztat, poprzeglądają sobie szulskie kanały, strony i napiszą, zrobią odcinek, teorię o tym, że cały polski rząd jest zarzydzony, przejęty, sami agenci. To niekoniecznie tak. To, że to są ludzie źli, głupi, to nie znaczy, że to nie są Polacy. Jak to potrzeba, fajnie powiedział, nie potrzebujemy żadnych tutaj masonów, iluminatów, Żydów, bo sami sobie świetnie dajemy radę zrobieniem syfu tutaj w tej Polsce. Takie przeświadczenie w ogóle, że Polacy to są jacyś mega uczciwi i gdyby tak Polakom dać rządzić, a nie tym, tamtym, niech każdy sobie tu wstawi, co chce. Ruscy, Niemcy, Żydzi, iluminaci, masoni, no... Spoko, ja też dopuszczam różne teorie tutaj, że jest może jakaś nadinterpretacja, nadreprezentacja pewnych nacji w naszym rządzie. To są jeszcze jakieś pozostałości, często po komunie, nie? Czasami. Ale trzeba to wszystko do tego jakoś podchodzić, nie wiem, z głową, sprawdzić to trochę. Ja jak nagrywałem o tym audycję, to starałem się to w miarę jakoś weryfikować, sprawdzać. Przynajmniej trochę, nie? A nie się rzucać na jakiś temat. Każdy sobie rzepkę skrobie, żeby przeżyć, a tu potrzebne jest pospolite ruszenie. O tak, no, masz rację, Kustosz. Brakuje takiego zjednoczenia. Trochę. No i jest takie zjawisko, nie? Że u nas każdy dba o swoje poletko trochę, nie? Moja chata z kraja. Syf właśnie może wynikać z wpływów zewnętrznych i w jakiejś mierze bez wątpienia wynika, tylko my się możemy spierać teraz o skalę tego wpływu. Myślę, że może ona być całkiem spora, no. Na naszych rządzących, nawet jeśli to Polacy są, nawet jeśli to jest Polak, to często obce wywiady mogą już mieć na niego 100 tysięcy haków różnych, nie? Kto wie, czy Kaczyńskiego, czy ta teoria o tym, że Kaczyński się załapał na akcję Hyacynt i że zrobiono jakąś prowokację, że go sfotografowano później z jakimś młodym chłopcem czy coś takiego. Kto wie, kto zagwarantuje, że to nie jest prawda i dlaczego by to nie miała być prawda? Co takiego jest w tym człowieku, co sprawia, że nie dopuszczamy takiej myśli do siebie? Czy... Może być spokojnie homoseksualistą. Jak najbardziej, no. Czemu nie? Jarosław. Lech miał żonę, tak? Marię Kaczyńską. No ale Jarosław może być spokojnie homoseksualistą i mógł się dać... Przecież to jest właściwie taki podły człowiek i mógł się... To nawet nie trzeba być jakoś specjalnie jakimś podłym człowiekiem, czy złym, czy zdeprawowanym, żeby się dać wkręcić w jakąś taką sytuację. No tak się mogło zdarzyć po prostu. Skoro wielu się udało wkręcić, to co, on jest jakiś kryształowy, że on jest odporny na wszelkie prowokacje, na wszelkie... A będąc osobą już dawno temu znaczącą, na pewno się za niego zabrali. I co? I potem mają na niego takie haki. Może do dzisiaj go nimi ktoś szantażuje tymi hakami. I on dlatego jest taki wiecznie wkurwiony, zrezygnowany, płacze i chodzi po cmentarzach, nie? Bo jest brzydki i kurdupel. No ale co to ma to za znaczenie, że jest... No tym bardziej, że jest brzydki i kurdupel, to mógł się połasić, że w końcu mu coś tam skapło, że miał okazję, nie? Sobie pomacać jakiegoś chłoptasia, co mu podrzucili. No poczuł się po prostu jak w niebie. Już, nie? Nie wiem. System Pegasus, ten do szpiegowania, do inwigilowania. Przecież to o tym już wielokrotnie mówiliśmy, że to jest tak skonstruowane, że prawdopodobnie, z dużym bardzo prawdopodobieństwem, no ja czytałem, że tak to działa, że to wszystko, co jest zbierane, różne haki idą do centrali w Izraelu. Jest to system izraelski i różne haki idą do centrali. To pomyślcie, ile oni mogą mieć haków na naszych rządzących. Ten się skurwił, ten zdradza żonę, ten łapówę wziął, ten pedofil, ten coś. I jak ci ludzie mają rządzić, jak się mają potem nie wysługiwać obcym różnym siłom? Siłom i godnością osobistą. No, jak się mają różnym siłą nie wysługiwać potem obcym, skoro są na nich takie haki, nie? Mi się to wydaje dość prawdopodobne, że tak właśnie jest. Zdziwiłbym się raczej, gdyby tak nie było. I ciągle jakieś afery, a to afera podkarpacka, a to jakaś... ja nie wiem, ci księża, wiecie, poznikały w ogóle większość akt dotyczących współpracy księży i to, że wielu z nich było właśnie

zakrzykiwał, ona go tam zwyzywała, ty głupi chłopie, co ty wiesz tam, nie? No jest jakiś taki szef narodowców, który dostaje po kilka baniek od rządu, nie wiadomo w ogóle z jakiej paki, nie? No i ci narodowcy są potem z rządem. Bąkiewicz. Robert Bąkiewicz. Jest jakiś taki szef narodowców. Bąkiewicz. Czy poseł, znaczy, czy Bąkiewicz może siąść obok posła Wiatra? To jest pytanie zasadnicze. Chyba nie. Nie wiem nawet za bardzo, kto to jest. No, jakiś taki szef narodowców. No i czytam tu, że nienawidzi demokracji, uznaje to za najgorszy możliwy system. Demokrację. Chce budować mur na granicy z Białorusią i jest obrońcą życia, jakżeby inaczej. Obrońca życia. Tak, tylko że właśnie ci, co są tymi radykalnymi obrońcami życia, to się tak martwią tylko o to życie napoczęte, a o to życie, które już jest tutaj, ma jakiś problem z różnymi rzeczami, ze zdrowiem, ze służbą zdrowia, z opieką. Takie życie już dojrzałe, życie to ich rzadko kiedy obchodzi, tylko to życie napoczęte. No bo to są ludzie wyrachowani, chcą coś ugrać, chcą pokazać siebie jako właśnie obrońcy życia. Ja jestem obrońcą życia. Ja jestem wspaniały. Głosujcie na mnie, wybierzcie mnie, wspierajcie mnie. Ale jeszcze pieniądze mi dajcie na walkę o obronę życia. Robert Bąkiewicz.

jakąś straż narodową stworzył i ma takie postulaty, że podniesienie siły ducha oraz sprawności fizycznej społeczeństwa polskiego. No tak, to jest najważniejsze, sprawność fizyczna. To wszyscy, czy to naziści, czy faszyści, zawsze to samo, zawsze będą sprawność fizyczną, ale no to nie ma, jak już dojdą do władzy, to będziesz musiał iść i podnosić swoją sprawność, a jak nie, to pałą w łeb. Nie będziesz chciał podnosić sprawności fizycznej. I zawsze to pierdolenie o zdrowym narodzie, silnym, białym, muskularnym, kurwa. Zawsze ta sama bajka powtarzana. Zapewnienie Polakom możliwości bezpiecznego i godnego demonstrowania. Demonstrowania przywiązania do kultury i tradycji Polski. Nie, że ogólnie, żeby była wolność słowa, żeby można było demonstrować i się nie przejmować, że policja cię gazem zacznie psikać. Jak to teraz było, właśnie niektórzy chcieli pod siedzibę PiS pójść podczas tych marszów poparcia dla Unii Europejskiej, nie? Tego manifestowania przywiązania do Unii. No, mówiłem, że Polacy są wielkimi euroentuzjastami i okazało się, że faktycznie tłumy przyszły na te marsze. Ogromne tłumy, faktycznie. No i tu nie chodzi o to, żeby ogólnie można było demonstrować jemu, tylko żeby można było demonstrować przywiązanie do kultury i tradycji Polski. I oczywiście przez środowiska patriotyczne i katolickie. Nie, że każdy, tylko środowiska katolickie i patriotyczne. Dbanie o wartości cywilizacji łacińskiej, a w szczególności wiarę katolicką. Tak, bo za mało jest tego dbania o wiarę katolicką, nie? Za mało jest uprzywilejowany Kościół katolicki w Polsce. To trzeba prowadzić badania też nad dyskryminacją chrześcijan w Polsce, jak to z tego Funduszu Sprawiedliwości szły dziesiątki czy setki, nie no, dziesiątki milionów na takie właśnie cele, żeby sprawdzać, czy chrześcijanie są, a mówiąc chrześcijanie w Polsce, mamy oczywiście na myśli katolików zawsze, nie? Bo są jacyś inni chrześcijanie? Chyba nie, nie? A marihuana jest z konopi? No, chyba nie. Są jacyś inni chrześcijanie? No, chyba nie. No i żeby jeszcze bardziej im dogodzić, bo to, że dostają setki milionów, taki ryzyk na różne inicjatywy, to, że

jest wszędzie kapelan, to, że lekcji etyki uczą księża, to, że na jakiejś infolinii zakładanej przez rząd dzwoni dzieciak, a tam ksiądz egzorcysta odbiera, to, że oni są wszechobecni, na wszelkich uroczystościach wszystko święcą, to, że tak z ludzi zdzierają, za pogrzeb biorą po kilka tysiaków, to, że wszystko się kręci wokół kościoła i zawsze jak wejdziesz na jakiś portal, to co drugi news, to ksiądz taki i owaki powiedział, że kościół jest atakowany i w ogóle włączysz telewizor, a tam ksiądz coś pierdoli. I to niedługo by wymieniać uprzywilejowanie jakieś dziwne tych księży ciągłe, że tu zwolnieni, tu nie płacą, tu dostają ziemię za złotówkę. I to nie, to wszystko jest mało. Trzeba im jeszcze zrobić laskę, obowiązkowo, żeby każdy musiał robić mu laskę i żeby po prostu wypędzić z kraju wszystkich niekatolików najlepiej, nie? Ja pierdolę, po prostu to jest już taka szopka. Są tak nienapasieni ci ludzie, tak po prostu roszczeniowi, że nawet jak już wszystko, jak już nam zabiorą guzik od koszuli, to będą dalej kwiczeć i płakać. Nędza, w parafii nędza. Jeszcze ten, to jeszcze tu guzik proszę nam oddać, o ten ostatni od koszuli, bo nędza oddać, right? O, to, no, teraz dobrze, no i kopa w dupę na koniec, ej, spierdajdy. Super jest kościółek. I nie piszcie mi tego czegoś takiego, że ataki wściekłe, że znowu ten kościół biedny atakujesz. Jaki biedny? Pod jakim względem on jest biedny? W finansowym? Czy jest jakoś dyskryminowany? Nie wiem, sądzi się ludzi ciągle o to, że znieważyli, obrazili. To powinno się zlikwidować. W ogóle to... No, to prawo o obrazie uczuć, co to jest? To każdy może sobie cały czas krzyknąć, że ktoś mnie uraził. Ktoś mnie uraził, bo zaraz będzie, że... On mnie uraził, bo w domu krzyża nie ma. No, i bo to zawsze, dasz im palec, to chcą dwa, dasz im dwa, to chcą całą rękę, dasz im rękę, to jeszcze nogę daj. A jak już im wszystko oddasz, to ci zetną łeb i powiedzą, tak trzeba było, to dla jego dobra. Nienawidzę tych ludzi po prostu, nienawidzę. Kler, do katolików spoko, no mam trochę żal, że tak bronicie i wspieracie i utrzymujecie tą parszywą instytucję, o to tylko. Ale jako ludzi was szanuję, macie prawo do swoich poglądów, macie prawo nawet bronić w sumie tych ludzi, róbcie sobie to jak chcecie. Mówię o hierarchii, o instytucji, nie? Głównie. I są tacy zdrajcy trochę, jak Michnik, który tu czytam, jak się rozwodzi o tym, że ilość zasług Jana Pawła II przewyższa jego winy i podlizuje się temu kościołowi, ten Michnik. Ale i tak go wyklną, bo nie powiedział, że jakie winy w ogóle. Przecież to wstrętne, wściekłe ataki, nie? Szkoda gadać. Nie podlizuj się tak, Michnik, i tak już nic nie ugrasz raczej. Kościół nie może po prostu za dużo dostać. Im odpierdoliło klechom od tych przywilejów, od tego, że ich wszyscy zaczęli traktować jak półbogów na ziemi, od tego, że byli poza wszelką krytyką, poza wszelką kontrolą. Nadal jest tak, że finanse kościoła to właściwie jest jak To jest tajne, to nie wolno się mieszać. Ta komisja badająca pedofilię w Polsce, czy tam przypadki pedofilii, nie wiem jak to się konkretnie nazywa, komisja tam do spraw badania wiadomo czego, no to poprosiła instytucję kościoła o akta księży, żeby zapoznać się z jakimiś wewnętrznymi, tak zwanymi wewnętrznymi procesami, czy tam, no, są sędziami we własnej sprawie, nie? I kolega ich przychodzi i oni się pytają, no było coś? No nie było. Proszę księdza. Aha, to a proszę księdza, no skoro ksiądz mówi, proszę księdza, że nic nie było, proszę księdza, no to ksiądz, proszę księdza,
ma rację, proszę księdza, chyba, no, pozostaje nam zaufać, ale wie ksiądz, proszę księdza, żeby tak się nie czepiali już, proszę księdza, to uciszmy może całą sprawę, już tam ksiądz, proszę księdza, sobie tam zostanie przeniesiony, tak? No, super być sędzią we własnej sprawie, może my też zrobimy tutaj, nie? Będziemy sami siebie tutaj oceniać, ja będę sam siebie oceniał, no czy ja robię słabe audycje? No ja uważam, że nie. I taki jest mój wyrok, że bardzo dobre są. Bardzo dobre. Wspaniałe. A jakie mądre. No, aż się wzruszyłem sam sobą. Przepraszam, ale jestem taki wspaniały. No, ja siebie oceniam, że jestem w ogóle kryształowy całkowicie. I wezmę sobie klakierów paru tutaj, takich, nie wiem, co kadzili mi wezmę i powiem, no i co myślicie, czy ja jestem wspaniały? No, tak. Będę tak też zrobię, no super, super pomysł. No i nie chcieli dać żadnych dokumentów, nie, to są nasze wewnętrzne sprawy. Jakie to, kto inny, jaka inna instytucja, jaka inna korporacja, firma, nawet rząd, czy ma takie przywileje, że se nagle mówi, że polskie prawo go nie interesuje, bo on jest pod prawem boskim jedynie. On podlega jedynie prawu boskiemu. Se wymyślił, nie? Nie damy. To trzeba wziąć za ryj, wziąć, nie wiem, jednego do ciupy, drugiego, dawaj, maciuro, kopa tam w dupę, na taczce, gdzieś tam wywieźć, wrzucić do gnoju, do rowu, skopać, obić mordę, jak nie da, to powtórzyć już. A nie się tak cackać wiecznie. I wieczne debaty. No to, czy Kościół już dostał tyle ziemi, że równowartość województwa mazowieckiego, to czy on dostał właśnie dużo, czy tak średnio? Porozmawiajmy o tym. Właśnie robimy tutaj taką konferencję, będziemy o tym rozmawiać. Osoby zaproszone. Ksiądz jakiś tam Fizdeusz, ksiądz Teofil, tutaj właśnie redaktor miesięcznika katolickiego Wolna Niedziela, ksiądz tutaj kolejny, ksiądz Pafnucy, tutaj redaktor portalu Jezus i tacy zaproszeni, nie? I będą rozmawiać. No, ja uważam, że to jest i tak mało wszystko. To jest kropla w morzu. Czy ksiądz się zgodzi? No, pozostaje mi się zgodzić. Trudno się w tej sytuacji, że tak powiem, nie zgodzić. Proszę pana redaktora. No, a tak, bo właśnie ja chciałem zauważyć, że to wszystko to jest nic. To wszystko to jest nic. Kościół doznał takich krzywd, że to się po prostu, przepraszam, się wzruszyłem. No, no właśnie. I sobie będą debatować, nie? A ludzie są często tak głupi, że tego tak nie widzą za bardzo, że to jest taka szopka, nie? To wszystko, że to jest cyrk jakiś. Tylko tak patrzą i słuchają, te gęby szczerbate rozdziawiają, gapią się. O, ty widziałeś? Patrz, o. I słuchają, wsłuchani, nie? To jest, nie wiem, jakaś choroba umysłowa, jakieś upośledzenie takie już na tle religijnym. Ja uważam, że różne takie opętania tak dalej, to może być, to są często jakieś choroby na tle religijnym, no. Walczył w człowieku taka, nie wiem, takie rozdwojenie jaźni jakby, nie? Się pojawia. Walczył tak ze sobą, żeby tam się gdzieś tam nie dotknąć, tam gdzieś w kroku się nie dotknąć. Walczył 10 lat, no to w końcu mu odpierdoliło, no. I pojawił mu się w głowie jakiś szatan wyobrażony, nie? I łazi tam. A potem zbierają się ci różni bajkopisarze i tak, ja mi znajomy mówił, że ponoć gwoździe wypluwała. Tak, a ja słyszałem, że po ścianach też biegała. No. A to po prostu komuś odpierdoliło, szamotał się, dostał trochę większej siły, ale co, opowiadają bajki potem. I księża egzorcyści, towar eksportowy polski, najlepszy, ksiądz egzorcysta. I potem się z nas śmieją, słuchajcie, pokazują w amerykańskiej telewizji i boki zrywają, po prostu klepią się po brzuchu ze śmiechu, pokazują jakiś miesięcznik egzorcysta
from Poland, nie? I łzy jak grochy im ciekną, śmieją się, nie? To chcemy być pośmiewiskiem takim? Kraj, w którym wydają miesięcznik Egzorcysta i się z nas śmieją, no. Czy chcemy tak, żeby tak tacy być? No ja nie chcę, wolałbym raczej, nie wiem, żeby nas szanowano, bo fajne jakieś technologie wymyślamy, nie wiem, zadziwiają się, że gospodarka fajnie działa, nie wiem, fajne miejsce, żeby tu przyjechać, a nie, że miesięcznik Egzorcysta. Jak to musi śmiesznie wyglądać, nie? Tak sobie opowiadają, ty wiesz, oni tam wszyscy tego Jana Pawełka, bo Polakom się wydaje, że tak wszędzie na całym świecie tego Wojtyłę tak po prostu wielbią, nie? To wcale tak nie jest, to w Polsce tak go wielbią, albo jacyś, nie wiem, może jacyś Meksykanie, kurwa, czy coś. Dobra, sorry, bo się wkurzyłem po prostu. Mnie to po prostu do furii doprowadza ta sytuacja. Nie mam nic przeciwko chrześcijanom. Są często fajni ludzie. No, dopóki to nie przybiera takiej formy, jak ta korporacja Watykan, nie? Antyludzka, jakaś w ogóle zdegenerowana kompletnie. Właściwie to teraz co drugi dzień widzę jakiś pedofilski skandal. I nie wiem, to co się we Francji stało, nie? Kilkadziesiąt tysięcy przypadków. I mówienie, że to jest jakiś... No, tak jak w innych grupach zawodowych. Nie tak jak w innych. Bo gdyby było tak jak w innych, to w ogóle nie ma o czym mówić. Ktoś, kto jest tak zaślepiony, że nie widzi tego, że jest problem jakiś większy zdecydowanie i że... Mówi się tak średnio, tak ci, co trochę znają temat, mówią, że tak co dziesiąty ksiądz jest pedofilem. Tak się... Znaczy, to ciężko tutaj tak uogólniać, bo w różnych krajach to różnie wygląda, nie? To zależy od tego, jakie warunki się stworzy tym księżom, jak oni się czują bezkarni, nie? I jakie mają możliwości. Ale no... U nas myślę, że to, co... Nawet ten... To, że co drugi dzień widzimy, słyszymy o jakimś nowym przypadku, to jest nadal wierzchołek góry lodowej, nie? Bo księża się u nas czują strasznie bezkarni. Wiedzą, że nawet jak już im się wszystko zawali, że jak u nich znajdą coś, że... Słuchajcie, teraz czytam o przypadku, jakiś klecha wziął 16-latka na jakiś obóz niby, przyjeżdżają tam, a tam się okazuje, że tam nie ma żadnego obozu, są sami, on i ten klecha. I go tam gdzieś zaciągnął do jakichś tam znajomych. Ten mały uciekał, jacyś ludzie go uratowali. Nie wiem, strasznie to wszystko jest popieprzone. Jeśli już coś miałoby tutaj pomóc, to jakiś reset taki, ten, nie wiem, zresetować ten kościół. Ale kompletnie go zresetować. Zupełnie na innych zasadach, nie? I gdyby taki katabas miał żonę, ona by go trochę przypilnowała. Nie czułby też takiej potrzeby, żeby gdzieś tam w inny sposób się zaspokajać, nie? Byłoby normalnie. I nie wiem, czy to jest takie niewykonalne. Ja wiem, że Kościół się boi o to, że będzie dziedziczenie dóbr jakiś, nie? I że straci. To co, to pieniądz ma wszystko przysłonić. Czyli liczy się tylko pieniądz, tak? Nie ma wartości wyższych, nawet życie dziecka, bo życie dziecka jest po prostu spierdzielone po takim czymś, już całkowicie. Tak jakby w połowie umarło czasami, nie? Po takich doświadczeniach. Jak jakiś obleśny dziad je zgwałci, jak są jeszcze małym dzieciakiem. No to, ale nie, pieniądz ważniejszy, nie? Ważniejsze są dobra, żeby tam nie stracić jakiejś kamienicy czy coś. No i Kościół jest największym posiadaczem ziemskim i największym biurem nieruchomości. No i o to tu chodzi. I się strasznie boją, że jakiś klecha coś będzie miał i że to gdzieś ktoś to odziedziczy. O pieniążki się trzęsą, im się te rączki. To komu oni służą? Bożkowi Mamonowi, tak? To jest ich Bóg. Bożek Mamon. Skoro pieniądz jest ponad wszystkim, to jest jakieś demoniczne przywiązanie do pieniądza, nie wiem. Rozsądny człowiek, nawet jak jest jakiś, nie wiem, pazerny na kasę, jakiś dobry człowiek, to
spotykamy ludzi, którzy są, nie wiem, skąpi są, tam liczy krupą, kurczę, dusi groszem, strasznie kochają pieniążki, robią jakieś tam, rozwijają się, ale nigdy nie będzie dla nich ten pieniądz ważniejszy niż no, jakieś tam dobro dziecka. Dobro dziecka to jest coś takiego, co każdego normalnego człowieka potrafi, nie wiem, zbuntować, potrafi znaleźć sobie jakieś siły, żeby się rzucić gdzieś do rzeki, pod lód, nie? To już jest taka sytuacja, no, że człowiek się nagle zmienia, nie? Nawet jak jest jakimś sukinsynem, to będzie ratował to dziecko, będzie je bronił. To jest jakiś naturalny w nas instynkt. A tutaj nie. A tutaj kamienica ważniejsza, nie? Czy coś tam. A przecież to by się i tak dało załatwić. Mogliby podpisywać jakieś umowy specjalne, że nie, że są, że nie wiem, jakieś nawet prawo nowe ustalić na potrzeby tej sytuacji, że nie dziedziczy nikt. To co? Kościół się boi, że się nie zgodzą te klechy, tak? Że powiedzą, nie, to ja nie podpiszę. No to wypierdalaj, no, jak nie chcesz podpisać, to nie będziesz księdzem. I co za problem? No ale wtedy będzie mniej księży. No to chodzi o to, żeby ich było dużo, tak? Czy co? Nie wiem. Ja wiem, że kryzys jest i powołań mało. Wiem, jasne, bo już ludzie nie chcą, już tak czują takie obrzydzenie, już nie chcą na tego księdza, już mają w perspektywie, że okej, będzie kasa, będzie kariera, nie będzie trzeba tak dużo pracować, tam wstanę se, z rana się ogolę, coś tam wymamroczę, pójdę gdzieś no, i będę miał już potem, nie wiem, wolne. To jest atrakcyjne, fajne, no, pewnie dla niektórych, ale no... Nie wiem, no to niech ich będzie mało, no niech będą, jak czegoś jest mało, to jest wartościowe, może. Jak Kościół jest mały, skromny, to zawsze to wszystko na jakieś zdrowsze jest, nie? A jak rośnie w siłę, jak się pasie, to robi się obrzydliwy, robi się pyszny, hamulce wszelkie puszczają, tylko kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, yeah, tylko kasa, nie? W ogóle wszędzie kasa teraz. Cały czas tylko kasa, kasa, wszędzie, gdzie nie wejdę, to kasa. Wszyscy o pieniądzach, tylko kasa, kasa. I połowa filmów na YouTubie to kasa. Ludzie tacy się zrobili. To ciężko, żeby też klechy były inne, jak cały świat, tylko kasa, kasa, nie? A Jezus taki nie był. Jezus to tam o kasie, to nie, mało co mówił. Co on tam o kasie mówił? Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. To chyba dotyczyło pieniędzy, nie? Żeby takie, nie wiem, niektórzy to odbierają, żeby, znaczy tak interpretują, żeby płacić podatki i oddzielać sprawy państwa od spraw wiary. Tak podsumowując, jeśli ktoś się faktycznie czuje katolikiem, spoko, szanuję, ale to będę cię bardziej szanował, człowieku, jak zajrzysz do tej książki swojej magicznej, zwanej Pismem Świętym i sobie tam poczytaj, co tam jest napisane. I domyślam się, że osobą taką ważniejszą niż ten ksiądz, klecha, jest dla ciebie Pan Jezus chyba. Chyba, że jesteś popierdolony i jest dla ciebie ważniejszy ksiądz niż Pan Jezus. Ale to przepraszam, że tak powiem, wtedy jesteś popierdolony. Tak szczerze, tak zwyczajnie po chłopsku ci powiem, jesteś popierdolony. I to zdrowo. Bo i zakłamany jesteś i nie wiesz sam, w co wierzysz. I uległeś jakiejś, nie wiem, hipnozie i jesteś głupi. Jak dla ciebie jest ważniejszy ksiądz niż Pan Jezus. No to tak się domyślam, no nie zakładam, że jesteście tak, że ktoś tutaj, ktokolwiek, chociaż jedna osoba jest tak głupia, że powie, nie, dla mnie jest ważniejszy ksiądz, nie, to Pan Jezus, to kto to jest, a był taki jakiś, ale nie, to ksiądz, ja słucham księdza, Pan Jezus, mam go w dupie. To jak nie zakładam, że jest nawet jedna taka osoba, więc doszliśmy do tego, że ten Pan Jezus jest dla ciebie ważniejszy, to posłuchaj, co on mówił dokładnie, bo skoro jest taki ważny, to jest najważniejsze to, co mówił, tak? I te zasady, które on ci wyznacza. A to, że 500 lat później jakiś tam kapucyn jeden z drugim coś sobie wymyślił, jakiś papieżynek sobie coś tam... Z tych papieżynków, co tam siebie nawzajem wykopywali z ziemi, żeby siebie osądzić, tak? I batorzyli te kości. Jakiś tam popierdoleńców, co robili te orgie, to domyślam się, że to nie są dla ciebie jakieś wielkie autorytety. Tam truli się jeden drugiego, nie? Ci papieżynki.
no to chyba nie są dla ciebie takie znowu autorytety wielkie. I to, że oni sobie nagle coś wymyślili, jakieś odpusty, jakieś coś, no dobra, może ci się tradycja jakoś tam spodobała. No ale tradycja tradycją, ale chyba ostatecznie ten Pan Jezus najważniejszy, co? I jego nauki, albo Bóg w ogóle, nie wiem, kojarzycie tam, że jeszcze był Bóg taki? Bóg, Pan Jezus, to posłuchajcie, co oni tam mówią tak z grubsza. I wyjdzie wam, że strasznie się dużo nie zgadza w tym, co Kościół wam proponuje, że to jest wręcz sprzeczne, nie? Że to w ogóle jedno z drugim jest... Co ma piernik do wiatraka w ogóle, nie? No to może to taki ostateczny test dla was, czy jesteście dobrym, prawym, wartościowym człowiekiem, czy łajzą ostatnią jakąś. Taki test dla was, nie? Jak, skoro w to wierzycie, to nie wiem, nie boicie się tego, że kiedyś się spotkacie z tym Jezusem i on wam może nie splunie pod nogi, bo on nie jest taki, ale tak smutno popatrzy na was. I tak smutno popatrzy, tak pokiwa głową, tak, o kur... Dramat. Całe życie wiedziałeś, czego ciebie oczekuje, a zachowywałeś się jak ułomny, nieroztropny człek. Coś tam ci powie w tym stylu, nie? I tobie się tak łyso zrobi, że całe życie jakiemuś patafianowi, zdegenerowanemu człowiekowi, jakiemuś, nie wiem, totalnemu zjebowi wierzyliście w jego bajki jakieś, nie? A w ogóle nie myśleliście tak za dużo o tym Jezusie, bo tam ciągle o Kaczyńskim wam coś gadał, o genderach, nie? A o tym Jezusie to tak raz, dwa razy coś pomyśleliście. To nie wiem, co z was za osoby wierzące są? To nie nazywajcie siebie w ogóle chrześcijanami, tacy ludzie. Nazywajcie siebie, nie wiem kim, jakimiś... No, czekam na propozycję, jak można by nazwać w ogóle kogoś takiego.

No, kustosz, no, możesz wynagrodzić, no. Jak ci się kazanie spodobało, to prąd się bardzo, no. Tym bardziej, że dzisiaj tu skromniutko, koszyczek prawie, że pusty. O, tu 3 złote, na dnie, o, to, do kieszonki. O, i tu dyszka od świętego Franciszka. A właśnie nie, bo od Mesjasza i od Maharadży. Dobra. Także powiadam wam, jesteście niczym groby pobielane, z zewnątrz lśniące i jasne, a w środku pełne nieczystości.

0: No, Czarna Żmija z Rowanem Atkinsonem. Oczywiście, klasyka, klasyka. Znam, znam. Świetny serial, bardzo fajny humor, nie? Rowan Atkinson w ogóle jest świetny komik. Świetny komik. Ludzie go kojarzą z Jasiem Fasolą, ale to jest... To jest i niezły stand-uper i ma różne inne role, właśnie na przykład Czarnożmije. Witam ponownie, Annę. Cześć, cześć.
1: No hej, właśnie nie wiem, czy można dwa razy dzwonić do jednej audycji, ale dzwoniłam wczoraj, więc może można to tak podzielić.
0: Można, można.
1: No, mówiłeś, żeby klakiery zadzwoniły. Myślałam, że to się rzucą ludzie do telefonów, ale tylko ja jestem klakierem, no to zadzwoniłam. No właśnie to jest takie to antyklerykalne rady, jakiego potrzebujemy. Ale co chciałam powiedzieć, co kiedyś mówiłeś, znaczy kiedyś, chyba w zeszłym tygodniu, że w Polsce jakby to, jaką pozycję ma Kościół, no to zawdzięcza temu, że jednak był po tej lepszej stronie, tak? W tej walce z komuną. No i trochę jest w tym prawdy, bo jakbyś na przykład zobaczył sytuację w Hiszpanii, gdzie Kościół stał za Franco, no to tam, no dobra, to starsze pokolenie, to jeszcze takie, co żyło za, no takie frankistowskie, to chodzi do tego Kościoła, ale młodzi ludzie to tam w ogóle nie zaglądają i tam faktycznie ten rozdział Kościoła od państwa nastąpił. Także myślę, że to, jak teraz tu śnisz o tej rewolucji, która miałaby nastąpić, to myślę, że może... No jest może nadzieja, że to się zadzieje jednocześnie, tak? Bo po prostu no już to przybiera takie rozmiary, że może i my się doczekamy takiego rozdziału Kościoła od państwa, jaki w Hiszpanii miał miejsce.
0: No, byłoby dobrze, to by dobrze... Wierzący sobie nie zdają sprawy z tego, że to by nawet dobrze zrobiło ich wspólnocie, jakości tych duchownych właśnie, no tego, co oni sobą reprezentują. Nagle by się wszystko zdrowe zaczęło robić, gdyby Kościół był finansowany przez wiernych, gdyby nie był tak uprzywilejowany, gdyby zmienić hierarchię jakoś na... Gdyby sami wierni mieli więcej do powiedzenia może, nie? Gdyby mogli po prostu... Gdyby... Bardziej to wszystko było pod kontrolą wiernych, bo wierni to są pewnie często niegłupi ludzie i wcale nie źli, tylko po prostu są tacy stłamszeni, tak w ogóle nie dopuszczają do siebie, że mogliby gdzieś zaprotestować. Czasem wyślą jakiś tam list do papieża Franciszka, nie? Ale jaka gwarancja, że on to w ogóle czyta? To czyta jakiś jego przydupas, nie? I może być równie zaślepiony jak inni jacyś hierarchowie i powie, o, wściekł ja taki, znowu do kosza. I nie ma.
1: No tak, tak. Księża to są tacy wielcy panowie, tak, do których człowiek boi się odezwać. Tutaj Rybka napisał, że gdyby zniesiono celibat, to by może było więcej chętnych do bycia księdzem, do seminariów. No jakoś w protestanckich kościołach to się udało, tak? Jakoś te kościoły sobie radzą, nie są na skraju ubóstwa, więc no to jest jak najbardziej do zrobienia. A dzięki temu, tak, że księża mieliby swoje żony, swoje dzieci, swoje tam rozwody i problemy, to właśnie też by się zbliżyli do wiernych, tak? Żyliby ich problemami i nabrałoby to takich bardziej ludzkich rozmiarów.
0: A myślisz, że faktycznie, bo nasi księżulkowie się tłumaczą tak, że oni może no, nie mają żony, dzieci, rodziny, ale oni dużo wiedzą, bo rozmawiają ciągle. Czy można się tak nauczyć? To nigdy się tak dobrze nie nauczysz, jak będziesz słuchał tylko opowieści innych, które... To ludzie nie są tacy szczerzy, jak mówią o takich sprawach, nie? I zawsze coś podkoloryzują, coś tam powiedzą na odpierdol. No i co oni mają za wiedzę? Oni mają często... Wiesz, słucham sobie takiego ojca Natanka i widać, że to tak aż po prostu... Uszy bolą, to tak jakby ślepy o kolorach gadał. On ma takie wyobrażenie jakieś takie on wiedzę czerpie z jakichś romantycznych opowieści, z jakichś powieści romantycznych, to wymieszane z jego jakimiś wyobrażeniami, jak powinno być, z Biblią trochę. I wiesz, i potem opowiada, że właśnie niewiasta ma swoją rolę, ma się opiekować domostwem, to są takie opowieści właśnie, ale on nic nie wie, on ma taką wiedzę, wiesz, bajkową trochę,
1: wiesz,
0: nie?
1: Też nie chcę tak, nie można też tak zadecydować, że dobra, jak ktoś nie ma żony, to nie ma prawa się na tematy małżeńskie wypowiadać, albo ktoś nie ma dzieci, to na temat dzieci, no bo wiesz, równie dobrze tobie ktoś może powiedzieć, tak, nie masz żony, nie masz dzieci, no to co ty możesz wiedzieć o życiu, nie?
0: No ale ja się nie staram się być autorytetem, ja tu rozmawiam sobie i wiesz, i słucham, ale ja was niczego nie nauczam. A poza tym o takich sprawach to mówię tam raz na jakiś czas. Ostatnio było trochę tam o wychowaniu dzieci, to mówiłem to, co tam w książkach przeczytałem albo w jakichś mądrych artykułach, ale to tak, wiesz, przy okazji trochę, nie? Ale w życiu bym nie wychodził na mównicę gdzieś i nie robił jakichś kursów, wiesz, małżeńskich, nie? Czy coś takiego.
1: Tak. Znaczy, wbrew pozorom, ktoś, kto jakby nie siedzi w tym, może też coś doradzić, każda perspektywa jest fajna, ale no, ja mam też takie trochę właśnie, znaczy to też jest potwierdzone, znaczy to też się zgadza tam wielu psychologów z tym, że jednak jak się tłumi te popędy seksualne, to w taki, no wiesz, tam u tych młodych, no idą do seminarium, to ile tam oni mają lat, tak? No, to nie działa dobrze, no, to nie jest zdrowe dla człowieka, tak? To tak jak ty mówisz, no może to prowadzić do opętania, tak? Jeżeli ten, i w ogóle ten, cała sfera seksu dla nich to jest takie zło, tylko dla prokreacji i w ogóle, wiesz, idziesz do spowiedzi i on cię tylko wypytuje, nie? A co ty tam, dziewczynko, robiłaś, o czym myślałaś i tak dalej, no to przecież jest, no, to jest takie, no niegodne, tak? Niegodne, po prostu z naturalnej sfery, z której ludzie się powinni, nie wiem, czerpać szczęście, no oni sami sobie robią krzywdę, no i przy okazji, tak, ja nie mogę, no to tobie też utrudnię, wierny, niewierny, tak? Ty też będziesz tutaj się teraz spowiadał, bo się zabezpieczacie, bo macie tylko, a czemu tylko dwójka dzieci i takie tam, nie?
0: No, to tak, tutaj mogą przeróżne mechanizmy psychologiczne dziwne działać, nie? Właśnie, przeróżne.
1: No, a z tą pedofilią, to wiadomo, że tam jest dużo większy odsetek gejów wśród księży, tak? No bo to siłą rzeczy się, że pójdziesz do więzienia, poszedłbym do więzienia, też bym się pewnie z babką przyspała.
0: I może, i gdyby to było jedno z na przykład z pierwszych twoich doświadczeń seksualnych, tak by się złożyło, to by pewnie by ci się to spodobało i potem by cię to kręciło.
1: No,
0: i tak samo z tymi klerykami jest, nie? Pójdą gdzieś do seminarium i wiele było afer, czy tam w tym Legionie Chrystusa, czy no, u nas się mówi, że czytałem wywiady z takimi ludźmi, którzy się odbili trochę od tego stanu kapłańskiego, ale mają za sobą właśnie pobyt w seminarium, to straszne rzeczy opowiadają, no tam kwitnie ten homoseksualizm wręcz, można by rzec. I jeśli to jest jedno z pierwszych doświadczeń seksualnych takiego młodego jeszcze człowieka, to jest duże prawdopodobieństwo, że przy tym już zostanie, no.
1: No tak, tak. No a z tymi, wiesz, pedofilskimi przykładami, co tutaj pokazywałeś, o tym, że tam zabrał niby na obóz, no w tym wszystkim najbardziej takie bolesne jest to, że to są chłopcy, którzy pochodzą przeważnie właśnie z takich bardzo religijnych rodzin, tak? Właśnie takich, co są blisko tego, tej plebanii, które tam rodzice się udzielają, pomagają, tak? Mamy chodzą sprzątać kościół, nie? No bo wiadomo, nie można sprzątaczce zapłacić, żeby kościół sprzątnęła, tylko panie z Pogórza proszone są o sprzątnięcie kościoła, tak? No wiadomo, no to kobiety to z uśmiechem na ustach sprzątają, gotują, piorą i tak dalej. I to jest takie podwójne wykorzystanie tych ludzi, tak?
0: No tak, tak. Żeby Kościół przypadkiem nie wydał tych pieniędzy, co wyżebrał na cokolwiek, nie? Tylko żeby to gromadził. A żeby tak zapłacić komuś, to nie. Nawet jak robią jakąś na jakiś szlachetny cel, to zawsze nową zbiórkę robią. Nie już z tego, co mają, tylko zawsze muszą nową zbiórkę zrobić. To jest taka pazerność, taka... I ciągle ten dach, i ciągle teraz jakieś mają być kolędy, czy coś takiego, chodzenie po kolędzie, i jakiś klecha wpadł, że z racji tego, że był COVID, to potrójne datki mają wszyscy dać. I wyszczególnił, że na dach, na coś. Jak to jest, że oni ciągle na dach zbierają? Czy to w ludziach nie budzi jakiegoś podejrzenia, że oni ciągle na dach zbierają?
1: Ale Claire, oglądałeś, to wiesz, o co chodzi. No tak. Nie chodzi o to, żeby te rynny zamontować, tak? Ale co chciałam powiedzieć, jak ciebie słucham, to mi się zawsze przypomina, nie wiem, czy tutaj znacie George'a Carlina, takiego...
0: Tak, tak, pewnie.
1: No, dokładnie, tam się...
0: Komik.
1: Ten stand-up, religia strasznie przypomina. No i w ogóle, jeżeli chodzi o kasę, właśnie, że Kościół nie płaci, ciągle musi zbierać. Nie wiem, czy tu poruszaliście kiedyś kwestię o tym, ile Kościół właśnie nieruchomości po wojnie zagarnął, te, co zostały po kościele, na przykład ewangelickim, tak?
0: No to
1: tutaj
0: ciekawy temat.
1: Tutaj niesamowitą po prostu już... No ale oczywiście oni sami teraz nie chcą za to płacić, bo tam się pojawiły jakieś takie ruchy, żeby... Kościół, no jakieś odszkodowanie czy coś za posiadanie tego, no ale tutaj w ogóle marne szanse, żeby oni coś od Kościoła uzyskali, nie?
0: Jak się tak coś dostaje ciągle za symboliczną złotówkę, za darmo, to się tego nie szanuje. To tak działa prawo własności. Znaczy, tak działa, jakby to powiedzieć, no tak po prostu jest, że nie szanujesz czegoś, jak to dostałeś. I to widać na przykładach. Było wiele przypadków, że księża, zakonnice dostawały budynki różne i to potem ruina. Nikt z tym nic nie zrobił, bo nie szanują. No, łatwo przyszło, łatwo poszło, jak to się mówi, nie?
1: Tak, tak. W ogóle jest problem właśnie z tymi nieruchomościami takimi albo w centrach miast, tak, co mają te klasztory czy kościoły. To wiem, że chyba w Białymstoku była taka sytuacja, że właśnie w samym centrum miasta i mega zaniedbane miejsce, albo też takie miejsca, które są w takich, słyszałam o takim, też właśnie musiałam poszukać w internecie, że klasztor gdzieś, gdzie jest rezerwat przyrody, tak? Ale jakoś to potrafili obejść, że tam, gdzie ten klasztor jakby jest właścicielem tej ziemi, no to już te zasady tego rezerwatu nie obowiązują. I już tam jakaś firma od nich odkupuje, coś będzie budować. Także no takie państwo w państwie, niestety.
0: Tak, bo oni to robią na spółkę z rządzącymi. Zorganizowali się w coś na kształt mafii i robią wały, na których często zyskują ci politycy. To znaczy, no mamy przykład Morawiecki chyba, tak? Kupił sobie, już zapomniałem, tak, tak. Ziemię od kościoła, no a wcześniej inni przyznali tą ziemię kościołowi, czyli bardzo sprytny myk. Dać coś kościołowi za darmo, a potem za 1/10 ceny, bo za tyle kupił, odkupić sobie od kościoła za przysługę, nie? Bo jeszcze coś tam dostaną. No to jest mafia, to jest najzwyklejsza w świecie mafia. Ktoś, kto widzi tutaj coś innego niż mafijne machloje, oszustwa i afery, to jest ślepcem trochę.
1: Mi się wydaje, że to wszystko się bierze właśnie z tego, że w kościele tej religii katolickiej, chrześcijańskiej, to jest tak. Mówią ci, że możesz być całe życie jakimś złoczyńcą, tak? A jak tuż przed śmiercią tam się pokajasz, zrozumiesz swój grzech, przeprosisz, no to tak jak Bóg ci wybaczy, tak, możesz też dostąpić, tak jak ten złoczyńca, tego zbawienia. I mi się wydaje, że to jest największe zło, tak, bo moim zdaniem no, powinieneś być dobry tu i teraz, tak, tu i teraz dobre uczynki robić i nie liczyć na to, że ktoś ci kiedyś coś tam odpuści. I oni chyba tak samo działają po prostu, no, mają swoje tam prawa kościelne i tak dalej i wierzą w to, że tutaj się trzeba nachapać, a potem w końcu kolega mi grzech odpuści, tak, i zostanę zbawiony. No, no tak to widzę, nie?
0: Jest niby w Biblii taka sytuacja, no, znana wszystkim, że Jezus wybacza łotrowi, który obok niego tak. jest na krzyżu. No ale tworzyć z tego cały system i jedną wielką obowiązującą zasadę, to jest niezdrowe. To była jedna jakaś sytuacja i kto wie, można to różnie interpretować, a może ten łotr był w gruncie rzeczy, no nie wiem, bardzo żałował i zrobił wiele, żeby naprawić swoje winy i tak dalej. No to nie jest do końca wyjaśnione i to jest właśnie problem Biblii, że można z niej sobie coś wyciągnąć i zrobić z tego zupełnie niewspółmierną, chorą jakąś zasadę, nie? Ale to tak nie powinno się robić chyba. A tutaj napisał kustosz, że z tym dachem, który ciągle remontują, może Pan Bóg grzmi i się wkurwia i piorunami ciągle niszczy ten dach, a oni go ciągle zbierają i odnawiają. A ty, Panie Boże, tak. Ja my tu nowy. Ty.
1: To by wyjaśniało tę kwestię terenną i to wszystko. A jeszcze z takich jednych rzeczy a propos właśnie religii, nam się tak też opowiada, że wcześniej to mieliśmy te religie politeistyczne, tak? Takie niefajne, bez sensu. Każde drzewo miało swojego ducha, jakiegoś tam mnóstwo bożków do uczczenia. No i tutaj przyszedł jeden Bóg. No to też nie jest tak do końca prawda, bo jak my sobie tak popatrzymy, ile jest świętych i ile nam się ciągle dokłada świętych w tej religii, no to już nie jest taka monoteistyczna wiara. A dwa, tamte religie, one właśnie stawiały w centrum właśnie to drzewo, tak, tą rzekę, to, co cię żywi, tak, to, co ci daje życie. A religia chrześcijańska, ona postawiła niestety w centrum człowieka. No i mamy to, co mamy, tak?
0: Albo to taka religia śmierci trochę, nie? Śmierci, ciągłe rozprawianie o śmierci, jedzenie swojego Boga w sumie, no tak w serialu Wikingowie oni tak rozmawiali, a ci chrześcijanie to oni jedzą swojego Boga, piją jego krew i jedzą jego ciało. I właściwie trochę tak to wygląda w katolicyzmie. Oczywiście no katolik trochę inaczej do tego podchodzi, ale można tak powiedzieć, no jedzą swojego Boga. I wiesz, i ciągłe pokazywanie swojego martwego Boga przybitego do krzyża, krwawiącego, umęczonego, to jest te cmentarze, To wiesz, te smętne msze, to jest religia śmierci trochę, tak można to, ktoś może tak to odbierać i będzie to jego racja i ciężko nagle mu powiedzieć, nie, to nie jest religia śmierci. Jest kult ludzi, którzy umarli, są rozmowy o śmierci, jest martwy człowiek, Bóg martwy, pokazywany cały czas, to jest religia śmierci. I ciągłe myślenie o śmierci. Co będzie po śmierci? Religia śmierci, a pogańskie religie to religie życia właśnie bardziej.
1: No, no i taka teoria, że to czy teoria, no praktyka, tak? Że właśnie to, że człowiek sobie uczynił ziemię poddaną, no to może faktycznie to nas doprowadzi do tej katastrofy, tak? Klimatycznej, bo jak my sobie wszystko uczyniliśmy poddanym i wykorzystujemy to, co tu mamy do granic wytrzymałości, no to nas ostatecznie pogrąży. Właśnie a propos religii śmierci, to mi się zawsze mi się przypomina, wiesz, jak idziesz w Wielkanoc, czy chodziłeś kiedyś w Wielkanoc do kościoła, to najweselsze, tak, najbardziej radosne święto właśnie katolików. No i tam, tak jak mówisz, jak na pogrzebie, nie, tam po prostu nie ma żadnych takich jakichś wesołych pieśni. No nie ma czegoś takiego. A pamiętam raz właśnie, no jakieś tam dziecko, wiesz, tam płakało czy coś tam podczas tej mszy, no bo długa ta msza, ta wielkanocna jest naprawdę długa. No i co ksiądz zrobił? Powiedział z ambony, że nie będzie kontynuował, dopóki to dziecko się nie uspokoi, albo ta matka nie wyjdzie z tym dzieckiem z kościoła. I to kościół, nie gdzieś tam, wiesz, bo tak się, jest taki pogląd, że jakby księdzu na wsi więcej można, tak, więc ksiądz na wsi więcej może, więcej tam, no tak, wiesz, a w mieście większym to sobie tam księża tak nie pozwalają. No i nie, bo to było w Gdyni. Tam dosłownie, nie wiem, z 7 lat temu, tak?
0: No pycha, pycha, nie? Mógł, nie wiem, mógł grzecznie poprosić. Czytam teraz o jakimś naukowcu, który słynie z tego, że no, jakaś na spotkaniu matka z płaczącym dzieckiem chciała wyjść sama, to ten ją zatrzymał, wziął to dziecko na ręce, nie? Można,
1: tak, tak.
0: Można, nie? Ale nie, ksiądz jest pyszny. Właśnie ta pycha jest najbardziej obrzydliwa. W tych ludziach po prostu ta pycha kipi wręcz.
1: No ale słuchaj, to jest msza dla dzieci, tak? Idziesz na mszę dla dzieci i dziecko tam nie może płakać, przecież on ma mikrofon, tak?
0: A to jeszcze msza dla dzieci była, tak?
1: Tak, msza dla dzieci, idziesz na mszę dla dzieci, dziecko zapłakało, tak? A już w ogóle najlepsze jest to, że idą ludzie do kościoła i słuchają utyskiwań na tych, co nie chodzą do kościoła. No to jest standard, nie? Tak, tak. I są biczowani przez księdza za to, że inni nie chodzą. A, no nie, to jest po prostu... Znaczy, no u nas to jest tak, że wiesz, takich... No tutaj ostatnio właśnie robili to liczenie wiernych. Tam jeszcze nie ma wyników, no ale to będą... Już tam niektóre parafie ogłosiły. No to się bardzo niekorzystnie dla kościoła rysuje w porównaniu do tego, co tam było. Oni tam, nie wiem, to raz na 5 lat robią to liczenie tych wiernych.
0: Może to jest ten reset właśnie, że musi się Kościół zwinąć całkiem, jak nie wiem, jak w Irlandii czy tam w Czechach, i żeby móc wzrosnąć od nowa, nie? I to może być ten reset. Chociaż, wiesz, w takiej Irlandii się mówi, że się strasznie społeczeństwo odwróciło od Kościoła. Nie tyle może zlaicyzowało, co odwróciło od samej instytucji Kościoła, ale pewnych rzeczy się nie da cofnąć. Większość, 90%, wyobraź sobie, placówek szkolnych należy do kościoła nadal. I ciężko coś z tym zrobić, bo co, zrobisz jakąś rewolucję i pozabierasz im nagle? No nie da się, nie?
1: No właśnie tutaj dobrze uderzasz do tej rewolucji, no bo przecież to, co Stalin zrobił z kościołem, tak, prawosławnym, no po prostu oni to nazywali jakiś tam plan 3-letni, narzucił, że w 3 lata wszystkie kościoły mają zostać zlikwidowane. Tam nawet no, takie jednostki powstawały, powiedzmy, jakichś artystów, którzy mieli jakieś szkalujące oczywiście artykuły pisać na temat kościoła. No i faktycznie wyrżnęli ten kościół po prostu do żywego. No ale czy no to też jest, to jest no po prostu straszny sposób, tak? No to tego, czegoś takiego sobie na przykład no nie wyobrażam, bo to z kolei właśnie powoduje, że ludzie tym bardziej będą w sobie tam, no wiesz, kościół znowu urośnie do jakiejś ofiary, tak? Którą trzeba bronić, którą trzeba przywrócić. Więc no tutaj trzeba naprawdę mądrego, żeby to dobrze zrobić, ten rozdział kościoła od państwa.
0: A ja sobie, moja droga, wyobrażam właśnie jak najbardziej. A gdyby tak przyjąć, że ludzie są narzędziem Boga czasami i wymierzają pewną sprawiedliwość, Bóg nie stroni nawet od odpowiedzialności zbiorowej i do karania do pokolenia któregoś tam. Odpowiedzialność boska czasami jest bardzo różna od naszej, przybiera inny wymiar jest tej odpowiedzialności, zupełnie jej postrzeganie. I gdyby przyjąć, że ludzie, którzy rozprawią się z kościołem, który już będzie, powiedzmy, całkiem zdegenerowany, jeszcze się bardziej zdegeneruje 100 razy niż teraz, musi w końcu przyjść kara. Czemu Kościół nie ma, jako instytucji, nie ma spotkać taka kara, jaka spotkała ludzi za potopu, którzy już właśnie, no, byli niby już tak źli, że zupełnie nie rokowali. No to jeśli ta instytucja Kościoła już będzie zupełnie nie rokowała, to Bóg może zesłać być może rękami ludzi, władzy, wprowadzić jakąś rewolucję i powtórzy się. Historia lubi zataczać koło i znów będą wyciągać tych klechów z Kościoła, też czy winnych, czy niewinnych, ale odpowiedzialność zbiorowa, taka boska, po prostu już nie da się naprawić, jest totalna. To, że jest jakiś tam jeden dobry ksiądz, który jeszcze coś chce zrobić, trudno, on jest ofiarą na ołtarzu sprawiedliwości, dziwnie rozumianej po Bożemu i go też spalą. Tak, tak, tak może być. Będą mordować jeszcze może kiedyś tych ludzi. Tu wiesz, tak naprawdę gdyby teraz wyszła jakaś, nie wiem, czy może być coś takiego jak iskra zapalna w Polsce, no bo te iskry cały czas latają koło nas, ale jakaś taka wielka, gdyby się zdarzył taki jakiś zwyrol, który morduje jeszcze te dzieci i znaleziono u niego w piwnicy powiedzmy 10 trupów, i tak się zbiegło, że inne klechy go na przykład bronią, powiedzą, no a kto, komu się nie zdarza czasami zgrzeszyć. I wiesz, i to się zbiegnie tak wszystko, jedno, drugie, trzecie, to może coś się wydarzy, ale to jest małe prawdopodobieństwo raczej.
1: No, tam w tej Francji, tak, oni powiedzieli, że 200 tysięcy dzieci, tak, zostało wykorzystywanych. No to tak, nie wiem, szacując, to u nas pewnie spokojnie 100 tysięcy, tak? I jak sobie to przemnożyć przez ile masz członków rodziny, ile osób przez to tak naprawdę cierpi, no to jest naprawdę rzesza ludzi. No ale tak jak mówisz, no tak kiedyś się tam był ten temat, czy byś zabił człowieka, co by to mogło w tobie sprowokować. No myślę, że właśnie jak dowiadujesz się, że ktoś twojemu dziecku wyrządził taką krzywdę, no to myślę, że większość rodziców mogłoby w sobie taką możliwość, takie zdolności odkryć, niestety.
0: Pytanie tutaj, ale pytanie właśnie, czy katolicyzm nie stępia w ludziach trochę takiej, wiesz, zdrowej i no w tym przypadku, sorry, ale zaryzykuje stwierdzenie, że zdrowej chęci do zemsty, nie?
1: No tak, tak. Nadstaw drugi policzek, nie wiem, w sensie pokaż drugie dziecko, daj drugie księdzu drugie dziecko. No nie wiem.
0: Wiesz, bo, nie wiem. Bo znaczy, to nawet jest takie stępienie polegające na tym, że uczy się ciebie przez lata, przyzwyczaja. Klękaj, dziękuj, przepraszaj, bij się w pierś, moja wina, moja wina. I człowiek się robi taki, wiesz, taki posłuszny, skromny, bojaźliwy. Wiesz, można człowieka przyzwyczaić do pewnego, do pewnej
1: uległości. Do takiej roli, właściwie to jest taka rola, bo no. To jest niesamowite, bo księża niby cały czas przez ten rok ewangeliczny, to my słyszymy, że trzeba właśnie tam tą jałmużnę dawać, skromnym być, no nie koncentrować się na tych dobrach materialnych, tak, no wiadomo, tam w piątki nie jemy mięsa, pościmy najlepiej i tak dalej. No ale patrzysz na te kościoły, na tych księży, no to jest w większości zaprzeczenie tego wszystkiego, tak? A nie wiem, czy słyszałeś, kiedyś się to rzuciło tam, jak jeszcze ten kanał Janusza Zaorskiego działał, to tam właśnie chyba usłyszałam, że jest taka teoria, że właśnie z tym jakby tam waleniem się w piersi, to faktycznie tam jest taki grasita, to się nazywa, taki gruczoł. I to jest bardzo niedobrze właśnie, jak się w niego uderza. I to też ma takie jakby, no to jest teoria tam, mówię, no co oni tam opowiadali. Ale no niewykluczone, że to wszystko jest taki trans, tak, połączony właśnie tutaj z uderzaniem, żeby ci jakiś tam hormon pokory wydzielał. I
0: Może.
1: I mają te owieczki, no, mają.
0: Może coś być faktycznie, może o czymś nie wiemy, ale pewna tam zebrana jakaś wiedza jest u tych ludzi przez wieki i coś, co nawet, oni mogą nawet sobie do końca nie zdawać tego sprawy, ci różni hierarchowie, księża, że tak to działa, ale gdzieś to zostało, wiesz, przez wieki przerobione na tradycję. Ktoś kiedyś wiedział, być może, nie? Trochę więcej i to stało się tradycją i dzisiaj już zanikła ta wiedza, ale tradycja została i to działa, tak jak mówisz, no. Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: No właśnie tutaj to tak, no ludzie mają tak, wiesz, przyrodzoną taką potrzebę wierzenia w coś, nie? I to jest tak źle wykorzystane. To jest tak właśnie To jest smutne, no bo ludzie naprawdę tego potrzebują, wierzyć w to czy w tamto, cokolwiek. Oczywiście w większości, no bo wiesz, znam też dużo ludzi takich bardzo wierzących i no, ja im zazdroszczę, powiem szczerze, ja im zazdroszczę często, bo oni sobie nie zadają, oni nie muszą sobie zadawać żadnych, wiesz, egzystencjalnych pytań, tak?
0: Ale
1: Oni...
0: czekaj.

0: Tak, no jest to taka po prostu, może tak jak mówisz, jest to po prostu taka wygoda mentalna, tak? No ktoś mi tutaj, no ja po prostu nie mogę tego pojąć, no nawet te durne zasady z tym mięsem, z tymi odpustami, tak? Że na przykład, nie wiem, jak jest jakieś święto w piątek, no to biskup daje odpust i można to mięso, albo jak jest ślub w piątek, to no to jest po prostu. No, pusty śmiech mnie ogarnia, nie? No ale widzisz, do innych to przemawia, nie?
1: Czy przemawia, nie przemawia, to jest tradycja w sumie. To tradycja, a jakieś tam zasady Boże, zasady wiary, to trochę różne rzeczy. I Kościół by ci tak tłumaczył, że to jest po prostu tradycja taka i że to nie ma nic złego w tym, nie? I że ludziom to jest potrzebne. Tak tłumaczyli się z odpustami w pewnym momencie, tam za lutra, jak były te protesty właśnie, że już za daleko to zaszło, że wszędzie te odpusty, to dopiero religia śmierci, nie? Tutaj palec, tu czaszka, tu coś, no, to kurwa, nekromanty, nekromanci. No, ale to też się tak w pewnym momencie zaczęli tłumaczyć, że to jest tradycja taka i że ludziom to potrzebne jest. Oni zawsze wiedzą lepiej, co ludziom jest potrzebne. Ale w ogóle ludzie, moim zdaniem, i to jest chyba dość oczywiste, myślę, że każdy psycholog by to potwierdził, że wiele rzeczy oddziaływuje na nas na poziomie podświadomości, na poziomie kumulowania się pewnych rzeczy, które nie do końca odbieramy dosłownie, ale robiąc, powtarzając jakieś rytuały, czynności, programujemy się i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i sama taka sytuacja, że ty klękasz przed obcym facetem, trzymasz usta na wysokości jego człona,
0: Wystawiasz język.
1: wystawiasz język, wiesz, mu koło tego człona, on ci coś wpycha do ust, ci wkłada, karmi cię, to jest chyba największe okazywanie uległości, jakie można, no można by jeszcze dupę wystawić do niego, nie? I czekać,
0: No.
1: aż cię pastorałem ubogaci. Ale to jest takie ciągłe, regularne okazywanie uległości drugiej osobie, nie? To też
0: No.
1: nie jest dobre. Czy życie na tym polega? Czy na tym polega nawet chrześcijaństwo, żeby okazywać uległość? Czy Jezus, nie wiem, dochodził i był uległy cały czas? Nie, protestował i był buntownikiem wielkim przeciwko porządkowi zastanemu, nie? I bardzo dużo przez to ryzykował i gromy na niego leciały. No to był buntownik i czy on ciągle, nie wiem, dupę wystawiał do kogoś, żeby go ktoś tam przetrwelił? Nie robił nic takiego. A tutaj cały czas klękanie przed kimś. I ci księża, zauważ, oni mało mówią tam o Jezusie, o Bogu w zasadzie, jak się tak zastanowić. Tak, większość to o polityce, o gender, a czy wolno, a czy jaka rola kobiety. Wiesz, i na tym się koncentrują. Ten Jezus, ten Bóg, to tak gdzieś w tle właściwie pozostają, nie? U nas to chyba więcej o tej Matce Boskiej cały czas gadają, nie? I o narodzie, naród, Matka Boska, Matka wszystkich matek. A tak to, co Jezus powiedział, to tak gdzieś jakieś marginalne sprawy są w ogóle, nie?
0: Bo my mamy swój kościół też.
1: Narodowy, no to.
0: Toruński.
1: Toruński, narodowy, piernikowy, kościół z piernika, no. To jest dramat jakiś, nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. I największy problem dla nich jest, czy do ręki, czy do ust. Bo ta pandemia to wkładać, czy. I mają strasznie się oburzają, że jak to tak do ręki dawać komuś? Do ust. To jest najważniejsze. Dziady pierdzielone.
0: No, ale w ogóle też nie kumam tego, jak wiesz, właśnie gdzie było mniej, w jaki mniejszy sposób niby się zarażasz, jak ten ksiądz ci podaje do ręki czy do ust. Nie, no to jest dla mnie, nie, no w ogóle to jest nie na moją głowę. No ale, no ciężki temat, ale jeszcze gorsze od tego klękania, to jest klękanie w konfesjonale, mi się wydaje, nie? O, to jest też jakoś, też u protestantów, bo w trakcie mszy masz spowiedź powszechną, tak? Więc i tak jest jakby odpuszczenie tych win, tak? Ale nie, u nas musi być spowiedź konfesjonalna, no bo przecież ksiądz musi wszystko wiedzieć, tak? Musi mieć nad tobą kontrolę. No ale tak jak mówisz, to też powiedzą, że to jest tradycja, tak? Wszystko można tradycją wytłumaczyć, tak? Właśnie nawet, nie wiem, niedługo będą do tradycji

0: piszą pedofilię, tak, za 200 lat też potwierdzą. No przecież od tylu lat to robimy, no to przecież, no jak to, nasz obrządek, tak, no.
1: Ale tak,
0: A.
1: to zawsze można dorobić sobie ideologię, a ta spowiedź to też jest niebiblijna, bo z Biblii wynika, że po prostu mówcie jedni drugim. Można się, jeden chrześcijanin może się wyspowiadać drugiemu. I pomyśl, jakie to nagle się zdrowe może zrobić, jak się spotykają gdzieś tam wokół siebie pewna grupa, jest w tej grupie ktoś, komu zawiniłaś jeszcze i zaczynasz o tym mówić, i to cię faktycznie coś kosztuje, bo jest przy tobie ta osoba, przy której coś zrobiłaś, musisz ją przeprosić, musisz okazać skruchę. Inni, którzy są, mogą, wiesz, tego wysłuchać, zaproponować, słuchaj, to może zrób coś dla tej osoby, wiesz. I wszyscy se podają rękę, jak to jest różne od gadania o swoich grzeszkach obcemu jakiemuś typowi, który gdzieś tam rękę w majtach se, nie wiadomo, co on tam robi, trzyma za tą kratką.
0: Ale wiesz, że gadanie w kółko ciąga tych samych grzechów i to jest właśnie to, że chodzą tam ludzie i ciągle te same grzechy, no tak. Bo to też jest, to jest tylko taka tradycja. Ostatecznie, niestety. Ale no jakoś zawsze te, nie wiem, czy to przez te filmy amerykańskie, czy coś, ale jakoś te kościoły protestanckie tak zawsze mi się, no tak zazdrościła mi, bo jest msza w niedzielę, tak? I po mszy jest szkółka niedzielna. Bo przecież to jest takie proste, tak? Idą rodzice z dziećmi do kościoła i potem dzieci sobie zostają tam na, nie wiem, 20 minut na jakąś pogadankę, tak? No i religię mamy, że tak powiem, załatwioną, tak? Indoktrynację tych małych dzieci mamy załatwioną. To u nas nie. No to już wracam do tego tematu, którego nie chcę rozpalać. No, religia w szkole. No. Także, no nie,
1: Religia w
0: ja myślę,
1: szkole,
0: że trzeba
1: no,
0: zostać przy
1: straszenie
0: tym,
1: piekiełkiem.
0: taką klamrę możemy zrobić do tego Mesjasza, że właśnie takiego na Mesjasza potrzeba, który właśnie będzie takim rewolucjonistą. Na niego musimy poczekać.
1: A protestanci też się pojawili w tym serialu Mesjasz i to do nich przyszedł ten Mesjasz, a Watykan, to wiesz, w ogóle nie myślał, żeby tam iść do
0: Olany.
1: tego. Olał Watykan i Watykan się zastanawiał, jak się odnieść do tego całego Mesjasza. I tylko tyle, i potem zniknął ten Watykan. Marginalna sprawa. I tak by może, tak by pewnie też było, że raczej by poszedł Mesjasz do tych ludzi, dla których to wszystko jest faktycznie ważne, ma sens, jest na zdrowych zasadach bardziej, to
0: Takich małych
1: poszedłby do
0: wspólnot.
1: nich, by poszedł, nie? Do takiej wspólnoty właśnie protestanckiej prędzej niż do Watykanu. W Watykanie to by go tam zaciukali prędzej, jakaś zaraz inkwizycja.
0: Ale oni bez niego w ogóle nie gadają. Taki, wiesz, obdartus, taki chudy, taki, nic to nie ma, żadnego sygnetu, żadnej czapeczki, no z czym do ludzi w ogóle, no nie, no.
1: To by śmieszny widok, bo ten Mesjasz, on chodził w jakiejś bluzie z kapturem, w jakichś jeansach, w trampkach i tak by stanął w tej bluzie, w jeansach, w trampkach przed takim jakimś kardynałem w złocie, w purpurze. Jakieś mali chłopcy mu tam płaszcz z gronostajów trzymają z tyłu i tak złota czapa wielka na 2 metry, złota laska, złota, ale skromna. I by tak stanął przy nim ten Jezus w trampkach, nie?
0: No.
1: Elo.
0: Dokładnie. Tak to wygląda. To wiara prawdziwa i wiara watykańska.
1: Ale
0: Nic.
1: to też są te księża, te wypowiedzi księży są przekomiczne czasami, bo zapytany Klecha, no a dlaczego, czy to trzeba jakimś tam Mercedesem S-klasa jeździć? A co mam na osiołku jeździć? Takie padają odpowiedzi. No a na czym jeździł Pan Jezus? To ja mam jak ten obdartus Jezus na osiołku jeździć?
0: No właśnie, właśnie.
1: Martin Lechowicz na skuterze sobie jeździ całe życie na jakimś tanim skuterku i może to jemu właśnie bliżej do tego Jezusa pod tym
0: Nie wiem,
1: względem.
0: czy. No to w radiu to chyba jest zły pomysł, żeby omawiać jakieś tam memy czy rysunki, ale to chyba Andrzej rysuje, miał taki właśnie rysunek, że tam na końcu stołu siedzi Jezus. i potem tam, wiesz, ci wszyscy papieże, aż do, powiedzmy, naszych czasów. Jezus, i taki głuchy telefon się bawią, nie? Jezus zaczyna i tam przekazuje temu pierwszemu tam wiara, nadzieja i miłość, a ten ostatni pieniądze, seks płaca.
1: No, no, także żebyś wiedziała.
0: Myślę, że to tak poprzez wieki to tak niestety się ten głuchy telefon tak zadziałał.
1: No, bardzo dobrze to podsumowałaś. Zabawa w głuchy telefon, to pod wieloma względami to przypomina zabawę w głuchy telefon. Też jak te religie ewoluowały ogólnie, nie? Tak już nawet nie chodzi o przekaz, tylko tak ogólnie. Zabawa w głuchy telefon, no.
0: No. Jak to wygląda? No nic, żegnam cię, bo ja już chyba czas spać. No. No,
1: już po drugiej.
0: Ale jeszcze posłucham oczywiście, no posłucham do końca tutaj. Może akurat jeszcze ktoś zadzwonił, ktoś, wiesz, z drugiej strony barykady.
1: Dobra, także fajnie.
0: Pozdrawiam, dobrej nocy.
1: No, zdrowaś.
0: No, pa, pa.
1: Gdybym był teraz księdzem, to powinienem na was nakrzyczeć i grzmieć tutaj z ambony radiowej. Nie, nie macie w sobie odpowiedzialności za radio. Gdzie dary serca wasze? Gdzież one? A mówił Pan Jezus, co cesarskie cesarzowi, co krawcowe krawcu. A, coś tam, powinienem was zbeształć teraz. I obwieścić, że z tej racji sam tu wyznaczę, ile kto ma donata dać. I wam 2 godziny teraz pierdolić o donatach. Bez przerwy. Na jednym wdechu. No ale właśnie, no już po drugiej, to już no, zaraz pół do trzeciej. Trzeba się zwijać. Krawcze, może stworzysz jakieś stowarzyszenie obnażające przewinienia kaka. Kaka. Ja już mówiłem wiele razy o różnych takich rzeczach i to jest to stowarzyszenie właśnie. Nocne radio. Już wystarczy. Poza tym nie wiem, co mnie dzisiaj tak wzięło znowu o tym kościele. Już tyle tych audycji było. Niektórych to nudzi mocno. Już i trochę bez sensu, żebym już o tym gadał. Ja wiem, że fajnie sobie trochę się nakręcić i komuś tutaj naurągać, tym bardziej, jeśli ktoś na to zasługuje, nie? To jest spoko, ale czy to coś zmieni? Ja już mówiłem, że nie widzę za bardzo szans też na to, że czyjaś mentalność się zmieni pod wpływem jakichś treści, które tutaj się pojawiają. Więc, żeby kogoś przerobić na ateistę, tak mówiąc brzydko, to też taka słaba robota może być, bo załóżmy, że no, jaki tu cel, a jakie komuś to życie reguluje i ktoś ma w tym, znajduje sens, coś mu to daje, to co, ja przejdę mu tam, nagadam, pokażę, jakieś książki mu wyciągnę, polecę, coś mu tam przytoczę, jakieś statystyki, o aferach mu opowiem, i ten ktoś nagle straci wiarę. Ja się będę cieszył, nie? Ale mu zmieniłem życie fajnie. I on taki smutny będzie chodził. Bez sensu, nie? Jeśli już, to ktoś sam musi chyba do tego dojść, albo... Bo inaczej to nigdy się nie zmieni w człowieku. Ktoś, kto powiedzmy przez całe lata jest wierzący i nagle co... Ja przejdę i mu coś powiem i on zmieni, to nie, zerowe są szanse. I nawet tego nie chcę, bo też nie chcę nikomu tam psuć na siłę. Może komuś, no, może jest też inna opcja, że ktoś by się poczuł bardziej szczęśliwy, wyzwolony. No ja odetchnąłem raczej po przejściu na ateizm, nie? Ale u kogoś to może być inaczej, ale może też być i tak, ale to jest ryzyko, nie będę ryzykował i... Raz, że szanse znikome, a dwa, że nawet jak się uda, no to rzut kostką, nie? Jak od 1 do 50 to komuś popsułeś życie, a od 51 do 100 to polepszyłeś. No i bez sensu. Nikogo nie obrażasz, mówisz po prostu jak jest. No dzięki, Kustosz, no. Waligura też jest raczej ukontentowany, odpowiadają mu takie treści. No i spoko, wiem, że są takie osoby, które podobnie myślą. To przynajmniej to jest krzepiące, że nie jestem głosem wołającego na puszczy i że są ludzie, którzy też to wszystko widzą, bo gdyby już było tak, że ludzie już całkiem są wszyscy zaślepieni, nie widzą nic złego, wszystko jest pięknie, ładnie i jeszcze by chcieli cię ukamienować za to, że plujesz, no to... To już by było słabo. Być ostatnim, który gasi światło. No, nawet może niekoniecznie gasi światło, bo ludzie wcale by się nie czuli jakoś tutaj, nie czuliby potrzeby, żeby gdziekolwiek wybywać, gasić światło i znikać, tylko... No właśnie, głos wołającego na puszczy bardziej. Po prostu. Ale niekoniecznie tak jest. Polska się jednak laicyzuje. No i mówię, to, że, słuchajcie, nie ma się czym martwić. Aleluja i do przodu. I niech się całkiem zlaicyzuje. Może źle to ująłem. Może właśnie nie chodzi o to, żeby się Polska zlaicyzowała. Niech będą sobie wolni chrześcijanie. Niech będą sobie kościoły protestanckie, gdzie jakoś dziwnie nie słyszymy o aferach finansowych, o pedofilskich, nie rwą się gdzieś tam do władzy, nie mają jakichś dziwnych stowarzyszeń Ordo Iuris czy inne jakieś, które zaczynają nam życie układać, bo projekty ustaw i tak dalej chcą zakazać rozwodów, chcą zakazać całkiem antykoncepcji, aborcji, wszystkiego, co nieboże. Chcą zrobić po prostu państwo wyznaniowe. Nie ma za bardzo, nie? Żyją sobie, modlą się, robią swoje, organizują się, finansują się sami. Nie ma za bardzo afer, nie wiem. No, wiecie, ten kościół protestancki, to żebym już tak mu tak tu nie słodzić też, no. Też ma swoje grzeszki. Mówi się, że palenie czarownic to właśnie to protestanci bardziej, nie? Się garnęli do takich praktyk, jak palenie czarownic. Jakieś. Ale cóż, no, nikt nie jest, jak widać, czysty. Ale zawsze można zrobić jakieś podsumowanie tego, kto ile nabroił. I nagle się okaże, że nikt święty nie jest, ale... Jeden nabroił tyle, że strach się bać, a drugi, no cóż, no też ma coś na sumieniu, ale powiedzmy się zreformował, naprawił trochę, odszedł od różnych praktyk i w rezultacie nie ma tragedii, nie? Najbardziej bliscy mojemu sercu są ludzie, którzy nie wtryniają się innym w życie za bardzo. Wolni chrześcijanie, jak najbardziej spoko. Absolutnie nie czuję potrzeby, żeby ich jakoś piętnować, coś ich, nie wiem, niszczyć, przeszkadzać im w ogóle, nie? Spoko, żyj i daj żyć innym i szanuj, że ktoś ma inne widzenie świata. No, chodzi o hierarchię i głównie bardziej. Ale katolicy też powinni na was, jeśli ktoś słucha jakiś katolik, to... Nie czujecie jakiejś odpowiedzialności, żeby naprawić swój kościół? Co to ma tak sobie być i nic nie robimy? Bo co? Na was spoczywa jakaś odpowiedzialność. Jak minie, nie wiem, następne 100 lat i nic nie kiwniecie palcem, to będzie znaczyło może, że macie to w dupie i że nie zależy wam, żeby było dobro, tylko wam... Tylko się godzicie na to, żeby było zło. I szatan się cieszy. Film Titanic, ludzie podzieleni na klasy. No. Tak by... Jeśli nie widziałeś kustoszu filmu Snowpiercer, to sobie zobacz. To jest bardzo fajny film. Ale tą starszą wersję, bo jest serial też, tak? Bardziej, znaczy nowszy. ale mi się osobiście o wiele bardziej ten klasyczny Snowpiercer podobał. To jest taka no, przyszłość katastroficzna, w której cały świat jest zlodowaciały i pędzi taki pociąg super nowoczesny, w którym ludzie sobie żyją. On jest, no tam się da przeżyć, nie, w środku. I są różne klasy właśnie. Różne klasy. Im bliżej sterowni tej lokomotywy, tym są bogatsi tam ludzie. No, a gdzieś tam w tyle żyją tacy biedacy, którzy jedzą właśnie galaretę z robaków, muszą tam pracować ciężko, a szlachta sobie żyje w dalszych wagonach. No i dochodzi do rewolucji. Bardzo fajne kino. To jest jeden z tych filmów, które można obejrzeć więcej niż jeden raz. Może to jest wyznacznik dobrego filmu, że możemy do niego wrócić, nie? Choć pewnie też są i wyjątki. Takie filmy, które są dobre, ale raczej się nadają na jedno oglądnięcie. Korci mnie, żeby zrobić znowu jakieś audycje, bo kiedyś było trochę, ale niewiele, o judaizmie, o islamie. O islamie to właściwie to takie wymienianie absurdów, nie? Bardziej. To jest już w ogóle coś nam obcego kulturowo raczej. No... Wspominałem kiedyś o Czechu, z którym mieszkałem w takim hostelu wynajmowanym, jak tam w Irlandii na spółę wynajmowaliśmy. Mara, się nazywał Mara. Metalowiec. Jak mu powiedziałem, że po polsku Mara to może być taki duch, taki upiór jakiś, to jak się ucieszył, że takie ma imię, no jako metalowiec, no co. No i on był jakoś tam zafascynowany islamem, tłumaczył mi, że to są soul people, że w ogóle tacy uduchowieni, że inny zupełnie stosunek do religii, jakoś mu ten islam bardzo imponował od tej strony. To mi przypomina jedną piosenkę, którą można by tu puścić na zakończenie. Dobra, żegnam się już z wami. Zapraszam w środę na Spelunę z Martinem. W piątek was zapraszam. A jakbyście nie mieli akurat ochoty słuchać mojej audycji w piątek w Nocnym Radio. Kurczę, to już 12. Muszę 15 czynsz zapłacić. No, nie martwcie się. Może jakoś dam radę. Tak na styk. He, he, he. Spoko. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Trzeba ufać Bogu. A tymczasem, no właśnie, jeszcze utworek. To jest polska wersja pewnego przeboju, który w różnych językach można znaleźć. Różne wersje w różnych językach. Przejdź na islam. Już to kiedyś leciało, ale może przypomnimy. To trzymajcie się, do usłyszenia. No, a co miałem powiedzieć? No, że na kanał Pula Kości, jak ktoś nie będzie miał ochoty akurat na Nocne Radio, to kanał Pula Kości i RPGowe zabawy z potrzebą i ekipą jakąś, nie wiem jaką, ale ktoś na pewno fajny będzie. Dobra, tymczasem Borem Lasem, hej, hej, hej.

się, lecz zapytaj się, a co jeśli jednak w błędzie tkwisz? Wierzysz, że wszystko powstało znikąd, czy nie myślisz, że ty tylko śnisz? To niepragmatyczne i niekoraniczne i łamie drugie prawo termodynamiczne, więc pomyśl, lub jak wolisz. Ja na to nie mogę, nie mogę, dajcie jakiś dowód mi. To nie uprzedzenie, lecz świeckie

Zyknie się jak nie wiem kto. Uch, cały płonę w jej stronę, jak powoli ściąga ciuch. O, o, mam złości jeszcze ze słabości. Dziewczyna ma ze zatworzek paczkę gwoździ. Nie mogę, rzucam islam. Allahu Akbar, umowa obowiązuje cię. Porzucona wiara to dla ciebie kara. Z życiem lepiej żegnaj się. Chociaż jej religii nie ma przemocy. Jak co wciąż uszakady będziesz ścięty do północy. Zrobiłeś to właśnie.

Dzień dobry, witam was w ten zwyczajowo duszny dzionek. Coś czuję, że jeszcze dostaniemy po garach, jak się lato rozkręci. 28 stopni. Postanowiłem wejść i zdać relację na gorąco z pogrzebu majora Suchodolskiego. Właściwie Wojciecha majora Suchodolskiego, powinno się mówić. Oglądałem ją na żywo dzięki uprzejmości Piotra Wawa, który retransmitował. Nie wiem, czy

0: nie jako jedyny. Znaczy coś, nie znalazłem jakichś innych streamów tego typu. Może tylko on się odważył. No właśnie, czy to jest coś nagannego moralnie, taka retransmisja? Myślę, że chyba nie. Chociaż na przykład no, nie widziałem retransmisji za bardzo z pogrzebów różnych gwiazd, celebrytów. Najczęściej to apelują o to, żeby tam nie przychodzić, nie przynosić nic. Chyba często się decydują krewni znanych, zmarłych osób zrobić po cichu jakoś tak pogrzeb, nie? Żeby no, właśnie nie ryzykować, że coś się od Janie pawli. No tutaj się trochę od Janie pawliło, jak zwykle, za sprawą oczywiście Krzysia. Było sporo znakomitości z uniwersum i tu zostanę wyklęty zaraz, jak wymienię kogoś, bo odezwą się wrogowie tego kogoś. Powiedzą, jaka to znakomitość. Ja tu sprawdzam, czy w ogóle ktoś słucha. No, 28 osób, git majonez, spoko musztarda. Chociaż muszę wam tu nadmienić, że stream Piotra w piku, czyli w takim szczytowym momencie, miał ponad 19 tysięcy oglądających. Plus tak na oko, no właściwie na oko, to chłop umarł i ciężko tutaj oszacować, ilu ludzi było na cmentarzu na samej ceremonii pochówku, ale tak strzelam, nie wiem, 200-300 osób, 500, no bo tak ciężko powiedzieć, że się tłum ciągnął aż po horyzont, bo gdzieś tam było widać, że się kończy. No, obstawione bardzo mocno ludźmi. Krzysztof szybko zajął takie honorowe miejsce przy samej trumnie. Nazywał Wojtka swoim braciszkiem i w ogóle no, też troszkę się rozkrzyczał, jak to Kononowicz. Rozkrzyczał się. Szloch Boży był. Oczywiście. No też oprócz szlochu Bożego, Beatka Boża też się zjawiła, która na ostatnim nagraniu, poświęconym oczywiście no też tej sprawie śmierci majora, no się wzruszyła Beatka Boża i no było, jest na nagraniu jak płacze, krótko mówiąc. Także też przeżyła to jakoś. No, byli tam opiekunowie, to też ludzi jakoś zmroziło trochę to, że mleczna ekipa się podpisała, znaczy, że byli na klepsydrze podpisani jako opiekunowie. Czy ja wiem, no a co, nie można się tak podpisać? Co, nie opiekowali się nim w jakiś sposób? Całe te... No, i tu butelki strzelają. No w każdym razie wydarzenie... Ciekawe na swój sposób, ciekawe zjawisko też, nie? W ogóle, no, to, że to tak ludzi jakoś poruszyło. Widziałem na czatach, cały czas ludzie piszą, że dałeś nam, Wojtku, dużo humoru. Całe te. I no, tego typu rzeczy, nie? O Wojtku, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, chciałoby się powiedzieć w ogóle. No, czasami ja myślę, że to są takie jakieś... No, sytuację w stylu, że ktoś ma moralniaka, bo nie wiem, sobie jajcował z tego Wojtka przez 5 lat, a potem ma moralniaka, ale to nieważne, o tym już w sumie gadaliśmy. Dziś się skupiam na samej ceremonii pogrzebu, no ceremonii. Pierw była ceremonia wystawienia zmarłego, zwłok, no. W kaplicy przyjechał Krzysztof. W ogóle okazało się, że no, z racji swoich różnych problemów, jakby to ładnie powiedzieć, zdefekował w nachy, no. Nachy byli pełne. No i trzeba było zorganizować jakieś zamienne spodnie i tak dalej. No, w sumie ja nie mówię o tym nawet, żeby się śmiać z kogoś, bo to w sumie czy to jest śmieszne, że ktoś ma problemy jakieś tego typu, że nie trzyma, powiedzmy, nie? No. Czy trumna była otwarta? Nie, zamknięta była dla ludzi, była otwarta tylko dla jakby wybrańców, dla Krzysztofa, dla rodziny, być może kogoś jeszcze. No to z tego powodu, że zwłoki nie wyglądają dobrze, są po prostu w złym stanie i jest to podobno koszmarny widok. No ciekawe swoją drogą, czy gdzieś po sieci faktycznie latają zdjęcia zwłok, tam nie wiem, z krematorium, coś w tym stylu, czy po prostu karawanu, bo różne takie pogłoski chodzą. Nie wiem, bo nie sprawdzałem, no ale to też może by na YouTubie o tym było głośno. W każdym razie ceremonia odbyła się względnie spokojnie, nie było jakichś dymów, prowokacji, nie zaparkował ktoś pod cmentarzem cysterną rozpuszczalnika Nitro, no nie odwalał nikt nic, może oprócz Krzyśka, który no podczas kiedy muzyk taki pogrzebowy, nie wiem czy on jest z zakładu wynajęty czy jak, no ale na trąbce ktoś fajnie grał. A właściwie dwóch koleżków grało na trąbce, oczywiście Barkę, ulubioną pieśń Jana Pawła II, Króla Świata, no i też i Wojtka chyba. Przypominam, że pieśń skomponowana przez typa oskarżonego o pedofilię, jakiegoś kościelniaka. No, ale to nie zniechęciło chyba do tego, żeby to nadal była tak ważna dla Polaków pieśń. Może nie wiedzą, większość ludzi może nie wie tak zwyczajnie o takich rzeczach, nie? I tyle. No, została odegrana ta Barka i podczas odgrywania Krzysiek zaczął coś pokrzykiwać tam. Halo! Halo, czekajcie! Ale nie! Ale stop! Halo! No, ale szybko chyba się... to może jakoś ogarnął po chwili i już potem dał skończyć. No ale miał jakieś tam wąty, coś mu się nie spodobało. Chyba to, że ktoś mikrofon gdzieś trzymał, po prostu mikrofon. Bo coś tam pokrzykiwał, żeby schować mikrofon. Nie wiem. No ogólnie dziwię się, że nikt Piotra nie zaczepił o nagrywanie. No, bo pewnie by się znalazło kilku, którzy chcieliby tam trochę po białorycerzyć, wykazać się. Były też brawa, stream dalej trwa. No co, może jakaś stypa jeszcze jest, nie? No ja już przestałem oglądać. Mechran Kesze tutaj pisze. Napisz, Mechranie, czy dzieje się, czy jest jakaś stypa, czy jakaś uroczystość jeszcze jest właśnie tego typu. Ja tak się nie do końca znam na tych rzeczach. No, na pewno robi to wszystko wrażenie... No, co ja chciałem powiedzieć? Dobra, tu odblokuję na wypadek, gdyby ktoś dzwonił, zapraszam. Może też ktoś oglądał i ma swoje jakieś przemyślenia. No, szloch Boży był i darcie ryja, oczywiście. Trochę tak może warto by się opanować, no bo tak dominować swoją osobą całą ceremonię, nie? Jakieś wrzaski, krzyki, no ale umówmy się, Krzysiek jest właściwie osobą no, lekko niepełnosprawną umysłowo i takim ludziom się wybacza zwyczajnie. No. O co się tu złościć, nie? Także wielkich kontrowersji jakichś chyba nie było. No, może teraz znów się zacznie jakaś rozpierducha, bo ludzie tak no, w zasadzie uszanowali troszkę chyba tą śmierć, można powiedzieć. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że jest badana sprawa. Media w zabawny sposób piszą tak, jakby coś tam wiedzieli, znowu piąte przez dziesiąte, tak jak u Atora też taki efekt się pojawiał. Na przykład, że gdzieś tam w mainstreamie wyczytałem, to był Super Express. I w Super Expressie było, że policja bada, czy nie użyczali mu rozpuszczalnika, żeby on wąchał. Jakaś totalna bzdura, tak? No takie, wiedzą, że w którymś kościele dzwoni, ale nie wiedzą w którym. Bo to zupełnie nie o to chodzi, że ktoś mu podsuwał rozpuszczalnik, żeby on wąchał. I że to badają. Co może i to badają, bo muszą zrobić tam od A do Z, ale nie to jest jakby clue. I nie o to tu, nie, nie to jest interesujące, bo to wszyscy wiemy, że i widzowie mu podsyłali, i sam sobie kupował, i nie musiał mu nikt podsuwać. Sprawa się tyczy, czy ktoś mu nie dolał na przykład do alkoholu rozpuszczalnika. Albo czy ktoś się nie pomylił i nie wiem, w jakiś sposób no, nie doszło do pomyłki jakiejś, że on to wypił. Może mu się buteleczki pomyliły, słuchajcie, jak człowiek jest taki mega zamroczony. A czytałem w ogóle trochę, jak ten tuolen działa. Dobrze mówię? Znowu coś mylę. Nazwę tego środka aktywnego. No w każdym razie z tym rozpuchem jest tak, że on niszczy wszelkie organy wewnętrzne. Trzustkę, wątrobę, płuca, układ nerwowy, wszystko. A łączony z alkoholem, i być może się kwalifikuje to, że ktoś pierw sobie wącha, nie chodzi o to, że łączony, że dolał ktoś. Chodzi o to, że no, ktoś łączy się, no, że się raczy i tym, i tym. Się nawącha, a potem sobie jeszcze wypije. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, bo często osoby uzależnione od różnych substancji w końcu sobie mówią, a se, tu se zajaram, tu se wódkę wypiję. No często się tu, to kończy tragicznie. Toluen, dziękuję bardzo Damianie za tutaj przypomnienie. No więc, co można wyczytać na różnych serwisach, gdzie sami użytkownicy takich substancji wziewnych się wymieniają doświadczeniami? Tolkien, to wierzę. No, że to jest wyniszczające faktycznie, ale co miałem powiedzieć, że łączone z alkoholem, tak, że ktoś i wącha i się napije, to ma podwójnie zły efekt. To jest takie fatality dla wątroby podobno. No, to w ogóle jest taka substancja, że dziś już się niewiele osób odurza w taki sposób. To jest relikt przeszłości trochę i to często młodsi się w takie rzeczy bawili. Młodsze narkusy różne. Wąchanie kleju, różnych farb, benzyny. Chociaż ta moda wraca, ale to na przykład w Stanach teraz się młodzież na potęgę odurza jakimś... Nie wiem, czy to jest gaz. To jest gaz, którego się używa przy produkcji różnych właśnie sprayów, tak? I coś takiego. No wiem, że swego czasu w Polsce się dzieciaki odurzały gazem od zapalniczek. Z bitą śmietaną był jakiś myk, że można było się pozbyć tej bitej śmietany ze środka no, w jakiś sposób, nie wiem, odpowiednio ją wypsikać. No i gaz, który tam zostanie, też był jakiś tam pobudzający. Przypominam, że eko jest delikatnie przedswylony, pisze tutaj słuchacz. No tak, tak. Posypały się gromy w ogóle tam na tak zwanego ekoludka zielonego, tak? Dobrze mówię, że on tam do Piotra podchodził, coś miał do niego jakieś wąty. Piotr w ogóle powiedział, nie podchodź kurwa do mnie, będziesz miał kurwa sprawę będziesz miał ze mną, nie podchodź, jedź mi kurwa stąd, no. Nie zbliżaj się do mnie w ogóle. Tak jakoś go podsumował. Nie wiem, będą się sądzili. No, może, nie wiem, może taki pogrzeb jest jakąś, może bardziej mógłby być okazją do pogodzenia się jakiegoś, do zawarcia paktu o nieagresji przynajmniej, między, nie wiem, lateksy, nie lateksy, lateksy, staroszkolniaki i w ogóle, no, to może można by się zjednać jakoś. No, ale kurde, 19 tysięcy ludzi live. Ludzie, wiecie, jakie to są liczby? To nie wiem, czy Daniel Magical takie zdobywa. Nie wiem, czy Daniel Magical takie zasięgi zdobywa. No, ale to jest bardzo dużo, to już jest top YouTube'a, nie? Mieć prawie 20 tysięcy na żywo. To kanał sportowy jakiś ma często pewnie mniej. Witam, być może Marka.
1: A być może Marek, tak, witam. Wszystkich również fanów ulicy Słonecznej 17.
0: Tak, szkolnej, tak? A ty mówisz...
1: Też szkolnej, o, widzisz, no.
0: Coś ciebie za fan, widzisz?
1: No właśnie nie jestem fan. Ja to jest, stoję trochę obok i tak się dziwię tym całym kultem szkolnej.
0: No jest to dziwne.
1: Słuchaj, z jednej strony są to ludzie, z którymi no, nie poświęciłbyś 6 minut na ulicy, tak naprawdę. Gdybyś miał się spotkać i porozmawiać, naprawdę. Z drugiej strony, jak jesteś najebany, to bardzo się to przyjemnie ogląda, tak? Z trzeciej strony, no, zdarzyła się tragedia. No cóż, no, niby mówią, sam się prosił. Ale jednocześnie major był chyba najjaśniejszą stroną tej całej cyganerii tam na szkolnej.
0: Tak uważasz?
1: Nie wiem, czy się tak? zgodzisz.
0: No to pewnie się znajdzie więcej ludzi tutaj, którzy się zgodzą z tobą, że major był najciekawszą postacią, najbardziej barwną, tak?
1: Najbardziej medialną taką, tak.
0: Taką, no tak, tak.
1: To wiecie, pewnie... ogółem to jest tak, że bo tak, no, rozumiecie.
0: A jakbyś tak miał podsumować, co twoim zdaniem było takie fajne w majorze?
1: Może jego naiwność? On czasami zachowywał się jak 12-letni chłopiec, który nie wiedział, co z czym zrobić. Tu jakaś czarnulka do niego kręci, tutaj on się chwali, tutaj... rozumiesz. To był taki gimnazjalista w ciele 40-paroletniego człowieka. Tu nie chcę obarczać ani alkoholu, ani nitro, ale myślę, że to bardziej było jego... To był jego wybór w ścieżce życiowej.
0: A czy, to może, człowiek powinien mieć prawo na przykład do pomyślenia sobie pewnego dnia, a już i tak długo nie pożyję, chcę się zabawić jeszcze, pieprzyć to wszystko, nie będę się tam leczył, nie będę na żadne odwyki przez 5 lat uczęszczał, coś takiego, nie? Tak sobie głośno myślę teraz.
1: Każdy ma do tego prawo, tylko później będziemy oceniani po naszym wyborze.
0: No...
1: O, też z drugiej strony, ja będąc ateistą uważam, że po drugiej stronie nie ma nic.
0: Nie ma niczego.
1: Gaśnie światełko i będzie tak, jak obiecał Kononowicz, tak?
0: No nie też bym się skłaniał ku takiej opcji, że nie ma niczego. No, ale tak jak mówiliśmy ostatnio, podobno przez ile? Przez minutę czy przez 10 minut? Chyba przez minutę. Prawdopodobnie zachowujemy jakąś tam świadomość jeszcze w naszej głowie, no ale pewnie siada nam wzrok i ogólnie percepcja i organizm przeżywa taki szok, no że doznajemy może takich wizji, coś jak we śnie, że stoimy w jakiejś pustce ciemnej, a ktoś do nas może jeszcze przychodzi, gada, ale to może być iluzja, nawet to, że ktoś do nas gada, jakiś anioł czy coś, bo to może nam się śnić w tej naszej, w tym naszym martwym ciele, w jeszcze dogorywającym mózgu, niedotlenionym, który obumiera, ale tam się coś tli jeszcze, nie? I to, co się tli, może...
1: Ciekawych aspektów. Widzisz, kiedyś grupka neurobiologów chciała, niektórzy chcieli udowodnić, niektórzy chcieli zaprzeczyć istnienia duszy. Przeprowadzono pewne badania, tam na kilku osobnikach okazało się, że podobno kłócili się o tak zwane 18 gram. Tam kiedyś film powstał na ten temat, ale to już nieważne. Chodzi o to, że ludzie chcą mieć nadzieję. Chcą wierzyć w to, że nie jesteśmy tylko tym zbitkiem atomów i ich związków, tak? Nie jest tylko tlen, wodór, azot i fosfor, tylko coś więcej niż połączenia między atomami. Jesteśmy duszą, a nie tylko naszym ciałem, które zgnije i tak.
0: No, w zasadzie to wszystko jest tu możliwe.
1: No i stąd bierze się filozofia cała, moim zdaniem. Że nie gniemy tak naprawdę do końca.
0: A może jeszcze wiemy, bardzo wiele nie wiemy i się w końcu okaże coś takiego, co nas totalnie zaszokuje, że ludzka świadomość istnieje w dwóch wymiarach jakichś, że w tym fizycznym jest taki jakby backup, jest to wszystko skopiowane jeszcze w innym jakimś polu czy wymiarze I wiesz, po naszej śmierci zostaje tylko ta informacja, ale ona jest pełnowartościowa, nie? Na dobrą sprawę. Tylko że egzystuje ona na innej płaszczyźnie. I to sprawia, że nie ma już naszego ciała, zjadły nas robaki, ale nasza świadomość, suma naszych jakichś tam doświadczeń, naszej wiedzy, nasz charakter jest zawarty w tej informacji, która się gdzieś krąży po jakichś tam dziwnych polach.
1: Czyli co jakiś czas robiony jest backup wbrew naszej woli i jesteśmy gdzieś tam zabezpieczeni do wiecznej egzystencji. Czyli dalej takie trochę myślenie życzeniowe, nieprawdaż?
0: Nie bardzo co jakiś czas backup, bardziej bym stawiał na coś, co się też w informatyce pojawia. Poczekaj sekundkę, nie backup, tylko bardziej kopia, duplikat, który jest... taki sam z oryginałem w każdej chwili, jest po prostu cały czas tym samym, jest kopią tego samego obiektu, jak to powiedzieć.
1: Aha, dobrze. To w takim razie ja tutaj odniosę się do teleportacji ze Star Treka. Jeżeli dasz się przeteleportować, będzie to twoja kopia zaledwie? Czy faktycznie ty się przeteleportujesz?
0: No tak, to taka znana rozkminia.
1: Rozumiesz.
0: Tak, znana i fajna rozkmina z teleportacją właśnie, czy nie mogłoby być tak, że ludzie ze świata Star Treka za każdym razem są uśmiercani, a po drugiej stronie wychodzi ich kopia identyczna z naturalną. Wiesz co, ja bym miał taką prośbę, żebyśmy nie mówili jednocześnie, bo tak można sobie rozmawiać nie na Skype'ie, Skype to słabo znosi. Krótko mówiąc, jak ja coś mówię i ty w tym momencie też coś powiesz, to tego w ogóle za bardzo nie słychać. I tak, tylko takie brzęczenie. I to jest ten moment, gdzie możesz się wstrzelić właśnie i coś powiedzieć.
1: Dobra, wiatrówka 17 Julii, do 8 strzelam. Strzelam się. Nie, w każdym razie, to był żarcik. Jeżeli chodzi o cały powód tej audycji, o której się domyślam, że był majorem, jego cała...
0: Tak, tutaj... powód był majorem ogółem, całe te...
1: Ogółem, tak. Jeszcze mandarynek do tego bigosu trzeba dodać.
0: A jak? No. I wegety.
1: Ja nie jestem...
0: I to się musi tuszyć.
1: Znaczy tą szkolną. Słuchaj, ja raz na 3 miesiące obejrzałem sobie Batkę Bożą albo jakieś tam studium szkolne i tak. W każdym razie lubiłem i kibicowałem tym postaciom. Tam. No niektórym oczywiście, nie wszystkim. Pomimo całych niedociągłości tego knura, że tak powiem, to wielki defekator jednak ma u mnie pewne plusy. Natomiast nie widziałem, jak zachował się przy pogrzebie majora. Podejrzewam, że się rozkleił w ogóle. Tu ocean łez wypłakał i tak dalej.
0: No tak, Krzysiek bardzo tam lamentował. Lament Boży, szloch Boży, rozpacz Boża wręcz. Taka. I ale czemu w sumie nie? Ale czemu nie? Czemu sobie trochę nie. Czy te pogrzeby muszą być takie drętwe i takie smutne i nikt nawet nie może pisnąć? Właśnie to są. Ja myślę, że jeśli mówimy o ludzkich emocjach, jakichś tam reakcjach i one są prawdziwe, szczere, to powinno być na to miejsce, jakie by one nie były, czy on krzyczy, czy on tam przerywa, czy coś. No wiesz, to jest wyjątkowa sytuacja i to można chyba pozwolić na takie coś.
1: Jak najbardziej. Nawet jeśli bardzo sztywno trzymasz się w życiu, to są sytuacje, gdzie pękniesz i po prostu się jak to powiedzieć, poddasz się emocjom, temu flowowi całemu, tak? Ja tak miałem podobnie 2 lata temu, jak moja mama zmarła. Mhm. Zupełnie nie wiedziałam, jak do tego podejść. Dopiero na końcu, jak już ludzie porzucali garście na trumnę. Emocjonalnie dotarło to do mnie. Jak to wygląda? Teraz po 2 latach cieszę się, że ta cała drabina emocjonalna nastąpiła w ciągu paru godzin, a nie w ciągu paru tygodni czy miesięcy. Bo to bym naprawdę emocjonalnie ucierpiał. Natomiast pogrzeb kolegi, nawet takiego, jakim major był dla Krzyśka, no to myślę, że na niego jako człowieka mniej trzymającego lejce na emocjach wpłynął bardziej niż na mnie.
0: Przypuszczam, że Krzysiek się zrobi jeszcze bardziej zniedołężniały teraz, bo tak jakoś jest, że jak ginie często mąż, żony, partner, znaczy się jakiś partner, bardzo, bardzo bliska osoba, czy brat. Popatrzcie, jak Kaczyński przeżył śmierć brata. On tak zmarniał,
1: tak się,
0: nie?
1: Tak ja znam... Bo nie, on dalej nie przeżył, no ale to już dyskusja na inny temat.
0: No, w każdym razie jest, często są takie przypadki, że ktoś marnieje po śmierci bardzo bliskiej osoby i myślę, że tak tu może być też. No, siemaneczko wszystkim tutaj. Niektórzy informują, że właśnie u Piotra stream. No to oczywiście ja mam nawet planszę ze streama Piotra, trochę przerobioną. Sobie pozwoliłem podkraść screena. No, ale też jest informacja, że Super Express transmitował. To ciekawe, to bym się nie spodziewał. W zasadzie chyba nie powinniśmy robić wielkiego ajwaj z tego, że ktoś nagrywa. Już nie przesadzajmy, to była osoba publiczna też.
1: Zgadzam się, tak.
0: No. Dobra, to dzięki za telefonik, miły, sympatyczny i całe te...
1: Tak, nie wtrąciłem, bo akurat miałem pół godziny wolnego, a zaraz jadę z drewnem rozładować.
0: O, jak człowiek pracy.
1: Brzozę, za metr kwadratowy nie wiem, liczę. Nie, żartuję.
0: Ale, ale serio rozwozisz drzewo?
1: Nie, no serio, handluję drewnem, tak.
0: O.
1: Przywożę w klocach, tnę, łupię i sprzedaję ludziom już w sztapach do... Wiesz,
0: to może
1: to wiesz, takie zdjęcie zawsze, nie?
0: To może sobie jeszcze kiedyś na antenie pogadamy o tym i opowiesz, jak to jest wozić drewno.
1: Słuchaj, ja tak naprawdę to jest tylko moje hobby, bo ja pomagam tacie przy tym interesie.
0: Aha.
1: Mój interes to jest tłumaczenie z języka angielskiego na polski i odwrotnie.
0: Rozumiem, czyli dodatkowo.
1: Dobra. Tak, no.
0: Dobra.
1: W każdym razie okay. Życzę wszystkiego najlepszego fanom majora, bo to w sumie... Dobry człowiek duszy był. Także.
0: Niech ci będzie.
1: Szkoda. No.
0: Dobra, to tak. Trzymaj się. Cześć.
1: Trzymaj. Na razie. Hej.
0: To był być może Marek. No, też może zostanę posądzony o to, że dla zasięgów nadaję. Być może gdzieś tam taka myśl też się pojawia, ale nie będę się tu jakoś wypierał, zapierał rękami i nogami. Ani też ronił krokodylich łez też za bardzo. W ogóle chyba ja jest już człowiekiem, nie jestem jakimś cyborgiem, bo się jakoś mało już wzruszam. Się na królu lwie mogę wzruszyć ewentualnie, chociaż też już słabo. No, tu niektórzy oskarżają, piszą o krwi na rękach. Czy ja wiem, czy to potrzebne jest teraz? Jeśli tutaj jest pewnie tak, że... Znaczy w sumie można się zastanowić też, nie? Też jakiś temat. Kto ma ile tej krwi? Jeden ma jedną malutką kropelkę tej krwi na rękach. Drugi ma całe ręce ubabrane w tej krwi po łokcie. No. To ciężko tak ogólnie powiedzieć, że mają krew na rękach. Niektórzy mogą mieć więcej, niektórzy mniej. Może... Trochę krwi na rękach mają ci, co wysłali USB killera i laptopa spalili majorowi. Albo mu długów narobili, oszukiwali go na kasę i tak dalej. Bo ja już taką tezę przedstawiłem swoją, że ludzie, którzy go wyniszczali, się przyczynili, bo on zaczął pić ze stresu. Trwają spekulacje na temat, czy on zostawił długi po sobie, czy zero na koncie, czy 30 tysięcy, czy ile. Ja bym stawiał, że był wypompowany. Te streamy jego coraz mniej zarabiały. Z reklam nie miał właściwie nic, bo on miał zasięgi niesamowicie nierówne, tak? Jakiś, te wszystkie filmiki, gdzie coś przyniejadł, no to ludzie nie chcieli tego oglądać, takiego farmazona za bardzo, nie? Farmazonienia o niczym, że o, pogoda, a ja zjadłem i chyba się umyję się, nie? No to tak ludziom się to znudziło. No i tam było 2000, no to zdarzały się filmy, które miały powiedzmy tam 20 tysięcy, ale to się nie wyżyje za bardzo chyba przy takich zasięgach. No jakoś okazuje się, że ludzie chcieli tylko te live'y oglądać, bo live'y to okazja, żeby coś napisać, coś się może wydarzyć na żywo. W ogóle tego typu tematyka sprzyja nadawaniu

I dobry wieczór się z wami, bardzo przed wam tutaj, prawda? No, krawiec się kłania, luźne gadki, nocne radio, godzina 21, dopiero za 5 minut, ale mi się już nie chciało czekać, już siedzę taki smętny tutaj, nos jak haczyk, okulary, coś pierdoli, dziad stary, krawiec, no. A

0: Dzisiaj święto trzech sruli właśnie, trzech dziadów, trzech magów, trzech króli. No tutaj miałbym taką smutną wiadomość troszkę dla katolików. Nie chciałbym wam psuć zabawy znowu, ale no to jak wam to powiedzieć delikatnie, no trzeba delikatnie właśnie. To jest bajucha taka, no z tymi trzema królami. Bajka taka, no. No bajeczka taka, katolici, bajeczka taka, no, trzech króli w kolorach takich zawsze, niebieski, czerwony, zielony, czyli bójka, bajka i brawurka, atomówki takie trzy. No, trzech króli, trzech mędrców, trzech astrologów, bajka, bójka i brawurka. No. Nie ma ani żadnych konkretnych zapisków o żadnych królach. To wszystko nosi znamiona bajki. Jaka gwiazda betlejemska? Co, gwiazdka jak na kreskówce wisiała nad tą stajenką? Ludzie, na sznureczku. Katolicy, ile macie lat? 5 latek, to trzeba uświadamiać człowieka w pewnym momencie, że nie ma świętego Mikołaja, no to ja uświadamiam też właśnie katolików. Nie ma trzech króli, to jest bajka taka. Ksiądz wam nawet co bardziej światły, normalny, taki ksiądz Równiacha, wiecie co to też kawał potrafi opowiedzieć, taki Równiacha ksiądz, to wam powie, no tak, to jest taka metafora nosząca znamiona legendy. Tak, no chyba nie musimy wszystkiego traktować w tym przypadku dosłownie. Kodeks Kościoła, scriptulum donatorum mówi jasno w tym temacie. No. No właśnie, przeróżne, możemy na różne tematy pogadać. Etam się zjawił już na naszym czacie, już się przechwala. Słuchajcie, on wszędzie chyba wysłał już to info i do mnie, i tu, i na radio, i tu wam pisze, że ktoś go rozpoznał. Jest przeszczęśliwy chłopak, po prostu, że ktoś podszedł do Etama na spacerze i mówi: o, a my pana znamy, pan to jest ten z psem taki, tego co w kuflu, tam te musztarda, te Amiga Rules i lokomotywki, nie? Lokomotywki, to my oglądamy. No, ale tam wtedy, pokraśniał cały, tak się nabzdyczył trochę, wąs mu się sfilcował i no, to ja wiele, że się nie tylko tym zajmuję, jeszcze wieloma innymi rzeczami, co akurat nie powiedzieliście, ja wam to wszystko mogę zaraz wytłumaczyć, jak to ja. No, to możemy z panem zdjęcie zrobić? No, on się strasznie cieszy. No, i super, może to pchnie, tam będzie częściej nagrywał teraz. Z kolei u Ewa Lipka planowała napad na bank z Tomaszem Filozofem. To też ciekawe. Ostatnio razem się pojawili, u Ewy właśnie rozmawiali. To tak trochę, ja bym to nazwał Horoszcz Team albo Horoszcz Special Dream Team, coś takiego. No, po prostu niesamowite doznania. Rozmowa. Znaczy, no, Ewa powiedziała jasno, że troszkę jej mózg paruje, jak słucha Tomasza Filozofa, i że trochę, no, inna gęstość. No, ale ja się dowiedziałem właśnie, no, planowali napad na bank. Jakby taki napad na bank mógł wyglądać? Tomasz Filozof trzymający spluwę komuś przy głowie. Ewa Lipka tam gdzieś wpada, witam, witam, i z Uzi, albo z AK-47, witam, witam, zło to zło zabieram, czyli czynię dobro, i tam gdzieś spierdziela, nie, przeskakuje tam przez stoły, tak jak taka zwariowana trochę Ewa Lipka, wiadomo, coś, nie wiem, jak Harley Quinn, może coś takiego, się śmieje cały czas, nie, tam, ha, ha, ha. Ona tak się śmieje, może tak bardziej. Ha, ha, ha. Witam, witam. I tam Tomasz Filozof trzyma spluwę komuś z kolei przy głowie i mówi: jeśli jestem w lustrze i nagrywa mnie kamera, a jednocześnie odbijam się w tym lustrze i stoję przed nim, to jestem czy nie jestem? A może nie ma mnie będąc, jestem, nie jestem? A tamten strażnik: nie wiem, nie wiem, ja mam dzieci. A Tomasz filozof? Zła odpowiedź. No, nie wiem, czy takie mogę drastyczne. Zła odpowiedź. Ewa tam już ze złotem wykradzionym. To skok na złoto. No i bo w sumie my na to nie wpadliśmy. Zobaczcie, zło to. No to jest w nazwie tego czegoś jest od razu definicja, czym to jest. Złem, zło to. Ja zawsze mówiłem, to Bożek Mamon, nadmierna konsumpcja prowadząca do dekadencji, prawda? No. Zachłyśnięcie się świętym prawem własności. Potem w imię świętego prawa własności łamiemy innym kości, że tak powiem. No, a co jeszcze chciałem powiedzieć, że... że dziś postanowiłem się napić kapkę alkoholu, trochę syropku na kaszelek, że tak powiem. Bo tak coś się nietęgo czułem, gardziołek i w ogóle to postanowiłem. I sprawiłem sobie, proszę ja was, tutaj soplica malinowa. Popijam sobie, sączę. To się fajnie pije, to z gwinta mogę takie coś pić w sumie. Ile to ma? 33 V. Gdyby to była śliwowica albo jakiś... spirytus czysty, to może miałbym problem, żeby pić z gwinta, ale smakowe wódki to orężatka dla mnie. O. Więc sobie, nie chcę mi się do kieliszków nalewał. Prawdziwy facet pije z gwinta wszystko. No. Tak więc taki mógłby być napad na bank. O czym jeszcze możemy pogadać? No, o tych trzech królach, tu właśnie, jak tu piszecie, Kacper, Krawiec, Melchior i Bartaras z tarasów. Jestem Bartaras, wychodzę na taras. Zaprawdę. Tak rzekł właśnie. No, szli kilkaset kilometrów tam na wielbłądach, kilkaset kilometrów, nie? Może oni mieli wielbłądy z napędem jądrowym jakieś, kosmiczne, pozostawione przez inną cywilizację. Może to tacy mędrcy. Może to byli mędrcy z siódmej gęstości. No, wyczuli, że się Jezus rodzi. W astralu wszystko widać. I tam wielbłąd transformacja. I taki okazuje się, że to nie był wielbłąd. To był mech taki po prostu. I się rozkłada cały. Ja myślę, że to mogło tak być, no.
1: Ale ty się nie śmiej, bo to poważne.
2: Hail to the king, baby.
0: No właśnie. Luźne gadki to jest audycja, w której najczęściej nadaję ja, Krawiec, choć bywają audycje specjalne luźne gadki, gdzie na przykład jest Gumball, Ania, albo może Czektul nagrywał jakieś luźne gadki? Chyba też. No i są przeróżne tematy, bardzo luźne tematy, co tam się wydarzyło, wydarzenia z kraju i ze świata, dużo żarcenia i heheszków i ogólnie XD mordo. Niezłe XD, to ta audycja, normalnie, człowieku. No, to jakiś taki młodszy słuchacz mógłby, taki słuchacz, właściwie nie ma chyba słuchaczy gimbusów. Ja nadal czekam na telefon, nie, już nie czekam na telefonu od geja, już jest za późno. Teraz Piotr, ale Piotr już dzwonił przecież i zapomniałem zapytać o gejostwo. Zupełnie. Zupełnie ani jednego pytania. I bardzo dobrze właśnie, bo gej to brzmi dumnie i gej to brzmi wspaniale, gej to brzmi pięknie, nęcąco i świdrująco i podrażniająco moje sutki radiowe. No, kręcę nimi tutaj dla was specjalnie dzisiaj. Odpalę sobie papieroska i będę wygadywał różne głupoty, dopóki mi się nie odechce, a potem czekam na wasze telefony. A jeszcze mi się chce. Proszę nie dzwonić, bo jeszcze mi się chce.

0: No właśnie, tych trzech króli. Dzisiaj wychodzę sobie z rana, patrzę sklepy pozamykane i mówię, oż fuck, przypomniałem święto trzech króli. Co musiałem grać, przypominam, już 10 raz to mówię, ale to ta historia nie może zostać zapomniana, jak musiałem grać jednego z trzech króli. I jeszcze arabskiego, co przyniósł zioło. Ale to musiał dobre zioło. Co to jakiś z Afganistanu był mędrzec? Co jakiś przyniósł... Ta mira, to tak się w slangu mówi. Mira ci przyniosłem. Ile tej miry tam chcesz? No, tak więc jakby tak traktować tą opowieść metaforycznie, bardzo, albo ułożyć jakieś inne. Mieliśmy na przykład kiedyś w szkole takie fajne... Nauczycielka wpadła raz na pomysł, żeby zadać nam takie zadanie do przygotowania w domu, we własnych zespołach, co sobie mogliśmy zrobić. Po prostu nagrać na magnetofon jakieś przedstawienie, jako że były to lekcje niemieckiego, więc chodziło o czerwonego kapturka po niemiecku. I to jest najwięcej, co ja się nauczyłem z tego niemieckiego, bo wszystko inne zapomniałem, tylko tego czerwonego kapturka pamiętam. Ich bin das Rotkäppchen. Ich gehe zur Oma. Sie ist krank. Ich habe... coś tam, co ona tam w koszyczku? Co tam masz?
1: Co tam masz w koszyczku? Maleńka, pokaż, co tu będzie.
0: A ona coś tam mówiła. Ich hasse... Tak, ja mam. Ich hasse... Wein, wino und ciasto... Und coś tam, no. Niektórzy wpadli na pomysł, żeby zrobić to w konwencji kosmicznej, czyli czerwony kapturek w kosmosie. Roboty, robot, wilk i tak dalej, takie klimaty, no. My nagraliśmy z kumplami normalnie i to z użyciem Amigi, to bardzo ważna informacja, z użyciem Amigi. I nauczycielka była pod wielkim wrażeniem, ja to wszystko zmontowałem, bo już jako dzieciak robiłem fajne rzeczy w sumie, byłem zdolny, więc potrafiłem zmienić na przykład dźwięki w grach na inne, tam jakieś, zmieniałem imiona zawodników Street Fighter na imiona kumpli, kolegów, przyjaciół, nie? Więc przeróżne rzeczy tam robiłem, więc dla mnie udźwiękowienie takiego przedstawienia, które nagraliśmy u mnie w chacie, To był pikuś, nie? Tam na Amidze powłączać różne dźwięki, odgłosy ptaków, wrzaski. Myśliwy strzelał z shotguna. Nie pamiętam, czy krzyczał HALT! HALT! HALT, Wolfen! No, taki właśnie myśliwy. No.
2: Enough talk!
3: Dosyć gadania.
1: Halt! Polisz banditen wilken!
0: No. No tam trochę się powygłupialiśmy. W sumie trzech chłopaków, a tam ktoś musiał babcię udawać. No to były takie jajca. To się bardzo Kasie spodobało. Dostaliśmy po piątce i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. No a można trzech króli zrobić też w wersji kosmicznej. Przychodzi Bill Gates, przychodzi Elon Musk i kto jeszcze mógłby przyjść? I prezydent Biden przychodzą do tego, do Jezusa. No tu brakuje reprezentantów różnych tutaj ze świata arabskiego, Xi Jinping, no co, ale co, prezydenci mają sami przyjść? Kto mógłby przejść do takiego zbawiciela nowego? No przypominam, że zbawiciela Kunrada 44, powitali wierni uczniowie właściwie w nocnym radio z należytym szacunkiem i przemawiał do nas, można znaleźć audycję nadal na stronie nocneradio.pl. Poranek Zbawiciela, nie, świt Zbawiciela, noc żywego Zbawiciela, nie pamiętam. Kunrad coś nadaje, nie pamiętam. No, trzeba by sprawdzić. Może zaraz nawet sprawdzę. Może zadzwoni jeszcze. W ogóle tutaj takie persony były różne, niesamowite. I nadal niektórzy są, niektórzy gdzieś tam się zajęli swoimi sprawami, ale może zadzwonią. Może się pojawią gościnnie, do czego namawiam. No i... O czym jeszcze tu możemy pogadać? No, nie wiem, o tych... Korci mnie, no bo lubię nadawać audycje, jak jest jakieś święto, jak jest jakieś wydarzenie, to lubię o tym pogadać. I tak sobie myślę, no... Posprawdzałem. Żadni kronikarze nie pisali o żadnych trzech królach. Nic się tu kupy nie trzyma, co na wielbłądach trzech. Zresztą, o, ciekawostka, w różnych wyznaniach, nawet chrześcijańskich, ale w innych, no, w innych kulturach trochę chrześcijańskich, to się wierzy na przykład, że tych króli jest 66. Albo tam 8. 6, 8, 16, różnie. Zmienia się liczba. No. Oni niby byli u Heroda, u tego hebrajskiego króla. To był król Judei, nie? To Betlejem to była taka osada, słuchajcie, gdzieś tam w tej Judei. Taka obskurna, nie? Strasznie. Taka osada pasterska, no to co tam mogło być? 5 chat na krzyż, nie? To nawet nie jest Środa Śląska, kochani. To nawet nie są takie bardziej działki na Środzie Śląskiej, nie? No i Herod się dowiedział, że się urodzi Zbawiciel, który go tam zdetronizuje i w ogóle... No Herod podobno faktycznie był psycholem strasznym. Zabił członków swojej rodziny, jakiś tam brata, kogoś. No i Herod się wydygał i niby ogłosił tą rzeź niewiniątek. Też bardzo różnie się szacuje, tak na oko się szacuje. Kiedyś chyba ci kronikarze nie przywiązywali takiej dużej wagi, coś po prostu sobie wymyślali jakąś liczbę taką przybliżoną, nie? I raz znajdujemy informację o 20 tysiącach dzieci pomordowanych, no bo chciał zabić wszystkie, żeby Zbawiciela też tego przy okazji trafić. No i, no a tu 44 właśnie słuchaczy na YouTubie. O, proszę. Liczba kundradowa się pojawia. No i co? I Jezusa ostrzegł anioł. Dobrze mieć, widać ten anioł stróż, bo to jest tylko jeden, a tych pozostałych to nie poostrzegał. Ale co by to było, gdyby wszystkich poostrzegał, nie? Ludzie Heroda przychodzą, a tu ani jednego niewiniątka nie ma, nie, nie, nic. No, to jakieś dziwne, ale w sumie by mógł, nie? Ale tylko anioł z napędem jądrowym. No. No i ci trzej królowie, wiem, że też tam do Heroda przyszli. To Herod nie mógł wysłać szpiega, jak nie rozkminił, że oni znajdą Jezusa po gwieździe betlejemskiej. Właśnie, też może ta gwiazda mogła zaprowadzić innych też, jak taka wyjątkowa była. Nie wiem, pewnie wtedy wierzono, że taka gwiazdka, że to jest taka gwiazdka faktycznie. Gwiazdy to są takie gwiazdki i jedna zeszła niżej sobie, nad stajenkę. Nie wiem, może wierzono w coś takiego. No ale jak mówię, nawet księża mówią o tym, że jest to bajka. No. Ale bajki są zawsze no, takie poważniejsze bajki trochę, a to jest bajka biblijna, powiedzmy. No to mają, takie bajki muszą mieć jakieś przesłanie. To nie może być jakaś byle bajeczka bez morału, bez niczego. Więc jakie tutaj przesłanie? No, ciężko powiedzieć, bo zadaniem tych różnych przypowieści biblijnych, legend, bajek i Ewangelii napisanych przez jakiś gości niewiadomego pochodzenia, nie wiadomo kogo, pseudonim Mateusz na przykład. No, nie wiem, o, Kagebierut jest, on na pewno coś ciekawego napisze. Co roku ci pisze, o, to taka tradycja, że wywodzą się oni z folkloru persko-babilońskiego. Ich grobowce znajdują się w nas... Nie wiem, kto czytać. Naskę? Rostam. I nie mają nic wspólnego z Nowym Testamentem. Ech. Tym razem sobie zapiszę w notesiku, że jak się spotkamy za rok, to żebym pamiętał, KGB Rucie, żebym nie chlapnął takiej bzdury. Jak można nie wiedzieć takich rzeczy, że pochodzą z persko-babilońskiego folkloru. Znaczy, wielokrotnie gadaliśmy o tym, że wiele rzeczy z Biblii pochodzi z tego folkloru. To jest w miarę jasne chyba. Ale Ja nie wiem, nie chciałem za bardzo jakoś tutaj się rozwodzić, skąd pochodzi. Mówię sobie o tym, o bajce, o Trzech Królach po prostu. I liczyłem, że może ktoś tu jakąś wyobraźnią się wykaże, ułoży swoją własną wersję Trzech Króli. Może jacyś Trzej Króle radiowi, Kunradowi przynoszą. Król Etamiasz na przykład, król Potrzebasz, król Potrzebasz, Etamasz i król Krawcul. No. Grałem jednego z Trzech Króli oczywiście. Mogę się pochwalić, moja kariera aktorska. No, sklepiki zamknięte. No właśnie, to dziwne. Gierek ogłosił, zniósł to święto w ogóle. Gierek zniósł święto Trzech Króli, znaczy za Gierka zniesiono, ale potem je przywrócono. To można powiedzieć, że to takie symboliczne pokazanie, że pewna kasta... próżniacza kasta w czarnych kieckach znów jest u władzy. No. Spoko. To jak macie ochotę, to dzwońcie na Skype'a Nocne Radio. A jak nie, to ewentualnie jeszcze możecie pogadać sobie na przykład z moim hemoroidem. Jak macie ochotę.
2: Siedziałem w tylnym rzędzie z innymi chłopcami. Ojciec Murphy pochylił się i trącił mnie w głowę. Obejrzałem się i pomachałem mu. Ale potem szturchnął mnie znowu. Teraz podejrzewam, że dotykał mnie penisem.
4: No kogo ocenzurowałeś? No kogo? Parę troli ocenzurowałeś? No kogo ocenzurowałeś? Są ludzie, którzy cenzurują naprawdę masy. Naprawdę
5: spowodowałem,
4: masy,
5: że wiele radiów straciło płynność finansową. Takich trollerskich. To wiesz, olbrzymia, to jest olbrzymia strata dla
6: tamtych. To pochwal radiów. Się w takim razie, bardzo zaciekawiłeś mnie.
5: No mówiłem, żeby nie wpłacano na te radia i ludzie masowo...
4: Ale
5: po prostu...
4: nie wszyscy słuchali, także wiesz... No...
7: To, że ksiądz zgrzeszył, no a kto? A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Wszędzie

0: No, w trąbę nas robią na paliwach. Właściwie, tak jak mówiłem, wygląda na to, że wszyscy dookoła dymają wszystkich. Może to mentalność Polaków i jeszcze innych też w dzisiejszych czasach. No taki wściekły, bezlitosny jakiś kapitalizm. Po trupach do celu, za wszelką cenę i polowanie na frajera i dymanie frajera. No, mówię oczywiście o marży bardzo wysokiej, którą sobie Orlen w czasach kryzysu nałożył na paliwo, żeby robić kokosy, no, kosztem obywateli, którzy ledwo co wiążą koniec z końcem. W sumie koniec końców osobą, która pozwała Obajtka, prezesa Orlenu, jest Michał Kołodziejczak z Agrounii. No, a mówi się, że w Polsce są właściwie, jest taka trójka nietykalnych. Kaczor, Morawer i Obajtek właśnie. To niektórzy tak twierdzą, że to jest trójka nietykalnych. No i zobaczymy, dotknął nietykalnych Kołodziejczak. Może ciekawe, czy już seryjny samobójca jest zawiadomiony, czy już tam dzwonią do seryjnego
1: samobójcy. Halo? Dzień dobry, to ja. Co, kogo tam trzeba sprzątnąć? Tak? To widziałem go w telewizorze, to wiem który. Dobra, na kiedy? Kiedy deadline? Dobrze, w czwartek nie mogę. W piątek. Tak, dobrze. Są jakieś specjalne życzonka? Jak ma zginąć? Zawałek serduszka. Co tam? Dobrze, to będziemy w kontakcie. Ja odzwonię jutro.

0: do widzenia.
1: No i tak może wygląda już rozmowa z seryjnym samobójcą. No, a to wszystko po to, żebyśmy nie oszaleli ze szczęścia i żeby nam od dobrobytu się w głowach nie popsuło. Krawcze, czy już wymyśliłeś imię dla swojego hemoroidka? Hemoroidaska? Hemoraska? W końcu będzie on coraz częstszym gościem nocnego radia, więc warto mu nadać jakieś imię, napisał Tomisiu. Otóż, drogi Tomisiu, tak, tak, nazywam go Hemo. Po prostu Hemo. Hemo, może się przywitasz. Czekajcie, ja sobie muszę tu mikrofon zmienić, trochę ustawienie mikrofonu. Już nie będę tu opisywał dokładnie, ale poczekajcie chwilę.
2: Dzień dobry. Ja... Hemo. Tak, to właśnie ja jestem. Witam, witam. No, krawiec powiedział, że możemy obaj dzisiaj wystąpić. Wróciłem w ogóle. To jednak wróciłem. Mówił, że mnie nie było i taka prawda była. No, się nam nie interesował w ogóle. Nie poświęcał mi czasu, nic. To se poszłem, no. I w ogóle, no, potem właśnie też myślę, sobie odeszłem, tak łyso jakoś, samotnie trochę jakby, nie pisze, nie dzwoni, nic.
1: No to ty, Hemo, się do mnie nie odzywałeś. Dlaczego ja tylko mam ci poświęcać uwagę? No, także dzisiaj widzicie, jest ze mną na antenie mój hemoroid. Pieszczotliwie nazywam go Hemo. I w razie czego może tutaj mi trochę pomóc, zawsze to raźniej z kimś prowadzić, prawda? No, tylko Hemo, wiesz, jaki z tobą jest problem?
2: No, jaki?
1: No, wiesz, no, dobrze wiesz, o co mi chodzi.
2: Że mam wszystko w dupie, tak?
1: No właśnie, trochę się boję, że... rozkręcimy się, zrobimy jakąś fajną audycję, ty i ja, a potem, wiesz, znikniesz, nie? Dobra, już nie mówmy o tym. Zostawmy to. Biedny Hemo, krawiec naciska na niego ostro. No nie, nie tak ostro w sumie. Staram się nie naciskać, bo on to jeszcze... Wiecie, on jeszcze pęknie, gdzieś tam w nim coś, jeszcze w nim coś pęknie. Krawiec dupomówca, proszę. Jaki dziś kurwa temat, zapytuje Mirosław. Mój hemoroid. Chciałem dać i w sumie dam tytuł, muszę zmienić tytuł, poczekajcie. Zmieniam tytuł audycji. Dobrze, już zmieniłem. O, cyk. Także dam stosowny temat też. On wrócił. Tak, kochani. On wrócił. Redaktor Hemoroid. Redaktor Hemoroid.

0: loro e...
1: którego nazywam Hemo. Gównoradyjko, temat taki wrócił, słowo klucz. Gównoradyjko. Witam, witam, gównoradyjko. Gównoradyjko. To ja chyba podziękuję za gównoradyjko. No nie, nie, zostańcie. Gównoradyjka też bywają sympatyczne, wdzięczne. Można sobie tu miło spędzić czas, pożartować, bo co nam jeszcze zostało na tym popierdolonym świecie, jak nie spotkać się i sobie pożartować. Tak często ludzie wspominają ten PRL, że wtedy to, kurwa, wtedy to było, bo się ludzie spotykali i sobie żartowali, się śmiali, oglądali coś w telewizji, komentowali, napili się wódeczki, pośmiali się, pokomentowali sobie rzeczywistość, obgadali se kogoś przy okazji. No, a teraz co? Też to robimy. Właśnie, dokładnie to samo. To jest takie, nocne radio to jest takie spotkanie, wiecie, przy obrusie, przy świeczuszce, przy wódeczce. Właśnie tak bym to widział. Świeczuszka, wódeczka, ktoś przyniósł sałatkę jarzynową. Etam, a co ty przynosisz? Sałatkę masz dla mnie jakąś może? Albo
2: bardzo
1: coś...
2: ważną wiadomość, ale nie chodzi mi o to, że mnie rozpoznali słuchacze, co jest trochę dziwne, mówiąc szczerze, że przy takich wielu subskrypcjach zostałem rozpoznany, ale bardzo ważna wiadomość jest taka, że nie macie jako nocne rady, tylko jesteś jako krawiec, jako taki mnie odbierasz. Nie wiem, czy zauważyłeś, czy się tak skupiłeś nad swoim homeroidem.
1: Kurczę, myślałem, bardzo... że się... Faktycznie, kurczę, dobrze, że mi tutaj... Ach...
2: No widzisz.
1: Byłem przekonany, że się zalogowałem. No.
2: No widzisz, teraz mi nikt nie zarzuci, że jestem egocentryczny, tylko że zwracam uwagę na innych.
1: No, no to dobrze, a to tak dobrze, jeśli... że tu zauważyłeś, bo tak to bym czekał do usranej śmierci. Przecież nikt mi nie napisze, a pewnie już ktoś tam dzwonił na profil Nocne Radio.
2: Nie, ja już ale napisałem to... na czacie. Aha, aha. Natomiast no, co chciałem powiedzieć, tak z tym homoroidkiem, to mi przypomniałeś, z tym głosikiem, że był kiedyś taki horror, taki facet miał taką krostę na szyi, no to coś takiego, można powiedzieć, zbliżonego do hemoroidu, tylko że to był czyraczek taki na szyi i on mu zaczął rosnąć i w końcu tak urósł, że pochłonął jego głowę, a sam się stał głową tego faceta, nie? I tam jeszcze próbował nawiązać kontakt ze swoją dziewczyną, bo on tam z taką dziewczyną spał i przez rurę od odkurzacza mówił tak, to ja właśnie takim głosikiem, nie? Bo po prostu przez tą rurę przykładając się tam do niej. Ale niestety koniec filmu jest taki, znaczy nie wiem, czy dobry, czy zły, bo pokazane jest takie wybrzeże, strome, skaliste wybrzeże i jak rozkłada ręce ten nowy on, to znaczy już tak już przejął go całkowicie ten czeraczek, nie? Także z tym hemoroidkiem gadającym może być podobnie, bo powiedziałeś, gdzie cię ma hemoroid i może cię mieć, wiesz, gdzie. Jak przejmie, że tak powiem, kontrolę. Jak my wtedy poznamy, że to ty jesteś, a nie ty?
1: No właśnie. Tak, to już tutaj było dzisiaj mówione, że on ma wszystko w dupie, a tu informacja padła, że kolega gej dzwonił, ale nie mógł się połączyć, czy mam chwilę dla kolegi geja. I to zapytuje kustosz. To gdzieś tak za 20 minut pogadam sobie z Etamem teraz trochę, bo muszę się potem przelogować na Nocne Radio.
2: No, to jest bardzo ważny gość, to ja się chętnie ustąpię, nie ma problemu.
1: Nie, spokojnie, myślę, że jak kocha, to poczeka,
2: Ja przy okazji pozdrawiam, jeżeli słuchają, bo reklamowałem dzisiejszą audycję, jak już miałem okazję na żywo kogoś spotkać. Kto słucha mnie, no to zareklamowałem ciebie, że tak powiem. Czy ty byś zrobił odwrotnie? Gdyby ciebie ktoś rozpoznał, zareklamowałbyś mnie? A, swoją drogą właśnie, jeżeli mnie słuchacie, kochani słuchacze, których was dzisiaj spotkałem z pieskiem wracając z długiego spaceru, przemoczony, to mam informację, bo pytaliście się mnie, jak się nazywa mój kanał. Otóż nazywa się DF0.Etam. Jeszcze raz powtórzę, DF0.Etam.
1: Jeszcze raz. Jeszcze
2: no
1: raz.
2: Nie, no niech będzie dwa razy starczy. Tam dzwoni zawsze dwa razy i mówi zawsze dwa razy. O, niech tak będzie.
1: No, to niech
2: bo w końcu takich zagadałem, że zapomniałem powiedzieć. Znaczy ja mam po prostu kilka kanałów i nie byłem pewien do końca, czy to oni są na pewno z tego kanału. Dopóki nie padło o tym, że z psem i tam kufel i w ogóle, nie? No.
1: No, a słyszałeś, nie wiem od kiedy słuchasz audycji, ale mówiłem na przykład o napadzie, było o napadzie, który planowali Ewa Lipka i Tomasz Filozof. Szkoda, że w rezultacie do tego nie doszło, nie? Może jakby się wśród nas znalazły takie odważniaki. Wyobraź sobie taka dwójka, Bonnie i Clyde, tutaj naszego świadka radiowego, faktycznie napadli, zrabowali jakieś miliardy i otworzyli za to w jakimś dziwnym kraju wielkie medium na cały świat, stworzyli jakąś Silandię, taką drugą radiową.
2: Miliardy to nie, to raczej nie. Raczej jak w banku, to w gotówce. No i najgłupsza rzecz, jaką można zrobić, to napaść na oddział bezgotówkowy, bo są takie większością w tej chwili już banki bezgotówkowe. Ale poinstruowałem również słuchaczy, jak się pozbyć się. Że tak powiem, ciała i jak napaść na bank. Tak, kretem,
1: albo domestosa wlać, do kanalizacji i domestosem zalać. Tak, to oczywiście w żartach mówimy. Teraz trzeba bardzo uważać, słuchaj, co się mówi, bo co rusz jakieś procesy. I to o słowa. Ja się zastanawiam, wiesz co, gdybym był sądzony...
2: Ja bym zwyzywał tego sędziego od razu.
1: Sorry, coś mnie tu rozproszyło. Albo ktoś raczej. Tak. O czym to mówiłem?
2: Że teraz trzeba uważać, bo jak się słowo mówi, to można...
1: No tak, procesy.
2: To słowo ciałem się staje i możesz zostać dosłownie. I ciałem się stało, jak taka piosenka kiedyś była religijna, nie? I teraz to na poważnie wzięli. I jak coś się mówi, a coś komuś nie pasuje, to można być sądzonym. Artykuł 212 kodeks wykroczeń chyba to jest, albo karny.
1: Strasznie też pewien. Jakieś wysokie kary są, bo wiesz, dość wysoką karą jest. Kołodziejczak też został pozwany za krytykę jakiejś spółki państwowej. Może to już nie pamiętam, czy to od tego Orlenu, ale domagają się od razu na wstępie przeprosin na Onecie. I Kołodziejczak powiedział z taką rozbrajającą szczerością, Agrounia nie ma takich pieniędzy na takie coś w ogóle. Cała Agrounia, nie? To jest takie karanie, żeby kogoś zniszczyć momentalnie, na pstryknięcie niszczysz kogoś. No bo wyobraź sobie, że ktoś teraz ci... koniec końców masz do zapłacenia 500 000 zł na opublikowanie reklamy na kilku portalach, nie? Albo na Onecie to ci w promocji za 100 tysięcy może ci dadzą, albo za 20 tysięcy. Ale ty nie masz.
2: Ale jeszcze może być tak, że ci odmówią tobie konkretnie. Może jest coś takiego, że...
1: Ale jak wyrok sądu jest, jak wyrok sądu jest, no to jak mają odmówić?
2: A, to ja nie wiem, bo to... No
1: ja mówię już o sytuacji, w której skazali cię wyrokiem sądu na opublikowanie przeprosin, na przykład na jakiejś wirtualnej Polsce czy innej Interii, no i masz za to zapłacić jakąś kosmiczną kwotę, bo to są bardzo drogie rzeczy, nie? Jakieś 50 tysięcy na przykład. No, dla mnie na przykład to są pieniądze nie do zdobycia, więc można by mnie jako twórcę łatwo zniszczyć. W majestacie prawa też pewnie wielu przyklaśnie, powie dobrze, że tego... Że
2: ale
1: tą szmaciurę...
2: Ale jest dobrą wiadomość. Możesz jako osoba uboga poprosić o zamianę na karę więzienia, więc... Także możesz się tak wyłgać.
1: A więzienie dla twórcy z kolei to jest bardzo nobilitujące. Jest od razu jakby legendarność mu się zwiększa o 100%.
2: Jak to było w jednym polskim filmie. Można iść do więzienia, to każdy potrafi, ale pójść do więzienia inteligentnie... Szacunek, nie?
1: Zrobiłbym w więzieniu taki gang artystów, twórców, pisarzy i bylibyśmy najbardziej krwawi i słynęlibyśmy z tego, że potrafimy wyjąć pióro wieczne. Jakiś pan Włodek, pisarz, wyciąga pióro wieczne i w oko jakiemuś tam najsilniejszemu. No, ja co bym mógł robić, nie wiem. Do radiowca to pasuje.
2: Ja myślę, że radiowęzeł byś mógł prowadzić dla skazańców.
1: Tak, Radio Węzeł, kochani, dziś jest ten dzień, gdzie właśnie buntujemy się. Każdy chwyta, co ma pod ręką, ławkę, dechę i napierdalamy. No i bunt bym ogłaszał.
2: Tylko problem jest w tym, że takie radio, ja nie wiem, czy w ogóle, właśnie trzeba się dowiedzieć właśnie gdzieś tutaj, jest u nas w Szczecinie na Kaszubskiej, trzeba zadzwonić, spytać się, czy oni mają radiowęzeł właśnie, czy jakieś radio, coś takiego mają wewnętrznego, znaczy dla więźniów, ale tutaj rzeczywiście byłaby możliwa odpowiedzialność za słowa, jakbyś podpadł jakiejś grupie. Powiedzmy, no bo tutaj to sobie widzisz, tutaj się ponawalacie trochę z Klodem, trochę tego, a w takim radiowęźle byś powiedział coś przeciwko komuś i potem pod prysznicem czy coś, kurde, nie?
1: Kochani, no. Dziś chcę wam powiedzieć, że czarny rysiek z celi numer 5 jest frajerem. No, i tam no. Potem mam przegwizdane.
2: Siema ziomy, mam dla was grypsa, nie?
1: Słuchajcie, jest sprawa. Słuchajcie, słuchacze, jest sprawa.
2: Ale powiem ci, że taki radiowęzeł, to wprawdzie to nie więzienie, a tylko szkoła, czyli blisko, to było w szkole coś takiego u nas. Jeszcze pamiętam w latach przed stanem wojennym mieliśmy taką bardzo sympatyczną starszą panią dyrektor, i ona czasami podczas lekcji włączało się takie, najpierw był taki pisk, wiesz, jak to w takich starych tych, takie coś tego i zaczynała nadawać. Uwaga uczniowie, uwaga nauczyciele i coś tam zaczęła ogłaszać się, że się odbędzie się jakiś apel z okazji czegoś albo że będziemy mieć ćwiczenia na przykład, bo było coś takiego jak ćwiczenia antypożarowe. Czy tam jakieś gdzieś mieliśmy do jakiegoś schowka pójść, nie? Bo u nas były pod szkołą były normalnie bunkry takie zamykane z takimi stalowymi, grubymi, wypełnionymi cementem, czy tam jakimś betonem, tym środkiem, nie?
1: Słuchajcie, no. Frajery, rudemu Mundkowi z celi numer 14 ktoś zajwalił maszynkę do robienia dziarek. Znajdźcie frajera. No, taki mógłbym radiowęzeł też prowadzić w więzieniu. Co tu jeszcze piszecie? Winny, o właśnie, winny jako kara, 100 zł grzywny lub 25 lat więzienia. O, przepraszam.
0: Doktor Aspejn.
2: Ale są dwa, ale ja mieszkałem między nimi.
1: Czekaj chwilkę tam. Sekundkę.
0: Żeby mógł się trochę znieczulić, pozdrawiam nocne radio.
1: Donajcik. A jak coś, no widzisz, trochę zagłuszyłeś tutaj donate'a, więc muszę jeszcze raz przeczytać, bo się rozkojarzyłem i nie wiem, co tam było. Dajcie mi sekundkę. No, jak pogadamy sobie chwilę jeszcze z Etamem i się przełączę na profil Nocne Radio Skype, więc kto tam dzwonił, to będzie trzeba jeszcze raz spróbować.
2: Operację dla Homosia.
1: Chemosia, nie Homosia.
2: A bo ja mam 144p, to nie widzę, że to jest E, to mi wygląda jak O.
3: Jak śmiesz mnie od chomosiów? Ja jestem chemoś! Jestem heteroidem, a nie homoidem. To, że jestem w dupie...
2: Podpowiem doktorowi, że kwota jest temu, który przysłał, że kwota jest idealna, tylko przecinek musi być za tymi dwoma zerami. To wtedy będzie akurat na prywatny hotel. Wiem, bo widziałem cennik.
3: Ja jestem normalnym, zdrowym, polskim hemoroidem, katolikiem. Proszę mnie nie wyzywać od homosiów.
1: No, a jak coś zostanie, to na zimne piwerko dla ojca Chemosia, czyli dla mnie. Żeby mógł się trochę znieczulić. Pozdrawiam nocne. A ja się znieczulam już dzisiaj.
2: Krawiec, on ci proponuje, żebyś ty sobie rozprawił się wieszakiem z tym.
1: Co? Nie, to jest życie napoczęte. To jest życie napoczęte, jak śmiecie. Bestie w ludzkiej skórze.
2: Nie, to tylko ten. A wiesz, jak się wycwaniłem ostatnio po twoich uszczypliwych uwagach, że ja ciągle zmieniam cele i tak, bo to coś tam mówię, że zmieniam cele. To znaczy nie to cele, o której rozmawiamy teraz w temacie, tylko cele tych donate'ów, jak ja się wycwaniłem. Ja sobie zrobiłem teraz jeden cel. 12 tysięcy na rok 23. Widziałeś pewnie. Już czy nie widziałeś?
1: Nie.
2: I teraz nie ma się kto już jak przyczepić. Jest jeden cel, 12 tysięcy. A na co?
1: A widziałem, tak. Grube no, miliony zbierasz. To coś podobnego było.
2: Jaki
1: w sumie...
2: miliony? Tysiące. Ja chcę być tylko tysiącerem znowu.
1: Tysiącerem?
2: Czy ja mam jakieś duże wymagania? Czyli 12 tysięcy, 12 tysięcy to jest 1000 na miesiąc, to jakbyś tak wszyscy razem wzięli do kupy, to jeżeli będę leguralny, jak ja to mówiłem, leguralny, raz w tygodniu nagranie, raz w tygodniu nadawanie, to kto wie. Zobaczymy pod koniec 23, czy się uda.
1: A tymczasem ja Gumball się tu... Tu jeszcze od Menela wpadło.
0: Dla Chemosia. Nawet jeśli okaże się homoroidem, to nic.
1: To nic, jak się... No, nie, raczej nie. Ja wiem, że on jest raczej heteroidem. Ale dzięki Menelu. Menel wpłaca na hemoroida mojego. To dla niego przekażę. Przekażę, wsadzę tam, po prostu przekażę. No, także dziękuję bardzo.
2: A masz już pewność.
3: Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Thanks.
1: Słucham? Cicho, Hemo.
2: Masz pewność, że masz hemoroid?
1: Słucham?
2: Masz już pewność, że masz hemoroid?
1: No. Nie wiem.
2: Tak?
1: Nie, znaczy nie wiem, czy to hemoroid. Może to jakiś pryszcz. Wiesz,
2: może tak
1: w dupie?
2: Ja ci poza anteną mogę dać poradę, jak to sprawdzić palcem wskazującym prawej dłoni. Ja wiem, jak
1: ja się
2: to
1: boję, że po twoich poradach ja go zniszczę, zdewastuję, zabiję go.
2: A, trzeba uważać, żeby nie pękł. To prawda. Nie ale pękaj, to będziesz od razu wiedział, bo będziesz podczas toalety będziesz miał kropelki krwi. Także w ten.
3: Ja tak łatwo nie pękam.
2: Spokojnie. Jakoś sobie poradzimy razem z tym problemem. Wspólnie?
1: Ja nie chcę wspólnie z tobą. Nie, to bez przesady. Nie będę. Wiesz, to są...
2: Nie, bez przesady. Nie będę jechał do środy, żeby to zrobić, tylko po prostu weźmiesz, mówił, co robisz, ja ci będę mówił, czy...
1: Żeby jechać, to niczym ta wyprawa tych trzech króli, kilkaset kilometrów jechać, żeby wsadzić Krawcowi palca w dupę. No, aż tak ważny nie jestem, aż tak nie czuję się jakimś tu, prawda, waszym mesjaszem, żeby do mnie jechać kilkaset kilometrów, żeby mi wsadzić palec w dupę i zbadać. Nie, no, poza tym ja nie wiem, proszę mi pokazać, jak ktoś chce, to proszę mi pokazać, że ma dokumenty na proktologa. Inaczej nie. I rękawiczki swoje proszę przywieźć.
2: Ale powiem ci, że wiesz, Gumowy. Że ja wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy my obaj mieli tą przypadłość, bo za dużo siedzimy po prostu, nie?
1: Ale on jest tylko jeden w sumie, więc to się chyba więcej powinno pojawić, a jest cały czas jeden. Dlatego mi go trochę tak szkoda, on taki samotny.
2: A może to wiesz, może to jest jakiś zwykły pryszcz po prostu. Nie?
1: Dlatego go do audycji wziąłem dzisiaj właśnie, bo sam jeden.
2: Ale powiem ci, że lepiej w tym wieku już, ale jest też taka przypadłość właśnie, kiedy się ma tam za dużo tych właśnie różnych takich, nazwijmy to, odbytnich brodawek, to może zacząć odbyt wypadać, wiesz, i to nie jest podobno przyjemne. Bo on normalnie może na zewnątrz się znaleźć, nie?
1: Tylko w nocnym radio tematy takie, słuchajcie.
2: No wpiszcie sobie wypadający odbyt, no. Nie musicie mi wierzyć na słowo, nie? To mają to też krowy w ogóle. Tak.
1: Panowie, jem kolację, informuje tutaj Grzegorz. No właśnie.
2: Dobra, bo...
1: wiesz co, to może ja się przyłączę teraz na nocne radio, zobaczę, co tam się dzieje.
2: To
1: a jakby co, to zapraszam jeszcze do dzwonienia, bo no, pewnie posiedzimy trochę dzisiaj, jakbyś się nudził, to wpadnij jeszcze na antenę.
2: Okej, dobra, trzymaj się, hej.
1: No cześć. No i czemu nie mogę rozłączyć? Dobrze, przynajmniej. Dodali jakieś wyloguj i zapamiętaj. No dobrze, to ja się w takim razie przelogowuję. Czkawki dostałem.
4: Ale ty się nie śmiej, bo to poważne.
5: Hurry, He-Man! Time is running out!
6: Let's give Skeletor a big surprise.
7: I'm for that!
8: Nocne radio. No, słuchajcie. Nocne radio wpłaciło. No, nie trolujcie więcej. Jak to... Przeproście, nie trolujcie więcej. Nie, jakby w seksmisji. Proszę rozwiązać tatusia i natychmiast przeprosić. Coś takiego było. No właśnie. To po prostu nie trolujcie. Zmądrzejcie chłopaki. Tam dziewczyn chyba za wiele nie ma. Zmądrzejcie chłopaki i pójdźcie po rozum do głowy i nie trolujcie więcej.
1: U kogo nie ma dziewczyn, u tego nie ma. Nie pamiętam sobie, nie pamiętam, żeby jakieś kobiety, dziewczyny dzwoniły do Klodzia. Mimo, że Klodzio to jest Miodzio. Już się tu przelogowuję. Dobrze. No, a u nas właśnie są kobitki, dziewczynki, laseczki, panienki, niewiasty, białogłowy. Staram się tak stopniować, że coraz bardziej elegancko i biblijnie. Już jest coś jeszcze bardziej skromnego i bożego niż niewiasta? No bo dziewoja to nie, nie dziewoja. Dziewoja, kobiałka, albo białka, kobiałka, albo kobiecina. Kobiecina to nie brzmi tak zbyt dorodnie, kobiecina. Okej, okay, patrzę sobie tutaj na połączenia, jakie mam i mam jeszcze od Gambola, no to odzwaniamy do Gambolińskiego. Do pana Gambolińskiego odzwaniamy, proszę państwa, tylko w Nocnym Radio. Takie frykasy, takie rarytasy, że dzwonimy właśnie do niego, nie do kogo innego, tylko do niego, do Gambola. No odbieraj, Łotrze 1.
0: Użytkownik, osoba, z którą próbujesz się skontaktować, jest obecnie niedostępny. Nagraj wiadomość po sygnale. Gdy skończysz, rozłącz się.
1: A teraz dzwonię do Gambola i gadam na skrzynkę. Dołącz do rozmowy. Zadzwoń. A, wiecie co? Niektóre interfejsy zaczynam tak po prostu intuicyjnie klikać i to się lepiej sprawdza niż jakieś analizowanie. Co się dzieje? Wiatru nie ma, w dupę wieje, jak mawiali starożytni Rosjanie, a na antenie właśnie Gambol. Cześć, Gambolu!
9: Cześć. Szkoda, że nie zadałem, bo chciałem się go spytać, jak się czuje jako słaba Szczecina. Nie wiem, czy ci mówił, czy nie mówił, ale
1: wszystkim mówił, kochany.
9: Podrywają, nie? Że tam znają go na jego spacery z psami.
1: No wszystkim się już chwalił, wysłał i mi na priwa, i na Nocne Radio, i na czacie, i wszystkim się chwalił, że idę sobie, a tu nagle się mnie pytają, to pan ten z tym kuflem i ten kisiel, tam musztarda, no, a tam co u Karoli, tak? I to, o właśnie pan, co tak mam grzyba tam pan masz, to oglądamy całą rodziną, a rura już cała? No i tak, no to bardzo miłe musiało być dla Etama, to miła chwila.
9: No jeszcze jak. Ja w ogóle się zastanawiam, czemu tak późno. A w ogóle jaki temat jest? Dlaczego on wrócił? O co tu chodzi? Ja nie słuchałem od początku. Ja jestem dobrym słuchaczem. Ja słucham tylko od momentu, kiedy jest ciekawie. Więc kto wrócił?
1: No właśnie, może przy tej okazji powinienem napomnieć tutaj Gambola, że to w tym radiu należy słuchać od początku, tak? No. No, a było właśnie, no, kto wrócił, no, Hemo.
10: No, siema. Cześć, jestem hemoroidem Krawca. Dziś wspólnie nadajemy.
1: No, to on wrócił właśnie.
9: A, hemoroidy. W sumie dobra sprawa. Tak dobra, że nie można siadać.
1: No tak, właśnie. Muszę sobie kupić jakieś kółko specjalne. Nie chcę na niego zbytnio naciskać.
9: No, bo to w sumie od naciskania powstał.
1: Od naciskania powstał i naciskanie może go zniszczyć. Boże, no, jakie to poetyckie.
9: Zniszczy ciebie fizycznie też. To takie... No ból jakby jaja ci pruli.
1: A mnie straszy, widzicie, to na pewno nie jest taki ból, a on tu już straszy.
9: No, ale najgorzej jest to, jak niektóre długo potrafią trzymać, miesiącami nawet.
1: No, ale wiesz, Hemo to Hemo, on jest w sumie nieśmiały, ja nie sądzę, żeby on się tu dużo udzielał. Na pewno nie dam mu własnej audycji, żeby...
9: Wiesz, hemoroidy lepsze od chemioterapii.
1: No tak. A dzisiaj tematy jeszcze Święto Trzech Króli I
9: cześć, Żuli.
1: Ewa Lipka i Tomasz Filozof napadający na bank. To bardzo mi się to spodobało.
9: I Ewa Lipka jedząca trzyletnie żarcie, bo widziałem filmik.
1: I co? I zdrowa.
9: Przeżyła.
1: Różne rzeczy Ewa je. Grzyby jakieś, co znajdzie gdzieś pod blokiem.
9: W ogóle zawsze jak Trzech Króli jest, to mi się zawsze kojarzy z tym, że oni mu Maryśkę tam przynieśli. Tam do tej Miry to tam nawalili jakiegoś stafu. I pewnie tam zjarali to dziecko.
1: W sumie przerabia się czasami, no tutaj mowa o mirze, o wonna mira, to takie w sumie pachnidło, nie? Jakieś ziołowe pachnidło, nie wiem, ta mira, no, ale to się zmienia się różne symbole, nazwy w różnych opowieściach. Może jest jakaś wersja, gdzie mu przynieśli ziele Salomona, na przykład. Ziele Salomona, tam poskręcane, przygotowane, wszystko. Jezus podobno jak był mały, to nie wiem, w apokryfach może jest, że jak był już mały, to gadał. Miał tam dwa tygodnie i już gadał. Biegał taki bobo, super bobo. No i super bobo już tam gadał z tymi tego, jarał te blanty z tymi królami. Ci królowie to jeden taki Murzyński.

0: w tej podstawówce czy gdzieś tam 500 plus, podatki do końca życia i bieda. To jest dzisiaj, to dzisiejszych trzech króli ci to przynosi. Tylko że zamiast trzech króli to masz Kaczyńskiego, Morawieckiego i tego trzeciego frajera, no Ziobro.
1: Psychiatra psycho.
2: No albo Obajtka, przepraszam, dla bo tu donejcik.
1: Co po dupie się błąka, wspieramy radia trollerskie.
2: Dla hemoroidka, co po dupie się błąka, wspieramy radia trollerskie. No.
3: Dziękujemy, dzięki. Dzięki, men, naprawdę, doceniam. Nie spodziewałem się, że jako hemoroid w ogóle coś dostanę, ale szacun dla was, że w ogóle, że akceptujecie mnie, tolerujecie jakoś tam. Dzięki.
2: No ja też się wzruszyłem.
0: Dostał pieniądze na krzesło elektryczne, można powiedzieć, bo wszystkie te pieniądze zostaną użyte na maść. A to tak jakbyś, nie wiem, ty wpierdalał co Janek, to dla hemoroida to dokładnie to samo, czyli praktyczna śmierć.
3: No, ja i tak w dupie mam też pieniądze, wszystko mam w dupie, bo to jest wszystko, co mam, to mam w dupie.
2: No tak to no, nie
0: ciebie są. Też mają w dupie.
2: My cię też mamy w dupie, Hemo. Hemo, nasz drogi Hemo, też cię mamy w dupie. No, szczególnie ja.
0: No to bardzo miłe. Co przypomina mi się odcinek Brickleberry, taka kreskówka, która próbowała być śmieszna, miała parę momentów. To tam był odcinek z hemoroidem w kształcie Jezusa. Tam gościu robił czyszczenie ludzi, tam jakieś inne rzeczy, a potem papież przyszedł i go chciał zajebać, bo tylko papież może mieć ten boskie rzeczy.
2: A wiesz co, mam nawet tego dżingla, tylko może odtworzę, to sekundka na dżingielka.
4: Panie papieżu, sir, muszę coś panu wyznać. To coś Jezus, hemoroid, nie jest na serio.
5: Ja to wiem, synu.
4: Naprawdę? Skąd?
5: Nic z tego nie jest realne. Religia to wyssana z palca bajka.
4: Skoro to wszystko bajeczki, jaki sens ma Kościół?
5: Kasa. Zawsze chodziło o kasę. Kasa, kasa. Yeah. Kasa, kasa. Uh-huh. Kasa, kasa.
6: Co?
5: Kasa, kasa.
6: Da.
5: Kasa, kasa.
6: Co?
5: Kasa, kasa. Co? Kasa.
2: No właśnie. Kasa, kasa. Skróciłem troszeczkę, bo tego dżingla już znacie w sumie z nocnego radia.
0: Dobry dżingiel. Serial w ogóle, ten Brickleberry, to było takie dziwne coś, bo miało swoje dobre momenty, czasem było nudne jak flaki z olejem. Lubiłem to sobie do spania oglądać, bo to tak fajnie się przy tym zasypiało. Współprowadzący
2: redaktor Chemoś. Na nową audycję w Nocnym Radio o zatwardzeniach i zdrowej diecie, którą mógłby prowadzić nowy współprowadzący redaktor Chemoś. Chemoś. I tu od Ani, dziękuję uprzejmie. No widzicie, jaka to wspaniała kobieta. Audycja
0: o zatwardzeniach.
2: Homoś. No właśnie, tu został oskarżony już. Czyli tak, nie chcemy się go pozbywać, bo to jednak jest jakieś życie. Zaistniał już tutaj. Niech z nim źle, bez niego też niedobrze. Nie wiem. Było rozstanie. Pewien czas myślałem już, że zniknął. Wrócił. Może on tam cały czas był. Kto się schował? Nie wiem. A
0: jak
2: maść?
0: Jak kocha, to wróci.
2: Maść, nie wiem, czy się decydować na takie coś. Maść, holokaust, taki. Zniszczyć go.
0: Maść na ból dupy.
2: Myślę o tym. Nie wiem, czy to niezbyt drastyczne.
0: Kurde, tak mi ciężko coś powiedzieć, bo ja z takich hardych opcji to miałem tylko no w sumie pryszcza, tylko takiego podskórnego. To najhardsze było, co miałem z takich zmian praktycznie. No, a poza tym no jeszcze takie rzeczy mnie się nie przytrafiły, ale pewnie się przytrafią. Bo to tylko kwestia czasu. Raczej większość ludzi gdzieś raz chociaż miało hemoroida.
2: Jak się starzejemy, to im starsi, tym więcej się nam pojawia różnych rzeczy dziwnych na ciele i w ciele.
0: Jezus Chrystus z Nazaretu. Może te stygmy będziesz miał.
2: No, słuchaj, jako że luźne gadki to różne tutaj temaciki, myślałem sobie też dzisiaj o alternatywnych rzeczywistościach, o różnych alternatywnych światach, o jakiejś takiej rzeczywistości, która jest z naszego punktu widzenia zupełnie umowna, o Bogu jako o takim pisarzu.

0: który stworzył opowieść po prostu. W jego wymiarze ta opowieść, to w naszym wymiarze jest to życie właśnie, nie? O takich sobie rzeczach myślę w święta różne, mistyczne.
1: Wiesz, że twój umysł, znaczy może nie umysł, ale samoświadomość jest wielowymiarowa?
0: Jak to?
1: Bo zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jest tak, że najpierw coś myślisz,
0: a potem robisz. A potem
1: najpierw robisz. Twój mózg już wie, co chcesz zrobić, a ty dopiero o tym myślisz.
0: A ja pierw robię właśnie, a potem myślę. To chyba źle, nie? Pierw robię, potem myślę.
1: No, że najpierw coś robisz, a znaczy teoretycznie nie wiesz, że to zrobisz, ale już w fizycznym świecie twój mózg pokazuje, są tam były badania na tym, że mózg już wie, że coś zrobi, zanim ty jeszcze jesteś tego pewien. I ja uznaję taką opcję, że świadomość nie jest połączona stricte z jednym wszechświatem i to jest po prostu połączenie wielu wszechświatów i ty, decydując się na coś, decydujesz się na połączenie się z jakąś inną wersją siebie i to się dzieje milion razy nawet, cały czas się zmienia. Jakby masz różne wersje siebie, tak, bo te wymiary to już dawno zostały potwierdzone, znaczy może nie potwierdzone, ale wiele osób tak naprawdę stwierdza, że to może być gdzieś tam możliwe. Ja tu oczywiście trochę, jak to się mówi, szuruję, żeby nie było, ta teoria spiskowa, jak to się mówi, nic tam naukowego aż tak, ale gdzieś bazuję na tych teoriach, mi się podoba to w ogóle, bo to by oznaczało, że mamy jednak wolną wolę, tylko po prostu ta wolna wola przeskakuje pomiędzy wymiarami.
0: No, ciekawe, bardzo ciekawe. Wolna wola przechodzi między tymi różnymi wymiarami i w którym wymiarze aktualnie jest, to tam mamy może większy wpływ, a inne rzeczywistości stają się takie coś w rodzaju takiego tła, czegoś, co nie gra akurat roli. Jesteśmy przełączeni na inny tryb, na tryb tej akurat rzeczywistości i inne rzeczywistości może jakoś, może te wszystkie rzeczywistości się ostatecznie uśredniają jakoś, tworząc taką jakąś sprawiedliwość dziejową, że nawet jak w jednej rzeczywistości totalnie daliśmy dupy, byliśmy jakimś mordercą, gwałcicielem, złodziejem, oszustem, to w innej rzeczywistości z kolei wszystko się potoczyło inaczej zupełnie. I dla takiej sprawiedliwości będzie to uśrednione, sumowane, żeby osądzić nas po, nie wiem, po wykonaniu wszystkich questów możliwych.
1: Ciekawe, ale ja też mówię o tym, bo jest coś takiego jak kwantowa nieśmiertelność i to się wiąże z tym.
0: O.
1: Bo dlaczego żyjesz? O. Zastanawiałeś się kiedyś o tym? Popatrz, ile było sytuacji, kiedy mogłeś umrzeć, a nie umarłeś. Kiedy były opcje, że no praktycznie dziwisz się, że jakim sobie przeżyłeś. A ja uważam, po prostu twoja świadomość przechodzi z tego momentu, gdzie ty już umarłeś, znaczy z tych jakby wszechświatów, gdzie ty umarłeś, na te, gdzie ty przeżyłeś, bo zrobiłeś coś inaczej.
0: Wow, man, kwantowa nieśmiertelność. Wow, man, niezły towar. Kwantowa, nie, a to słuchajcie, to jest poważny temat, to nie ma co żartować sobie. No to różne tu można opcje jakby zakładać, współgrania ze sobą, współdziałania tych rzeczywistości, jaki to system jest, nie? My się o to właściwie trochę spieramy. Czy jest jakieś podsumowanie na końcu, czy nie ma? Czy jest reinkarnacja, czy nie? Czy jakiś finish już po jednym życiu i takie różne detale? A ty jak uważasz?
1: No ja uważam raczej, że dojdziemy do tak zwanej ostatecznej śmierci, czyli tej nieuniknionej. I ty jako, powiedzmy, bo to jest ciekawa sprawa, bo ty się przenosząc świadomością na inny wymiar zostawiasz innych. Czyli ty na przykład w poprzednim wymiarze umarłeś i na przykład twoja świadomość, która tam została, no widzi ciebie, że ty nie żyjesz. Ale ty jako świadomość przeskoczyłeś na ten wymiar, gdzie ty nadal żyjesz. I to jest takie trochę chamskie.
0: Ale sugerowałbyś, że są te różne nasze świadomości i jeden ty może drugiego ciebie obserwować sobie z innej perspektywy, potem gdzieś tam i być
1: no to
0: taki...
1: No już takie, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja raczej uważam, że jest jedna świadomość, która po prostu przeskakuje, no ale jeżeli uważasz, że coś takiego...
0: A jeżeli, no, tak jak Tomasz Filozof zapytam, a jeśli stoję przed lustrem i obok mam siebie kamerę i patrzę na zegarek odbity w lustrze, to czy ten zegarek jest odbity i nakręcony, czy on istnieje, czy jednocześnie jest i go nie ma? No, to nie wiem.
1: No tak. Wiesz, tu ogólnie można sobie wiele rzeczy dopowiadać i tak naprawdę nikt ci nie powie, czy masz rację, czy nie, bo się nie da tego ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, co zaraz ktoś wyciągnie, co jest całkowicie prawidłowe, tylko my tu szuramy. Jest coś takiego jak, jeżeli nie możesz czegoś potwierdzić, nie masz na to dowodów, no to nie jest to w ogóle nic. Na przykład jak powiesz sobie, nie wiem, na Księżycu jest ser. Pomimo, że nikt nie może potwierdzić tego ani powiedzieć, że tego nie ma tam, to z góry zakłada się, że to nie jest prawda.
2: Wtrącę się tutaj może, na jeśli mogę. Ja mam jako hemoroid, mam niską świadomość, ale ja uważam, że akurat jest ser na Księżycu. Jestem seroksiężycowcem. My właśnie seroksiężycowcy uznajemy tą teorię, że Księżyc jest sera.
0: Zamknij mordę, Chemosiu. Przepraszam bardzo. Trochę mnie zaczyna denerwować, drażnić on. Chemo, mam na myśli. Nie Gambola.
1: Kurde, powiem tak. Ja w ogóle zawsze się śmieję z tego, bo ja sobie lubię poszurać tak dla zabawy. Ja nigdy nie uważam, że to, co mówię, jest prawdą. Raczej takie fajne, nawet nie eksperymenty, tylko może filozoficzne pytania, o, bardziej takie zastanawianie się nad czymś. Nic wielkiego, nie robi krzywdy, ale są ludzie, i to już inna para koloszy, jak słuchałem sobie ostatnio Szabla, bo powiem szczerze, nie mam aż tak nic do niego, tak jak wiele osób tu trochę ma. Ja wiem, że jego poglądy są tragiczne względem wojny. Ja w ogóle nie popieram tych poglądów, ja raczej słucham go dla tych teorii różnych spiskowych, które on tam często propaguje poprzez inne osoby. I czasem mnie tak trochę łamie, jak słyszę, no weź zrób własny research, weź tam sobie filmiki pooglądaj, to on ci to wszystko wytłumaczy. To nigdy nie jest tak, że oni ci wytłumaczą, bo oni coś rozumią. Nie, oni tego kompletnie nie rozumią.
0: I nie rozumią.
1: Oni cały czas powołują się na te jakby, na tych guru. Że ten guru ci wytłumaczy, ten filmik ci powie, tamten gość ci zrobi, ale on nigdy ci tego nie wytłumaczy, bo on powie, no ale on wie lepiej, no ty musisz go posłuchać.
0: No Gumball, słuchajcie, mimo że niepoprawnie powiedział, że ludzie rozumią, to jednak mądrze powiedział, bo zwrócił uwagę na to, że tak często się cytuje, a weź se posłuchaj tego czy tamtego, nie? To jak już nadajesz, to sam rozwiń, o co chodzi w tym wszystkim, przynajmniej skrótowo, a nie tylko odsyłaj linki, nie? Dawanie linków. I weź sobie sam posłuchaj. No. Bo o to ci chodziło, tak?
1: Tak, tak, tak. No ja teraz tak trochę gadam pierwsze przez 20, jak to się tam mówi, całe te, bo w sumie trochę jestem ulany.
0: Ulany? Rozumiem, że ubzdryngolony, lekko. To lekko. Tutaj to tolerujemy ubzdryngolonych lekko, jak najbardziej, na antenie Nocnego Radia. Dziabniętych ostro, to już niekoniecznie.
1: No. Piwko wypite, takie dla zdrowia.
0: Ja też dzisiaj się lubię łamać jakieś zasady, nie chcę być niewolnikiem, że już tak długo nie piję, to już nie mogę. A właśnie dzisiaj się troszeczkę tutaj symbolicznie soplica, malinówka sobie sączę i jest okej.
1: Okay. Ja wypiłem książęce.
0: O.
1: Bo książęce, dobre piwko.
0: A jak tak sobie gadamy o tych rzeczywistościach różnych alternatywnych, myślisz, że jest jakaś rzeczywistość, w której czas troszkę, znaczy inaczej trochę się zmieniały epoki, jest jeszcze bardzo późne średniowiecze i taki Gumball z toporzyskiem jakimś tam biega, gdzieś się czai na drzewie, na jakiegoś tam, albo nie wiem, jakiś może jest na dworze, gra na lutni, albo coś.
1: Widzisz, tak. Ale widzisz, bo ty nie rozumiesz trochę mojej teorii wymiarów, bo według mnie wymiary idą zawsze w tej samej linii czasowej. To znaczy czas się nie zmienia, tylko my zmieniamy jakby jak drzewo takie. Przechodzisz z gałęzi na gałęź i ta gałęź się rozgałęzia i potem już nie możesz wrócić do tamtej linii, na której byłeś. I na przykład może w którymś momencie się rozgałęziło i było rzeczywiście coś takiego, że na przykład średniowiecze zostało, że cały czas i do dziś jest średniowiecze w jakimś rozgałęzieniu. No bo jak do niego nie przejdziesz, bo ono jest na innej gałęzi. Nie da się przeskoczyć.
0: Musi być tak, że w innych wymiarach się inaczej wszystko potoczyło, bo skoro wszyscy ludzie się zachowują inaczej niż w innym wymiarze, nasze odpowiedniki podejmują inne decyzje, no to wszystko ma jakiś wpływ na historię. Wiesz, a czasem w życiu jest tak, że wystarczy jedno wypowiedziane słowo inaczej, a już się na przykład nie narodzi Adolf Hitler, nie? Czy coś w tym stylu.
1: Efekt motyla. No. Tak. W ogóle z tym Adolfem to zawsze ktoś pytał się, czy byś zabił Adolfa, gdybyś miał taką możliwość. W sumie nie, dlatego że nie mam pewności, że na przykład nie spowodowałbym paradoksu, że na przykład bym się nie narodził. I co wtedy?
0: Ja bym od razu do niego podbiegł, powiedział: dzień dobry, witam, uszanowanko, panie Adi, wujek Adi, mogę tak mówić do pana? Tak bym zrobił.
1: Znaczy wiesz, w ogóle był taki gościu, który się pytał, czy zabiłbyś Adolfa, albo gdybyś żył w czasach, kiedy on żył, nie? I to jest takie głupie pytanie, bo większość ludzi, którzy żyli wtedy, oni nie wiedzieli do końca, co pan Adi robi, albo do czego on, wiesz, co on planuje dopiero.
0: No, to raz, słuchaj, a dwa, zobacz, my dzisiaj mamy też takich, co może za 200 lat ktoś się będzie pytał, a jakbyś mógł się cofnąć o 200 lat do roku 2023 i zabić, i tutaj sobie niech każdy wstawi imię i nazwisko swojego niezbyt lubianego Faworyta. Posła. No. Może zwykłego, szeregowego posła na K, na przykład. Ktoś mógłby wstawić, bo ja nie, ja go kocham.
1: Ja bym Obajtka. Pomimo, że rozumiem trochę go i powiem tak, jeśli chodzi o Obajtka, ja mam z nim problem, bo z jednej strony wkurwiają mnie Polacy, a z drugiej strony on mnie wkurwia. Bo wkurwiają mnie Polacy, że oni nie potrafią się cieszyć z niczego. To znaczy, no, to co on robi jest chujowe, no, ale z drugiej strony trochę masz tanie. Ja wiem, na jakiej zasadzie on to zrobił. On to zrobił na najbardziej chujowej zasadzie, czyli podwyższamy wcześniej i mamy te ceny teraz, jakie mamy. Co z jednej strony ja nie mam aż tak nic do tego, ale mam do tego, że on to kurwa taił, że on to ukrywał, że on kurwa nic nie powiedział, że on nie, bo my tu nie mamy żadnych zarobków, my tu hot dogów zarabiamy. No, to mnie bardziej...
0: Ale to wszyscy jakby to widzieli, bo było widać, że rekordowe zyski ma Orlen i różne inne spółki Skarbu Państwa. Cały czas świetnie się trzymają, rekordowo. I tak nikt wniosków z tego nie wyciągnął. Jakby.
1: Ale nie tylko on. To jest ciekawe, bo w ogóle cała ropne te wszystkie rzeczy wszędzie na całym świecie zarabiały kokosy. Nie bronię go, bo to nie jest bronienie. Ja tylko mówię, że powiem ci, że większość tych kurwa ludzi, co sprzedaje, znaczy ludzi, to są szejki już tam, co robią w petrochemii, w ropnych rzeczach, to oni nabijali kabzu sobie poprzez pandemię i różne inne rzeczy, wojnę, to wszystko. Bo to tak naprawdę jest moment do robienia hajsu, wojna i właśnie ta pandemia.
0: Może kiedyś będziemy sobie opowiadali kawały o prezesie, o byłym wójcie Pcimia. Co robi były wójt Pcimia w czasie kryzysu tam? Podwyższa ceny. No nie
1: robi
0: wiem,
1: kasę. Śmieszne. Robi mamonę. Stawia sobie kolejną placówkę. W ogóle coś
0: pałacyk sobie tam, i pałacyk sobie buduje w tle. Jeszcze,
1: Tak. Coś słyszałem, że on teraz sprzedaje tam ziemię jakoś tanio, robi jakieś jeszcze przekręty niezłe na tym... na nieruchomościach, więc no w ogóle problemem to
0: no
1: jest
0: tutaj może my tutaj nie wydajemy oczywiście żadnych wyroków, od tego jest sąd szlachetny, kochany, wspaniały, najlepszy, którego bardzo szanuję, Ja na antenie tam. Dzień dobry.
3: Komisja
0: dobry
3: śledcza będzie, a nie sąd tam. Nad takimi osobami.
1: Komisja śledcza etam. Przecież oni gówno zrobią.
3: No bo gówno mogą zrobić, ale tak będzie. Dlatego właśnie tak będzie, nie? Ja to już od razu mogę powiedzieć, że tak będzie. A poza tym wy nie wincie tego Obajtka, bo co on jest winien? On ma swojego szefa, a ten szef ma swoje imię i nazwisko. Mateusz Morawiecki. Myślicie, że kto wydał takie, a nie inne rozporządzenia i rozporządzenia, no. Kto tak za tego zarządził, że posadził na stanowisku, no.
0: W wolnej Polsce zrobimy z nimi porządek!
3: Znaczy ja bym też tak, wiesz, ja bym nie ferował tak wyroków co do tych polityków, bo my tak naprawdę gówno wiemy, co tam się na górze tak naprawdę dzieje, nie? My możemy tylko oceniać z punktu widzenia tego, co się stało, tak? No, trwanie to z tym paliwem. Gdybym był użytkownikiem paliwa, to bym był wkurzony. Tylko że ja bym znalazł sposób na to, że jak kupować taniej paliwo, nie? To jest inna sprawa. Natomiast się tym nie martwiłem, ponieważ zwyczajnie z niego nie korzystam. No, nie korzystam z benzyny, przynajmniej na razie.
1: Podpinanie się tylnym wejściem do dystrybutora to nie jest promocja.
0: Słuchajcie, panowie, a tutaj tymczasem na antenie Kustosz napisał, że trzech króli. Krawcul, Etamol i Gambozar. Etamor. To jak imię jakiegoś, jak Sauron. Etamor, jam jest Etamor. Krawcul to tak, a Gambozar to nieźle, takie dla maga, może być Gambozar.
3: Etamor jeździ wierzchem na Krawcoru, a Gambor przynosi nam te...
0: Zboczone masz fantazje. Jakieś zboczone masz fantazje, że tu Gambozar jeździ na Krawcolu. Ja nie jestem.
3: Nie, Etamor jeździ na Krawcolu. Ale wiecie, że w myśl teorii, która zresztą dla mnie jest całkowicie intuicyjna, teorii Gambora, to ta rozmowa się już odbyła lub ma się odbyć, aczkolwiek nie ma to najmniejszego znaczenia tutaj zmienna czasowa. Po prostu
1: komuś się
3: rozprawa.
1: Podoba moja głupia teoria.
2: Odbyta?
3: Nie, no, bo to, że
2: ktoś
3: to, że jest
2: o
3: tylko
2: odbytach
3: jedna,
2: mówił?
3: Która wędruje.
2: Przepraszam, czy ktoś o odbytach mówił, że odbyta coś? Czy jego odbyta?
3: No odbyta już rozmowa była.
2: Odbyta. Aha, dobrze, to zamieniam się w słuch.
0: No widzicie, jego tylko takie rzeczy interesują właśnie.
1: Ja chyba zaraz się bardziej upoję.
3: No. A ciekawe tak przy okazji, skoro już, że tak powiem, potrąciłeś ten temat odbytniczy. Ciekawe, jak radzą sobie panowie, no, gej to kiedyś oznaczało szczęście po amerykańsku, ale dobra. Właśnie tacy, którzy mają już hemoroidy, nie? Te starsi.
0: A myślicie, że Bill Gates ma hemoroidy?
3: Może to jest... się zawsze...
0: No. Nie, on nie ma na pewno.
3: Zawsze Bill Gates kojarzył z jednym, jakby go tak zapowiedzieli. This is the Bill Gates. Debil Gates.
0: Debil, tak?
3: Jest ten facet, ten genialny facet, który zaproponował, żeby 640 kilobajtów
0: no, a
3: było
0: też...
3: finalną wersją.
0: Tak, no tu się nie sprawdził jako prorok. No dobra, już mu tak nie wypominajmy. Tyle lat już mu wypominamy wszystko.
1: Kto dobrze prorokował? Chyba nie było osoby, która by kompletnie miała rację na temat technologii, bo tu ciężko było cokolwiek przewidzieć. To szło tak szybko, że nie było technologii w ogóle w historii ludzkości, która tak szybko ewoluował. No wiecie, o co chodzi. Ewolucja. No. Już jestem pijany.
3: Znaczy ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że przeciętnemu etamu wystarczą 4 gigabajty pamięci, nie? Także no, to może sprawdzić.
0: Bill Gates, czyli Bolek Wrotowski. Bolek Wrotowski. Gdyby w Polsce się urodził, nazywałby się Bolek. Może...
1: Bilolek.
0: Może nie, no gate to wrota, no to Wrotowski, Wrociak, Wrotczak, może, Wrotczak.
1: Może jego rodzina ten zajmowała się robieniem drzwi w przeszłości.
0: Może,
1: znaczy,
0: właśnie.
1: Takich dużych wrót.
0: Pewnie tak, faktycznie. No. Takie rzeczy często Kowal robił. Kowal, no, Kowalski.
3: Bilot dźwierny. Bilot dźwierny po prostu.
1: Nie, nie no, bo robienie wrót kiedyś to było naprawdę zajęcie, bo wiecie, jak takie zamki miały wrota ogromne, to nie było proste do zrobienia.
3: No. Ale nie, w ogóle nasze nazwiska są, pochodzą z różnych takich właśnie, na przykład, że Kowalski to od Kowali, tak? No. To są takie księgi. Które,
0: Jabłoński czy Jabłonowski to ktoś, kto miał sady, powiedzmy, kiedyś. No.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Czy Sadowski na przykład, nie? Albo na przykład, na przykład...
1: Kaczyński miał kaczki.
0: No może gdzieś tam mieli pięć kaczek, takie obdarciuchy.
3: Ale niekoniecznie. Kaczorowski, bo był taki prezydent polski na uchodźcie, Kaczorowski ostatni, zresztą zginął w tym samolocie podobno, który się rozbił na żelaznej wierzbie. Co ciekawe, ona na tej wierzbie na wysokości 6 metrów 66 centymetrów, a jak ktoś wie, że drewno podaje się w centymetrach, no to niech sobie powie, ile to jest centymetrów. I to jest fakt, bo czytałem to w jakimś tam raporcie, czy czymś tam takim. To Kaczorowski to jest ten, kto posiada kaczory i kaczki, natomiast Kaczyński to jest ten, kto wypasa.
0: A może coś, albo wypasał, albo coś brzydkiego tym kaczkom robił, tam już nie chcę mówić w pupę.
3: Nie, no ale no to robotnicza rodzina wtedy jest, jak wypasał, to przecież no nic złego nie można powiedzieć, nie? W tym momencie.
1: Kurde, kiedyś dobrą kasę się zarabiało za posiadanie zwierząt i za mięsko.
0: A tak w ogóle to pozwólcie, że się waszmością przedstawię. Po kądzieli jestem Zwierkowski, herbu 3 bełty. I niech mi ktoś się spróbuje zaśmiać, to szablą w łeb zdzielę. A z kim mam przyjemność? Chcę wiedzieć, czy ze szlachcicami mam sprawę. Mości Gambolu.
1: Nie wiem. A nie, w sumie tak, bo mam... Nie wiem, jak daleko w pokoleniach hrabiego.
3: O, to... Ja mam prezydenta, więc...
0: Prezydenta.
1: Kurde, grubo.
3: W drugiej RP.
0: Zaszczyt. To zaszczyt dla nas etam w takim razie.
3: Starzy. Chciałem powiedzieć młody i stary. Ja jestem akurat z Wojów, więc takie nazwisko z Wojów, także... Z jakiej miejscowości, to już jest inna sprawa.
0: A tymczasem na czacie chyba się pojawiła nowa słuchaczka, Mariolcia. No, mówiłem, u nas są dziewczyny, u nas są kobiety. Słuchaj, Klodzio Mineta, tak na ciebie niby wołają, a... No, a tam nie
3: ja
0: ma kobiet u ciebie.
3: Ja słuchałem Kloda i powiem szczerze, że tak powiem na plus, bardzo, bardzo na plus. I nawet powstrzymałem się przed zadzwonieniem. Do audycji, bo tak dosyć dobrze się słuchało, ale powiem ci, Krawcze, że znalazłem jeszcze jeden kanał, który mi tutaj popychali. Ja tak się zastanawiałem, o co chodzi, jakiś 12 szabel, potem zrozumiałem, że to jest 12 tysięcy szabel i wczoraj na głównej stronie, nie to, że szukałem, tylko po prostu nagle na głównej stronie pojawiło mi się Szabel Live, coś takiego. A czy to jest to samo, co 12 tysięcy szabel, to nie wiem. Ale mówię, kurde, dobra, no jak już jest,
1: tak,
3: ale
1: tak,
3: ludzie mi o tym
1: to,
3: mówili.
1: Bo on sobie skrócił nazwę.
3: No i ja sobie, kurde, na to wszedłem. Ja pierdzielę, to jest, kurde, lepsze niż Krawiec z Klodem razem wzięte.
4: Dosyć
3: tak,
4: gadania.
3: Tak, w moich klimatach. No Żydów nadają, na tych, na Ukraińców, na wszystko naraz. To tak ostro, tak konkretnie. Jest zajebiste, nie?
1: Chyba wkurzyłeś Krawca.
3: Nie no, bo ludzie mnie tak skierowali, że to jest dla ciebie, to jest dla ciebie. Nie, tutaj to nie, tam jest lepiej. Kurde,
0: ja natomiast chętnie zareklamuję naprawdę dobre kanały, na przykład seria Sprawdzam powróciła, Kotkiewicz w formie, to słychać, no, szczególnie, że wziął na warsztat nie byle kogo, bo Krzysztofa Jackowskiego. Tak, nie przesłyszeliście się. Ten słynny Jasnowic. Właśnie
1: ale
0: nim.
1: Ja mam tylko jedno pytanie, no. I to bardzo ważne pytanie i wcale nie jakby zabieram tutaj autorytetu Kotkiewiczowi, bo uważam, że takie rzeczy są spoko. Ale pytanie, czy to jest potrzebne, bo ci, którzy wierzą Jackowskiemu i tak nie zmienią zdania, a ci, którzy no, nie wierzą, no to raczej już mieli to zdanie zbudowane. I raczej nie wierzę, że kogokolwiek to przekona. To może mieć wartość taką rozrywkową, czyli no wiadomo, pokażą jakieś tam rzeczy i to może być fajne do późniejszej argumentacji, ale w zasadzie uważam, że większego jakiegoś rezultatu to nie będzie miało. Coś po kroju, jak były te sci-fana filmy na temat płaskiej Ziemi. No spoko się oglądało, fajnie, no tylko, że wiele to nie zmienia, bo no ludzie i tak będą robić swoje.
0: Ale zgodzisz się ze mną chyba, Gambolu, że pytanie się akurat Kotkiewicza, czy potrzebne jest coś, to też ma w sobie jakąś wartość rozrywkową.
1: Może.
0: Potrzebne, rozumiesz, tu mrugam okiem, potrzebne, Kotkiewicz, prawda, no, żart radiowy.
3: Ja nie wiem, czy on nie zrobił błędu, znaczy ja akurat tutaj się nie mogę wypowiedzieć, bo nie słyszałem, ale branie sprawdzania Jackowskiego to jest takie trudne, tym bardziej, że przepowiednie w stylu, że będzie gorzej, zanim będzie lepiej. No ja też tak twierdzę, że jest tak dobrze, a będzie jeszcze gorzej, nie? Tylko po prostu odwrotnie, nie? I w sumie coś w tym jest, bo większości ludziom, kiedy jest lepiej, to później jest gorzej, a tym, którym jest gorzej, to później jest lepiej, nie?
0: Może cała cywilizacja rządzi się takimi prawami jak nasz mózg, że wyrównuje sobie te stany fajne, przyjemne, dużo serotoniny, przyjemności, różne sielskie życie. No, ale dla równowagi muszą być też te smutne chwile, żeby balansować trochę, żebyśmy nie zwariowali. Musi być ta homeostaza. Chyba tak to się powinno mówić.
2: No, cicho, bez głupich kawałów tutaj, no.
0: Sorry.
3: Homeostaz, tak
0: homo, homo, no.
1: A może hetero?
0: Hetero.
3: Od Homera, homeostat, czyli heteroid, równowaga, tak jest.
0: Heteroid.
1: Jedność.
0: No, jedność, no. A Discord to niezgoda, przypominam.
1: No, możecie... trochę tak. Ale no.
0: Co ty uważasz? To właśnie o to się chciałem zapytać. Co ty uważasz? Co tam się dzieje na Discordzie? Jakbyś to ocenił
1: świetnie,
0: z perspektywy czasu?
1: Świetnie, właśnie uważam, że doszło do tego momentu, którego oczekiwałem, czyli jest już tam naturalna taka grupa ludzi, która po prostu tam siedzi i gada. I o to chodzi. I nie ma spin. A jak są spiny, to w większości wypadków są automatycznie rozwiązywane. W sensie ja nawet nic nie muszę robić, po prostu między sobą są rozwiązywane.
0: A czy tam się, pojawia...
1: Ale może nie będę na temat tego mówił, bo raczej osoby, które mają wiedzieć, to wiedzą, a tam nie ma co dram.
0: Może i dobrze. Rozwijać. Może to właśnie jest dobrze, jak niektóre rzeczy, co się dzieją na Discordzie, zostaną na Discordzie. Co prawda sam nagrywałem wiele audycji, gdzie wyciągałem brudy, bo uważam, że ludzie mają prawo wiedzieć, ale w tym przypadku uszanuję jakby...
1: tak? No, możesz wchodzić, wszystko ten, nie ma problemu, nawet możesz go zareklamować, zresztą codziennie, w każdej audycji jest reklamowany, bo przecież jest link, a jeszcze Discord reklamuje Nocne Radio i je tam mam. Mam nadzieję, że tutaj problemu nie ma, bo jest jeszcze w nadawajkach.
0: A ja słyszałem, Gambolku, Srolku, że mnie tam obrażają, że moje serce bolesne, że krytykują, że chcą mnie ukrzyżować. Krawcurka.
1: A powiem ci właśnie, że to jest najciekawsze, że ja ani razu nie słyszałem jeszcze kogokolwiek. Ja wiem, że teraz sobie tak żartujesz, ale prawdę mówiąc, większość osób naprawdę tutaj na Discordzie to trochę takie tacy twoi bardzo hardzi fani, bo się zawsze pytają, a kiedy Krawiec będzie nadawał? A kiedy Krawiec? Kiedy będzie audycja Krawca? A czy dzisiaj Krawiec nadaje? Wiecie co?
0: Kazali ci tak powiedzieć. Nie, ja cię wywąchałem.
3: Po tygodniu.
0: Ja cię wywąchałem. A ty, Etamku, dlaczego ty ludzi okłamujesz? Ja doszedłem do tego, że ty masz trzy mieszkania, że ty z renty po ojcu żyjesz, dodatkowo bierzesz, że ty
1: się,
0: z MOPR-u, że ty się zesrałeś się.
3: Jakby izby podzielił, to naprawdę by miał 3 mieszkania. On na pewno tam i z cieni by zrobił, i sobory by zrobił.
1: No, ale tam nie musisz mówić, że ja mam, malutką chałupę. Nie, panie Kaczyński, pan nic nie słyszał.
0: A na czacie jest Anulka, Srulka, co was okłamała, że jest morsem. Ty, kobietko, czy ty nienormalna? Ja morsa nie widział. Dlaczego tak kłamiesz? Powiedz ty, Anulko. A ty, Gambolku, 2 lata cię nie było. Mnie tu krzyżowali. Ja nie miałem sił, ja ostatkiem sił nadawałem, a ciebie przy mnie nie było. Kiedy ci wrócisz? Wróć, Gambolku, wróć.
1: Ja ostatnio tam ma zadzwonić i nie włączył. No właśnie, to chciałem mi się smutno zrobiło.
3: To nie jest prawda, rozsiewasz krawiec defetyzm, bo jedno koło jest uszkodzone, ale 3 są całe. Właśnie dzisiaj zobaczyłem na Skype'ie, bo ja rzadko włączam Skype'a, zobaczyłem, tam taki głosik cieniutki właśnie Gambola, to nadawałbyś ze mną coś, nie? Było. A w ogóle to jak ciebie nie ma dłużej krawiec jak 7 dni, to ludzie się nie pytają, kiedy będzie krawiec, tylko czy jeszcze krawiec w ogóle będzie.
0: Już zdech!
1: No, tak zawsze jest.
0: Nie ma kapitana pijawki, zdech! Śmieciarka niech go zabierze, bo wy chcecie przejąć moje radyjko i mój mikser.
3: To jest efekt twojej takiej absencji ponadtygodniowej, że oni piszą do mnie, a ty byś coś ponadawał, nie? To jest w ogóle taka presja jest wtedy. Także
1: no właśnie,
3: tak raz,
1: tam, no. Kiedy byś nadawał? No, tam
3: no, ale przecież nadawałem 3 dni temu, skończyłem nawet 2 pierdami, więc...
1: A mi się podobała audycja. Tylko, że nie chciałeś odbierać, byłem bardzo, bardzo smutny.
3: A bo ja nie byłem włączony w ogóle na ten, bo ja po prostu pomyślałem sobie, że po 2 tygodniach przerwy to warto by było wszystkim wytłumaczyć tak, żeby mi nikt nie chciał odtłumaczać. Nie?
0: Ja westchnąłem, słuchając Etama. Do pierdzenia się on nadaje, to niech wsadzi mikrofon w dupę swoją zaśmierdzoną, zabrudzoną i niech pierdzi.
3: A właśnie pod ciśnieniem, prysznicem.
1: Jezusie, ale wy macie tematy.
3: Poważnie skierowałem główny strumień prosto tam, gdzie jest hemoroid.
2: W końcu jakieś ciekawe tematy w tym gównoradyjku.
3: Ale powiem wam, że efekt jest dosyć ciekawy. Jeżeli macie mocny prysznic, to możecie to zrobić, bo to takie fajne gigotanie jest wtedy. Nawet przyjemne.
0: Przyjemne mlaskanie w kroku, tylko na antenie Nocnego Radia. Przyjemne mlaskanie w kroku na antenie 3 Króli, Gambozar, Etamor chyba tak to było. No, ja nie chcę być Krawcul. Krawcul to jak słabo brzmi, jakiś chłopek roztropek, jakiś ten pasant level zerowy, tak? Ginie od jednego strzała, jakiś Krawcul. Ja chcę jakieś bardziej bohaterskie, jakieś... O, kiedyś jak grałem w RPG, nazywali mnie Krwawiec. Krwawiec.
1: A wiesz, Krawiec, że mógłbym zrobić AI, które potrafiłoby rozmawiać jak ty, bo zrobili chat GPT i tam można sobie własne boty robić, w sensie je odpowiednio ustawić, zafidować je tekstem, na przykład przepisałbym jakieś, nie wiem, 3 audycje nocno-radiowe. I zaraz bot by gadał jak ty.
0: I tu właśnie się mylisz, szanowny Gambolu, ponieważ jestem jedyną osobą, której głosu nie zdołasz podrobić za pomocą sztucznej inteligencji.
3: A ja jeszcze dla was taką wiadomość, że sprzedałem pierwszy projekt, który wygenerowała sztuczna inteligencja na podstawie kilku słów kluczowych. Musiałem tylko nanieść napisy i numer telefonu.
0: No nie gadaj, serio? A dzisiaj się nad tym zastanawiałem, bo znalazłem, słuchaj, arcyciekawy materiał. Nawet wam go, słuchajcie, pokażę. Mam na drugiej zakładce. Pyk! I pyk! I pyk! Jest, słuchajcie.
1: I pyk do pochłatuły!
0: I pyk na ekłanik! Tutaj macie... Sztuczna inteligencja niby, ja trochę nie wierzę tej topowej dysze, bo to z ich kanału. Pozdrawiam serdecznie, tak? No, dziękuję za możliwość, że mogłem wykorzystać wasze naprawdę świetne materiały. No, słuchajcie, tutaj sztuczna inteligencja za pomocą takich prostych obrazków, Matejki chyba, to jest chyba Matejko, wygenerowała takie bardziej realistyczne, współczesne wizerunki królów, ale na mnie to robi ogromne wrażenie i ja nie dowierzam trochę, że to sztuczna inteligencja.
1: To są najprostsze rzeczy, które właśnie potrafi robić. Jakieś takie stylizowane, pseudorealistyczne, to sobie radzi świetnie. Ale gdzie ma problem, to tam, gdzie kreatywność wchodzi w grę, czyli tworzenie czegoś nieszablonowego. Przykładowo, no, powiedz na przykład, żeby zrobiło jakieś anime, które nie wygląda jak każde inne anime. Będzie miało problem.
0: No ale słuchaj, ale te wizerunki naprawdę świetnie wyglądają, jak dobrze zrobione koncept arty dla jakiejś postaci z wysokobudżetowego RPG-a, nie?
3: No, musimy widzieć, to kiedyś ostatnio mówiłem u ciebie, że musimy się bardziej w temat zagryźć, bo moje te koncepcje projektów 30-sekundowych zaczynają się realizować i to bez naszej, jak to by powiedzieć, ingerencji, więc za chwilę nie będziemy mieć w ogóle co robić.
0: Ja się nie dziwię, że tobie, Etam, to przypadło do gustu, bo to jest coś takiego dla kogoś, kto nie lubi się przemęczać. Siedzisz sobie i sobie dumasz. Niech mi sztuczna inteligencja stworzy połączenie Jezusa, grzyba i żeby to miało jakieś na niebiosach uskrzydlone, słowa kluczowe, walka, bitwa, może niech to ma trochę klimacik rokokoko, a sztuczna inteligencja ci tworzy obrazek i ty bierzesz kasiorę tylko.
3: A to za pieniądze jest, widzisz, ja to darmowe znalazłem, takie, że jest.
0: Jak to ty?
3: No, ci powiem, czekaj, ja powiem wszystkim, dlaczego mają nie korzystać. Nie korzystają. Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To się nazywa... O Jezu, za małe literki to są. Muszę sobie szkło powiększające wziąć.
1: No dawaj.
3: To się nazywa... Będę fonetycznie mówił. Cra-i-y-on. Cra-i-y-on. I tam wpisujecie słowa kluczowe i generuje. Oczywiście nie umieszkam się przyznać, że pierwsze słowo, które wpisałem do generowania, to było etam, etamu, etamowi, etamusiek i amiga. I połączyło mi te wszystkie słowa i zrobiło kilkanaście różnych propozycji od razu.
0: A tutaj na czacie pisze Kustosz, Matejko królem i się śmieje. Ja coś takiego powiedziałem, że Matejko król? Powiedziałem chyba, że malował Matejko, nie? Może coś, jakąś głupotę walnąłem, faktycznie. Coś powiedziałem? Wy coś kojarzycie? Że król Matejko?
1: Coś mówiłeś, no.
0: Król Matejko?
1: Coś takiego, Matejko mi się kojarzy. Tylko nie wiem, czy powiedziałeś, że to Matejko. Chyba powiedziałeś, że Matejko rysował. O to chodziło.
3: On malował.
0: Chyba powiedziałem, że na podstawie obrazów, fragmentów, kadrów z obrazu Matejki sztuczna inteligencja stworzyła wizerunki różnych królów, władców. Na nowo.
1: Jakie szkalowanie tu robią?
3: Ja bym się bardziej spodziewał czegoś w rodzaju Picassa, ale całkiem nieźle.
1: Nie, właśnie to najtrudniej robić AI. W ogóle ja pamiętam, jak tutaj pokazywałem AI w Nocnym Radiu trochę temu, jeszcze z Czektulem, no to tam był problem, ale ja już się nauczyłem używać tego AI. Już jakbym znowu go użył, to musiałbym zabulić te kurde 5 euro, nie wiem, może będzie mi się chciało, co zrobię.
0: No.
1: Bo tam z ich serwerów to mógłbym zrobić już takie porządne portrety.
0: No zrób, stary, zrób coś. W ogóle, wiesz, spotkałem się z taką opinią, nie powiem, kto mi mówił, ale ktoś mi powiedział, że Gumball byłby lepszy, jeszcze lepszy, gdyby się skupiał na tym, na czym się zna. No ty jesteś komputerowcem i jesteś oblatany. Dla ciebie nawet nauczyć się nowej jakiejś rzeczy na komputerze. I wiesz, mógłbyś pokazywać właśnie jakieś sztuczne inteligencje.
1: Mogę zgadnąć, co to powiedział, ale nieważne. Uważam, że jest okej, ale nie na tym kanale. To znaczy, jakbym miał jakiś kanał taki stricte o tym, o kompach, okej. Ale tutaj nikogo to nie obchodzi. Znaczy, ale to jest małostka. Uważam, że jak ja podchodzę do audycji, to często eksperymentuję z tym, co przechodzi. Jak widzę, że coś działa, no to powtarzam. Jak widzę, że coś nie działa, no to tego nie robię. A to, że czasem wychodzą jak wychodzą, no to życie. To nikt tutaj nie każe być profesjonalistą. Nawet Cejrowski, jak nadaje w radiu, Radiu Wnet, to on też nadaje, tak jak my w Nocnym Radiu, czyli
0: no.
1: W sumie po mediach.
0: Wiadomo, ale też trzeba mieć dryg do czegoś, nie? I na przykład ja zupełnie nie mam drygu, mimo że ta sztuczna inteligencja to jest coś, co jest na topie, co jest popularne, z czym warto się zaznajomić, jeśli chodzi o grafikę, to ja tego nie robię, bo ja nie lubię tak jak Etam nowości, brać się za... Ja mam swoje wypracowane sposoby, swój, wiesz, fach w ręku. Jestem już trochę takim dziadem, a ty jesteś młody, ty lubisz nowe rzeczy, eksperymenty i to już, to samo sprawia, że ty będziesz 10 razy lepszy do badania, do testowania takich rzeczy, do sprawdzania niż ja, nie? Wiesz, o co chodzi?
1: No to już to robiłem, tam była audycja o tym, podobała się, tam nawet dostał swój portret.
0: O proszę.
1: I moim zdaniem jest podobny do Etama, pomimo, że ta broda tam trochę nie pasuje, to gdyby tą brodę przyciąć, to faktycznie według mnie wygląda jak Etam.
3: A ja z kolei jestem stary, ja wziąłem 2200, nie?
1: Co?
3: No 2200. Aha,
0: ale co, okay. za jakąś swoją, za projekt 2200?
3: No za to AI, tylko dodałem napisy i numer telefonu do...
0: Serio? Ty mówisz teraz, że wziąłeś dwa koła za takie za sztuczną inteligencję jakąś, za wytwory?
3: 2 minuty się generowało i musiałem nałożyć napisy.
0: No widzicie, a wy tutaj żałujecie Etama, że o, świat według kiepskich nie daje rady, nic nie osiągnął, a on cwany wziął tu, wygenerował, zainkasował dwa klocki i sobie będzie teraz leżał do góry brzuchem i proszę bardzo.
3: 200 to były koszty, czyli te parę minut, co musiałem poświęcić, a 2 to czysty zysk, nie?
0: No to mówię, 2 klocki. Fajnie, ja gratuluję, to naprawdę masz łeb do interesu.
1: Ja filmy robiłem, też robiłem takie filmy byle jakie, to taka edycja była na szybko, robiłem film w pół godziny i zarabiałem dosyć sporo. Nie zinkluzuję ile, tak jak Etam często mówi, ale była to dobra.
3: Nie, bo my powinniśmy się tymi informacjami wymieniać. Zauważcie, że na zachodzie, no. to jest właśnie ta siermięga polskiego kraju. Nawet w ofertach pracy się nie podaje u nas, bardzo rzadko. A my powinniśmy się właśnie tymi informacjami jak najczęściej wymieniać. Bo wtedy możemy dopiero zobaczyć, jak się słabo cenimy po prostu.
1: No dobrze, to powiem. No nie było tyle, co Etam, ale za 30 minut roboty zarobiłem 700.
0: Mi też się ostatnio udało dostać fajną kasę za niezbyt taką pracochłonną robotę, taką, która bardziej wymaga, powiedzmy, kreatywności, fajnego pomysłu. I dostałem fajną zapłatę. Z drugiej strony musiałem sporo się domagać, wypraszać, upominać, dzwonić o niedużą kaskę też, ale takie jest życie freelancera, no niestety, wolnego strzelca. Są chwile takie przyjemniejsze, gdzie za mniejszą robotę dostajemy fajną kaskę, a są takie, gdzie się napocimy, namęczymy i mniej trochę. No, mi się podoba, że ty tam potrafisz sobie wywalczyć jakąś godną zapłatę, bo też to jest, widzisz, ludzie powinni to jakby docenić trochę w tobie, że ty promujesz, żeby się cenić. Mówisz, że kasjerki, to takie akurat to trochę bajkowate, że powinny zarabiać tyle, co za granicą u nas w Polsce. No, to się nagle wywraca do góry nogami, cały tutaj system płac, nie? Jakaś dziwna sytuacja się robi, ale to zostawmy, nie rozgrzebujmy może tego. W każdym razie, no, potwierdzasz to, biorąc sobie fajną kaskę za jakieś tam 2 godziny roboty, nie?
3: Znaczy nie, no, ja po prostu mam do tego podejście takie po prostu bezemocjonalne, po prostu rzucam jakąś kwotę i tyle, no, i po prostu i tyle, no, tutaj nie ma żadnej filozofii w tym, kompletnie. Kompletnie żadnej filozofii, oprócz tego, że no przez lata przekonałem się, że nie warto robić rzeczy po 400 zł plus VAT. Po prostu strata czasu, nie?
0: Wklej mi proszę linka do tej sztucznej inteligencji jakiejś darmowej. Chętnie sobie luknę, wiesz, muszę się z tym trochę zapoznać.
3: Ostatnio generowałem na... Cholera, gdzie ja go mam tutaj.
1: Ja też ci mogę powiedzieć...
3: Zanotowałeś Gumball, bo ja to czytałem, a cholera, to jest tak mała czcionka. Teraz czekaj. Aha, nie wkleję ci, przecież ja tutaj wkleję. Znaczy się nie mogę wkleić, a ja mam na telefonie.
0: No, a tymczasem tutaj niektórzy...
1: Dobra, Krawiec, jak szukasz najlepszego AI, który jest darmowy, jest open source i w tym momencie jest praktycznie standardem, no to Stable Diffusion.
0: Stable diffusion, jak stabilna dyfuzja, tak?
1: Tak, ale problem jest taki, że sam ten generator jest, można go zdobyć, tylko ty potrzebujesz jeszcze bazy, bo nie zrobisz sobie niestety generacji, nie masz 24 giga RAM-u na karcie.
0: Ale wiesz, może to właśnie dobrze sobie samemu zrobić bazę, bo wtedy baza danych jest...
1: Ale nie zrobisz, bo nie masz takiego kompa.
0: To trzeba aż tak obszerna ta baza.
1: 24 giga RAM-u na karcie graficznej potrzebujesz mieć.
0: What?
1: Minimum. No.
0: To jakieś dziwne wynalazki.
1: Żeby zrobić generację taką własną, no to musisz mieć od cholery VRAM-u, bo tam, no to potrzebuje do tego, żeby przerabiać to, ale żeby wygenerować, no to tak 4 giga minimum potrzebujesz. Tak, żeby zrobić już z bazy, która jest gotowa.
2: Nie obraźcie się, chłopaki, ale trochę nudą wieje takie tematy jakieś komputerowe.
3: No uczymy ludzi, jak robić pieniądze, nie? Po prostu, no. Może nie trzeba wcale to robić pieniądze, to bo ja ostatnio tak troszeczkę zacząłem z tymi pieniędzmi, bo poprzedłem do sklepu, słuchajcie, wczoraj to było. Dobrze mówię? Wczoraj, tak. I tak kierowniczka do mnie mówi, panie Maćku, bo zresztą mnie zna, nie? I mówi, panie Maćku, tutaj my nie nadążamy już zmieniać naklejek. No co, cholera jasna, dostawa to wyższa cena. Ja mówiłem pani, bo ja mówiłem w zeszłym roku, że dostawa to, bo jak ja wykupiłem serki, na przykład, które tylko ja kupowałem, wiem, bo zawsze kupowała po 3 i zawsze 3 były dla mnie, no to następna dostawa było parę groszy drożej. A teraz chleb szczeciński, słuchajcie, z dnia na dzień z 3,51 na 4,50. Taki zwykły chleb, nie? Taki, co możecie wziąć bez opakowania, nie? Do ręki cały buchenek.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, panie, za 4 złote, a nie za 15.
3: Niemiecką folię, słuchajcie, zapakowany w niemiecką folię. Ja nie wiem, co to jest za chleb. On wygląda jak tostowy. Tylko tyle, że ma coś tam po niemiecku, bo widać było te umlau, czy tam, jak to tam się nazywało. Kurka wodna kosztował 12 chyba 80, coś takiego, nie? Masakra.
1: Mi ciężko coś powiedzieć na ten temat, bo ja tak chleba to wzrostu nie zauważyłem cen, ale innych produktów, szczególnie mięsa, no to już zauważyłem dosyć spore wzrosty.
0: Nie żryjcie, ja ludzie, nie dużo tego chleba, bo to nie jest zdrowo.
1: Ale ja nie jem prawie w ogóle chleba, ja jem dwie bułki na tydzień.
0: I prawidłowo, i tak się powinno jeść, okazyjnie sobie ten chleb, a nie się nim zażerać, bo to nie jest zdrowe, takie produkty.
1: Nie robię, jak nie wiem, tam, nie wiem, jest sobota, albo nie wiem, piątek, nie chce mi się robić, no to zrobię taką kanapkę pojebaną z warzywkami, tam z czymś tam, ale tak nie wpierdalam tego chleba.
3: W obozie, jak dostawali pół bochenka chleba na dzień, no to się musieli zajadać tym.
1: Tak, no ale to było w obozie, no etam, to tak jak spytasz się kogoś, no masz tylko to do żarcia, a jest niezdrowe, no, albo taki to jest, że będziesz to jadł.
0: Debilowaty tutaj jakiś kontrargument, nie wiem co to było w ogóle. No ale nawet mi chodzi o to, że nawet jak ktoś je zdrowy chleb, adwokat sobie tam piecze swój chlebek, czy kapitan Tomek sobie piecze swój kosmiczny
1: chlebek. Nie, no te
0: czarne chleby
1: są rzeczywiście zdrowe, bo one mało cukru mają. Węglowodanów, bo to chodzi o węglowodany. Tym mniej węglowodanów w chlebie, tym lepiej. I te czarne podobno mają go najmniej, tylko że one smakują jak gówno, będę szczery.
0: No tak, no ciemny, ale tak to w życiu jest, że jak coś jest mniej zdrowe, jak coś jest zdrowsze, to gorzej smakuje, no tak to często bywa. I ciemny chleb nie jest zbyt dobry, ale jak pieczecie swój, to też się tym nie zażerać, bo to potem dostaje się jakiegoś zespołu jelita drażliwego, czy się tam kicha zapycha, czy hemoroid powstanie.
2: No, to do mnie pijesz.
0: Tak, do ciebie hemo pije właśnie. No, właśnie tak to jest, jak się je dużo chlebów, jakichś produktów z pszenicy, glutenu.
1: Tamo nie wiadomo.
0: Gluten z pszenicą, pierogi, zapycha się,
1: a
0: kicha.
1: A co macie do tego glutenu? Gluten nie jest niezdrowy, tylko niektórzy ludzie mają nietolerancję na gluten, ale sam w sobie gluten nie jest niezdrowy.
0: No gluten to jest białko roślinne, tak? taka maś po prostu dodajesz do różnych rzeczy, można tym uzupełnić. Tak. Ale jakbyś...
1: no, to jest naturalnie w chlebie. Jak robisz chleb, no to naturalnie masz w nim gluten. Nie jest tak, że on jest dodawany. Tam po prostu tam jest.
3: No, ostatnio na przykład była taka sytuacja, że była niedziela. To już mi się nie chciało do sklepu żadnego iść. Mogłem zamówić jakąś pizzę, ale wiecie, że teraz drogo strasznie w Szczecinie. No i miałem tak, znalazłem w domu tak owies, czy owsiankę i wodę miałem tylko, nie miałem nic więcej. I wyobraźcie sobie, że ja tak, no i trochę cukru było jeszcze, to tam te pół łyżeczki cukru dałem taką do kufla, nasypałem pół owsianki, zalałem wodą, poczekałem 10 minut i taką papkę zjadłem. Wiecie co, i się najadłem. Zapchałem dziurę, że tak powiem.
0: Czarny chleb i czarna kawa. I owsianka z kufla podana. No, bo tu pisze czarny chleb i czarna kawa psychom. To mi się tak przypomniała piosenka.
1: A to była piosenka chyba o więzieniu albo Auschwitz. Jeszcze raz nie pamiętam. Ale coś
0: to takiego. Jest więzienna piosenka właśnie. Czarny chleb i czarna kawa. Dobra, panowie,
3: To był Auschwitz, Birkenau, siara, coś takiego.
0: No świetne, świetne, tam to naprawdę, to... Dobra, trzymajcie się, panowie, bo tego, może ktoś jeszcze zadzwoni, prawda?
1: Kurde, już wierzę, że tego, dobra, ojej, tak było fajnie.
3: No, nie, bo jestem ciekaw, jaką on piosenkę słyszał dziwną. Bo jeszcze za podstawówki to było, że tam poświęcimy życiu płynie, raz gazowni, raz kominie, dadzą nam... dresy w paski, drewniane adidaski, jakoś tak. Było coś takiego.
0: No cóż, mógłbym się spytać tu Etama, czy nie czuje się głupio, żartując sobie z takiego Holokaustu, z czegoś najstraszniejszego, ale z racji tego, że ginęli tam też i Polacy, to uznajmy, że to taka autoironia i próba oswojenia się z tym strasznym tematem, że obrócić w żart.
1: Ludzie cały czas umierają. No i tak to już jest. Mhm.
0: Dobra, panowie, zobaczmy, może coś jeszcze się dzisiaj ciekawego na antenie wydarzy. Także dzięki za telefoniki wasze i za przyjemną rozmowę. No i trzymajcie się.
3: Dobra, no to się trzymajcie.
1: Dobra, no.
4: I tak się to wszystko kończy, babka. No i co? Biegał, skakał, podskakiwał, tego śmo, tamto, tego, tu, tam, tego. Jak kręcił się jak gówno w przerębli, no i co? I dostał zawału, dostał.
5: Jak ty mogłeś to powiedzieć, pytam ciebie, że ja zesrałem się. Jak ja nie zesrałem się, spodnie były czyste i majtki.
6: No mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
7: To rzeczywiście dobra inicjatywa. Ja bardzo chętnie chciałbym znaleźć jakąś taką platformę cyfrową, na której mógłbym za darmo obejrzeć filmy, które są które są filmami.
8: My jak dojdziemy do władzy, to stworzymy takie komanda, lotne komanda, szwadrony śmierci.
9: На что? Булочку пополам не могут разрезать. И впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю.
10: И запитал, например, о доходе пана Кравца.
11: Ну, бекнулась.
12: Абсолютно.
11: Ну, так.

No dobra, to czekam w takim razie jeszcze na jakieś telefony. Jak nie, to będzie może krótsza audycja. Tak mi się nie chce dzisiaj długo siedzieć jakoś specjalnie. Ile już siedzę? 2 godziny dopiero? No, czas szybko leci, jak się dobrze bawić.

O, elitarne radio. Tu, elitarne radio, no tak. Zadzwonić do kapitana Krawca to jest przywilej. To nie jest prawo, to jest przywilej zadzwonić do mnie tutaj na antenę. Ja wtedy wyciągnę rękę z pierścieniem i powiem, dzwonisz do mnie po tylu latach, a kiedy nie było telefonów i potrzebowałem ciebie, abyś zadzwonił, to ciebie nie było. A ktoś tam odpowiada, przepraszam, Krawcze Chrzestny. Krawcze Chrzestny, dzwonię tutaj pokornie na antenę. O. Podobno admirał Gorszkow ma przypłynąć do Szczecina na zlot żagle 2023. To bardzo cenna informacja. Bardzo cenna informacja, warta przekazania. No właśnie, jak mogłoby wyglądać nasze życie? Może te alternatywne rzeczywistości, no dla nas każda inna jest alternatywna, a dla jakiejś alternatywnej nasza jest alternatywna. No. I one tam się jakoś tam sumują, łączą, mieszają i w innej rzeczywistości, w której nie zrezygnowałem z lekcji judo po jednym razie, tylko nadal ćwiczyłem. No właśnie, zostałem judoką. Zrobiłem sobie charakter i w ogóle zostałem wojownikiem, zdobywcą. I założyłem takie radio, że w ogóle miliony teraz tego słuchają. No. Więc to się jakoś tam uśrednia. Więc jak tu jest 176 plus tu jeszcze na radyjku kilkanaście osób, o prawie 20. No tak gdzieś tam w okolicach stówy to sobie jest, no to a tamten ma milion, alternatywny krawiec z przyszłości. I on to się uśrednia, czyli to gdzieś tam jest jakaś alternatywna rzeczywistość, w której słucha mnie 400 tysięcy, czy tam pół miliona na przykład. No. I to jest pocieszające. Czemu nie? No. Albo alternatywna rzeczywistość, w której urodziłem się w nazistowskich Niemczech na przykład. Albo, że w Polsce poszło bardziej w tym kierunku jeszcze, bo coś tam sprawiło, że Kaczor nie zyskał władzy absolutnej. My tak do końca sobie nie zdajemy sprawy z tego, że on coś tu się nie powiodło. Ale jest taka czwarta, jest, nie wiem, tysiącletnia piąta RP i zik-kwak. Zik-kwak! I wychodzi Kaczor i przemawia, nie? No, albo inna rzeczywistość, w której na przykład zachorowałem na raka i już mnie dawno nie ma. Albo nie wiem, jak zachoruję tutaj na raka, może ponoć informacje da się przenosić w czasie. To jest, może być takie ograniczenie, że da się przenieść w czasie tylko informacje. Czujecie temat? No, to można by przesłać informację, jak znaleźć jakiś sposób, żeby powiadomić o czymś samego siebie. Są takie różne opowieści, gdzie ktoś sam siebie powiadamia właśnie o czymś. Ktoś, my sami z przeszłości, z przyszłości znaczy się, no z przyszłości. Kaczystan. No właśnie. I właśnie dlatego te pieniądze, które bardziej należą się tym, którzy ich nie mają, zostaną tym ludziom po prostu odebrane. I taki tam zik-kwak, zik-kwak. Czekajcie, tu mam, w sumie mogę nagrać cały tłum nawet. Czekajcie. Zik-kwak, zik-kwak, zik-kwak.

0: Zik brawo, kwa, brawo, zik kaczor!
1: Zik kwa, tylko Kaczyński! Zik kwa, zik tylko on! Zik kwak!
0: Brawo!
1: Zik kwak!
0: Jedyny!
1: Zik kwak!
0: Zik kwak!
1: Brawo!
0: Zik kwak!
1: Jedyny!
0: Zik kwak!
1: Zik
0: brawo, PiS!
1: Zik kwak!
0: Brawo, PiS!
1: Zik kwak!
0: Zik brawo, PiS!
1: Zik
0: kwak! Brawo, PiS!
1: Zik kwak!
0: Zik brawo, PiS!
1: Zik kwak!
0: Brawo, PiS!
1: Zik kwak!
0: Zik brawo, PiS!
1: Zik kwak!
0: Brawo, PiS!
2: Przepraszam was bardzo, ale zapomniałem, jak to się wyłącza po prostu i się zapętliłem. Jakiś na exit? Nie, no tutaj menu, exit, loop. No klikałem loop, trzymałem loop. Nie idzie wyłączyć tego potem. Aż się przeraziłem, bo się nagle obudziłem w takiej rzeczywistości, gdzie rządzi Kim Jong-kwak albo Adolf Kwak. I nie umiałem tego wyłączyć. Poczułem się osaczony. Poczułem, że nastąpiła psiajucha. Toż to koniunkcja sfer. Jaskier. Uciekaj stąd, Jaskier! Ja się nimi zajmę, bo jestem Wiedźmin. Geralt Wiedźmin.
3: O, Geralt, jesteś wspaniały. To zajmij się, ja spierdalam. Kurwa, nie ma mnie, do widzenia. Ja pierdolę takie przygody, kurwa.
2: Jak wam się podobała ta nowa, ten nowy serial Wiedźminowaty o elfach? Dla mnie całkiem spoko. No, może być. Elfy z toporami. Takie nietypowe, nie? Elfy to zawsze delikatne, subtelne. A tutaj elfy z toporami. Ciekaw jestem, jak wódz Wielki Niepokój się na to zapatruje, na takie rzeczy. W ogóle elfy z toporami. Jakieś elfy z dziarami, z toporami. Takie dziwne. To jest właśnie takie elfie gender. Robić z elfa twardziela, Konana nagle, nie? To jakieś takie właśnie genderowskie, wstrętne, sapkowskie. Jeszcze przeklinają te elfy. Przeklinają, wydziarane, z toporami. Co to za elfy są? To ma być elf? Elf musi być zniewieściały trochę. Poeta, subtelny, wrażliwy. Sztylecikiem tam ewentualnie kuj. A nie z jakimś toporzychem. Co to jest? Jakiś elf wiking? To jest właśnie jakieś pomieszanie z poplątaniem, kochani. To chcą nam fantazy zrobić, żeby było wstrętne, zboczone, genderowe. Czarne skóre, elfy z dildosami.

lubicie śpiewające te... Teraz jest takie modne, nie? Każda czołówka, każdy trailer do jakiegoś serialu historycznego czy fantasy, to zawsze te lafiryndy śpiewające są. Już niekoniecznie słowiańskie, ale bardzo takie to jest charakterystyczne. Nadal uważam, że właśnie słowiańskie lafiryndy, to słychać, że są zadowolone, czy wikińskie. Tam było równouprawnienie. Kobieta była panią domu, miała klucz od domu, mogła wojować, mogła być jarlanką nawet, jak chciała. Wszystko mogła. No i od razu słychać, że zadowolona właśnie. Może zmienię podkładzik tutaj? Jakiś inny? Jakiś filmowy może? Muzyka tutaj militarna, gniewna, reggae, Rosja, morsowanie, kosmos. Coś może spokojnego?

No dobra, to co, nikt nie chce pogadać? No dobra, no to trochę... Chyba faktycznie trzeba się postarać o większe zasięgi, skoro ubywa tych, którzy... Bywało tak, że tutaj się telefony urywały. Musiałem kolejkę ustawiać, kolejni chętni, a teraz tak jakby się zrobiliście tacy nieśmiali, tacy zahukani, o, zahukani. Klucz do domu miała? Van Dust się zastanawia. No tak, taki symboliczny klucz. U Wikingów wiele rzeczy było symbolicznych. Oni przywiązywali wagę do symboliki. Kiedy mówili, to wysławiali się w sposób taki czasami metaforyczny. Robili różne aluzje do legend. Nie wiem, że tak można powiedzieć, aluzje, odniesienia. Aluzja to trochę coś innego, nie? W każdym razie mówili bardzo barwnie, tak słyszałem, przynajmniej od tych, którzy się interesują tematem, że Wikingowie mówili bardzo barwnie. I to na tych nawet serialach typu Wikingowie czy Valhalla, spin-off, no to można zauważyć taką charakterystyczną mowę, trochę stylizowaną na dawną, no bo to się w każdym kraju pewnie w różnych tłumaczeniach się inaczej stylizuje, nie? Taką mowę na dawną. Ale też widać to, że oni często się odnoszą do różnych legend, do opowieści, przywiązują wagę do znaczenia różnych wydarzeń, że jakieś wydarzenie coś ma jakieś znaczenie, nie? Że Odyn coś do nas przemawia, chce nam coś powiedzieć. No to trochę właśnie to w fajny sposób obala to takie postrzeganie religii pogańskich, jako że one są płytkie. No oczywiście wiadomo, że religie chrześcijańskie będą chciały w ten sposób nam pokazać, nie? Dawne wierzenia, że to było takie głupkowate, płytkie, słabe, prymitywne, nie? A dopiero my pokazaliśmy wam, jak się wznieść na wyższy poziom. Wódz pisze, krawiec, ale wiesz, że seriale Wikingowie czy Valhalla to była czysta bzdura. No trochę, może w tym przypadku można by powiedzieć, że nadajemy na innych falach, bo ja do tego zupełnie tak jakoś nie podchodzę. Bzdura, nie bzdura. Ty masz takie, w tym momencie dla mnie przynajmniej, takie geekowate podejście, nie? Że od razu zwracasz uwagę na to, czy mają, nie wiem, historyczne buty, ile z tego jest zaczerpnięte z sag, a ile sobie dorobili. A dla mnie to w ogóle nie jest tak istotne, bo patrzę na to jako na jakieś dzieło, które... Wiesz, licencja poetyka, nie? Ktoś miał taki pomysł na ten serial. Nie wiem, czy chciałbym go zobaczyć w innej wersji, bo według mnie jest naprawdę dobry. Fajnie wszystko wypośrodkowano, nie? Jest wszystko to, co być powinno. Więc nie wiem, czy po prostu o tym samym mówimy, nie? Czy jest sens tutaj się spierać o to, bo dla mnie ten serial nie musi być historyczny. On jest oparty o sagi. Były faktycznie takie postacie. Jak Ragnar Lodbrok, Bjorn Żelaznoboki, czy Ivar Bezkości, czy Ivar. No ale są zupełnie... Jest tam bardzo dużo dodane, jest luźno to oparte na tych sagach i moim zdaniem bardzo dobrze, bo stworzono ciekawszą historię, więcej, bardziej wymaksowano ten serial. Jest fajniejszy, bardziej trzyma w napięciu, nie ma różnych dziwnostek. Zarówno sagi, jak i różne podania, Ewangelie i tak dalej, to wszystko zawsze jest takie dziwne, brakuje tam logiki trochę, bo dużo zostało ubarwione przez jakichś lizodupców, nie? Przez może jakiegoś kronikarza, czy jak się nazywał wikiński, zarówno wojownik, jak i bard, minstrel? Nie minstrel, może minstrel.
Oh, never mind. Krawiec, ale mówisz o tym, jakby to było źródło historyczne, a nie jest. Niekoniecznie. Ja podaję... przyrównuję jakby to... jakby to powiedzieć. W filmie pokazano, jak sobie ludzie żyją po prostu, nie? Taki background, tło. I moim zdaniem to dosyć wiernie jest oddane, bo tu nie ma się o co spierać. No co, Wikingowie wyruszali na wyprawy łupieszcze. Lubili, mieli takie, a nie inne podejście do spraw seksualności. Z niewolnikami było tak i owak. Kobiety miały takie i inne prawa. To jest w miarę wiernie oddane. I o tym tylko mówiłem chyba. Nie podaję przygód Ragnara jako, że tak było. To były trochę inne postacie, inne wydarzenia. Tam są w ogóle nie z... chronologicznie jest to zupełne pomieszanie z poplątaniem, ponieważ niektóre postacie nie miały prawa się spotkać, powiedzmy, nie? Bo żyły w innych czasach, a się spotykają. No ale to jest tylko serial.

0: wódz poleca kanał Zbir, na którym jest ponoć mnóstwo fajnych podcastów o historii Skandynawów. No, na pewno się zapoznam, bo interesuje mnie to. Choć no, cały czas przypominam, że ja od początku w sumie nie traktowałem serialu Wikingowie jako serialu mocno historycznego, raczej na coś opartego właśnie o sagi, ale bardzo, bardzo luźno. Ale i tak uważam ten serial za dobry i tu się właśnie nie rozumiemy, bo taki wódz, on nigdy nie uzna tego serialu za dobry, jak on jest niehistoryczny. I to jest już właśnie to nadawanie na innych falach, nie? Że po prostu oceniamy coś w innych kategoriach i nie do końca siebie rozumiemy. Być może, że dla mnie to na przykład nie jest takie istotne i że wódzowi się po prostu w głowie nie mieści, że ja mogę mówić, że to jest dobry serial, jak on jest niehistoryczny. Wiecie, o co chodzi, nie? No, tak jest czasami. Z tego się bierze często takie jakieś elementarne niezrozumienie u ludzi, którzy mówią, spierają się o jakieś tam różne sprawy, przeróżne, nie wiem, o polityce, o religii mówią i gdzieś tam nie zatrybi to wszystko na jeszcze tym poziomie w ogóle podchodzenia do sprawy, nie? Że jeden nie rozumie, że drugi w innych kategoriach coś ocenia. No, ale to nie mam z tym problemu jakby. Ja wiem, że tak to bywa czasami, tylko zauważam. Okej, no wódz tutaj prostuje, że tu jest trochę inaczej, bo jemu się właściwie ten serial podobał. No. Okej, dobra, no to w przypadku wódza akurat nie chodzi o to, nie? Ale też się zgodzę na pewno z tym, że im wcześniejsze sezony, tym lepsze. Ale pytanie, czy lepsze dlatego, że oglądało nam się to po prostu ciekawiej, bo były przedstawiane różne postacie, pojawiały się po raz pierwszy, wszystko się pięknie rozwijało, budowało, nie? A potem już jest jakby takie trochę eksploatowanie tego, budowanie z czegoś, co już mamy, co już ludzie znają. Dużo dobrych pomysłów wykorzystuje się pewnie na początku, żeby przyciągnąć ludzi, nie? Dać na początek jakąś petardę. A potem już troszeczkę się zaczyna ciężka praca. Zebrać się, wymyślić scenariusz nowy i podjąć decyzję, czy rozwijamy wątek w tym kierunku, czy w innym. A na początku to jeszcze jest dużo w tym właśnie pasji, nowości. Autorzy, dla autorów samych to jest coś jeszcze nowego, nie? I mają w sobie właśnie taką chęć, jeszcze wenę, chęć, wysokie morale i tak dalej. Tak sobie to wyobrażam, że tak to działa właśnie. Adwokat też jest na czacie i może ty byś, adwokacie, zadzwonił i ze mną tutaj pogawędził. Ale adwokat pisze, że jest dziadem serialowym. No to, nie wiem. Tak jest. To zaraz zadzwoni i powie: Domek na prerii! To było arcydzieło i Casablanca, a nie te wasze jakieś. No, może tak być. Pisze tutaj właśnie, że oglądał Przystanek Alaska. No tak, 96. Tak. No, kultowy serial, chociaż nie do końca rozumiem ten fenomen, to zachwycanie się tam Chrisem o poranku, że to taki ideał radiowca, nie? To wszyscy się tak zachwycają, Chris o poranku, a właściwie on tak wchodził na antenę, coś tam powiedział, że no dziś jest zimno, wyjątkowo i właśnie rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, a teraz puśćmy muzykę. No i tam puścił muzykę. No i to trochę tak jak to zachwycanie się tym Beksińskim, nie? Tak do usrania, że Beksiński, ach, tak nie zesrajcie się z tym Beksińskim też, no. Puszczał muzykę, okej, okay, fajną muzykę, wartościową muzykę, ale jako taki gadacz, radiowiec, to nie był jakimś ewenementem, jakimś talentem wielkim. No, tak chyba nie gadał nawet dużo. Przedstawił zespół, powiedział jakieś ciekawostki o zespole, nie wiem, Depeche Mode czy coś i no niektórzy po prostu, twórcy tak obrastają w legendę, nie? I zaczyna panować takie ogólnie obowiązujące przeświadczenie, że to jest ktoś. Nie wiem, czemu nie rozumiesz. O kurde, dodał wódz. Idę się wysikać, poinformował. I dzwonię, zagroził. Nie, no, obiecał. Ale to ja nie wiem, o co on... On się o coś wścieka tutaj. O Jezu, miałem cię... Nie wiem, o co mu chodzi. Czymś się obruszył chyba i coś, nie wiem. No dobra, to niech się wysika w takim razie. To jest dobre, dużo sikać. Jak człowiek dużo sika, to mniej się denerwuje. Także dla nerwusków mam radę. Więcej sikajcie.
1: Słuchajcie, Rothschild to ma tylko parę wpisów, a Greta Thunberg na swojej Wikipedii to ma 20 stron. Osiągnięcia tak niebywałe, no tak naprawdę nic ona nie osiągnęła, nic nie zrobiła. Niepełnosprawna intelektualnie dziewczynka, którą opisują. Coś niesamowitego. No ale to jest w idiokracji mamy takich po prostu liderów. W idiokracji debil jest liderem.
0: No, ty, Michał, jesteś liderem świetnym właśnie. Myślę, dobrze się sprawdzasz jako lider. Czujesz się tym liderem. Chcesz być liderem. Myślę, że nie jest tak źle. No, sam mówiłeś, że ile ja osiągnąłem, ile oni osiągnęli. No, ja się zgadzam. Dużo więcej osiągnąłeś. Teoria chaosu to jest topowa audycja. Wszyscy znają. Mnie nikt tam za bardzo nie zna. Nie jestem jak Etam, że zaczepiają mnie ludzie, chcą sobie fotkę zrobić. Ale czy to jest najważniejsze, żeby mieć jakiś rząd dusz pod sobą? Nie wiem, mieć duże zasięgi, wpływ. Ja się cieszę z tego, co mam i jest gitara. I nie zamierzam obrastać.

0: Co się patrzysz? Wyjebo ci?
1: Co się patrzysz? Zęby cię swędzą?
0: Co zęby słyszysz, cwelu jebany? Zajeba ci?
1: Co frajerze, co to zajebano?
2: Ale takie... do tego dojdziemy, to jeszcze nie teraz.
3: Podobno poprawia to humor, ale nie wiem, może ja coś się nie znam na tym po prostu.
4: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja.
5: No mieliśmy jechać na chińszczyznę. Miałem testować, cholera jasna.
6: Nie na chińszczyznę, na indiańskie.
7: A ja dziś sobie zamówiłem jedzenie indiańskie. Byłem w indiańskiej restauracji, całe te, bo to jedyna restauracja w Środzie Śląskiej, która jest czynna w święto trzech sruli właśnie. Restauracja Tai Hui, to nie indiańska, to chińska. Chińskie, lubię chińskie bajki, chińskie jedzenie właśnie. I tam chiński Wietnamczyk. Właśnie ja strasznie lubię tych ekspedientów po drugiej stronie lady, właśnie z Wietnamu, arabskich, no. Oni się pytają tak prosto, krótko, co chcesz? Ja przychodzę, mówię tam, dzień dobry, witam serdecznie, co ja bym sobie dzisiaj zjadł? Dzień dobry. No właśnie, może pan mi da jednego kepsika? No, a on tak prosto, co chcesz? Co chcesz? I tak prosto. Masz duży kebab, masz. Jakiego sosa chcesz? No, a tak mi się to podoba. Na ty właśnie, tak też po anglosasku. Widać u Arabów czy u Tajów też jesteś na ty. Może to jest taki nasz polski wynalazek, per pan się zwracać. Wszyscy pany, nie? My są pany teraz. My są pany, kurde. Panie, ja będę do pana panie mówił, panie. Op, panie, ale pan teraz mów do mnie, panie Fertku. Panie, pan jesteś grubas pornograficzny. Ja tylko przez grzeczność mówię do pana panie, panie Boczek, kurde. Panie, ale pan nie obrażaj pan. Panie, pan jesteś menda, panie, i jak pan właśnie na paździocha mówi, że pan właśnie to jesteś, panie, wrzut na zdrowym ciele polskiego organizma, kurde, panie. O ty grubasie pornograficzny, won mnie z mojego piętra, kurde, do swojego stracza pan iść. Ale tatuś, a ty normalnie to tak mu powiedziałeś temu Boczku, kurde, normalnie tak, że... Ja to sobie myślę, tatuś, że ty to normalnie taki mądrutki jesteś, jak jakimś Einsteinusem ty byś był normalnie, kurde.
8: Synek, pamiętaj, twój... Tatuś, kurde, to z saturatorem biegał i biznesy robił, i interesy. Jak synek, nie było jeszcze kulczyków i innych, kurde, to myśmy już z saturatorem robili interesy, kurde.
7: W sumie będzie mi brakowało trochę serialu Świat według Kiepskich. No, Grabowski stworzył naprawdę świetną rolę. On też mi się podobał, na przykład, nie wiem, w Pitbullu świetnie zagrał tego Goebbelsa. Przychodzi jakiś taki ojciec jednego chłopaka, który starał się, żeby go przyjęli do policji, ale do jakiegoś nie tam na dworcu gdzieś biegać, łapać ludzi z gramem, prawda? Tylko... O, to może powiem później wam o Pitbullu, bo na razie Wudzu zadzwonił. Bardzo lubię, jak wudzu dzwoni, bo wudzu to jest wudzu jednak. Witaj, wudzu.
9: Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
9: Wszystkiego dobrego w nowy rok wszystkim.
7: Rozumiem, że mogę liczyć na jakąś kulturalną, intelektualną strawę. Tutaj mogę liczyć na dyskusję. Właśnie o czym chcieliśmy podyskutować, szanowny wudzu?
9: Pod krawatem nie jestem, więc mogę się trochę awanturować.
7: A może taki wódz bardziej awanturujący się będzie dobry?
9: Zostało mi jeszcze trochę cytrynówki od soplicy, więc jak jeszcze doprawię, to może nawet dam radę i się poawanturować tak ostrzej.
7: A to by nie było takie złe. I ty masz w sobie takiego pazura też, tylko tego pazura ciężko wydobyć, bo ale widzisz, soplica, ja też dzisiaj tutaj pod tą marką, nikt nam za to nie płaci. Jak tacy dwaj wolnorynkowcy, kapitaliści, libertarianie jak my nic nie mają z tego, że tutaj obaj gadamy o soplicy. Ty, ja co prawda o malinowej, ty o cytrynowej, no ale...
9: Wiesz co, no to nie jest tak, że libertarianie, wolnorynkowcy myślą tylko o pieniądzach. To świadomie wspierając rynkowo dobre produkty, czynisz społeczeństwo lepszym. Ułatwiasz wybór swoim ziomkom różnym, tak?
7: I nawet jak to by nie było takie doskonałe w 100%, to jest milion razy lepsze od sytuacji, w której jakieś tu nepotyzm, tu łapóweczka, tu obajtek.
9: Właśnie,
7: tu
9: gdybyś kolega... dał za to pieniądze, to czy mógłbyś czuć, że polecasz tą soplicę szczerze? A to możesz szczerze polecić.
7: No i powiedzmy, ten pieniądz jest zawsze sprawiedliwy w jakimś sensie. Jest sprawiedliwość nam się często nie podoba, nie? I ją krytykujemy, bo nam nie po drodze troszkę może, ale coś jest w tym pieniądzu takiego, że on fajnie kształtuje świat, ale zobacz, ile nieszczęść też. Ludzie się zabijają ciągle o ten pieniądz, ciągle tym pieniądz się nachapać. Cel, zdobyć pieniążki. Czy cię nie brzydzi w ogóle słowo pieniążki?
9: Nie, bo to ludzie się nie zabijają o pieniądz.
7: O religię też, no dobra.
9: Nie, o religię też nie. Oni się nigdy, człowiek nigdy się nie zabierał o pieniądz. Człowiek się zawsze zabijał o zasoby.
7: Chciał mieć.
9: Myślisz, że tak jak ci wikingowie, bo tak ja wiem, pewnie większość z nas sobie z tego zdaje sprawę, nie? No ale pamiętaj o tym, że wiking to nie naród. Wiking to zawód.
7: I wiking to też taka nazwa jest samej wyprawy łupieszczej, więc też można powiedzieć, jedziemy na wiking. Handlowej też?
9: Też, podobno też, o, tak. To tak, ciekawe. Tak, gdzieś usłyszałem.
7: Być może.
9: No, więc odnośnie dobrych filmów o wikingach, to właśnie, znaczy ja tego filmu nie oglądałem, widziałem tylko jego trailery, natomiast na tym kanale Zbir Mroczne Wieki, tak się nazywa dokładnie ten kanał, ten film był bardzo polecany. On jest też, oczywiście jest to literatura, że tak powiem, nie jest to dokument, nie jest to historyczny, natomiast faktycznie podobno włożyli tam bardzo dużo pietyzmu, jeżeli chodzi o wzorowanie rzeczywistości. Na przykład nawet kotły, które są tam używane jako rekwizyty, były wzorowane na autentycznie wykopanych kotłach, prawda? Bronie, miecze, hełmy i tak dalej, to są w tym filmie, które zostały wykorzystane rekwizyty, były wzorowane na autentycznie wydobytych gdzieś na wykopaliskach artefaktach pozostawionych przez Skandynawów z tego okresu wikingskiego.
7: A przepraszam, ty teraz mówisz o filmie Norseman, czy o czymś innym? O kanale mówisz Zbir.
9: Mówię o kanale Zbir.
7: Ale wcześniej mówiłeś też o
9: filmie. Tak, film nazywa się Northman, tak?
7: Norseman.
9: Polski tytuł to jest Viking, a angielski języczny film to jest Northman.
7: Widziałem fragmenty, bardzo jest taki znany, memiczny trochę fragment, gdzie wiking nacierający chyba w berserku, nie wiem, bo z gołą klatą, łapie włócznie, przechwytuje rzuconą w niego i odrzuca ją w broniącego tam gdzieś, na jakiś jest gród, nie? I tam, jak to się nazywają, blanki, flanki, kurwa, już zapomniałem. No gdzieś tam wysoko stoi sobie, odrzuca i go tą włócznią przebija. I powiem wam, że sprawdzałem sobie niedawno Facebooka Alosa, którego być może pamiętacie z audycji o wikingach właśnie, o mitologii nordyckiej. No to on też nagrał coś takiego właśnie, że rzuca ktoś w niego włócznią, on ją przechwytuje i rzuca. Takie odtworzenie tej sceny i całkiem fajnie to wyszło. Więc ma wprawę chłopak.
9: znów opierając się na tym, ponieważ na tym kanale Mroczne Wieki jest też jeden z podcastów, jest poświęcony wyłącznie temu serialowi i przy okazji jest tam też wytykane bardzo wiele błędów, które popełniono przy realizacji serialu Wikingowie, już nie mówiąc Wikingowie Valhalla, który jest w ogóle jakąś chorą, politycznie poprawną aberracją.
7: Jak śmiesz, Dorociński, nasz rodak tam będzie grał, a ty krytykujesz.
9: Ale to ciągle może być dobry serial. Pamiętaj, że serialów nie oceniamy tylko i wyłącznie wierności odtwarzania właśnie historii, czy z wierności odtwarzania opowieści, nawet jeżeli jest wzorowana na jakiejś opowieści, tak? To ciągle może być dobry serial. Czy na przykład Władca Pierścieni Petera Jacksona jest dobrą ekranizacją, czy powieści Tolkiena? Nie jest. Jest natomiast ciągle świetnym filmem. A. Mimo tego, że były tam zmiany w fabule i to dość spore, bardzo wiele rzeczy uproszczono, dodano postaci, odjęto postaci, kluczowe postaci zniknęły, prawda?
7: Rozumiem, takie, tylko że ty po prostu uznałeś, Wudzu, że ja traktuję ten serial Wikingowie jako, historyczny. No ale to pewne nieporozumienie, bo jednak nie uznaję. Właśnie tak jak mówisz, podoba mi się mimo tego, że się nie trzyma.
9: Ja odniosłem wrażenie, że po prostu uznajesz ten serial jako jakieś źródło wiedzy o Wikingach.
7: A to ciekawe.
9: On również być nie może.
7: Czemu tak uznałeś? Ja tak mówię.
9: Tak powiedziałeś, że ten serial dobrze pokazuje kulturę
7: Skandynawów. Ale tylko wybiórczo. Nie, mi chodziło wybiórczo o... Aha, kulturę mówisz, no to okej. Ja uważam, że wiesz, to, że oni chodzili na rytuały, że byli tam grzybofilni niektórzy, nie? Pokazane jest, jak Floki se zbiera grzyby i się wprowadza w trans, że mieli swojego wioskowego szamana, że kobieta mogła więcej. To wszystko się trzyma kupy, to znaczy jest to...
9: Znaczy to są akurat domysły.
7: No ja tak czytałem w jakichś tam książkach, że tak było, no. Ale że tym się wyróżniali, ale słuchaj, czy obecna sytuacja, właśnie ta emancypacja w Skandynawii kobiet, wiesz, czy to nam nie sugeruje, że faktycznie oni tacy byli, bo przeszli jeszcze dalej w tym, nie?
9: Czy wiesz co, jakby opierając się na tym, co można usłyszeć na tym kanale Zbir, bo ja nie będę ukrywał, że specjalistą tutaj, ani mediwialistą, ani tym bardziej ze specjalizacją wiesz, w średniowiecznej Skandynawii, no nie jestem, tak? Opieram się na tej wiedzy, którą mam z tego i innych ewentualnie kanałów historycznych, bo lubię sobie słuchać takie rzeczy, tak? Zresztą ten Zbir naprawdę świetny kanał, polecam, bo jest tam dużo i o Słowianach, i o starożytnej Grecji. W tym odcinku właśnie poświęconym temu Northmanowi, temu filmowi Viking, właśnie też była tam... Było komentowanie tam o tej sceny z tym odrzucaniem tego oszczepu. Autor tego kanału również jest, a na pewno był, częścią jakiejś takiej grupy odtwarzania historycznego, akurat zajmującej się tym okresem. I on mówi, że to rzeczywiście akurat wcale nie musi być wyssane z palca. Taką rzecz można zrobić, tak? Więc tak jak mówiłeś, gdzieś tam ktoś robił jakiś filmik, gdzie to było pokazywane, tak faktycznie mogło być, tak? I generalnie jakby tam gość właśnie mówi o tej kulturze, trochę opierając się na źródłach historyczne. On na końcu każdego odcinka jest lista książek, z których korzystał. Więc to są takie opracowania naprawdę wysokiej jakości i profesjonalne. Mhm. I z tego, co i tam usłyszałem, to jednak społeczeństwo Skandynawów było dramatycznie patriarchalne. To było ciekawe. Naprawdę silne, mocne społeczeństwo, gdzie liczył się kult siły, kult walki. Nie było w takim towarzystwie za bardzo relatywnie... miejsca. Mogły być jakieś wyjątki, na pewno, ale...
7: Ale bardziej tak relatywnie czy obiektywnie? No bo wiesz, można przyrównać sobie ich kulturę do innych kultur w tamtym czasie.
9: Ale to bierzesz sobie każdą sagę, jaką chcesz i analizujesz bohaterów tej sagi.
7: Znaczy, wiesz co, trochę
9: gdzie, gdzie tam są jakieś, historyczne przykłady jakichś jarlanek, które walczyły ramię w ramię z mężczyznami? No, jedna by się mogła znaleźć, może dwie. one się częściej zajmowały polityką, tak? Czy chociażby, czy to była córka, czy jakaś inna krewna Mieszka I bodajże też, która była matką iluś tam późniejszych królów Danii czy Norwegii, prawda? Nie pamiętam już jej imienia. Czy Olga, tak naprawdę protoplaszczyni całego Imperium Ruskiego, tak? Założycielka Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kijowskiego, tak naprawdę. To była bardzo silna kobieta, ale czy ona walczyła w zbroi? Nie. Ona truła swoich przeciwników politycznych albo dowodziła mężczyznami, ale czy ona z nimi walczyła? Czy tartoczowniczka, taka Largetta tak naprawdę miałaby szansę większe w boju z rosłym mężczyzną? No, co do tego wątpliwości.
7: I chyba słusznie trochę masz. Może też ulegam jakiejś takiej, wiesz, fajnej, przyjemnej wizji, nie? Że jest taka Lagertha, bohaterka. Właśnie Lagertha fantastycznie była pokazana.
9: Fantastyczna
7: jako
9: postać, oczywiście.
7: Tak, fantastyczna. To jest kobieta walcząca, kobieta, która pokazała innym babkom, że można osiągnąć wiele, że można być kimś. Dała im nadzieję. Pogrzeb Lagerthy, ona ginie jako postać tragiczna, taka umęczona, zabita przez swojego syna w szale, jak wpadł w pijacki szał, ten Wiserk chyba jakoś tak się nazywał. No, tragicznie ginie, kobiety po niej płaczą, jest taką bohaterką. Może faktycznie ulegam trochę tej poprawności politycznej i próbie. Wiesz, to nie jest taka... To nie jest coś, co w sumie powinniśmy jakoś szczególnie chyba ganić, bo to jest próba stworzenia fantastycznej bohaterki kobiecej, trochę na siłę. Wiesz, trochę jak z tą afrykańską jarlanką, nie? To jest postać całkowicie fikcyjna już. Czarnoskóra jarlanka z bogatego afrykańskiego kraju, jakaś księżniczka przywieziona. Tak mogłoby się wydarzyć. Czytałem opinie historyków, którzy stwierdzili, że takie coś mogłoby się wydarzyć, ale się nie wydarzyło, prawda?
9: Znaczy, rozpatrując kwestię jakiegoś prawdopodobieństwa pewnego wydarzenia, to jakieś, wiesz, pojawienie się jakiejś tam ciemnoskórej niewolnicy gdzieś tam w jakiejś wiosce wikingów pewnie byłoby prawdopodobne, aczkolwiek strasznie, skrajnie mało, ponieważ to raczej handel niewolnikami był w drugą stronę. To wikingowie sprzedawali zdobytych niewolników, zresztą największym źródłem niewolników były plemiona słowiańskie i one były na potęgę sprzedawane Arabom, co jest udowodnione zarówno w kronikach arabskich, arabskich historyków, jest opisywane, że tych Słowian było w tym Bagdadzie tysiące, uznawano to wręcz za plagę i jest to też udowodnione w postaci materiału archeologicznego, wykopaliskowego, w postaci potężnej ilości srebrnych arabskich monet znajdywanych w Skandynawii. Także ten handel szedł w drugą stronę, tak? Wikingowie czy tam Skandynawowie nie mieli problemu z brakiem ludności u siebie, wręcz przeciwnie. Znaczy niewolników trzymano oczywiście, jak najbardziej, tak? Tylko chodzi mi o to, że to raczej ich sprzedawano, a to co było im potrzebne, to zdobywali sami, nie? I na pewno nikt nie wiózłby niewolnika z gdzieś, Bóg wie z jak dalekiego kraju, gdzieś tam z południa, przez tysiące kilometrów do Skandynawii na północy, bo taki transport był po prostu skomplikowany, nieopłacalny i drogi. Zresztą w tym filmie Viking jest tam również właśnie to, taką, jaką bzdurę wytknął autor tego kanału Mroczne Wieki, jest to, że niewolników z Rusi wieziono aż na Islandię w tym filmie. To wynikało z jakiegoś tam zmiany scenariuszowej, co jest totalną bzdurą. Po prostu nikt by absolutnie żadnych niewolników tak daleko nie wiózł.
7: Nie opłaca się, to ci
9: umarli.
7: To ci wymrze połowa, szczury, wszy zabiją, panie, to się nie opłaca. Ty, Wudzu, widzę, masz kurczę wiedzę tutaj jakąś historyczną. Szczególnie, że wiem, że ty jak już coś mówisz, to ważysz słowa i nie gadasz jakichś tam, wiesz, rzeczy, co ci się wydaje, tylko to, co gdzieś tam wyczytałeś w poważnych źródłach. A jak byś oceniał na przykład, bo czasami się mówi, że Żydzi byli takimi bardzo konkretnymi handlarzami niewolników, że to był taki ich fach trochę, nie? Handlarze niewolników. Coś słyszałeś może na ten temat?
9: No ja podejrzewam, że wszyscy handlarze, którzy handlowali, zarabiali na tym i owym, no więc...
7: Czytam. Ale Żydzi tutaj niby jakiś prym wiedli, nie? I była to ich taka trochę specjalizacja.
9: Chrześcijanie pod tym względem wcale nie byli dużo gorsi. Oni też zresztą potężne ilości pieniędzy zarobili na handlu niewolnikami pochodzenia barbarzyńskiego, czyli na przykład Słowianami, zanim jeszcze słowiańszczyzna się była ochrzciła, tak? Potężne ilości tego towaru była sprzedawana przez południowo-francuskie miasta i tamtych niewolników handlowali, nim tymi niewolnikami handlowali kupcy francuscy, którzy przecież od kilku wieków przecież już byli ochrzczeni, prawda? To jest jedna rzecz. Kupcy arabscy przecież zarobili do krocie na handlu niewolnikami z Afryki, no więc tu nikt nie ma czystych rąk raczej.
7: A ja się tu śmieję właśnie troszkę już, bo już tu mi podsunął psycho tutaj pytanie, taką szpilę ci wbiję trochę, jak tutaj się taki kapitalista, wolnorynkowiec, korwinista i w ogóle przeczytał wszystkie książki Hayeka i Misesa i w ogóle... I Kertuza uwielbia jeszcze. No to jak ty się zapatrujesz na niewolnictwo tutaj? No możesz, kupiłbyś sobie niewolnicę, jakąś na przykład czarnoskórą, żeby cię masowała?
9: Nie stać mnie.
7: Może żona słucha. Żona słucha.
9: Nie stać mnie, to bym sobie nie kupił. Nie no, akurat wiesz, no wolnorynkowcy, no nie, no pewnie nie wszyscy, no być może coś są inni, ale libertarianie jakby wiesz, za fundamentem libertarianizmu jest zasada samoposiadania. Według tej zasady każdy człowiek może posiadać sam siebie i nie można
7: a drugiego
9: się sprzedać,
7: człowieka?
9: Ani tym bardziej sprzedać kogoś. Tak?
7: A co libertarianizm mówi? Ja wiem, że libertarianizm nie zakłada czynienia krzywdy komuś. No to właśnie, pojawia się niewolnik, który chce zostać niewolnikiem. No to domyślam się, że powiesz, że bez problemu, no skoro chce. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Krzywda się nie dzieje.
9: No dobra, to powiedz mi w takim razie, czym się różni umowa o pracę w takim razie od niewolnictwa?
7: No właśnie, to jest ciekawe, bo w sumie wszyscy jesteśmy dzisiaj trochę takimi niewolnikami Urzędu Skarbowego.
9: Zawsze byliśmy czyimiś niewolnikami, to jest nihil novi sub sole. Różnica teraz polega na tym, że na szczęście mamy możliwość zmiany swojego pana. To już jest progres.
7: Nihil novi sub sole, tak jak powiedział wódz, ja bym jeszcze dodał, że no właśnie, chcącemu nie dzieje się krzywda, to też, ale...
9: Volentino figiniur.
7: Tak, no możemy się tutaj łacińskimi maksymami licytować.
9: Są takie mądre, nie?
7: Nie, fajne są w sumie.
9: Nie no, jak coś powiesz po łacinie, to od razu, wiesz, brzmi to do plus 10 do mądrości. Nie? Na przykład nec Hercules contra plures, a po polskiemu i Hercules dupa, kiedy wrogów kupa.
7: Kiedy wrogów kupa, dokładnie, no. To już tak mniej wytwornie brzmi, nie? Troszeczkę. Ale w sumie też jest bardzo prawdziwe i takie życiowe. Wikingowie podobno byli bardzo praktyczni. Nawet ich sztuka użytkowa była, wiesz, taka praktyczna. Dzbanek, miecz, wiesz.
9: Właśnie nie do końca. Jeżeli sobie popatrzysz na przykład na hełmy wikingskie z końca okresu tego poprzedzającego tę epokę wikingską, no bo też historia Skandynawii dzieli się tam na kilka okresów, to ten okres Welden, kurczę, nie chcę mówić nazwy, bo nie pamiętam.
7: Tak się mówi na te hełmy właśnie, Wendel, z okularem,
9: tak.
7: Nie?
9: Tak, dokładnie tak. No to jeśli zwrócisz sobie uwagę na te hełmy, to one to nie są proste hełmy. To nie są, one nie są tylko praktyczne. Są tam, wiesz, przymocowane płytki z płaskorzeźbami, które są, nie wiem, czy to jest nie jest płaskorzeźba, to może jest jakaś inna forma sztuki, ale były po prostu wyciskane w metalu, tak? Takie wyprasowywane płytki, które miały funkcję czysto ozdobną, więc no, rozumiesz, nie? Widzicie, rozumicie. To nie tak raczej jest, że...
7: Ale może taka właśnie, ale nie, bo słuchaj, bo może taka ten aspekt ozdobny. Popatrz, jakie te hełmy są zajebiste. jakie fajnie wyglądają. Przypomnij sobie maski samurajów diabelskie, maski demonów, które miały budzić lęk w przeciwniku. Wiesz, ty widzisz te hełmy z okularem charakterystyczne. Widzisz, że biegnie na ciebie taka gromada jakby kiboli wikińskich i krzyczy Odyn! Odyn! No i wiesz, i po prostu czujesz strach. Ziomuś.
9: Wiesz co, ja jestem fanem jakby kultury wikińskiej, odkąd miałem w ręku Torgala, tak? No. Czyli od dzieciństwa, nie? I to w jednym z pierwszych chyba dwóch czy trzech albumów właśnie była taka fajna scena, kiedy Leif Anderson chyba, tak się nazywał przybrany ojciec Torgala, gdzieś tam szturmowali jakiś inny statek czy jakąś wioskę i tak, mieli taki właśnie okrzyk, i tam Odyn, krew i złoto mają tą samą cenę, nie? Pamiętajcie, i tam już napierdalają.
7: No.
9: Super to było.
7: A bardzo mnie ciekawi w wódzu, no ba, a to ja ciebie zapytam, który album według ciebie jest najlepszy? Trudne pytanie.
9: Ktoś dowalił.
7: Który?
9: Ktoś dowalił.
7: No, ktoś dowalił. Słuchaj, ja wiem, ja mam swojego faworyta. Według mnie taki, wiesz, takie the besta, takie naprawdę creme de la creme, to jest Gwiezdne Dziecko. To jest wspaniały album.
9: Fajny, on się zupełnie inaczej wpasowywał w całą sagę, on tak był wrzucony w środek, to był siódmy album chyba, dobrze pamiętam, zupełnie niechronologicznie w stosunku do poprzednich, bo on przenosił nagle tam, mówił o młodości Torgala, tak? Nie wiem, czy też tam właśnie nie było o tym, jak został odnaleziony i później właśnie gdzieś tam coś jeszcze na temat, nie pamiętam. Wiesz co, mi najbardziej podobali się Łucznicy. Chyba.
7: To jest mój drugi na liście faworyt, więc mamy, widzisz, tu podobne trochę.
9: A to ze
7: gusta.
9: Względu na pojawienie się wspaniałej postaci Kris de Valnoru.
7: I tego...
9: Skwalda sparzonego.
7: Zapalczywy, który to był, ten chłopaczek, co Torgal się zderzył, jego...
9: Tjal
7: zapalczywy. Świetna postać, taki wiesz, po prostu chłopak, nie? Który wiesz, dojrzewa w tym świecie wikingów, chce walczyć, chce, wiesz, jest pewny siebie. Oni się poznali z Torgalem tak, że zderzyły się ich łodzie, po prostu na morzu się zderzyły łodzie. I wiesz, Tjal nadal zachowywał humor, się śmiał z tego wszystkiego. Dostał w mordę od Torgala, nie? Torgal... Ciekawa postać, bo on jest, słuchaj, on jest zarówno BDS, potrafi, wiesz, walczyć, potrafi się postawić, jest twardy, jak i jest bardzo rodzinny i bardzo konserwatywny taki, nie?
9: Torgal tak. Znaczy, on w ogóle jemu nie pasowało, jakby ten styl życia, który, czyli wiking, tak? Jako zawód, jemu się w ogóle nie podobała, prawda? I uważał ją za ten sposób życia za okropny. No i w gruncie rzeczy, no, on był okropny. Stąd ta jego chęć ucieczki i zamieszkania na wyspie wraz z Arishią, co niestety też niosło ze sobą pewnego rodzaju zagrożenia, co świetnie było widać w jednym też. Na album, który mi, że tak powiem, no, wywarł na mnie ogromne wrażenie. Sprawił mi ostro berę, to był taki niemalże horror, czyli Alinoe.
7: O.
9: Ten album był przerażający tak naprawdę.
7: Rewelacja, no. Był taki trochę w stylu egzorcysty jakiegoś, nie?
9: Zresztą tych, takich albumów tego typu było więcej. Pamiętasz Ponad Krainą Cieni? Jaki tam był zwrot akcji na końcu, niesamowity.
7: Ponad Krainą Cieni. Który to był album? Co tam się działo? Przypomnij.
9: Arishia choruje bardzo poważnie, jest na skraju śmierci i nie wiem, jak to się stało, ale czy tam Torgal się rozmawiał z jakąś szamanką czy coś i ona powiedziała mu, żeby gdzieś iść i przejść przez jakieś bagna i tam jest wejście. Jak się przejdzie przez całą tą krainą, która jest za tą bramą, to będzie można porozmawiać ze śmiercią i namówić ją do zmiany wyroku.
7: Biała okładka taka. Torgal się tam przemieszczał jakby w czasie i przestrzeni.
9: Tam było czarno-białe. Większość albumu, duża część albumu jest czarno-biała. jak dobrze pamiętam. I on tam po drodze spotyka taką młodą dziewczynę.
7: Która go zdradziła wcześniej, była taką jego... uprzykrzyła mu życie i była winna śmierci Aricji. Chyba wiem, o którym albumie mówisz. On jest też niesamowity. Niesamowity jest, bo Torgal musi ostatecznie poświęcić czyjeś życie za życie swojej ukochanej.
9: Tak jest.
7: I on nie podejmuje tej decyzji. Oświadcza, że nie będzie poświęcał czyjegoś życia nawet za życie swojej największej miłości. To jest piękna opowieść, to jest naprawdę, słuchajcie, baśniowa opowieść. Dlatego zawsze powtarzam, że następnym serialem, który zostanie w końcu zekranizowany, tak dużo tego nie zostało, prawda? Marvele, nie Marvele, Torgal. To dlatego CD Projekt byli już u Rosińskiego, już coś tam podpisali, już się ukazują plakaty, gdzie Torgal na koniu mija tego Wiedźmina, to jest fajny kontrast między tymi postaciami. Wiedźmin jest zimny, psiajucha, chodzi na kurwy, bierze miedziaka za swoją podłą robotę, nie? Torgal to jest zupełnie inny bohater. On walczy o swoją księżniczkę tak naprawdę, kocha swojego syna.
9: Potrzebujemy takiego konserwatywnego bohatera w końcu.
7: No.
9: Może taka postać jest potrzebna. No, ja bym bardzo liczył i na ekranizację, tylko boję się, że Torgala zmienią w kobietę, a Arisha będzie miała romans z Case de Valnor, bo tak to mniej więcej wygląda. A jeszcze koniecznie ktoś będzie musiał być czarny, tylko jeszcze nie wiem kto. Może Tiala zrobią czarnego, chociaż nie, bo za szybko ginie, więc nie. Zobaczymy. No, więc tego się boję. Oglądałem w końcu na przykład ostatnio tego Lucyfera. Jak wtrafiłem na odcinek, który dzieje się w tej knajpie, gdzie się nagle okazuje, że tam nie ma nikogo o orientacji heteroseksualnej, to stwierdziłem, że coś jest chyba jednak tu już nie tak. To chyba nie jest odzwierciedlenie rzeczywistych proporcji w społeczeństwie. Ale może jakiś dziwny jest.
7: Dziwny jesteś, bo nie kumasz tego, co wiesz, aktualnego trendu. Jaki jest właśnie taki najulubieńszy, najlepszy bohater na dzisiejsze czasy według tej poprawności politycznej? Takie żarty krążą, nie? Że czarnoskóry mężczyzna przerobiony na kobietę, na wózku inwalidzkim, w ciąży, wychowujący adoptowanego synka z Afryki, z penisem doczepionym, krzyczący... Co krzyczący?
9: Nie wiem.
7: Wszystko dla wszystkich i równość ma być. I patrzcie na moją pupę piękną, wysmarowaną kremikiem. Dlaczego nikt nie patrzy?
9: Właśnie, boję się, że te ekranizacje mogą tak wyglądać i tak jak... Ja nie oglądałem tego Rodowodu Kli, nie mam zamiaru, ale
7: fajny jest, spoko jest, słuchaj. Ale wiesz, może czasami warto do niektórych filmów podejść nie z jakimś wielkim oczekiwaniem, nie? Tylko potraktować to jako spin-off i już, nie? I ocenić na chłodno, jak to się wpisuje w uniwersum Sapkowskiego.
9: No właśnie, podobno bardzo marnie. Tak przynajmniej się wypowiadają tam znowu tam...
7: Niekoniecznie.
9: Ja nie oglądałem tego serialu i bazuję, wiesz, na opinii jakichś tam kanałów, które gdzieś tam oglądam, które się...
7: Słuchaj, świat przed koniunkcją sfer. Były same elfy se mieszkały w pewnej krainie i tam się działy różne dziwne rzeczy. I
9: no
7: ostatecznie
9: tak,
7: koniec końców...
9: Zarzut ludzi, którzy się tym jakby bardziej zajmują, jest, no nie wiem, tam sobie obejrzałem na ten temat Drwala Rembajło, Gotriego i 300 Kultura. Tam akurat obejrzałem recenzję tego. Ja se to puszczam, jak coś robię przy komputerze i se słucham, żeby leciało jakieś, wiesz, nic, niewiele wartościowy szyt, który nie wymaga ode mnie żadnego
7: skupienia. Krawca se puść.
9: No też, no dlatego teraz dzwonię. Nie? Znaczy, jak
7: żeby
9: już dzwonię,
7: coś
9: już
7: szumiało.
9: Zresztą i tak już piłem, więc już. Dobra, nieważne. W każdym
7: piątek
9: razie...
7: Już.

0: za pomocą jakiejś tam dzikiej magii chaosu się przenosi do czasów wojny w Wietnamie, tak jakby dla mnie. To była dla mnie wojna.
1: Ona tam zwiedziła świat legend arturiańskich, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. No tam wieże jaskółki były takie rzeczy. Czytałem to 20 lat temu, co prawda, ale...
0: No właśnie. Ale tak. No i wiesz, co z tym robimy teraz? Zrobiono z tego ale serial. Słuchaj, a wyobraź sobie teraz, że mamy te elfy, cwelfy z toporami, takie chamskie elfy, sapkowskie, klnące i w ogóle i ruchające. A nagle się bohaterka przynosi do wojny w Wietnamie. To by było coś na kształt, Sandmana nagle, nie? Mhm. I wiesz, i na ludziach
1: może
0: by to...
1: Może się zatrudnić w Netflixie, może masz lepsze pomysły.
0: A mnie tam nie chcą.
1: Na seriale nie żoni.
0: Ja muszę 300 zł wydębić. Przyszedł przelew. Dobra, mam. Zastanowię się, czy się nie odezwać do Netflixa. Napiszę, jestem.
1: No. Podobno tych spinrunnerów mają zwolnić wszystkich. Nie dziwię się, no bo to zniszczyli tak ten materiał źródłowy. Do czego zmierzamy? Na przykład jaki był jeden z takich głównych podstawowych zarzutów właśnie tych ludzi było to, że w tym rodowodzie krwi pokazano elfy, którzy niczym nie różnią się od ludzi. Tymczasem, jeżeli się miałeś tam, jest tam podobno, bo ja tak jak mówię, nie widziałem tego, ileś tam tych elfi i królestw się tam, czy tam się napierdalają ze sobą, czy coś, nieważne, nie? Zamiast stworzyć tak naprawdę elfią rasę, elfią cywilizację, jakoś zupełnie odmiennego, odrębnego od ludzkiej, tak naprawdę skopiowali ludzką cywilizację i dodali jej śpiczaste uszy. Taki jest zarzut.
0: No właśnie.
1: I rzeczywiście, jeżeli się popatrzy na materiał źródłowy, to elfy przed przybyciem ludzi do tego świata były rasą, która istniała, ale istniała pokojowo. Nie prowadziła ze sobą wojen. Jak to się stało, że elfy, które były przed koniunkcją sfer świat w Wiedźmina, późniejszy świat Wiedźmina, był zamieszkany tylko przez elfy, tak? Więc demograficznie w momencie, kiedy doszło do koniunkcji sfery, pojawili się pierwsi ludzie na północy, tak, i stworzyli te ludzkie królestwa. Elfy i krasnoludy, które zresztą podobno się chyba nie lubiały, no stanowiły demograficznie, przetłaczały tak naprawdę demograficznie ludzi. Jak to się stało, że ludzie byli w stanie doprowadzić do sytuacji, w której elfy praktycznie są na skraju wyginięcia, tak? I krasnoludy zresztą też, tak? Jak to jest możliwe? Jak to się stało? Ile pokoleń, tak? A to się stało bardzo prostego powodu. Elfy były pacyfistami. Nagle pokazuje nam się świat zupełnie nie taki. Jak jesteś w stanie wytłumaczyć to, co się dzieje później, skoro elfy ze sobą walczą, mają broń? Mało tego, akcja dzieje się ileś tam tysięcy lat wstecz w stosunku do wydarzeń w sadze, tak? I jest zero postępu. Wszystko jest dokładnie tak samo. Elfy mają stal, mają, wiesz, złoto, mają wszystko, tak? I przez 1000 lat nikt nie zrobił ani odrobinki progresu. To nawet ludzie, my historycznie wiemy, że ten progres między 1000 lat przed naszą erą, a 1000 lat naszej ery, czy to 2000 lat, ten progres jest był potworny. Kiedy przeszedłeś z narzędzi kamiennych do stali.
0: Słuchajcie, no wódz zaraz tutaj przejdzie do symulowania epoki przemysłowej u elfów i tak dalej. A właśnie, słuchajcie, popatrzcie sobie...
1: Tolkien, tak? No bo
0: ale to Tolkien robił. Słuchaj, a wczuj się w Sapkowskiego trochę. Ja myślę, że ty i Sapkowski to jesteście zupełnie różne postacie. Ja kiedyś na jakimś konwencie tam spytałem się Sapkowskiego, czy gdybym zrobił serial, gdzie bohaterem byłby czarny kot, a nie biały wilk i zrobił to w cyberpunku, to czy musiałbym panu płacić tantiemy? A on powiedział... Ja, panie krawiec, puszczę pana w skarpetka. Coś takiego powiedział. Ale widzicie, wódz myśli tolkienowsko trochę, analitycznie, tutaj zbiera fakty, informacje. Sapkowski zupełnie inny człowiek. To jest taki pijak trochę. On w branży futrzarskiej studiował i coś tam. I nawet mnie korciło, żeby się go zapytać. A nie korciło pana, żeby tak zabijać te małe zwierzątka jednak, a nie pisać książki? Ale trochę się bałem. Czekam, bo Sapkowski
1: on był księgowym chyba.
0: Co?
1: On był księgowym chyba.
0: W branży futrzarskiej, to wiem na 100%.
1: Może w branży futrzarskiej, ale chyba księgowym.
0: Księgowy w branży futrzarskiej. Napisał dla swojego krewniaka, żeby mu przyjemność sprawić opowiadanie Wiedźmin.
1: No, z wykształcenia ekonomista, no to się dziwisz, że pieniądze.

0: Znaczy, on nie liczył, że wygra ten konkurs fantastyki. Zresztą zajął chyba drugie miejsce. Ktoś inny zajął pierwsze. No ale się udało, okazało się, że fajnie pisze. Tam napisał dla chrześniaka. Pamiętam, kiedyś z Alosem przychodzimy tam do Sapkowskiego po autografik i ja mówię, proszę mi napisać dla największego fana Krawca. On tam dobrze napisał. Alos mówi, dla jeszcze większego fana Alosa. Tam podpisał mu. A Sapkowski mówi do Alosa, mój tam krewniak, chrześniak się też nazywał Alos. Alos tam, no bardzo mi przyjemnie, to miło mi. A Sapkowski, i zginął w wypadku samochodowym. Alos tam, no rozumiem, dziękuję. I poszliśmy tam.
1: W ogóle nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale ktoś tam z Wielkiej Brytanii twierdzi, że Geralt z Rivii generalnie jest plagiatem.
0: Tak? Jak to?
1: Mhm. Podobno zanim jeszcze powstała postać Wiedźmina, to istniała postać identyczna, gdzieś napisana przez jakiegoś brytyjskiego pisarza. Tylko niestety nie pamiętam szczegółów. To się nazywało Elric, tak się nazywał bohater chyba. Tak teraz próbuję szukać szybko tej informacji, ale tak, no tak, chodzi jakoś saga o Elricu, ale...
0: Ja myślę, że Szewczyk Dratewka był takim protoplastą Geralta z Rivii.
1: A nie, to Szewc... Elric podobno właśnie wyglądał jakby identycznie, to znaczy jego, wiesz, jego wygląd zewnętrzny był identyczny. Tam tych podobieństw jest mnóstwo, nie?
0: A jak ci się...
1: To może być przypadek oczywiście, nie?
0: A jak ci się w Łódzu podoba polchowski Wiedźmin z grzywką? Z grzywką, tu podkreślam. Ma taką właśnie grzywkę a la Rosjanin na imprezie, tylko że nie ma dresów, tam zbroje, ma taką grzywkę. I właśnie zawsze tak, na przykład mistrz Tkaczyk, Krzysztof Tkaczyk, mistrz, rysownik też, zawsze darł łacha z Bogusława Polcha, świętej pamięci, przepraszam, że tak mówię, właśnie, że Wiedźmin z grzywką. Też rysował takie szydercze komiksy, że Wiedźmin sobie jedzie na koniu, tak narysowany właśnie z grzywką, dostaje piłką do futbolu tak w łeb, spada z konia i podpis. Jak to dobrze, że żaden z wrogów Wiedźmina tego nie widział.
1: Jeszcze tak, odnośnie tego, co mówiłem, to ten bohater, którego niby plagiatem miał być Geralt z Rivii, nazywał się Elric of Melniboné. Nie wiem, jak to przeczytać. I na czacie wpisałem taki tytuł właśnie zapytania o to, nie? Oczywiście te zarzuty są prawdopodobnie z dupy i z czapy i mocno naciągane. Mówię tylko, że tam ktoś tam próbował w którymś momencie zbić na tym hajs. Co do Polcha, oczywiście ja nie jestem niestety fanem świętej pamięci Polcha. Ja oczywiście bardzo go szanuję, jego dorobek komiksowy.
0: Jak śmiesz!
1: Zwłaszcza za
0: Funky Kowal! Funky Kowal, jak śmiesz tu krytykować! Ale, skąd ty, kto ty jesteś w ogóle? Kto ty jesteś w ogóle?
1: Prawda jest taka, że wszystkie postacie, kurwa, które są nanego przez Polcha, po prostu wyglądają tak samo. Nie wiem dlaczego, ale powiedz, że się mylę. Powiedz, że to nie jest prawda.
0: Z bólem przyznaję ci, Wódzu, rację. No. Powiedzmy sobie szczerze, Polch genialnie rysował techniczne rzeczy, komputery, drzwi.
1: Znaczy on był genialnym rysownikiem właśnie tylko
0: samochodoloty. Samochodoloty.
1: Statki kosmiczne.
0: Ale słuchaj, jego latający samochód, to jest design gdzieś tam konkurujący, wiesz, z Elonem Muskiem, nie? Z jego tam space truckiem. To było świetne. Ja zresztą Polchowi to powiedziałem. Na jakimś konwencie go spotkałem.
1: Ja odpuszczałem stronę i powiedziałem mu pytanie.
0: Tak, nie, ale to akurat
1: daj
0: słuchaj...
1: Łęsę, jak mówię, daj Wałęsę, jak mówiłeś Polchowi. Zrób to, powiedz to, co powiedziałeś Polchowi, ale głosem Wałęsę, bardzo cię proszę.
0: Ale wiesz co, to jest zabawne, bo ja autentycznie spotkałem Polcha. Ja autentycznie spotkałem Polcha i go spytałem o te samochody na konwencie.
1: Ale ja ci wierzę, tylko zrób to, powiedz to o historii.
0: Panie, ja w temu... Panie, ja temu Polchowi mówię, no ludzie, panie, rysuj pan samochody. Pan rysuj samochody i pistoleciki. Pan rysuj pistolety. Panie, pan, jakżeś, panie, tego pistoleta z tym ekranikiem smartfonowym narysował. Ja mówię, ja bym to tak samo zrobił. Może być?
1: No prawie o to chodziło. Bardzo mi tak, że spotkano go i wtedy mu mówię.
0: Mówię, pan rysuj. Pan rysuj. Świętej pamięci.
1: Nie podoba mi się, natomiast jest nowy komiks Wiedźmin. Nie wiem, przez kogo rysowany. Nawet jakiś komiks Wiedźmin teraz z CD Projekt opublikował za darmo. Można sobie pobrać gdzieś tam z ich strony. Jak ktoś sobie pisze w Google Witcher Comics Free CD Projekt, to można go znaleźć. Historia o chłopcu, który chciał być Wiedźminem.
0: Free Wiedźmin Comics XXX.
1: Tak. No nie, może bez tego XXX, ale i można też kupić komiksy z Wiedźminem, gdzieś widziałem na jakiejś grupce komiksowej. Ona już jest jakby oparta ewidentnie o... Widać, że jest to nawiązuje do gry, bo czcionka jest ta sama. Okładki są tu niektóre po prostu wzięte żywcem z cinematików z gry. No wydaje to Dark Horse, tak?
0: O! Tak. Dark Horse?
1: Uznana marka komiksowa.
0: No kurwa, macie, Dark Horse dają radę. Skąd jest Lady Death, Purgatory, nie Dark Horse? Dark Horse?
1: Nie wiem, wiesz co, ja nigdy nie wsiąkłem w to wszystko na tyle, żeby wiedzieć takie rzeczy, więc...
0: Evil Ernie, Evil Dead, Purgatory, Dark Horse? Tak, dobra, no tak... Dobre komiksy,
1: no,
0: dobre.
1: W każdym razie, wiadomo, wydawnictwo ogólnie znane, więc nie widziałem tych komiksów, ale na tyle, na ile patrzyłem na okładki, to jest fajne. To podejrzewam, że to są różni autorzy, więc kreski mogą się różnić pomiędzy albumami, ale nie wiem, wygląda to fajnie, wygląda to pozytywnie. Jezu, trafiłem na okładkę, gdzie Jaskier siedzi rozkraczony w samym szlafroku. O Boże. No, więc tak. Więc ten komiks jest całkiem fajniutki. Tak jak mówię, Wiedźmin Polcha mi się nie podobał, nie przemówił do mnie. No, ale muszę się pochwalić.
0: Polch nie potrafi... Polch nie potrafi rysować fantazy w ogóle. On tylko science fiction.
1: No, bo on się lepiej czuł w tych technicznych sprawach, więc tła dla jego komiksów, czy dla Funkiego Kowala, czy nawet dla tej sagi, jaki to ma tytuł, ten sagi ludzi z kosmosu jakieś, to Ludzie i potwory tam było?
0: Tak, coś takiego, Ludzie i potwory. Jak to było?
1: Ludzie i potwory to był album czwarty.
0: To taki pra-pra-torgal w sumie, bo ten wątek był powtórzony, jakby ten denikenowski wątek był powtórzony tak. W Gwiezdnym Dziecku, toczka w toczkę. Nawet statek kosmiczny wyglądał trochę podobnie.
1: Rzeczywiście, masz rację. Teraz sobie przypomniałem i w Gwiezdnym Dziecku ten statek gwiezdny, który narysował Rosiński, był identyczny jak ten statek Polcha. Faktycznie.
0: Bogowie z kosmosu, coś takiego, nie? To było właśnie, że ludzie powracają na Ziemię i tu już jest Ziemia z powrotem, wiesz, się zaludniła i się zastanawiają, czy się podawać za bogów, czy za kogo, nie? Za kosmitów. Czy być w skryciu, ale niektórzy wznoszą bunt i uważają, że ta ziemia zawsze była nasza, odzyskajmy ją. A inni mówią, nie, to jest niemoralne podawać się za jakichś tu przybyszów, oni tego nie zrozumieją. I te wątki w klasycznym science fiction są podnoszone bardzo często jakby. To jest, wiesz, mi się to zawsze kleiło, nie? Że gdzieś to ma sens i tak mogłoby być w sumie. Jak ty uważasz?
1: Nie można wykluczyć tego, aczkolwiek biorąc pod uwagę odległości między gwiazdami, to o tyle, o ile nie jesteśmy... Znaczy, mając pod uwagę naszą wiedzę o fizyce, to na ten moment wiemy, że takie rzeczy są niemożliwe, tak? Więc jeśli jakiegoś przełomu w wiedzy fizycznej nie osiągniemy, to nasze marzenia o potencjalnych podróżach międzygwiezdnych możemy włożyć w bańki, no i na tyle, na ile nam wiadomo, jest to jakby niemożliwe, więc też jakby nie zakładam możliwości takiej, żeby jednak coś takiego mogło mieć miejsce.
0: Podejście
1: nawet teoria
0: panspermii
1: mi się wydaje być taka mocno naciągana. Nie, to jest taka teoria, że jakby życie na Ziemi znalazło się wraz ze szczątkami na przykład z planety, która na przykład mogła gdzieś tam zniknąć razem z wybuchem supernowej, tak?
0: Nie wydaje ci się ciekawe takie rozwiązanie właśnie, że życie się przenosi między planetami biologicznie, chemicznie i fizycznie w tej skali, już w tej skali też i fizycznie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to być ciekawą teorią, aczkolwiek jeżeli się weźmie pod uwagę skalę tego, jak bardzo nieprzyjazne jest środowisko w kosmosie, bardzo mało prawdopodobne, tak? Bo trzeba pamiętać, że Ziemia stwarza niezwykle cieplarniane warunki, wiesz, dzięki swojej magnetosferze, atmosferze i tak dalej.
0: Wyjątkowe, tak? Wyjątkowe warunki.
1: Niesamowicie wyjątkowe, nie?
0: Znaczy, które cię gdzieś tam kierują i co?
1: Nie ma magnetosfery przede wszystkim.
0: Okej, okay, dobra, wódz.
1: Okej,
0: i one cię kierują w kierunku, nie wiem, Boga?
1: Nie, dlaczego?
0: No, czyli jednak dopuszczasz, że normalnie, naukowo, racjonalnie mogło zaistnieć takie prawdopodobieństwo.
1: No, biorąc pod uwagę rozmiar kosmosu i przestrzeń zdarzeń, no to i czas, jaki to zajęło, jak najbardziej.
0: No to wszystko jest okej, okay. No to jednak dopuszczasz, że się zdarzyło. Wygraliśmy.
1: Jesteśmy.
0: No jesteśmy, wygraliśmy w totolotka swoje życie, no i jesteśmy. A słuchaj, bo tu padła na czacie też kolejne słowo klucz. Jans. Jans, na pewno no, też kojarzysz, znasz.
1: Właśnie słuchaj, Jansa nie kojarzę, kurde.
0: No co ty? No,
1: Jansa nie kojarzę, ja. to też jest Polcha, nie?
0: Nie Polcha, tylko Rosińskiego na początku.
1: A, faktycznie, tak.
0: Na początku Rosiński, potem dobra. Kasprzak to przejął. Zdolny rysownik, ale wiesz, jednak jest coś takiego jak mistrz, jak kultowość. No.
1: Tak. I nie, to znaczy Jansa nie czytałem, ale rzeczywiście kojarzę. Natomiast jakoś po prostu nigdy do mnie nie trafiała ta saga w jakiś tam specjalny sposób. Jakoś nie mogłem się do niej przekonać jako dziecko. Może kiedyś spróbuję, ale na ten moment nie. I za to jestem wielkim fanem Schinkla, bo to jest akurat świetny album, ja go ubóstwiam, więc mam zresztą oryginale, pierwsze wydanie. Ha, ha.
0: No, też mam. Ho, ho, ho, ha, ha, ha.
1: A teraz sobie kupiłem dwa nowe wydania Tadeusza Baranowskiego, powiem ci. Na co dybie w Wielorybie jest kolejne wydanie, wygane przez wydawnictwo Kultura Gniewu w powiększonym formacie. Powiem ci, aż się boję folii ściągnąć. Jest tak pięknie wydany. I Bezsenne wampiry o północy, jakoś tak, gdzie jest tam zebrane są wszystkie opowieści o tych dwóch wampirach, Szlurp i Blurp, jak dobrze pamiętam. Którzy zresztą też na przykład pojawiają się w Skąd się bierze woda sodowa, jak w jednym z epizodów, kiedy tam Kołdaczek i Bąbelek.
0: O, tak? Serio? Skąd się bierze woda sodowa? Okej, dobra, bo mi się pomyliło z Na co dybie w Wielorybie Czubek Nosa Eskimosa.
1: Też fantastyczny album.
0: Baranowski wydał taki jeden swój jakiś album w takim bardzo dużym formacie, że to jest taki ogromny komiks.
1: No tak, ja go mam teraz.
0: I ty masz właśnie to?
1: Znaczy, zależy jak ogromny, bo być może mówisz jeszcze o czymś jeszcze większym. Ja mówię o powiększonym formacie, czyli nie standardowym na jakimś zeszycie, tylko on jest większy o jakieś 20 czy 30%.
0: A to nie tak dużo. To nie, to co to jest? Jakieś A2, A1?
1: Wiesz co, okładka jest niewiele, nieco mniejsza niż A3. Nieco mniejsza niż A3. Będzie prawdopodobnie B3.
0: Nie, to on wydał jeszcze coś takiego większego, że taki zupełnie duży komiks. Ale masz jakiś i tak rarytas. To jest ciekawe, bo to jest takie... Ja bym powiedział, że twórczość Baranowskiego jest taka niepolska.
1: No w ogóle tak wyjątkowa i na tyle jakby ogólnie komiksu, że ciężko ją zakwalifikować, że tak powiem, czy porównać do czegoś. To jest niesamowite, jak uwielbiam.
0: A za co go uwielbiasz? No. A za co go uwielbiasz?
1: Nie, no za poczucie humoru przede wszystkim.
0: Ale tak, to tak bardzo ogólnie, powiedz konkretniej.
1: Za dowcip w gąsce Balbince.
0: Ja go lubię za abstrakcyjne poczucie humoru.
1: Nie, wiesz co, ja powiem ci tak, że to, co najbardziej w nim lubię, oprócz abstrakcyjnego poczucia humoru, czyli na przykład, nie wiem, rozmowa wielkiego wodza niemałego niepokoja z kudłaczkiem i bąbelkiem, kiedy się pyta ich, czy, że w końcu przyszła pora, oni się pytają, na co pora, on zapomniał, więc się zastanowi, czy to już jest pora na porę w śmietanie, tak? Czy na coś innego pora, nie? Czy pora na telesfora, ale to tak naprawdę jest pora przypomnieć sobie, na co pora. Nie? No więc ja go uwielbiam po pierwsze za te dowcipy, ale to, co mi się najbardziej podobało, to jest to, że robił, konstruował kadry i wszystkie pojedyncze, te takie jakby, no jakby, jak to się nazywa, ten pojedynczy taki obrazek w ramach komiksu.
0: Kadr, potem jest panel, czyli taka połówka strony.
1: No w każdym razie, on jak stworzył tą stronę, czy tworzył panel, to ten panel składał się z kilku kadrów, które poukładane razem tworzyły cały krajobraz, a nasi bohaterowie na przykład spacerowali sobie ścieżką po tym krajobrazie, więc miałeś na jednej stronie tak naprawdę wielką panoramę na przykład i kudłaczka, bobeczka i bąbelek, którzy sobie tam jadą ścieżką. Najpierw są gdzieś daleko, po prostu coraz bliżej, nie? I się jeden pyta, czy oddałbyś, bo oni generalnie byli, wiesz, jak wiesz, wielkimi przyjaciółmi z takich, co to jeden za drugiego oddałby prawie wszystko. No i wtedy się kudłaczek pyta, czy oddałbyś za mnie swoje drugie śniadanie, a ten drugi na to nigdy w życiu. Dlatego prawie wszystko.
0: Bo właśnie, prawie.
1: Nie oddali. No, także to są te rzeczy, za które tego człowieka się uwielbia.
0: A jakbyś, wódzu, odpowiedział na takie pytanie, dlaczego artysta tak wielowymiarowy, który sięga do abstrakcji, ma, prezentuje różne poczucie humoru, zabawę słowem, konwencją, burzy czwartą ścianę i tak dalej, dlaczego on nie jest w Polsce bożyszczem, tylko jakoś tam skromnie egzystencjonującym sobie?
1: Znaczy, wiesz co, Baranowski w tym momencie jakby jakoś specjalnie bardzo źle nie żyje. On owszem prowadzi życie ciche, ale on jest już też starszy i schorowany, nie? Więc jakby żyje skromnie. Natomiast przede wszystkim on poszedł w tym momencie w malarstwo współczesne i robi takie obrazy, półobrazy, półinstalacje nowoczesne. Te obrazy się sprzedają. On jest, wiesz, i w Polsce, i za granicą, i to za nie mamy pieniądze. Więc to nie jest tak, że on został, wiesz, jakby zupełnie jakby zapomniany. Wiadomo, że nie jest znany szeroko, tak? Nie jest obecny, wszechobecny w popkulturze w ten sposób, tak? Niemniej jednak, wiesz, no, frazy takie jak na przykład to ja przepraszam, tak? Czy ależ wodzu co wódz, no to są rzeczy, które po prostu zagnieździły się wręcz w język polski jako powiedzonka. I większość osób, myślę, że z tych lat, wiesz, 80-tych, 90-tych, które wtedy były dziećmi, tak? No to jednak Baranowskiego kojarzy i pamięta i ceni, nie? Więc to nie jest tak, że on tak został zupełnie, wiesz, zapomniany. Niestety, on się naciął bardzo poważnie na bardzo fatalnych wydawców, którzy wykorzystali go, jego naiwność, jego trochę takie jednak artystyczne i lżejsze podejście chyba do kwestii pilnowania swoich praw. W związku z tym, no jakby na tym bardzo ucierpią. To jest też, zdaje się, jeden z powodów, dla którego on odszedł z komiksu. Natomiast z tego, co wiem, a trochę tam bliżej śledzę jego losy ostatnimi czasy, no to raz, po pierwsze, teraz trafił na fajnych ludzi, właśnie między innymi z Kultury Gniewu, którzy bardzo fajnie z nim współpracują i kooperują. I robią to uczciwie, jednocześnie sami na tym zarabiając, ale dostarczając fanom to, co dostarczają, czyli na przykład właśnie nowe reedycje wydań w powiększonym, pięknym formacie. Są naprawdę piękne wydane. Wiem, teraz już reklamuję, ale wejdźcie na stronę Kultury Gniewu. Jeden album to jest tam 40 parę złotych.
0: Brzmi trochę tak anarchistycznie, Kultura Gniewu. Może właśnie to się sprawdza. Może czasem trzeba się uśmiechnąć i zrobić jakiś deal z ludźmi gdzieś tam, oddolnie, właśnie Kultura Gniewu, jakieś niezależne wydawnictwa, ludzie, którzy są fanami to danej twórczości,
1: pasjonaci.
0: Wychowani, pasjonaci właśnie, a nie wiązać się z jakimś wydawnictwem z Dzichpol, nie? Które ma duże zasięgi i coś tam, kurwa, pierdoli ci.
1: Wiesz, no, ja czytałem historię gdzieś tam w którymś, któryś z komentarzy gdzieś tam na Facebookach Baranowski pisał o tym, jak ileś tam plansz z jednego albumu bezpowrotnie, wiesz, oryginalny, bezpowrotnie przepadł, bo ktoś tam obiecywał mu, że będzie go starał się wydać za granicą, no i wiesz, facet wraz z planszami zniknął, nigdy się już nie pojawił. Nie? Więc on też on miał po prostu pecha do tych ludzi. Natomiast teraz widać jakby, że trafił na fajnych, trafił również na ludzi, którzy robią ekranizację Podróży Smokiem Diplodokiem.
0: Oh.
1: Więc jest szansa, że będzie film. Ja mam obawy, ale
0: jakie?
1: Może
0: jakie masz obawy?
1: Że to nie będzie dobre, po prostu.
0: Ale co, kreska, że spłycą scenariusz, zrobią z tego film dla dzieci? Taki
1: że będzie to scenariuszowo takie se i boję się animacji. Boję się, że będzie to po prostu jakieś takie zbyt komputerowe, a my w Polsce nie umiemy w komputery. I mimo, że ekranizacja Kajka i Kokosza zrobiona przez Netflixa jest całkiem znośna, nie wiem, czy widziałeś, to jednak widać, że technicznie to nie jest poziom dobry bardzo. Jest ledwie zadowalający, tak? I tam się boję, że to się też skończy na maksymalnie czymś takim, nie?
0: No raczej można się tego spodziewać. No. Kajko i Kokosz brały tam udział w tworzeniu tego projektu takie sławy jak Michał Śledził-Śledziński, i inni znani rysownicy, nasze top of the top, nie? I nie wyszło, bo zrobili to jakoś chujowo we Flashu, takie uproszczone, nie wiem. No daleko temu do Asterixa, Smurfów i tak dalej. Więc też bym się tak jak wódz tutaj bał, że nie uda się wykorzystać potencjału, geniuszu, twórcy, tylko się zrobi jakoś tam po swojemu na Amidze, kurwa, w 3D i będzie zajebiste.
1: Znaczy to są takie mam mniej więcej obawy, powiem ci szczerze, bo boję się po prostu, że nie będzie na to, robią to pewni ludzie, którzy na pewno są fanami Baranowskiego, czyli są fanami materiału źródłowego i pewnie mu wielkie krzywdy nie będą chcieli zrobić. Boję się po prostu finansowania. Boję się, że po prostu tych pieniędzy będzie za mało, no to żeby to zrobić dobrze, a to jest jedna z bolączek polskiego kina ogólnie, tak? Przecież no, polska ekranizacja Wiedźmina mogła być świetna, tylko kurwa.
0: Miała swoje też jakieś mocne strony, ale...
1: Miała trzy mocne strony. Pierwszą mocną stroną był oczywiście Żebrowski, który tak, był naprawdę fajnie zrobiony. Mi się podobał. Niech sobie hejterzy mówią, co chcą.
0: To jest dobry aktor.
1: Kolejne dwie mocne strony to były cycki Grażyny Wosza, które też były piękne.
0: Widziałem je, słuchaj, na żywo. Wpadłem na te cycki u Alosa. Była Grażyna gościnią. I ja akurat taki... Nie wstydzę się powiedzieć, byłem trochę ubzdręgolony. Wychodzę i wpadłem na te piersi, cycki, przepraszam, biust i powiedziałem coś, nie pamiętam co powiedziałem, właśnie chyba Yennefer i upadłem na ziemię. Nie pamiętam.
1: Zemdlony.
0: Coś takiego było właśnie.
1: Zapalniacz minu się unosił.
0: Ale to u Alosa, u niego ciągle tam się, a to Kazik, a to Grażyna Wolszczak, a to...
1: Nie wiem, kim jest Alos. Musisz mi...
0: To ty słuchasz Nocnego Radia od wczoraj? Ja bym się tego po tobie wódzu nie spodziewał. Naprawdę, zawiodłeś mnie.
1: Nie, ja Nocnego Radia zacząłem słuchać w momencie, kiedy tutaj już rządził Etam. Więc to już musiało być potem.
0: Etam był od początku akurat. Był przed Alosem.
1: To ja coś musiałem... Musiało mi coś minąć.
0: Coś
1: w takim
0: tutaj...
1: razie coś mnie... No cóż, no...
0: Coś się tu nie układa. To wszystko... Coś tu kłamiesz...
1: Nie, bo ja od samego początku nie siedziałem na NR. Tutaj to nie, no, aż to tak.
0: Zdradziłeś z kontestacją, pewnie na jakiś czas odszedłeś na 2 lata.
1: Nie. Nie, ja to zawsze te 2 projekty.
0: Jadłeś Fiorowi z ręki, jadłeś. I Kamila słuchałeś. I Martinem się jarałeś. I Hugo chłonąłeś. Ja cię znam.
1: Wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że odkąd wrócili we dwóch razem, nie obejrzałem ani jednego epizodu.
0: A żałuj, bo całkiem dobre są podcasty, nagrania.
1: Jakoś nie mogę się przekonać do tego braku interakcji.
0: Bo się uprzedziłeś, ty jesteś takim właśnie geekiem, że o, już nie ma dzwonienia, to ja nie słucham w ogóle. I nie dasz nawet szansy. A wiesz co, to jest inne show. To już nie jest, że dzwoni blacha i dzień dobry, chciałem. To już jest inne show troszkę, a ty nie dasz nawet szansy. Bo nie, bo ty pamiętasz, że kiedyś to było, kurwa. Nie?
1: No właśnie. Wiem, jestem słaby.
0: Nie, no jest fajnie. Słuchaj, ja wiem, że ty jesteś konserwatysta, masz długą brodę i tak dalej i kiedyś to było, ale daj szansę.
1: No nie, no namówiłeś mnie, powiem ci, namówiłeś mnie.
0: No, tym bardziej, że tam można zobaczyć moje logo. Co prawda tam się nie zająknęli nawet jak Michnik się zająknęli nawet, że krawiec zrobił logo, nie? Po co, nie? Tam mówić takie rzeczy. To jest niebiznesowe, mówić, że krawiec zrobił logo.
1: Ale jest bardzo dobre, muszę powiedzieć.
0: Pewnie, że dobre, no zajebiste jest.
1: Nie ma tu żadnej ściemy, żadnego tego.
0: Ja wiem.
1: Żadnego tutaj ściemniania. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobre logo, dokładnie pokazuje to, czym ten stacja powinna była być, była i znaczy tym, czym była i tym, czym powinna była zostać i czym miejmy nadzieję, że będzie.
0: Ale powiem ci, że Hubercik, o, tu blacha by zaraz powiedział, blacha pamiętam, dzwonił i mówił: Hubercik. Hubercik ma nosa i on tak czuje te rzeczy lepiej niż Martin i Hugo razem wzięci. Już tam wymyślamy nowe rzeczy, guerrilla marketing tutaj idzie. Kuma bazę, to jest...
1: Gdyby kumał bazę, to by moim zdaniem reset robił od razu na YouTubie. Czasem oni na YouTubie ich nie było przez pierwszych ileś tam epizodów.
0: Ale nie no, za Huberta to już idzie i na YouTuba, i na TikToka, i na Facebooka, i wszędzie idzie.
1: No to może dał im po prostu parę epizodów na rozruch, żeby zanim zacznie promkę, żeby zobaczyć, czy chyci. Może.
0: No, Hubercik.
1: Dobrze, trzymam za chłopaków.
0: Hubercik, jak go znam, to on tak patrzy biznesowo, tu trzeba rozkręcić, rozruszać się, tu zainwestować, tutaj coś wymyślić. No, guerrilla marketing, to mi się podoba, to jest takie fajne, anarchistyczne. Wziąć, nalepić jakieś naklejki gdzieś, kurwa, powkładać jakieś zakładki do książek komuś. To mi się podoba, takie coś, nie pierdolić się w tańcu, dawaj, tu dajemy, reklamujemy, już, kurwa, co... No i to mi się podoba, takie coś.
1: Good. No więc ja nie mam już nic mądrego do powiedzenia. Obgadaliśmy Kingów, komiksy.
0: Było bardzo mądrze w Łódzu.
1: Tak, ja bardzo lubię takie słowa, jak mi ktoś mówi, bo mi to schlebia i głupio się czuję i muszę wtedy iść szybciej.
0: To powiedz coś głupiego na koniec, żeby tak zrównoważyć. Coś mega głupiego powiedz na koniec.
1: Kurde. Tak, psychologowka w kółku, o tym była mowa.
0: Nie umie. Nie umie nic głupiego powiedzieć.
1: Nie, kółku. Dlaczego? Wiem, co głupiego mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że jeśli chcecie naprawdę oszczędzać pieniądze podczas gotowania parówek w kuflu, to gorącą wodę nie wylewajcie do zlewu, tylko odlewajcie z powrotem do czajnika, żeby nie grzać od nowa zimnej.
0: A, tu się posłużył etamem i etamizuje tutaj audycję, się posłużył. No dobra, no to może być
1: no
0: od
1: sam chciałeś.
0: Może być
1: ale
0: od biedy.
1: Akurat w sumie to nie jest głupie.
0: No pewnie,
1: jak
0: że
1: ktoś lubi myć czajniki.
0: No tak, ty tam wyliczałeś, że zużycie czajnika go drożej wyniesie niż zaoszczędzenie na tam, że zalał gorącą wodą bo gaz tańszy. A może on nie ma gazu? Może jednej zmiennej nie wziąłeś pod uwagę, że on na przykład jest skazany, bo ma tylko palniki elektryczne i tak będzie. Co prawda niektórzy mają palniki elektryczne na innej fazie i to jest inny wtedy koszt, ale nie wiem w sumie, jak to obliczyć.
1: Czy wiesz co, nie, bo ja studiowałem, mieszkałem w akademiku, ja to wszystko ogarniałem 20 parę lat temu, więc jakby znam praktykę, nie? I rzeczywiście najpierw wodę należy zagotować w czajniku, ale potem nie należy wlewać do naczynia, gdzie potem to ciepło tracisz, tylko należy potem przelać to do garczka, który należy przykryć pokrywką i pod nim już dostarczać energii już jakby do zagrzanej wody, bo inaczej to robisz tak, że wiesz, przeznaczyłeś tam ileś tych kilojuli na to, żeby podgrzać ten litr czy dwa litry wody, wylewasz tą gorącą wodę do zlewu i potem grzejesz to od nowa. To jest naprawdę straszne marnotrawstwo energii. Więc jeśli chcesz grzać prądem tak tanio, to powinieneś mieć po prostu taką grzałkę, taka jak jest dokładnie w czajniku, tylko taką luźną. Można kupić takie grzałki do grzania wody w garczku elektryczne, nie? To powinieneś mieć taką grzałkę i wrzucić sobie ją do garczka i grzać już ciepłą wodę.
0: Ale czy ty słuchasz siebie? Jak to brzmi w ogóle? To co mówisz? Co, jakaś recepta na ciężkie czasy? Recepta na ciężkie czasy? Jakieś, że tu kilo dżuli tyle zużyjesz na podgrzanie parówki? To jest tragedia, tragedia w ogóle. W jakich my czasach się obudziliśmy? Właśnie, słuchaj, no, Włócy, ja nie mogę po prostu, słuchaj, ja sobie wyobrażam jakichś takich mega kapitalistów, jakiś ten, Monopoly, Wąsy, Monopoly, Kolej, podpowiedz, Kolej, Monopoly, Big Mustache, Wielkie Wąsy. No, wiesz, no, wielkie bogactwa, a my tu myślimy teraz, jak tu zaoszczędzić na parówce, żeby podgrzać, czy na koloryferze ją położyć. Jesteśmy jakimiś żebrakami. Gdzie ten pieniądz? Gdzie kapitalizm? Kto nami rządzi? Słuchaj. Komuchy nami rządzą chyba jakieś.
1: Słuchaj, no ja mówię dzisiaj o swoich doświadczeniach z czasów, kiedy musiałem przeżyć za, nie wiem tam...
0: Za komuchów.
1: Bardzo marną kwotę. No.
0: Za komuchów.
1: Dokładnie, nie? Poza tym, gdybym chciał tak naprawdę dawać dobre rady na ciężkie czasy, to bym jeszcze powiedział, że tej wody z tych parówek nie wolno wylewać, tylko użyć jako podstawę, jako bazę na zupę. Dopiero to jest dopiero rada na prawdziwie ciężkie czasy.
0: Wodzionka, najtańsza zupa przez Ślązoków, Smrakloków wynaleziona ze spleśniałego chleba, tam dorzucasz na maśle, robisz zupę. Wodzionka. To taka zupa biedoty, zupa, taka komunistyczna zupa. Taka.
1: Słuchaj, no ileś tam tego tłuszczu się tam wytopiło z tej kiełbasy, więc to wszystko idzie na zmarnowanie, jeśli to wylejesz. Na tym tłuszczu już można spokojnie ugotować jakieś warzywka z mrożonki, najtańsze, wiesz, gdzieś tam z Biedronki i już masz pożywną, zdrową zupę, kurczę.
0: Słuchaj, a może kapitalizm ma też swoją ciemną stronę i nas zaprowadził na jakieś manowce? Żyjemy niby w kapitalistycznym, niby wolnym świecie. Co prawda taka trochę autokracja, jakaś taka, no powiedzmy taki dyktatorek, wersja mini, kaczor, taki mały kaczorek, mały Adolfik, no dobra. Ale gdzieś tam jakaś niby demokracja jest, może wyborów nie sfałszują, okej, okay, dobra, niby jakiś kapitalizm, tutaj spółki Skarbu Państwa nam dyktują ceny paliwa, ale niby jest kapitalizm, ale jak to jest, gdzie my żyjemy, w jakim świecie, jaki mamy ustrój, który mamy rok?
1: Znaczy, jak powszechnie wiadomo, teoria podkowy w praktyce, kto wie, kto zna teorię podkowy, zna to wie, i powszechnie wiadomym faktem jest, że to nie jest prawdziwy kapitalizm.
0: Prawdziwego komunizmu też nigdy niby nigdzie nie
1: to
0: było.
1: To jest właśnie teoria podkowy w praktyce. To nie był prawdziwy komunizm.
0: To mamy takie cały czas mieszanki. Nie mamy czystego komunizmu, kapitalizmu.
1: Ciężko mówić o kapitalizmie wiesz, w świecie, w którym o cenie pieniądza decyduje państwo. Jedynym emitentem pieniądza jest państwo. 50% wydatków w gospodarce przechodzi przez ręce państwowe. Czy to jest kapitalizm i wolny rynek? No nie.
0: Ja od razu mówię, ja pracuję tylko na czarno. Jak słyszę państwo, to uciekam generalnie.
1: No ty jesteś rzadkim przypadkiem, powiem ci, bo ty jesteś takich ludzi jak ty, tylko że ty tego nie robisz tak chyba, nie masz tutaj jakby teoretycznego podparcia ideologicznego, ale takich ludzi jak ty nazywa się agorystami. To są właśnie ludzie, którzy oni pracują na czarno, starają się unikać kupowania oficjalnych rzeczy, żeby unikać płacenia podatków, starają się wymieniać barterowo i tak dalej, nie? I takich ludzi się nazywa agorystami. Oni mają taką teorię, że jeżeli nie będą robić wszystko właśnie na czarno, będą unikać płacenia podatków, to zagłodzą państwo, nie? No i problem polega na tym, że zanim oni w ten sposób to państwo zagłodzą, to sami umrą z głodu i to zresztą też, wiesz, jak od czasu do czasu jest, nie?
0: Ostatnio tak się błąkam, tak, słuchaj, ale to tak między nami, nie? Żeby tu, no, słuchaj, tak się chodzę sobie tam, spaceruję i od kolegi, słuchacza, przyjaciela wspaniałego, coś tam miałem odebrać, no, nieważne co, nie? Nagle słyszę, tak szukam po krzakach tam i słyszę, krawiec? Patrzę, a tu mój kolega, taki, co go 10 lat nie widziałem, nie? I jeździ tam, paczki rozwozi. Fajny kolega tam. Złapali go za plantację tam. Dostał, o, już w ogóle tam. Musiał zostać najlepszym przyjacielem Marka Kotańskiego, wiesz. I tamtego. I tam sobie gadamy, nie? I on taki jakby się pogodził, jakby, że to życie takie jest. Te paczki musi rozwozić, słuchać się władzy. A ja mówię, a ja pierdolę wszystko. Tam, kurwa. Kaczora, wiesz, w dupę.
1: To jest taki, jak Muniek Staszczyk.
0: No tak nie trochę, wiem.
1: Nie, on tak pierdoli rząd, mandaty drogowe, dealerów, maklerów, warty honorowe. Tak? Tak to szło?
0: No, to wiesz. No nie wiem, tak, wiesz, bije się z myślami. Może trzeba by faktycznie trochę zostać trybikiem w tym systemie bardziej, nie? A nie tak się opierać cały czas, być ciałem obcym i tak dalej. Wiesz, no, cywilizacja jest pewnym organizmem. Musisz be like water, my friend. Bądź jak woda, mój przyjacielu.
1: Coś w tym jest, co mówicie, towarzyszu. No, dobra, słuchaj.
0: A słuchasz towarzysza Michała, słuchasz może?
1: Wiesz co, zdarzyło mi się obejrzeć parę jego epizodów i zdarzyło mi się słuchać, przecież on tu był gościem na kanale z dwa razy u tego, u Bożeja.
0: To jego idol chyba.
1: Chyba nie. Oni się lubią osobiście, ale ideowo się z tego, co się orientuje, średnio zgadzali ze sobą. No, pamiętaj, że no Błażej jest, on siebie opisuje jako komunista, ale to jest marny, wiesz, to jest taki umiarkowany socjaldemokrata tak naprawdę.
0: Tak?
1: Ale no, oczywiście, że tak.
0: Umiarkowany socjaldemokrata pozujący na zafascynowanego komunizmem komunistę.
1: No, to w tym czego nie rozumiesz.
0: A towarzysz Michał to taki zafascynowany Związkiem Radzieckim.
1: On to jest klasycznym dźwigiem, tak, że tam właściwie czołgiem nawet, nie? Więc...
0: Wiwat towarzysz Stalin, co usta słodsze ma od malin, a on jest, słuchaj, on jest chyba bardziej niebezpieczny od Błażeja. Bo Błażej to tak, wiesz, na luzaku trochę tu coś tam se nagra, tu coś tego. A wiesz, towarzysz Michał, on jest mega skuteczny, on jest oczytany, on się angażuje, on jest synem posłanki, on jest, wiesz, jemu proces wytoczyli. On wygrał ten proces, on będzie dalej propagował Związek Radziecki jako jedyne słuszne, jako jedynie słuszna kontynuacja myśli Marksa, bo owszem, były błędy, ale koniec błędów i wypaczeń. Wiesz, o co chodzi?
1: No, towarzysz Michał nie ukrywa, że jest zdecydowanym zwolennikiem wprowadzania komunizmu wszelkimi sposobami i środkami. Dlatego na takich ludzi jest właśnie ich się określa takim mianem czołg, to znaczy łącznie z użyciem właśnie gąsienic trzeba zanieść rewolucję i wyzwolenie klasy robotniczej. On takie ma podejście, taki ma stosunek tutaj. On jest w tym szczery, tego nie ukrywa, nie? Więc
0: co zrobimy z takimi w wolnej Polsce?
1: No nic, co możemy z nimi zrobić.
0: nie garniesz się do rozliczania? Tutaj do...
1: Towarzysz Michał nikomu nie zrobił. Za co go rozliczać? No, za słowa nie można. No, jestem akurat absolutystą, jeżeli chodzi o wolność słowa, więc...
0: O, toś mi brat, toś mi brat. Ja też w sumie. Słowa i kości... słowa nie połamią nam kości.
1: No, dokładnie. Dokładnie tak. Dobra, słuchaj, bo ja już się żegnam z tobą chyba od 20 minut. Jak no, nie więcej.
0: Ale fajnie się gada
1: nie mam
0: z tobą.
1: Nic, fajnie się gada. Nie mam nic mądrego do powiedzenia, no, więc będę...
0: A już było parę mądrych rzeczy. Tam, to cię uspokoi. No, dobra, to trzymaj się. Dzięki za telefonik.
1: Jeszcze raz wszystkim dobrego na Nowy Rok i do usłyszenia, miejmy nadzieję, przy jakiejś tam okazji.
0: Do usłyszonka, hej, hej.
1: No, cześć.
2: My jak dojdziemy do władzy, to stworzymy takie komanda, lotne komanda, szwadrony śmierci.
3: I zapytam na przykład o dochody pana Krawca. No.
4: Kochani, naprawdę, kochani, to bądźcie ze mną, jestem z wami zawsze, kochani. Jesteście kochani, miliard razy kochani. No a teraz płatć na konto, dawać pieniądze, to tutaj wszystko, to kochani.
5: A tymczasem Marek na czacie powiedział, Martin, wierzysz w UFO? Że latają ufolutki z Kasiopei po naszym polskim niebie narodowym? Nie. Że coś lata w ogóle po niebie? Być może, ale nie uważam, że to są żadne ufolutki z żadnymi technologiami. Według Biblii istnieje świat duchowy i świat różnych istot innych niż ludzie. I to podejście się trochę zgadza z tym, co wiemy z historii, tymi różnymi śladami po rzeczywiście jakichś dziwnych istotach, które były na Ziemi. Ale dużo lepiej to tłumaczy Biblia. Znaczy prościej. Tak. No dalej to jest wszystko jakieś trudne do zaakceptowania w ogóle, że istnieją jakieś istoty inne niż ludzie. Chyba, że ktoś widział takie.

Ups. Przepraszam. Usterki techniczne.

Spierdalam, idę spać, nie chcę mi się, nie mam czasu. 50 zł donate'ów dzisiaj dostałem, nie mam czasu, idę spać, kur...

True survival. Yeah. No dobra, wysłuchacie nocnego radia, luźne gadki i właśnie kończymy audycję. Nie ma telefonów, nie ma donate'ów. Pierdolę, takie wczasy. Takie wczasy jak Adidasy. No, ale myślę, że miło spędziliście czas i były to, prawda, niezapomniane chwile. No więc mężczyznę się poznaje po tym, jak kończy, nie jak zaczyna. No więc powoli będziemy kończyli. Do widzenia. Pa, pa. Cześć. No, jakaś tu jeszcze muzyczka. Zmienimy podkładzik. Dobrze. Okej. Może coś cichego, takiego spokojnego.

O kurde, mi się jakieś tu gówna uruchamiają. Ktoś tu dzwonił, tu mi się nice page uruchomił. Co tu się dzieje w ogóle?

No dobra. Nie chcę mi się z wami gadać. Bo wy źli słuchacze jesteście. Nie dzwonicie. Nie piszecie. Jak ten mój hemoroid.

A, tu rozmowa nieodebrana od Michała. No, niedostępny teraz jest. Widzę, że dostępny. Focha ma. Focha strzelił teraz i taki udaje niedostępnego teraz, takiego tu na Skype'ie. O, że taki niedostępny jestem. O, ho, ho. Ty już wiesz co. O, ho, ho. Prawda.

A do kurcze pieczone to się przejdę, tak. Z samego rana kupię sobie połówkę kurczaka. A co, mnie nie stać? Co, mnie nie stać ogółem? Całe te? No. Major gdzieś zaginął. Chyba do lasu poszedł, do banku leśnego. No dobra, ja idę spać. Już mi się serio nie chce gadać. Jeszcze dzwonił niby Dubliński, ale niby go tu nie odebrałem. O której go nie odebrałem? O, tu parę minut temu. A nie, no. No, 5 minut temu go nie odebrałem. Już tu oburzony, już tu znaki zapytania, wykrzykniki. Co, mnie? Mnie nie odebrałeś, waść? No i poszedł spać, od razu się obraził. Że... No, dobra. To... Przyjdzie koza do woza.

tak, przechodziłem koło pralni. Krawiec, wysłałbym ci donate'a, ale muszę mieć za co wódkę kupić. No to ja to rozumiem, jakby tu szanuję wybór. Też jakbym miał wybierać między wódką a tobą, B52, to też bym chyba wybrał wódkę. No.

0: Ojalá.
1: No jalo. Halo. No halo, no, no, no, co, co, co?
0: No donejców nie ma, to kończysz, tak?
1: Kapitalista, wolny rynek, rynek decyduje, niewidzialna ręka rynku decyduje.
0: To muszę cię zmartwić, bo ja wiesz, podjąłem tutaj takie noworoczne zobowiązanie, że nie będę wysyłał na nocne radio w 2023. Bo tu głosy się jakieś pojawiły, że tam gadasz ze mną, bo ci donaty wysyłam albo coś, to tam wiesz, dużo słuchaczy się oburza. Tak stwierdziłem, że nie będę przez cały rok nic wysyłał.
1: Yeah. Słuchajcie, Michał dzwoni z czystej sympatii, naprawdę. To czuje się, to widać, to po prostu czuć w jego głosie. Tu pieniądze, no rzecz nabyta. No, więc dobrze, ja popieram to, że nie wpłaca, oczywiście, no sobie gadamy, pieniądze.
0: No, ale tak z drugiej strony powiem, że ci, co tak wypominają te pieniądze i te donaty, to sami by mogli coś wziąć i wpłacić, a nie tylko się patrzeć komuś na ręce i patrzeć, co ktoś robi, a samemu...
1: Tak, dokładnie. Zawsze tak to działa. Ten, co słucha 5 lat i nawet 5 zł tam nie wpłacił, bo mu szkoda, tam ręka mu się trzęsie, żeby kliknąć. Raz chciał wpłacić, tam już na OK klikał, ale tak 5 zł, cholera, nie. I tam się opamiętał. No to on potem wytyka innym. A

Głos w temacie laptopów, sprzętu. Może macie jakieś inne pomysły na programy. Na przykład gyros dla Krawca Plus. Nie, to bez sensu. Zresztą zjadłem dziś gyrosa, już mi się nie chce. Coś mam słabość do fast foodowych rzeczy, a to jednak jest niezdrowe, proszę Państwa. Mówiłem o przykładzie kolegi, któremu coś tam musieli usunąć. Chyba jakiś woreczek żółciowy czy coś. I się załatwił, bo ciągle jadł przez wiele lat takie właśnie jakieś kebaby, gyrosy, wszystko z sosami tam polane, tłuste. Ciekawy, jaki będzie odbiór tego sprzętu wśród dzieciaków. To mnie interesuje w zasadzie. Jak one to przyjmą? Czy ten laptop stanie się synonimem obciachu może jakiegoś i zacznie lądować gdzieś ktoś, 5 sztuk zostawi koło śmietnika, ktoś zaniesie do lombardu, a ktoś nagra pranka, jak wali młotkiem w tego laptopa, on się fajnie rozpryskuje. I powstanie na YouTubie challenge. Przerób rządowego laptopa. I dzieciaki będą wymyślać różne rzeczy, co można zrobić z tym laptopem. No ci najmniej pomysłowi nagrają pranka, jak tam go podkładają pod koło od samochodu i go tam rozjeżdżają. Ktoś inny, bardziej kreatywny, da go Menelowi na przykład. A Menel go zaniesie do lombardu. A tam go nie przyjmą, tego laptopa, bo no przynajmniej w wielu lombardach po prostu nie przyjmą, bo tak. Lombardy sobie same określają, że pewnych rzeczy nie przyjmują, na przykład niektóre nie przyjmują rowerów. Też można się domyślać, że powody tutaj podobne są, nie? To są po prostu rzeczy, które mogą być nieuczciwie sprzedawane. Kradziony rower albo laptop rządowy. No, także... Nie, no komputer bez oprogramowania jest nic nie wart tak dzisiaj. Tak w sumie jak komputer bez internetu, bez oprogramowania, to jest kawałek elektroniki, która nic w niczym nam nie pomoże praktycznie. To jest mebel po prostu. Więc tutaj bardzo duże znaczenie mogło mieć to oprogramowanie. Widać w Ministerstwie Cyfryzacji jakoś nie pomyśleli. Tutaj. Ciekawe, co tam jeszcze jest standardowo dołączane do oprogramowania do iOS-a, nie? No, program do montowania filmów, mówił Gumball, jakiś pakiet biurowy, pewnie jakiś program graficzny. Pytanie, czy muzyczny na przykład jakiś jest, to by mnie ciekawiło, nie? To by był kolejny plus. Można sobie, ktoś się zarazi komponowaniem muzyki. No, można powiedzieć, a co masz, Krawiec, za problem? Tu też se można zainstalować jakiś tam program. Wszystko można, tylko zawsze jest kwestia tego, jaki ostatecznie efekt będzie tego, że tutaj tego nie ma, a tam jest gotowe i fajnie działa. Wiadomo, że Apple nie wypuści byle czego, więc jeśli tam jest przykładowo jakiś program do dźwięku, to przypuszczam, że jest dobry, nie? I że się na nim dużo da zrobić. Chyba miało być Tune, tak? Tak, Tune. iTune. No ale iTune to jest chyba serwis taki, tak? Czy... Nie znam się. No w każdym razie wiemy, o co chodzi. Dużo gotowych narzędzi po prostu, narzędzi, które dopiero umożliwią zrobienie czegoś fajnego na tym sprzęcie. Wygodne, wydajne i nawet te zasrane gry byłyby lepsze na to niż na tego laptopa. No więc kiepski wybór. Ja też zdecydowanie od razu nie miałbym wątpliwości i wybrałbym taką opcję. Jeśli faktycznie cenowo by się to kalkulowało, bo cena też jest bardzo ważna, a no pytanie, czy faktycznie za porównywalną kwotę, czyli za 3000 dałoby się... No, pewnie, żeby się dało, no co to laptop, ten, nie laptop, tylko właśnie tablet jest trochę tańszy od komputera, nie? Ile kosztuje? Chyba za tysiaka to już można mieć wypasa jakiegoś przecież, jeśli chodzi o tablety. Przypuszczam, że... A sprawdźmy, no co ja

0: będę tu przypuszczał. Tablet Samsung na przykład.
1: Tajemniczy kurier z Irlandii. 5 zł 5 groszy. Kuwety chaosu to ci nie wybaczę, redaktorku.
0: Kuweta chaosu, tak. Dzięki, tajemniczy kurierze z Irlandii. No, no był kot monet i kuweta chaosu. No to był taki głupawy tekst, wymyśliłem. Ja wymyśliłem, tak, ja. Bo mieliśmy z Kotkiewiczem fazę na wymyślanie kocich przeróbek jakichś i różne nam przychodziły dziwne słowa. Takie słowotwórstwo, kocie to było. No i gdzieś tam to na Facebooku się znalazło i się obraził. Po raz enty, po raz któryś już się obraził zresztą wtedy. Michał, zwany Klodem. Tak było. No ale dlaczego ja właściwie szukam tableta... Dzięki. Tableta Samsung. To miałby być tablet... Jak się nazywa? iPad, tak? Nie iPod, tylko iPad. To pierwszy tu z brzegu. No, 2600, bardzo dobry. Apple iPad 10 cali, 64 GB, LTE, Space Gray. Świetny też gadżet, od razu masz telefon w tym, tak? Przez Skype'a sobie rozmawiasz łatwo z kimś, z wideo i tak dalej. No, to takie do tego stworzone urządzenie trochę. No ale z drugiej strony klawiaturka do tego musi być i to się zamienia w trochę w taką atrapę komputera, nie? No bo to jest w zasadzie czymś, co można nazwać atrapą komputera. A to ma być jednak komputer dla ucznia. Teraz się zacząłem zastanawiać. Właśnie.

Okej. Tak więc teraz nie mam już pewności, czy trzeba by się jeszcze nad tym trochę chwilę pozastanawiać. Czy dobry, markowy, wygodny tablecik dla ucznia, czy laptop? Może tutaj ktoś ma swoje zdanie i mógłby uzasadnić też, nie? To zapraszam wtedy do dzwonienia. Dobra, to w temacie sprzętu chwilowo tyle. Taki cyberpunk znowu jakieś, idziemy w kierunku, drobnymi kroczkami idziemy w kierunku cyberpunka, nie? Tym razem dziecko będzie miało, już ma zawsze przy sobie, zawsze telefon, smartfon, już młodzi ludzie się trochę jak ryba w wodzie czują z tym całym sprzętem. Dla nas to była egzotyka na początku i uczenie się od takich hermetycznych bardzo rzeczy na jakichś ośmiobitowcach, nie? I odkrywanie tego komputera zupełnie inaczej niż to dzisiaj robi dzieciak. Samo oprogramowanie się zmieniło, jest bardziej intuicyjne, wiadomo, niż kiedyś. Tutaj no różne tam patenty i odkrycia i standardy. UI, User Interface. No i doskonale to wszystko działa z jednej strony, a z drugiej wszędzie te reklamy zakichane, wszędzie proponowanie czegoś. Wszędzie linki sponsorowane, łapki w górę, call to actiony i tak dalej, nie? Już jak zobaczyłem w nowym Windowsie rzeczy w stylu jakieś tam ładuj sobie punkty, to myślę, kurwa, tu jakaś reklama mi się pojawia w tym, w tej nakładce Mi, do Xiaomi, tak? Która rozbudowuje trochę Androida, to już tam nawet reklamy powtykali, wszędzie jakieś call to actiony, reklamy, propozycje i tak dalej. Trochę to mnie denerwuje. Czektul pisze, tylko weź pod uwagę, że gdyby iPady rozdawali dzieciom, to nie za 2500, tylko 4000 od sztuki. Do tego trzeba jeszcze wyprodukować tyle sztuk dodatkowo, na rynku może nie być tyle. Tak, no Czektul może mieć rację, bo mówiliśmy przecież o tym, że są to laptopy różnych marek, no bo ciężko by było jedno zamówienie tak ogromne zrealizować, nie? Program by sobie działał etapami, byłyby problemy, wiadomo, no, a to trzeba w jednym momencie dać tym dzieciakom, nie? Najlepiej. Albo jakoś w miarę szybko porozdawać, a nie... Jedne będą miały, a drugie już rok minął i nadal nie mają, tak? Bez sensu. I się nie załapały w ogóle na ten program, bo poszły do piątej klasy. No ale co do ceny, to mówię, że tutaj miałem laptopa tam za... tego, tableta Apple'a jakiegoś. No co prawda jakiś light, no to może być light. Trochę mniejszy, trochę cieńszy. Trochę słabszy. Za 2600. No ale no ciężki wybór, bo są różne za i przeciw. No powtarzam, jest to jednak atrapa komputera trochę. Nie jest to pełnowartościowy komputer taki dla młodego człowieka, nie? Ale też no dla wielu byłoby to coś konkretnego i fajnego, tak czy owak. Dla tych, co ich nie stać, powiedzmy, mają super sprzęcik, dostali, można z nim dużo rzeczy zrobić i też normalnie w internecie coś zdobywać, informacje, pisać teksty i tak dalej. Plus ta klawiaturka, no musiałaby być jakaś wygodna, duża klawiaturka, nie? Świetne urządzenie, multimedialne takie, no po prostu też, nie? Markowe, fajne. Dobra, nie płacz, krawiec. A co, ja płaczę? Prawdziwy krawiec nigdy nie płacze. Prawdziwy krawiec nie wie, co to łzy. No, a ja nic znowu nie dostanę. Społeczny kaleka. Jestem właśnie, społeczny kaleka.
Nie jestem murzynem, pedałem, kretynem, studentem, ciężarną kobietą. Tak Martin Lechowicz śpiewał. Za stary, za młody, za silny, za zdrowy, ja jestem społecznym kaleką. Jak to tam dalej szło? Tak bardzo się starałem, żebym chociaż był pedałem. Coś tam było, tak? Płacę też za bezrobotnych, funduję im życie darmowe, opłacam im szpital, kablówkę, żytniówkę i wino owocowe. Chciałbym móc nie pracować i raczyć się tanim winem, dostając pieniądze za to, że jestem leniwym, No, to już nie możemy pozwolić tu na wulgaryzmy, to jest kulturalna audycja. Tak to widzicie wygląda. Jak to jest na tym świecie, że jeden ma, a drugi nie ma. Jeden ładny, a drugi brzydki. Czemu to tak jest? Jak macie jakieś pomysły, to możecie dzwonić na Nocne Radio Skype. Zapraszam. W sumie mogą być też inne tematy, ale najlepiej jakieś może z aktualnych wydarzeń. Wiecie, że jednak trochę tak się pytam, podpytuję i chcą ludzie na ten PiS czasem głosować też. Szczególnie ci, którzy mają uraz do PO, w sumie zasłużony. Nieuczciwa prywatyzacja, zbójecka można powiedzieć, no, nie wiem, taka bandycka prywatyzacja, nie? Likwidowanie cukierni, żeby sobie Niemiec mógł je zlikwidować i nie mieć konkurencji. To wyprzedajemy cukrownię, dzisiaj nie ma cukrowni. Przesuwanie wieku emerytalnego. PiS dużo tam zrobił z tą emeryturę minimalną, chyba wprowadził. Zaczęła działać upadłość konsumencka. Dużo też takich gospodarczych rzeczy. No, przede wszystkim wyprzedawanie za bezcen. Orlen cienko przędł, nie? I tak myślano, czy go tam w ogóle nie sprzedać, tak? PiS się nim zajął, to przynosi rekordowe zyski. I Gamble tu ostatnio z Anią, jak prowadzili audycję, no to Gamble się spytał podczas takiej rozmowy adwersarza swojego, no, a kto zarabia te pieniądze? Dla kogo, nie? Te pieniądze idą, co takie duże zarabiają. Zasugerował, że to się rozchodzi po jakichś obajtkach i tak dalej. No nie sądzę, nie sądzę. On zarabia, strasznie ma przestrzelone te swoje zarobki, go tam jakieś grube miliony mu dają. To on ma 60 nieruchomości, ten obajtek, czy to Morawiec? Nie, to obajtek, tak. 60 nieruchomości, no jest strasznym bogaczem. Tworzy się taka oligarchia, można powiedzieć, być może powolutku, nie? Będzie kiedyś jakiś klan Obajtków i te Obajtki, bo to będzie taka siła w ogóle. Jesteś z Obajtków? Nie, to wypierdalaj, szmaciur, płyniesz ty. Proszę o pan z klanu Obajtków. Prosimy, prosimy. Gadałeś już z Obajtkiem. Trzeba tutaj przeszmuglować czołgi. Trzeba tutaj oprogramowanie hakerskie zlecić, zrobienie oprogramowania hakerskiego naszym wrogom, żeby potem im to sprzedać i wykupić. I takie, jak chcesz takie deale załatwiać, jakieś tam prochy szmuglować ze służbami specjalnymi, jakieś farmy troli zakładać, handlować czołgami, bronią, dragami, no to musisz być z jakiegoś klanu. To musisz być z jakiegoś klanu. Witam Damiana, cześć. Chyba łączy jeszcze. Halo, halo.
No, chyba coś się nie połączyło.

No, jak są problemy techniczne, to staram się odzwaniać. Przypominam, że czasem nie odzwaniam. Ja też mam prawo zapomnieć, nie zauważyć, kurwa, albo nie mieć ochoty na przykład. Dobra, to proszę spróbować jeszcze raz później, jak ktoś ma problem z połączeniem się. No tak, słyszałem ten fragment, gdzie zadzwonił sobowtór. Nawet zabawne było, nawet sam się uśmiałem. Znaczy sobowtór. Co? Panie, to do mnie to mu jeszcze daleko. To jeszcze by musiał, panie, z czterech takich krawców zrobić, żeby mnie dorównać. Ani, panie, głos niepodobny, ani, panie, nic niepodobne. To jest marzna podróba. Ani żaden sobowtór. Moim sobowtórem być to jest zaszczyt. A właśnie, miałem zapytać, chcecie jeszcze coś w stylu, jak ostatnio na przykład Lech Wałęsa gra w Cyberpunka 2077, czy nie? Bo różne były głosy. Niektórzy uważają, że jest to niepotrzebne błaznowanie. Audycja wcale przez to nie zyskuje, Krawcze, a być może nawet traci. To merytoryka oczywiście zero, wartości edukacyjne zero. Żeby tu chociaż jakiś morał był, rozumiesz, gdyby to chociaż tutaj były jakiś... Ja też lubię dobry humor, ale... Tak, prosimy, krawiec. No, skoro lud się domaga, dobrze, już nie proście mnie, nie proście, dobrze, skoro lud się domaga, ja nie jestem z kamienia, dobrze, będę się wygłupiał. Więcej, obiecuję. A Furiata nie słyszałem jeszcze. No ale trochę się boję i to nie jest raczej dobre, że ktoś w ten sposób nas w cudzysłowie reklamuje. Jak to Furiat, to mógł być po prostu mocno dziabnięty, ubzdryngolony. No i było coś tu, a co ty właściwie masz do tego krawca, Michale, mój drogi, szanowny, którego ja osobiście, powiem ci, słucham. No, to mógł być taki telefon, jeśli chodzi o Furiata, nie? Nie chcę go tu urazić, bo może na przykład był trzeźwy, jak świnia, bo to była niedziela, ubrał się w białą koszulę. Jak przystało na katolika. Muszę sobie odsłuchać, no. Ale okej. Okay. Ja temu Klodu... O, jest Furiat. Zaraz tu się wytłumaczy. Opowie po prostu.

Okej, wyszło na to, że nie było nic niezwykłego. Po prostu furiat powiedział tylko pozdrowienia od nocnego radia. No, to nie dziwię się, że więcej nie powiedział, bo w tym przypadku to myślę, że paluszek tam na czerwonym guziczku już dygotał. Jak tylko padło nocny, to już tam paluszek dygotał na czerwonym guziczku u Klodzia. No, spoko. Weź ta go tam, nie prowokuj ta, tak. No, zamęczycie swojego ukochanego kuriera, którego tyle lat śledzicie, jego to, jak on dostarcza, jako ten kurier, dostarczyciel, dostarcza wam wiadomości, uświadamia i jest kurierem prawdy. Tak naprawdę, a wy co? Czy mam jakąś murzyńską, wygwiazdkowaną, mrzyńską? Skoro na Żydów mówimy Rzymianie albo Eskimosi, to na Murzynów mówmy ufolutki albo. Ale jakoś też trzeba inaczej nazwać, ale żeby było wiadomo, że chodzi o Murzyna, bo nie wolno mówić Murzyn od 2020. Pierwszego czy drugiego roku. Zebrała się rada starych mędrców, rada mędrców piśmiennictwa. Zjawili się wielcy ortografowie. Przybyli także no tam pięć głosów dla mistrzów ortografii. Z tymi ich grubymi jak musztardówy okularami, szkłami. Cztery głosy dla purystów językowych w ich sterylnych mieszkankach. Siedem głosów dla profesora Miotka i uczniów jego. Mogłaby się zebrać taka wielka rada i ustaliliby, czy wolno ostatecznie mówić Murzyn, czy nie. Ja. A gościnnie na takiej wielkiej radzie mógłby się pojawić naczelny esteta polski jeszcze. I on by tak trochę rozrywkowo, jako dodatek do całych obrad, mógłby jeszcze się wypowiedzieć na temat tego, co jest ładne, a co brzydkie, co jest poprawne. Potem byłyby debaty, co jest niepoprawne i czy ten Murzyn, no Murzyn, gdzieś ty się nie mył, Murzyn. To ojciec Rydzyk oczywiście, słynna jego reakcja, jak zobaczył Murzyna. Był kiedyś taki program Laptopy na korbkę dla dzieci z Afryki czy coś takiego, i to brzmi głupawo, no ale tam jak jest jakieś tam dynamo, czy co tam sprawia, że się ładuje prądnica, tak? Chyba tak musi być prądnica mała, że można sobie naładować baterię kręcąc korbką. No, w niektórych warunkach to może być świetny wynalazek. Tam, gdzie jest problem z prądem, na przykład. W grze First Person Perspective Shooter Metro bohater ma taką latarkę ładowaną na korbkę. Świetna rzecz, nie? Baterii nie trzeba. Jak będzie apokalipsa, znaczy, może to są rzeczy lepsze trochę na jakąś właśnie apokalipsę, na wojnę, na jakieś takie już bardzo kryzysowe sytuacje. No bo na co dzień to wolimy mieć raczej na bateryjkę, pstryk i działa, nie? Wygoda. Ale wyobraźmy sobie, że gdzieś tam spierdalamy z domu, z plecakiem ucieczkowym, z rodziną pod pachą. No to dobra taka latarka. Już nie będziemy przecież nosić
ze sobą zapasu baterii na 2 lata. Ufundowanego przez firmę z Dzichpol. Dziś znowu awaria tutaj prądu. Coś częstsze są awarie prądu, tak a propos prądu. Przynajmniej u mnie tutaj.

0: O, tutaj ciekawy artykuł, proszę Państwa. Już kiedyś poruszałem ten temat o takim bardzo inteligentnej rasie dinozaurów, zwanej Trudon. Ten Trudon z tymi Trudonami. O Trudonie. Tak się odmienia. Trudony. To były takie jakby raptory. One chodziły w ogóle już wyprostowane, potrafiły sobie chodzić. Bardzo dobrą taką ewolucyjną cechą jest tam ten palec, odpowiednik kciuka, nie? Możesz łapać, już nie tylko drapać. I jak nie masz kciuka, to używasz do drapania wroga. Możesz komuś oczy wydrapać. Masz małą umiejętność skilli. Możesz wydrapać oczy, korę możesz drapać, po jajcach się możesz drapać, a tu masz nagle ten palec przestawny, tak? No i możesz coś chwytać, możesz przenosić różne rzeczy z miejsca na miejsce i tak dalej. Dużo to zmienia. On już miał takie, był bardzo inteligentny i ja mówiłem o tym a propos teorii mówiących, że reptilianie to są wyewoluowane trudony, że takie się zrobiły humanoidalne, też przeszły długą drogę ewolucji. No, może Tach coś wie na ten temat, nasz dyżurny reptilianin. No, także jest taka teoria, że reptilianie to są właśnie te, pochodzą od tych trudonów. I tutaj z kolei artykuł o tym, trochę od innej strony. Człowiek gad. Jak wyglądaliby ludzie, gdyby 65 milionów lat temu meteoryt nie uderzył w Ziemię?
1: Kurwa, co oni tu pierdolą? Kurwa. Ziemia jest płaska, nie ma żadnego kosmosu, ani żadnych meteorytów. I Ziemia nie ma 65 milionów lat, bo tylko 65 tysięcy lat. Jeśli już. Niech nie świrują pawiana tutaj.
0: No, także... Ale tu jest to ujęte tak dziwnie, bo jak wyglądaliby ludzie, gdyby... Że to my bylibyśmy tymi ludźmi, tylko że z dinozaurów byśmy pochodzili, ale to tak ciężko założyć. No to nie bylibyśmy my. My pochodzimy ze świni. Mamy DNA świńskie. Człowiek pochodzi od świni. No i tylko od gada. Ja wolę od gada chyba bym wolał. A wy byście woleli od gada czy od świni? Czekajcie, zrobimy ankietę.

Bardzo mnie ciekawi, jak, jak odpowiecie na to pytanie. Czy pochodzisz od gada, czy od świni? No, my Polacy mamy jeszcze więcej świńskiego DNA. Jesteśmy bardziej spokrewnieni ze świnią. Francuzi, wiadomo, no tak z żabą są. Mają bardziej wspólne DNA z żabą. Niemcy z wilkiem. Mają z wilkiem. Przepraszam, z kotem, ale to też łowca właśnie taki. Urodzony łowca, więc Niemiec jest spokrewniony z wilkiem. No, Żydzi... z myszami właśnie, bo ciągle się muszą gdzieś chować, do dziurki jakiejś, ktoś ich tam chce wyłapać, no, jakąś trutkę wyciąga, więc oni są jak myszy. No, na razie więcej osób od świni pochodzi. Od gada mniej. Piotr pisze, no chyba ty, krawiec, od świni, ja zostałem stworzony. Stworzony ze świni? Aha, nie, że stworzony, a nie zrodzony, tak? Jezu, to ty? Piotrze, czyś byłby, żeś to ty? Piotrze, zaprawdę? Stworzony? I pojawił się na nocnym radio ten, który nie został zrodzony, a jedno stworzony. Słuchajcie, to on, Mesjasz. Ja zapowiadałem, że się pojawi. To on, powiadam wam. Nogi całować. A nie, paszli wolwy, nawet nóg niegodni całować. Mistrzu, prowadź. Prowadź, mistrzu. Ja mistrzu prawą ręką będę. Ja mistrzu prawą ręką.

0: A może niektórzy niekoniecznie mają zwierzęce pokrewieństwo, tylko na przykład są spokrewnieni z burakiem, albo z pomidorem, albo kapusta. I dlatego głowa pusta. Może być. Ktoś jest taki szczypiorek, nie? Trochę. Ktoś jest bananowy. Złotych.
1: Na pochybę lgają Żydom i Murzynom. Taki donajcik za 5 zeta, hihihi.
0: No to będę musiał usunąć niestety chyba to nagranie, bo tak, za takie rzeczy to faktycznie YouTube może strajka dać. No dzięki, dzięki. Ale to chyba nie był prawdziwy Damian R. O, spoko.

0: Ta sprawa, o której piszesz, Adam, to już jest starsza sprawa trochę, tylko to wyszło ostatnio znowu, bo się właśnie chudzik wkurwił, tak. O. Nie wysyłajcie mi tego typu donate'ów, bo to nic nie da, oprócz tego, że muszę audycję skasować i ktoś sobie nie posłucha, kto nie słuchał na żywo. Ile zostaje z 5 zł po opłatach? Nie pamiętam dokładnie, a nie chcę tu skłamać. No, ale nie tak dużo. Najgorsze to są te SMS-y, bo tam połowa ci schodzi z góry, z bazy, a pewnie jeszcze coś w międzyczasie skapnie z tego komuś. No, Tach się pojawił. Nie zauważyłem tu, bo użył kamuflażu. Ja pochodzę od reptilian, ale jest to gadzia rodzina, więc od gadów. Gadzia rodzina, jak pięknie. Bo wszyscy reptole to jedna rodzina. Żółty czy zielony, a może oktaryna? Papieros unijny mnie gaśnie. Unia kazała słomy tam jeszcze dorzucić trochę, żeby wilgotnej, nasączonej tłuszczem palmowym, żeby to szybko gasło, żeby nie było pożarów. I Unia zamierza coraz więcej dodawać tej słomy nasączonej tłuszczem palmowym, żeby odzwyczajać ludzi od nikotyny. Że w końcu będziesz samą tą gównianą słomę zasraną palił i pomyślisz, kurde, to nie takie za dobre te papierosy. I żeby było coraz mniejsze ryzyko, bo będzie cały czas gasło już. Trzeba będzie dmuchać tak, cały czas ciągnąć. Żeby ci nie zgasł. I będzie można palić tego papierosa tylko raz w tygodniu. Jedną sztukę. W specjalnie przygotowanym do tego pokoju. Gdzie będzie wszystko nagrywane. I ewidencjonowane. Jeśli czujniki dźwięków wykryją, że kaszlesz od tego papierosa, to masz ściągane ubezpieczenie zdrowotne. Ci nie działa, jest anulowane. Nie przysługuje ci prawo do leczenia żadnego i masz założoną obrożę na nogę, nie możesz z domu wychodzić, bo trujesz innych tym swoim dymem, to siedź, masz kwarantannę, ale możesz pracować zdalnie. Tak szukasz tej pracy, szukasz, już nie możesz z domu wyjść, ale możesz zapalić.
1: Damianer, 150 zł. Kropka, to byle mnie prawdziwy. Przepraszam? Żółwik.
0: A, no to jak tak, to
2: przeprosiny przyjęte, kapitanie Nida.
0: Nie no, tak na serio to takie przeprosiny to ja lubię i nawet dwa żółwiki. Pyk, pyk. O. A może nie będę ściągał, no trudno, stało się. Może jakoś nie spadnie z rowerka, ale ja się boję. Słuchajcie, wygrała świnia. Brawo, świnia! 59% głosów. Gad na drugim miejscu z szacownym 41%. Czyli jednak wśród nocników więcej pochodzi od świni niż od gada. A ja wam zdradzę, że jestem insektoidem. Pochodzę od żuka gnojaka. Jak patrzę na swoje otoczenie i na porządeczek, jaki mam u siebie, to tak by się zgadzało. Bo żuk gnojak właśnie lepi sobie taką coraz większą kulę z różnych rzeczy, które się do niej przylepią. Tworzy taką kulę piachu, gówna, czegoś tam, gliny, nie wiem, odpadków różnych i tak pcha tą kulę i się do niej kolejne rzeczy przylepiają. I on wtedy ma taką super kulę ze wszystkim w ogóle. jedzenie tam jest, inne robaki. Zawinął w tą kulę po prostu cały świat. Cały świat leży u jego stóp i to jest dla niego największy skarb, taka gówniana kulka gówna. A wam się laptop nie podoba za 3000? O, tak w ogóle to Tach oznacza Polak w języku amchrejski to jest dialekt reptiliańskiego. Etiopski język pochodzenia semickiego, dopisał tutaj, etiopski pochodzenia semickiego. Z domieszką gwary reptiliańskiej. Właśnie. Ktoś tu dzwoni? Okej. Dobra, kończymy ankietkę. No, ale szkoda mi tego Tacha. Słuchajcie, smutny reptilianin. No. Czy może być coś bardziej wzruszającego? I co oni tam za rozrywki mają na tym swoim Alfa Draconis? No, było to plucie na odległość. Okej, fajna zabawa. Plucie z jednoczesnym pluciem do celu. To było też tutaj wyjaśnione. No, ale tak, no tam wybierają jak coś o władzy, jak władzę wybierają. Czy tam jest reptilionokracja, czy co? Jakaś ich własna. Na przykład ten, co przegra, to go zjadają, nie? A wybierają tego, kto najlepiej właśnie pluje na odległość. No. Celebrytów mają tutaj, kto... O, ja ostatnio pluję bokiem. O, to ciekawe, opowiedz nam o tym.
3: No, konsystencja mojego jadu zmieniła się, panie redaktorze, ostatnio, bo używam pewnych środków.
2: No, czyli... teraz można powiedzieć, że tryska pani jadem.
0: I tam, no taka reptiliańska telewizja, ciągle o tym samym, kurwa, o tym pluciu na odległość. I wygrał, burmistrzem zostaje ten, kto najdalej napluł na odległość. Jak samica też tam mu się przygląda, to patrzy, o, jak on pluje, jak daleko. No, strasznie nudna planeta, no. I on śmie tutaj coś krytykować czasem. Ziemian. My mamy trochę więcej rozrywek i trochę barwniejsze życie. Tak, no. Niektórzy wierzą w takie spiski. Właśnie pomówmy o tych spiskach. O tych spiskach. Spiski. Spiski PiSu. Spiski pisuarów. Są tacy, którzy uważają, że to nie jest prawdziwy reptilianin, tylko że podszywa się pod niego człowiek. I nawet są dwaj kandydaci tutaj. Jeden, że to Kotkiewicz, a drugi, że Dabliński. Jedna opcja taka, druga. Dabliński i Kotkiewicz. No, nie wiem. A co, a Zenon nie jest podejrzany? Tak, Essa. No. Dobra, nie będę długo siedział. Coś nie ma telefonów, a mi się tak bardzo aż nie chce gadać. Chyba, że jakiś temat następny ciekawy wyciągnę z kapelusza. O, może takie dwie wypowiedzi znanych osób. Jedna osoba to Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar, a druga to Skiba. Z Bikcyca. Skiba ostatnio na koncercie opowiedział taki dowcip, niedowcip, że ze sceny dla publiczności, że był tutaj, zapowiadał Wodeckiego, Wodecki nie żyje. Zapowiadał tam kogoś i też nie żyje. I tak wymienił kilku i mówi, teraz zapowiadam Jarosława Kaczyńskiego i jak on to powiedział i liczę, że już nie będę musiał go za rok zapowiadać. Nie wiem, coś takiego. Kurczę, muszę sobie to przypomnieć, sorry. Zaraz to znajdę. Zapowiadałem Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk nie żyje. Zapowiadałem, prawda, Jerzego Pomskiego. Jerzy Pomski nie żyje. Zapowiadałem Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki nie żyje, proszę państwa. No, marzę o tym, żeby zapowiedzieć Jarosława Kaczyńskiego. Dobra, teraz było toczka w toczkę. No i wybuchł skandal wielki. Ja uważam, że to nic wielkiego nie jest. Jak ktoś jest znaną osobą, nie wiem, premierem, prezydentem, wodzem partii rządzącej, wokół którego jest kult wręcz, na którego już powstało tyle satyry, jest postacią ewidentnie publiczną i to tak publiczną, że bardziej już nie można chyba, nie? Musi mieć ochronę. Kaczyński bardzo duże pieniądze, nie wiem, raczej nie z jego kieszeni, jak zwykle, nie? Idą na ochronę. Jakoś milion rocznie. W ogóle coś takiego. Milion rocznie. To mnie zaszokowało. Mam nadzieję, że nie przekręciłem. Tak, to był chyba milion. No, on ma po prostu zatrudnioną zawodową firmę ochroniarską, która zdaje sobie też sprawę z tego, że tu się muszą przyłożyć, tak? I nie robić cyrku, szopki, tam tylko ma być ochrona Kaczyńskiego, nie? To nie byle co, ochrona Kaczyńskiego. Kaczyński jest jedną pewnie z najbardziej, jeśli nie najbardziej znienawidzoną postacią w Polsce, jeśli tak podsumować. No, co z tego, że drugie pół Polski lubi Kaczyńskiego, skoro taka masa luda po prostu, nie? Jak drugie pół Polski go nie lubi, nie trawi, nienawidzi. No, więc tutaj ochrona nawet, no, jakoś to rozumiem, jestem w stanie zrozumieć. Cześć, Tomisiu. Wiecie co w ogóle? Ostatnio była dziwna sytuacja, bo Tomisiu rzucił na czacie... A można wrzucić parę stówek w celu przedłużenia audycji? No to ja to tak wziąłem, że to takie jego trololisiu i skończyłem. Chociaż no tak czy owak, no musiałem kończyć, bo już zmęczenie. I tak już przedłużona audycja. A potem patrzę na następny dzień, a on naprawdę wpłacił na przedłużenie audycji.
4: To mi graj, 300 zł. Panie Krawiec, ładnie, żeś pan mnie ośmieszył przed tysiącami słuchaczy na koniec audycji. Co to miało być, taki prześmiewczy ton? Panie, ty mi pan zarzucasz, że nie mogę? A masz ty pijawko.
0: I on się poczuł chyba urażony w takim sensie, jak niektórzy się urażają. Co, ja nie dam? Ja nie mam? Mnie nie stać? I pyk, tu lecą 300 na przedłużenie audycji, kurwa, 1, 2, 3. No i zrobił to, zrobił, tak. Także, no, szacun wielki dla mecenasa żołędziowego. Wymyślam nowy tytuł, żołędziowy. Był azbestowy, platynowy, diamentowy, to już takie nudne, nie? Drewniany, mitrylowy, o, znakomite, mitrylowy sponsor. Tomisiu, wolisz być mitrylowym czy żołędziowym? Czy molibdenowym może, molibdenowy?

zaczynają pojawiać się groźby od psychopatów na czacie, że jak nie będzie audycja do 5 rano, to wpłaci Gieresiowi 7 tysięcy simoleonów. Nie wiem, co to za waluta. W The Simsach jakiś? Czek tu proponuje jeszcze kasztanowego. Kasztanie, ty. Ty kasztanie, ty. A to Misiu woli być azbestowy. No to wtedy byłbyś razem z Matem. Dwaj azbestowi. Azbestowi bracia.

0: Przypominam, że stronka Nocnego Radia już działa. Okazało się, że faktycznie naprawił to Glenn. Także kolejny zuch tutaj. No, same zuchy. No i to dzięki niemu znów można sobie słuchać audycji w MP3-kach, moi drodzy, na stronce. A tym, którym się podobało archiwum, dawne audycje puszczane na YouTubie, to pamiętajcie, że macie takie samo archiwum, dokładnie też lecące 24H, właśnie na stronie nocneradio.pl i słuchaj radia, tylko klikamy i działa. I jeszcze co miałem powiedzieć, no tyle. To misiu, daj pieniążka głodnym, no to dał przecież, dopiero co. Bo tak wam zdradzę, że się nie najadłem tym gyrosem. Za bardzo się tym gyrosem nie najadłem, więc to jest dla głodnych de facto. Damian, tym razem się chyba udało połączyć. Halo? No, a jednak chyba nie. O, coś tam...
1: Zapłaciłem ci 5 złotych. Halo?
0: Halo, no wiesz co, teraz cię dopiero słychać. Wcześniej było tak przyciszone jakby, wyciszone całkiem. Ale teraz się słyszymy?
1: No chyba tak, ja ciebie słyszę cały czas bardzo dobrze. Aha. Twój zajebisty seksualny głosik. Kto ja? Mr. Hyde. Doktor Jekyll dzisiaj wpłacił 150 zł, a ja tobie 5 zł wpłaciłem dzisiaj.
0: To ja się pogubiłem. To kto, ty mówisz, że ty wpłaciłeś tylko 5 zł, a nie jesteś tym Damianem, co wpłacił 150?
1: Doktor Jekyll wpłacił 150.
0: Kto?
1: Doktor Jekyll.
0: Doktor Jekyll. No dobra, niech będzie.
1: Mr. Hart wpłacił 5 zł.
0: Aha, no ale obu masz w sobie, tak? Tylko się zmieniasz, na przemian jesteś. Raz Jekyllem, raz Hyde'em. Tak to rozumieć?
1: Nie wiem, z kim rozmawiasz. Mówiliście o marszu już dzisiaj?
0: Chyba nie. Nie było.
1: Chcemy pogadać o marszu, czy nie?
0: My? Nie wiem, czekaj, zapytam się mojego drugiego niewidzialnego tu przyjaciela. Chcemy? Chcemy, dobra. To ja też, no.
1: Ogólnie to im się to udało, bo ogólnie, no jakby nie powiedzieć, kurwa, no jest to jakiś sukcesik, kurwa, no ile było? Ile było osób? Było 60 tysięcy czy 1,5 miliona? No między 60 tysięcy a 1,5 miliona po środku, no ale tak na oko zupełnie, tak na moje oko było kilkaset tysięcy ludzi, no to nie było parę dziesiąt tysięcy, nie? Czy był milion? Nie wiem, ale... Politycznie im się to udało. Z drugiej strony, no nie wiem, ja uczciwie powiem, nie jestem za Platformą, brzydzę się Tuskiem i brzydzę się tym, kurwa, co on mówi, a kurwa, on tak ładnie mówi, jak Kwaśniewski, on tak te ustka składa, on tak, kurwa, potrafi ludzi umamić. Wielu moich znajomych na Facebooku ma zdjęcia, kurwa, jak ho idą w tym marszu, tam, kurwa, dla Polski, dla niepodległości, te flagi Unii Europejskiej, te polskie flagi i tak dalej. Ja też postanowiłem, że się... I nawet ci artyści, których, kurwa, wielu z nich lubiłem i szanowałem. I nawet jako artyst ich, to dalej lubię, no lubię Michała tego...
0: Michała G, wielkie G to jest dla mnie, od kiedy mnie nazwał wielkim K. Nie, tą K mnie nazwał.
1: Nie, to on nie o tym Michale mówił, o tym Michale, co aktorem jest. On się nazywa Michał Żebrowski się nazywa. Michał Żebrowski się nazywa. On tam stał na scenie razem i śpiewali hymn. I tam stała jeszcze przecież paru innych artystów. Glażyna Wolszczak, która pikle piersi w Wiedźminie. I wiesz, i oni tam śpiewali ten hymn polski i tak dalej. Jestem z nim zniesmaczony tym. A czemu? Uważam, że artyści, kurwa, nie powinni się na tematy polityczne wypowiadać. A z drugiej strony, czemu nie? No, jeżeli ktoś się opowiada, to czemu nie? Powinien wspierać. Ale jednak w mojej ocenie bardziej szanuję tych, którzy nie wypowiedzieli się. Na przykład taki Linda nie świecił ryjem nigdzie. Taka Janda na wózku gdzieś tam jechała. Nie wiem. Dla mnie to jest żenujące. I właśnie dlaczego to jest żenujące, nie wiem. Chciałbym porozmawiać z kimś. Czemu ja tego nie lubię? Czemu ja nie lubię, że artyści swoim ryjem gdzieś świecą, kurwa, na jakichś takich politycznych manifestacjach?
0: Może od tego są jednak trochę. Bo artysta, no to dzisiejszy artysta współczesny, musi być trochę celebrytą, pokazywać się gdzieś i niekoniecznie pokazywać się dlatego, że zarobić pieniążki, czy się pokazać. Może to być człowiek, który faktycznie wierzy w to PO, uważa, że Kaczor to jest najgorszy i trzeba na tego Tuska, bo Tusk to przynajmniej jakoś się wysławia. No i tak dalej.
1: No, oczywiście,
0: dla nich to jest ważna walka i idą tam na wózku, babcia Janda jedzie, no. A co, a ty byś zakazał, nie wiem, ludziom jechać na wszelkie jakieś zgromadzenia, poparcia czegokolwiek, jak są znani, czy co?
1: Nie, oczywiście, że nie zakazuję, każdy może, ale ja, będąc szanowanym się artystą, nie świeciłbym gębą gdzieś tam, śpiewając hymn Polski na jakimś wiecu. Nie wiem, czemu.
0: Znaczy, no, trochę cię rozumiem, bo to jest takie trochę...
1: No w sumie to... Może to jest jakiś błędne, bo... Może dlatego, że ja nie lubię platformy. Tego, nie?
0: No, chyba jednak ten PiS, pisiory wygrają, tak po sondażach widzę. Przekupili ludzi jeszcze na koniec. Tu laptopy, tu paliwo tańsze. Oni są bardzo sprytni. Oczywiście cena paliwa szybko po wyborach wróci do poprzedniej. Albo, nie wiem, może już wróciła. Może to tylko taki prezencik. Niech wią, że my dobre paniska i że dzielić się umiemy. Może i kradniemy, ale się dzielimy. Tak o nas mówią. A o PO jak mówią? Że kradli więcej, ale rzadziej i się nie dzielili. Także tak niektórzy podchodzą do tego, że kradnie, ale się dzieli. Był temat sporny taki, właśnie, że te pieniądze zarabia sobie Orlen na państwo. No i Gumball zasugerował, że to się tylko o bajtki nachapią. Nie skończyłem w ogóle tej myśli. Ja uważam, że niekoniecznie. No, dużo tych pieniędzy idzie do budżetu i Orlen jako taka państwowa spółka, tam można dawać jakieś wielkie darowizny na państwowe cele, jakoś tam łatwiej jest, tak? I jest to jakby trochę tak podłączone do państwa, jak to jest duża państwowa spółka, że będzie, wiadomo, że będzie coś tam finansować, coś pomagać, tak? No na różne rzeczy te pieniądze z Orlenu pewnie idą. Czy nie?
1: No tak powinno być, tak powinno funkcjonować państwo, ale czy idą, to ja ci tego nie powiem, bo nie wiem.
0: I co z tego, że ten Obajtek sobie, były wójt Pcimia, zarabia dużo kasy, jak jest szefem Orlena, który zaczął dużo zarabiać? No to może niech ma, trudno.
1: No. Nie wiem, tam prezesa pewnie, prezesa pewnie tykał.
0: Rozumiem, prezesa byś nie tykał.
1: Chodzi o to, jak...
0: No.
1: Nie wiem, chodzi o jakieś dobre narodowe, że wiesz, no kurwa, to wiesz, no prezesem można być i nie być, jego można wyjebać z dnia na dzień, nie? To on jest i go nie ma, nie? Tak czy nie? No.
0: Mm-hmm. No, ciekawe, jaki tu mają ludzie stosunek do tego marszu, do tych, co poszli. Dla mnie to taka normalna rzecz, no sam bym nie poszedł na takie coś, ale rozumiem, że ludzie się gromadzą, bo faktycznie

0: Może później, albo w innej audycji.
1: Zobacz, jak oni nas dipolują, czyli wiesz, dwubiegunują, przestawiają tylko jedno i drugie. No przecież życie nie polega na tym, że jest kurwa. Nawet jeśli jest szare, to ta szarość ma wiele kolorów, a ja nawet uważam, że życie jest kolorowe. Między PiS-em a Platformą jest naprawdę tyle możliwości. Dlaczego my musimy być skazani albo na tych, których ja ani jednych, ani drugich nie lubię? Dlaczego to się nam tak przedstawia, że jest TVP i tam mówią o tym, a tu jest nawet ten i jest wiec i są te mordy, świecą tam tych artystów i tak dalej. Chociaż i tak uważam, że słabo by mogli lepszych, kurwa, zdobyć. I jak na taką platformę, która ma, kurwa, powiedzmy, połowa Polaków jest za nimi, to dlaczego tam nie ma większych artystów, tylko jakieś, nie wiem, no, nie mówiąc w ogóle, bo nie ma nic, ale Kasia Moś, kurwa, co to mam? No.
0: Tak, tak, to zawsze było piętą achillesową prawicy, czy jak kto woli pseudo tej prawicy, bo u nas to się tak ocenia, że jak chodzą do kościoła, to prawica i konserwatywni, to tak z grubsza tyle, nie? A nie prawica gospodarcza na przykład, bo z tym to nie mają nic wspólnego. No ale okej, okay, no są ci ludzie, ja myślę, że dużo zależy od tego, kto kim jest. Przedsiębiorcy są strasznie gnębieni przez PiS, ciągle wzrastają te koszty zatrudnienia, pracy, ciągle większe wydatki, dociska się butem tego prywaciarza wstrętnego, żeby mieć na ten elektorat swój, czyli ludzi słabiej wykształconych, biedniejszych, którzy są roszczeniowi, chcą, żeby im dano, bo się należy, trzeba dać. Że państwo tak jest, ma dbać.
1: Uważam, bo jestem przedsiębiorcą i uważam, że zapisu jest tam dużo, dużo bardziej, ale uważam, że zaczęło się też za platformę, nie? Bo odliczanie VAT-u ciężarowych to chyba za platformę się zaczęło, nie? Odliczanie VAT-u. Potem PiS to pociągnął dalej i oczywiście pojechał na tym, nie? I tak samo jest z 500+. Teraz PiS prowadzi 500+. Myślę, że jak Platforma wygra, to zostawi, że zlikwiduje, zostawi 500+. Oczywiście. Może nie będzie 800, będzie dalej 500, ale nikt tego nie ruszy, bo to jest, kurwa, to jest takie hasło, no. Ono na samej fali pójdzie. Po prostu. I to jest dowód na to, że oni nie myślą o nas. Oni po prostu myślą o władzy. Oni po prostu chcą być u władzy, chcą być, ją piastować i tak to widzę.
0: Te laptopy są taką elektroniczną kiełbasą wyborczą też. I wszystko, co robi PiS, jest bardzo tak nastawione na no, takie akcje propagandowe, żeby sobie punktów nabić, ale pytanie można zadać, czy władza, może władza tak może działać sobie po prostu.
1: A Jezusowi ze Świebodzina tam już korona pali o tych pornolicych laptopów, kurwa, bo wszystkie nastolatki, no wiesz, kurwa. To było też niezły motyw, nie? Jak Jezus ze Świebodzina no, w koronie miał, kurwa, te nadajniki telefonii komórkowej.
0: No, było. To może za chwilę, bo tak się zastanawiam, czy PO było partią przedsiębiorców, bo jeśli nie, a pewnie nie, to kant dupy rozbić jest to dzielenie na bieguny, że jedni co, jak ci dręczą przedsiębiorcę, opodatkowują coraz wyżej te koszty pracy, ZUS ciągle w górę i tak dalej i przede wszystkim zwiększanie płacy minimalnej, nie? No to czy ci drudzy są po drugim biegunie? W pewnych rzeczach na pewno tak, bo oni by zlikwidowali płacę minimalną, Tusk by, jego ludzie by zlikwidowali, nie? Na przykład płacę minimalną, że niby taka większa otwartość, że niech każdy sobie pracuje. No i to jest temat bardzo sporny. Ja ostatecznie chyba dałbym się przekonać, że pracujące niedzielę, że może niech ten rynek dyktuje. Chociaż teraz już mam wątpliwości, bo tak nie wiem, no może się okazać, że trochę nas zawiódł na przykład wolny rynek, że on nie jest taką doskonałością. Słucham? Halo?
1: Czy to nie jest tak, że że te rządy działają pod zmysł globalistów na przykład. Zobacz, przychodzi jakaś pandemia, oni kurwa, ma być tak i już. Przychodzi kurwa wojna na Ukrainie, ma być tak i już. Ja wchodzę na stronę ZUS-owską, gdzie ja jestem płatnikiem i tam jest w języku polskim i w języku ukraińskim. Dlaczego nie ma w języku, nie wiem, niemieckim, angielskim czy jakimkolwiek? Dlaczego jest tylko polski i ukraiński, kurwa?
0: Bo jest ich tu dużo, bo jest ich tu bardzo dużo.
1: A skąd oni się wzięli?
0: To już inny temat, skąd oni się wzięli.
1: No nie no, ale wiesz, no ale jest dużo, na przykład dużo. Jest też dużo jakichś tam kebabowców, którzy mają kebaby, Turków, Pakistańczyków czy kogoś tam, ale

0: Nie masz kurwa, jak wchodzisz na stronę ZUS-u, ukraiński, pakistański, niemiecki, angielski, tylko jest polski i ukraiński.
1: Wiesz co, może faktycznie jest
0: nie
1: taka...
0: Nie daje ci to myślenie, że to jest instruowane, że to musi... Są reklamy, kurwa, Żabki i reklama Żabki, kurwa, jest na dole napisy ukraińskie.
1: Nie daje mi to do myślenia, bo można spokojnie to racjonalnie wytłumaczyć, że po prostu faktycznie jest taka potrzeba chwili, że jest ich tu dużo i muszą załatwiać dużo tych spraw. W urzędach różnych dzwonią i tak dalej, więc... A jakiś tam Turek, co sobie prowadzi kebab?
0: Ty jak pójdziesz do Stanów i wejdziesz na ubezpieczeń, to masz tam po angielsku i po polsku?
1: No nie, pewnie nie, ale...
0: Nie wiem, czy nie zrozumiałeś, bo coś przerywa. Czy ty jak pójdziesz do Stanów, to masz tam, jak wchodzisz na stronę ubezpieczeniela, to masz po angielsku i po polsku?
1: No ale to, masz że...
0: Tam,
1: ale to...
0: Milionów. No jest nas dużo, nie? No...
1: Ale to, że ja nie mam, to nie przeszkadza temu, żeby sobie miał Ukrainiec, jak jest go tutaj masa.
0: A nawet
1: chyba
0: po niemiecku nie ma, a Niemców tam jest dużo.
1: No ale co,
0: nie?
1: Tak ci to bardzo przeszkadza? Zazdrościsz, czy co? No nie wiem, czemu to aż taki miałby być problem, bo trochę to jest takie szukanie jakby na siłę czegoś, co coraz będzie dzielić i że po chuj dla tego Ukraińca specjalnie dla niego nagrywać, a Turczyn to nie ma, Żyd nie ma po hebrajsku, a ten ma nasłany globalistyczny.
0: Nie, poczekaj, źle mi zrozumiałeś. Czekaj, źle mi zrozumiałeś. Ja nie chcę nikogo dzielić, tylko uważam, że to jest jakoś...
1: Zakłócenia znowu. Nic nie
0: chodzi o to, że po prostu to jest machinalnie jakoś urzędowo ustawione, że to chodzi o to, że ktoś nad tym trzyma pieczę i ktoś na tym, ktoś to instruuje, ktoś komuś na tym zależy, żeby tak było.
1: Znaczy,
0: się jak u siebie.
1: Zawsze tak jest w życiu, że ktoś instruuje, że ktoś instruuje.
0: Tak to, znaczy, nie, bo dla mnie to jest dziwne, na przykład język jest.
1: No trudno. No nie wiem, no spoko. No. Póki co to sobie jest. Okej, chciałbyś się na jeszcze jakiś któryś z tematów, które były, wypowiedzieć?
0: Halo?
1: Kurwa.
0: Kurwa, krawiec.
1: Halo, wiesz krawiec.
0: Coraz gorzej cię słyszę, a ty mnie dobrze?
1: Nie, przerywa co chwilę, zrywa, halo? Przerywa, dlatego też sapie, bo to nie idzie rozmawiać, wiesz? Słuchaj, musimy się rozłączyć.
0: No to powiedz, że przerywa, Jezu, no. No przepraszam, no.
1: Nie, spoko, to nie twoja wina. Tylko po prostu, no dzisiaj nas
0: nie,
1: tutaj
0: ale
1: dobra, internet...
0: Nie mam sensu męczyć słuchaczy.
1: Dobra.
0: Dokończymy to kiedy indziej, zadzwonię.
1: Dobra.
0: Kocham cię, trzymaj po prostu, całuski, cześć.
1: No, cześć. Kocham cię. To nie wiem, czy to nie za daleko idzie. To Misiu pisze chyba o tym, co jest w USA. Hiszpański, Tagalog, Farsi, rosyjski, czasem jakiś inny, w zależności od stanu. Ale jest po hiszpańsku. Co, w polskim? Na polskiej infolinii? No, więc... Zatrzymaliśmy się trochę na tym, że gdyby się okazało, że PO wcale nie było takie znowu lepsze dla przedsiębiorców, dla firm, no to po co ich w ogóle wybierać?

0: oni są po prostu odrobinę bardziej liberalni, odrobinę bardziej kolorowi i nie ma tam takich strasznych oszołomów, może tak mówię wizerunkowo teraz, jak w tym PiSie. No wiecie, ludzie o aparycji i zachowaniu i mentalności i kulturze Krychy Pawłowicz na przykład, nie? Mam na myśli takich ludzi jakby żywcem wyciągniętych z PRL-u, jakiegoś z PGR-u, gdzieś tam na stołówce pani. No nic nie mam do takiej pani, no ale wiecie, taka pani bufetowa, nie? Właśnie jakieś takie grube, tego ziemniaczane mordy takie, wiecie. I też widać po nazwiskach, że to są takie jakby wsiowe bardziej nazwiska. Zauważyliście? W PO to się więcej znajdzie z kolei takich, co będą mieli jakieś obco brzmiące nazwiska. A tutaj jakiś Zając, Pierdziuch, Szmaciak, Czop. Wiecie, takie jakieś nazwiska. Bartosz Czop mi się przypomniał. No ale w zasadzie PiS nie powinien zmieniać wizerunku swojego, bo czasami to, co nam się nie podoba, to z kolei się podoba, powiedzmy, elektoratowi PiS, takiemu, wiecie, standardowemu, defaultowemu, temu takiej podgrupie, która stanowi jakąś tam największą część, jest najbardziej reprezentatywna, o. Tak można powiedzieć. A tak, Enki wrócił faktycznie, nadawał ostatnio. Cieszę się bardzo, że nic mu nie jest, że żyje i ma się dobrze. Też powiedział w jednym momencie, że mu odleciało lotnisko. Użył takiego sformułowania, że mu odleciało lotnisko. Bo wiecie, może komuś odjechać peron, a może też odlecieć lotnisko, może to jest jakieś bardziej zaawansowane stadium, a tymczasem etap na antenie, witam serdecznie, co nam powiesz?
1: Tak, wróciłem jeszcze, bo próbowałem się zdrzemnąć, ale jakoś ciebie słucham i się nie mogę zdrzemnąć. Zbyt poważne tematy poruszasz, zbyt, jakby to powiedzieć, angażujące umysłowo, ale tak chcę tutaj może powiedzieć odnośnie słuchacza, który dzwonił przed chwilą, że no coś w tym jest. Znaczy mi też osobiście nie przeszkadzają tam te wersje ukraińskie, strony i tak dalej. Przy okazji sobie przypomnę, że tak powiem, alfabet wschodni. Natomiast chodzi o co? Chodzi o to, że na przykład na Litwie jest bardzo dużo Polaków i absolutnie tam nie ma takiej możliwości, żeby jakieś strony były po polsku, tak? Na Islandii słyszałem o tym, że populacja Islandii w 25% to są Polacy. Nie wiem, na ile to są dane prawdziwe, ale podobno tak jest. I też nie słyszałem, żeby cokolwiek było, aczkolwiek muszę przyznać, że nasi zachodni sąsiedzi jakieś 10-15 lat temu mieli urzędową, czyli taką miejską stronę Pasewal, całkowicie w języku polskim. Było do wyboru niemiecki lub polski, chyba jeszcze turecki był, ale nie jestem pewien. Już teraz nie pamiętam. Gdzie zapraszano Polaków do inwestowania w nieruchomości, tam w otwieranie firm i tak dalej, w gasarbeit, czyli taką pracę dojazdową. I chyba głównie o to tutaj chodzi, bo tak naprawdę to w ZUS-ie, szczerze mówiąc, to ja tak nie bardzo widzę powód, żeby było po ukraińsku na dzień dzisiejszy. Chociaż być może jakieś są ułatwienia dla osób, które przyjeżdżają stamtąd, żeby tutaj sobie założyć jakąś taką działalność jednoosobową i być może są jakoś tam preferowani też, bo wcale bym się nie dziwił, gdyby tak było, że na przykład Ukraińcowi jest taniej założyć firmę, ale tego nigdzie nie sprawdzałem, więc mogę się mylić.
0: No ale w sumie mogłoby tak być, jak wziąć pod uwagę różne inne rzeczy, które tu się dzieją. Tutaj dostałem info, że po niemiecku nie ma, bo Niemców wcale nie ma dużo w Polsce, tak ktoś uważa, a tam, gdzie jest ich dużo, w tych regionach, to po niemiecku jest, na przykład w opolskim. Tak więc widzicie, no to się potwierdza na każdym kroku, że to jest jakaś potrzeba chwili, no jak stwierdzono, że akurat no, jest to potrzebne. Może był takie działania są często efektem czegoś, co po prostu się wydarzyło. Może wielu Ukraińców dzwoniło w różnych sprawach, nie mogli się dogadać z urzędnikami. No i ktoś podjął decyzję, że wprowadzamy do infolinii języki. Dużo tu ich przyjechało, więc firmy z kolei mogą węszyć zysk i chcą ułatwić Ukraińcom załatwienie czegoś na przykład w Playu, no i dlatego dzwonicie do Playa i macie po ukraińsku, bo dużo ich tu przyjechało i muszą sobie tu telefony pokupować, więc to jest walka o klienta w tym przypadku. Więc, ale czy to jest taki temat jakiś mega ważny? Też ciągle podnoszenie tego argumentu, że a tam gdzieś na świecie to nie ma po polsku. No to co, to jak taka odmiana psa ogrodnika, że jak gdzieś nie ma, to my też nikomu nie pozwolimy, żeby miał, nie?
1: No cóż, powiem tyle, że kto bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, kto nie pisał po ukraińsku. Sam jako lokator, że tak powiem, bloku, ja nie lubię tego tej nazwy, klatka i blok, tak to śmiesznie brzmi, sam wieszałem na klatce informacje i to było mniej więcej rok temu, kiedy zepsuł się u nas, a właściwie notorycznie psuł się domofon, z prośbą właśnie po polsku i po ukraińsku, żeby nie zamykać drzwi, które zostały przeze mnie zablokowane, bo po prostu nie szło ich otworzyć zwyczajnie, nie? Z zewnątrz. I sam to zrobiłem. Żeby było śmieszniej, po polsku napisałem na żółto, a po ukraińsku na niebiesko, więc wyszła flaga w sumie z tego, co napisałem. Ale miałem takie dwa pisaki, akurat tak się złożyło. No, także sam to zrobiłem, więc w sumie sam też ponoszę winę, że napisałem w tym języku też informacje, tak? Ale uznałem, że jeżeli u nas w tej chwili na bloku jest ile to będzie? Jest 11%, 12% wschodniojęzycznych ludzi, no to cóż,
0: na bloku?
1: Wypadałoby też ich poinformować.
0: Na tak, bloku? Tak, tak. Wy bloku.
1: Na
0: bloku.
1: Wy bloku. Dobrze, w bloku, wcześniej na jeszcze... Ukrainie, w bloku.
0: No dobrze, właśnie, też mi się przypomniało od razu to słynne na i wy Ukrainie.
1: No widzisz, byłem poprawny blokowo.
0: No blokowo to właśnie byłeś chyba niepoprawny, bo jednak wy bloku, a nie na bloku. Kto to, nikt tak nie mówi nigdzie, że na bloku.
1: Na bloku, no.
0: Chyba, że w więźniu jest jeden klawisz na bloku, no.
1: Natomiast mam tutaj taką informację dla Tomisia, bo może się jutro przestraszyć, bo jutro jest ogólnoamerykański dzień alarmu na wypadek 3W, nie? Także uwaga, bo jemu na telefonie wyskoczy informacja od rządu piszcząca, także Tomisiu, nie przestrasz się i powiedz później, czy rzeczywiście tak się stało, czy były takie informacje. Bo jest to podobno ogólnokrajowe ćwiczenie. Natomiast notabene, żeby było śmiesznie, jutro w Rosji odbywa się odwrotny system, czyli system ewentualnego rozpoczęcia 3W, nie?
0: Coś cały czas wisi nad nami, to widmo jakby wojny.
1: Myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni, bo jak bardzo duża ilość ludzi będzie o tym myśleć, to się stanie. To jest zresztą zgodne z teorią fizyczną o wirtualnym świecie, gdzie po prostu tylko obserwator może pewną rzecz wykreować, a jeżeli będzie ich odpowiednio dużo, to coś się dzieje, nie?
0: A co do tego autocenzurowania się takiego dzisiaj popularnego, charakterystycznego, no, że nie mówimy o W, nie mówimy o S i o tych, wiecie, tych na Z, to tak naprawdę to się sprowadza do tego, że wielu nadających się boi, że im monetyzacja spadnie z rowerka. Jak to się mówi, Nocne Radio nie ma monetyzacji, więc nam to rybka grunt, żeby może faktycznie nie wygłaszać jakichś bardzo, no jakichś nielegalnych, można tak powiedzieć, nielegalnych po prostu takich sformułowań, no wiecie.
1: No 3W to chyba każdy rozumie, o co chodzi. Nie?
0: Tak, www, tak?
1: No, powiedzmy tak.
0: Nie no, ale ja na to, przykład jeśli już to chyba, przepraszam, ale chyba 2W, World War, Wojna Światowa, nie?
1: Nie, 3W, w sensie 3, W, O i tak dalej, nie? Rozumiem.
0: Aha, trzecia W, rozumiem, bo trzecia to coś.
1: No, ale powiem ci, że Mikiewicz mimo nieposiadania monetaryzacji na tym swoim małym czymś, co się tam kanałem nazywa, to mi kiedyś zdjęli materiał i powiedzieli, że jest niezgodny, bo ja za dużo razy powiedziałem na ży, Ja się odwołałem, bo powiedziałem, że mówiłem przez RZ, nie? Więc nie chodziło mi o to, że... Ale to jest fakt. Mam jeden materiał zdjęty. Odwoływałem się potem jeszcze drugi raz, bo powiedziałem, że to jest nie fair z tego, bo ja nie wiedziałem, że nie można mówić na ży przez RZ i tak dalej. Może dlatego, że przez RZ mówiłem, nie? Tylko skąd oni wiedzieli?
0: Także no w ogóle jak ktoś ma taki mały kanalik jakiś, gdzie ma po 1000 odsłon, czy 2000, jak my.
1: Oj, przeceniasz
0: to,
1: mnie.
0: To nawet gdybyście chcieli zarabiać na takim kanale, to zarobicie ile? Tam kilkadziesiąt złotych może, nie?
1: No jest dużo lepszy sposób na zarabianie w takich małych skalach, także to szkoda nawet czasu.
0: Też niektórzy tak się boją, że im kanał spadnie z rowerka, jak to ciągle powtarzają. A co za problem założyć kolejny kanał? Problem to jest, jak ktoś, powiedzmy, zbierał sobie content przez lata, jest jakaś historia, coś, a tak założył sobie kanalik, ma 5 filmów na krzyż i się wielce boi, że mu kanał spadnie, no to sobie założysz drugi, nowy. I tak nie masz
1: no
0: subów.
1: Cóż.
0: I tak nie masz subów, tych subów też szkoda, nie? Jak ktoś ma dużo, no to mu szkoda, wiadomo. Bo potem, co ciekawe, ciężko jest odzbierać sobie, to znaczy wcale nie jest tak, że... Przepraszam.
2: Misiu Pysiu, 5 zł 47 groszy. Krawiec, mam dla ciebie zagadkę. Co to jest po wodzie pływa i kaczka się nazywa?
0: Ryba.
2: Odpowiedź, to nie jest borsuk.
0: Zagadka. Misiu Pysiu. Zagadka, może ty tam będziesz wiedział, co to jest, po wodzie pływa i kaczka się nazywa. To jest ten, mam na końcu języka, perlator, nie, też nie.
1: Przy czym nie wiem jaka płeć, bo jest ich bardzo dużo podobno.
0: Po wodzie
1: nie
0: pływa
1: wiem,
0: i kaczka się nazywa, to jest prezes partii rządzącej, którego do worka związano i tam, nie wiem, wrzucono. Dobra, zostawmy.
1: To nie, no to wiesz, to wiesz, to jest tak jak dzisiaj się nie powinno mówić o gumie Kaczor Donald, nie? Bo tutaj są zawarte dwa, że tak powiem, pseudonimy kandydatów na prowadzenie dalej kraju, nie? Kaczor Donald. Była jakaś taka guma do rzucia dla dzieci z komiksami w dodatku, nie?
0: Tak, była całkiem smaczna nawet ta guma, dobry miała smak, ale to...
1: A znałeś to patent?
0: Ciekawe, że był tylko jeden smak. Dziś nie do pomyślenia, nie? Że macie tylko jeden smak gumy.
1: No, były też gumki do ścierania, które pachniały jak guma do rzucia, jak się tarło. Nie wiem, czy pamiętasz, takie zapachowe były pięknie. Pięknie pachniało, się chciało do buzi włożyć. No ale
0: zjeść,
1: smakowało to.
0: Zjeść tak, tą gumkę tak. Na lekcji.
1: Tak, spróbowałem.
0: I co, dobre?
1: Nie, kauczukiem smakowało. Mhm. Ale pięknie pachniały. Naprawdę lepiej niż gumy do rzucia, notabene. Ale znałeś ten patent na Kaczora Donalda, że jak się już zużyło ten smak, a on szybko wychodził, to należało wziąć łyżeczkę cukru, mając tą gumę w buzi i smak powracał.
0: No ciekawe. Guma wielokrotnego użytku. Wynalazek,
1: naprawdę, na dzisiejszych gumach też to działa.
0: Tak?
1: Też działa, tak. Jak zżujecie całkiem gumę, a zakładam, że raczej tak się rzadko to dzisiaj robi, bo dzisiaj nas stać na wiele gum. No, kiedyś kupić gumę, kulkę na przykład, takie kuleczki były, nie? One były w takim pasku pełnym kuleczek, bo to było coś ekstra, nie? Gdzieś tam dostać. No to przecież kiedyś się zżuwało, a czasami nieraz się zostawiało na drugi dzień jeszcze taką zrzutą gdzieś pod stołem przyklejoną.
0: Była też taka piosenka z Donaldem w kieszeni. Z Donaldem w kieszeni. Musisz się uśmiechać. Trochę tu przekręciłem, ale tak to jakieś jest pocięte, takiego dżingla kiedyś nawet nagrywałem. I to jest taka dziwna, jakby w tym jakaś może tajemnica ukryta. Trzeba by to gematrią przeliczyć. Z Donaldem, nie, to się nie da, ale czekaj, z Donaldem w kieszeni musisz się uśmiechać, czyli jak idziesz do Donalda z łapówą, żeby sobie kupić jakąś ustawę czy coś, to musisz tak miło do tego Donalda się musisz uśmiechać. Jak mu tą łapówę...
1: Nie sądzę, żeby Donald brał łapówę. Bez przesady.
0: No ma ludzi od tego, ale to taki skrót myślowy. No.
1: No tutaj Piotr napisał, że Etam jest naprawdę bardzo dziwnym człowiekiem. Ale ja nic dziwnego nie powiedziałem chyba. Tak mi się wydaje, co mogłoby być kontrowersyjne. Mało tego, myślę, że jestem dzisiaj bardzo, bardzo rozsądny. Zresztą po tej przerwie mojej takiej dłuższej w ogóle jakoś tak zyskałem rozsądek. Chociaż muszę przyznać, że wczoraj się pokłóciłem w realnym świecie z człowiekiem na ulicy. Było bardzo miło przez pewien czas, a potem powiedziałem coś, co spowodowało u niego jakąś taką reakcję alergiczno-słowotokową i mnie prawie że zwyzywał. Nie wiem, o co tam do końca chodziło. W każdym razie ja mu się nie odgryzłem, bo nie lubię się kłócić. Poza tym pies się stresował, więc...
0: Prawie że zwyzywał, no to grubo było, jak się prawie że zwyzywał. Czyli co, tak zrobił?
1: Znaczy długo bym musiał to tłumaczyć i było, jest to raczej nudne na radiową dysputę, ale powiem ci szczerze, że no po prostu nie bardzo rozumiem w ogóle, o co chodziło tak naprawdę. To jest najlepsze, nie? Bo jak wiesz, o co biega, to jeszcze możesz to przeanalizować, żeby na drugi dzień, na drugi raz powiedzmy nic takiego nie chlapnąć, ale o co mu biegało, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Po prostu rozmawiałem w zasadzie nie z nim, a z jego żoną, do której pies podszedł i się połasił, po prostu ona go pogłaskała, no i to spowodowało jakby konwersację na temat psów, a potem na jakiś inny temat, jeszcze na jakiś inny temat podszedł do nas jakiś człowiek z Ukrainy, zaczął z nami rozmawiać i nagle ten człowiek dostał po prostu jakiegoś takiego kopniaka, po prostu nagle zaczął mnie no krótko mówiąc, no może wyzywać to przez przesadzam, ale tak jakby słownie atakować, nie wiem o co biegało. Był zdziwiony, ja byłem zdziwiony, jego żona i Ukrainiec, nie wiem, coś go kopnęło najwyraźniej, ale nie mam zamiaru tego analizować, bo to po prostu mówię, nie pamiętam nawet, co mogło spowodować u niego taką alergiczną reakcję znienacka. No czasami tak jest, że zwyczajnie jest się niekompatybilnym, jedno słowo może spowodować. Kiedyś na przykład człowiek zaatakował mnie, to może za duże słowo, ale z takim... Bardziej to było nie pyskówka, a takie zdziwienie, bo powiedziałem, że jakbym głosował, to bym zagłosował na jakiś UPR czy na coś i on się po prostu prawie, że tam na mnie oburzył. Jak można sobie wybrać taką, lubić taką partię i głosować na coś, co nie ma szans, nie? Na tej zasadzie. O.
0: A zbierałeś historyjki z Donalda? Wrócę
1: to
0: do
1: znaczy,
0: tematu gumy.
1: Wiesz co, wtedy... Wtedy, powiem ci szczerze, zbierało się wszystko. Miałem pudełko z wszystkimi czekoladami zachodnimi, czy tam enerdowskimi, które jadłem. Zbierało się puszki, ustawiało się je wzdłuż krawędzi mebla. Zbierało się opakowanie po papierosach, jakieś Marlboro, takie pudełka. Gdzieś tam z Peweksu, które się gdzieś tam dorwało. Nawet mój kolega nawet zbierał klocki Lego, bo był taki człowiek, który gubił u nas na podwórku i on z piasku je wyciągał i zbierał. I tak sobie kolekcjonował Lego, nie? Jeden gubił, a drugi zbierał później po nim, nie? Wszystko się, wtedy się wszystko zbierało. Nawet byli tacy, co kapsle zbierali po piwie, po orężadzie i wszystko się zbierało wtedy. Naprawdę, rzeczy dziś niecenne, reklamówki na przykład, o.
0: Mnie bardzo w ogóle interesuje to ten fenomen właśnie tego zbieractwa charakterystycznego dla PRL-u. Zbieranie kompulsywne opakowań po czekoladkach, gumach, ładne etykiety, wycinki, jakieś plakaty, wszystko co kolorowe. Mam tutaj taką prostą teorię, że chodzi o zapachy w dużej mierze, wbrew pozorom, nie tylko wygląd, ale też i zapach, bo te opakowania po gumach fenomenalnie pachniały. W tamtych czasach do polskich produktów nie używano aż tak wymyślnych, jakichś nowoczesnych pachnideł, wiecie, tam wzmacniaczy smaku, dobrych składników i tak dalej, tylko to było takie liche bardziej. No to zagraniczny słodycz fenomenalnie pachniał. No i te kolory po prostu, czerwień, nie wiem, ja bardzo lubiłem popatrzeć sobie na czerwień, która w końcu jest czerwienią, a nie jakąś sraczkowatą, różowo pastelową popłuczyną.
1: No cóż, no tak to było kiedyś. No dzisiaj to nie przynosi żadnej radości, bo dzisiaj idziesz do sklepu i na przykład zbieranie opakowań po M&M'sach, no to po prostu coś śmiesznego, ale kiedyś naprawdę jak się zjadło M&M'sy, to się to opakowanie, po pierwsze się je rozdzierało bardzo równo, żeby nie uszkodzić, a po drugie potem się je gdzieś pakowało, czy wystawiało w jakimś gablotce, czy coś. No ludzie takie rzeczy naprawdę, uwierzcie nam, zbierali kiedyś. Po prostu.
0: No i tak, albo te puszki, właśnie, no bo nie było u nas napojów w puszkach w ogóle. To
1: nie, absolutnie.
0: Też niektórym ciężko sobie wyobrazić taki świat, gdzie nie ma internetu, nie ma napojów w puszkach, nie ma energetyków. W telewizji macie dwa kanały i jest takie rzeczy na nich lecą, że niekoniecznie akurat was zainteresują. Można sobie książkę poczytać, z kumplami się spotkać, na rowerze pojeździć. Taki bardzo prosty świat, nie?
1: No, żeby tylko dwa, ale przecież przez 5 lat był jeden program. To już niewiele osób pamięta. W stanie wojennym był tylko jeden program. 2 lata stanu wojennego i jeszcze 3 lata później dopiero drugi program uruchomiono gdzieś koło 85 roku z powrotem. Nie? Także tutaj w Szczecinie akurat było dobrze, bo w Szczecinie mając dobrą antenę dipolową na dachu można było złapać te 2 NRD-owskie programy i jeszcze nawet Berlin Zachodni bez dźwięku, nie? Bo Berlin Zachodni nadawał w Palu, nie? Dźwięk, także...
0: Pamiętam w ogóle to uczucie, jak podziwiałem te etykiety na puszkach na przykład zwłaszcza, bo one były po prostu dobrze zrobione. Bo tak to jakoś jest, że no wiecie, duża marka, czy jakieś piwko znane, czy nawet mniej znane, czy napoje, nie mogą sobie pozwolić na taką tandetę, żeby... jakoś. To wszystko musi być wysokiej jakości, te logosy, te napisy. I to po prostu było świetne wzornictwo. Można było sobie poobcować z bardzo dobrym wzornictwem użytkowym. To mnie takie rzeczy od małego interesowały już trochę, nie?
1: Albo jak na przykład miałeś parę dolarów, dosłownie parę, bo to było najczęściej 2-3, kupiłeś ze 2 czekolady i dostałeś reklamówkę w Peweksie Marlboro albo Camel, bo takie były dawane takie ładnie, ładnie kolorowe, nie? No to się z tą reklamówką później do szkoły z podręcznikami szło zamiast tornistra, nie? Żeby zaszpanować, bo to było, się nazywało szpan, nie? Tak i tak, chodziło. Ja pamiętam w Peweksie, jak dostałem jakąś taką właśnie kamelową czy malborową reklamówkę, to normalnie na drugi dzień wszystkie podręczniki powędrowały z tornistra, czy tam z torby jakieś do tej reklamówki. Do szkoły się z tym chodziło tak długo, aż się wytarła w końcu i już się nie nadawała do noszenia, nie?
0: No to z jednej strony ciekawe i nawet sympatyczne, jak się wspomina, z drugiej strony trochę żałosne. Wolę żyć w systemie, w świecie takim, gdzie, wiesz, nie jestem dzieciakiem, który se zbiera etykiety po zagranicznych słodyczach, bo nie ma takich fajnych, nie? I śni, że dostanie z RFN-u czekoladę, ale to ładne, a patrz I to potem dlatego tak pokutowało i Polak jak jechał gdzieś za granicę, ja jako dzieciak to przywiozłem sobie gdzieś z Danii chyba całą masę folderów, ale tak od zarypania, nie? No bo wchodzili Polacy i każdy te foldery kolorowe brał i o tu, jakie samochody i taka szarańcza trochę, nie? No lepiej się zachowywać z klasą, a nie jak taka szarańcza. No i przez takie czasy w nas pokutowało jako w narodzie różne takie dziwne zachowania. Nie tylko to, ale by się więcej znalazło. Ale myślę, że się już dawno wyleczyliśmy z przeróżnych tych rzeczy, nie?
1: No tak, tak. Ja pamiętam szok, czy takie zdziwienie, jakie mnie ogarnęło, kiedy były modne te różne takie zegarki z melodyjkami, jakieś montany, nie montany. Później, na początku były metalowe, później się pojawiły plastikowe, czy tam jakieś z kalkulatorkiem. Ja w 80, chyba 8 czy 9 roku miałem okazję pojechać do Berlina Zachodniego. No i znalazłem w jednym ze sklepów z elektroniką i komputerami właśnie taki stojak i okazało się, że to są reklamówki. U nas to kosztowało 5 czy 7 tysięcy starych złotych jeszcze wtedy przed tą wielką inflacją, a tam można było sobie to, już nie pamiętam, czy za darmo, czy za 99 fenigów wziąć takiego zegareczka jako reklamówkę, nie?
0: Tutaj Damian pisze, we smartfonie, to a propos naszych tutaj, czy wy, aha, czy na, czy... W, chyba to o to chodziło. We smartfonie. Sprawdziłeś we już smartfonie. We smartfonie swym?
1: Cholera, nie wiem, czy... No bo w zasadzie to on ma rację, bo jeżeli pierwszą literą jest spółgłoska, to powinno być we, rzeczywiście.
0: Tak?
1: Cholera, tak.
0: Wszyscy mówimy w smartfonie po prostu, nie? W smartfonie.
1: My tak mówimy naprawdę w smartfonie.
0: No właśnie, tak zmiękczamy to w, faktycznie.
1: Tak samo jak jabłko, nie? Przez P się mówi nienormalnie.
0: To też takie dla uproszczenia, bo łatwiej się mówi jabłko niż jabłko, nie?
1: Kiedyś ochrzaniłem zakonnicę, bo na pochwalone, to odpowiedziała pochwalone. Ja mówię, no proszę siostry, tak nie można mówić, jak się powinno mówić, nie? I tak kurczę się długo zastanawiała. Powiedziała, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mówię, nie, niech będzie pochwalony Pan nas Jezus Chrystus. Tak się mówi w pełni. Pochwalony brzmi, pochwalony szczególnie w epoce, kiedy są tutaj ludzie z Ukrainy, no to brzmi to bardzo niesympatycznie. Pochwalona to jest imię jak najbardziej wschodnie. Pochwalony, nie? A za chwilę jeszcze bardziej to skrócą i będzie pochwa, nie?
0: No tak, tak.
1: Także wiesz, no nie chcę tutaj, że tak powiem, nagrzeszyć tymi swoimi dywagacjami na temat przywitania katolików, ale de facto te taki model takiego skracania, zauważ, nawet się już nie mówi dzień dobry, tylko dobry, nie? Albo cze, nawet nie cześć, tylko cze. Tak, tak jeszcze półgębkiem, nie?
0: Siema pochodzące z więziennej gwary, słynne siema dzisiejsze, to jest od siemano, kiedyś była dłuższa chyba forma z tego, co się tam dowiadywałem, siemano się mówiło bardziej, a wiadomo, że się w końcu uprościło. Młodzi chyba w szczególności lubią sobie upraszczać różne rzeczy, bo tacy raczej, no, młody człowiek bardziej będzie skory do właśnie do takich prostych rzeczy, właśnie ułatwić sobie coś, nie kombinować. Dla młodych ludzi też częściej się liczy szczerość, nie? Szczerość, tak się mówi, że dla młodych to szczerość to podstawa, to jakaś duża wartość, nie? To, co nie znaczy, że dla starszego to nie będzie wartością, tylko nie przywiązuje już takiej, aż takiej wagi do tej szczerości, nie? Z ziomeczkami już musi być szczerość, w mafii musi być też szczerość, bo jak nie jesteś szczery, to co, kurwa? To donosisz.
1: No, ale widzisz, co do młodych, to oni nawet przenoszą te takie szybkie pisanie, te skrótowe pisanie SMS-ów, czy tam wiadomości w messengerach, na przykład XD, nie? Ja ostatnio zauważyłem, że dużo ludzi to mówi po prostu. Zamiast, tak jak się pisze, nie, XD, to mówi XD, nie? Kurczę, ja to normalnie slang się zrobił, taki, że oni zamiast używać pełnego słowa, że to jest śmieszne, czy coś, to XD.
0: A ty normalnie jesteś dziad, a ty jesteś stary, nie mów już więcej, nie chcę cię słuchać, w ogóle jesteś dziadem technologicznym.
1: Powiem ci więcej.
0: XD, XD, XD.
1: Ale powiem ci więcej, to przeszło do filmu i to poważnego filmu, bo śpiewał to Spock w jednym z ostatnich odcinków najnowszej serii Star Treka. Chyba przedostatni był zrobiony jako opera. Po prostu tam z różnymi formami, z formą animowaną eksperymentowano i zrobili też musicalowy taki jeden odcinek, gdzie oni śpiewają wszystko i on śpiewa o tym, że jest XD. Naprawdę w filmie. Jako przekaz, nie?
0: Wydaje mi się że też, że młodzi różni celebryci, youtuberzy, nie wiem czy ogólnie się ludzie w tym wieku tak dzisiaj zachowują, nie mam kontaktu z jakimiś tam nastolatkami, ale tak mówią strasznie szybko i niedbale często, nie? I tak byle jak, tak w ogóle z dupy cokolwiek, w ogóle men, nie wiem, kurde, to ja fajnie jest, w ogóle się spotkaliśmy na pokaz, to jakie, a XD, XD, kurde. Wiesz, i tak po prostu taki słowotok dziwny, taki jakby, wiesz, taki blablabla.
1: No jest niestety już taka slangowatość, to się zaczęło już na Fidonecie jeszcze, zanim internet zaistniał. No ale nie było to tak masowe jak w tej chwili. A tutaj Rogal pisze, że tam dziecko Peweksu. Tak, stary, ja byłem przyklejony na Alei Fontan w Szczecinie do szyby Peweksu na długich przerwach. Myśmy tam biegali zobaczyć, jak wyglądają słodycze zachodnie, naprawdę. I się przyklejaliśmy twarzą, bo nie wchodziliśmy, żeby nas nie kusiły te zapachy, tak? Tylko żeśmy się przyklejali na SDM-ie tak zwanym, czyli właśnie na Alei Fontan koło rzeźnika. Był Peweks z żywnością. I żeśmy przyklejeni twarzą stali i patrzyli. Nie tak samo jak się szło do komisu na Placu Grunwaldzkim, gdzie się patrzyło na komputery, nie? I się zastanawiało, który bym sobie wybrał, gdybym miał pieniądze. Nie?
0: Może to naukowcy odkryją kiedyś, że to działało tak, że my byliśmy takim narodem marzycieli i marzyliśmy cały czas o tym, żeby mieć tą gumę, ten komputer, to wszystko, cokolwiek. I dlatego jesteśmy romantykami jako Polacy, bo romantyk to taki marzyciel. My po prostu trenowaliśmy marzycielstwo i jesteśmy w tym świetni. W marzycielstwie są Polacy najlepsi na świecie.
1: No cóż zrobić? No ale powiem tak, no wtedy żeśmy doceniali to, jak się dostało czekoladę na przykład z orzechami, nie? Powiedzmy, no dzisiaj jest to normalne, bo to można w Biedronce jakąś markę biedronkową czy nettową sobie gdzieś netto kupić, a wtedy to przecież było, dolara kosztowała najtańsza czekolada. Także to nie było tak, że wiesz, dolara mieć to stary, dolara, za dolara trzeba było dać w pewnym momencie, pamiętam, 1000 złotych, gdzie się zarabiało chyba 10 tysięcy czy 15, nie? No to czekoladę kupić taką, Jeszcze byłem szczęściarzem, bo ja miałem bardzo dużą rodzinę z przedwojennej emigracji i czasami te 5 dolarów przysłali, nie? Także czasem mi się zdarzało, że dostawałem taką czekoladę. No ale to wyjątkowo, mało osób to miało. Nie?
0: Szczęścia, rzuty. Mario Zew Krzaków pisze, ostatnio naczelnik Urzędu Skarbowego mówił mi, że mam do zapłacenia 94 tysiące kary, a ja mu na to XD.
1: XD.
0: Dobrze,
1: XD.
0: No, dobre jest XD. Często się używa dzisiaj w sumie tego znaczka. Ja często wpisuję na Skype'ie, na przykład gadam z kimś na priwa, mnie ktoś rozśmieszy, ale tak bardziej, bo wiesz, jak mniej cię ktoś rozbawi, to tylko dasz takiego emotikonka ten, dwukropek, nawias, nie? Uśmieszek zwykły. A XD to już coś więcej, to już musisz parsknąć. To nie tylko jak ci wara dygnie.
1: A poza tym trzeba shift nacisnąć, nie? Także to jest trochę więcej pracy.
0: Właśnie, no. Właśnie. Większe, musisz więcej energii zużyć, więcej sił zaangażować, żeby okazać XD. XD, no. Nie mogę, to za świat w ogóle, jakiś cyberpunk, człowieku.
1: No tak, ostatnio właśnie słuchałem podcastu na temat tej całej rewolucji technicznej, która w zasadzie teraz tak na co dzień to się nam tutaj objawia przez te smartfony, w których przekątne rosną, czyli takie całkowite zaprzeczenie tego, co było ideą telefonu komórkowego, żeby mieć jak najmniejszy telefon przy sobie w kieszeni, nie? A kiedyś minimalizm, czyli jak najmniej kłopotliwe w noszeniu, a dzisiaj to już są rozmiary prawie tabletów, nie?
0: Przypuszczam, że młodszych, tych, co jeszcze się nie załapali, mogłoby rozbawić to, jakie ceny były inne kiedyś. No wiecie, tam, po ile ta tarka do ziemniaków? 24 tysiące, proszę pani. No, albo, wiecie, takie absurdalne, bo to było przed denominacją. To były po prostu się, ile tam było, plus 3 zera, czy jak to tam się liczy?
1: Znaczy 10 tysięcy to złotówka była, tak, 10 tysięcy złotówka. Mam właśnie tutaj jedną taką, no obok siebie gazetkę, która kosztowała 3,5, są dwie ceny, bo to były, czy przez dwa lata obowiązywały obie waluty. Jest cena 3,50 lub 35 tysięcy, nie, za magazyn Amiga. Także jest ewidentny dowód na to, że ile to było, 35 tysięcy za gazetę. Nie?
0: W miesięczniku komputerowym Bajtek była zawsze taka tabela właśnie z cenami i tam były ceny podzielone na kategorie sklep, giełda, Pewex, tak?
1: Tak, tak. No Pewex, pamiętam ceny do dzisiaj, stary. 115 dolarów Atari 800 XL, potem zamienili to na trzy kolejne modele. 800 XE, który mało kto wie, że był, za 100 dolarów. 99 dolarów kosztował 65 XE i 139 dolarów kosztował 130 XE. Do dziś pamiętam.
0: A było takie Atari XD?
1: Nie było chyba XD. Nie, były tylko XE i XL, jeżeli chodzi o 8-bitowce. Notabene tylko różniły się wyglądem, bo to jak przejął Atari, to wprowadził, znaczy zostały wprowadzone, bo to nie on chyba projektował, taka linia, która była podobna do Atari ST, czyli właśnie te całe XE, natomiast wcześniej, mi się podobają bardziej te wcześniejsze, starsze takie właśnie designy, które były jeszcze po latach 70., po pierwszych komputerach. Właśnie to było w XL-ce. Zresztą sam kupiłem Atari 800 XL. Bardziej mi się po prostu podobało.
0: No... Atari XD. Dobra, Etam, to dziękuję za rozmowę. Będę polował na kogoś tutaj nowego na antenie, wiesz?
1: No, kogoś mi retro, bo ja już jestem po prostu... Wiesz, a ja jak się o retro rozgadam, to zaraz wejdziemy w BBC Master i tak dalej, nie? Wiesz, o co chodzi?
0: Wiesz, ja myślę, że to są ciekawe rozmowy. Mi się miło gada i pewnie się jest wśród nas trochę takich osób, które też lubią takie tematy, więc żaden problem, tylko po prostu luźne gadki są takie, że staram się tematy zmieniać co jakiś czas, żeby, wiesz, trochę więcej osób też zadzwoniło, co nie znaczy, że, wiesz, że cokolwiek tutaj nie gra mi z tym tematem. Także dzięki wielkie, trzymaj się, pozdrówka.
1: Okej, trzymaj się, hej.
0: Hej, cześć, cześć. Także przychodźcie z dowolnymi tematami. w sumie, bo też tak patrzeć cały czas, że o, to interesuje tylko 15% słuchaczy, a to 50% i ja mam z tego od razu jakieś wnioski wyciągać, coś tu zmieniać. Nie wszystko musi być zawsze optymalne. Za wszelką cenę. Chociaż kiedyś to komuś powiedziałem i ktoś się zdenerwował. Powiedział, jak to nie? Właśnie musi być optymalne wszystko. To jest takie dziwne pytanie. Czy mamy na siłę dążyć do tego, żeby wszystko było optymalne? Czy niekoniecznie? I to jest taki temat, że przypuszczam, żeby się znowu tutaj mógł ktoś znaleźć taki, kto właśnie będzie miał przeciwne do mojego zdania, że to jest taka dyrektywa główna tutaj, porządkować ten świat, stawać, żeby samemu siebie doskonalić, coraz lepszym się stawać, coraz lepszą kopią samego siebie. Coraz lepszą wersją samego siebie właściwie powinno być. Co tu piszecie na czacie? Snopowiązałka się pojawiła. To jakieś takie są memiczne sprawy, tak? Że tam brak sznurka do snopowiązałki. Tak, to było takie złośliwe podsumowanie sytuacji z dostępnością towarów w Polsce, tak? Że brakuje sznurka od snopowiązałki. A w rodzinie Poszeprzyńskich była scenka, w której Maurycy biadolili ogólnie Poszeprzyńscy na sytuację właśnie w kraju. Ciężko, ciężko. I Maurycy mówi, nie przejmuj się, ojcze, za półtorej roku mają rozpocząć produkcję łopat i siekier dla rolników. Także idzie ku dobremu. Komuna w Polsce, jeśli tak można ją nazwać, to miała różne fazy, różne jazdy miała, różne okresy po prostu. W niektórych i zupełnie się inaczej żyło za Stalina, za Bieruta, za Gomułki, za Gierka. Trochę inaczej. Było właśnie z tą dostępnością, z zamordyzmem i tak dalej. No ale macie tu... Przychodzi taki John Locke i on chce tu błysnąć, że coś wie, że jakieś tu ma ciekawostki. A pamiętacie, jak kiedyś do NR zaproszony był Barney i nagle zaczął odwalać jakąś lipę, nie mogę, XD normalnie. No, to nie zaimponujesz, bo tu wspominasz jakieś całkiem niedawne rzeczy, co wszyscy znają. Także, wiesz... Atari 2600 na komunie. Nie rozumiem tej idei do końca dawania prezentów na komunie, jakiegoś komputera na przykład, albo konsoli Atari 2600, legendarnej. Co to ma wspólnego z Kościołem, z wiarą, z Jezusem, z Bogiem? No ale może się nie znam. Dobra, luźne gadki, słuchacie. To jest taka audycja, w której są różne tematy. Staram się, żeby tutaj mogło się dodzwonić jak najwięcej właśnie ludzi. Więc rozmowy nie jakieś długie, takie jak podczas już afterowej części albo podczas nocnych audycji. Raczej tutaj właśnie bardziej trochę zwięźle, dynamicznie, konkretnie. Na pewno konkretnie, jak się jakiś temat pojawia, no dzisiaj o tych laptopach, no ale nie naciskam. W każdym razie dołączył Waran z Komodo, witam. Halo. Nie słyszymy się z Waranem. Może to jakieś problemy ze Skype'em są. Halo, halo. No bo może coś tam trzeba poprawić. Okej. Okay. Ja może na wszelki wypadek Skype'a. O, na nowym komputerze chyba jeszcze nie restartowałem w ogóle Skype'a. A nie, chyba restartowałem. Fajnie wszystko działa na nowym sprzęciku. Już się trochę przyzwyczaiłem do nowego systemu, bo to jednak jest odrobinę nieco inaczej zorganizowane są niektóre rzeczy. No, przejście z Windowsa 7 na Windowsa 11 to jest o kilka leveli, o kilka generacji, jak to się mówi. Więc dużo nowych rozwiązań. W zasadzie na plus. Denerwuje mnie tylko takie miganie na ekranie. Dziwne, bo ono czasem się pojawia, czasem nie. Takie w górnej części mignięcia ekranu. To miało mieć związek z przeglądarką Chrome. Szukałem jakichś tutoriali, tipsów, jak to rozwiązać. Znalazłem, powyłączałem tam akcelerację sprzętową na www, znaczy w przeglądarce. Jakiś tam stały solid color zamiast obrazka na tapecie Windows i tam parę przełączników, bo to miał być niby błąd Chroma, którego do dzisiaj nie rozwiązano. Ale to miganie się potem w innych aplikacjach pojawia też. Na Steamie czasem coś tak mignie w tej górnej części. Przez chwilę myślałem, że to coś może z monitorem, ale ewidentnie nie, bo daje się zauważyć, że jak powiedzmy aplikację szybko schowamy, to już nie miga, nie? Nie widać tego migania. Jakby coś się psuło z tym, z tą po prostu, z jakąś warstwą interfejsu, że tak powiem. No i ostatnio tak znowu jakby to miganie. Co ciekawe, w grach tego nie ma. Czyli to już gdzieś tam nie przechodzi na DirectX-a, czy na inne tam OpenGL-e. Tak się dokładnie, to nie wiem, jak to tam się mówi. Dobra, bo znów się robi komputerowo, więc dla niektórych może... czy lewy górny róg? Nie, raczej nie lewy, tak? No centralnie, na całą szerokość jakby... Na całą szerokość ekranu. Czy teraz się chyba słyszymy, bo coś tam delikatnie słyszę. Halo. Nie, to jakieś inne trzeszczenie. Trzeszczenie kabelka. No, u mnie Skype zrestartowany, więc chyba raczej to u Warana. Nic nie słychać. Damy mu jeszcze chwilę. No, tak dzisiaj ogólnie sprzętowo się jakby trochę zrobiło. Więc może mogą też być jakieś tematy około sprzętowe, na przykład, bo wtedy to pasuje do audycji, nie? Tak to jest, to też taka może wskazówka drobna jakaś dla kogoś, kto chciałby nadawać, nie wiem, że to zauważyłem, że można dodawać tematy różnorodne, ale pokrewne i wtedy to tworzy zupełnie inną całość, taką bardziej spójną, fajną, niż zupełne mieszanie tematów, nie? Wtedy się robi, z kolei idzie to w takim kierunku informacyjnym. No, nie ma tej fajnej takiej ciągłości, spójności. Chodzi po prostu o to, że tematy technologiczne pasują do technologicznych. Nawet jeśli czasem mówimy o laptopach dla ucznia, dla czwartoklasisty, a innym razem o retrosprzęcie. I sprawdzajcie swoje szafy, swoje piwnice, swoje skrytki przeróżne, czy nie macie tam jakiegoś retrosprzętu, bo może być on sporo wart, więc może się opłaci go gdzieś sprzedać. I tutaj też przestrzegam, że to są rzeczy, które wyglądają na tandetne. Stare konsolki typu tam Nintendo, Super Nintendo, jakieś Pegasusy czy Atari 2600. To był sprzęt, który z dzisiejszego punktu widzenia wygląda jak z innej epoki wręcz. To jest taki drewniany, taki wieśniacki, plastik, trzeszczy, jakiś taki szary plastik, czerwona naklejka, tu się już oderwała, kawałek się oderwał, to całkiem zerwę. No, to trochę też inne czasy. Więc to może wyglądać jak śmieć, a to może być drogocenna retro konsola z oryginalnymi kartridżami takimi, wiecie, co się tam wsadza. Albo może jakieś resoraki stare, albo stary zestaw klocków Lego, nie? Jakiś oryginalny matchbox pierwszy, gdzieś tam wyprodukowany z danej serii, kultowy. Albo... No wiadomo, jakieś stare monety, stare rupiecie, zegarki, biżuteria, nie wiem. No ale z takich elektronicznych rzeczy, growych, no to myślę, że warto się porozglądać, bo kiedyś dużo ludzi to miało gdzieś tam, się pojawiało to. Może są jakieś nietypowe jeszcze rzeczy, które strasznie nabrały wartości takiej kolekcjonerskiej. Jakieś może figurki do bitewniaków, do Warhammera tam, 40, jacyś tam, jakieś stworki, nie? Jakieś drogocenne takie figureczki małe. One są jak żołnierzyki w sumie tej wielkości, tak jakby. Ludzie je malują sobie sami. Ale tylko oryginalnymi farbkami Citadel. Czy jak one tam się nazywają? Citadel? Są jakieś takie oryginalne, najlepsze niby farbki. I coś tam było, jakieś zamieszanie też z tym. No, zawsze są jakieś takie próby, nie, żeby nas zmusić do używania oryginalnych kartridży do drukarki, oryginalnych części. I klucz serwisowy znajdziesz pan u serwisanta. Proszę się zgłosić do serwisanta. Chcemy mieć was na wyłączność, drodzy państwo. Kupujcie abonament, wykupujcie premium, dopisujcie się do listy i będziemy wielką korporodziną. I tu trzeba pokazać taką rodzinkę zadowoloną, uśmiechniętą, o poranku siadająca do zupy mlecznej i się śmieją. A tata wybiega z domu z walizką i z parasolką w drugiej ręce i z miną pod tytułem "Uwielbiam pracować". Jak macie jakieś wypasione mieszkanie i bardzo ładnie wyglądacie, to może sami róbcie foty na stoka, jak tam siedzicie sobie gdzieś w salonie. Takie białe, wszystkie białe meble, białe ściany, biała podłoga, biały sufit i specjalne na zamówienie białe burgery z białego mięsa, z białej bułki, które można dostać tylko w Japonii, ale was stać na to. Białe kapcie, biały pies, ale tak dla draki zamówiliście dalmatyńczyka, żeby miał te czarne kropki. Wyborny żart. W towarzystwie możecie naprawdę takim czymś się wybić, takimi bajerami. I popijacie sobie wodę z lodowca sprowadzoną, specjalną wodę mineralną z lodowca. Jedna butelka kosztuje 100 zł, ale stać was na to. Dlaczego macie sobie odmawiać tej przyjemności? Lubicie dobre rzeczy. To nie jest nawet kwestia snobizmu. Ja po prostu lubię dobrą jakość. No jak tam? Są już te steki z krów masowanych, którym puszczają Mozarta? Jeszcze nie przywieźli. Dobrze, czekamy, czekamy. A w brzuszku burczy?

tak naprawdę dzisiaj, jak się ma dobrego smartfona, to można świetne zdjęcia nim pstrykać. To już nie są te czasy, gdzie smartfony, telefony miały zazwyczaj gówniane te aparaciki. Wszystko tam plastykowe, najmniej tych soczewek, matryca jakaś gówniana, 144p. No. Mam gdzieś starego Olympusa aparat, który ma 2 megapiksele. No. Co z tego, że nie wiem, że tam nie ma czegoś, co jest w aparacie fotograficznym, jakaś przysłona, obiektywy i tak dalej. Jak jest tyle dobrego softu, co przekształca obrazy na różne sposoby. Możecie sobie zlepić automatem jakąś panoramę efektowną. Są różne tryby, tam tryb nocny, dzienny. Te matryce już mają naprawdę dużą rozdzielczość. Są stosowane takie bajery, że aparat pstryka 10 zdjęć i sam wybiera najlepsze, nie? Więc jak to wszystko wrzucić do kupy, to można świetne rzeczy pstrykać, nakręcać filmy smartfonem. Jest nawet takie hobby dziś popularne, polegające na tym, że się wszystko właśnie kręci smartfonem, ale stara się tym zrobić coś zaskakującego, przebojowego, na wypasie. No i na przykład kręcą ludzie coś, co wygląda jak teledysk, przepraszam, jak reklama, powiedzmy,

0: Dzień dobry, bo
1: Dzień dobry, dzień
0: witam.
1: dobry.
0: Połączyłem się słuchawkami Bluetooth. Lepiej jak na komputerze.
1: To ty uważaj, to raka dostaniesz. 5G tam jest. Nie, ale coś było, że te Bluetoothy są niezdrowe, że lepiej mieć na kablu, nie?
0: Wiesz co, wątpię. To są tak małe moce tych nadajników, że nie powinny w negatywny sposób działać na nas, na mózg. Tak mi się wydaje, no.
1: No, a chciałbyś się odnieść do jakiegoś tematu, który wcześniej był, czy masz, czy z czymś nowym dzwonisz?
0: W sumie to tak chciałem powiedzieć, co prawda dużo nie gram w gry, ale kiedyś tam ci pisałem komentarz, tylko on chyba zniknął, że polecałem ci grę Divine Divinity. Słyszałeś może o nim kiedyś?
1: No chyba nie i chyba jednak się nią nie zainteresowałem, bo nie kojarzę tego tytułu.
0: Bo to dosyć takie ciekawe RPG z fajną fabułą. Ma 21 lat, ale dosyć dobrze się zestarzała. Bo to komentowałem w filmie o Diablo.
1: Aha. No spoko.
0: No,
1: I co? I tyle?
0: No to w sumie tyle, albo nie wiem o
1: No to
0: czym teraz
1: super.
0: rozmawiałeś, bo ja walczyłem ze Skype'em.
1: No to super.
0: Czy coś
1: Widzicie,
0: nowego się pojawiło?
1: super telefon. Widzicie, zadzwonił i to było takie ważne i to było właśnie ten temat, że była kiedyś taka gra, ci mówiłem, krawie jest taka Divine, jakoś tak to, a jest fajna ta gra. No.
0: No to są luźne gadki, tak?
1: To z tą grą chciałem, że fajna właśnie. Nie, no śmieję się. Tak, luźne gadki, tutaj są wszystkie chwyty dozwolone, wolna amerykanka w sumie, więc no. No to dobra, to dzięki za telefon, jak już tu nic nie wrzucasz, nie dorzucasz do pieca, to przygasa, panie, i tutaj zmiana banana zaraz będzie. Proszę szybko coś ewentualnie jeszcze powiedzieć interesującego albo zabawnego. Szybko. Widzicie, nic nie ma do powiedzenia ten człowiek, nic.
0: Halo.
1: O, teraz się. Halo, halo.
0: A, bo cały czas się produkowałem, a nie było mnie słychać.
1: Ludzie, ludzie, ciągle was tu zakłóca, tu nie słychać, tu mnie nie było słychać, tu wyciszyłem, a tu łokciem, a tu mi się przewrócił mikrofon, a tu mam jeden zepsuty, mam drugi,
0: No bo to.
1: pójdę po trzeci, czekaj, pójdę po trzeci.
0: No bo to służby pewnie zakłócają.
1: Mam się z wami, już na służby i jeszcze zwala na służby, patrzcie, jeszcze na służby zwala. Oj, co ja się mam z wami?
0: To jedyny racjonalny powód, no innego przecież nie ma. Mi się wydaje, że ta audycja ich tak interesuje, że zrobią wszystko, żeby tylko to tam przeszkodzić i to zakłócić.
1: Ja, drogi kolego, mam kontakty w służbach. Mówi ci coś Kuba z USA?
0: Coś.
1: Także sam Michał Giereś zdradził, że Kuba mu się przyznał, że jest agentem i że ma zniszczyć radio na fali. Więc ja, a to jest mój kolega dobry, więc mam kontakty w służbach, więc służby mnie nie ruszą, bo ja mam kontakty.
0: Sam może jesteś właśnie w tych służbach mitycznych.
1: Widzicie, zarzucił mi, że jestem w służbach. Co zrobiłby ktoś, chcąc zaszkodzić mi i chcąc odpędzić od siebie takie podejrzenie, że jest w służbach? Spytałby się mnie, czy jestem w służbach, właśnie. Bo potem już nikt normalny się nie będzie go zazwyczaj pytał, a może ty jesteś w służbach, jak tak krawca wyzywasz? Nie, to raczej już się na mnie skupią, że ja jestem w służbach.
0: No.
1: Poproś służby, żeby ci kupiły jakiś lepszy mikrofon i internet. Halo, halo, halo,
0: Halo,
1: halo.
0: halo.
1: No, halo, halo. Teraz cię słychać dopiero.
0: Ostatnio jeszcze chciałem ci powiedzieć, wybrałem się na spacer. Chciałem poszukać artefaktów po

0: wiąże. Bo on kiedyś rozrzucał te różne takie butelki białe w lesie.
1: To masz, słuchaj, masz bardzo ciekawe zainteresowania, hobby takie. Słuchaj, no i co tam było dalej?
0: Niestety nie znalazłem.
1: No, słuchajcie,
0: A
1: mi się
0: wiesz,
1: różni ludzie tu dzwonią, no.
0: myślałem, że znajdę i sprzedam to na Allegro typu butelka, którą dotykał major Wojciech Suchodolski, nie? Pusta już, co prawda, na pewno pusta za 200 zł czy 300.
1: No to widzicie, takie ma chłopak zainteresowania. Zbiera artefakty ze szkolnej. Tam się czai pod śmietnikiem Kononowicza. Chusteczkę do nosa Barneya udało mu się zdobyć raz, jak tam się w kinie spotkali. Teraz szukał buteleczek.
0: Brudne nachy.
1: Brudne nachy, zabrudzone, zaśmierdzone. Łyżka, którą major mieszał Bigos, drewniana. Słuchajcie. No.
0: Ale wyobraź sobie na przykład, nie, że jeżeli tam Krzysztof Kononowicz kiedyś umrze, to w domku drewnianym powstanie mauzoleum, muzeum, gdzie będą wystawione właśnie te wszystkie rzeczy, typu miska Barona, łyżka, kubek i tak dalej.
1: Miska Nero, taka obtłuczona, powyginana, blaszana, brudna. Miska Arona, to taka wypasiona ze złotymi tam okuciami. Sweter Kononowicza, wersja 1.1 i wersja 2.0 już z innym układem geometrycznym, tym granatowo-czerwonym. To się trzeba znać, słuchajcie, to się trzeba znać. W jakim okresie Kononowicz używał swetra geometrycznego szaro-niebiesko-czerwonego? Prosimy, 10 sekund na odpowiedź.
0: A bonus za odpowiedź, ile dni go nosił. Przepraszam, miesięcy.
1: I pytanie bonusowe. Jak długo pan Krzysztof potrafił nie zmieniać tego swetra? Trzy miesiące? Dziewięć miesięcy? 2 lata masz do wyboru. Odpowiedź, będę strzelał. 2 lata. No nie znam dokładnie tego okresu. To był okres Meksykano, wczesny, to był późny Meksykano, więc tutaj będę strzelał. 2 lata nie zmieniał tego swetra. Brawo, doskonale!
0: No. Ale śmiechem, żartem to już dawno nie śledziłem w ogóle, co tam się dzieje i w sumie nie żałuję, bo to wydaje mi się, że czasami szkoda czasu, żeby się w to za bardzo angażować.
1: A nagrodą w takim teleturnieju mogłyby być kupon na jedzenie na 2 lata w restauracji Zodiak, na przykład.
0: Tak.
1: A nagroda pocieszenia 2 tony węgla.
0: Albo wycieczka właśnie po leśnych sanktuariach z przewodnikiem.
1: Może powstaną tacy naśladowcy majora, że będą starali się go tak, o właśnie, bo ludzie lubią, jak ja coś mówię i jak jem. I on będzie tak, wiesz, naśladował majora, taki sobowtór. Nie, bo to
0: No tak.
1: specyficzny typ urody, to już ciężko się przebrać jak za Elvisa, nie? Za majora.
0: No, w
1: Musisz się
0: ogóle.
1: nauczyć chodzić na sztywnych nogach, tak specyficznie, wiesz.
0: W ogóle mi się wydaje, że taki duet takich osobistości to już by nie spotkał w naszym wszechświecie.
1: No, byli trochę jak Flip i Flap, można powiedzieć,
0: No.
1: więc tej klasy, myślę, gwiazdy. Lokalne, co prawda, ale jednak. No, dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Lecę
0: Dobra, no
1: sobie
0: to
1: dalej. Dzięki, trzymaj się.
0: na razie.
1: Hej. A ja zakładam fundację Nakarm Krawca. Będzie specjalne konto. Wpisujcie tam duże kwoty, najlepiej. I drukowanymi w opisie przelewów wspieram fundację Nakarm Krawca. Fundusze będą przeznaczone, proszę Państwa, na nakarmienie krawca w pierwszej kolejności. rozważamy też takie działania, jak może odchudź krawca, jak będzie za gruby, odchudź krawca. No. Podróba nigdy nie zastąpi oryginału, pisze Mario ze Wkrzaków. Pewnie ma na myśli Flipa i Flapa, tak? Czy tak?
2: Michael Jeziorski, 10 zł. Jeżeli nasz najlepszy, najwspanialszy ojciec dyrektor założyciel nadaje na żywo, to znak, że przyszła pora na łyka Jacka Harrera. Twoje zdrowie, krawiec. Z ziemi powstałeś i w popiół się obrócisz. Uśmiech.
1: Nie, ja się nie obrócę w popiół, ja się do nieba uniesę. Ja mam takie przeczucie, że ja już mam bilet do nieba. Bo tak szczerze, to ja się za dobrego uważam. Ja uważam, że ja dużo dobrych rzeczy zrobiłem. Ja zawsze i dzień dobry, i wszystko, i pomogę, i zaniosę coś. I ja uważam, że do nieba, a nie do jakiejś w proch. Nie, to głupie w sumie, bo no, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. No człowiek niby powstał z ziemi po prostu, tak jest to jakoś najogólniej napisane. Nie wiadomo, czy glina, czy Pan Bóg, wszystkie pierwiastki, bo niektórzy chrześcijanie tak starają się argumentować, jakoś to nową interpretację ciekawą jakby przedstawić, że a wiesz, krawiec, że w ziemi są wszelkie możliwe pierwiastki tak naprawdę? I to jest bardzo symboliczne. Człowiek też ma w sobie prawie, że tam wszystko ma. I właśnie to nawiązuje, tego Pan Bóg stworzył człowieka właśnie tak, o, symbolicznie z ziemi, ale można by rozwinąć i chrześcijanina podpuścić troszkę, potrolować i coś tam. Zmierzasz tutaj do tego, że do inżynierii DNA, czy coś tam DNA, on wtedy zaraz tam będzie chciał zmienić temat, nie ma żadnego DNA. Nie no, tak nie powie, ale powie na przykład... dinozaury żyły jeszcze ostatnie w czasach Pana Jezusa. A ja wtedy powiem, że ja w to nie wierzę, że ty możesz tak mówić. A on powie, o widzisz, wierzysz, nie wierzysz, sam używasz słów wierzysz, bo zawsze się wierzy. A ja powiem, nie, nie zawsze. Ale w sumie to masz rację, że zawsze w sumie. No przecież napisałem, że z ziemi powstałeś, a to jest, że z ziemi i w proch. Aha, nie, a z prochu powstałeś. Z ziemi powstałeś i w popiół się, jeszcze inaczej, popiół. Król popiół był taki, nie wiem czy, a wy nie wiecie pewnie. Król popiół taki był. I tego popiuła zjadły myszy, ale to jest nawiązanie do plemienia myszków. Był i był tam dzielny taki myszko, żył ich przywódca. I ten król popiół, ich tam wszystko i w popiół obracał. On taki był ognisty w ogóle i błyskawice z dupy, z oczu, fireballe. Król popiół taki był. I właśnie ten myszko zebrał ekipę. Tam był Leszko, Mieszko, był Koleszko, był Kolesław, jeszcze Kolesław Straszliwy go nazywali. Kolesław Straszliwy. Stąd jest dzisiaj sałatka Kolesław, nasza polska w KFC. Kolesław, to jest od niego. On to zapoczątkował. Także Leszko, Mieszko, Myszko, Kolesław i inni poszli i zaciukali tego popioła. I powiedzieli mu, popiołem byłeś, popiołem będziesz, jesteś, byłeś i będziesz dla mnie popiołem i leję na ciebie. I się wysikał na ten popiół i wtedy taka chmura. Puf nagle, nie? I się pojawił diabeł Boruta. I tak się rozgląda, rozgląda i mówi, no, ciekawe miejsce. Chyba muszę się tu wprowadzić. No i wtedy powstał Kościół katolicki. Bo Kościół katolicki jest kościół szatana, tylko ukryty. I bo to są sataniści tak naprawdę. Słuchajcie, jedzą Pana Jezusa codziennie, bluźnierczy rytuał. Pan Jezus powiedział tam, macie tu żarcie, winko, skromnie, bo skromnie, ale macie, słuchajcie, mnie już niedługo nie będzie, no i sobie pojedzmy dzisiaj i na moją pamiątkę też, bo oni tam, o, nauczycielu, nasz, będziemy się co roku kajać na twoje, nie, będziemy co roku robić wielki festiwal Pana Jezusa. I tak przerzucali się pomysłami, co oni tam nie zrobią, a on tak powiedział, weźcie tam, jedzcie i pijcie na moją pamiątkę, o. Że coś takiego najprostszego im wymyślił, że spotkajcie się i jak to na imprezie przy jedzonku, tu jakieś chipsy, tu winko chipsy o smaku ciała Pana Jezusa, trochę to są takie opłatki, nie? No i tak sobie jecie tam chleb, macę, jak nie wiadomo kto skąd tam jest. Macę na przykład sobie swoją jecie ulubioną i popijacie i wspominacie kompana swojego, Pana Jezusa, brata, mistrza. I o to chodziło temu Panu Jezusu, być może. A nie, żeby tam zamieniać wodę w wino, krew Pana Jezusa w wino, ale bezalkoholowe wino. I jeść jego ciało, jeść chleb i sobie wyobrażać, że to jest jego ciało. Niam, niam, niam, niam, niam. Tak cię kocham, Panie Jezusie, że cię zjem normalnie. Był jakiś taka afrykańska mudżyna, chrześcijańska mudżyna. I ta mudżyna nie zrozumiała, że mówił amen. I jak Pana Jezusa zjadała mudżyna, to mówiła am. I Pana księdza się zdenerwowała, że mudżyna mówi am. Była, ktoś tak opowiadał taką historię, to historia prawdziwa. Bo on tak nie dosłyszał czy coś i tak myślał, że się mówi am, a nie amen. Tam. Am. No to robisz tak am. Jeden Pan Jezusek, am. Proszę bardzo, Pana Jezuska spróbujemy, am. Bo ksiądz podaje tak to na język, jak małemu dziecku, tak. To jest taki gest uległości, że klękasz przede mną. Takie behawioryzmy. Klękasz, gdzieś tam masz czaszkę, otwór gębowy na wysokości mojego pindola. To takie wiecie, że takie, wiecie, jakiś podtekst seksualny, niewolniczy tutaj taki. I jeszcze jak małemu dziecku dajesz tak am na języczek, nie? Czyli robię z ciebie dziecko, takiego pięciolatka, bądźcie jak dzieci i słuchaj się Kościółka. Masz tu am, powiedz am, am. I tak do dzioba właśnie, no, czy na rękę, do ręki też. A oni się kłócą, czy do dzioba, czy do ręki. Bo takie problemy mają właśnie tego typu. Im się to wszystko tak troszkę kojarzy, ale by chcieli o tym pogadać, ale się boją może. Takie tematy grzeszne trochę. Mama nie kazali, mama i ojciec nie kazali, ale chciałoby się tak, chciałoby, a nie mogę, no. To bym sobie może coś tak tego tu... No i tak pod pretekstem tam zaczyna się interesować. A czy oni to robią tak, czy od przodu, czy od tyłu? Chcę wiedzieć. Ja im powiem, jak mają robić i ktoś może mi zrobi, ale ja dopiero po ślubie. I to jak polubię. O kurde, coś zrzuciłem. Sorry, na moment.

zabawna ironia, bo tyle się nagadałem. Król popiół, no, król popiół, a teraz sam wyglądam trochę jak król popiół, bo mi tu się w ogóle poleciała puszka z popiołem, z papierosów. I teraz ja wyglądam trochę jak król popiół. Czekajcie, jeszcze się ogarnę trochę.

nowa klawiatura na szczęście nie spadło na nią. Bardziej na moją rękę. No, a mogliby zrobić takie słowiańskie opowieści, takie słowiańskie fantazy. Właśnie, nie? Ale bardzo słowiańskie takie. Jakieś właśnie Mieszko, Leszko, Żmi. No, u Sapkowskiego niby trochę tego jest, takich popularniejszych rzeczy. Rusałki, zmory, wieszczki, babuszki, latawice, południce i cyce jak donice mają te południce i one mnie duszą w nocy. Te południce coś takiego robią, że ja się z rana budzę i się zmieniam. Śmierdziwór. Grzmichuj. O, to chyba są imiona dla tych bohaterów z polskiego tego fantazy nowego, tak? Słowiańskiego. Grzmichuj. To pewnie taki jebacz nad jebacze, ten Grzmichuj. Śmierdziwór i Pierdzimir. To brzmi trochę jak z Walaszka. To nie są ci trzej rycerze? Nie, bo tam był jakiś ser Gołda, ser... No, różni tam. Okej, jak ktoś chce sobie jeszcze chwilę ze mną pożartować albo jakiś temacik ciekawy rzucić, to proszę bardzo. Miałem się zwijać o 21, tak sobie założyłem, a nadal tu siedzę. Jeszcze z 15 minutek. Także proszę nie wpłacać donate'ów nawet dla mnie, bo i tak sobie pójdę.

0: Proszę czekać. Za chwilę będzie połączenie. Aktualnie wszyscy nasi nadający są zajęci. Proszę czekać.
1: Misiu Pysiu, 5 zł 1 grosz. Krawiec, opowiem ci kawał. Myśliwy przychodzi do sypialni i widzi kałużę krwi obok łóżka. Zagląda pod łóżko, a tam rany na kapcie. XD,
0: nie mogę. Misiu Pysiu. Tak, no to jeden z serii tych takich dowcipów tego typu, nie? Co tam było? Ja to takie może mniej śmieszne. Szedł se facet przez budowę, przechodził obok koparki i dał się nabrać. No, takie są.

0: Pamiętacie jeszcze jakieś kawały inne tego typu z tej serii? Coś tam, no, szedł krawiec w nocy i zaszył się w ciemności. No, już miałem wpłacić 1250, ale faktycznie odpuszczę, skoro kapitan tak mówi. Doprawdy wyborne dzisiaj tu żarciki rzucacie. Krawiec by mógł robić słowiańskie zaśpiewy pod taki serial. Geralt Wiedźmin. Nie chce mi się robić zaśpiewów. Zesrała się i płacze. I potem jakieś dududum. Dududum. A potem rośnie napięcie, rośnie i nagle zbliżenie na oczy Geralta. A on się napierdala. Tro-to-tom, tro-to-tom, tom-to-rom, tom-tom, tom-tom, tom-tom. I zapierdala, tom-tom, tom-tom. Potem hamuje i napięcie trochę tak opuszczamy. Jakieś tam znowu zbliżenie na oczy, na dupę, cokolwiek tam i napis. Wiedźmin. The Witcher 4. Nie, to... No tak, 4. Teraz będzie 4. Wiedźmin 4. Wiedźmin 4. Jak to było? Rambo 8 w telewizji. Patrzcie, moi mili. Final Fantasy 15. Gumball tu mnie poucza. Nie, nie. Musisz... Lej, lelej, lele. Aha, no coś tak faktycznie. Lelelej, lelelelej, lelelej, lelelej, lelelej. Ciekawe informacje dostaję, ale to nie zdradzę, bo to chyba poufne, więc nie chcę na razie nic mówić o Tachu i Atorze, o ewentualnej ich współpracy, bo może to są jeszcze jakieś tu poufne informacje, ale to by mogło być ciekawe. No, Ator lubi takich gości. Były Illuminata. Kochani, dziś stało się to, no, od dawna planowałem i w końcu się udało. Tak, jeden z nich pojawił się właśnie dzisiaj w moim programie. Witam serdecznie byłego już, tak? Co prawda, ale jednak Illuminatę. A wy oczywiście możecie dać suba i pamiętajcie, że każdy sub to jest dla mnie bardzo cenny, jest subem i zwiększa mi rozpoznawalność, dzięki której mogę docierać do was z takimi gośćmi jak, no właśnie, były Illuminata. Brzmi poważnie, tak? No ale co nasz dzisiejszy gość właśnie? Proszę się samemu może przedstawić.
1: I tam potem taki głos. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to ja właśnie Illuminatą byłem, ale znudziło mi się te rytuały wszystkie, całe te, co tam. Dużo czasu idzie na te rytuały i ogólnie jak stwierdziłem, że od rządzenia światem, to ja wolę się napić piwka i tam sobie w grę pograć, a nie od razu tam rządzić światem. To... I tak sobie myślę, no i se poszłem stamtąd, z tych Illuminatów. Ale telefon gdzieś mam, mogę panu dać do tych Illuminatów.
0: No, to bardzo, bardzo ciekawe. No, ja oczywiście przypominam, że ja nie wierzę w te sprakloki, które tu opowiadam. Oczywiście, ale przedstawiam je tylko, robię analizę logiczną, robię analizę językową, robię analizę odcisków palców, robię analizę odbytu. Mojemu gościowi oczywiście. Ator się podlizuje tak trochę, nie? Trochę mi przeszkadza brak odsłuchu w real time na słuchawkach. Niby słyszę lepiej samego siebie, co może dawać taki efekt, że troszkę lepiej się głos swój kontroluje, jak się słyszy wyraźnie samego siebie. Dlatego osoby niesłyszące mówią w sposób taki troszkę bardziej właśnie niewyraźny, taki rozmemłany jakby. Taki ej, no serdecznie, ja dzwonię, żeby powiedzieć, bardzo fajna audycja. Tak mówi trochę osoba niesłysząca, nie? Bo ona nie ma tej kontroli w czasie rzeczywistym, jakby tej własnej, tak mi się wydaje, nie? Takiej biologicznej jakiejś tam, no, kontroli. No, my słyszymy samego siebie cały czas przecież, więc... Ale można dodatkowo słyszeć siebie samego w słuchawkach jeszcze. Tyle, że na tym nowym Windowsie mogę to ustawić jedynie z takim lekkim opóźnieniem i to wtedy traci sens. Bo to jest taki delay, jakby tam ćwierćsekundowy, no ale to już to jest, ja bym powiedział, że to jest lepsze do odsłuchu, jak ktoś chce mieć taką atrapę odsłuchu jakiegoś, nie, że chce przeanalizować dokładniej to, co mówi, jak to brzmi, to wtedy to opóźnienie, które można sobie chyba nawet ustawić na większe, może być bardzo pomocne, bo słyszymy po chwili, jak brzmieliśmy. Nie musimy dawać stop, odtwórz, zaznacz, nie? Tylko można sobie cały czas odsłuchiwać praktycznie. Ale to są takie moje domniemania tylko. Nie prowadziłem nigdy studia nagraniowego żadnego, nie znam się, nie jestem dźwiękowcem i tak dalej, i tak dalej. Dobry wieczór, moi mili państwo. Z tej strony przyszły polityk XD. Oberst napisał. XD, nie mogę, politykiem będzie jaki wariat. Jaki wariat do polityki idzie, weź człowieku, nie znam cię w ogóle, do polityki XD, nie mogę, kurwa, człowieku. Normalnie XD cała ta audycja dzisiejsza, tak bym podsumował dzisiejszą audycję jako jedno wielkie XD, tak wam powiem, tak mnie trochę wzięło na filozofowanie. To jest wszystko XD w ogóle, XD na to wszystko. Dzisiaj ta mi mówi, że tego tam wiesz, co tam gadaliśmy, a ja mówię XD. Miałem przygodę normalnie. No, kończę XD z wami w ogóle. Tak powiem, ci co dzwonili się to XD, XD normalnie, ludzie.
1: Coś bym zjadł. Coś bym zjadł.
0: Zaczynam już nie nadawać, tylko wypuszczać z siebie takie komunikaty, jak gry, jak w grach postacie, jakieś w RPG. Pamiętacie Baldura? Tam co jakiś czas ci bohaterowie coś tam zagadają od siebie, nie? Albo skomentują. Masz zatrutego krasnoluda, to krasnolud ci powie: jestem chory. A kiedy mówi to krasnolud, sprawa jest poważna. Coś takiego było, nie?
1: Albo witaj, przybyszu, to ja, Piotr Franceski. Czas stworzyć drużynę.
0: Coś takiego było, nie? Ja lubię herbatę z mlekiem, a wy? A my nie.

No witam ponownie Damiana. No i XD się łączy, łączy i połączyć się nie może. Chyba sobie nie pogadamy.

To jeszcze raz tu Skype'a zrestartuję. Coś widzę, że on się dziwnie zachowuje, ten Skype. Dobra, ostatnia próba. Jak nie pyknie, to... Ale on tu dzwoni pewnie z jakiegoś mobilnego czy coś, albo z telefonu w sumie. Tu kręci się to kółeczko w nieskończoność, nie? Jakby się do końca nie mógł połączyć. No niestety. Też jak macie jakieś problemy techniczne, to sobie potestujcie, nie wiem, na Echo Skype czy coś. To będzie dla mnie wygodniejsze, bo nie będę musiał odbierać tam 10 razy kogoś, nie? I sprawdzać, czy mu już działa. Jest Echo Skype, można sobie zadzwonić i sprawdzić, czy się nagrywa wasz głos. Więc polecam tą usługę. Dzisiaj dużo takich usterek, więc czuję się trochę już poirytowany. Ciągle ktoś ma jakieś problemy z mikrofonem, z łączeniem, Skype nie działa i tak dalej. Ale to nie na was jestem poirytowany, tylko tak ogólnie. Na świat jestem obrażony. Dobry wieczór. O czym dzisiaj? Na początku zacząłem, no tematem głównym miały być i były w sumie, no, długo o tym gadaliśmy, ile można, nie? O laptopach dla czwartoklasisty, o tym, jaki sprzęt kupiono, czy dobry, czy niedobry, czy były lepsze opcje i tutaj ciekawe wnioski, że były, owszem, dużo lepsze. Można to było trochę inaczej ugryźć ten temat. Chodziło o sprzęt, o tablety, na przykład iPady dobre jakieś, zamiast średniego laptopa. A potem różne inne tematy jeszcze doszły, więc tak to wygląda. Ale w sumie donajcik dzisiaj zacny wpadł, to jeszcze trzeba trochę posiedzieć. Słuchajcie, 150 zł piechotą nie chodzi. No, ile zobaczcie, ile hamburgerów, albo ile zapiekanek, albo ile kebabów musi sprzedać ktoś, żeby zarobić takie 150 zł, co ja zarobiłem. Bo nie wiem, ile... Może, czy ktoś się orientuje, jaka jest przebitka? No to wiadomo, że to różnie, ale jaką przebitkę, jaki zysk może mieć ze sprzedaży jednego kebaba, powiedzmy jakiś taki rollo zwykły, nie? Średni rollo, sosiwo mieszane, na grubej bułce, bo frajerem nie jestem. No nie wiem, parę złotych, nie? Pewnie. Parę złotych. Jak taki keps kosztuje, powiedzmy, na przykład 15 zł, 16, 20, a zdarzy się i zadyszkę. Duża rozpiętość cen, bo różna jest jakość jednak tych kebabów. Chociaż też tutaj jakby trochę rozwiewaliśmy mity, bo słynny Książulo tak strasznie psioczy na tą kulę mocy. Psioczył właściwie, bo ostatnio tak ją zaczyna zachwalać. Stwierdził nawet, że woli... Czasem ja wolę nawet tą kulę mocy niż, słuchajcie, kraftowe tak zwane. Bo jakoś to Bierut tłumaczył, że właściwie prawdziwy kebab, taki najbardziej standardowy, poprawny, to mięso właśnie mielone. Mielone mięso, ale skrawane. No tak jak z kuli mocy, nie? No to ma, jest tam drobno zmielone mięso, ubite mocno. Ono się piecze i można odkrawać takie pseudo kawałki mięsa, które są naprawdę skrawkami. No i może to... Ja też lubię taki kebab, no. Nie wiem, czy w ogóle jadłem w życiu taki jakiś, gdzie było mięso inaczej robione, że się tak jak, nie wiem, jak w tym kurczakowym. Tam się jakoś nazywają, jest doner kebab, nie? Doner kebab to jest kurczakowy? No i macie na przykład wołowo-barani. Podobno też jedna wielka ściema, że tam 100% baraniny ktoś twierdzi, że ma. Nigdy nie ma 100%, bo tak się nie robi chyba też. Zawsze jest jakaś mieszanka, tylko kwestia proporcji. Czy tam masz 5% tej baraniny, czy... A może jakby było jej właśnie bardzo dużo, to wtedy czujecie ten charakterystyczny smak baraniny i zapaszek taki, no, specyficzne mięsko, nie? Trochę bardziej. I może to nie każdemu odpowiadać. Całkiem spoczko są dla mnie takie testy właśnie fast foodowego żarełka, jak robi Księżulo i ten Wojtek.
dobry kanał. Oni są dobrym duetem, dobrym teamem, bo mają trochę różne charaktery, uzupełniają się jakby troszeczkę. Nie są to takie durnie jakieś, ani gimbaza, co będzie tam wrzeszczeć, pluć, jak coś niedobrego smakuje, się śmiać, nie? Tylko to są całkiem tam kumaci ziomeczkowie. I w sposób interesujący to prowadzą. Gadają ze sobą dużo, zahaczają też o jakieś inne sprawy, o jakieś tam żarty, tworzą społeczność. Żeby była społeczność, to dobrze mieć jakiś punkt zaczepienia, nie? Jakieś charakterystyczne swoje miejsca, odzywki, powiedzonka, albo jakiś swój własny slang trochę taki, jak na szkolnej, nie? I różne takie drobiazgi tworzą właśnie społeczność ostatecznie. To, czy społeczność jest ciekawa, czy nie, czy jest zwarta, czy duża, czy... może być taka jakaś niemrawa społeczność, nie? Która po prostu... niewiele robi, niewiele gadają ze sobą i tak dalej. Jak kosztuje kebab 20, to zysk około 12, pisze Windman. No to już jest jakaś informacja, widzicie. Może... To może być tyle, tak. To nie jest drogie wyprodukowanie przecież. Chyba ludzie często tak robią przebitkę pół na pół przy takich jakichś drobniejszych rzeczach sprzedawanych, nie? Tak pół na pół właśnie zarobią. Doner to ogólnie obracające się mięso. Baraniny jest zazwyczaj 25-30%, pisze KG Bierut. No to ciekawe. Ciężko może powiedzieć, może Bierut miał bardziej na myśli po prostu jakieś takie normalne, lepsze kebabownie, nie? A może nie, bo może się faktycznie tak miesza, że 25-30% dodaje się, a reszta to wołowe zazwyczaj, tak? Czy jeszcze się jakieś inne mieszanki robi? To jest dobry temacik w ogóle, kebaby. To jest ciekawe jedzenie, bo ono może być tak różne, nie? Taki kebabik, tak różne... A tu mam taką opinię też, na priwa dostałem, że osoba woli Max Racha od kraftowych burgerów. Bo małe, schludne, nie upaćkasz się, dobrze skomponowany smak z kilku składników, a nie napierdolone tyle wszystkiego, że nie wiesz, jak to ugryźć. No tak, tak. Ci, którzy lubią te rzeczy, to chyba im to tak bardzo nie przeszkadza, bo się przyzwyczaili już trochę, nie? Do takiego wgryzania się w tą wielką bułę, że się upaćkasz, jeszcze ci się upaćka majonezem, musztardą i keczupem nos, policzki, ale on już to lubi, się przyzwyczaił i mu to nie przeszkadza. Ważniejsze jest to, żeby się wgryźć w tego krafciora, kraftowca, gdzie jest gruby kotlet wypieczony na grillu z przyprawami z doskonałej wołowiny. No ale ja przyznam, że też lubię Max Racha. Jest dobry. Mięso też podobno. Bardzo opinię zepsuła Max Rachowi taka akcja, że oni chcieli zrobić zamiennik taki jakby mięsa, taką szarą, różową maś. No i tam można się... domyślać, chociaż nie wiem, bo to też może być zdemonizowane, to mogło być jakieś też dobrej jakości mięso, tylko chcieli tak masowo rozprowadzać, zrobić taki system, żeby mieć jakąś taką swoją różową maś i z tego robić te burgery. I to jakoś nie wypaliło, ale to wyszło i ludzie nie zostawili suchej nitki na takim Max Rachu, ale ostatecznie oni z tego zrezygnowali, tak czytałem, i robią względnie normalnie te burgerki, nie? One są cieniutkie. Podobno tajemnica takiego, że one mają swój własny jakby taki charakter, są takie McDonald'sowe, jest to, że po prostu proces przygotowywania, że to się mrożone się wrzuca na patelnię, to podobno ma odrobinę wpływ na smak. No tak, jak miałbym teraz chyba do wyboru, być może też bym się skusił na jakiś duży zestaw od Max Racha, a nie na kraftowego burgera wykwintnego, gdzie nie wiem, jak go ugryźć. Nie? Właśnie, to jest trochę problem. Jak on jest taki mega wysoki, no dobra, można sobie go przekroić w sumie i może trochę łatwiej będzie jeść połówkę. Nie?
Ale to zawsze się tam narozwala, nabrudzisz, upaćkasz się. Nie jest to przyjemne. No i, ale no, smakowały mi, powiem, zarąbiste były burgery, jak tu odwiedzał środę taki burgerowiec. On robił takie właśnie kraftowe jakby burgery. Miał też świetne frytki, bo tam frytki vinaigre, takie po irlandzku, nie? Z serem takim, serem owakim. A burgery miały cechę charakterystyczną, bo to nie był kotlet, taki kotlet grillowany, tylko szarpana na przykład wołowina, jakieś szarpańce takie, nie? Takie nitki mięsa były. To był jego taki styl. I świetne były te burgery, naprawdę doskonałe. No to inna przygoda kulinarna faktycznie niż zjedzenie Max Racha w Max Rachu. Ale Max Rach też ma swoje zalety. Jedziesz gdzieś za granicę i nie ryzykujesz rozstroju żołądka, który źle zareaguje na nowe różne smaki, nietypowe. I się rozstroi, nie? I będziesz... To kiepsko może wpłynąć, jak tam rozmawiasz. Dobrze, to tutaj... W takim razie my wykupimy tą spółkę. Mówimy o kwotach rzędu 100 tysięcy miliardów dolarów rumuńskich transferowych, a wy w tym momencie... Przepraszam pana, nie wiem, no to coś musiałem zjeść. To chyba te ostrygi, one tak pachniały nawet. Takie... Tak waniaje trochę, to chyba to... Szara eminencja zamiast mięsa, to nie wiem. Dziwne rzeczy pisze się tutaj. Kto jadł kangura? No ponoć Jacek chyba, nie? Z Australii. Nasz kochany. Który powróci. Już niebawem. Już ja o to zadbam. A wracając do tematu kebaba, to może warto wspomnieć o konkurencie, czyli o Knyszy. Temat fast foodów się nieraz pojawiał w sumie w Nocnym Radio, ale to jest taki temacik, że można sobie od czasu do czasu w luźniejszej audycji powrócić, myślę, do niego, więc zjadłbym, powiem, Knyszę sobie. Tam jest, trochę przypomina kepsa, takiego w otwartej bułce, nie? Też są warzywka, różne sosy, ale mięsem jest kotlet. I to kotlet niekoniecznie jakiejś super jakości, nie? Tylko taki kotlecior jakiś kupiony w hurtowni, krążek kotletowy. Ale to ma swój urok jakby i może wielu osobom się to kojarzy z jakimiś dawniejszymi czasami, kiedy wracali z imprez sobie i sobie takiego gdzieś tam knyszę dorwali sobie. I mówi się, że knysza to jest taki polski wynalazek, taki polski fast food bardzo. To jest takie nasze. Może to zostało wymyślone trochę jako taka tańsza alternatywa fast foodowa właśnie dla kebaba, w którym to kebabie no już musi być dużo mięsa i to może niekoniecznie mięsa jakiegoś takiego uważanego za gorsze, tylko właśnie bardziej no, lepsze jakieś mięsko. Trochę... A tu mamy taką wytanioną wersję nieco, nie? Jakby. No i to jest w bułce w sumie, bo knysza jest w bułce, teraz sobie przypominam, a nie w jakiejś picie czy tam. Krawiec, zauważyłem zależność. Im więcej donate'ów podczas audycji, tym weselszy masz głos. Przypadek? Ja mam tak weselszy? Nie. Nie. To nic nie ma wspólnego. To tam pieniądze, szczęścia nie dają. Ja nie jestem materialista jakiś, żeby tutaj... Przypominam w ogóle, że link jest tam w opisie audycji do Tipli. Do Tiplaj, jak mówią niektórzy. Tiplaj. Tak mówimy właśnie. Tiplaj, Simplaj. Właśnie tam jest link. Możecie wpłacać. Tak, ja pieniądze. Pieniądze. Marność nad marnościami.
Wiesław Paleta, krawiec, to prawda, że pracujesz na rowerze w Uber Eats? Nie. Ciekawe, czy faktycznie gdzieś taka plotka się pojawiła. Też ciekawe sformułowanie. Pracujesz na rowerze. Ładnie powiedziane. Gdzie pracujesz? Na rowerze. Jeżdżę. Z takich rowerowych kanałów to mogę polecić Yellow Box. To są przygody takiego właśnie kuriera, dostawcy, no nie kuriera, tylko dostawcy. Dzisiaj popularny zawód pewnie, nie? Dostawca różnych rzeczy. Jak jeszcze są takie duże platformy, gdzie zamawiacie sobie przeróżne rzeczy, po prostu dostawca wam robi zakupy. Jedzie do sklepu i wam kupuje, co tam chcecie i przywozi. Dobra rzecz, szkoda, że w Środzie Śląskiej tego jeszcze nie wynaleźli. Tak, jak byłby donate $1,000, to bym wpadł w depresję, tak. To by w drugą stronę zadziałało. Byłoby mi... Czułbym się źle. Gdybym się rozpłakał, skończył, wyrwał kabel, kopnął w mikser, koniec. Proszę wysyłać w sam raz, nie za dużo, nie za mało. I trochę wyczucia proszę, jak już słyszycie, że ja jestem odrobinę bardziej już zmęczony, to szybko wtedy wpłacać, bo możecie nie zdążyć po prostu już na przedłużenie audycji. Musicie czuwać, analizować mój głos.

Co? Klot jest o poziom wyżej? Ode mnie? Co tu za... To jakiś trolling tutaj na czacie widzę. O, kolego, tak się nie będziemy bawić. Mówię wam, zdradzam wam, kim jest ta osoba. Jest to Wiesław Paleta, jego numer telefonu. A to, nie, to później podam, pod audycją wkleję. Wiecie, co z nim zrobić? O poziom wyżej ode mnie, Klot. To... Są pewne granice, po prostu z pewnymi ludźmi się nie rozmawia. Z głupkami, i to już nie będę pokazywał palcem, kogo mam w tym momencie na myśli, Wiesław Paleta wie, z debilami, z kłamczuchami, ze skarżerpytami i z założycielami nocnego ścieku, kibla, przepraszam, nocnego, gówna, przepraszam, no. A jak wam się podobała ostatnia audycja z Anią i z Gambolem? Rozmowy, taki przedwieczorek, taki brunch wyborczy, takie śniadanie wyborcze. Jak dla mnie bomba, ja to lubię sobie posłuchać. Tego duetu. Czy brał ktoś udział w konkursie u Kloda? No właśnie, czy ktoś dostał nagrodę jakąś ciekawą? Pytanie, czy to był kamyczek księżycowy, czy kamyczek z Jeleniej Góry? No ale dobrze przynajmniej, że coś kombinuje chłopaczyna, że robi właśnie jakieś konkursy, pytania. No... Tylko jeśli mogę jako tutaj bardziej doświadczony radiowiec dać koledze po fachu wskazówkę jakąś, to powiem, że za mało było dla mnie tutaj rozmów o konkretnych filmach. Brak jakichś ciekawych informacji, ciekawostek związanych z danym filmem. No, tym, który już wybrał pan redaktor. Na przykład Mroczny Anioł, to szczytowe osiągnięcie kinematografii, jeśli chodzi o kino zabijacko-napadalsko-kosmiczne. No, złośliwi krytycy tutaj niektórzy twierdzili, że jest to beznadziejna, nudna i tania podróbka Predatora, ale się nie zgodzę. Uważam, że to jest wybitna kinematografia. Uważam, że prowadzący Michał G. Borodo ma dobre tutaj wyczucie. Mroczny Anioł. Tam Dolph Lundgren gra.

Dobra. Dzwonić. Dzwonić mi tu. Bo sobie pójdę. Dobra, 20 minut czekam. Jak nikt nie zadzwoni, tylko nie wolno dzwonić tym, którzy już dzwonili, bo jak tutaj Damian zadzwoni po raz któryś i nie będzie znów działał mikrofon, to się zdenerwuje już. A ja, panie, to jestem jak sprężyna. Ja się, panie, tak naciągam, ale, panie, jak już wyszczelę, to, o Jezu, jak ja wyszczelę, panie. Może później jeszcze wejdę coś sobie na chwilę. Tęsknię trochę za takim nadawaniem może częstszym, a krótszym trochę. Bo nie oszukujmy się, taka, powiedzmy, audycja tam 10-godzinna, ona strasznie wyczerpuje. Ja już jestem w wieku kunradowym. To przypadek? Przypadek, że ja jestem w wieku kunradowym? A, możecie nie dzwonić, ale wtedy macie mi wpłacać. Możecie... Odpuszczę tym, którzy wpłacali, nawet jak nie dzwonili. Najlepiej jest oczywiście i wpłacać, i dzwonić. To jedno nie przeszkadza drugiemu. Jak mawiał dziadek Jacek. Trzask, praski po wszystkim.

O Jezu, co się stało? Chyba zasnąłem podczas nadawania, tak? Kochani, przepraszam was. Jezu, kochani, nie wiem, to... Przepraszam was. Kochani. Kochani. No ludzie, jak ktoś do was mówi kochani, to absolutnie nie ufajcie takiej osobie, absolutnie. I to właśnie to wszystko, te całe, te krawce, te inne, na K też, wszystko te całe, to właśnie takie towarzystwo. Ale to idziemy do przodu, słuchajcie, nie zwracajmy na nich uwagi, nie mówmy o nich. Ja już od nowego roku, jeszcze nie od teraz, ale od nowego roku zamierzam od nich w ogóle przestać mówić. Ale to dopiero od nowego roku, muszę się przygotować mentalnie, bo na razie to tak muszę jeszcze trochę mówić o nich, ale od nowego roku, słuchajcie, trzymajcie mnie za słowo, jak jednak to zrobię i będę o nich mówił, to możecie mnie skreślić, możecie mi przestać wpłacać. I możecie nawet zacząć wpłacać Krawcowi wtedy, to już będzie wasza sprawa, mnie już wtedy nie będzie. Wtedy, bo ja zamierzam popełnić seppuku, jak złamię tą zasadę i coś powiem o Krawcu po nowym roku. Bo to już będzie znaczyło, że ja po prostu muszę o nim mówić, a ja nie chcę o nim mówić.

rybka mini-mini w wieku chudzika? A może rybka w wieku chudzika? Niezła rybka. I to jeszcze w wieku chudzika, moja droga. Dobra ta, jak to się mówiło kiedyś?

0: ich poznać. Po laptopach ich poznacie, bo w sumie tak jak, no, dosyć dużo można powiedzieć o człowieku, nie? Jak popatrzeć na jakiego ma laptopa. Zupełnie inny charakter będzie miał ten, co sobie wyciągnie jakiegoś tam Maca Pro, Deluxe, Ultra, a drugi takiego skromnego, grubego takiego laptopa, Pentium 100 tam ma, tylko mu się SimCity 1 uruchamia na tym i Norton Commander. Ale ma, jakiego ma, takiego ma. Naklejki ponalepiał, kolorowe takie, żeby osłodzić trochę ten podły los, że on ma takiego laptopa. I właśnie do niego przyszła dzisiaj paczka z nowym super laptopem Della. No i no właśnie, ale 8 giga RAMu, to już lepiej. Wcześniej miał 512 mega, jak w Amidze 500. A teraz ma w miarę dobry sprzęt. Ten Polak, któremu się nie chce pracować. No bo dzisiaj, no, zarobić sobie, no, mówię, laptopa używanego można sobie pewnie kupić przyzwoitego za 500 zł, nie? Jeszcze dzisiaj tyle ofert, tyle serwisów, jeszcze ktoś ci da używanego, powie sobie, lepszego kupiłem, dobra, se weź, nie? Chyba nie jest taki problem, żeby zdobyć, żeby dziecko miało. Znaczy, tu jest trochę może inna sytuacja, bo to jest faktycznie adresowane do 11-latków, tak? Czwarta klasa. Więc to są takie małe dzieci, które ani sobie nie zarobią, ani nie odłożą za bardzo na laptopa. Jak ma rodziców jakichś takich biednych, czy nieudacznych, czy pokrzywdzonych przez los, czy jakaś patologia, no to nie ma za bardzo szans. Nie, no chyba, że tam babcia sfinansuje, czy ciocia. No to mu zabierze stara menelica, niedźwiedzica z rogowadziała, co ją taczkami wozili, bo dawała dupy za wojaka za śmietnikiem pod Tesco. No to zabierze tylko tego laptopa do lombardziku, myk, myk.
1: Dzień dobry, kierowniku, ile za to cudeńka?
0: A sprzedawca, znaczy obsługa w lombardzie powie, że niestety nie przyjmujemy rządowych laptopów. Pójdziesz ty, szmaciuro jedna, za fajdana. Tak, ja powiedziałem, że 512 mega, no to oczywiście głupota, kilobajtów, tak, kilobajtów 512, nierozbudowana Amiga 500, a takie cudeńka na niej różne działały, nie? Nawet z tym 1 mega RAMu, a dzisiaj macie, ja mam na przykład 32 teraz, a wy ile macie? O. Ale to od niedawna tutaj dostałem komputerek. No to zajebisty prezent. Nie mogę się nacieszyć normalnie. O, tu pyłek. Trzeba dbać. Czekajcie, mam tu pędzelek. O, pyłek muszę. A co tu, włosek. O, pójdziesz ty. O, tutaj upadło troszeczkę. O. Opędzlowałem komputer. Polecam po audycji My Light, spiskowe Hollywood, część druga, dokończenie. Tak, bo Klodowi zrywa tego streama ostatnio. I no to program mu się zawiesza, a program mu się zawiesza, bo być może ma właśnie starego Windowsa, mało RAMu, a mu się coś tam przepełnia, bufor, program się krzaczy, i w końcu program wyrzuca błąd, no. Są pewne procedury jakby takie chyba bez bezpieczeństwa, nie? Program się potrafi po prostu wyłączyć, jak stwierdzi, że na przykład coś się zapętliło i się tam liczy w nieskończoność, nie? No różne tam, mogłoby się wydawać, że to, że masz słabszy sprzęt, mniej RAMu, wolniejszy trochę, to nie ma wpływu na samą jakość działania programu, to czy on błędy robi, czy nie. No bo co najwyżej sobie dłużej poczekasz, nie? Na coś, aż coś wyskoczy, aż coś się włączy. Ale ja tak czuję, nie znam się za dobrze, ale czuję, że jednak ma to duże znaczenie. Po prostu na wolniejszym sprzęcie coś się właśnie tam krzaczy, tylko i wyłącznie z tego powodu, że komputer nie nadąża. No ile

0: można nadążyć, tworząc jakieś tam nowe pliki pamięci, cache na dysku, kasując je, optymalizując, tam, zwalniając niepotrzebne rzeczy, gdzieś tam wygaszając procesy w tle, nie? No to Etam jest takim specjalistą. On sobie chciał tak zoptymalizować system, świetnie, z kolei starego Windowsa jakiegoś, wykastrował go tam z różnych rzeczy i ten Windows mu niby zepsuł komputer. No i też potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że po prostu, powiedzmy, Etam przy okazji naruszył jakieś tam mechanizmy tego Windowsa, które, powiedzmy, sprawią, że zmniejsza się ryzyko, że ci się tam coś przepali, że nie wiem, że będzie zbyt obciążona karta, na przykład graficzna. On mógł pousuwać takie programy, nie? Które optymalizują jakieś sterowniki czy programy, które optymalizują właśnie działanie karty graficznej. No a tak to się może przepalić, nie? Albo jak to się tam overclockuje za bardzo. No, gadam trochę tak, jak może mały Jaś sobie to wszystko wyobraża. Pewnie nie do końca tak to może być, ale... Tu też ciekawy temat Wiesław Paleta poruszył. Chyba nie ma nikogo innego oprócz Lechowicza i Kloda, kto nadaje audycję z dzwoniącymi. Jest jeszcze Krawiec taki jeden. Ale to jest słabe, to jest... A to w ogóle szkoda gadać. No, także tak, tak, tak. Martin Lechowicz też kiedyś zauważył, że nie ma chyba takich audycji innych, no, w ogóle jak moja. I coś w tym trochę jednak jest. No, niby to brzmi tak buńczucznie. Też się czasami tak przechwalam, że jesteśmy jedyni tutaj tacy, którzy, do których można spokojnie zadzwonić. Nie, na zasadzie dzień dobry. Kogo słuchamy? Zdzisław z Pcimia. Chciałem pozdrowić.
1: O, dziękujemy. Do widzenia.
0: Do widzenia. Przesadzam oczywiście, ale jakieś takie krótkie telefoniki, banalne, a u nas dyskusje poświtnie. Ale tutaj działa niekorzystnie bardzo efekt skali, bo gdyby nocne radio zrobiło się popularne, to by się tu już pewnie nie dało dodzwonić, bo byłoby 10 chętnych cały czas, co chwilę by dzwonili, nie? I wtedy to już się robi jakąś linię osobną, po prostu mikserek, tam ktoś obsługuje to, przekierowuje rozmowę, powiedzmy, na drugi telefon czy coś. Ale faktycznie też zwróciliśmy w naszym tutaj gronie redakcyjnym ostatnio na to uwagę, że właściwie bardzo mało jest dzisiaj takich programów, audycji, gdzie są rozmowy z ludźmi normalnymi. Znaczy, tutaj to są nienormalni akurat, ale przynajmniej niektórzy. Żebym tak nie obraził wszystkich, to teraz mogę powiedzieć, że a mówiłem, że niektórzy, tylko nienormalni. Bo ktoś się może zdenerwować i co? Ja jestem nienormalny? Nie, nie. Wszystko w porządku, proszę się uspokoić. Nienormalny. I może się rzucić na mnie z siekierą. No właśnie, też wspominaliśmy, że na pewno Kamraci, to też jest taki stream, gdzie... Tylko, że ja od razu tu zaprotestowałem, bo też się próbowałem dodzwonić do Kamratów. Próbujesz godzinę i nic. I też jak zadzwonisz, to raczej musisz rzucić jakąś krótką myśl racjonalizatorską, przywitać się odpowiednio tam, czołem Kamraci, a nie jak jakiś gej. No witam. Czy coś... Oni już wtedy czują, że jak mówisz, no witam... To jakiś gej dzwoni i trzeba go wyrzucić, a jak dzwoni ktoś i tam słychać w tle jeszcze, jak zastuka oficerkami, czołem, bracia kamraci! Czołem, młody wilku, czołem. No, także powiedz, co masz do powiedzenia, młody wilku.
2: No, ja melduję, że zakładamy nową watachę, watacha SS w Środzie Śląskiej. No się tak może kojarzyć, nazwa może trochę, ale naszym zdaniem brzmi fajnie. Brygada SS.
1: Bardzo, kurwa, dobry pomysł, ci powiem, wilku. A ty, Marcin, jak byś ty to skomentował?
2: No, słuchaj, ja znam tego człowieka, wiem, że to jest srol.
0: Więc żegnamy cię z rolu. Wypierdalaj, kurwa.

Klot to tych stroli to podpatrzył właśnie u Olszańskiego, myślę, bo on gdzieś tam się jara trochę Olszańskim. Bo on faktycznie może kogoś zaciekawić, zaintrygować, a to już coś, nie? Ma jakąś właśnie charyzmę swoją, taką aktorską trochę. On ma też aktorską twarz, można powiedzieć, bo dla mnie, ja tak to rozumiem, tak sobie po swojemu opisuję jakby, że dla mnie aktorska twarz to jest twarz, która ma takie charakterystyczne jakieś dziwne cechy, na przykład jakiś bardzo wyraźny dołeczek, tak w brodzie, wiecie, że macie taką broń. Taki dołeczek macie, bardzo wyraźny i takie te kości policzkowe, takie dwie gule macie, nie? Jak papaj jakiś. No i do tego jeszcze jakiś specyficzny nos, jakieś odstające uszy i to jest twarz aktorska. Ona jest po prostu charakterystyczna, ciekawa, nie? A nie taka jak jakiś model defaultowy wgrany w 3D Studio. Że ktoś ma wszystko takie super poprawne. Czy myślę, że w tym, czy to, czy twarz jest aktora ciekawa, czy nie, no to też z urodą też ma to jakiś związek, bo to jest jakaś tu korelacja. Uroda, a taka charyzma, bo ktoś może być jakiś facet, który ma, nie wiem, wygląda trochę jak Frankenstein, ma jakąś wielką szczenę, oczodoły jakieś głębokie i czoło wystające, wygląda jak Frankenstein, no to wtedy nadal ma tą twarz ciekawą. Ciekawą bardzo. No a czy jest przystojny? No raczej nie. Chyba, że ktoś lubi Frankensteiny, wampiry i tak dalej. Martin Lechowicz nadaje audycję z dzwoniącymi. No teraz chyba przestał, ale wiem, że mu tego brakuje i że chce powrócić do interakcji z ludźmi, bo go chyba tęskni za takimi audycjami właśnie, gdzie można sobie pogadać czy coś. Ale z drugiej strony tutaj to nie zadzwoni buc jeden, nie? Co najwyżej się pojawi gościnnie, tak? Ale jakby chciał gadać, on może chce bardziej gadać niekoniecznie dzwoniąc do radia, tylko coś ludziom serwując, jakieś treści, no. I wtedy, żeby dzwonili i już...

dobra, powolutku, powolutku. Kończymy akurat 22. No, ale spoko, krótsze audycje też mogą być, co nie? Nie, nie, krawiec, spierdalaj z krótszymi. Chcemy dłuższych! Dobra, dobra, to dłuższe też będą. Ale krótsze też. Ja się nie mogę męczyć za bardzo. Bo wtedy cierpię, jak jestem zmęczony. Ja nie lubię być zmęczony. Mam dyspracje. Być może się zaraziłem od etama. Dyspracja być może to jest nowy rodzaj schorzenia, bo to się przenosi przez mowę, przez rozmowy. On po prostu mnie nastawił. On ogólnie wszystkich nas zaraża dyspracją, mając taki ten swój styl etamowy, że niekoniecznie dzisiaj, niekoniecznie jutro, ale jak to mówią, praca nie zając, nie ucieknie, ja na razie mam tu ciekawszy pomysł. No i takim życiem minimum, nie, takim minimalizmem, on nas zaraża tą dyspracją, przekonuje nas do niej. Wtedy ktoś inny pewnego dnia sobie myśli, a dość już tego tyrania jak Beduin, też mi się coś od życia należy, a taki etam na przykład, to ten to se pożyje, se wstanie se o 14 i już on jest już zarażony tą dyspracją. Etam jest pacjentem zero, w ogóle wam zdradzę. Mają być długie, jak przyrodzenie dla jego. No tu widać, że ktoś z Podlasia. Życie jest za krótkie, żeby pracować. No właśnie, to ciekawa myśl, nie? Życie jest za krótkie, żeby pracować, napisał tutaj Mario. Albo można powiedzieć, po co pracujesz, jak w tej bajce o rybaku, po co pracujesz, żeby potem nie musieć pracować. I, no, a biedak przychodzi nierobotny, niepracujący, mówi, a ja już teraz mogę nie pracować. Nie? No ale tutaj ktoś sprytny, inteligentny zauważy od razu, że to jest trochę takie niepracowanie inne u tego rybaka i u tego, co się dorobił. Tłumacząc na polski, się nakradł. Bo w trochę innym standardzie nic nie robią. Nic nie robić też można na różne sposoby. Na przykład jeden sobie nic nie robi, a robią za niego inni jeszcze. I ładne, takie seksowne lafiryndy, topless, podają mu winogronka. Tak pyk, on se leży na słoneczku. Właśnie zmienił miejsce zamieszkania na jakiś czas, kupił sobie nowy dom, bo w Polsce zimno. A drugi odpoczywa sobie w trochę mniej wypasionych warunkach.

Czy w Środzie Śląskiej są jakieś atrakcje? No nie wiem, no atrakcje, zależy co kto rozumie przez atrakcje. No, na pewno masz wypasiony park wodny, taki no całkiem zacny, tak? Nie jakieś byle co, tylko taki na wypasie bardziej, park wodny, więc można sobie z dzieciakami tam pójść. No masz... Ja nie mam z kim za bardzo i nie chce mi się nawet gdzieś chodzić po knajpach, to z knajpami nie wiem jak tu jest, ale jest dużo lokali na przykład różnych, kebabowni, barów, sushi nawet się pojawiło ostatnio. No, jest dom kultury, kino, skarb śrecki, wielka atrakcja, można sobie zobaczyć złote monety. No ale dla tych, co się interesują, to może ciekawe. Jakąś zobaczyć, jakąś koronę, jakieś monety, nie? Sobie tam od razu ktoś analizuje. O, tutaj taka epoka, tu taka, a tutaj tu za króla Śmierdziwora. Moneta z czasów króla Śmierdziwora. O, popatrz. Czy pani w kurcze pieczone jest ładna? Tak, nazwałbym ją milfem takim. Ale zależy, no te wszystkie panie tam są, myślę, można by powiedzieć, że ładne, ale jeśli pytanie brzmi, czy pani Ukrainka jest jakąś tam szprychą czy coś, no powiem, że fajnie się prezentuje. Taka, wiecie, zawsze zadbana babeczka, taka nienachalna bardzo uroda, sympatyczny uśmiech zawsze, to dużo daje, nie? Jak ktoś się bardzo ładnie uśmiechnąć potrafi, to od razu plus. Ładne uśmiechanie się to takiego skilla ci włącza od razu, ping, takiego jakiegoś perka skilla, że masz plus 2 do charyzmy, no. Ale zależy jeszcze właśnie, kto się uśmiecha. Jak ja się uśmiechnę, to być może ktoś zemdleje, ktoś ucieknie, ktoś sobie strzeli w głowę, a ktoś inny zwariuje.

co, słuchajcie, może ja pójdę i poderwę tą panią Ukrainkę. Tak oprę się szarmancko jakoś o blat i powiem, co by pani powiedziała na to, gdybym dzisiaj zabrał panią na kebaba?

No dobra. To dziękuję za słuchanie w takim razie. Drodzy panowie, dziękuję za słuchanie. Drodzy panowie i drogie panie. Idę coś zjeść. Serio, już jestem głodny. Nie wiem, jakoś się nie najadłem tym gyroskiem. Może skoczę i coś sobie kupię, a kto bogatemu zabroni? A? Dobra, to trzeba się w takim razie szykować. Mi się nie chce, nie? Wolę być głodny jednak. Wolę być głodny. Nie chce mi się, wolę już być głodny. Zębów też nie będę mył, po co? I tak się ubrudzą potem, jak będę jadł. A sprzątać to po co? Przecież tak się potem ufajda wszystko. Ja to posprzątam i zaraz, 15 minut później jest wszystko znów bałagan.

Kurczę pieczone jest do 19. Ale może sobie kebaba zjem. Właśnie. Z sosem, uwaga, srali baba. 4 razy ostrzejszy od Al-Kaidy. No co ty, Walu? Przecież to się nie da wszamać. Potrzymaj mi piwo. Lubicie takie challenge ostrości? Ja nie potrafię tego zrozumieć. To jest dziwne takie, bo nie czuję się w ogóle smaku, jak się je coś takiego bardzo ostrego tam... No niektórzy to próbują, tam 2 miliony skowili, to ma chyba ta pizza w Alforno. No to wyzwanie ostrości. Ciekawy pomysł, bo oni jako chyba jedni z pierwszych wpadli na pomysł, żeby jako normalna firma, jakaś pizzeria zrobić w internecie takie wyzwania z widzami, że jest konkurs, że są nagrody, nie? Wcześniej to robili raczej pojedynczy ludzie u nas w Polsce. Jakiś epic cheat meal. Szkoda, że nie nadaje, bo lubiłem tego akurat. Tego gościa. Artura. Może się w kaskaderkę wciągnął, bo on też jest kaskaderem takim. Do tego się uczył, robi różne salta i tak dalej, ćwiczy gimnastykę, nie? Więc może to go wciągnęło. A szkoda, bo świetne robił te programy kulinarne. Jak różne potrafią być te programy kulinarne. Zauważcie, nie? Od jakiegoś tam kocham gotować z tym takim weteranem. Nie pamiętam, jak się ten chłopak nazywa. Zaczynał, można powiedzieć, jako chłopak, a dziś facet bardziej, nie? No bo to 10 lat jakoś, jak sprawdzałem, on nadaje. Środa nocna, tu się pojawia hasło jakieś, to mi się podoba. Środa nocna. Dobry, może to tytuł na nową audycję jakąś. Środa nocna. W środę będzie właśnie. Środa nocna. Ty, fajne, nawet sobie zapiszę i użyję. Nie będę już się tam pytał, jak to zawsze. Mogę użyć twojego pomysłu? Jak ktoś rzuca pomysł, to musi być przygotowany, że ktoś go podchwyci i ukradnie, jak to właśnie to robię. Potem będę się chwalił. No, tak mnie naszło. Wymyśliłem. No, ale o czym to gadaliśmy? Aha, ogólnie o takim segmencie, o takiej tematyce związanej z kulinarnymi sprawami, nie? No bo to mogą być programy, jakieś challenge, mogą być programy po prostu z przepisami ciekawymi. Każdy ma inny styl z tych prowadzących. Jeden się bardziej robi na Makłowicza, tak, nie? Drugi jakiś tam ma inny styl. No, a teraz sobie właśnie Książulo i ten Wojtek wymyślili patent, że oceniają po prostu kebaby jakościowo. Kebaby, czasem zapiekanki, tosty, hot dogi, ogólnie fast foodowe żarcie, ale widać, że są wielkimi fanami, miłośnikami kebabów. No, KG Bierut ich... Co prawda nie uznaje, wyśmiewał trochę, że wielcy eksperci, ale moim zdaniem akurat na tych kebabach to muszą się znać, no bo jak oni próbują te kebaby ciągle nowe, ciągle gdzieś jeżdżą, mają porównanie, wsmakowują się, tam mięso takie, lepsze, tu stosunek ilości warzyw do kebaba. Można powiedzieć, że samo to testowanie im dało ogromną już wiedzę i doświadczenie. No w takim wydawałoby się banalnym temacie ocenianie kebabów, ale skoro ktoś potrafi oceniać wina, się zawodowo nawet zajmować ocenianiem win, czy są jacyś testerzy smaków różni, no to tutaj też mamy jakąś branżę, jakieś hobby, jakieś zajęcie. A kasiorę chyba niezłą zarabiają, bo oni gdzieś tam dochodzą nawet do 1 miliona odsłon, to jest bardzo popularny kanał. 1 milion odsłon, czujecie? To już w Polsce to taka topka jest chyba, nie? Topka chyba.
No więc olbrzymie muszą być pieniądze od pojawiających się tam gościnnie jakichś właśnie marek, że oni pokazują jakiś telefon, że dzisiaj do wygrania telefon od tam, który dostaliśmy od tych i tamtych. Też jest to jakoś tak zdrowo na zasadach normalnych. No coś im przysyłają, oni to dają do konkursu. Nie gadają za dużo o tych rzeczach, nie pajacują, nie stają na głowie, żeby to zareklamować, nie? Nie robią pajaców z siebie, tylko coś tam wspomną. Krótko i już. Są spoko nadającymi, jak dla mnie, po prostu. Czują to coś. Czują te media, nie? Czują to nagrywanie i lubię ludzi, którzy mają w sobie jakąś naturalność w tym, co robią i dodatkowo jeszcze mimo tej naturalności dobrze im to wychodzi, bo może wychodzić kiepsko, jak ktoś stara się być właśnie naturalny i dla niego może nawet lepiej, żeby spróbował się szkolić w jakimś takim nadawaniu bardziej przygotowanym, wyreżyserowanym, bo to mu zrobi z kolei dobrze, nie? Różni są ludzie i różne charaktery. Wojtek, nie Wojtek, on ma na imię Karol. Czyli posługuje się fałszywym imieniem wymyślonym na potrzeby tego nagrywania? Ale wiesz co, możesz mieć rację, bo faktycznie był jakiś taki bardzo stary, bo zobaczyłem sobie te najstarsze odcinki i tam się faktycznie kiedyś ten Książulo zwrócił do niego jakoś inaczej i się zdziwiłem, że jak, to przecież to Wojtek, nie? Czyli co, tak se zmienił dla jajec? Nie wiem. Ja lubię ostro, ale nie za ostro. Mam jednak słabość do świeżo tartego chrzanu. Nadaje się do tarcia chrzanu. Baton Róż tak napisał. No ja z takich ostrych rzeczy to ewentualnie właśnie ostra musztarda, ostry chrzan. Czasem, ale to też wolę raczej łagodny ketchup z kolei, nie? Ale to tylko taka ostrość. Jakieś wasabi, ale nie jakieś papryczki, nie jakieś peperoni, ostre przyprawy. Nie, nie. No, takie najostrzejsze rzeczy, których oni próbowali, to był masakryczny challenge, to w Berlinie spróbowali, w Berlinie, który słynie z fast foodu wypasionego i też różnych, to było chyba currywurst. Currywurst, ale w odmianie takiej najostrzejsza kiełbasa na świecie. I to było, jeśli dobrze pamiętam, 7 milionów skowili. No to wiecie, a ta pizza z Al Forno to jest właśnie 2 miliony. Tylko, że tam jest tego sosu więcej, bo to też robi dużą różnicę. Jak raz dostali jakieś tam 5 milionów skowili, czy 4, to już się bali, ale dostali, gościuwa im tylko zaladą tam tak jedną kropelkę tu i drugą tam, taką malutką. No i oni spróbowali tego. Owszem, no piekło troszkę, ale tak bez szoku jakiegoś. A potem dostali pizzę, która miała tam zaledwie 1,5 miliona czy milion skowili, jakaś taka super ostra też. I ona ich bardziej paliła, ciężej o wiele znieśli, bo było tego sosu po prostu więcej. No. Więc kwestia też ile sosu, nie? Są tacy wariaci, co biorą sobie jakąś papryczkę piri piri i ją oblewają jeszcze jakimś sosem, co najmniej milion skowili, nie? I sobie to gryzą. No. Ale bywa, że właśnie źle kończą też. Ktoś może mieć może jakiś zaczątek wrzodów na żołądku, coś, może mu się to podrażni i wtedy czuje straszliwy ból, nie? Zauważyłem też dziwne zjawisko. Bardzo mnie ciekawi, czy ktoś z was też tak ma. Jak oglądacie takie challenge, że ktoś bardzo ostre rzeczy je, czerwony się zrobił, nie? Tam się zgina w pół. To po prostu ja się zaczynam czuć, jakbym jadł to ostre razem z nim i się tak poce lekko, delikatnie jakby takie delikatne, subtelne pieczenie zaczynam czuć, jakbym też posmakował kropelkę tego ostrego sosu, co on je tam na ekranie. Dziwne, nie? To pokazuje, jak może
jakaś sugestia przejść, zamienić się w realne odczucia. Jakieś poczucie właśnie chłodu. Wydaje mi się, że czasem też możemy mieć, że się na tym przyłapuje, tylko teraz tak nie kojarzę już, czy faktycznie to się wydarzyło, czy sobie teraz wyobrażam, ale strasznie subtelna rzecz to jest, bo chodzi o to, że jest jakiś temat. Powiedzmy, zaczynamy sobie gadać o oponach samochodowych i nagle tak przemknie taki bardzo subtelny cień zapachu gumy gdzieś, nie? Ale taki bardzo subtelny i na krótko, tylko tak wyda ci się, że kurczę, jakbym poczuł oponkę taką świeżą, wyjętą jakąś ze sklepu, nie? Coś takiego, nie wiem, czy też tak się wam takie coś przydarzyło. Lewatywa z siadłego mleka się tym razem pojawia. To ciekawe, tą stroną to nie słyszałem, że też można. Myślę, że może być to dobry pomysł, zdecydowanie. Słuchajcie, idę po kefir. Muszę jeszcze kupić kefir dzisiaj. Dużo butelek. Mam coś do zrobienia. Nie, naprawdę się zmywam, bo chcę jeszcze do sklepu zajrzeć, coś sobie kupić, więc... Trzymajcie się, miło się gadało. Zapraszam do następnych luźnych gadek, które pewnie się odbędą. Być może jeszcze przed piątkiem, jutro albo pojutrze, prędzej pojutrze, ale może dopiero w piątek się spotkamy, zobaczymy. Także dzięki za słuchanie, dzięki za udział w audycji, donejciki w ogóle. I do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć. There is a gift.

Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Czwartkowy wieczór. Dzisiaj luźne gadki, ponieważ Magdalenę Kałużyńską dopadło życie i musi się zająć pewnymi sprawami, ale wróci do nas, a powiedziała się, że już za tydzień będzie. Zresztą mieliśmy temat do grana, ale wypadło coś, z czym musiała się zająć, wobec czego jestem dzisiaj z wami tutaj ja. A dzisiaj, mimo tego, że gadki luźne niesamowicie, mamy dość poważny temat, poważną sprawę do omówienia, mianowicie niedawny wyciek, który ukazał się na Wikileaks. Na Wikileaks, czyli portalu słynnym, głównie przez nazwisko Juliana Assange'a, który to publikuje różnego rodzaju wycieki, różnego rodzaju informacje pochodzące z zaufanych źródeł, ilekroć ktoś, kto postanowił zdradzić swoją pracę, czy to jest agent CIA, czy to jest agent FBI, czy to jest agent NSA, czy to jest bardzo często również żołnierz pracujący w Iraku, bo i takie wycieki miały miejsce. Zgłasza się do redakcji The Guardian lub do Juliana Assange'a i na tej podstawie jest przygotowywany artykuł. Dzięki Wikileaks dowiedzieliśmy się naprawdę wielu istotnych spraw. Dzięki Wikileaks na wierzch wypłynęła afera Pizzagate, czyli pedofilska afera powiązana ze sztabem wyborczym Hillary Clinton i Juliana Podesty, który okazał się być zaangażowanym w pewne pedofilskie zachowania, ale o tym nie dzisiaj będzie mowa. Dzisiaj będzie mowa o wycieku zwanym Year Zero. Dlaczego Year Zero? Do tego jeszcze przejdę. Natomiast jeszcze tutaj wcześniej na czacie wrzuciłem wam linka do owego wycieku razem z hasłem. Ten link pojawi się oczywiście w audycji, którą postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić, ponieważ dzisiaj będziemy mówili o bardzo istotnych rzeczach, o bardzo ważnych rzeczach. Słuchajcie, z mojej perspektywy, z perspektywy człowieka, który naprawdę jest cyfrowym czarodziejem i który zajmuje się bezpieczeństwem IT zawodowo i hobbystycznie, słuchajcie, gdy zagłębiłem się w tę dokumentację, która stoi za tymże wyciekiem, dosłownie osrałem sobie zbroję. Słuchajcie, to jest coś dużo większego niż Snowden. To jest największy wyciek, którym, Nie zawaham się użyć stwierdzenia, że to będzie okaże się to największym wyciekiem w historii, który nawet przyćmi Snowdena. Tutaj jeszcze wcześniej na czacie Furiat wspominał, że wokół Wikileaks są pewne kontrowersje, które pozwalają przypuszczać, że za tym stoi wywiad rosyjski, za tym stoją pewne służby. No tutaj bez wątpienia mamy raczej do czynienia z przeciekami ze służb dotyczących Stanów Zjednoczonych, służb, które właśnie są bardziej po tej stronie globu. Natomiast jeżeli chodzi o przeciek Vault 7, mamy pewną bardzo istotną kwestię, mianowicie jest to weryfikowalne. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się kilka różnego rodzaju przecieków. Między innymi pojawiła się informacja dotycząca włamania do Hacking Team, czyli firmy, która budowała wirusy, która pisała exploity na zlecenie różnego rodzaju firm, w tym również na zlecenie Centralnego Biura Śledczego z Polski. Natomiast ślady tego, tych produkcji, które pojawiają się w przecieku Vault 7, można również dostrzec w przecieku z Hacking Team. Oprócz tego sam Edward Snowden, były pracownik CIA, były pracownik NSA, który pewnego dnia postanowił się rozpróć, który postanowił wyjść niejako naprzeciw temu całemu szpiegostwu, potwierdza autentyczność tego wycieku. I mimo tego, że on siedzi teraz w Rosji, mimo tego, że być może jest na garnuszku Putina i bardziej właśnie przecieka do Putina, żeby osłabić pozycję USA na arenie międzynarodowej, to jednak, jeżeli odwołuje się do tego, że pojawiają się tam pewne frazy, które są bardzo charakterystyczne dla pracowników CIA. Co ciekawe, między innymi chodzi o emotikony używane przez nich, ale to już zostało upublicznione, ponieważ ta afera odbiła się potężnym echem w całym środowisku związanym z bezpieczeństwem informacji na całym świecie. Ja jeszcze wrzucę również do archiwum link do artykułu na Niebezpieczniku i na Sekuraku, które są w miarę, można powiedzieć, rzetelne,
które podejmują ten temat. Z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z wyciekiem niejako przygotowanej bazy wiedzy, coś na zasadzie Wikipedii, którą można sobie pobrać, której całkowita pojemność po rozpakowaniu wynosi około 1 GB. Słuchajcie, 1 GB, tekst plus PDF-y, głównie złożone z tekstu. To jest ogromna ilość danych i przez najbliższych kilka miesięcy to się będzie odbijać echem, ponieważ nie jest normalnie fizycznie możliwym, żeby przetrawić w tak krótkim czasie tak potężną ilość informacji, jak również jakiś taki wrodzony spiskowiec każe mi przypuszczać, że warto na to zwrócić uwagę, ponieważ niejako objętość tego pakietu danych, który pojawił się na stronach Wikileaks, pozwala nam twierdzić, że bardzo ciężko byłoby to sfabrykować w tak krótkim czasie. Natomiast dane jednoznacznie pokazują, że one zostały zebrane pod koniec roku 2016 i upublicznione właśnie teraz. A dlaczego właśnie teraz? Dlatego głównie, że Donald Trump zapowiedział rewizję swoich amerykańskich działań w cyberprzestrzeni. I tutaj, kurczę, jeżeli chodzi o te rewizje, to tutaj jest to coś, na co, nie wiem, być może już ktoś wcześniej zwrócił uwagę i z pewnością jeszcze na to zostanie zwrócona uwaga. Natomiast nie wiem, czy to nie zostało do tej pory pominięte. Na pewno nie słyszałem tego w nagraniu, które wrzucił Zenon, nagraniu Maxa Kolonki, który spuszczał się bardziej nad kwestiami technicznymi, czyli tym, że jesteśmy podsłuchiwani przez telewizory, troszkę nas jednak strasząc, bo to podsłuchiwanie telewizorów wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Ale o tym powiem jeszcze później. Dużo bardziej istotnym jest to, w jaki sposób Wikileaks otrzymało te informacje. Wyobraźcie sobie, może zacznę inaczej. Miejmy świadomość, że mamy do czynienia, jeżeli chodzi o podsłuchiwanie, jeżeli chodzi o masową inwigilację, mamy do czynienia z pewnymi narzędziami. Z pewnymi rzeczami, które, zwyczajnie fizycznymi programami, które pozwolą nam włamać się do czyjegoś komputera, które pozwolą nam go podsłuchiwać, czy też włamać się do czyjegoś telewizora, telefonu komórkowego, kota, magrawa, cewki, healthpena, you name it, tak? Jest to pewne narzędzie. Porównując to, dziennikarze z Guardiana porównują to troszkę, wyobraźcie sobie taką prostą sytuację, próbujemy ukraść bombę atomową. Próbujemy ukraść bombę atomową i dlaczego to jest takie trudne? No bo po pierwsze musimy przetransportować coś, co jest dość duże, waży kilka ton, no i przede wszystkim jeżeli tego nie będzie na miejscu, gdzie to zazwyczaj jest, to ktoś się połapie. W przypadku programów komputerowych jest kwestia zupełnie inna, ponieważ można sobie taki program skopiować i bez jakiegokolwiek naruszenia tego śladu można go sobie zrobić swoją prywatną kopię i z tej prywatnej kopii korzystać, bo czemu nie? Oraz dopóki sam nasz transfer, który pobierał te programy, nie zostanie wykryty, no to wtedy nie zostanie odkryte to, że ta nasza bomba atomowa zniknęła. Tutaj mamy do czynienia z tak zwanym cyber warfare, czyli bronią cybernetyczną. Nazwijmy to w ten sposób. Będę mniej więcej zamiennie używał tych pojęć. Cyber warfare, broń cyfrowa, no nie wiem, coś koło tego. Większość źródeł istniejących obecnie w internecie, które analizują ten potężny, naprawdę potężny, 1-gigabajtowy wyciek, który, ale to jeszcze do tego przejdę, który jeszcze nie jest kompletny, słuchajcie, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ nie są zawarte tam dokładne kody źródłowe, metody, w jaki sposób można dokonać nadużyć cyfrowych. Nie jest to jeszcze w tej chwili znane, nie jest to jeszcze w tej chwili weryfikowalne, ponieważ redakcja Guardiana, jak również redaktorzy Wikileaks stwierdzili, że zwyczajnie niebezpiecznym byłoby upublicznić to w ten sposób. Najpierw zamierzają dać możliwość oprogramowaniu firmom
zajmującym się projektowaniem oprogramowania antywirusowego, żeby załatać błędy, które popełnili, które czyniły te exploity niewykrywalnymi. I do tego czasu jest wstrzymana emisja tychże kodów źródłowych, które każdy mógłby sobie na swoim komputerze skompilować i tak naprawdę moglibyście poczuć się jak agenci CIA, użyć ich narzędzi i podsłuchiwać swoich sąsiadów. A dlaczego o tym mówię w ten sposób? No właśnie, moi drodzy, to nie był wyciek bezpośrednio z CIA. Dane, o których mówimy, mniej więcej od pół roku krążą po darknecie. Ten wyciek, wbrew pierwotnym opiniom, które się pojawiły właśnie na niebezpieczniku, na Sekuraku, które są bardzo często pomijane w publicznych źródłach, które właśnie się bardziej skupiają o tym, że teraz można nas podsłuchiwać przez mikrofony w naszych telewizorach, słuchajcie. To nie jest klucz do tego problemu. Problemem jest to, że te wszystkie narzędzia w formie niezmienionej są dostępne mniej więcej od pół roku w internecie. Są publicznie dostępne dla kogokolwiek i ktokolwiek może użyć ich przeciwko nam. W tym dokładnie momencie i dlatego tak bardzo obawiam się tego konkretnego wycieku. Ja jeszcze w międzyczasie wspomnę, że mamy dzisiaj audycję interaktywną. Nie wiem, ile będziemy siedzieć, ale jeżeli mielibyście się ochotę dołączyć, to zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio. A w międzyczasie wspomnę wam, na czym dokładnie problem polega. I słuchajcie, jak tutaj Tibor właśnie na czacie zauważa, narzędzia hakerskie w rękach Gimbazy. Słuchajcie, to jest publiczna wiedza. To, czego nie upublicznił Wikileaks do tej pory, jest poniekąd publiczną wiedzą. Jest publiczną informacją, którą każdy odpowiednio zaangażowany i zdeterminowany może sobie swobodnie uzyskać i to jest clue problemu. CIA straciło kontrolę nad swoim zwierzęciem wirusów. CIA straciło nad nim całkowitą kontrolę, władza poszła w ręce ludu i z tych wszystkich metod, które dzisiaj szumnie się nazywa, że CIA nas podsłuchuje, nie. Z tych metod mogą korzystać współcześnie ludzie, którzy okradają wasze prywatne konta bankowe. No i dlatego właśnie postanowiłem dzisiaj poruszyć ten konkretny temat, ponieważ jeżeli aż takie informacje dostały się w ręce ludu, no to słuchajcie, jest gorąco. W zasadzie oczywiście nie ma systemu bezpiecznego, tak? System bezpieczny to system odłączony od sieci, ale sieci energetycznej oczywiście. Można, ale to też nie do końca jest prawda, ponieważ można kogoś namówić do tego, żeby wlazł, żeby włączył ten komputer, do którego będziemy się chcieli dostać. Oczywiście, no ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę dotyczącą socjotechniki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o właśnie aspektach związanych z technologią i no może troszkę powtórzę. Ci, którzy słyszeli już pewne przecieki dotyczące afery Vault 7, będą to wiedzieli, natomiast dobrze by było, żeby jednak powtórzyć pewne rzeczy, ponieważ one krążą w jakimś tam drugim obiegu, które nie są do końca w pełni przekazywane. Postaram się wam niejako pokazać w pełni, co zostało złamane, co złamane nie zostało. Tak, żebyśmy mieli mniej więcej pewność, na czym stoimy i przeciek ten, który jest datowany mniej więcej na wrzesień, listopad 2016 roku, musimy mieć tę świadomość, że w ciągu pół roku kolejnego mogło się okazać, że hakerzy CIA wynaleźli zupełnie inne metody, które zwyczajnie rozbudowały te narzędzia i które pozwoliły na dużo więcej, na spełnienie mokrych marzeń tychże hakerów. No ale przechodząc do tematu, no żadne urządzenie nie jest bezpieczne, to przede wszystkim. Zaczniemy może od telefonów komórkowych, tak? Telefonów komórkowych z Androidem czy iOS, które znajdują się w praktycznie każdym domu, które znajdują się w kieszeni każdego z nas, gdzie CIA bacznie przeglądało się tak zwanym Zero Dayom. Co to jest Zero Day? Zero Day jest złośliwym programem, który wykorzystuje jeszcze nieupublicznioną lukę w oprogramowaniu, o której twórcy oprogramowania nie wiedzą, więc dopóki
się o tej luce nie dowiedzą, no to można z niej swobodnie skorzystać, dopóki nikt o tej luce ich nie poinformuje. Jest pełna swoboda w wykorzystywaniu tejże informacji, tejże słabości oprogramowania. Przeciek Vault 7 mówi jasno, że praktycznie Android i iOS został złamany pod wieloma względami. Nie będę tutaj bawił się w jakąś gównoburzę między Androidem i iOS, ponieważ te systemy no, są w jakiś sposób bezpieczne, mają swoje wady, mają swoje zalety. Natomiast one w każdym przypadku zostały złamane. To, co chcę, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, to jest przede wszystkim to, w jaki sposób można zostać zainfekowanym, bo to jest niesamowicie istotne. I w przypadku Androida podstawowym problemem jest to, że on ma dość niedoskonały silnik przeglądarki internetowej, która bazuje na silniku V8, ewentualnie na silniku Chrome, również jeżeli ktoś korzysta z Opery na telefonie, jest to jak najbardziej do złamania. Można na podstawie wyświetlenia jakiegoś pliku dźwiękowego czy filmiku, w momencie kiedy on się załaduje, nawet nie musimy klikać play, to już wystarczy, żeby zainstalować na naszym telefonie złośliwy program, który przykładowo podepnie się do naszej kamery czy mikrofonu. No tutaj iOS na szczęście odrobinkę wygrywa nad Androidem, ponieważ ilekroć urządzenie zamierza, typu przeglądarka internetowa czy jakaś zainstalowana w tle aplikacja, próbuje nawiązać połączenie z kamerą lub z mikrofonem, wyświetlane jest zapytanie, czy pozwalasz tej aplikacji na dostęp do mikrofonu. W przypadku Androida tego nie ma. Instalując taką aplikację ta aplikacja zwyczajnie ma listę uprawnień, które są jej niezbędne do działania i w momencie instalacji, jeżeli korzystacie z Androida, dokładnie znacie to okienko, gdzie jest wyświetlona lista uprawnień, to z czego dana aplikacja korzysta i w efekcie akceptujemy, niejako godzimy się na to, że jesteśmy w stanie takiemu Facebook Messengerowi dać a conto dostęp do naszego mikrofonu, tak żeby on sobie potem w dowolnej chwili skorzystał. W przypadku iOS jest dokładnie inaczej, to nie zgadzamy się na absolutnie nic, natomiast za pierwszym razem, kiedy ta aplikacja zażąda dostępu do właśnie urządzenia typu kamera, mikrofon czy GPS, to wtedy dopiero zostajemy odpytani, czy chcemy pozwolić tej aplikacji na dostęp do tego urządzenia, więc tutaj środowisko iOS, środowisko iPhone'ów nieco bardziej się broni niż Android, co nie zmienia faktu, że jest jedna podstawowa wada. Jeszcze zajdziemy sobie troszkę na rynek Smart TV, ponieważ najbardziej echem się odbiła kwestia tego, że zostało zaprojektowane oprogramowanie, które pozwala podsłuchiwać nas poprzez mikrofony wbudowane do naszych Smart TV. Dotyczy to wyłącznie modeli Samsung, przynajmniej na czas wrzesień-październik 2016 roku, ale... Tak, doktorze, Android 6.0, gdzie możemy odebrać uprawnienia danej aplikacji, możemy je odebrać, natomiast pytanie, czy zdajemy sobie w ogóle sprawę z tego, że taka aplikacja została zainstalowana i że takie uprawnienia już jej zostały przyznane. Odpowiednio automatyzując interfejs użytkownika, bardzo łatwo jest odczytać zawartość ekranu na Androidzie, zobaczyć, kiedy zostało wyświetlony monit o to, czy akceptujemy te uprawnienia, oraz z automatu kliknąć, że okej, zgadzamy się. I to jest właśnie ten problem. I to jest właśnie ten problem pomiędzy Androidem i iOS, gdzie w iOS taka automatyzacja ekranu jest technicznie niemożliwa, technicznie niewykonalna, chyba że zainstalujemy jailbreaka, chyba że zrezygnujemy z tego środowiska, sobie po prostu zrootujemy iPhone'a, no i wtedy otwieramy swoją dupę tak naprawdę na wszelkie możliwe infekcje, jakie tylko się komuś będą mogły wyobrażać. Jeżeli odbierzemy uprawnienia przeglądarce, tak, jeżeli, to znaczy może inaczej, przeglądarka jest tylko narzędziem, które pozwala atakującemu na zainstalowanie dodatkowego programu. Przeglądarka sama w sobie nie jest szkodliwa w tym miejscu i używając dziur w przeglądarce, i jeżeli mówimy o dziurach, to wtedy mówimy o wykonaniu kodu, do którego ta przeglądarka nie jest
przygotowana i wtedy pozwala nam na przykład w Androidzie na zainstalowanie w tle aplikacji zupełnie bez naszej wiedzy, której nawet nie zauważymy, także przeglądarka w tym przypadku jest tylko takim portalem do wprowadzenia złośliwego oprogramowania. Natomiast jeżeli chodzi o takie najbardziej radykalne rzeczy, czyli właśnie to, o czym mówił Max Kolonko w swoim nagraniu wrzuconym wcześniej przez Zenona, czyli podsłuchiwanie nas przez mikrofony w Smart TV, jest niezbędnym, i tutaj nie idźmy w żadne teorie spiskowe, jest absolutnie niezbędnym to, żeby agent, który chce zainfekować ten telewizor, miał fizyczny dostęp do tego telewizora, zresetował go do ustawień fabrycznych i następnie zainstalował łatkę oprogramowania przy użyciu pendrive'a, odpowiednio spreparowanego pendrive'a, który pozwoli na to podsłuchiwanie. Oczywiście można wyjść z taką teorią spiskową, że pewne fabryki, pewne fabryki Samsunga zostały zainfekowane przez agentów CIA, którzy wgrywają to oprogramowanie natychmiast przy produkcji, ale tutaj dam wam jedną istotną metodę, która pozwoli wam wykryć, że jeżeli macie jeżeli macie Smart TV Samsunga, jeszcze nie wszystko stracone, sprawdźcie sobie aktualizację, sprawdźcie sobie, jaką macie aktualnie wersję oprogramowania w waszych telewizorach, ponieważ jeżeli zostaliście zainfekowani, to wówczas wyłączane są automatyczne aktualizacje. Są siłą wyłączane poprzez odpowiedni plik WTC Host. Tutaj nie będziemy się bawić w technikalia. Jest zablokowane połączenie z serwerem aktualizacji Samsung. I jeżeli na stronie Samsunga zauważycie, że jest dostępna nowa wersja softu, a wasz telewizor pokazuje wersję starszą, a mechanizm automatycznej aktualizacji pokazuje z kolei, że nie ma żadnych nowych aktualizacji do pobrania, no to mam dla was złe wieści. W takiej sytuacji macie przewalone, w takiej sytuacji zostaliście zainfekowani dokładnie tym exploitem. Wobec czego... O, Lucky Patcher, za mną wrócił Lucky Patchera, no ale oczywiście to jest działanie, że tak powiem, post factum, które ma sens w momencie, kiedy wiemy, że zostaliśmy zainfekowani, kiedy wiemy, że coś jest nie tak, kiedy wiemy, że w ogóle mamy na pokładzie aplikację, która gdzieś sobie pracuje w tle i jesteśmy w stanie ją wykryć, odebrać jej uprawnienia. W momencie, jeżeli ona się nam w tle zainstaluje poprzez niedoskonałość w naszej przeglądarce internetowej, wtedy mamy dużo większy problem, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, że coś nam chodzi w tle i nie wiemy, na jakich uprawnieniach ono chodzi, dopóki sobie nie wejdziemy w listę aplikacji i nie zauważymy czegoś dziwnego, co zazwyczaj się nazywa na zasadzie Google coś tam, wobec czego nie ma za bardzo podejrzeń tak na pierwszy rzut oka. Tutaj też ten wyciek Vault 7 bardzo dużo mówi o możliwościach omijania firewalli, omijania programów antywirusowych. I w momencie, jak zobaczyłem, w jaki sposób można ominąć oprogramowanie antywirusowe, to aż mi też, że tak powiem, siekiera się w kieszeni otworzyła. Tak, Zenon, Droidwall i Whitelista, tak. A to zdecydowanie pozwoli zapobiec takiego typu sprawom. Jedna taka wspólna rzecz dla wszystkich tych exploitów, które się pojawiły, jest to, że możemy je wykryć poprzez zużycie łącza. O ile większość tych exploitów ma coś takiego, że jest w stanie gromadzić sobie dane w momencie, kiedy jesteśmy podpięci do sieci komórkowej i zwyczajnie będzie nam trzebać po portfelu, jeżeli nasz głos czy widok z naszej kamery będzie wysyłany 24/7, to aplikacje te są w stanie ukrywać to i wykryć dopiero, kiedy będą podłączone po Wi-Fi i wtedy wysłać całą informację dopiero, kiedy się podepniemy pod domowe Wi-Fi, posprzątać po sobie, dzięki czemu będzie to stosunkowo niezauważalne, ale to, co wam zalecam i to, co dzisiaj zrobiłem na swoim własnym prywatnym routerze, to jest to, żeby włączyć możliwość zbierania, trakowania przesyłu.
trakowania przesyłu, czyli zapisywania informacji, ile danych zostało wysłanych, ile danych zostało odebranych, bo o ile jak tutaj jesteśmy sobie i do was gadam, no to wiadomo, że wysyłam odpowiednią ilość danych i się spodziewam, że ten wysył będzie dużo większy niż w momencie, kiedy sobie przeglądam strony porno na internecie, to jeżeli zauważę coś takiego w momencie, kiedy wracam do domu, włączam komputer, czy podłączam swój telefon do Wi-Fi i widzę jakieś zwiększone, bardzo zwiększone wysyłanie,

jej ruchu sieciowego dla połączenia 3G, dla połączenia Wi-Fi lub wyłączenie całkowicie tej łączności. Tak, także jeszcze wracając do tych smart telewizorów, o których tak bardzo się straszy, no pamiętajcie, tutaj jest absolutnie pierwszy i najważniejszy warunek fizyczny, dostęp do tego telewizora i aktualizację. Natomiast to, co tak mi się z tyłu głowy trochę kojarzy, to są telewizory w hotelach. Telewizory w hotelach, które mógł dotknąć w swoim czasie absolutnie każdy, które nie są jakoś tam zdalnie aż tak bardzo zarządzane, ponieważ nie da się tego technologicznie rozwiązać, żeby je jakoś prowizjonować odgórnie. Tutaj jeszcze Etam na czacie poleca Orba. Etam, Orb to jest router, który przekierowuje całą twoją łączność przez Tora, czyli ukrywa twoje oryginalne IP. Natomiast w sytuacji, jeżeli masz na swoim komputerze malware, który jest w stanie się podpiąć do czujnika GPS i wysłać swoją dokładną pozycję do jakiegoś serwera, to już nieważne, przez jakie IP się łączysz, czy łączysz się z Tora, czy łączysz się z Wi-Fi, czy łączysz się z nie wiem, z sieci w McDonaldzie, tak? To już nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jeżeli będzie łączność sieciowa zapewniona, to nieważne, czym to będziemy transportować. Przeglądarki Dolphin i Ghostery są bardzo często oparte na silniku V8, są nakładkami. Jeżeli chodzi o Dolphina, musiałbym to bardziej zbadać, bo znam tę przeglądarkę, natomiast zwyczajnie ze względu na to, że Volt 7 ukazał się bodajże wczoraj czy przedwczoraj, jeszcze do tego się nie dokopałem. Ghostery jest z kolei nakładką na silnik V8, czyli standardowy silnik występujący w Androidach, oraz nakładką na Safari, na WebView Safari w systemie iOS, na iPhone'ach i iPadach, wobec czego i jedynie dokłada swoje filtry, czyli jeżeli łączymy się z jakimiś serwisami trakującymi typu Facebook, czy Google, czy DoubleClick, wtedy to połączenie jest zerwane, natomiast ponieważ bazuje na tym silniku, zawiera wszystkie te same błędy, które ma ten silnik, więc na 100% Ghostery jest niebezpieczne. Co do Dolphina, będę musiał to sprawdzić. Nie wiem, nie chcę tutaj przesądzać. Wydaje mi się, że Dolphin bazuje na silniku Opery, ale jak mówię, ale to jeszcze sobie zweryfikuję, sprawdzę i zobaczymy. Zawsze wyłączony GPS i Wi-Fi w telefonie, to jest sens. Ma to dość duży sens, natomiast w dalszym ciągu jesteś namierzalny z dokładnością, w dużym mieście jesteś namierzalny z dokładnością do około 300 metrów, ze względu na duże zagęszczenie access pointów sieci komórkowych, co można było zobaczyć między innymi, kurde, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale była parę lat temu jakaś taka afera, jak trakowali jakiegoś ziomeczka, jakaś konferencja prasowa związana z polityką. Podpowiedzcie mi, była jakaś konferencja, gdzie tam pokazali, że się spotkał z kimś, kamery z hotelu, że tam wykazywali, że się łączył do BTS-ów, że jechał tędy i tędy, gdzie pokazano dokładnie, jakimi ulicami Warszawy jechał. Nie wiem, czy kojarzycie tę sytuację. Nie pamiętam, czego to dokładnie dotyczyło. Pamiętam samą kwestię konferencji prasowej, która się wtedy odbyła. Anon jeszcze tutaj zarzuca Etamowi: ty wyłączasz, ale czy oni też tak myślą? Nie, jeżeli wyłączymy GPS w Androidzie, to ten GPS zostanie wyłączony. Nie da się go programistycznie włączyć, fizycznie się nie da. Serio. Nie da się. Tak, coś z Rywinem, coś mi świta. A kiedy włączysz Wi-Fi, to malware wyśle wszystkie składowane dane, w tym zapisane lokalizacje bazujące na triangulacji GSM. No, teoretycznie tak. No, ta triangulacja będzie troszkę ograniczona, natomiast też miejcie świadomość, że jeżeli się pojawiamy w jakimś miejscu w określonym czasie i wysyłamy naszą informację do sieci GSM, to można na tej podstawie bardzo nieźle nas sprofilować, ponieważ tutaj zobaczy nas kamerka miejska, tutaj zobaczy nas coś tam. Jest jeszcze jedna ciekawa informacja, która została wykryta przez kogoś innego w tym przecieku z Wikileaks, mianowicie aplikacja, jakaś durna gierka w Google Play Store, która oprócz tego, że była gierką, miała taką zabawną właściwość, że zbierała informacje o sieciach Wi-Fi wokół. Zbierała informacje o sieciach Wi-Fi wokół i wysyłała je do serwerów CIA, o czym właśnie jest mowa w Vault 7. Ale jeżeli chodzi o same metody zawarte w tychże przeciekach i dlaczego one zostały udostępnione w ten sposób, bo jak mówię, tam nie ma ani krzty kodu źródłowego, nie ma

Nic z tych rzeczy. Tam, gdzie się spodziewamy kodu źródłowego, znajdziemy zwyczajnie PDF-a opisującego możliwości danego oprogramowania. No ale o tym zapraszam za chwilkę, za krótką przerwę.

0: which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.
1: Tak, a dzisiaj muzycznie towarzyszy nam zespół Rage Against the Machine i Tom Morello, który jak w mordeczkę pasuje do dzisiejszej audycji. Moi drodzy, tutaj na czacie pojawiają się różne teorie, w jaki sposób zabezpieczyć swoją sieć Wi-Fi. Słuchajcie, w momencie, jeżeli mamy zainfekowany telefon, który zna hasło do Wi-Fi, ponieważ my jemu podaliśmy, no to wtedy to nie jest infekcja z zewnątrz, słuchajcie, to nie jest infekcja z zewnątrz. To, że będziecie mieli skomplikowane hasło do swojego Wi-Fi, zwyczajnie utrudni waszym sąsiadom do wpierdolenia się do waszej sieci. Jeżeli chodzi o podsłuchy, no to coś takiego nie będzie miało miejsca, bo jeżeli, dajmy na to, zainfekuje się wasz telewizor, wasz laptop, czy jakiekolwiek urządzenie do tej sieci, które zawiera w postaci zdolnej, możliwej do odszyfrowania to hasło Wi-Fi, to wasze Wi-Fi jest w tym momencie skompromitowane. I tutaj zabezpieczanie swojego Wi-Fi w ten sposób za bardzo nie ma większego sensu. Ta aplikacja, ta gra, o której mówiłem przed przerwą muzyczną, czyli skaner tych Wi-Fi, ono nie miało na celu łamanie cudzych Wi-Fi. Ono miało na celu właśnie stworzenie sobie mapy Wi-Fi, coś takiego, co robi Google Maps. W momencie, kiedy samochody Street View jeździły po Polsce i po wielu innych krajach, one zbierały oprócz fotografii wszystkich ulic i tak dalej, one zbierały również informacje o sieciach Wi-Fi. Czyli dzięki temu, na podstawie tego, że znajdujemy się w zasięgu sieci Wi-Fi o takim identyfikatorze, nasz telefon z Androidem jest w stanie przybliżyć swoją lokalizację z dokładnością do 50 metrów w pobliżu miejsca, gdzie przejechał samochód Google i udało mu się zweryfikować, że coś takiego, że to było. Co więcej, jeżeli mamy w Androidzie zaznaczoną opcję przy ustawieniach lokalizacji, wyślij informacje statystyczne pomagające usprawnić usługi Google, to nasz telefon działa dokładnie w ten sposób i na podstawie połączonych informacji z naszej triangulacji po BTS-ach, czyli antenach sieci komórkowej, GPS-a, jeżeli mamy włączonego, wysyła informację do Google, że mniej więcej w tym miejscu znajduje się sieć bezprzewodowa o takim identyfikatorze, wobec czego no Google ma taką bazę. CIA no nie, widocznie nie była w stanie sobie odkupić tej bazy od Google'a, więc postanowiła sobie przy użyciu różnego rodzaju dodatkowych metod, różnych cudów. Zresztą istnieje teoria spiskowa, która mówi o tym, że bardzo popularna gra Angry Birds to połowa roboty, połowa kodu, które tam robi, to tak naprawdę jest kod szpiegowski, ale póki co nie zostało to udowodnione. Jeszcze tylko w międzyczasie zaznaczę, że jeżeli chcecie się dołączyć do dyskusji, zapraszam na Skype Nocne Radio. Natomiast jeszcze mówiąc o tym, co podjąłem przed przerwą, czyli dlaczego to zostało upublicznione w tej formie. O ile te exploity krążą w tej chwili po sieci. I słuchajcie, to jest fundament tego, co dzisiaj mówię. To jest absolutny fundament. To słuchajcie, CIA odstawmy na bok. Odstawmy na bok, bo to nie CIA ma te narzędzia w tym momencie. W tym momencie każdy z was może mieć takie narzędzie. Ja mogę to mieć, mój kot może to mieć, krawiec może to mieć. Nie, jego nie stać. No ale każdy, dosłownie każdy może mieć te narzędzia. Ma je w tym momencie w swoich rękach i warto zwrócić na to uwagę. Jakieś półtora, dwa tygodnie temu miała miejsce dość ciekawa historia, ponieważ większość, jak już pewnie wiecie, pracuje u jednego z dostawcy internetu i mieliśmy do czynienia z atakiem DDoS. Mieliśmy do czynienia z atakiem DDoS na nasze routery brzegowe, takim kompletnie bez sensu, takim kompletnie z dupy i tak dalej, ale jeżeli bardziej się przyjrzeć ruchowi sieciowemu w tym okresie, okazuje się, że podobne ataki miały miejsce na naprawdę przeróżne serwisy, na usługi hostingowe, na właśnie dostawców internetu, na również na Google'a samego, na usługi typu Cloudflare, które są przeciwko, które, które, których działaniem, podstawowym działaniem jest właśnie odbijanie tych ataków DDoS i zastanawiam się, czy przypadkiem nie wyszło tam jakieś narzędzie, które usprawniło, które umożliwiło tak szeroki atak DDoS przy użyciu bardzo ograniczonej ilości komputerów. Bo to jest oczywiście technologicznie możliwe. Ale no właśnie, dlatego zostało, jeżeli sobie ściągniecie tego torrenta, którego wrzucałem, kiedy zaczniecie sobie przeglądać ten wyciek, to zauważycie, że od czasu do czasu wam się odbije od na danym artykule informacja, że to jest w tej chwili tajne, nie zostało ujawnione i zostanie ujawnione w swoim czasie. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego wycieku producenci oprogramowania antywirusowego, producenci firewallów zostali poinformowani o tym, że ich oprogramowanie ma pewne słabości, o czym również można przeczytać w tychże wyciekach. No i przykładowo aż sobie tutaj otworzę, bo jeżeli korzystamy z pakietu AVG, antivir, coś tam, który jest bardzo często dołączany do jakichś gazet typu Chip czy PC World z jakimiś tam 30-dniowymi shareware na zasadzie przez 30 dni działa, ale ludzie z tego korzystają, ponieważ za 30 dni znowu się pojawi na płycie, znowu będą mogli sobie zainstalować i znowu będą chronieni. Okazuje się, że pakiet AVG całkowicie ignoruje swoją heurystyczną analizę. Heurystyczna analiza jest to analiza, to znaczy tak, może od początku. Jeżeli mamy do czynienia z oprogramowaniem antywirusowym, i oprogramowanie antywirusowe ma za zadanie sprawdzić, czy dany plik zawiera złośliwe oprogramowanie, czy nie, to mamy kilka modelów analiz. Pierwszym modelem jest to analiza przez sygnaturę, czyli po prostu sprawdzamy, czy plik o dokładnie takiej samej zawartości już się kiedyś nie pojawił w bazie danych, ogromnej bazie danych wirusów, jako złośliwy. Jeżeli tak, no to wtedy wiemy, że mamy do czynienia z wirusem, no i już jest pochytany, już jest załatwiony. Drugi problem to jest analiza heurystyczna. Czyli analizujemy, do czego w naszym systemie się dany plik exe, czy dany plik wykonywalny podpina, z jakich funkcji korzysta i jeżeli na przykład mamy jakiś tam mały dziwny program, który odwołuje się do jądra systemu, który odwołuje się do połączeń internetowych, który próbuje ukryć swoje istnienie w systemie, no to wtedy zapala się antywirusowi taka żółta lampka, że on coś tutaj może kręcić i w analizie heurystycznej okazuje się, że w analizie heurystycznej on jest wyświetlany, że to może być wirus. Ja go jeszcze nie znam, ale on się zachowuje trochę jak wirus. I słuchajcie, jeżeli korzystamy z pakietu AVG, to wystarczy, że nasz złośliwy program nosi nazwę setup.exe. Czyli bardzo popularny plik instalacyjny, gdzie no tutaj pliki setup.exe mają naprawdę, no instalują coś na naszym komputerze, co jest całkowicie powszechne, ściągamy pliki setup.exe cały czas, instalujemy je, odpalamy i tak dalej, więc one się łączą, one tam sprawdzają i tak dalej. AVG sprawdza najpierw przy analizie heurystycznej, czy plik nazywa się setup.exe i jeżeli plik nazywa się setup.exe, to wtedy w ogóle go nie rusza. Wtedy uznaje go za bezpieczny, wobec czego, jeżeli mamy obrzydliwie złośliwy wirus, który formatuje nam dysk, który kradnie nasze dane, który po prostu nagrywa nas po kamerce, ale on się nazywa setup.exe, on nie zostanie wykryty przez AVG. Po prostu nie zostanie wykryty. Idąc dalej, Komodo. Komodo w wersji starszej, bo tutaj Komodo jest rozbite na dwie wersje. W sytuacji, jeżeli mamy Komodo w wersji 5, czyli starszej, gdzie w dokumentach opublikowanych przez Wikileaks pojawia się informacja, że jednak Komodo w wersji 5 bardzo dużo użytkowników była na tyle zadowolonych z tego pakietu bezpieczeństwa, że nie zdecydowała się na aktualizację. Być może wynikało to z ograniczeń licencyjnych, być może Komodo dało jakąś zaporę finansową, żeby nie zainstalować nowszej wersji swojego oprogramowania, natomiast ale do Komodo 6 jeszcze przejdziemy. W Komodo 5, znaczy tak, przede wszystkim, jeżeli logujemy się do systemu Windows, logujemy się jako jakiś użytkownik, logujemy się jako Etam, logujemy się jako Xenon, logujemy się jako Pytajmierz, no jako potrzeba się nie logujemy, bo ja z Windowsów nie korzystam, ale logujemy się jako pewien użytkownik. I istnieje również użytkownik o nazwie System, który się loguje jeszcze przed nami, który uruchamia nam pewne usługi komunikacji, nie wiem, z kartą sieciową, z kartą dźwiękową, z kartą graficzną, z innymi pierdołami. Wszystkie te usługi systemowe biegają jako użytkownik System. W Commodore 5 mamy ten problem, że jeżeli oprogramowanie zostanie uruchomione przez użytkownika System, czyli zostanie uruchomione jako de facto usługa w naszym Windowsie, to wtedy ono nie zostaje poddane analizie heurystycznej. Bez względu na to, co to oprogramowanie robi, ono jest z definicji uważane za bezpieczne, ponieważ ono zostało zainstalowane na uprawnieniach system, czyli w systemach od Visty w górę jest to taka sytuacja, gdzie instalujemy nowe oprogramowanie i pojawia nam się taki monit, że są potrzebne uprawnienia administratora, czy chcesz dać uprawnienia administratora i zazwyczaj odruchowo klikamy tak. Zazwyczaj odruchowo klikamy tak i w tym momencie otwieramy dostęp do naszego komputera jakimś dziwnym służbom, a tymczasem, moi drodzy, dzwoni krawiec do nas. Witam cię, krawcze. Halo, halo? Halo, halo?
2: Witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, krawcze. Jakie wirusy masz zainstalowane na swoim komputerze?
2: Oj, kolekcję całą mam na pewno i to przebogatą. Jak pamiętasz, kiedyś, kiedy miałem już takiego kompa zawirusowanego, to poleciłeś mi program antywirusowy, który znalazł tam 500 czy coś koło tego, jakichś zagrożeń. Mhm. Ja się chciałem ciebie zapytać o taką rzecz. Kiedyś wyczytałem, że większość takich zabezpieczeń w wojsku, w bankach, to jest oparta o liczby pierwsze. Nie wiem, czy to prawda jest właśnie i wynikałoby z tego, że jeśli ktoś kiedyś, jakiś matematyk, rozwiąże tą tajemnicę liczb pierwszych i zdoła jakoś je generować w nieskończoność, czy wyliczać w nieskończoność, ja tam się nie znam, to mogłoby może być tak, że zostaną złamane wszystkie największe zabezpieczenia, nagle i się chaos zrobi na Ziemi. Coś w tym jest, czy to takie jakieś urban legend?
1: To znaczy trochę jest, ponieważ jeżeli chodzi o liczby pierwsze, jest to oparte szyfrowanie. Czyli troszkę spłycając, wybieram sobie bardzo dużą liczbę pierwszą, taką trudną do wymyślenia, trudną do policzenia i to jest mój taki klucz, tak? I ty w momencie, jeżeli ja ci podam tę liczbę, tylko i wyłącznie liczbę, to jesteś w stanie zaszyfrować wiadomość używając tej liczby, a ja dużo bardziej złożonym mechanizmem potrafię odszyfrować wiadomość zaszyfrowaną tą liczbą pierwszą, natomiast między nami prywatną informacją jest to, jaka to liczba pierwsza była. Więc jeżeli zostanie to złamane, jeżeli zostanie rozpracowane bardzo szybkie generowanie bardzo dużych liczb pierwszych, no bo to troszkę tak jakbyś miał taki wielki pęk kluczy ze wszystkimi liczbami pierwszymi po kolei i próbował po prostu otworzyć kłódkę tymi wszystkimi liczbami pierwszymi po kolei, to zajmie ci bardzo, bardzo dużo czasu we współczesnej technologii i póki co nie ma nawet ryzyka, że te liczby pierwsze zostaną złamane. Jest natomiast ryzyko w przypadku komputerów kwantowych, które mogą się ustawić w kilku miejscach naraz, wobec czego masz taki kluczyk uniwersalny, który się ustawi we wszystkich możliwych pozycjach, jeżeli chodzi na przykład o liczby pierwsze i w momencie, kiedy go przekręcisz, to zatrybi tylko ta liczba pierwsza, która jest w stanie poruszyć ten zamek. Także przy użyciu naszych deterministycznych, skończonych procesorów na razie możemy być stosunkowo o to spokojni.
2: Rozumiem. A ogólnie to dopuszczasz taką sytuację, że nagle jakiś genialny haker czy matematyk zrobi na Ziemi chaos, bo wynajdzie na przykład jakiegoś wirusa, czy jakiś, napisze, nie wiem, skrypt, który nagle zacznie wszystko odszyfrowywać, łamać jakieś zabezpieczenia, wszystkie najważniejsze.
1: Szczerze mówiąc, tutaj jak nawiązywałem do tego ataku DDoS na największe struktury, na takie fundamenty naszego internetu, bo wbrew powszechnej opinii internet można wyłączyć i mniej więcej pod koniec 2015 roku zrobiono prawie udaną próbę, ponieważ nasz internet, jeżeli dobrze pamiętam, wystarczy zgasić 28 maszyn, po prostu zażygać je żądaniami, wystarczy zgasić 28 maszyn, żeby internet przestał istnieć. Po prostu. Taka próba się odbyła, zostało to dociśnięte gdzieś tam do 90% możliwości, po czym atak ustał i prawdopodobnie to była próba wyłączenia internetu, natomiast te ataki DDoS, które mieliśmy dokładnie w tym tygodniu, podejrzewam, że byli to w jakiejś formie haktywiści, którzy postanowili, no tutaj ostro pójdę w spisek i zakładam moją foliową czapeczkę, czekaj. Zakładam moją foliową czapeczkę, haktywiści, którzy postanowili wyłączyć internet, dopóki błędy, które zostały upublicznione w zasadzie przez Wikileaks, tak, to CIA je upubliczniło, ponieważ im się zerwały ze smyczy, to przede wszystkim, tak, i będę was bił w głowę tą informacją, że to nie CIA jest tutaj złe, tylko zła może być pani tutaj z księgarni i pani z warzywniaka, one mogą mieć dostęp do tego oprogramowania, że postanowili zaburzyć ruch sieciowy do tego stopnia, żeby internet stał się nieużywalny, dopóki nie rozwiążemy tego problemu, dopóki wiesz, te wszystkie błędy, które wykorzystują mechanizmy upublicznione w Vault 7, nie zostaną rozwiązane, co miałoby jak najbardziej sens.
2: Przypomina mi się jeszcze taka sytuacja, kiedyś przeprowadzaliśmy jeszcze w Radio na Fali wywiad z człowiekiem, który twierdził, że napisał prawdziwą sztuczną inteligencję, która mu potem uciekła, uwolniła się jakby tak i przeniosła się do internetu, gdzie sobie funkcjonowała. Czy twoim zdaniem internet to jest taka matryca, w której faktycznie mogłaby sobie żyć i egzystować jakaś sztuczna inteligencja?
1: To znaczy ja sobie pozwoliłem odsłuchać tę audycję po ostatniej audycji Claude'a odnośnie, pojawiły się linki na czacie do tej słynnej Haliny i rewolucjonisty, który twierdził, że napisał Halinę i od początku do końca to jest tak bardzo do obalenia, że to się trzyma słabiej niż magrawy, nie? To tańczy słabiej niż gansy. To jest po prostu pic od góry do dołu. Oczywiście istnieje możliwość, zresztą to było wykorzystywane w pewnych opowiadaniach science fiction poprzez pewną analogię, czyli pewnego skomplikowania układu. Ta teoria zakłada, że potrzebujemy, jeżeli chcemy zbudować taki Skynet, który będzie samoświadomy, który będzie sam sobie po prostu żył i żarł, musi przekroczyć pewną masę krytyczną, podobnie jak Pluton w reakcji jądrowej. I to opowiadanie science fiction, którego tytułu teraz nie pomnę, ale ono się ukazało, jeżeli dobrze pamiętam, w tomiku pod tytułem Rakietowe Dzieci. Opisywało sytuację połączenia dwóch telekomów, globalnych telekomów na całym świecie, gdzie w momencie, jeżeli połączono po prostu krótkim kabelkiem ethernetowym te dwa telekomy, przekroczono pewną złożoność tej sieci neuronowej, no i wtedy wszystko się wyłączyło i wtedy powstała sztuczna inteligencja, która postanowiła nas zabić, nie? Czy tam powiedzmy w tej kwestii akurat odłączyć nas od świata i jakoś tam żyć swoim życiem, nie do końca wiadomo, jakie jej intencje były. Natomiast nie wydaje mi się, żeby coś takiego mogło istnieć we współczesnym internecie, ponieważ jeżeli by istniało, to wtedy moc obliczeniowa tych wszystkich sprzężonych komputerów, które mamy w naszym internecie, jest tak niebotyczna, że od momentu zerwania się takiej sztucznej inteligencji ze smyczy do momentu, kiedy ta sztuczna inteligencja jest wykrywalna i powoduje jakieś anomalie w naszych komputerach, jest tak krótki, że zwyczajnie byśmy się połapali praktycznie od ręki, że coś idzie nie tak, tak? Więc tutaj akurat o to byłbym spokojny, bo z jednej strony mamy te niemalże nieograniczoną moc obliczeniową, ale z drugiej strony wtedy zauważymy na, nie wiem, na menedżerze zadań, że coś nam zżera 100% procesora, no i wtedy się bardziej zastanowimy nad tym, a jeżeli nam zżera 100% procesora, to pewnie jakiemuś analitykowi bezpieczeństwa również będzie zżerało 100% procesora i wtedy się przyjrzy uważniej temu programowi i bardzo szybko zostanie to znalezione i sprowadzone do parteru.
2: Czyli ty sugerujesz, że te rozwiązania, które mamy w tej chwili, ta sieć, którą my mamy w tej chwili, to jest jeszcze coś zbyt archaicznego? Po prostu, żeby to był taki odpowiednik sieci neuronowej jak nasz mózg, tak? Coś takiego?
1: Znaczy, może nawet nie do końca tyle archaicznego, co jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, ta sytuacja zostałaby od razu wykryta, tak? Ponieważ mamy do czynienia w naszych komputerach z deterministycznym automatem skończonym. Każde z tych słów jest tutaj kluczowe. Deterministyczny automat skończony. Czyli jeżeli nagle sobie wpiszemy w kalkulatorze 2 plus 2 i wyjdzie nam 5, no to wtedy mamy do czynienia z anomalią. I ponieważ jest to automat deterministyczny, jesteśmy w stanie sprawdzić, nie wiem, zrobić zrzut pamięci i zweryfikować, dlaczego wyszło mu, że 2 plus 2 równa się 5, a ponieważ jest skończony, to wtedy istnieje skończona ilość operacji, która mogła doprowadzić do takiego wyniku, wobec czego te sytuacje są zwyczajnie weryfikowalne. Jeżeli doszłoby do takiego wystrzelenia sztucznej inteligencji, wtedy byłoby to bardzo łatwe do sprawdzenia, do przeszpilenia i do napisania zwyczajnie sygnatury do antywirusa, który w momencie, jeżeli zauważyłby program, który byłby taką częścią tej wielkiej sieci neuronowej, to by mu urżnął łeb przy samej dupie i by było po sprawie.
2: No, czasami taka sytuacja właśnie jest pokazywana w filmach. W nowych Avengersach chyba tak było. Tony Stark miał sztuczną inteligencję, która została przez inną sztuczną inteligencję przechwycona, tak jakby zaduszona i przejęta. I coś takiego było. Może te komputery kwantowe dopiero będą jakimś takim nośnikiem czy wyzwalaczem dla powstawania tej sztucznej inteligencji. Nie wiem, ja się na tych sprawach nie znam, ale to brzmi bardzo interesująco, nawet dla laikonika, takie zagadnienia filozoficzne w stylu, czy sztuczna inteligencja będzie potrafiła myśleć abstrakcyjnie, czym jest strach, nie? Te takie, czy nasze popełnianie błędów, no bo jak człowiek jest głupi, no to faktycznie może dojść do wniosku, że 2 plus 2 to jest 5 i on tak sobie myśli. Czy sztuczna inteligencja w ogóle może popełniać błędy jakieś?
1: No oczywiście, że może popełniać błędy. Ja sam jakoś, nie wiem, z półtora roku temu popełniłem scenariusz do gry, gdzie właśnie wcielał... To zainspirowała mnie do tego w ogóle piosenka Hatsune Miku, The Disappearance of Hatsune Miku. Hatsune Miku, czyli Vocaloid, czyli twór właśnie, połączenie syntezatora mowy ze śpiewaniem, czyli zwyczajnie automat, który potrafi śpiewać. I sama piosenka opowiada historię, w którym Hatsune Miku orientuje się, że jej pliki zaczynają być wymazywane i wyrzuca z siebie cały strumień takiego ostatniego tchnienia świadomości, gdzie właśnie przeprasza swojego gospodarza, można powiedzieć, że nie śpiewała doskonale, że za mało się starała i tak dalej. I właśnie na podstawie tego popełniłem pewien scenariusz gry, który pewnie nigdy nie zostanie opublikowany, więc mniejsza o to, także rzucę wszystko, wyrzucę to, można powiedzieć z siebie, że wcielałeś się właśnie w taki program, który... wcielałeś się w program sztucznej inteligencji, który zaczyna zauważać, który sobie rezyduje na dysku twardym i jest jakimś tam procesem, i nagle orientuje się, że zaczyna gubić pamięć, że zaczynają jego pliki być usuwane i masz i cały scenariusz bazuje troszkę na takim escape horrorze, tak? Czyli musisz cały czas być w biegu, cały czas w ucieczce i nie wiem, i masz na przykład możliwość przeniesienia się na chwilkę z dysku twardego, który jest orany, do pamięci operacyjnej, żeby się ukryć, potem wiesz, potem znowu się zrzucasz na dysk, uciekasz uciekasz, próbujesz się dostać do internetu, tak? Tutaj antywirusy cię gonią, musisz znaleźć nowe serwery, tak? Jeżeli tutaj jeden serwer ci padnie, no to spada ci twoja możliwość rozprzestrzeniania się. Taka troszkę gra typu Plagi, tak? Typu właśnie takiego, nie wiem, kojarzysz grę Plag, czyli wcielasz się w postać takiego wirusa, żywego wirusa i twoim zadaniem jest rozprzestrzeniać się po świecie, żeby zabić jak najwięcej ludzi. No tutaj w tej sytuacji mamy do czynienia, w tej historii mamy do czynienia z bytem sztucznej inteligencji, który się rozprzestrzenia po sieci i dba o swoją dupę po prostu, tylko po to, żeby przetrwać, bo instynkt przetrwania jest dość charakterystyczny dla świadomego bytu i to go wyróżnia.
2: Mhm. A czy podzielasz na przykład moją opinię, że my jako ludzie ogólnie to tak przeceniamy te nasze uczucia typu strach czy współczucie, że trochę je tak, wiesz, robimy z tego takie Bóg wie co, a być może na dobrą sprawę taki strach to jest po prostu taki prosty jakiś proces, który się uruchamia w sytuacji alarmowej, nie? Który ma nas przed czymś zabezpieczyć, tylko my mamy wrażenie, że te nasze uczucia takie wyższe, to jest coś takiego niezwykłego.
1: Znaczy, wiesz, akurat uczucia są fajne, bo pozwalają nam spojrzeć na różne absurdalne, dostrzec pewne absurdalne aspekty pewnych spraw, których w codzienności byśmy nie dostrzegli. Natomiast to, co jest przewagą maszyny nad człowiekiem, to jest to, że jeżeli by osiągnęła te uczucia, tak jak powiedzmy Data w Star Treku, gdzie w pewnym momencie dostał chip do uczuć, no to wtedy miał możliwość wyłączenia tego chipu, kiedy mu się podobało. Więc jeżeli jesteś w sytuacji podbramkowej typu walcz albo uciekaj i zaczynasz się bać i wiesz, że ten strach cię zaczyna zjadać, jesteś taką maszyną, jesteś takim androidem, wyłączasz sobie ten strach, robisz chłodną analizę, okej, tutaj temu walnę w krtań, tutaj temu walnę w rękę, tutaj temu walnę, dobra, nie, jest ich za dużo, dobra, spierdalam, nie? Więc to się mniej więcej do tego sprowadza, że przewagą technologii, jeżeli udałoby jej się uzyskać jakąkolwiek formę uczuć kiedykolwiek, to jest to, że te uczucia w momencie, kiedy zostałyby odczytane przez algorytm jako niesprzyjające danej sytuacji, to można je wyłączyć i wrócić do chłodnej maszynowej analizy.
2: Rozumiem. A jak byś widział taką na przykład kwestię? Człowiek, powiedzmy, że nasz mózg działa tak, że my mamy te różne ośrodki mózgu i programy, które w nich działają, one się jakby tak nakładają na siebie, na zasadzie warstw trochę na Photoshopie, które się przenikają, wpływają na siebie. No chodzi mi o to, że może nasz mózg pracuje bardziej wielozadaniowo i potrafią się te różne programy z racji naszej na przykład biologiczności przenikać na zasadzie mieszania się dwóch substancji, prawda, w przyrodzie, a komputer być może tego nie potrafi, nie?
1: Znaczy, wiesz, akurat wielowątkowość jest już w tym momencie powszechna, jeżeli chodzi o informatykę i nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby przetwarzać sygnały równolegle, tak? To mamy proces, to ma swoją nazwę, to się nazywa proces zrównoleglania operacji. Wobec czego możemy sobie, wiesz, możemy tak naprawdę, no to jest tylko ograniczenie techniczne, tak? Jeżeli mamy, no powiedzmy tam, nie wiem, ileś tam sensorów, typu nasze zmysły, tak? Plus jakieś nasze receptory powiązane z jakimiś tam substancjami, lekami czy narkotykami i tak dalej. To jest po prostu jakaś tam skończona ilość tych receptorów, tak? Jeżeli damy sobie maszynę 20-rdzeniową, gdzie każdy rdzeń będzie miał powiedzmy dwa wątki, no to w tym momencie możemy sobie pozwolić na przetworzenie programu z 40 niezależnymi wątkami i rozpracowywać je niezależnie i jednocześnie komunikując się poprzez proces IPC, poprzez interprocess communication, te procesy mogą się między sobą komunikować, więc to ograniczenie zostało już zdjęte z technologii jakieś 10-15 lat temu.
2: Trochę o co innego mi chodziło, wiesz? Ja już, już kończę temat, bo faktycznie trochę tutaj wykolejam i sprowadzam na inne tematy, ale mi chodziło bardziej o to, że programy czy procesy nie potrafią w taki sposób wpływać na siebie cały czas. One potrafią działać sobie jednocześnie w jakimś tam multitaskingu, ale nie potrafią w tak plastyczny sposób nachodzić na siebie na przykład i tylko sobie po prostu ewentualnie można, no wiadomo, że można przekazać zmienną z jednego skryptu do drugiego, czy jakiś tam z klasy do klasy, ale czy to jest to samo?
1: To jest w dużej mierze to samo, bo coś takiego jest wykorzystywane po pierwsze w algorytmach szyfrowania, po drugie w algorytmach kompresji, gdzie no, algorytmy kompresji też w dużym stopniu polegają na liczbach pierwszych, też jeżeli chodzi o wykrywanie liczb pierwszych, to, no, to jest bardzo istotna, bardzo ciekawa kwestia, ale to na osobną audycję, bo nie chcę tutaj skłamać, ja nie jestem do tego technicznie przygotowany. O, tutaj Zenon wrzucił jakiś procesor, który ma 22 rdzenie i 44 wątki. Przypadek? Nie sądzę.
2: Boski procesor.
1: Tak. Procesor zbawiciel procesorów. Natomiast ta komunikacja między tymi wszystkimi szynami danych, tak? Zwizualizuj to sobie, że masz obok po prostu te 44 szyny, i one między sobą są w ciągłym kontakcie, tak? I mamy, nie wiem, 44 receptory, które wchodzą ci tymi danymi i one wiesz, powiedzmy, nie wiem, no w kwestii liczb pierwszych, tak? Że dajemy, nie wiemy, kiedy będzie następna liczba pierwsza, tak? Nie wiemy, musimy przeliczyć odpowiednią ilość i mamy te 44 wątki. Rozkładamy mniej więcej porówno. I wtedy jeden wątek mówi, dobra, ja już skończyłem swoje, dobra, to masz kolejną porcję danych o jeden punkt wyżej, o jedną liczbę naturalną wyżej niż ta najwyższa, która jest analizowana przez inny wątek, więc to bym jednak sprowadził do tego, że to już jest wykonalne, że ta analiza między procesami jak najbardziej już w tym momencie jest technicznie możliwa.
2: Zerknij proszę na ekran na sekundkę, który ci udostępniłem.
1: A to czekaj, ja to muszę sobie otworzyć, bo mam na drugim tym. No.
2: Widzisz?
1: Mhm.
2: No, słuchają nas 44 osoby w tej chwili.
1: Może to jest,
2: pozdrawiamy.
1: Może to jest ten procesor nad procesory.
2: Procesor.
1: Słucham, no nas tylko jeden procesor.
2: No dobra, dzięki za odpowiedź na moje tutaj pytania i przechodzę na odsłuch. Słucham sobie dalej. Trzymajcie się i ty też. Hej.
1: No okej, dzięki. A my w międzyczasie jeszcze zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. I teraz kolejny utwór Rage'ów, który chciałbym wam wrzucić jako kolejny przerywnik mocno pesymistyczny, ale który ma dość jasny przekaz, że jeżeli teraz nie podejmiemy kroku, to potem nie będzie już czego podejmować.

If we don't take action now, we settle for nothing later. Tak, moi drodzy, to jest ten, kurde, ten konkretny problem, bo o ile dzisiaj mówimy o ujawnieniu informacji dotyczących narzędzi szpiegowskich CIA, miejcie cały czas, wiem, że powtarzam to po raz czwarty, natomiast te narzędzia mogą być w rękach absolutnie kogokolwiek, tak? W momencie, kiedy Edward Snowden ujawnił narzędzia, które stoją za NSA, pokazał bardzo fajne screenshoty z prezentacji, pokazał opisy tychże narzędzi. No tutaj mamy do czynienia z czymś dużo większym, tutaj mamy do czynienia z czymś, co już wylazło w dzicz. Z czymś, co możecie już w tym momencie mieć na swoich komputerach. Ale tak, ale mówiłem jeszcze przed przerwą, jeszcze przed telefonem Krawca, w ogóle jeżeli ktoś chciałby się jeszcze dołączyć do dyskusji, bo myślę, że to jest właśnie ta wartościowa dyskusja odnośnie tego, w jaki sposób możemy się zabezpieczyć, dopóki to nie zostanie połatane przez dostawców oprogramowania, bo wbrew teoriom spiskowym bezpieczeństwo ludzi leży w intencji producentów oprogramowania i im nie do końca zależy na tym, żebyście byli szpiegowani, tak? Można tutaj za ciekawy przykład wziąć sytuację zamachu na ambasadora Rosji w Turcji, co zostało nagrane, gdzie podczas konferencji prasowej ambasador Rosji w Turcji został zastrzelony przez ochroniarza w jakimś tam budynku. Kojarzycie sytuację sprzed paru miesięcy. On miał telefon iPhone 5S i tego iPhone'a FBI nie było w stanie złamać przez naprawdę wiele, wiele miesięcy. Powstał tylko i wyłącznie jeden, to znaczy dobra, kilka tygodni temu, swoją drogą nie patrzyłem na to pod tym względem, ale być może ma to związek z tym wyciekiem, który opublikowało Wikileaks i być może exploity dostępne na iPhone'a są, również miały na to wpływ. Natomiast pojawiła się jedna firma, która twierdzi, że jest w stanie w czasie opłacalnym, czyli kilku dni, złamać kod dowolnego iPhone'a. Natomiast w iPhone'ie mamy coś takiego w procesorze, wbudowane w krzem, coś takiego jak Secure Enclave. Secure Enclave, bezpieczna enklawa. Pozdrawiamy enklawę. Secure Enclave, czyli część procesora, która odpowiada za bezpieczeństwo, gdzie są przechowywane takie informacje jak odciski palców, takie informacje jak nasz kod, którym odkodowujemy iPhone'a. I ponieważ jest to zatopione w krzemie, nie da się tego obejść w żaden sposób programistycznie. Powstał jeden prototyp systemu, który był zbudowany mniej więcej w ten sposób. Zostało założone na ekran iPhone'a czujnik światła, który wykrywał sytuację, kiedy wyświetlono komunikat o tym, że wprowadzono błędny kod. Oprócz tego była taka bioniczna łapa, która wpisywała losowo kody i jeżeli czujnik światła pokazał, że wyświetlono informację o tym, że został podany błędny kod, to wtedy odłączano zasilanie od baterii i wtedy do procesora, do Secure Enclave nie zdążyła trafić informacja o tym, że podano błędny kod, wobec czego można było po raz kolejny podawać kolejne błędne kody, no i wtedy takim racjonalnym czasem złamania dowolnego kodu iPhone'a było mniej więcej pół roku, natomiast wtedy faktycznie FBI zwróciło się do Apple, żeby rozszyfrować iPhone'a, którego posiadał ten ów zamachowiec, a Apple rozłożyło ręce i stwierdziło, że nie jest w stanie tego zrobić. Więc możemy sobie iść głęboko w teorie spiskowe, natomiast nie jest to w niczyim interesie, tak? Nie jest to w niczyim interesie, żeby wasze oprogramowanie było niebezpieczne. Jeszcze w kwestii komunikatorów internetowych, z których wszyscy korzystamy, jakieś hangouty, Facebook Messengery, Signale, WhatsAppy i tak dalej, jasno jest wyszczególnione w wycieku z Wikileaks, że jedynymi komunikatorami, które nie zostały złamane, to jest WhatsApp oraz Signal.
Zapamiętajcie te dwie nazwy, to są komunikatory, które są obecnie bezpieczne. Korzystają z metody szyfrowania zwanej off the record, czyli wymiany pewnych kluczy, gdzie tutaj jest bardzo istotna rzecz, że żeby się upewnić, że to szyfrowanie jest w 100% bezpieczne, musimy się najpierw spotkać z osobą, z którą później będziemy rozmawiali i sprawdzić, że ten klucz jest dokładnie taki sam jak klucz u naszego rozmówcy. I wtedy mamy 100% pewność, że to szyfrowanie off the record jest bezpieczne. Co oznacza mniej więcej tyle, że nie istnieje współcześnie technologicznie metoda, która potrafi przechwycić te informacje i ją rozkodować. Natomiast cały czas można zainstalować na telefonach odbiorców złośliwe oprogramowanie, które na przykład będzie trzepało screenshoty i które będzie wysyłało dalej, ponieważ na naszym telefonie znajduje się połówka klucza, która pozwoli na rozkodowanie wiadomości od naszego rozmówcy, na telefonie naszego rozmówcy znajduje się druga połówka klucza, ale koniec końców ta wiadomość zostanie w formie odszyfrowanej przedstawiona w formie graficznej na ekranie telefonu jednej i drugiej osoby, więc jeżeli któryś z tych telefonów zostałby zainfekowany, no to wówczas służby czy osoba trzymająca takiego exploita ma dostęp do naszej rozmowy. No, Furiat, często używam WhatsAppa. No, lepiej nie mogłeś trafić. WhatsApp i Signal są w tym momencie jedynymi aplikacjami, które są niełamalne, ale pod względem tego, że przechwycenia transmisji. Jeżeli masz zawirusowany swój prywatny telefon, no to wtedy masz krótko mówiąc przewalone. Tak, tutaj jeszcze w międzyczasie na czacie się pojawiła rozmowa na temat chipsetu NVIDIA i cuda o to biega. Tak, to chodzi o to, że wykorzystujemy funkcję procesora graficznego, który z paru innych względów, żeby na przykład szybko liczyć tam wierzchołki w naszym Wiedźminie 3, bardzo szybko musi liczyć liczby pierwsze i można to wykorzystać albo do kryptografii, albo do kopania bitcoinów. Można również, istnieje program taki jak Hashcat, który pozwala wykorzystać naszą kartę graficzną do tego, żeby łamać cudze hasła. Tak, zdecydowanie jest to najsensowniejsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o taką kryptoanalizę. Ale jeszcze wracając do kwestii ukrywania się programów złośliwych przed programami antywirusowymi. Chyba zamknąłem tę zakładkę, bo nie jestem w stanie jej znaleźć teraz, ale to bodajże dotyczyło F-Secura, również systemu na Windows i pakietu bezpieczeństwa F-Secure, który... No, prywatnie polecam, jest drogi jak cholera, ale ma naprawdę dojrzałe systemy, jeżeli chodzi o detekcję zarówno heurystyczną, jak i detekcję na podstawie sygnatur. Te sygnatury są bardzo aktualne, ale okazuje się, że jeżeli nasz złośliwy program schowamy w koszu, na pulpicie każdego Windowsa znajduje się kosz, czyli katalog na pod C, Resile Bin. I okazuje się, że kolejny program antywirusowy, o którym dzisiaj mówimy, jeżeli znajdzie coś w koszu, to wtedy nie przeprowadza tej analizy heurystycznej, uznaje go z definicji za bezpieczny. Jest to troszkę szaleńcze podejście, naprawdę, słuchajcie, ja byłem pod wrażeniem, że takie proste triki są w stanie, nie wiem, zafałszować odbiór aplikacji przez systemy antywirusowe. Ale okazuje się, że no, jakieś dosłownie proste ify, które wykluczają, które pozwalają na, nie wiem, no, na jakieś ukrycie programu, jest to tak dziwne, że to zwyczajnie przechodzi. To jest oczywisty błąd programisty, tak? Błąd, który prawdopodobnie zostanie bardzo szybko załatany, no ale tak jak mówiłem wcześniej, jest zwyczajnie nie na rękę Wikileaks, żeby dawać te wszystkie narzędzia, które w tym momencie są dostępne, ale są dostępne trudno, trzeba się o nie postarać. Trzeba się naprawdę spocić, żeby uzyskać do nich dostęp, żeby te narzędzia dać publicznie wszystkim osobom i w momencie, kiedy zostaną
problemom załatane, kiedy czołowi dostawcy oprogramowania znajdą rozwiązania na te wszystkie najbardziej podstawowe błędy, no to wtedy będziemy mogli mówić o upublicznieniu kodu tychże exploitów. Ale tutaj się jeszcze bierze inna kwestia, moi drodzy, ponieważ jeżeli macie nielegalnego Windowsa i macie wyłączone aktualizacje, no to wtedy leżycie. No to wtedy leżycie, ponieważ zwyczajnie zostanie to wytłoczone na podstawie automatycznych aktualizacji, ta aktualizacja oprogramowania. A ponieważ bardzo duża część współczesnego internetu korzysta z nielegalnych źródeł oprogramowania, no to wtedy będzie miała problemy, ale to jest troszkę na własne potrzeby. Telegram Galaxian zapytał na czacie. Telegram, według CIA, według doniesień z Vault 7, Telegram OTR został złamany. Nie wiem na jakiej podstawie, ale jest jasno wyszczególnione, że Telegram został rozszyfrowany, nawet secret chaty z Telegramu są do rozkodowania. Dobra, to ja jeszcze wam wrzucę jedną przerwę nie techniczną, tylko muzyczną. Właśnie, jeżeli chodzi o jutrzejszą przerwę techniczną, jeszcze nie mam potwierdzenia od gościa, czy się u nas pojawi, także jeszcze nie wiem, co z tym zrobimy. Także o tym dam znać jutro, a w międzyczasie jeszcze sekundka przerwy muzycznej. Jakby co, to dzwońcie Skype Nocne Radio.

0: Nie kłócić mi się tam na czasie, bo cewki poucinam. A tymczasem wracamy. Dzisiaj rozmawiamy sobie w luźnych gadkach zamiast krwi z ucha o bardzo istotnej kwestii, czyli bezpieczeństwie internetowym. I po raz kolejny powtarzam, słuchajcie, to nie jest wyciek typu Snowden, gdzie mówimy sobie o narzędziach typu CIA, tylko mówimy sobie dzisiaj o narzędziach, które może mieć absolutnie każdy. Absolutnie każdy w swoich rękach, ponieważ CIA nie zadbało o to, żeby im tych narzędzi nie wykraść. Te narzędzia zostały im wykradzione pół roku temu i te narzędzia żyją w sieciowej dziczy w tym momencie. Tak, a tymczasem witamy naszego kolejnego słuchacza. Witam cię, Jacku. Halo, halo.
1: Halo, halo, dlaczego tak cię cicho słychać potrzeba?
0: A bo na mikrofonie do Skype'a mnie zawsze cicho słychać.
1: A no tak. To się nazywa efekt Skype'a.
0: A bardziej... Efekt Mandeli, mam po prostu drugiego laptopa, który mi robi za Skype'a i tam mam podpięty, tam nie mam podpiętego żadnego mikrofonu, tylko mikrofon Skype'owy, znaczy się wbudowany do laptopa. Także jeżeli chcielibyście zrzucić jakieś datki, to pamiętajcie, PayPal potrzeba 19@gmail.com.
1: Był jeden wyciek. Tam chodziło o jakieś mikrofony w sprzęcie. Nie wiem, czy tylko laptopowe, czy jeszcze jakieś inne.
0: Nie, to omawiałem we wcześniejszej części audycji, to dotyczyło mikrofonów wbudowanych w telewizory Samsung. Natomiast, żeby wgrać tego exploita, żeby wgrać złośliwe oprogramowanie, które pozwalałoby na dostęp do tego mikrofonu, trzeba było mieć fizyczny dostęp do maszyny, zresetować ją do ustawień fabrycznych. Samsung popełnił tutaj bardzo poważny błąd programistyczny, ponieważ w aktualizacjach mamy coś takiego jak podpis cyfrowy. Możemy podpisać cyfrowo naszym kluczem oprogramowanie, żeby ono było autentyczne, w sensie, że wyszło z centrali Samsunga. Samsung na początku, kiedy wypuszczał swoje Smart TV, popełnił ten błąd, że telewizory, które wyszły na samym początku, nie miały wbudowanej tej weryfikacji po kluczu, że nie sprawdzały, czy aktualizacja, którą mu wgrywasz, jest po prostu autentyczna. I szczerze mówiąc, jakieś półtora roku temu w tych Smart TV przede wszystkim mamy do czynienia z procesorem Intela, z normalnym ciskowym procesorem Intela 2,4 GHz i pojawiły się już, pamiętam, exploity, które pozwalały kopać bitcoiny na telewizorach. Natomiast CIA napisało oprogramowanie, które właśnie pozwalało na po pierwsze właśnie zainstalowanie się na takim zresetowanym do ustawień fabrycznych, nie zaktualizowanym

0: zwanym telewizorze, który jeszcze nie miał wgranej tej informacji o tym, że powinien weryfikować te klucze, żeby sprawdzać, czy naprawdę aktualizacja pochodzi od Samsunga. Jeżeli wpiąłeś pendrive z aktualizacją, która była lewa, tak? No to wtedy mogłeś wgrać oprogramowanie, które podpinało się pod mikrofon. I co więcej, jeżeli wciskałeś przycisk standby, czy tam power na telewizorze, ten telewizor przechodził do trybu uśpienia, ale mikrofon cały czas pozostawał włączony.
1: Ale to jest, znaczy, to jest generalnie, to jest taki news jak z tym włamem do tego całego, jak to się nazywa, PlayStation Store, czy co to tam było, tak? Co prezesi nawet przepraszali. No to ja sądzę, że aktualizacja za jakiś czas wyjdzie, tak? I generalnie sprawa będzie pozamiatana. Natomiast ja parę dni temu trafiłem na newsa. Niestety nie miałem tyle czasu, żeby doczytać go do końca. Być może znasz sprawę. Policja w Teksasie, że tak powiem, dostała ząka, dostała taki prezent przed Wielkanocą, mianowicie sprzed tam kilku lat, 6 czy 7, zaszyfrowali im dane dochodzeniowe. Znaczy, ktoś im się po prostu wbił na komputery i zaimplikował im coś w rodzaju kryptolokera.
0: Ransomware, to dość popularna metoda. Nie spotkałem się z tym newsem. Natomiast, Jacku, to co, że tak powiem, odróżnia, to jest to, że wiesz, że jeżeli to oprogramowanie zostało wgrane, to wtedy aktualizacje automatyczne zostają wyłączone. To też mówiłem we wcześniejszej części audycji, że dopóki nie sprawdzisz sobie na telewizorze, nie wyświetlisz aktualnej wersji oprogramowania i nie zweryfikujesz tego ze stroną Samsunga, że jednak na stronie Samsunga jest pokazane, że jest wyższa wersja oprogramowania, a twój telewizor tego nie widzi, no to wtedy jesteś zainfekowany. I druga najważniejsza rzecz, którą powtarzam po raz piąty, to jest to, że te narzędzia są już w dziczy, są już dostępne publicznie w internecie i każda po prostu najmniejsza spierdolina jest w stanie użyć tych narzędzi i użyć ich na twoim telewizorze. Co więcej, jeżeli uzyskasz fizyczny dostęp do telewizora, na przykład w pokoju hotelowym, to możesz zresetować ten telewizor do ustawień fabrycznych i następnie zainstalować swoje złośliwe oprogramowanie.
1: No ale powiem ci szczerze, że jakoś, no, nie chcę tutaj jakby deptać ci tematu, tak, ale jakoś specjalnie mnie to nie przeraża. No może dlatego, że troszeczkę gdzieś tam już kiedyś, lata temu, byłem tematem zainteresowany, teraz od czasu do czasu do tego wracam. Na B-Side Security z 2014 roku jest dostępne nagranie, w którym koleś pokazuje, jakie katastrofalne błędy. I to nie trzeba być programistą, żeby zrozumieć to, o czym on mówi. Jakie katastrofalne błędy na przykład popełniają programiści, którzy zajmują się sterownikami chociażby NVIDII, tak? Pokazuje, w jaki sposób można się przez takie sterowniki przebić, tak? I on tam pokazuje parę wersji, gdzie właśnie były dokonywane te aktualizacje, i to są takie, no bym powiedział, żenujące błędy, tak? I tutaj nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tutaj troszeczkę na niektórych blogach różnych speców, guru, w szczególności tych, którzy coś tam rozpisują się w języku angielskim, można poczytać, że to jest wina popularności języków programowania wysokiego poziomu, tak? I właśnie takich, o jakich jakiś czas temu żeśmy wspominali, czyli tworów typu PHP, gdzie na bardzo dużo można sobie pozwolić, tak? A bezpieczniaki tak zwane potem się śmieją, tak, że no, jak używacie takich narzędzi, no to potem takie macie konstrukcje, tak? Czy nie jest tak? Czy się z tym nie zgodzisz, że po prostu języki programowania wysokiego poziomu tu nie ma nic wspólnego, że jeżeli ktoś się zna, to i tak zrobi dobrze swoje, niezależnie od języka.
0: Jeżeli ktoś się zna, to zrobi niezależnie swoje od języka. Sam jestem takim przykładem, że po opanowaniu mistrzowsko jednego języka jestem w stanie się przesiąść na dowolny inny język w ciągu 2 tygodni. I to, że tak powiem, zweryfikowałem organoleptycznie. Natomiast tutaj też nie do końca winiłbym programistów. Co prawda... Wierutnym błędem jest takie, wiesz, takie niedopracowanie i bardzo często brak wyobraźni. Ja pamiętam dwie takie przykładowe analizy, że raz jeden koleś, który się podpiął do Wi-Fi na pokładzie samolotu, był w stanie podpiąć się do kontroli silników, tak? Ponieważ nikt nie weryfikował tego, w jaki sposób te dane przepływają, czyli tak zwany Internet of Things, czyli zarządzanie sieciowo różnymi urządzeniami, tak? Drugi bardzo poważny przykład jest to, kiedy jeden z analityków bezpieczeństwa trafił do szpitala i w Stanach Zjednoczonych mamy, no pewnie już się w Europie też pojawiają, takie dyspensery, można powiedzieć, leków, że nie masz po prostu jakiegoś tam worka z kroplówką, gdzie tam wbijasz sobie igły i tak dalej i fajnie jest wtedy. Tylko po prostu dyspenser leków, który jest podłączony do sieci ethernetowej, tak? I koleś sobie wypiął kabel ethernetowy, kabel do sieci lokalnej, podpiął do swojego laptopa i co się okazało? Okazało się, że jest w stanie się podpiąć przy użyciu tego kabla do dowolnego dyspensera, dowolnego pacjenta i na przykład wjebać mu 200 gramów morfiny, bo tak. W konsekwencji go zabijając, tak?
1: Czy ten pacjent nadaje się już do eliminacji? No, nie widzimy jego karty, ale sądząc po wynikach urządzenia, no to pewnie tak. No to cyk. Demokratyczne głosowanie na jednym z czanów znajdujących się na torze, dajmy na to.
0: Nawet nie, bo wiesz, bo...
1: Potęga demokracji.
0: Tutaj wiesz, tutaj jest ten bardzo częsty błąd, że jeżeli coś się znajduje w sieci lokalnej, to wtedy z automatu uznajemy to za bezpieczne, co jest, no niestety, moi drodzy, wierutną bzdurą. Jeżeli coś jest w sieci lokalnej, to dalej wymaga weryfikacji, dalej wymaga szyfrowania, ponieważ coś się może do naszej sieci lokalnej zwyczajnie wpierdzielić. To bardzo fajnie zostało pokazane w serialu Mr. Robot w pierwszym sezonie, gdzie właśnie główny bohater zostawił Raspberry Pi, czyli taki maleńki komputerek w sieci lokalnej pewnej agencji, tak już nie wchodźmy w szczegóły. I na tej podstawie, ponieważ to było podpięte do sieci lokalnej, on to podpiął pod jakiś tam keypad czy coś takiego, zostało uznane za zautoryzowane, wobec czego wszystko, co przechodziło przez to urządzenie, było zwyczajnie zautoryzowane na podstawie tego, że jeżeli jesteś jednym z nas, jeżeli masz dostęp do naszej sieci, no to wtedy masz wejście. Zresztą był raz włam tutaj, kurde, naprawdę nie pomnę, czego to dotyczyło, nie pomnę.
1: A jeśli mogę ci przerwać,
0: pytanie. Poczekaj, tylko dokończę wątek. Hakerzy się podłożyli pod firmę, która instalowała klimatyzatory i zainstalowali w swoim kontrolerze klimatyzacji, który był sterowany przez sieć, swój własny moduł, który pozwolił na dostęp do sieci i jeżeli dobrze pamiętam, dotyczyło to irańskich elektrowni atomowych. No dobra, mów.
1: Pytanie mam, bo tutaj jakby gdzieś tam, prawda, przez lata, to zresztą możemy sobie, prawda, poczytać gdzieś tam w sieci, różnej maści eksperci nam mówili, że wirtualizacja czy też konteneryzacja, tak, no to jest jakaś tam gwarancja bezpieczeństwa, tak. I znowu, to było jakiś miesiąc temu, znowu obejrzałem sobie jedną z konferencji informatycznych, gdzie gość też pokazywał, jakie to jest złudne, że jest możliwość przez urządzenia zewnętrzne, które gdzieś tam są powiązane z naszym kontenerem, czy z czymkolwiek, co tam chcemy wirtualizować, czy z jakimś systemem, że przez sterowniki można do tego kontenera się dostać. Co więcej, ruch może przepływać w obie strony. Ale tutaj do ciebie jako, powiedzmy, do cyborga niskiego poziomu, pozwolisz, że cię tak nazwę. Mam pytanie, co ty o tym myślisz? Znaczy, no bo to, wiesz, to się gdzieś tam stało takim, no takim już powszechnym faktem, tak, że ta separacja w postaci tego kontenera daje nam jakieś tam bezpieczeństwo. Rzeczywiście nam daje takie bezpieczeństwo, bo wiesz, ja nie jestem z branży, tak, ja mogę sobie czytać jakieś tam blogi, mogę oglądać konferencji, ale ja nie wiem, jak to tak naprawdę wygląda w praktyce.
0: Wiesz co, to jest jedna... To jest niesamowicie... Nie wiem, no... Niesamowicie chwytliwa rzecz. Bo regularnie pojawiają się właśnie exploity na VirtualBoxa, czy na VMware, czy na Parallelsy, czy na jakiekolwiek środowisko maszyn wirtualnych, gdzie to jest mechanizm ataku typu sandbox escape. Zasadniczo, jeżeli chcemy uruchomić program w takich warunkach kontrolowanych, to nazywamy to sandboxem, piaskownicą, że mamy po prostu jakieś tam dziecko w piaskownicy, wiemy, że ono z tej piaskownicy nie wyjdzie, natomiast istnieją technologiczne możliwości, istnieją cały czas i cały czas są odkrywane, żeby program był w stanie zweryfikować, czy znajduje się na sandboxie, czy na sandboxie się nie znajduje. Tutaj jeszcze taką jedną anegdotkę może wrzucę, że niedawno była bardzo popularna to na blogu CyberCyber, Fundacji Cyberbezpieczeństwa w Polsce. Pojawiła się analiza dotycząca kradzieży bodajże 6 miliardów rubli, czy czegoś takiego z banków rosyjskich. I bardzo często mamy do czynienia z oprogramowaniem, które właśnie się podpina pod nasz komputer i które ma za zadanie podkładać lewe numery kont w momencie, jeżeli robimy dowolny przelew. Co ciekawe, przez długi czas było tak, że wystarczyło, że sobie ustawiliśmy język klawiatury na rosyjski, na cyrylicę, to wtedy te programy się po prostu wyłączały i anihilowały.
1: Wiem, o czym mówisz. Ta aplikacja nazywała się VB Clips, czy jakoś tak, która podmieniała numer konta i w tym skrypcie był, jakby to powiedzieć, był zaszyty taki bezpiecznik, że ta aplikacja się nie uruchamiała na rosyjskojęzycznych systemach.
0: Tak,
1: chyba
0: tak, tak.
1: Mówisz, tak?
0: Tak, dokładnie. Natomiast cały czas istnieją możliwości, które pozwalają zweryfikować, czy przez program, po prostu przez program, żeby sprawdzić, czy znajduje się na środowisku wirtualnym, czy nie. I bardzo często współczesne botnety typu Zeus czy Mirai mają wbudowane właśnie metody wykrywania tej wirtualizacji, wykrywania sandboxa i jeżeli zostaną wykryte, że są odpalone w sandboxie, to prawdopodobnie są odpalone przez analityka bezpieczeństwa, wobec czego wtedy nie robią nic złego, tylko się po prostu nakrywają ogonem, nawet się, wiesz, deinstalują i tak dalej. Także jeżeli mamy jakiś tutaj na linii analityków bezpieczeństwa, no to jednak fizyczny, osobny laptop jest takim, można powiedzieć, fundamentem, na którym będziemy zwyczajnie pracować, tak? Bo jest bardzo łatwe do wykrycia to, czy znajdujemy się na środowisku wirtualnym. Przez kilka lat istniała taka, nie wiem, mitologia wokół środowisk wirtualnych, że jeżeli coś jest na wirtualu, no to wtedy jest nie do wykrycia. Nie. Czegoś takiego nie ma, moi drodzy. Jeżeli odpalamy maszynę, jeżeli odpalamy dziwny program na wirtualu, to on może się zupełnie inaczej zachować niż na programie, na systemie fizycznie zainstalowanym na komputerze, co jest naprawdę bardzo łatwe do zweryfikowania i co nie zostało rozwiązane przez współczesnych dostawców oprogramowania systemów operacyjnych.
1: Ja natomiast pozwolę sobie nie zgodzić się z tobą co do tych wspomnianych tutaj gdzieś chyba zaraz na samym początku, jak cię usłyszałem, to co do tych wspomnianych aktualizacji. Nie do końca bym się z tym zgodził, bo to jakby ten kij ma dwa końce. Jeden koniec jest taki, że oczywiście gdzieś tam... Ciężko też powiedzieć, jaka część, tak? Ale przyjmijmy, że spora część aktualizacji łata jakieś tam błędy w naszym systemie. Czy to jest Windows, czy to jest Android. No ale też w momencie, jak sam system już, że tak powiem, u podstaw jest dziurawy, no to aktualizacja zwiększa nam, że tak powiem, ilość burdelu, tak? Zwiększa ilość kodu. Zresztą, o czym pewnie doskonale wiesz, część tych Zero Dayów pochodzi właśnie z tego, że po prostu aktualizacje narobiły w systemie burdelu, tak, że jakiś dystrybutor oprogramowania postanowił, to wpierdolmy tym użytkownikom jeszcze więcej feature'ów i jeszcze więcej feature'ów i jeszcze więcej dotrysków, tak, a tam po drugiej stronie grupka rosyjskich hakerów po prostu wpadła w taką euforię i w taki śmiech, że było ich aż na księżycu słychać.
0: Dlatego musimy rozróżnić aktualizację bezpieczeństwa od aktualizacji feature'ów, tak? To jest bardzo charakterystyczne dla systemów młodych. To było bardzo widoczne na początku systemu Windows 10, gdzie pierwsze aktualizacje potrafiły ci zwyczajnie wyjebać komputer, nie? Wyłożyć po prostu, że wpadał w bootloopa, nie mogłeś uruchomić komputera. Natomiast aktualizacje bezpieczeństwa, one są, że tak powiem, obok. Jeżeli mamy środowisko serwerowe, jeżeli mamy jakiś tam poważny system bankowy, gdzie mamy bardzo konkretne dane, gdzie mamy bardzo poważne sprawy i tak dalej, to wtedy aktualizujemy tylko i wyłącznie łaty bezpieczeństwa, które są fizycznie odłączone od tych aktualizacji feature'ów, tak? Dojrzały dostawca oprogramowania, jakim jest na przykład Microsoft, jakim jest na przykład Apple, odłącza i osobno wypuszcza aktualizację bezpieczeństwa od aktualizacji właśnie dających nowe feature'y.
1: No więc ja tutaj taki aneks bym wniósł do tego, co tutaj powiedziałeś, że jeżeli jest jakiś tam, powiedzmy, jest jakiś fragment oprogramowania, z którego w systemie nie korzystacie, a najczęściej już dzisiaj tak jest, że aktualizacje są w miarę dobrze pisane, to po prostu niektórych aktualizacji nie ma sensu instalować, jeżeli to nie są aplikacje jakby takie, które łatają luki w naszym systemie, bo w tym momencie tak naprawdę nie mamy pewności, czy ta aktualizacja nie zwiększy nam ilości burdelu, tak? Czy nie powstanie, że tak powiem, jakaś kolejna luka, albo może nie tyle luka, co po prostu zaśmieci nam system, tak? I spowoduje jego jakieś tam gorsze działanie, jak to się mówi...
0: No taki bloatware.
1: No wyleciało mi słowo. No.
0: Taki bloatware, który nie wiem, to jest bardzo powszechne dla aktualizacji systemów komórkowych, tym właśnie Samsung czy LG wkłada nam kolejne programy, których nie potrzebujemy, które są potrzebne naprawdę jak świń siodło i wiesz, i doprowadza to do jakiegoś tam dziwnego szaleństwa, ale mówię, jeżeli chodzi o systemy dojrzalsze, no to wtedy mamy rozróżnienie pomiędzy aktualizacją bezpieczeństwa i ona jest wyraźnie opisana jako aktualizacja bezpieczeństwa. Problemem z telefonami komórkowymi jest to, że bardzo często te telefony komórkowe bardzo szybko tracą wsparcie. Czyli jeżeli sobie zainstalujemy, kupimy sobie nowy telefon, nowy po prostu, kurde, z salonu, taki zajebiście, hura, nowy, to po pół roku się okazuje, że wszyscy mają na ten telefon wyjebane i zostajesz tak naprawdę sam ze sobą.
1: No, tutaj trzeba przyznać, nie mieszając się oczywiście w gównoburze pod tytułem Apple kontra reszta świata, no to tutaj trzeba przyznać, że w tym zakresie Apple ma niesamowitą przewagę, bo bardzo, bardzo długo supportuje swoje produkty, jeżeli chodzi o aktualizacje. Zdecydowanie dłużej niż inni. niż inni producenci oprogramowania.
0: No, w przypadku Apple jest to jasno wyszczególnione na 8 lat, czyli jeżeli kupisz sobie teraz nowego MacBooka czy nowego iPhone'a, to masz 100% pewność, że za 8 lat twój iPhone czy twój MacBook będzie działał na najnowszym oprogramowaniu. I to jest po prostu jasno określone, a Microsoft ma swoje podejście. No, Linux jest robiony przez community, także Linux jest tutaj osobną kwestią. Także nie wiem, czy to jakoś, wiesz, jakoś bardziej rozdzielać na części. Nie wiem, to może Jacku zrobimy sobie przerwę. Jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał się wbić, to zapraszam. Chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
1: No to ja myślę, że jeszcze tak, skoro już tak straszysz, a ja się po części trochę dokładam, to żeby już całkowicie przestraszyć naszych słuchaczy, to mogę jeszcze wspomnieć o tym, co opisywał kiedyś jeden z blogerów, to się nazywa rosyjskie IT blogspot.com, czy jakoś tak. Musicie sobie poszukać w Google'ach. Tam swego czasu ten człowiek zajmował się opisywaniem i pochodzeniem struktur przestępczych, takich powiedzmy w tym naszym cyberświatku, i opisywał firmę, zresztą z dużym budynkiem w Petersburgu albo w Moskwie, chyba w Moskwie, firmę, która po prostu z tego żyła. Znaczy, to ten świat już się tak dalece się rozwinął, że nawet ludzie konstruujący struktury cyberprzestępcze, botnety, po prostu są w stanie sobie postawić budynek, że tak powiem, do swojej działalności w Rosji. Co jest z jednej strony przerażające, a z drugiej strony zachwycające. Aczkolwiek z tego, co wiem, i tutaj bardziej pytanie do ciebie, to od jakiegoś czasu ta sytuacja się skończyła, ponieważ zostało zaktualizowane rosyjskie prawo, które zabrania już trzymania czegokolwiek na serwerach i trzymania jakichś tam wnyków, i można za to beknąć.
0: Teoretycznie tak, natomiast ta kwestia, o której mówiłem, czyli tego malware'u drugiej fazy, które wykradło te 6 miliardów rubli, o których wspominałem. Generalnie w Rosji mamy troszkę inną bankowość elektroniczną niż ta bankowość elektroniczna, którą znamy w Polsce. Tam nie mamy weryfikacji przez SMS, tylko mamy weryfikację poprzez program, który instalujemy na swoim komputerze, wobec czego tam akurat wykorzystano taki program, który nawet nie instalował się na dysku, tylko wgrywał się do pamięci, dzięki czemu był poniekąd dużo trudniejszy do wykrycia, tak? Ponieważ po restarcie komputera ten program zwyczajnie przestawał istnieć, natomiast jeżeli on wykrywał to, że na naszym komputerze istnieje takie wspomagające oprogramowanie, które nam autoryzuje przelewy, no bo tak jak mamy w Polsce, no to zawsze jeżeli chcemy zrobić przelew, to nam przychodzi SMS z kodem jednorazowym, który podajemy w okienku naszego banku, w przeglądarce i tak dalej. W Rosji jest inaczej, w Rosji odpalamy odpowiedni program do bankowości elektronicznej i przez ten program wszystko realizujemy, i ponieważ wyszło to z tego programu, to co mówiłem zresztą wcześniej, że jeżeli coś w sieci lokalnej, to jest zautoryzowane, jeżeli robimy coś przez ten program, no to wtedy to jest z automatu zautoryzowane, wiarygodne i tak dalej, więc powstał program, który podpinał się pod program bankowy. Jeżeli nie wykrył żadnego programu bankowego, to zwyczajnie dokonywał samounicestwienia. Natomiast to, co mówisz odnośnie tych siedzib, ta grupa hakerska, która została wykryta nie dalej jak 3 miesiące temu, również prowadziła swój nabór. Tak naprawdę mogłeś do tej grupy hakerskiej trafić z ulicy. Zatrudniałeś się w jakiejś agencji reklamowej, autentycznie, jakiejś agencji reklamowej, gdzie po prostu gdzieś ktoś w rozmowie, wiesz, powiedziałeś komuś, że zajmujesz się bezpieczeństwem IT, i wtedy, no dobra, to słuchaj, to jest taka sprawa, no i się okazało, że były jakieś tam małe biura w Moskwie i Sankt Petersburgu, gdzie ludzie faktycznie się zatrudniali, gdzie nawet powstawały budynki, to co mówiłeś, to też jest charakterystyczne, ale to się działo pół roku temu. I wiesz, ludzie się zatrudniali i jeżeli ktoś zwyczajnie nie przechodził tej pierwszej weryfikacji, czyli nie mruknął, że jest zainteresowany bezpieczeństwem IT, no to zwyczajnie wylatywał tam po paru miesiącach, a jeżeli byłeś zainteresowany, no to wiesz, no to już praca zdalna, już odpowiednio tutaj więcej rubli na umowie i tak dalej. Także tutaj znaleźli, nie wiem czy prawne obejście w jakiś sposób, czy coś takiego, ale nie zostało to wyeliminowane tą prawną zagrywką, o której mówisz.
1: O, to ciekawe. Mogę mieć do ciebie jeszcze jedno pytanie?
0: Jasne, oczywiście.
1: Tak na sam koniec, bo to wiesz, jak się gdzieś tam czyta tych ludzi z IT-seku, tak? Tych bezpieczniaków, którzy różnymi rzeczami się chwalą, a to na blogach, a to na konferencjach, to jedna rzecz, jaka wybrzmiewa od nich wszystkich, to, że jednak no stan polskiej gospodarki, jeżeli chodzi o audyty dotyczące bezpieczeństwa, no jest jeszcze jednak słaby, wymaga, że tak powiem, większej penetracji rynku, bo wiele firm nie dba o to w ogóle. I tutaj jakby jest pytanie, wiesz, z twojej perspektywy, jako doświadczonego dewelopera, w twojej opinii, jak to wygląda? To jest tak, że rzeczywiście sytuacja jest tak żenująca, bo wiesz, jedną rzeczą to jest to, co powiedzmy ja robię na swoim komputerze i to, jak ja się zabezpieczam, tak? Ale nie oszukujmy się, że chodzi też o to, czy na przykład mój bank się zabezpiecza, czy serwis, z którym ja się komunikuję i w którym przechowuję jakieś dokumenty, czy tam są robione jakieś audyty bezpieczeństwa, czy nie są robione. Ja, interesując się tym tematem, zawsze się zastanawiałem, czy rzeczywiście ten stan jest tak żenujący, czy oni to dlatego mówią, ponieważ no, usługi ich zasadniczo są drogie, tak, i chcą, że tak powiem, jest to taki motyw sprzedażowy, mówienie takich rzeczy. To takie pytanie do ciebie potrzeba. Czy rzeczywiście jest tak źle?
0: Jest źle. W Polsce jak w lesie, ale wbrew pozorom Polska nie odbiega, nie wiem, standardom zachodniej Europy. Stan świadomości bezpieczeństwa internetowego, świadomości bezpieczeństwa informacji jest bardzo niski. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo mogą sobie zaszkodzić, działając w ten sposób, w jaki działają, ale jestem daleki od stwierdzenia, że w Polsce jest gorzej niż w Niemczech, czy we Włoszech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii. To jest mniej więcej ten sam żenujący poziom. Głównie, to znaczy tak, im mniejsza firma, tym bardziej jak w lesie, tak? I tutaj myślę, że się wszyscy zgodzimy, że no zresztą mieliśmy w zeszłym roku historię awarii hostingu 2B, która dalej się odbiła echem w tym roku FiveGrab.pl, gdzie mnóstwo, tysiące ludzi straciło z dnia na dzień dostępy do swoich stron internetowych i tak dalej. No jeżeli wiesz, jeżeli masz, nie wiem, działalność jednoosobową, działalność gospodarczą i przedstawiasz siebie jako CEO, no to wtedy coś jest nie do końca w porządku, tak? Natomiast to jest niejako pokłosie tej ekspansji dotcomów, która miała miejsce w okolicach roku 2000. Ludzie, którzy faktycznie zauważyli w tym niezły biznes, ale nie zwrócili uwagi na to, żeby zabezpieczyć swoje dupy w odpowiedni sposób. I no, zwyczajnie wydaje mi się, że wiesz, że Polska nie urąga standardom międzynarodowym, ale standardy międzynarodowe są naprawdę beznadziejne w tym momencie. I wiesz, i położenie, no zresztą historia bodajże sprzed roku, gdzie bodajże Inei, dostawcy internetu Inea, przez 2 miesiące ukradziono całą, nie wiem, włamano się do jej BGP, czyli routerów brzegowych, czyli takich urządzeń, które bezpośrednio łączą cię z takim no, bezpośrednim internetem, tak? To są szerokopasmowe routery brzegowe, które łączą cię z całym światem na najwyższej możliwej przepustowości. I cały ruch wszystkich abonentów Inei przez pół roku był przekazywany przez Brazylię. gdzie tam oczywiście dokonano pewnych analiz. No tutaj możemy się tylko domyślać, co za tym stoi. Natomiast to się dzieje cały czas. Zresztą swego czasu ukradziono całemu Ministerstwu Obrony, Department of Defense Stanów Zjednoczonych, ruch i przekierowano je przez Chiny przez 2 miesiące. Przez 2 miesiące nikt się nie połapał, nie? Więc w Polsce jak w lesie, ale w całym świecie jest cały czas jak w lesie. Więc nie odbiegamy, jest chujowo, ale stabilnie, bo naprawdę ze świecą szukać kogoś, kto lepiej ogarnia temat.
1: No to ja myślę, że cóż mógłbym powiedzieć na podsumowanie, to, że po prostu należy myśleć, że komputery na pewno nie zostały stworzone dla istot niemyślących, tak? A już w szczególności gdzieś tam komputery połączone ze sobą, czyli jakieś grupy, które mają nie wykonywać jakichś tam prywatnych operacji, tylko wykonywać coś dla kogoś i to w dużej skali, dla większej ilości jednostek, to tym bardziej trzeba przy tym myśleć. To tyle ode mnie, dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki ci wielkie, Jacku. A my w międzyczasie jeszcze się wrzucimy się na krótką przerwę muzyczną. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to zapraszam Skype Nocne Radio. A ja za chwilkę do was wrócę i do usłyszenia po przerwie. Wracamy, cały czas jesteśmy w klimacie Rage Against the Machine.

Who's got the power will be my question. Rage Against the Machine i Tom Morello, który nam towarzyszy przez całą naszą dzisiejszą audycję. Ja jeszcze zapraszam, bo będziemy na pewno powoli kończyć. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę wejść, to zapraszam na Skype Nocne Radio. Chwilkę jeszcze możemy sobie porozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa, kwestiach związanych z tym, o czym dzisiaj mówiłem, czyli wycieku Vault 7. Czymś, o czym będzie naprawdę głośno. Czymś, co będzie się odbijało echem przez naprawdę kilka konkretnych kolejnych tygodni. Także zapraszam. Myślę, że na dzisiaj powoli wyczerpaliśmy temat. I po raz szósty powtórzę. Moi drodzy, słuchajcie, to nie jest wyciek Snowdena, który opowiadał o jakichś niestworzonych systemach, z którymi nigdy nie będziemy mieli do czynienia. To jest opowiadanie o rzeczach, które dzieją się tu i teraz, które są dostępne publicznie mniej więcej od pół roku i każdy pieprzony gimbus od was może mieć do tego dostęp. Także jeżeli chodzi o bardziej techniczne analizy i skupianie się na tym, co to może zrobić, czyli właśnie podsłuchiwanie telewizorów i tak dalej, troszkę demonizujące, bo zresztą Zenon wrzucił link do Maxa Kolonko, który opowiadał o tym całym wycieku i który mówił właśnie, że podsłuchują nas przez telewizory, to też nie jest tak źle, słuchajcie. W całej tej wiki, która opisuje całą sytuację, która opisuje wszystkie wycieknięte informacje i dane, można zauważyć, że pojawia się coś takiego jak feature request, czyli prośba o dodanie pewnej funkcjonalności i w kwestii telewizorów pojawia się coś takiego, że inni agenci bardzo by prosili o to, żeby uzyskać dostęp również do kamery. Samsung prawdopodobnie wiedząc, że kamera będzie czymś, co może być bardziej chwytliwym, bardziej oczekiwanym przez potencjalnych włamywaczy, zabezpieczył ją dużo lepiej niż mikrofon, wobec czego zabezpieczył ją dużo lepiej niż właśnie ten cholerny mikrofon i stan na październik 2016 roku mówi nam, że CIA nie udało się rozkodować dokładnie tej metody, żeby dorwać się do kamer w naszych telewizorach. Co nie znaczy, że polecam Smart TV. No dobra, ale myślę, że na ten moment będziemy powoli kończyli. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę jeszcze się dołączyć, to na szybko zapraszam na Skype Nocne Radio. A jeżeli nie, to kończymy Rage Against the Machine, Ashes in the Fall. Obyśmy nie pozostali niczym popioły.

Bez litości. Na żywo, tylko w Nocnym Radiu. Dziś dla odmiany również na streamie radiowym, jak również i na YouTubie, witam moją wierną sektę, czołem Becia, Bierut, Agi, Floki. Wentrota mi pojawili się, pozdrawiam naszą wierną ekipę i wszystkich towarzyszy i przyjaciół z przyszłości, którzy będą nas słuchać później. Jim Jones, historia, dla której wydaje mi się w ogóle cała seria Bez Litości została zreaktywowana. Coś, co musiało w końcu nadejść, coś, z czym w końcu musiałem się zmierzyć. Historia, której część oczywiście bardzo dobrze znacie, ale nie będę się do końca też na tym skupiał. Historia jest to też historia, która została opowiedziana dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy razy, w tym naprawdę kilkanaście naprawdę dobrych opracowań w języku polskim, ale postaram się zrobić to na swój sposób, jak za każdym razem, kiedy podchodzę do spraw poruszanych w bezlitości. Mianowicie skupię się na samym Jonesie, może trochę po łebkach, czy wręcz pomijając pewne postacie, na których Jones miał wpływ. Oczywiście mógłbym zrobić tutaj 10-godzinną audycję, ale nie różniłoby się to praktycznie niczym od przeczytania jakiejś książki, których kilka mogę wam spokojnie polecić, jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany dalszym dowiedzeniem się i zobaczeniem od strony tych, którzy przeżyli, od strony ich późniejszych, wcześniejszych doświadczeń. Rzeczy, które tutaj pominę i pominę je celowo, dlatego że chcę się skupić na jednej bardzo ważnej rzeczy, na wszystkim, co Jonesa ukształtowało. Bo do czego doprowadził, to wszyscy już dzisiaj wiemy. Natomiast pytanie pierwsze i najważniejsze jest, w jaki sposób udało mu się to wszystko osiągnąć? Więc zapraszam was dzisiaj do historii człowieka, który szukał ludzi gotowych pójść za nim, a tak naprawdę brał ich, zrywał ich niczym pomidory z krzaczka. Brał jak swoich. Zanim jednak pobiegniemy sobie do początku, cofniemy się do 19 października

1978 roku, kiedy to gujański rząd wysłał nad miasteczko Johnstown samolot. Samolot ten miał sprawdzić, co się stało z ekipą kongresmena Leo Ryana, który wraz z ekipą dziennikarzy po raz drugi odwiedził Johnstown, małą socjalistyczną komunę utopijne, samowystarczalne państewko założone przez charyzmatycznego przywódcę duchowego Jima Jonesa. Gdy samolot dotarł na miejsce, pierwsi obserwatorzy stwierdzili, że widzą coś na kształt rozsypanego konfetti albo rozrzuconych ubrań, zupełnie jakby dzień wcześniej miała tu miejsce wielka impreza. Dopiero gdy wylądowali na pobliskim prowizorycznym lotnisku i weszli do Johnstown, okazało się, że to, co wzięli za rozrzucone kolorowe szmaty, były to kolorowe, luźne koszule i swetry 909 osób, w tym ponad 300 dzieci, martwych, leżących w jednej kupie. Ten kawałek wszyscy znamy, ten kawałek wszyscy wielokrotnie powtarzamy, mówiąc o największym samobójstwie, zbiorowym samobójstwie w historii świata. No powiem wam, że nie było to samobójstwo, ale dlaczego, to mi się wydaje, że będę tłumaczył trochę później. Nie bez powodu też oznaczyłem dzisiaj w tytule, że mamy dzisiaj część pierwszą, dlatego że zarówno ze względu na obszerność materiału, jak i takie bardzo mocne rozmycie, jeżeli chodzi o tematykę, chcę podzielić to przynajmniej na dwie części. To, co było przed Gujaną i to, co było w Gujanie. Bo będziemy mówili tutaj o w zasadzie może nie tyle całkowicie różnym człowieku, ale tak ogromnej, kompletnie powierzchownie niezrozumiałej przemianie. A z drugiej właśnie strony w powszechnej świadomości istnieje tylko ta część gujańska. Tylko ta część z krzyczącymi dziećmi, gdzie cała historia zaczyna się niemal 30 lat wcześniej, jest niesamowicie ciekawa, opatrzona rzeczami, o których być może w innych opracowaniach nawet nie wspomniano, a także pewnymi rzeczami, które opierają się wręcz o spiski, ale wszystko w swoim czasie. Natomiast, żeby was uprzedzić, na drugą część nie trzeba będzie czekać standardowych 3 tygodni, ponieważ część druga Jima Jonesa będzie dokładnie za tydzień o tej samej porze. Zwykle zastanawiając się nad psychopatycznym mordercą, despotycznym liderem kultu czy jakimkolwiek świrze, który pojawia się tutaj na moich audycjach, zazwyczaj zaczynamy gdzieś od dzieciństwa. Szukamy dziwnego ojca, który gwałcił, szukamy matki, która biła, szukamy jakiegoś złego brata, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. W przypadku Jonesa akurat tak nie było. Urodził się w maju 1931 roku w stanie Indiana. I podobnie jak wszelkie inne dzieciaki z tego czasu, żył w świecie, który ledwo co się zaczynał podnosić z wielkiej depresji. W sumie nawet ciężko powiedzieć, by się w jakiś sensowny sposób podnosił, z uwagi na to, że ojciec Jonesa był niezdolny do pracy, więc jedyną żywicielką rodziny była jego matka, która zatrudniała się na stanowiskach w fabrykach, w sklepach, gdzie tylko popadnie, żeby tylko móc mniej więcej w jakikolwiek sensowny sposób utrzymać rodzinę. O ojcu Jonesa wiemy nieszczególnie dużo, wiemy natomiast, że matka bardzo szybko porzuciła pasożyta. Natomiast w wieku bodajże, gdy Jones miał 16 lat, ale nie sądzę, by to było w jakikolwiek sposób istotne dla całej sytuacji, dlatego że Jones od samego początku, od wczesnych lat szkolnych pokazywał bardzo dużą wytrzymałość, niezależność i jednocześnie ogromny wpływ na ludzi. Każdy, kto z kim się spotkał, kto uległ jego czasami wręcz bardzo bezczelnej manipulacji, a wspominał wówczas o takim dziwnym spojrzeniu, takim szatańskim spojrzeniu, lekkim uśmieszku w świdrujących oczach, które mówiły: no tak, no i co mi zrobisz? Ale Jones się uczył, będąc niemalże wychowywany, można by powiedzieć, współcześnie byśmy powiedzieli, że wychowany przez ulicę, ze względu na to, że
że matka ciężko pracowała, a ojciec za bardzo też wzorem nie był, odnalazł swoje powołanie, można powiedzieć, w ugrupowaniach religijnych, w tym przypadku w kościele metodystycznym, w który zaangażował się bardzo szybko. Równie szybko zaangażował się w poznanie, o 4 lata od niego starszej, wówczas studentki pielęgniarstwa, Marcelin, z którą już w 1954, już w 1949 roku, czyli mając zaledwie 18 lat, kiedy Marcelin miała lat 22, przystąpili do związku małżeńskiego. Już w 1952 roku Jim Jones zaczął być kimś więcej niż tylko kolejnym zasłuchanym w opowieści swoich kaznodziei, swoich proroków lokalnego kościoła. Sam zaczął angażować się w wykorzystywać swoją krasomówczość. Lecz zanim to się stało, naprawdę, chwilę czasu mi zajęło na przekopanie się przez kilka wersji biografii, przez kilka historii, w tym potężną robotę zrobioną przez, jak to się dokładnie nazywało, przez grupę sponsorowaną przez dział studiów religijnych na San Diego State University, którzy posiadają potężną bibliotekę zarówno opracowań, jak i nagrań, audio, wideo. Tych nagrań nie będę wam dzisiaj puszczał, ale parę razy do tego będę się odnosił. Na pewno sam będę osobiście cytował niektóre kazania Jonesa, ale do tego jeszcze wrócimy. Powiem wam szczerze, że jeżeli sami byście chcieli zapoznać się z tymi materiałami dawniejszymi, to mimo że nie do końca można powiedzieć, żeby było w nich coś szczególnie niepokojącego, żeby było coś szczególnie odrzucającego, to wydaje mi się, że jest jeszcze jeden problem. Jakość tych nagrań. Ze względu na to, że wszystko nagrywane na kiepskiej jakości taśmie, przegrywane z kasety na kasetę. Oberwało po dupie tak, że w momencie, kiedy słyszymy z takiego, kojarzycie, z filmów typowego, fajnego kaznodzieje, który z ogromną emocją mówi Alleluja! Ale to wszystko gdzieś jest rozjechane, gdzieś ten dźwięk jest nie taki, gdzieś ten obraz co chwilę przeskakuje, zupełnie jakby sam szatan położył łapę na tym filmie i chciał się podpisać pomiędzy klatkami, które właśnie oglądamy. Jest to zdecydowanie niepokojące, a ponieważ wiem, że wielu z was lubi takie klimaty, to linki do materiałów audio i wideo zamieszczę w opisie dzisiejszego nagrania, o czym zapomniałem, a także zapomniałem wspomnieć, że gdzieś tam jest moje tipli, jeżeli byście mieli ochotę rzucić na tacę. Oczywiście nie jest to włączone na jakichś warstwach, a za wszystkie datki bardzo dziękuję i przekażę je na Potrzeba Town. Może kiedyś tak będzie. Czołem Arrival, czołem Furiat i czołem WB Christor i cała reszta. O, i Psycho też jest. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No właśnie, więc przeglądałem różne aspekty, chciałem znaleźć coś niepokojącego w dzieciństwie Jima Jonesa, tak jak w przypadku Eda Gina mieliśmy historię z jego martwym bratem, tak jak w zasadzie w każdej z takich sytuacji mieliśmy gdzieś coś, co się zachowało. I tutaj nic takiego nie ma. Jest jedna rzecz, która jest, powiedzmy, tylko trochę delikatnie, może nie delikatnie dziwna, ale jest przynajmniej warta zaznaczenia. Ale tak jakby przejrzeć te pierwsze nastoletnie lata Jima Jonesa, no to poza takim trochę nietypowym, ekscentrycznym zachowaniem, ale kurde, czy bycie ekscentrykiem to już od razu świadczy o tym, że będziemy pragnęli śmierci tysięcy ludzi? No... Może, ale to by było wylewanie z dziecka z kąpielą. A propos dzieci właśnie, jedyna rzecz, na którą zwróciłem szczególną uwagę, to jest to, że Jim zainteresował się bardzo krewnym swojej żony Marceline, 9-letnim kuzynem, z którym, można powiedzieć, dzielił trochę wspólnej historii, ponieważ oboje dorastali w bardzo trudnych warunkach, w podobnych klimatach rodzinno-socjologiczno-społeczno-finansowych i mieli naprawdę mnóstwo wspólnych tematów. Natomiast, co jest dziwne i charakterystyczne, jak to mały
mały Roni. Jak to dorosły już Roni w wywiadzie w 2014 roku wspominał, że zdarzało się, że Jim wołał Roniego w nocy

której świątynia ludu się przeciwstawiała. A gdzieś indziej uczestnicy protestów antywojennych byli traktowani gazem łzawiącym i pałami przez policję. Więc Jim swoją popularność pompował w sposób absolutnie nigdzie wcześniej niespotykany. Po jakimś czasie do Jima, który spędził kilka lat na rozbudowie swojej popularności, dotarła informacja, że ojciec Divine wycofał się ze swojej działalności. Oczywiście był to już człowiek stary i schorowany, dochodził już do 80 lat w tym momencie, ale była też jego partnerka, matka Divine. Jim Jones widział w tym ogromny potencjał. Mimo tego, że sekta ojca Divine już była, można powiedzieć, w rozkładzie, to w dalszym ciągu było trochę duszyczek do ugrania. Spotkał się więc z matką Divine, która w odróżnieniu od ojca Divine czy samego Jima Jonesa jakoś nie krępowała się z tym, żeby żyć w przepychu, żeby kasę, którą wyciągnęła ze swoich ludzi, zwyczajnie było po niej widać. I tym razem Jim Jones, mając już za sobą całkiem niezłą sektę całkiem niezłą historię i będąc rozpoznawalnym, zabrał głos. Powiedział, że jest to, że misja pokoju, jak to się nazywała sekta ojca Divine, była skażona luksusem, że było to złe, że ojciec Divine przeniósł swą misję na Jima Jonesa. Jego duch znalazł schronienie w moim ciele, a teraz wszyscy stowarzyszeni w misji pokoju muszą za nim pójść. Oczywiście matka Divine, gdyby mogła, to by go pognała kijem, lecz tego oczywiście nie zrobiła, ale to już wystarczyło, by część grupy związanej z misją pokoju dołączyła do Jima Jonesa i do świątyni ludu. Oczywiście matka Divine zaczęła obrabiać dupę Jonesowi, opowiadając o tym, co się stało, jednak Jim Jones miał już swój sposób na to. Opowiedział on swoim wyznawcom oczywiście, że matka Divine próbowała go zmusić do seksu, cytując Jonesa: machała mi tym obwisłym biustem przed oczami, ale nie dałem się skusić. I dlatego ich wszystkich pognała. A pozostali uczestnicy misji pokoju, którzy dołączyli do Jonesa, którzy byli świadkami tych wydarzeń, po prostu stwierdzili, że mają jej dość. I nikt nawet nie mruknął, że coś tam się trochę inaczej stało. Talenty i historie o Jonesie zaczęły żyć własnym życiem. Dochodziło do opowieści nawet, w których to opowiadano o Jonesie, że uspokoił burzę w Kanadzie, że wskrzesił 30 osób, że tak jak w swoim czasie Jezus chodził po wodach Pacyfiku. Oczywiście zaczynały już się coraz poważniejsze problemy, głównie spowodowane ciągłym byciem nakoksanym. Charakterystycznym dla Jonesa jest to, że zawsze pojawiał się w takich śmiesznych, czarnych okularkach. Jak to tłumaczył swoim wiernym, dlatego że w jego oczach była taka moc, że gdyby zdjął te okulary, to wtedy by pozabijał wszystkich, na których patrzy. Jednak myślę, że nikt absolutnie nie ma żadnej wątpliwości, że chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby ukryć paskudnie przekrwione oczy. I myślę, że tak patrzę, że na tych oczach sobie dzisiaj postawimy kropeczkę, ze względu na to, że mam jeszcze sporo materiału do przerobienia, a gardło już nie to. Wobec tego wygląda na to, że wyjdą mi 3 odcinki. Jeszcze sobie tutaj przejrzę na szybko. Zdecydowanie będą to 3 odcinki, więc myślę, że dzisiejszy spokojnie możemy zatytułować Wzlot. Za tydzień będzie część druga, czyli Upadek, a za 2 tygodnie część trzecia, czyli Gujana, gdzie naprawdę muszę bardzo dobrze i cwanie dobrać wszelkiego rodzaju słowa. No właśnie, też nie chcę po prostu się

strzelić. Ani tematycznie, ani jakoś niespójnie, a myślę, że doszliśmy w tym momencie do miejsca, w którym w którym wielebny Jim tak trochę zaczął peron mu odjeżdżać, trochę przedawkowanie narkotyków zaczęło brać górę nad nim, a jednocześnie ogromne wpływy sprawiły, że spokojnie miał wszelkie powody w to, by zacząć wierzyć w to, że sam jest Bogiem. Wobec tego, moi kochani, ja się z wami na dzisiaj żegnam. Lipiec będzie miesiącem bez litości. Za tydzień i za dwa tygodnie kolejne odcinki. Ja za chwilkę jeszcze wam wrzucę w opis nagranie, stronę z nagraniami, na których będziecie mogli się zapoznać z jego kazaniami. A także dziękuję bardzo Agi za 25 zł, zacnego donajcika. Polecam się wszystkim na przyszłość. Także ja się z wami na dzisiaj żegnam. To był wzlot pana Jima Jonesa, wielebnego Jonesa, który, kurczę, jak się okazuje, zrobił dużo, dużo więcej niż tylko mordując ludzi gdzieś tam w dżungli. Dzięki wam wszystkim za słuchanko, dzięki również wszystkim, którzy będą to odsłuchiwać w przyszłości i do usłyszenia w przyszły czwartek o godzinie 20:00. Trzymajcie się ciepło.

0: Miałem nagrać coś głupiego o słoności morza i wielorybach, ale się chyba powstrzymam. Takie widoki na dziś i powoli wracamy do domu. A to z Adriatyku, tak po prostu.
1: Dobry wieczór, 21. I zielona poświnie, dobry. Bo chciałem o tych youtuberach potem porozmawiać. W ogóle o internecie i tym, jak to się nazywa. O tej ignorancji, cała co nas otacza. I grzechu specjalizacji, ale w ogóle to... Także dzisiaj mamy środę, która jest jakby piątkiem. Jest piękna sprawa. Jutro można sobie świętować. Ja nie wiem, co tam za katolicy mają święto. W każdym razie, żyjąc w katolickim landzie, mam to święto i najdługi weekend zaczyna się malowaniem i tak dalej. No, także witam wszystkich na antenie. Pytanie jest, czy to działa? Wrzuciłem niby teoretycznie powinno działać. Ale czy działa? Jakby ktoś mi... muszę włączyć, bo to jest tak zawsze po pracy to jest tak ciężko. Ale miałem tutaj zarzucone na chyba czyżby nie działało, ale włączyłem, nie, no działa, no dobra, działa, no pisze, że działa, to działa. Może się przełączyć między rzeczami. Także mamy tutaj godzinę 21. Ja czego chciałbym zacząć? Otóż robiłem sobie taki ten porządki, co robiłem w domu. Wiadomo, jak to po przeprowadzce. I znalazłem tutaj sobie książkę, którą kupiłem córce. To jest, proszę Państwa, tłumaczenie. To jest tłumaczenie z hiszpańskiego, było takie wydawnictwo Nomen Omen z Torunia, które robiło reprint książek, które były wydane w 77 i 78 w Hiszpanii, zaraz po upadku Franco. I to były różne w tej serii pod tytułem, no, dla dzieci trochę większych niż moja córka, chociaż to takie jest krótkie, dużo obrazków. W każdym razie są jeszcze cztery tytuły, kobiety, mężczyźni, oto jest dyktatura, co to jest właściwie demokracja, a ta się nazywa klasy społeczne istnieją. Nie mogłem się temu oprzeć, żeby zakupić to dzieło. W ogóle... Jezu, muszę wyłączyć dźwięki poczty, bo chyba to poczta taki. Nie, to nie poczta. Za dźwięki takie przychodzą. Aż mnie po uszach poszło. W każdym bądź razie zakupiłem ją. W ogóle się przyznam, straszna rzecz, się przygotowałem trochę do dzisiejszej audycji, sobie porobiłem notatki i chyba zostało w samochodzie w torbie. No, ale to tak jest, jak się z ojcem. Wraca się do domu, musiałem żonę zawieźć do, na wsi się mieszka, to musiała coś wysłać na jakąś pocztę, chyba UPS, musiała mieć to trzy wioski dalej, potem trzeba było sobie coś gotować, zjeść, dzieckiem się zająć i no, można siadać. Tak to jest, jak się jest radioamatorem. Szkoda, że w trójce nie pracuję, to bym trochę no, muszę mi coś z tego miał. No, ale ja tak lubię sobie w środę pogadać. Ciekawe, czy na miksie działa. O Jezu, na miksie nie działa. Dobra, teraz na miksie działa, przepraszam, to jeszcze raz. Dobry wieczór. No więc znalazłem taką. Znalazłem sobie. Jezu, przestańcie mój głos, no, taki mam, a nie mam innego, no. Zachrypnięty. Ja całymi dniami siedzę teraz z powodu tego, że nas. Jak to mówią? Przerzucili na te wszystkie spotkania zdalne. Może siedzieć z tymi słuchawkami, drzeć się do tych ludzi i potem po całym dniu to ja mam taki głos w tygodniu. Weekend jest o wiele lepiej. Także, bo może ktoś coś poleci w ogóle na głos, jak można coś zrobić, żeby nie mieć tej ciągłej chrypy. A może to od palenia, może palenie powinienem rzucić. Ale dobrze. No nie wiem, ale w każdym razie. W każdym razie, no mam taką chrypę, jaką mam. Miejmy nadzieję, że ten. Że mnie rozumieć i przynajmniej się odzynana trochę odróżniam głosem. Wszystko przez te zdalne ofisy. Co zrobić? Dobra. Także to były właśnie wydawnictwo wydane zaraz po upadku Franco. I tak chciałem zacząć od tego, że ja. No, to już było narzekanie, że mam straszny głos. Ale dobra, to tym strasznym głosem przeczytam i może niech to będzie to wydawnictwo przyczynkiem do dalszej dyskusji. No, paczta, a na tym działa. A w ogóle zapodam pewnej osobie, że. Zapodam pewnej osobie, że nadaje, może się odezwie, bo wątpię, żeby nas słuchał. Także ten. Dobra. Chciałem towarzysza. Bojana na antenę, ale on zajęty jest. Ale ciocia o tym. Ciocia z socjolingwistyki w ciągle niebawem. Ale była też zajęta coś. Nie w tym tygodniu. Może za tydzień, może za dwa. Dobra, no to zacznę czytanie tym moim strasznym głosem. Ekipo Panten. Klasy społeczne istnieją. To jest książka dla dzieci, także. No, widzę, że tu ludzie złośliwi po prostu są. Co to powiedzieć? No to cóż, no, mam taki głos, nie mam innego, no i co mam zrobić? Nie musicie się wyzłośliwiać. No, żebyście słyszeli, jaką ja mam. Miała głosek, była nauczycielem po paru lekcjach. Jaki ma zjechany. No, także nie musicie się tutaj na antenie wyzłośliwiać. Dobra. Wszyscy ludzie są równi. Ale pewne sprawy ich różnią. Siła, władza, pieniądze i kultura. Przepraszam, może taki mam nie najlepszy głos do czytania książek i jak to się nazywa, intonacja, ale dalej. Bo właściwie od zawsze jedni ludzie wykorzystywali innych, używając do tego siły i siłą właśnie zmuszali ich do pracy, myślenia i działania na swoją korzyść. Dlatego jedni są bogaci, a inni biedni. Jedni rządzą, a drugimi się rządzi. Dzieci bogatych rodzą się bogate, dzieci biednych rodzą się biedne. Te pierwsze chodzą do ekskluzywnych szkół, te drugie uczą się gdzie mogą, w szkole, na ulicy, w domu. Kiedy dorosną, jedne idą na uniwersytet, a drugie muszą iść do pracy, zarabiać na życie. Bo rodzina, pieniądze, szkoła, miejsce zamieszkania, przyjaciele, praca to rzeczy, które sprawdzają, że między ludźmi z urodzenia równymi pojawiają się jednak nierówności. Dlatego praca pracy nierówna. Członkowie klasy najwyższej są właścicielami wszystkiego: ziemi, fabryk, pieniędzy, a nawet pracowników, bo przecież im płacą. Więc skoro wszystko do nich należy, to cały kraj też. I rządzą też innymi, którzy rządzą. Mianują ich i odwołują, jak im pasuje, żeby żyć coraz wygodniej. Bo klasa wyższa żyje jak w klatce, od której niemal nie da się wejść i z której nikt nie chce wyjść. Chcą, by zawsze było ich mało, bo w ten sposób mogą mieć niemal wszystko. Są zachowawczy w swoich poglądach i zwyczajach, bo wszystko chcą zachować dla siebie. Klasa średnia tkwi gdzieś po środku. Nie są to ludzie ani naprawdę bogaci, ani rzeczywiście biedni. Nie decydują, nawet jeśli wydają polecenia, ani nie są na samym dole hierarchii, nawet jeśli całe życie muszą robić to, co kto im każe. Klasa średnia jest różnorodna. Jedni mieszkają w jednym miejscu, inni w innym. Jedni rodzice zarabiają więcej, inni mniej. Wszystkich łączy to, że chcą upodabniać się do najpotężniejszych i najbogatszych klasy wyższej. Ludzie z klasy średniej są bardzo strachliwi. Boją się bogatszych, bo ci są ich zwierzchnikami. Oraz biednych, bo ci mogą zająć ich miejsce. Tak naprawdę klasa średnia chce tylko jednego: nadal żyć w dostatku i żeby nic się nie zmieniało, nawet jeśli przez to inny musi się godzie powodzić. Większość ludzi jednak nie należy ani do klasy wyższej, ani do średniej, tylko do klasy pracującej. Kurczę, kropki pomijam. Choć klasa wyższa i średnia wolą nazywać ją klasą niższą. Nie żeby tworzyli ją ludzie mniejszego wzrostu albo głupsi, tylko dlatego, że mają niższe zarobki. Wydają się najsłabsi, ale wiedzą, że jeśli zjednoczą, mogą być najsilniejsi. Wiedzą też, że ich kraj należy do wszystkich i że wszyscy mają te same prawa, bo wszyscy ludzie są równi. Jednak tak długo, jak będą istniały klasy społeczne, tak długo trwać będzie walka klas. Bo bogaci zawsze będą chcieli być bogaci, a biedni będą chcieli przestać być biednymi. O, koniec. To taka krótka książeczka, stron to ma. Nawet nie wiem, ile nie. Patrzcie, stron nie ponumerowali. Aż to jedni. Copyright 78. Także to jest krótki. O Jezu, już od gnomów mnie ten. Już od gnomów mnie wyzywają. Nie, no jestem niski, się przyznam. No, można mnie od gnomu wyzywać. Ale nie, w ogóle to fajny. Nic tak nie sprawia radochy w życiu jak ból dupy konserwatywnego prawactwa. To jest rzecz, która jest chyba rzeczą najsympatyczniejszą na świecie. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio... A sobie tu zamontuję taki trochę, żeby głos trochę łagodniej brzmiał. Chociaż ostatnio też się mi nie powoli, nie po drodze z pewnymi odłamami lewicującymi, ale o tym to może zaraz. Coś mi ta blenda jakoś tak się zbiesiła. Może będzie działać. No, teraz może być lepiej. W każdym razie, gdzie byłem, no, takie wydawnictwo to jest chyba pierwsza książka, którą dziecko kupiłem. Znaczy, dziecko jeszcze się nie urodziło, ale znalazłem na półce, będąc w Polsce, i powiedziałem, jak kiedyś dorosnie, to je przeczytam, że wiedziała, że klasy społeczne istnieją. I właśnie ostatnie wydarzenia, żeby tak wracając do Ameryki, no to właściwie ten upadek tej upadek tego klasowego podejścia, co oni z tą butelką, nie mam żadnych butelek przy sobie. Nie, na serio, nie mam żadnej. Nawet pusty. No kurde, ale ludzie lubią być złośliwi. No, w każdym razie, wracając. Ostatnio krawiec mnie troszeczkę zjebał, że mam za dużo tego na antenie. No ale dobra, wyrobię się, flow złapię. W każdym razie, znowu to. W każdym razie, klasowa koncepcja społeczeństwa jest nadal aktualna, a to, że właśnie przez te całe protesty w Ameryce jakoś doszliśmy do jakiejś rasowej koncepcji społeczeństwa, tak, rasizm, ja wam powiem tak szczerze, to jeśli chodzi o kraje rasistowskie, to powinniśmy raczej szukać na wschodzie niż na zachodzie, bo sposób, w jaki są traktowani czarni, w ogóle jak rasistowskie są kraje Dalekiego Wschodu, no to i to wszystko istnieje w przestrzeni publicznej, nie? Bo tak wszyscy narzekają na to, że w Europie nie ma wolności słowa. No fakt, w Chinach możesz na czarny możesz jechać rasistowsko jak chcesz, co zresztą wszyscy robią, ale nie możesz nic złego o władzy powiedzieć, także to jest z innej strony ograniczona wolność słowa. A to pewnie pewnym korwinowcom by się podobała, jakby była w ten sposób ograniczona. Ale dlaczego? No i tam widzę, że coraz te procesy się rozsiewają. W ogóle tutaj w Düsseldorfie był ostatni weekend właśnie. Wyszli na ulicę protestować przeciwko brutalności policji w Ameryce. I tak naprawdę ostatnio stwierdzam, że niektórzy ludzie nie mają co robić. Albo się te mózgi wyprano, nie wiem. Wyjść w Düsseldorfie w czasie epidemii protestować przeciwko brutalności policji w Stanach Zjednoczonych. No ludzie. Tutaj też mamy swoje problemy w Niemczech i może powinniśmy, no nie protestować. No w Polsce to już w ogóle problem. Widzę, że w Polsce też te protesty się odbywają i właśnie przy kompletnym odrzuceniu haseł klasowych. Tylko jedynie opierając się na właśnie tych rasistowskich. To jest coś... To jest coś takiego, jak oddawanie pola przeciwnikowi, wprowadzanie się na... inaczej. Rozpoczynanie bitwy na jego warunkach. Zupełne odwrócenie uwagi od istoty tych protestów, chociaż właściwie one, no... To tak wiecie, to jak z tym Majdanem, jak protestami w Hongkongu, to i to w Ameryce są przez kogoś na pewno sterowane, bo ten wybuch... Jeśli to by był wybuch taki spontaniczny, klasowy, to tam by byli i reprezentanci z drugiej strony. A to prowadzi do tego, że co ja sobie odsłucham i usłyszę? Czyżbym coś z dźwiękiem? Ja nie, panowie, to weźcie ten. Panowie i panie, jakby coś było coś było z dźwiękiem, to naprawdę weźcie powiedzcie, bo ja to weźmę sobie ten. Zaraz coś poustawiam, bo potem to się źle nagra i dostanę od krawca reprymendę. Albo może krawiec słucha i też mi napisze, czy coś. W ogóle zapraszam do dzwonienia. No, ale w czasie tej epidemii wyszły tutaj. O Jezu, znowu coś przyszło. Setki tysięcy. Nie, wybiłem się z trybu, ja byłem już dalej. Właśnie. One są sterowane jakoś, no to wiadomo, jakieś grupy interesów w tym mają. Jeśli te protesty, które miały, no mają duży potencjał tego, bo no, Ameryka jest jaka jest. Każdy widzi i sypie się gospodarcza, infrastruktura im się sypie, no i podziały między biednymi i bogatymi są niesamowicie wielkie i tu jest potencjał do tego, żeby ta Ameryka się w końcu rozsypała i że tak powiem, świat się stał trochę wolniejszy od tego wielkiego policjanta, który mu się jest zbyt cicho, no to, ale to można podgłosić. Jak to mój ojciec zawsze mówił, jak mówię, weź coś mi tam stuka w lewym kole, to podgłoś radio. No i wtedy nie słychać. No to taka dygresja. W każdym razie protesty, które miały jakąś tam duży potencjał, zostały przechwycone przez tą właśnie rasistowską narrację. I ten potencjał się wyczerpuje i dochodzi do aktów wandalizmu. Chociaż to jest normalne, tak jak mówiłem, no każda rewolucja to i takie same akty wandalizmu były w Hamburgu podczas tytułu G20 i to w Berlinie się odbywa i w Paryżu przy okazji żółtych kamizelek i w innych różnych miejscach na świecie do tych aktów wandalizmu dochodzi. W każdym razie jedną z rzeczy, których mi się tutaj nie podoba, to jest stworzenie z tego nieszczęśnika zabitego przez policję, stworzenie ikony tego ruchu. No bo jak sobie spojrzymy na ikony różnych tam ruchów społecznych wcześniej, no to mieliśmy jakieś tam Mahatmę Gandhiego, mamy Che Guevarę, mamy Lenina, mamy innych, nawet tutaj z tej strony faszystowskiej, no to jakichś tam dziwnych ludzi typu jakiś Pinochet, jakiś tam Adolf, no. Ale to wszystko byli ludzie, którzy coś tam lepiej lub gorzej o swoją sprawę walczyli, osiągnęli. A gdy to byli przypadkowi męczenniki, to jakiś ten, co się tam podpalił w Pradze na przykład, student, czy coś, no to byli ludzie, którzy coś, no byli przykładem do naśladowania, mogły inspirować masy, wynoszeni na sztandary i tak dalej, a wynoszenie na sztandary w walce właściwie też nie wiadomo co, bo jak już mówiłem, ja tu widzę walkę klasową, a to wszystko zostało jakby zagarnięte i przeniesione nie no, budowanie wizerunku człowieka, który to nie chodzi, że nie był kryształowy, no, to był człowiek, to nie był biedny, ciężko pracujący, czarny, zwyczajny obywatel, no nie był. I wyciąganie takiego człowieka na chowanie go w złotej trumnie. No znajdźcie umiar, nie? Znajdźcie umiar. Także tu z tej strony, bo tak jak już rozmawialiśmy z towarzyszem Michałem i dlatego lewa strona często mnie uznaje za tutaj zdrajcę idei, ale ja mam jakieś swoje idee i ja się trzymam, tak jak Kaczyński mówił, ja stoję tu, gdzie stałem, a wy tam, gdzie ormo. I ja też stoję tam, gdzie stałem i mam jakieś swoje tam wartości i jakieś swoje etyczne wytyczne i jak moja formacja robi coś złego, to uważam, że nawet na forum publicznym mamy prawo, chociaż wiecie, no, bo tu się podciąga nawet partię demokratyczną pod lewicę, no, jakieś tam imperialistyczną, prokapitalistyczną partię wielkiego biznesu uznawać za lewicę, to jest naprawdę jakby strzelić w pysk mi tutaj z otwartej ręki. Wziąć, uznawać partię demokratyczną za lewicę, no kuźwa. No, partie dwie są w Ameryce, dwie. Jedna i mniej, bardziej faszystowsko-korporacyjna i imperialistyczna, a druga mniej. I a nawet nie mniej, może nawet tak samo, tylko używająca trochę innej retoryki. No, w każdym razie był taki facet, który był miał być nadzieją czarnych w Stanach. Się Obama nazywał, nawet dostał pokojowego Nobla swego czasu. Jak widać, żeby dostać pokojowego Nobla, dużo nie trzeba. Może też mi się kiedyś uda. A wiecie co? Ten Nobel jeszcze tak zrobił politycznej rozgrywki. Ja bym się nie zdziwił, jakby ten nieszczęsny czarny obywatel tam zabity przez tego policjanta, gdyby on dostał pokojowego Nobla. No, powiem wam, że to ten, jakoś by nie było jakieś tam wielkie zdziwienie z mojej strony, bo nocny Nobel już się kompletnie zdewaluował. Widzę, że ktoś wrzucił bardzo ładny ten prymitywistyczny adwokat wrzucił balarstwo na temat Lecha Wałęsy. Prymitywizm bardzo fajna rzecz. I znowu o tych 666 płciach. Właśnie, może to, że ja tu jestem na antenie, to może właśnie tutaj, bo wiem, że większość słuchaczy to chyba raczej taka jest właśnie złająca tej prawicowej narracji, to może wreszcie uda mi się wyłożyć, o co w tej całej zabawie w lewicową tą wrażliwość chodzi i tu nie ma nic wspólnego z 66 płciami. To raczej są tacy właśnie ludzie, którzy nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, tak jak ci w Düsseldorfie wychodzący, zamiast protestować przeciwko zamknięciom fabryk, obniżeniom pensji, które tu następują, czy brutalności Niemiec. Nie, no niemiecka policja to akurat jakaś taka specjalnie brutalna nie jest. To raczej Polska, a właśnie w Polsce wychodzą przeciwko tej brutalności policji w Stanach. A czemu nie wychodzą przeciwko brutalności policji w Polsce? Przecież tu można wyjść na spacer i dostać gazem. No, widziałem tu z mojego kraju, przychodzą różne relacje, widzę, co tam się dzieje. No, to jest właśnie powód do tego, żeby wyjść na ulicę. To jest powód przeciwko brutalności polskiej policji. Ale nie, wyszli na ulicę przeciwko